0: I mam wrażenie, że właśnie jest takie, zonda krypto już jest tematem zamiatanym, już jest produkowane, są jakieś inne afery, afery, które ma polegać na tym, że prezydent chce oddać część polskiego terytorium. To już jedna z najgłupszych wzmożeń, jakie po stronie rządowej mogę znowu sobie wyobrazić, bo po prostu okazało się, tak, że co, że pan Przemysław Kral coś mówi, okazało się, że mówi to nie jako świadek, a więc nie grozi mu odpowiedzialność karna za kłamstwa, tylko mówi to jako podejrzany, a podejrzany nie składa zeznań, czyli tutaj się mijał z prawdą.
1: Wyjaśnienia składa, tak zwane.
0: Składa wyjaśnienia, a różnica jest taka, że jego wilcze prawo w tych wyjaśnieniach łgać. Od tego jest prokuratura i sąd, żeby mu udowodniło. Oczywiście jak kłamie, to jest okoliczność obciążająca i wyrok może być większy. Ale jak kłamie, na przykład nakłaniany przez kogoś, ja tutaj przypominam, może pan Giertych jako obrońca Krala i pan Dibła powinni wszystkim to przypominać, na ścianie napisać w kancelarii, że za nakłanianie do fałszywych zeznań to jest też 6 do 8 lat więzienia, jeśli by to ani się nie myli. Cała ta historia jest jakaś przedziwna, nikt nie wierzy w te, znaczy sytuacja śmierdzi na kilometr, że Giertych, prawa ręka Tuska w tej konsiliere w sprawach prawnych, przywozi faceta, który właściwie powinien odpowiadać za ukradzenie ludzi, ale wiadomo, że ktoś, kto jest jednocześnie obozem władzy i występuje jako obrońca, chociaż sam powinien siedzieć w więzieniu, bo warto nieustająco przypominać, w jaki sposób umorzono Giertychowi zarzuty związane z wykradzeniem 92 milionów złotych ze Spolnordu. Do tego się okazuje, że niby kupował reklamy w Republice, ale też kupował w TVN, kupował w Onecie, wszyscy sponsorował SIPAK, ale sponsorował jakieś konferencje, gdzie ministrowie Tuska z nim występowali. Na scenie to się wszystko rozlazło, rozpadło. No tak podtrzymuję swoją tezę z filmu, że jednak afery przestaną działać w takim sensie efektu politycznego, natomiast oczywiście kłamstwa działają, bo zatruwają polskie życie publiczne, pokorzają ludzi w takim urbanowym panświnizmie, że wszyscy kradną, wszyscy są oszuści, nie ma tutaj uczciwych ludzi, no bo na każdego jakieś oskarżenia są. Potem czasami po 20 latach mieliśmy właśnie spektakularny boom, którego nikt nie usłyszy i nie zobaczy, że okazało się, że wszystkie te plugawki, które pisane o księdzu Jankowskim, który rozpowszechniła Gazeta Wyborcza, no to święty pamięci ksiądz Jankowski był niewinny w tej sprawie. O pomnik obalono, opluto go, o straszliwe te, a po 20 latach sąd stwierdza, że to wszystko nieprawda. A co? A pan Michnik powie znowu przy najbliższej okazji, że my w Gazecie Wyborczej nie kłamiemy, bo my jesteśmy, prawda, etos i tak dalej. To wszystko daje takie wrażenie, że żyjemy w takim śmierdzącym bagnie po prostu. Natomiast jeśli ktoś liczy na powtórzenie efektu Rywina czy efektu ośmiorniczek, to nie. Tusk może się, czy jego ekipa może się cieszyć tylko z tego, że właśnie w tej ogólnej mętnej wodzie to już będzie naprawdę łatwo kraść, ponieważ jak ludzie uważają, że wszyscy kradną, to już żadne oskarżenia nie mają żadnej mocy.
1: A ta wizja, która zdaje się przyświecać premierowi, o tym, o czym często mówi, jeżeli już występuje, to profesor zawsze o tym wspomina, że rozliczymy pisowców, że to była straszna władza i wydaje się, że to jest jeden element, że to powtórzyć, znaczy powtórzyć nastrój, powtórzyć pewną histerię z roku 23. To jest możliwe, kiedy się przez lat 4 sprawuje władzę, wytworzyć histerię aferalną dookoła opozycji czy wokół opozycji.
0: Z kilku względów to nie jest skuteczne. Znaczy, oczywiście Tusk nie wziął się z niczym, znikąd, tak? Nie spadł z nieba, mówiąc słowami klasyka. Nienawiść była najpierw. On tę nienawiść zebrał i zagospodarował. Nienawiść klasowa, twierdzę. To jest przede wszystkim takie, ta nienawiść jest mocno zaprawiona rozczarowaniem. Warstwa, grupa, która propagandowo sama siebie określa, czy lubi być określana klasą średnią, no to zwłaszcza media Springera bez przerwy tą klasą średnią młócą. Wyborcza i polityka się odwoływały do inteligencji. Propaganda Tuska się odwołuje do klasy średniej, która nie jest oczywiście w sensie socjologicznym klasą średnią, tylko jak to socjologia nazywa, klasą aspirującą. To są ludzie, którzy się wydaje, że wznieśli się na wyżyny, są elitą, dołączyli, że tak powiem, do wielkich elit, są europejscy, są wielkomiejscy i strasznie nienawidzą wiochy pisowskiej, którą PiS bliskością w ich oczach uozabiają. No i Tusk na tym jedzie. I ta grupa oczywiście, no tak jak ktoś raz uwierzył w to, że Żydzi rządzą światem, to nawet chociaż już Berlin jest oblężony, to on cały czas będzie wierzył w to, że tam, prawda, tych Żydów trzeba nienawidzieć i to jest największy wróg. I Tusk na takich goebbelsowskich mechanizmach jedzie. Natomiast czy te mechanizmy będą skuteczne? Jest duża zasadnicza różnica między rokiem 2003 a 2007. 23 a 27, przepraszam. Bo zakładam, że jednak w tym roku wyborów nie zdążymy mieć. Mianowicie tamte wybory odbywały się w warunkach względnego sukcesu materialnego, poczucia materialnego bezpieczeństwa. Zarówno elektorat liberalny, chociaż pełen resentymentów, że mu się zabiera pieniądze, żeby jakieś 500+, 800+ rozdawać jakieś hołocie, jak i elektorat, umownie mówiąc, prawicowy, chociaż nie poczuwający się do wdzięczności za to, że jego poziom życia się bardzo podniósł za rządów PiS-u, to były elektoraty, które w danym momencie jakby nie czuły lęku o swoją pozycję, o swoją sytuację materialną i dlatego mogły bardziej się skupić na sprawach symbolicznych. I dlatego tak się udało świetnie Tuskowi wywołać panikę moralną, która zresztą w dużym stopniu dlatego, że Mateusz Morawiecki i PiS pewnymi posunięciami wyszli naprzeciw. Nie zrozumieli tych nastrojów, mieli bardzo źle stargetowaną kampanię wyborczą i w efekcie stracili mobilizację własnych, a zmobilizowali przeciwnika wyborców. No ale w kamerze tam była ta panika moralna, która rzeczywiście była rozpięta na samych kłamstwach. O wizach w Afryce sprzedawanych, o rtęci w Odrze, o śmierciach na porodówkach, o Pegasusie, tam jeszcze jakichś innych takich rzeczy. W tym momencie będziemy mieli zupełnie inną sytuację w wyborach, bo będziemy mieli sytuację już narastającego zagrożenia poczucia bezpieczeństwa. I Tusk na tym trochę próbuje grać, straszy Rosję, opowiada, że ma jakieś kłamie zresztą.
1: A właśnie, bo mówiłem, że zonda krypto to poprzednia Wunderwaffe, aktualna wydaje się być wojna, no i to jest podbijane regularnie, ale chyba na minionym Sejmie zostało podbite bardzo wysoko, jako taki główna linia narracyjna, jak się modnie mówi, obecnej władzy.
0: No tak, bo z tym zonda krypto to już widać, to dość szybko, od razu po internecie widać. Jak temat żre w internecie, to zażre pewnie też w debacie publicznej, a tutaj zonda za bardzo nie zażarła. Strach się zawsze dobrze sprzedaje, tylko że to jest, zresztą tutaj idzie przykład z góry. No pani von der Leyen też straszyła Rosją i używała tego jako argumentu, że wszyscy powinni się jej władzy i Komisji Europejskiej podporządkować bezwzględnie, bo będziemy walczyć z Putinem i wygramy bez pomocy Stanów Zjednoczonych, co jest dość śmiałym, powiedziałbym, przypuszczeniem, ale Unia Europejska w to idzie. Tylko że jak Tusk straszy tą wojną z Rosją, to jest obosieczna broń, bo on liczy na wywołanie efektu flagi. Ale no jest też taki efekt, jak mieliśmy niedawno, tak, że tak jak w czasach COVID-u było przykazanie codziennie rano, dzienniki się muszą zaczynać od informacji, iluż to ludzi złapało wirusa COVID i wie ilu umiera zaraz, ile testów wykonano. I to wywoływało taką atmosferę paniki, w której można było cały świat na grube miliardy obrabować. To teraz chyba jest jakieś w rządowych mediach właśnie przykaz, czy w rządzie, że RCB ma wysyłać jak najwięcej SMS-ów, że trzeba podrywać samoloty, informować codziennie rano. Dzienniki się mają zaczynać od tego, że podarwano polskie samoloty w związku z tym, że wykryto drony czy rakiety lecące na Ukrainie. Natomiast efekt jest taki, że ktoś dostaje SMS-a od RCB, natychmiast uciekaj do schronu, no i tak z czystej ciekawości co drugi kliknie, gdzie jest ten schron i dowiaduje się, że w jego powiecie w ogóle nie ma ani jednego schronu. A jeżeli jeszcze dobiegnie do schronu, na przykład w Warszawie na Mokotowie jest 7 schronów i nam człowieka, który pofatygował się, żeby je osobiście odwiedzić i wszystkie są zamknięte na 7 kłódek, zarośnięte, drzwi nieotwierane od lat, i nie wiadomo, kto ma te klucze do tych kłódek. Więc strasząc Rosją i jednocześnie nie czyniąc żadnych realnych przygotowań do wojny z Rosją, no raczej Tusk może ten strach obrócić przeciwko sobie, że jest to bardzo nieudolne po prostu co straszenie, nie głosujcie na PiS, nie róbcie akcji protestacyjnych, nie zauważajcie, ile kosztuje benzyna, bo Putin. No, to jest na krótkich nóżkach, jak to moja mama mówiła.
1: W 23 roku w programie Dobre Państwo, czy Lepsze Państwo, Dorota Gawryluk pytała, ile jest schronów, tutaj dostała informację, to jeszcze rządziło Prawo i Sprawiedliwość, że mamy schronów 1903. Dzisiaj zapytana Straż Pożarna, czyli ta sama instytucja, z tym samym pytaniem podaje oficjalnie, że mamy schronów około 1900. Więc liczba mogła spaść, bo około 1900 to jest, może być mniej niż 1903. I taki jest bilans 3 lat tej ekipy. Bo to jaka jest kalkulacja polityczna? Jak pan redaktor zna Donalda Tuska jakiś czas i go obserwuje, to na co liczy Donald Tusk? Bo te głosy, że wyjedzie na ostatniej prostej, być może nie są aktualne, chyba już nie ma dokąd wyjechać, nie ma już na jaką funkcję się starać, więc będzie musiał przetrwać na zbliżającą się kampanię wyborczą i przyjąć jej werdykt.
0: Myślę, że to byłaby oczywiście jego wymarzona sytuacja, żeby dostał zaproszenie gdzieś, gdziekolwiek, żeby tylko to się wiązało z immunitetem. No ale rzeczywiście Europa ma własne kłopoty, o których wie, teraz też wszyscy rozmawiają. To główny patron, główny sponsor, nie w sensie finansowym, tylko politycznym, kariery Donalda Tuska, jakim jest niemiecka CDU, zaliczyła no, historyczną katastrofę, bo nie wyjść w ogóle, nie przejść progu wyborczego dla partii, która jeszcze niedawno była największą potęgą na scenie politycznej niemieckiej, to jest coś, że oni raczej nie mają głowy w tej chwili myśleć, co by tu zrobić z tym Tuskiem. No ale Tusk, trzeba mu jedno przyznać, to jest człowiek, który rzeczywiście walczy do końca. On może się trochę odkleja, może popada w pewne szaleństwo, ale chwyta się rozmaitych rzeczy i sam liczy, że któraś z nich się okaże tą Wunderwaffe. Wydaje mi się, że na ten moment taką jego strategią jest oczywiście nic nowego, bo tutaj wszystko jest z recyklingu. Jest powrót do pomysłu jednej listy, zagonienie na jedną listę, która ma być listą europejską, a tamta druga zostanie ogłoszona nacjonalistyczną, putinowską, wuj tam, co jeszcze wymyśli propagandysta Tuska. W każdym razie ma być ta jedna lista i ta jedna lista ma być jedna, czyli trzeba zdyscyplinować i Czarzastego i Kosiniaka-Kamysza. Natomiast po przeciwnej stronie będzie więcej partii, bo osobno postartuje PiS, osobno wystartuje Morawiecki, osobno wystartuje PSL, być może w sojuszu z Morawieckim. Nie, czy PSL raczej Tusk chce wciągnąć do siebie i myślę, że ma silne argumenty, ale gdyby to powiedzmy, że Morawiecki występował nawet z PSL-em, no to też policzymy. Osobno oczywiście dwie konfederacje, osobno partia Razem, która nawet będzie miała szansę wejść ponad próg wyborczy, bo jeżeli lewica Czarzastego wyjdzie na tę jedną listę Tuska. No i potem jest system liczenia Donta, który sprawi, że jedna lista, która dostanie 20 parę % głosów, myślę, że tu liczy na 30 parę, ale aż tyle nie dostanie, w konfrontacji z 4 listami, które dostaną mniej, będzie miała nadreprezentatywnie, no, nieproporcjonalnie dużą reprezentację będzie miała w Sejmie i będzie w stanie odrzucać, a w każdym razie no, będzie miała to powyżej 30%. Jeżeli nie utrzyma władzy, to w każdym razie będzie na tyle silna, że nawet mając swojego prezydenta skłócona prawica jej nie zaszkodzi. Myślę, że Tusk tutaj liczy też na panią von der Leyen, która przecież tym swoim State of Union, który powinien być bardzo w Polsce uważnie obejrzany, bo to z jednej strony były jakieś breżniewowskie brednie i nowomowa, ale tam były groźne rzeczy. No, ona otwartym tekstem mówi, że wspaniałą rzeczą, wielkim osiągnięciem Unii Europejskiej jest to, że zdołała wymienić władzę na Węgrzech i zapowiada, że to tak ma dotąd być, że to Komisja Europejska za pomocą funduszy, blokowania tych funduszy, czy tej warunkowości rzekomej, rzekomej praworządności, że Unia Europejska będzie wyznaczać w tych województwach swoich, bo tak z punktu widzenia pani von der Leyen to tak wygląda, że to jest państwo europejskie, którego ona jest władcą, premierem, a te wszystkie państwa małe to takie województwa, gdzie ona będzie wyznaczać władzę. No, Nie wiem, jakimi środkami chce znowu na Polskę wpłynąć, poza szantażem finansowym, który może zawsze też może spowodować, że ludzie się wkurzą i powiedzą zaraz. To nie tak miało być. To nie jest to, że jakaś pani będzie nami rządzić z Brukseli, której nikt nie wybrał, która przed nikim nie odpowiada. W tym będzie, że zresztą zdaje się widać, Niemcy się właśnie buntują przeciwko temu państwu europejskiego, Francja się buntuje.
1: No właśnie,
0: takie wpływamy.
1: Na strach dla Donalda Tuska może wpłynąć to, czy na niepokój, że najpierw są wybory w Hiszpanii, to może mniej istotne, ale najpierw są we Francji, co ważniejsze, dopiero potem w Polsce, więc Bruksela może mieć pełne ręce roboty w swoim mateczniku i może już zapomnieć o dalekiej, odległej Polsce.
0: No, Bruksela ma jakieś plany, ale to też pamiętajmy, że Bruksela jest w tej chwili na kolizji nie tylko z AfD w Niemczech, bo też sukcesy AfD to są moim skromnym zdaniem też efekt finansowania, że ta partia dostała oddech, dostała tlenu, czyli dostała pieniędzy i myślę, od kogo ich mogła dostać. Raczej nie od Putina, bo to jest oczywiście wersja oficjalna. Raczej je dostała od niemieckiego przemysłu, który zaczął sobie uświadamiać, że wyhodowali Frankensteina, prawda? Że popierając Unię Europejską i władzę Unii Europejskiej ponadpaństwową, nagle sprawili, że absurdami typu zielony wodór, czy to jest zielona stal z wodoru i elektromobilność i to wszystko, no zarżnęli swój własny przemysł. I myślę, że w tej chwili mamy kolizyjny kurs między elitami niemieckimi. No tak, przepraszam za porównanie, bo nie porównuję AfD z NSDAP, ale powiedzmy tak samo, gdyby Adolf Hitler nie dostał pieniędzy od Kruppa, od tych innych przemysłowców zagrożonych przez bolszewizm, to by się tam siedział w tej Bawarii, w tej piwiarni bawarskiej, by się tam gadał różnorite rzeczy i miał krąg swoich słuchaczy, ale na tym by się skończyło. Także Tusk ma się naprawdę czego obawiać, moim zdaniem, bo on też chyba nie do końca rozumie tę sytuację. Wszyscy eurokraci, oni mają tendencję, znaczy wszyscy ludzie z tych tak zwanych tej klasy panującej lewicowo-liberalnej, oni widać wyraźnie, że oni cały czas żyją w świecie przeszłym i gorliwie wypierają z umysłu to, że tu się coś zaczyna dziać, czego oni absolutnie nie byli sobie w stanie wyobrazić i nadal sobie nie wyobrażają.
1: To jeszcze zanim spuentujemy sytuację koalicji rządzącej, kolejne wunderwaffe Tuska, to jedno pytanie, jedna dygresja, jeśli chodzi o opozycję prawicową. Jak Rafał Ziemkiewicz rozumie cykl wypowiedzi, a szczególnie jeden wywiad u Bogdana Rymanowskiego, Sławomira Mentzena, szereg cytatów, jedne mniej lub bardziej zaskakujące, a chyba najbardziej ten o tym, że zdaniem prezesa partii Nowa Nadzieja największe szanse na utrzymanie władzy ma aktualny system rządów z Donaldem Tuskiem na czele, a drugim wariantem też możliwym jest rząd mniejszościowy. Nie już tutaj swoim Mentzen nie precyzował, czyj rząd, czy prawicowy, czy lewicowy, ale rząd mniejszościowy, tak jakby wskazując, że Konfederacja, przynajmniej Nowa Nadzieja w przyszłym układzie do rządów się nie pali.
0: No to już, to generalnie ja określam Sławomira Mentzena miarem swojego rozczarowania, ponieważ mam wrażenie, że on nie dojrzewa jako polityka, byłoby czas najwyższy, im bardziej realna staje się możliwość sprawowania władzy, tym bardziej być do tego przygotowany. Natomiast postawa, adres składania oferty wyborcom, zagłosujcie na nas, a my nie chcemy władzy, to jest to, co zabiło Konfederację w 2023 roku. W lipcu miała 14%, 15% i zrobiła kampanię wyborczą pod tytułem, że nie wejdziemy w żaden sojusz ani z PiS-em, ani z PO, czyli właśnie jak na nas zagłosujecie, to za kilka miesięcy będziecie musieli znowu iść głosować, bo Sejm się weźmie i wykrzaczy, w związku z czym ostatecznie zagłosowało 7% na Konfederację, a ci, co w lipcu planowali, to w październiku jednak wybrali Hołownię, który wydał im się bardziej konstruktywny. Mam nadzieję, że Sławomir Mentzen tymi scenariuszami chce mobilizować elektorat, powiedzieć, że takie jest zagrożenie. Ale powiedzmy, to otwarcie i sensownie. Jeżeli ma być jakaś zmiana, to umownia prawica, czy obóz patriotyczny, czy suwereniści, jakkolwiek to nazwiemy, chyba teraz optowałbym za tą ostatnią nazwą, bo tu jest podstawą sporu, jest, czy wchodzimy, czy oddajemy niepodległość w ramach większego państwa unijnego, do czego uparcie dąży pani von der Leyen i na przykład pan Merz, chociaż wydaje się w tej chwili już mniej wpływowy niż kiedyś, czy bronimy swojej suwerenności, co oznacza nieuchronny konflikt z Unią Europejską. No to w tym obozie zobaczymy, jak będzie wynik wyborów, ale on potrzebuje większości w ogóle konstytucyjnej, a już większości zwykłej, stabilnej co najmniej. W związku z czym, jeżeli Grzegorz Braun dostanie 10-15%, to jest psim obowiązkiem wszystkich pozostałych z Grzegorzem Braunem zawrzeć koalicję. Jeżeli Nowa Nadzieja czy Ruch Narodowy, bo to też widzę sondaże, że Ruch Narodowy w coraz większym stopniu jest tą dominującą siłą w Konfederacji. Jeżeli Konfederacja Bosaka i Mencena dostanie 15%, to ma psi obowiązek wejść do tego układu władzy. I wszyscy macie w tej chwili psi obowiązek rozumieć, co się dzieje, analizować to i myśleć, jakie natychmiast podejmiemy działania, a nie założymy sobie rząd mniejszościowy, co byłoby w ogóle katastrofą i ja se zostanę ministrem tego i owego i zacznę od, dobra, to powiedzcie mi, o co tutaj chodzi, co tu się działo, bo ja dotąd, prawda, zajmowałem się pierdzieleniem farmazonów propagandowych na TikToku i zarządzaniem emocjami, a teraz jak zostaję ministrem, no to może przeszukam szuflady, co tam zostało w poprzednikach. No, tak od 35 lat Polska wygląda, że to jest kampania wyborcza i to jak pan Janusz Lewandowski z całym cynizmem powiedział, że jakieś tam pytała go młodzież o jakieś spoty Platformy Wyborskiej, powiedział, no głupie to było, ale to była przecież kampania wyborcza. No. Więc troszkę musimy odejść od tego, musimy zmontować jakiś ruch naprawdę taki, żeby ludzi, Polaków porwać, żeby się odwołać, że to jest, nie chcę zbytni patos popadać, no ale triumf albo zgon. No to jest rzeczywiście taki moment historyczny, że albo Polska się odbije i pójdzie dalej drogą sukcesu, albo w ciągu roku, dwóch zostanie pozbawiona tych wszystkich znamion sukcesu, któreśmy przed chwilą, któreśmy dopiero co wywalczyli.
1: To już na koniec zapytam, wracając do rządu. Też tygodnik do rzeczy, ale tym razem nie artykuł Rafała Ziemkiewicza, tylko kolumna dwóch panów Giece, Piotr Gociek, Cezary Gmyz. Zmiany. Tym razem w badaniach. Pamiętacie, jak pisaliśmy o sondażach, z których wynikało, że nawet z Braunem Pakt Senacki nie ma szans na wygraną? Otóż notowania złego Donalda, chodzi o Donalda Tuska i jego współpracowników, lecą na pysk tak szybko, że aktualnie wedle badań PiS na plus obie konfederacje plus Morawiecki wygrywa Senat w stosunku 54-46. Rzeczywiście pan redaktor też odczuwa takie wrażenie, że na rok przed wyborami następuje jakaś taka atrofia, obumarcie, implozja tego obozu, jakim zarządza Donald Tusk.
0: Ja odnoszę wrażenie, że coś zaczyna się przełamywać w tej grupie elektoratu, która jest kluczowa dla utrzymania władzy przez Donalda Tuska, czyli w tym elektoracie aspirującym. Tych, co tam stali w kolejkach na Jagodnie, na Wilanowie i mieli swoje oczekiwania. Te oczekiwania są dokładnie zmierzone. Były takie fokusy, o których Marcin Duma mówił z Ibrisu na Gazeta.pl w wywiadzie parę miesięcy po wyborach, że zbadali wyborców właśnie tych, co głosowali głównie na trzecią drogę, bo to ten segment zadecydował. No i co oni chcą? Więc ich oczekiwania w największym skrócie kompletnie nie zostały spełnione. No poza tym Donald Tusk idzie strasznie na twardo, to widzieliśmy w sprawie na przykład Macieja Berka, nie? Że jednak te apele tych fundacji helsińskich, tych prawników różnych, to są przecież szczerze oddanie liberalnej lewicy, ale apelowali, no nie Berek, no masz tylu profesorów, prawda, którzy się wszystko zaśpiewają, ale nie Berek, nie facet, który nie spełnia żadnych wymogów, to jest politykiem, który jest bezczelnym, takim hamową, a co zrobił Tusk? Powiedział, tak ma być i zrobił szmaty z tych swoich zwolenników. I oni no coś czują, że tu już jest coś nie tak, ale oni dopiero poczują, dostaną po posiedzeniu, bo będzie po prostu jakby, no mówię, te owoce, to bezpieczeństwo, do którego się wszyscy przyzwyczaili, znika. Znika przez ETS-y, przez Zielone Łady, przez tego i tu pani von der Leyen powiedziała, że jak Breżniew właśnie ani kroku w tył od pryncypiów nie odstąpimy, będziemy pryncypia ideowe realizować, będziemy nakładać kolejne ETS-y z limity emisji, a z drugiej strony no Tusk no nie może jakby już znaleźć innej legitymizacji niż ta legitymizacja, że on jest przedstawicielem, namiestnikiem Unii Europejskiej na Polskę, a przeciwnicy jego to prawda Putin i tak dalej. Więc myślę, że to zniechęcenie może doprowadzić do tego, że albo przeniosą swój głos na coś nowego, dziwnego, nie wiem, choćby i na Brauna. Wbrew pozorom elektorat Brauna to wcale nie jest elektorat prawicowy.
1: W dużej części, tak. Czy też tam jest istotna część takiego się ideowej prawicy, ale są też ludzie z trzeciej drogi, jest taki, taka zbieranina trochę czasami, ale z dużym udziałem ideowej prawicy. Z największym.
0: Z dużym, ale nieprzemożnym. No większość, na przykład większość wyborców Brauna nie chodzi do kościoła, jak wyszło z badań. Czyli okazało się, że to jego szczęść Boże to nie to go do nich przyciąga, tylko to im nie przeszkadza. To jest trochę taki elektorat, jaki miał Lepek swego czasu. Jest to elektorat wściekły, który chce właśnie wskazaniem tego gościa, który w mediach robi jako taki bad guy, zły, wstrętny, odrażający, to my właśnie na niego zagłosujemy, żeby wam taka wasza pokazać, boście nas straszliwie rozczarowali, okłamali. I to rozczarowanie dotyczy całej klasy politycznej, również tej związanej z Prawem i Sprawiedliwością. No ale w każdym razie te nastroje, no może oni przerzucą, albo po prostu zostaną w domu, bo Tusk ich rozczarował i nie widzą żadnej nowej jakiejś drogi dla siebie i myślę, że to zadecyduje o wyniku wyborów.
1: I z tą myślą będziemy się rozstawać. Rafał Ziemkiewicz był naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Więcej komentarzy na YouTubie Rafała Ziemkiewicza, ale też w piśmie ziemkiewicz.pl w internecie i w tygodniku Do Rzeczy. Redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie, miłego dnia życzę.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Bo naszym gościem już się rozgrzewa dr Krzysztof Rak, główny analityk Instytutu Zachodniego, czyli najważniejszego polskiego think tanku zajmującego się Niemcami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry i mówię prosto z Poznania. Witam bardzo serdecznie Państwa, no i oczywiście Ciebie, Łukaszu, też cieszę się, że będziemy mogli porozmawiać.
1: No i co? Po wyborach w Berlinie, w Mecklenburgii już powinien się poddać do dymisji pan Merz, czy jeszcze będzie się trzymał?
2: Tak, te wybory to jest, jak mówią komentatorzy, podwójna klęska. CDU nie weszła po raz pierwszy w historii do Landtagu, czyli do Parlamentu Krajowego. To jest pierwszy raz w historii, czyli to jest wybitne osiągnięcie. Nie przekroczyła 5-procentowego progu. No i ten wynik, który osiągnęła, bo to mówimy o wyborach Mecklenburgii i Pomorzu Przednim, ale były również

0: wybory w Berlinie, no i CDU no, nie najlepszy wynik osiągnęła w wyborach berlińskich do Rady Miasta Berlina. Jeszcze kilka tygodni temu ja rozmawiałem z HDK-ami, oni liczyli na to, że być może uda się nawet zwyciężyć w tych wyborach, no i wtedy to zwycięstwo w takich wyborach w Berlinie no byłoby jakimś argumentem dla kanclerza, że nie jest tak źle i na tym zwycięstwie kanclerz mógłby jeszcze trochę pociągnąć. Oni liczyli na to, że część elektoratu lewicowego, która będzie nie będzie zadowolona z, no jednak z pewnych takich głosów i wątków antysemickich w kampanii Die Linke, zielonych. Liczyli na to, że ta część centrowa tego liberalno-lewicowego elektoratu jednak nie zagłosuje na partię, no, z której pochodzą głosy antysemickie, która wspiera Palestyńczyków, która wspiera też Hamas. No ale tak nie stało, dwie porażki. No i teraz na twoje pytanie, co będzie dalej z kanclerzem? No, moim zdaniem on jeszcze trochę pociągnie, bo no, nie ma, dzisiaj chyba nie ma kandydata, który by chciał zająć jego miejsce. Są wymienieni między innymi, no takim głównym kandydatem jest premier północnej Nadrenii Westfalii, Hendrik Wüst, no ale on ma wybory w przyszłym roku i to jest Nadrenia Westfalia, gdzie CDU rządzi, jest dzisiaj no, priorytetem, żeby tam utrzymać władzę. No i to mogło przez wyborców źle zostać odebrane. Ale jeszcze jedna rzecz, jesteśmy o 11 rozmawiamy. W tej chwili trwa w Berlinie prezydium CDU i tam są ci wszyscy bonzowie partyjni, no i będą, coś po tym prezydium będziemy wiedzieli. Ja, jak mówię, nie sądzę, żeby to prezydium podjęło decyzję o pozbyciu się kanclerza. Zresztą zaraz przed wyborami szefowie landów, w których CDU rządzi, podpisali taki list popierający kanclerza, choć uwagę komentatorów zwróciło to, że tam nie było, mówiło, nie był kanclerz wymieniony z nazwiska. No ale to też byłoby dziwne, żeby kilka dni po tym, jak go poparli, teraz go zrzucili. No chwilę musimy poczekać jeszcze z wiele bardzo istotnych czynników, które spowodują bądź które mogą spowodować i przyspieszyć kres kanclerza. Kanclerz jest, jak już podsumowując, kanclerz, kiedyś o tym rozmawialiśmy, on już jest trupem, ale ja zawsze cytuję moje ulubione niemieckie powiedzenie, bo to jest piękne i ono bardzo w polityce, do polityki się bardzo dobrze odnosi, dobrze pasuje do polityki. Niemcy mówią, tot gesagte leben länger. Ci, których śmierć już ogłosiliśmy, żyją dłużej. No i to świadczy, i to też może, to może być taki los kanclerza. Ten trup będzie żył jeszcze jak świat w niemieckiej polityce.
1: To rzeczywiście nie najlepsze określenie dla kanclerza, który miał przywodzić Europie i zmieniać nie tylko Niemcy, ale właśnie Unię Europejską również. Trochę do wyników Mecklenburgia Pomorze Przednie. Ciekawa sytuacja, bo wydawałoby się na ostatnie prostej, że jednak Manuela Schwesig, czyli przewodnicząca SPD, na tyle kształtowała politykę landową, że udaje się utrzymać władzę, czy władzę pewnie utrzyma, ale że udaje się wygrać te wybory po raz kolejny, to się nie zdało. SPD straciła niedużo, no ale straciła chyba przeszło 4 punkty poparcia, więc sporo, ale dalej, ale znacznie więcej niż CDU. No i AfD jednak lokuje się na pierwszym miejscu. Co ciekawe, im bliżej Polski, tym wyższe poparcie dla alternatywy dla Niemiec. Jakiś przypadek? O co to chodzi? To jakoś da się wyjaśnić? To jakiś, może to wina Polski, to AfD, że tam im bliżej Polski...
0: Bo to jeszcze jest jeden ważny czynnik. Bo jeszcze o tym jednym ważnym musimy powiedzieć, że CDU nie przekroczyło w tym landzie tych 5%, czyli te CDU zostało zgniecione. Moim zdaniem ten land jest też przykładem, oczywiście bardzo wyolbrzymionym, no, problemów CDU, bo co będzie za SLD, to się jeszcze okaże, to jeszcze o tym porozmawiamy, ale było jasne, że głównym problemem dla niemieckiej sceny politycznej będzie wynik CDU, bo CDU jest w katastrofalnej sytuacji. My możemy krytykować, łatwo jest krytykować Merca za nieudolność. Świat się, że on jest trupem. No tylko, że ta partia znalazła się, można tak powiedzieć, w pułapce. Bo ona po pierwsze nie ma żadnej możliwości manewru na prawo. Bo jest kordon sanitarny, no i z AfD nikt nie rozmawia, a w dużej mierze politycy CDU uważają, że ten kordon jest bardzo sensowny. Zresztą, jak popatrzyliśmy na kampanię wyborczą, to w ostatnich dniach po prostu AfD bardzo wręcz wściekle atakowało CDU. Z drugiej strony ta partia musi rywalizować z partiami lewicowo-liberalnymi, do których coraz bardziej się upodabnia. I teraz to, że ona nie ma możliwości ruchu, żadnego ruchu na prawo i tylko jest skazana na współpracę z partiami liberalno-lewicowymi, no właśnie powoduje to, co widzimy. To znaczy jedyna możliwość, żeby rządziła na poziomie landowym bądź na poziomie federalnym, to jest wejście w alians, w koalicję, albo jak jest na poziomie federalnym z SPD, albo właśnie jak to jest nad Renii Westfalii z Zielonymi. I to powoduje, że ta partia jakby ona siłą rzeczy ma ten skręt centrowo-liberalny, no i tutaj musi walczyć o powodzenie o tych wyborców centrowo-liberalnych, a po pierwsze ta grupa jest jednak coraz mniejsza, bo mamy w Europie i w Niemczech tendencję prawicową, a tutaj nic CDU się nie udaje uszczknąć, tak? No bo wszystko zawiera AfD, no a z drugiej strony mamy dobry przykład też radykalizacji tej lewicy, na którą CDU jest skazana współpracować, jeśli chce być u władzy, no i to powoduje, że ona jeszcze, że CDU musi jeszcze bardziej iść na lewo i to powoduje, no, że centroprawicowi wyborcy i prawicowi no już na CDU nie zagłosują, a jeśli idzie o centrolewicowych i lewicowych wyborców, to one się pytają, a po co nam jest CDU? No i efekt jest taki, jak jest w Berlinie, tak? Że widzimy to przesunięcie, to radykalizację na wschód, na lewo, bo wygrywa w Berlinie, wygrywa postkomunistyczna Die Linke i wygrywa dlatego, że jest właśnie bardziej lewicowa od SPD. No i w tej sytuacji CDU naprawdę nie ma możliwości ruchu, bo jak mówię, na prawo nie pójdzie. Problem właśnie Merca jest właśnie ten, że ktoś sobie wymyślił, czy wymyślono kilka lat, cztery lata temu, że Merz może być odnowicielem tej prawicowości chadeckiej, tak? No, ale ani ta partia chadecka, prawicowo-chadecka nie jest, a po drugie na prawym skrzydle wyrósł bardzo poważny konkurent, który te głosy zabiera. I teraz dzisiaj CDU jest, co widzimy też w Mecklenburgii i Vorpommern, taki wyjaskrawiony sposób, pomiędzy tymi dwoma blokami, które są coraz bardziej, się uskrajniają, no i temu środkowi, gdzie jest CDU, zabierają powietrze. Jeszcze może ostatnia uwaga co do trudności położenia CDU. Wielokrotnie tutaj z tobą rozmawialiśmy o tym zanikaniu klasy średniej. właśnie tego centrum. A kto był wyborcą, kto był głównym wyborcą CDU? Właśnie ta klasa średnia, która zanika. No i
1: to jest, czyli CDU podkopała swoje własne korzenie, podcięła gałąź polityczną, na której siedziała, polityką gospodarczą, no która przecież nie tylko spowodowana jest czterema latami rządów SPD poprzednimi, ale należy kogoś winić, to raczej długie 16-letnie rządy Angeli Merkel.
0: Ja bym powiedział to tak, no nieco szerzej, bo tę tendencję zaniku, słabnięcia klasy średniej, czyli elektoratu CDU, my obserwujemy już od lat 90. To jest związane z narastaniem procesów globalizacyjnych i elity niemieckie, niemieckie elity polityczne, również elity niemieckie prawicowe, no nie chciały przeciwstawiać się tym procesom globalizacyjnym. I efekt tego jest taki, że liberalna lewica jest dzisiaj silniejsza od tego centrum prawicowego, to co było dotychczas centrum, już nie przyciąga wyborców z prawicy, no i ma dosyć duże kłopoty z przyciąganiem wyborców z lewicy. No dzisiaj w tej sytuacji, która jest, bycie państw partią centrową, no, przez całą historię Republiki Federalnej Niemiec od początku lat 50. ta centrowość CDU, no, powodowała, że to była partia, która była najdłużej w Niemczech u władzy. No dzisiaj ta centrowość, zaszły takie procesy społeczno-polityczne, na które politycy przecież mają ograniczony wpływ, no, powoduje, że ta partia jest coraz bardziej partią niepotrzebną w niemieckim systemie. Ale na pocieszenie, moim zdaniem, pamiętajmy o tym, że Merz był właśnie złą receptą, tak? Bo on miał być prawicowym kanclerzem, czy bardziej prawicowym niż przeciętny Hadek, i ściągnąć wyborców z prawa i być receptą na AfD. Okazało się, że nie będzie. No i moim zdaniem CDU i chadecy w najbliższych miesiącach, a może w najbliższym roku, no będą mieli receptę, która jest jedyną receptą możliwą. Postawią właśnie najprawdopodobniej na tego Hendryka Wysta, czyli premiera po wyborach, tak? Czyli to będzie, wybory chyba będą w kwietniu przyszłego roku w północnej Nadrenii Westfalii. Po tych wyborach on, jeśli wybory wygra, tak? On będzie naturalnym kandydatem na kanclerza, bo on jest na lewo od centrum, tak? On tworzy koalicję z Zielonymi, czyli on może jeszcze zawalczyć i będzie próbował zawalczyć już nie o prawicę, bo prawdopodobnie prawa strona jest dla Hadeków już zamknięta tam, AfD jest niezwykle silna, tylko że on będzie walczył o tych centrowo-lewicowych wyborców, no tak, żeby CDU pozostała, bo nadal jest główną partią mainstreamową. Mimo że dzisiaj ma tylko 20%, no to jest główną partią mainstreamową. I o to będzie w najbliższych latach walczyła kadencja i ma sposób, żeby te 20%, tą 20% pozycję jako główna partia mainstreamowa przy rosnącej pierwszej partii niemieckiej, pierwszego wyboru Niemców, czyli AfD.
1: To w takim wypadku pierwszy wybór AfD, Alice Weigel już proponuje, już kusi CDU, mówiąc: zobaczcie, jakie wyniki, Saksonia-Anhalt to nie był wypadek przy pracy w Mecklenburgii, macie gorsze wyniki niż się spodziewaliście, kolejny Land, kolejna klęska, kolejny triumf AfD, i to jeszcze może, właśnie, czy jest tak, że Mecklenburgia, Pomorze Przednie, to jest coś, co jeszcze bardziej wstrząsnęło systemem, no bo akurat w Saksonii-Anhalt wszystko poszło zgodnie z sondażami, tu zaskoczeń nie było, A czy te wyniki w Mecklenburgii zaskoczyły? No bo sondaże były troszkę inne jednak. Tutaj ten triumf AfD był bardziej spektakularny, bo mniej spodziewany, no i nie wejście do Landtagu CDU też, no, duża część sondaży nie przewidywała aż takiego no, upadku, katastrofy, jak używa to kanclerz Friedrich Merz, katastrofy wyborczej CDU.
0: Zwycięstwo SPD i wygraną z SPD z AfD w Mecklenburgii Vorpommern sugerowały czy wskazywały badania ostatnich tygodni. Jeśli popatrzymy...
1: Ja widziałem badanie tuż przed wyborami, które wskazywało, że jednak SPD wygrywa. Nie zna się, ale...
0: Nie, no to mówię. Tak. Zwycięstwo SPD wskazywały badania tylko ostatnich tygodni. Jeśli popatrzymy na badania ostatnich kilku miesięcy, zresztą o tym mówiliśmy, to zawsze tych ładnych kilka procent AfD miała nad SPD i to było zaskoczenie, że na tydzień czy na dwa tygodnie pojawiły się badania sugerujące, że SPD zwycięży. Może to były badania robione, ja nie jestem w stanie tego powiedzieć. Grunt, że wróciło to do normy, jakby, no bo pamiętajmy, no nie powinniśmy sugerować się pojedynczym badaniom, powinniśmy sugerować się tendencjami. A tendencja była taka, że AfD miało te wybory wygrać. Ale moim zdaniem Mecklenburgia, Pomorze Przednie nie będzie problemem, bo słusznie zwróciłeś uwagę na to, co mówi Weider. Weider z jednej strony i AfD walą w CDU niczym w bęben, i no, tak naprawdę cała kampania wyborcza w Mecklenburgii, w Pomorzu Przednim była nakierowana na atak w CDU, na to, żeby CDU nie weszło, żeby nie osiągnęło 5% progu. Ale z drugiej strony Weidel kusi, chodźcie do nas, bo na co Weidel gra? Weidel gra na rozbicie CDU. I to jest scenariusz, o którym jeszcze nie mówiliśmy, ale śmiertelnie groźny dla CDU, bo i tutaj trzeba będzie się przyglądać w najbliższych tygodniach bądź miesiącach, co będzie się działo jednak w Saksonii-Anhalt. Ulrich Zygmunt, o którym mówiliśmy dwa tygodnie temu, cały czas prowadzi rozmowy z politykami CDU. On mówi, że nowy rząd, jego rząd, to jest kwestia miesięcy, nie tygodni, ale miesięcy. No i jeśli jemu by się to udało, sformować nowy rząd, to musiałby być nowy rząd, tak mi się wydaje jednak, w poparciu tych 4-5 głosów z CDU, a 4-5 głosów z CDU, z Landtagu, Saksonia-Anhalt, to jest około 1/3 frakcji landowej CDU Saksonii-Anhalt. Czyli oznaczałoby to rozpad struktur landowych CDU. Jeśli by struktury landowe CDU rozpadły się w Saksonii-Anhalt, to zaczną się rozpadać w całych Niemczech Wschodnich, no bo zwróćmy uwagę, tu gra jest o życie. Ci politycy w Mecklenburgii Vorpommern nie weszli do Landtagu, no czyli zakończyli kariery polityczne. To jest katastrofa. I teraz duża część CDU, członków CDU czy działaczy CDU w Niemczech Wschodnich na pewno wie, że stoją przed wybory. Czy czekać do następnych wyborów, w których być może CDU nie osiągnie 5% i w ten sposób zakończyć swoją karierę, czy przejść do nowej łódki, tak? Do łódki pod nazwą AfD.
1: Czyli konkluzja jest taka, że AfD podejmie próbę, może nawet skuteczną, może tylko na wschodzie, ale jednak konsumpcji CDU i zastąpi...
0: No, ona tę próbę właśnie teraz podejmuje.
1: A będzie ona skuteczna?
0: To jedyny Pan Bóg wie, ale ja sądzę, że nie możemy tego wykluczać. To jest moim zdaniem na dzień dzisiejszy bardzo prawdopodobny scenariusz i ten scenariusz uprawdopodobniają wyniki wyborów w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, przede wszystkim, tak? No bo to jest dla tych działaczy coś strasznego. Stała się rzecz niesłychana. CDU nie jest w parlamencie landowym. No to jest kres ich kariery. Co ci ludzie mają ze sobą zrobić, tak?
1: Pójść oni... do AfD.
0: No właśnie.
1: No dobrze. I tu musimy stawiać kropkę. Doktor Krzysztof Rakę z Centrum Zarządzania Światem Zachodnim, Poznań Instytut Zachodni, główny analityk tegoż instytutu, był naszym gościem. Doktor Krzysztof Rak, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję i wszystkich serdecznie pozdrawiam z Poznania, z siedziby Instytutu Zachodniego.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: W naszych łączach Michał Kolanko, dziennikarz, publicysta, dziennik Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Będzie i o rządzie, zapytam o Szymona Hołownię, bo tu się ciekawe rzeczy dzieją, czy to jeszcze jest coś istotnego dla koalicji rządzącej, czy już tylko takie ostatnie podrygi polityczne byłego marszałka Sejmu, więc będzie o stabilności koalicji rządzącej, ale zanim to wszystko, to najpierw wybierzemy się do Krakowa, za nami debaty, jedna, druga, za chwilę wybory. Co wiemy o tej kampanii wyborczej, jak ona przebiega, jakie są nastroje i co nam te wybory mogą powiedzieć o stanie polskiego społeczeństwa, a może nawet o stanie sceny politycznej, panie redaktorze?
2: Myślę, że wybory w Krakowie są na tyle specyficznymi wyborami, że po prostu bardzo trudno nałożyć je na ich wynik na ogólnie na wybory ogólnokrajowe, które w Polsce będą za kilkanaście miesięcy. Więc bardzo duża ostrożność jest potrzebna, bo Kraków też jest bardzo specyficznym miastem, w którym te podziały są idą po zupełnie innych liniach niż podziały w Polsce polityczne. Tam bardziej jeśli jest jakiś podział w Krakowie, bo jest ich wiele, ale główny, który ja widzę, no to jest podział na establishment i anti-establishment.
1: Góra i dół, ale to jest pytanie, czy to nie pokaże pewnych tendencji zmian, przesunięć w polskim społeczeństwie, nawet tak wycinkowym, tak niereprezentatywnym, jakim są wielkie miasta. Kraków to drugie miasto w Polsce, do niedawna, może dalej, niezwykle zasobne, gdzie zarabiało się średnio nawet lepiej niż w stolicy, w Warszawie, miasto sukcesu cyfrowego, no i teraz być może jakieś jest zatarcie tego silnika, co też może się przekładać już potem na ruchy ogólnopolityczne.
2: To jest teza, do której jest mi bliżej. I zanim jeszcze do tej tezy przejdę, to jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, że na pewno wybory w Krakowie pokazały faktyczne i realne podziały w partii Konfederacja. Tak jak ktoś się, bo ja wróciłem wczoraj wieczorem z Krakowa, byłem tam dwa dni w moim mieście rodzinnym do Warszawy, no i usłyszałem taką tezę, że w Krakowie okazało się po pierwsze, że Konfederacja jest rzeczywiście Konfederacją, bo Ruch Narodowy chyba się nie kwapił specjalnie, tak przynajmniej twierdzą politycy Nowej Nadziei, czy tam partii Mręczanej, jakkolwiek się ona teraz nazywa, do tego, żeby wspierać Bartosza Bochenczaka w tym, no jak się okazało, trudnym dla niego procesie zbierania 3000 poprawnych podpisów. A po drugie są podziały w samej Konfederacji, w samej partii, proszę, Mentzena, bo też dochodziły słuchy, że środowisko Konrada Berkowicza, czyli aktualnego posła z Krakowa, to też się nie kwapiło, żeby pomagać Bochenczakowi, a wręcz przeciwnie, że tak się wyrażę. Więc to jest jakiś wniosek, że myślę, że brand Konfederacji ogólnokrajowy, jako takiej nowej, sprawnej partii postpisowskiej prawicy, no uległ właśnie, tak jak pan mówi, poważnemu zatarciu. To jest wątek, który ogólnokrajowy, czy chyba jedyny ogólnokrajowy wątek, który warto tutaj podkreślić. A ta teza, o którym pan mówi, to ja o to pytam kandydatów i kandydatki w Krakowie, no bo ja też rzeczywiście obserwuję kryzys miast w Polsce. Dużych i średnich, tak? Średnie miasta. Tutaj dr Karol Wałachowski w takiej książce Poza największymi opisał bardzo dobrze kryzys, czy dobrze, no precyzyjnie, ale źle dla tych miast. Oczywiście kryzys miast średnich, jak jego rodzinna Częstochowa, ale jak ja rozmawiam z politykami, samorządowcami, przepraszam, z dużych miast, tej dużej piątki, to u nich też widać kryzys. Najbardziej w miastach, które się najsłabiej wyspecjalizowały. Taka jest robocza teza. Kraków się słabo wyspecjalizował. Kraków stawiał przez lata, i to jest po Jacka Majchrowskiego, na takie dosyć budujące tę nową klasę średnią miejsca pracy w korporacjach, które teraz są transferowane albo do chmury, bo jeszcze nie do AI, bo to nie jest jeszcze ten moment, najprawdopodobniej się w ogóle nadejdzie, ale na pewno do innych krajów, do Indii. No, tutaj krążą w Krakowie opowieści o ludziach z korporacji, którzy szkolą swoich następców z Indii, lub też, jak mi opowiadał kandydat PiS-u w Krakowie, Michał Drewnicki, on też mówił, że na przykład krakowianie dostają propozycję pracy za pensję indyjską. I to jest kryzys ewidentny nawet największych miast. On jest najsłabiej widoczny w Warszawie, ze względu na też na specyfikę Warszawy jako największego środka miejskiego i ogromnie zdywersyfikowanego, tak? Więc to jest widoczne częściowo też we Wrocławiu. Na pewno miasto takie, które przeszły transformację z innych powodów, na przykład transformację energetyczną, jak Katowice, czyli miasto w pełni prawie w pełni postprzemysłowe, no to ono się jakoś wyspecjalizowało jako miejsce spotkań biznesu, nowych technologii i tak dalej. A Kraków ma z tym ogromny problem. Ja mam wrażenie, że jak pytam, bo odpytuję z tego kandydatów na prezydenta Krakowa, to oni też mają problem z odpowiedzią na to pytanie, co w krótkim czasie, bo zostało 3 lata do następnych wyborów samorządowych, można zrobić, albo co trzeba już zrobić, żeby Kraków po prostu nie zaczął gwałtownie tracić.
1: Tracić swojej roli. Mówił pan o tym podziale w Konfederacji. Jak na tym tle wychodzi obecna koalicja rządząca? Ma 2 kandydatów, panią senator Piątkowską i panią minister Gosek-Popiołek. Jak sobie radzą, jak trafiają do elektoratu? Czuć tutaj siłę, że utrzymamy Kraków, mamy pomysły, jesteśmy w ofensywie, czy jednak w ramach tych zmian na rynku pracy, zmian ekonomicznych, a tym samym też zmian społecznych, pewnych lęków nie odnajdują się. Jak ta kampania wygląda, jak właśnie ten barometr sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce?
2: Ja bym powiedział, że te obydwie partie są, znaczy obydwie kandydatki są w ogromnej, mają swoje własne kłopoty. Daria Gosek-Popiołek ma ten kłopot, że rywalizuje o lewicowych wyborców, wielkomiejskich lewicowych wyborców. To też silne, ważne to zastrzeżenie, że tu nie chodzi o jakiś w ogóle, nie ma w ogóle, taka dygresja, ale może pan redaktor pozwoli, nie ma w ogóle, nie wiem, wyborców Platformy. To jest, nie ma czegoś takiego. Są, nie wiem, starsi wyborcy Platformy, młodsi wyborcy Platformy z dużych miast, ze średnich miast, z mniejszych miejscowości. Tak samo jest z lewicą. Daria Gosek-Popiołek walczy o wielkomiejskiego, młodszego właśnie wyborcę z kandydatką, która ma tutaj wiarygodność, czyli z kandydatką Aleksandrą Owcą, współprzewodniczącą partii Razem. I to jest, myślę, gigantyczny problem. Co widać, że to w sondażach, tu jest śmiertelna rywalizacja, więc tutaj to jest jej problem, tak? Też taki, że ona była, Daria Gosek-Popiołek długi czas była w Razem. I teraz zarzut jest wobec niej taki, że ona się sprzymierzyła z, jak to mówi Aleksandra Owca, układem rządowym, z koryciarstwem. Padają bardzo ostre słowa ze strony Razem w Krakowie, no bo to jest też takie są prawe wybory na lewicy. A z drugiej strony Monika Piątkowska ma ten problem, że kamieniem młyńskim u jej szyi, przepraszam za to stwierdzenie, ale lepszego nie znalazłem tak na bieżąco, jest... Kamieniem jest Aleksander Miszalski, który w maju tego roku, co wielokrotnie omawialiśmy w tych na pana antenie, i co więcej, ja byłem raczej od samego początku na stanowisku, że to referendum się uda. Został w maju tego roku, nie tak dawno temu, w spektakularny sposób odwołany. To było od 2010 roku, czyli 16 lat minęło od poprzedniego takiego referendum w dużym mieście, w którym odwołano by prezydenta. I to jeszcze prezydenta, który rządził tym miastem zaledwie od 2024 roku. To są rzeczy, jak to się mówi, bez precedensu.
1: To rzeczywiście się nie zdziało wcześniej.
2: Jest na samym wstępie w defensywie. A co więcej, w Krakowie jest taka teoria, ja zaznaczam, że to jest tylko teoria, tak? Nie byłem w stanie jeszcze tego zweryfikować. Natomiast teoria jest taka robocza, że te struktury Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej jakoś tak wcale się strasznie nie palą, żeby wspierać Monikę Piątkowską, bo po prostu ona też jest uznawana za trochę ciało obce w partii. Była wcześniej w Polsce 2050, z tego co pamiętam, była wiele lat pracowała u Jacka w magistracie, bo w Krakowie nie ma ratusza, tylko jest magistrat, w magistracie u Jacka Majchrowskiego. I ona też ma własne problemy, ale ewidentnie ostatnio próbuje, dzisiaj z tego co pamiętam, była konferencja z ministrem Żurkiem, jest chyba dzisiaj planowana, lub się nawet już odbyła konferencja z ministrem Domańskim, to też jest z Krakowa. Ciekawostka, minister Domański chodził do jednego liceum, chociaż nie do tej samej klasy, z ministrem Kosiniakiem-Kamyszem, do drugiego ELO w Krakowie.
1: Tak, i wszyscy z Krakowem się związani.
2: Ja chodziłem do pierwszego Elo, które w Krakowie też ma swoich absolwentów. Natomiast to taka dygresja krakowska. Natomiast Monika Piątkowska, senator, ona próbuje mobilizować przede wszystkim swoją własną bazę. Więc na przykład tam ostatnio poparł ją właśnie Waldemar Żurek, który jest chyba jeszcze w miarę gwiazdą na tej platformie, na bazie, w tej bazie Koalicji Obywatelskiej, ale ona ma problem, który się zaczyna i nazywa się i profesor Aleksander Miszalski, więc to jest główny, myślę, dzisiaj kłopot. Więc obydwie te kandydatki no, mają swoje własne, nazwijmy to, wewnętrzne problemy.
1: Mają problemy i muszą się z nimi zmierzyć. To już powoli puentując wątek, czy część krakowską naszej rozmowy, Łukasz Gibała, który ma poparcie z bardzo różnych stron, kiedyś no raczej związany z liberałami, nawet z liberalną lewicą, teraz apartyjny, ale popierany przez różne odcienie prawicy, od części środowiska skupionego do Grzegorza Brauna, po część polityków Mateusza Morawieckiego.
2: No myślę, że Łukasz Gibała jest kandydatem, który ma taką, no, 4 razy już kandydował w Krakowie. Ja mam wrażenie, że też jest dla niego no, starcie o polityczne życie, bo jeśli ta kampania zakończy się dla niego fiaskiem, no to on już chyba jest, no chyba będzie musiał sobie odpuścić ten Kraków. Zresztą w Krakowie wiele osób mi mówiło, że Łukasz Gibała ma jakiegoś rodzaju obsesję na punkcie władzy w mieście. To też, ale jest kandydatem na wątpliwie na tle wszystkich innych, ma jeden zasadniczy plus. Jest, przez te wszystkie kampanie i tak dalej jest najbardziej rozpoznawalny. Tak jak w Krakowie słyszałem coś takiego od wyborcy mojej koleżanki, która no, generalnie jest po stronie koalicji rządzącej, no, że ona zagłosuje na Gibałę prawdopodobnie głównie dlatego, żeby też dać mu szansę, żeby no, niech się wykaże. I takie, a poza tym on jest najbardziej rozpoznawalny. I wbrew pozorom sytuacji, gdy na karcie wyborczej jest jedno nazwisko, które jest wszystkim znane, wiele osób, w większości osób obywatelkowej jest znane, Łukasz Gibała, i nazwiska, które są znane, no to wiele osób może po prostu zagłosować na tego, kogo najbardziej zna. Ja wiem, że dla nas, dziennikarzy, pewnie też dla naszych słuchaczy, którzy się no aktualizują X-a co chwilę politycznego i którzy no, żyjemy tą polityką, bo to jest w pana i w moim przypadku nasz zawód, to brzmi abstrakcyjnie, ale tak jest, że wiele osób wybiera tych, którzy najbardziej zna, bo wiele osób może też uznać, że po prostu najbardziej ufa Gibale, że on jakieś porządki w mieście nowe zaprowadzi, a jest poczucie w Krakowie właśnie niepokoju, tak, wynikającego właśnie z ucieczki miejsc pracy, no, z tego, co się wydarzyło wokół referendum, no, przedreferendum, czyli no, strefa czystego transportu, ale też polityka kadrowa byłego prezydenta, zatrudnienie swoich po prostu, jak to się w Krakowie mówi, trudno słowo, no, ale używam tego, które padło w tej debacie referendalnej, kolesi i tak dalej. Więc jakby no, jest poczucie pewnego ogromnego rozczarowania tą krakowską klasą polityczną, do której oczywiście paradoksalnie Łukasz chyba sam się zalicza od wielu lat. No i być może zostanie przez to wybrany, przez tą rozpoznawalność i tak na zasadzie dać mu szansę prezydentem Krakowa za kilka tygodni.
1: Za 3, bo to już zbliżają się terminy wyborów. Michał Kolanko naszym gościem. Na koniec przejdźmy do koalicji rządzącej. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o sytuację wewnątrz rządu, już na tym szczeblu ogólnopolskim? Szymon Hołownia to taka jednostkowa, ale ciekawa historia. Nawet zanim niektórych padł ofiarą intrygi, chciał zostać szefem klubu. Podobno był klub, który decyzji nie podjął, ale ktoś puścił notkę czy depeszę prasową Polskiej Agencji Prasowej, która miała inaczej niż to było faktycznie przekazywać przebieg tego spotkania, że doszło do głosowania, które przegrał po raz kolejny Szymon Hołownia. Szymon Hołownia w związku z tym już rezygnuje z planów bycia szefem i w ogóle już kończy ostatecznie swoje próby w wielkiej polityce, po czym się okazało, że chyba ta notka była nieprawdziwa, bo Szymon Hołownia został szefem klubu. To jest ciągle ważny element w układance rządowej. Ciągle Szymon Hołownia jest wartością dla Donalda Tuska i jego przyciągnięcie do rządu, konsolidacja jego partii, odnowienie trzeciej drogi. To jest scenariusz, który jest na poważnie jako istotny element rozważany w kancelarii premiera.
2: Ja bym powiedział tak, że w ostatnich tygodniach było bardzo wiele scenariuszy, które się nie sprawdziło. Na przykład na razie nie sprawdził się scenariusz siłowego wejścia do Trybunału Konstytucyjnego. Tak? I jest zastrzeżenie do Szymona Hołowni takie, że można było usłyszeć w Platformie czy tam w koalicji rządzącej, że wyborcy, nie to do tego żadnych tam wielkich badań, nie? Wystarczy wejść na X-a, zobaczyć, że no, wyborcy koalicji rządzącej nie lubią, w koalicji obywatelskiej, przepraszam, nie lubią Szymona Hołowni. O tak bym to ujął delikatnie. Nienawidzą go. Nienawidzą go ci najbardziej fundamentalni wyborcy koalicji rządzącej, tak? I do czego zmierzam? Że oni po prostu nie zaakceptowaliby takie jest myślenie Szymona Hołowni w rządzie. Po prostu.
1: Czyli co? Czyli ten plan, że Szymon Hołownia wraca niemalże na białym koniu do rządu i nagle ma tknąć nowe, drugie życie w swój ruch i trochę odtworzyć konstelację, która dała obecnemu premierowi Donaldowi Tuskowi władzę w roku 2023, że ten plan od początku był martwy?
2: Wie pan co, tu jest jeszcze jedno zastrzeżenie, że to jest jakiś tam punkt, który warto mieć na uwadze, że w Platformie jest takie przekonanie, że Hołownia jest nienawidzony przez wyborców Platformy, zresztą przez część wyborców. Ale z drugiej strony no, Hołownia ma ten brand swój. Słabszy może niż kiedyś, ale jednak brand, no właśnie tak jak hasło Nie dajmy się podzielić, czyli tytuł mojej książki z Szymonem Hołownią, też jako disclaimer, żeby państwo mieli jasność. Tą książkę się ukazała w 2024 roku. I no właśnie, że dzisiaj być może jest taki czas, że ludzie, wyborcy no, oczekują, martwią się o wybuch potencjalny, jakąś eskalację konfliktu z Rosją, atak Rosji, tak mówiąc wprost. No i generalnie rzecz biorąc, wydaje się, że to może być jakiś punkt zaczepienia ważniejszy niż ten poprzedni, że być może Hołownia w rządzie przez pana premiera Tuska byłby uznany za osobę, która ten brand rządu jako taki depolaryzacyjny by wzmocniła. Chociaż uważam, że no nie wiem, czy premierowi Tuskowi dzisiaj może na tym zależeć, tak? No bo jak widzę na przykład temperaturę PiS-ów, polityków koalicji obywatelskiej, no wobec PiS-u albo prezydenta, no to mam wrażenie, że jednak zależy im na tej polaryzacji.
1: Zależy. I do tej polaryzacji, jak rozumiem, Donald Tusk, czy Szymon Hołownia nie pasuje.
2: No tak, ale z trzeciej strony no, rząd może, czy premier Tusk może chcieć w pewnym momencie zagrać na trochę innym fortepianie, tak? No bo on jednak potrzebuje tych głosów. Jeśli on by chciał budować koalicję z PSL-em, który zwróćmy uwagę na przykład przy tym, jeśli chodzi o wejście do Trybunału, no to PSL się tak jak tradycyjny sposób dystansował. Więc jeśli premier Tusk chce budować koalicję z PSL-em, budować w ogóle wielką jedną listę, całej koalicji rządzącej, no to nie może mieć tylko takiego polaryzacyjnego wydźwięku taka lista, bo duża część wyborców po prostu wtedy odpadnie. Więc no, taka jest od tych procesów politycznych, czasami nie mówię panu, ale często od dziennikarzy, jak się rozmawia, komentuje, to wymaga się jasnych odpowiedzi. Tak, tak, nie, nie. Czarne jest czarne, a białe jest białe, jak by to powiedział prezes Kaczyński. Natomiast no właśnie ja przedstawiłem obraz sytuacji, który mam, że są plusy i minusy wejścia Hołowni do rządu. Natomiast na pewno faktycznie stał się szefem klubu, więc teoretycznie ścieżka się gdzieś tutaj otwiera, ale czy ona się otworzy, no to dzisiaj myślę, że sam Szymon Hołownia, z którym że też disclaimer, nie rozmawiałem o tym ostatnio, nie... Sam Szymon Hołownia zapewne tego nie wie.
1: Nie ma takich pomysłów, to już na koniec zapytałbym o właśnie na Tuska, jakim, skoro nie plan na Szymona Hołownię, to jaki właściwie w tej chwili ma plan obecna władza? Wojna czy coś jeszcze? Bo patrząc na wypowiedzi, to rzeczywiście kwestia wojny, zagrożenia rosyjskiego jest w tej chwili główną, a może i jedyną linią narracyjną obecnego rządu.
2: Wydaje mi się, że to jest ta polaryzacja z prezydentem, to jest to, o czym pan mówi. Gdzieś na dalszy plan w tej chwili zeszły sprawy, nazwijmy to bykowo-życiowe. Chociaż 17 bodajże sierpnia premier Tusk i minister Domański przedstawili te propozycje podatkowe, no ale...
1: Ale to nie przeżyło, to jakby nie spowodowało wielkiej dyskusji.
2: Nie zażarło.
1: Nie zażarło, o tak mówiąc żargonem dziennikarskim.
2: To były pozycje, które bo ja mam taką... Jak już pan pewnie nasi słuchacze zauważyli, że ja staram się jak najczęściej rozmawiać z wyborcami, którzy są poza naszą bańką i z tego terenu, tak się wyrażę brzydko mówiąc, staram się budować jakiś odsłuch własny. To nie są w żaden sposób badania fokusowe, nie jest to socjologia, no ale daje mi to jakiś ogląd sytuacji, tak, jakiś wektor. No i wektor był taki, że te propozycje podatkowe zostały po prostu przez wielu moich wyborców wyśmiane, tak? Wielu moich rozmówców, przepraszam, ups.
1: Jeszcze nie startuje, Michał Kolanko, jeszcze
2: nie.
1: I raczej nie będzie.
2: Żadnych wyborców.
1: Czyli co, czyli jednak to nie było wyjście takie na miarę oczekiwań?
2: Chociażby... Nie, absolutnie nie, ponieważ wyjście na miarę oczekiwań byłoby to, co było w obietnicy Koalicji Obywatelskiej, tak zwanych 100 konkretach, czyli zmiany kwoty wolnej. Bo przecież każdy sobie w 10 sekund dzisiaj może prostych bardzo narzędzi dostępnych dla każdego policzyć, ile by zyskał na tej propozycji, która i tak pewnie nie wejdzie w życie, bo prezydent ją zawetuje, premiera Tuska i ministra Domańskiego. I po prostu te wyliczenia skończyły się na właśnie taką reakcją, jaką mówiłem, że ci, którzy zarabiają słabiej niż... by ich objęły te propozycje, no to byli tak wkurzeni, że moi rozmówcy, że to jest słabe i że to są jakieś ochłapy, tak to usłyszałem, a ci, których to by obejmowało, no to uznali, że to jest mało i że oni, dla nich to już nie jest taka wielka różnica. No oczywiście lepiej mieć te pieniądze, tam chyba było 3600 zł max, które można było tam by z tego skorzystać, gdyby to weszło w życie, co i tak, jak mówię, prawdopodobnie nie wejdzie. No i te też raczej kwitowali to wzruszeniem ramionami, no tak, że... Więc jakby, no, dlatego to nie zażarło, bo gdyby to zażarło, to nie trzeba by też jakiejś gigantycznej akcji promocyjnej, która tak nie nastąpiła, tego projektu, bo on by sam po prostu funkcjonował, tak? Ja mogę się założyć, że jak rząd PiS-u kiedyś przedstawił propozycję 500+, no to chyba raczej mam dziwne wrażenie, że każdy o tym po pewnym momencie rozmawia. Bo to był temat taki właśnie do...
1: Mógł być krytyczny, mógł być za, mógł uważać to prawdziwe, nieprawdziwe, ale rzeczywiście było to propozycją, która zelektryzowała debatę publiczną. Propozycje Donalda Tuska tego nie zrobiły. Czyli co? Czyli zostały, staje się tylko i wyłącznie z jednej strony zonda krypto, a z drugiej strony Rosja i zagrożenie wojenne?
2: Myślę, że nie. Myślę, że no, będą przecież propozycje wyborcze w przyszłym roku, tak? Nowe obietnice.
1: Będą wiarygodne.
2: Na pewno no będzie próba jednak jakiegoś rozwiązania sytuacji częściowej, przynajmniej jeśli chodzi o te zarobki lekarzy, tak? No to jest w planie legislacyjnym rządu. Natomiast ja sam napisałem tuż po moim powrocie z urlopu, to było zaraz po tym, jak minister Berek został wskazany jako kandydat do Trybunału, czyli jeszcze w sierpniu pisałem taki tekst o tym, że rząd przechodzi tryb wyborczy. No i nie, bez fałszywej skromności powiem, że wszystko się w tym tekście, że to się sprawdza, tak, że ten tryb wyborczy, no widzieliśmy, co się dzieje, tak, więc jakby, no może być tak, że wielkich jakichś już realnych zmian legislacyjnych, no wejdzie w życie zmiana dotycząca najpewniej asystencji osobistej, bo to przeszło przez Sejm niedawno, zakładam, że prezydent to akurat podpisze. No, ale jakiś takich, no, jest pytanie, co z tymi zmianami, jeśli chodzi o reklamę alkoholu i te wszystkie, ten pakiet antyalkoholowy, on w tajemniczych okolicznościach spadł z posiedzenia Sejmu przed trzecim czytaniem, przed głosowaniem w ubiegły piątek, to na pewno pan też odnotował. No, ale to są właśnie tego typu rzeczy, no, ważne, sektorowe, ale bez game changerów.
1: To prawda, że to jest coś, co nie wzburzy i nie zmieni postawy.
2: Ale jest ważne oczywiście, jest oczywiście ważne.
1: Jest ważne, chociaż ten alkohol oczywiście dziwnie nie po raz pierwszy i nie ta władza ma kłopot, żeby jakąś jedną linię obrać wobec przemysłu alkoholowego. To chyba nie jest przypadek. Wpływy, lobbying, nie lobbying, to wszystko ma znaczenie. No, czy mówię na naszej antenie, Michał Kolanko, dziennikarz, publicysta, dziennik Rzeczpospolita. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również, miłego dnia, miłego tygodnia.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. W dzisiejszym programie zobaczymy, co dzieje się na Półwyspie Arabskim, ponieważ tam zbombardowane zostały cele w Riyadzie, w stolicy Arabii Saudyjskiej. Co to oznacza również dla rynków ropy naftowej? Zobaczymy także, czemu w miniony weekend tak dużo mówiono o migracji, szczególnie w Europie Zachodniej, a to za sprawą pewnego raportu, który został opublikowany przez dziennik Le Figaro oraz debaty politycznej we Włoszech. W peryskopie międzynarodowym natomiast zobaczymy, co dzieje się na Dalekim Wschodzie, konkretnie w Korei Południowej, ponieważ w ostatnich miesiącach dużo słyszeliśmy przede wszystkim o tym, że Waszyngton odwraca się powoli od swojego wieloletniego sojusznika. Ale na początek, i to będzie już taki stały punkt naszych poniedziałkowych programów, przegląd prasy. Przegląd prasy poświęcony przede wszystkim wyborom, które odbyły się wczoraj w Niemczech. O tym było dużo przed chwilą. I patrzymy najpierw na czołówkę gazety Die Welt. Lewica wyraźnie wyprzedza CDU w Berlinie. Oraz komentarz Ulfa Poszarta, który mówi o śmierci mieszczańskiej burżuazji i który zauważa, że wynik uzyskany przez partię skrajnie lewicową Die Linke w Berlinie pokazuje głęboki kryzys niemieckiego centrum politycznego, ale także kryzys elektoratu partii centrowych, między innymi właśnie CDU-CSU, czyli tych mieszczan, którzy odwracają się w stronę partii takich jak AfD czy Die Linke, a ma to być wynikiem braku umiejętności przekazywania tej tożsamości politycznej przez partie właśnie takie jak CDU-CSU kolejnym pokoleniom mieszkańców Berlina czy innych dużych niemieckich miast, którzy w taki sposób odwracają się do tych ugrupowań bardziej skrajnych. Tagesspiegel, lewica po raz pierwszy staje się najsilniejszą siłą w stolicy. To jest tytuł na pierwszej stronie. I artykuł o tej zastanawiającej skali zwycięstwa ugrupowania Die Linke w stolicy Niemiec, ugrupowania prowadzonego przez ambitną Elif Eralp, 45-letnia polityk pochodzenia tureckiego, która jest w tym momencie jedną z twarzy niemieckiej nowej lewicy. Nowej lewicy, która w Berlinie kampanię zbudowała na kwestii kryzysu mieszkaniowego w stolicy właśnie niemieckiej, w Berlinie, ale także kampania, która była wzorowana na kampanii Zorana Mandaniego w Nowym Jorku, między innymi chodzenie od drzwi do drzwi, aktywiści Die Linke, których jest coraz więcej i którzy przede wszystkim są coraz młodsi. Ale wybory odbywały się nie tylko w Berlinie, odbyły się także w Mecklenburgii

0: Interos ugrupowania Podemos, zatytułowany Ani rząd Hiszpanii, ani Unia Europejska nie odważą się podjąć walki z Marokiem, ponieważ to właśnie Maroko oskarżane jest o wywołanie całego kryzysu migracyjnego pod koniec lipca, w wyniku którego w Ceucie zjawiło się ponad 70 tysięcy migrantów. I wreszcie francuski dziennik La Croix, na którego czołówce widzimy duże zdjęcie papieża Leona XIV i tytuł Drogi papieżu Leonie, czyli listy czytelników do Ojca Świętego, który już w piątek rozpocznie swoją podróż apostolską do Francji, którą będę miał przyjemność relacjonować dla Państwa na miejscu prosto z Paryża. A teraz już przenosimy się na Bliski Wschód, gdzie eskaluje konflikt na Półwyspie Arabskim, gdzie także od 2 tygodni trwa ofensywa bojowników Huti w Jemenie. W wyniku tej ofensywy, o której dużo mówiliśmy na antenie Radia Wnet, ugrupowanie wspierane przez Iran wyparło z obszarów nad Morzem Czerwonym siły lojalne wobec uznawanego przez społeczność międzynarodową rządu w Adenie. Tym samym utwierdzając kontrolę nad cieśniną Bab el-Mandab, łączącą Morze Czerwone z Morzem Arabskim i Oceanem Indyjskim. O szyjskiej organizacji Huti, kontrolującej północny Jemen wraz ze stolicą Saną, słyszymy w ostatnich czasach coraz częściej, między innymi w związku z jej zaangażowaniem w konflikty regionalne. W miniony weekend Huti z kolei przyznali się do przeprowadzenia ataków rakietowych i dronowych na cele w Arabii Saudyjskiej.
1: Jemeńskie siły zbrojne Huti przeprowadziły z pomocą Boga Wszechmogącego dwie znaczące operacje wojskowe, wykorzystując dużą liczbę pocisków balistycznych i manewrujących, a także dronów. Pierwsza z nich była wymierzona w newralgiczne cele w stolicy saudyjskiego wroga Riyadzie. Druga miała na celu firmę Aramco w Yanbu. Obie operacje zakończyły się sukcesem, powodując ogromne pożary w miejscach, które były ich celem.
0: To nie pierwszy taki atak na cele w Królestwie Saudów, które od lat walczy z ugrupowaniem Huti. W 2015 roku pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej powstała nawet specjalna koalicja złożona z państw regionu, aby obalić rządy Huti w Jemenie. Teraz jednak ataki przeprowadzone przez sprzymierzoną z Teheranem organizację odbywają się w kontekście trwającej wojny w Zatoce Perskiej. I po raz pierwszy na celowniku Huti znalazł się Riyad, czyli stolica Arabii Saudyjskiej, gdzie miał zostać trafiony m.in. zbiornik giganta naftowego Aramco. Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu również na terenie Arabii Saudyjskiej zaatakowany został kluczowy ropociąg łączący Zatokę Perską z Morzem Czerwonym i który w kontekście blokady cieśniny Ormuz zyskał strategiczne znaczenie dla utrzymania eksportu saudyjskiej ropy. Według agencji prasowej Bloomberg, Aramco miało poinformować niektórych klientów w Europie o wstrzymaniu dostaw ropy naftowej w październiku. Przypomnijmy także, że jednym z odbiorców saudyjskiej ropy i klientów Aramco jest także polski Orlen. Huti przedstawiają te ataki jako odwet za wznowienie przez Saudyjczyków bombardowań celów w północnym Jemenie. Wczoraj lotnictwo saudyjskie miało według Huti przeprowadzić 28 nalotów. Wydaje się jednak, że Saudyjczycy nie chcą wznawiać pełnowymiarowej wojny z Huti, która zakończyła się w 2022 roku wraz z wejściem w życie kruchego zawieszenia broni. Riyad w tej potyczce nie może chyba liczyć na pomoc Stanów Zjednoczonych, których przedstawiciele utrzymują bezpośrednie kontakty z Jemeńczykami. Wypowiadając się zresztą wczoraj na antenie telewizji Fox News, Donald Trump zapewnił, że Huti nie chcą walczyć z USA i wygląda na to, że to zapewnienie administracji amerykańskiej wystarcza. Z drugiej strony pojawiają się spekulacje, jeżeli chodzi o możliwe włączenie się w działania przeciwko Huti Turcji i Pakistanu na podstawie powstałego w zeszłym miesiącu sojuszu porozumienia z Mekki, zrzeszającego właśnie Turcję, Pakistan i Arabię Saudyjską. Wczoraj zaangażowania tureckiego nie wykluczył minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan.
1: W tej chwili jesteśmy oczywiście świadkami bardzo poważnych ataków na integralność, terytorialną suwerenność i infrastrukturę Arabii Saudyjskiej. Kiedy przyglądamy się naszej umowie, widzimy, że nasze kraje ponoszą wobec siebie odpowiedzialność jako sojusznicy. Jak państwo wiecie, nasz prezydent jest prawdziwym przywódcą, który dotrzymuje słowa. To kwestia, w sprawie której jako państwo podpisaliśmy umowę. Jesteśmy w tej sprawie zjednoczeni.

0: Dlatego w sposób szczególny analizujemy obecną sytuację.
1: Wznowienie konfliktu między Houthi a Arabią Saudyjską w kontekście wojny amerykańsko-irańskiej dodatkowo winduje ceny ropy na rynkach światowych. Za baryłkę ropy Brent dzisiaj rano płaciło się niemal $102. Sytuacja jest na tyle poważna, że prezydent Donald Trump postanowił skrócić swój weekend w prezydenckiej rezydencji w Camp David w stanie Maryland i powrócić do Białego Domu. Przenosimy się do Francji, gdzie w miniony weekend na łamach dziennika Le Figaro opublikowany został raport Obserwatorium Imigracji i Demografii, zatytułowany Scenariusze demograficzne dla Francji w XXI wieku. Jego autorzy prognozują w nim zmiany społeczeństwa francuskiego pod względem pochodzenia na przestrzeni najbliższych dziesięcioleci w zależności od możliwych polityk migracyjnych. I tak możemy się dowiedzieć z tego raportu, że w przypadku utrzymania obecnej dynamiki napływu ludności do Francji, czyli około 350 tysięcy imigrantów rocznie, już w 2040 roku większość rodzących się dzieci we Francji będzie miała pochodzenie pozaeuropejskie. Natomiast w 2070 roku osoby spoza Europy będą stanowiły we Francji większość. Inaczej sprawa by się miała, gdyby w najbliższych dziesięcioleciach kolejne rządy wprowadzały bardziej restrykcyjną politykę migracyjną, drastycznie zmniejszając czterokrotnie napływ cudzoziemców do Francji. W tej sytuacji proporcja ludności pochodzenia europejskiego w żadnym momencie nigdy nie stałaby się mniejszością, a nawet od 2060 roku proporcja narodzin dzieci z tej grupy europejskiej zaczęłaby nawet wzrastać. O wnioskach tego raportu mówił dla Le Figaro TV dyrektor Obserwatorium Imigracji i Demografii Nicolas Pouvreau-Monty.
0: Ta przemiana demograficzna jest już dziś faktem. Od 2000 roku, jeśli weźmiemy pod uwagę wyłącznie wskaźnik urodzeń, odnotowujemy coroczny spadek o około 30% liczby urodzeń, w przypadku których oboje rodziców urodzili się we Francji. Jednak w tym samym okresie liczba urodzeń, w przypadku których oboje rodziców urodzili się poza Unią Europejską, wzrosła o 74%. Widzimy zatem, że mamy do czynienia z przemianą, która nie jest jedynie prognozą na przyszłość, ale która dzieje się na naszych oczach. Jednak władze polityczne dysponują środkami, by podjąć działania w tej sprawie w nadchodzących latach.
1: Nieprzypadkowo kwestie imigracji i demografii znajdują się w centrum trwającej we Francji kampanii wyborczej. No chociażby jeżeli chodzi o skrajną lewicę, o LFI, La France Insoumise, Francja Niepokorna, kandydat tej partii w wyborach prezydenckich Jean-Luc Mélenchon i równocześnie lider tego ugrupowania otwarcie mówi, że stawia on na wyborców tak zwanej Nowej Francji, czyli tych wyborców pochodzących właśnie z imigracji. Ale ta debata również trwa we Włoszech, gdzie w przyszłym roku także odbędą się wybory parlamentarne. Wczoraj premier Giorgia Meloni zapowiedziała podczas spotkania z członkami Gioventù Nazionale, młodzieżówką partii Fratelli d'Italia, z której zresztą Meloni się wywodzi, zakaz noszenia islamskich chust we włoskich szkołach.
0: Proponowana zmiana wprowadzi obowiązek nauki języka włoskiego dla rodziców uczniów zagranicznych, borykających się z poważnymi problemami z integracją szkolną, a także zakaz noszenia burki i nikabu w szkole. Równość kobiet i mężczyzn nie podlega negocjacjom. Nie podlega negocjacjom na naszych ulicach i nie podlega negocjacjom w naszych szkołach.
1: Podczas tego samego spotkania Giorgia Meloni zapowiadała również wprowadzenie niespotykanego jak dotąd w Europie limitu uczniów obcego pochodzenia w klasach włoskich szkół. Jak tłumaczyła premier Włoch, nie do zaakceptowania byłaby sytuacja, w której to włoscy uczniowie mieliby stanowić mniejszość.
0: Nie może się zdarzyć, żeby we włoskiej klasie to właśnie włoskie dzieci czuły się zepchnięte w kąt, ponieważ stały się mniejszością. To nie może się zdarzyć. Nazywanie tego wszystkiego integracją to kolejne kłamstwo. Wygodne kłamstwo dla tych, którzy kierują się ideologią, dla tych, którzy pouczają nas ze swoich salonów, a potem wysyłają własne dzieci do szkół, w których ten problem nie istnieje.
1: Tak jak wspomniałem, te propozycje Giorgi Meloni należy umieścić w aktualnym kontekście politycznym we Włoszech. Oto bowiem może się okazać, że głównym przeciwnikiem Meloni w nadchodzących wyborach będzie rosnący w siłę Roberto Vannacci, były generał na emeryturze, aktualnie europarlamentarzysta, który w lutym tego roku założył partię Narodowa Przyszłość, sytuującą się raczej po skrajnej prawej stronie politycznego spektrum we Włoszech. W lipcu to właśnie członkowie tego ugrupowania przeprowadzili przez Parlamentarną Komisję do Spraw Kultury rezolucję w sprawie zakazu nikabów i burek. A teraz czas na peryskop międzynarodowy.
2: Peryskop międzynarodowy.
1: I my przeniesiemy się na daleki wschód. Wczoraj Korea Północna wystrzeliła pocisk balistyczny i choć wylądował on w morzu, to należy odnotować, że jest to już druga taka próba w ciągu ostatnich dni. To wszystko w kontekście rozluźnienia stosunków między Stanami Zjednoczonymi a Koreą Południową. I to właśnie w tym kontekście rząd południowo-koreański poinformował, że wyśle w rejon Cieśniny Ormus jedną ze swoich fregat. Z nami na łączach jest już pan dr Oskar Pietrewicz, analityk w programie Azja-Pacyfik Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry.
1: To może skomentujmy na początek to, co powiedziałem we wstępie, czyli czy rzeczywiście w ostatnich miesiącach mamy do czynienia z jakimś oddalaniem się Waszyngtonu od Seulu?
3: No, to jest bardzo złożona sprawa, bo z jednej strony jest to jeden z najpotężniejszych sojuszy współczesnego świata, z bardzo długą historią owocną, z bardzo silnym zaczepieniem amerykańskim w wymiarze strategicznym w tej części świata. Koreańczycy i Amerykanie wielokrotnie ze sobą w różnych sprawach współpracowali. Przypomnę tylko o tym, że Koreańczycy byli największym kontyngentem, jaki wspierał Amerykanów w wojnie w Wietnamie. Dawno temu to było, ale to bardzo ważne. Natomiast zawsze były sprawy problematyczne w relacjach amerykańsko-południowo-koreańskich dotyczące tego, jaki jest wkład Koreańczyków we własne bezpieczeństwo, ile, mówiąc bardzo wprost, płacą za ten sojusz, jakie koszty ponoszą i w końcu na ile mają zbieżne spojrzenie w polityce zagranicznej ze Stanami Zjednoczonymi na tematy Korei Północnej, Chin, ale i szerzej. I to, co jest w ostatnich dwóch latach jeszcze dodatkowym problemem, który już Koreańczycy poznali w pierwszej kadencji Trumpa, to oczywiście są kwestie handlowo-inwestycyjne, czyli, no mówiąc wprost, presja ekonomiczna Stanów Zjednoczonych, nakładanie ceł na Koreę Południową, ale też oczekiwania ogromnych inwestycji południowo-koreańskich w Stanach Zjednoczonych, przede wszystkim w przemysł stoczniowy. Więc z jednej strony mówimy o bardzo poważnym sojuszu, ciągle aktualnym, w którym jest niemal 30 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Korei Południowej, to ciągle jest bardzo ważny punkt na mapie interesów amerykańskich i to też nadal jest gwarant bezpieczeństwa Republiki Korei, więc bieżące problemy to jedno, ale one jednak trzeba je postrzegać przez pryzmat tego, że jest to bardzo, bardzo silna relacja, która wiele kryzysów na przestrzeni ostatnich ponad 70 lat przetrwała, no i myślę, że Koreańczycy liczą, że teraz uda też się im skutecznie nawigować w tych niewątpliwie trudnych czasach układania się z administracją Donalda Trumpa.
1: To ciekawe w sumie, dlatego że no z drugiej strony mamy Japonię i premier Sane Takeishi i tutaj mamy wrażenie, że te stosunki między Trumpem a panią premier są no tutaj dla odmiany bardzo takie ciepłe. Dlaczego w przypadku Seulu ta postawa jest trochę inna?
3: No, myślę, że nawet jeśli ktoś ma dobre relacje, czy nawet taką przyjmuje pozę, to niekoniecznie później okazuje się, że coś z tego dobrego wychodzi. Wielu polityków układających się bardzo przyjacielsko z Trumpem się przejechało, więc no, myślę, że przede wszystkim zupełnie innym politykiem jest Lee Jae-myung, a zupełnie innym politykiem jest premier Japonii, Takaichi. Houthi. Jest też, wydaje mi się, inne, powiedziałbym, podglebie wewnętrzne w Korei Południowej, to znaczy też z jakiego obozu politycznego wywodzi się Lee Jae-myung. To jest polityk, który wywodzi się z liberałów, a ten elektorat tradycyjnie liberalny w Korei Południowej jest za tym oczywiście, żeby współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, ale na swoich warunkach. Nie jest, powiedziałbym, tak bardzo skłonny do zgadzania się w absolutnie wszystkim z Amerykanami, jak południowo-koreańscy konserwatyści prawica. Więc to też sprawia, że w wielu kwestiach Lee Jae-myung, można powiedzieć, nie przyjmuje postawy takiej bardzo, bardzo koncyliacyjnej wobec Trumpa, bo wie, że tego wcale nie oczekują od niego jego wyborcy. I to jest ten problem manewrowania między tym, co szalenie istotne, czyli ułożenie relacji ze Stanami Zjednoczonymi takie, jakie są, a z drugiej strony, żeby nie stracić wewnętrznie na tym, bo to zawsze jest element bardzo istotny w państwach demokratycznych. Trzeba wsłuchiwać się też w oczekiwania społeczeństwa. I tu jest wiele właśnie kwestii, które tego zahaczają. Z jednej strony żądania Amerykanów, wspierajcie nas na przykład właśnie na Bliskim Wschodzie, w cieśninie Ormus, a z drugiej strony własne społeczeństwo w Korei Południowej mówi prezydentowi jednoznacznie: nie chcemy nikogo wysyłać, to nie jest nasza wojna. I prezydent w ostatni piątek wyszedł naprzeciw tym oczekiwaniom społecznym, deklarując, że nie wyślemy naszych żołnierzy do wojny, nie wyślemy naszych jednostek wojskowych do wojny, natomiast jesteśmy za tym, żeby zapewniać swobodę żeglugi, żeby zapewniać osłonę statków handlowych, więc to jest, powiedziałbym, trochę taka próba manewrowania, że coś trzeba zrobić, jakoś trzeba wyjść naprzeciw oczekiwaniom amerykańskim, ale żeby nie było to działanie sprzeczne z optyką społeczeństwa południowo-koreańskiego.
1: Tym bardziej, że o tej interwencji, o tym ewentualnym włączeniu się w patrolowanie, przynajmniej w to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, o tym już mowa była od jakiegoś czasu, przynajmniej były pogłoski, że Korea Południowa może się na to w jakiś sposób zdecydować, no ale tutaj także chyba trzeba podkreślić, że Korea Południowa jest bardzo dotknięta przez to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, no między innymi koreański tankowiec został uszkodzony przez jakąś rakietę, no najprawdopodobniej irańską. Czy tutaj jest w Korei jakaś dyskusja na temat tego, no właśnie, jak Korea powinna działać, aby doprowadzić do jakiegoś rozwiązania na Bliskim Wschodzie? No właśnie, czy to tylko o tym jakimś włączeniu się, no przez wysłanie fregaty jakiejś, czy jeszcze jakoś inaczej?
3: No tak, to jest sprawa, która dość dzieli, powiedziałbym, środowisko eksperckie, tak, bo są eksperci w Korei Południowej, którzy właśnie podkreślają, że to jest nasza sprawa, bo jeszcze przed rozpoczęciem tej wojny na Bliskim Wschodzie Korea sprowadzała co najmniej nawet 70% ropy naftowej właśnie z Zatoki Perskiej. W ostatnich miesiącach ten udział się zmniejszył, ale nadal jest tu mniej więcej połowa ropy naftowej importowanej przez Koreę Południową, która nie ma własnych surowców, więc to jest państwo bardzo zależne od tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie w wymiarze surowcowym. Tak samo jeśli chodzi o transporty handlowe przechodzące z Dalekiego Wschodu przez Bliski Wschód do Europy chociażby. To jest to wąskie gardło, przez które przechodzi między innymi handel południowo-koreański, a jest to państwo handlujące, jest to państwo, które żyje z eksportu wszystkiego tak naprawdę. Bardzo dużo różnych rzeczy Koreańczycy eksportują i potrzebują stabilnego świata, tak? Więc to jakby w rozumieniu szeroko pojętych interesów południowo-koreańskich jest bardzo ważne. Natomiast inna sprawa to jest to, jak wypośrodkować to, żeby nie być częścią konfliktu zbrojnego, żeby nie opowiedzieć się jednoznacznie po stronie, to znaczy zapewnić stabilność, ale nie włączyć się w amerykańskie działania zbrojne przeciwko Iranowi. I to, wydaje mi się, to jest bardzo trudne do pogodzenia, dlatego Koreańczycy sugerują na przykład poparcie dla francusko-brytyjskiej inicjatywy, żeby na przykład po zakończeniu konfliktu zbrojnego rozminowywać cieśninę Ormus, że na przykład trałowce południowo-koreańskie mogłyby być wysłane w pobliżu Zatoki Perskiej. Zresztą jest jedna misja południowo-koreańska od wielu lat. Chung-hek to jest misja, w skład której wchodzą różne okręty patrolujące. Przede wszystkim one były do celów walki z piratami z Somalii przez lata, ale jest niewykluczone, że kolejne jednostki dołączą do właśnie tej misji, ale na zasadzie opieki, nadzoru nad statkami handlowymi własnymi południowo-koreańskimi, a nie do celów wsparcia militarnego Stanów Zjednoczonych w wojnie przeciwko Iranowi. Więc to jest to rozgraniczenie bardzo trudne, ale które starają się zrobić Koreańczycy z południa.
1: To jeszcze spójrzmy na te relacje z sojusznikiem amerykańskim. Zaczynałem ten dzisiejszy peryskop międzynarodowy od informacji, że Korea Północna wystrzeliła pociski balistyczne. No, z drugiej strony mamy prezydenta Donalda Trumpa, który deklaruje, że jeszcze w tym roku chce się spotkać z przywódcą północno-koreańskim Kim Jong-unem. Co wobec właśnie tej polityki amerykańskiej wobec Korei Północnej i wobec również tych prowokacji północno-koreańskich, jak Seul zamierza odpowiadać i jaką postawę, jakie stanowiska zamierza przyjąć?
3: No, dla Korei Południowej sam fakt, że Donald Trump chce się spotkać z Kim Jong-unem, jest zjawiskiem pozytywnym, bo Koreańczycy z południa nie mają własnych kanałów komunikacji od kilku lat z Koreą Północną i zależy im na tym, żeby się, brzydko mówiąc, podpiąć pod dialog Trumpa z Kimem. Czy to się uda? Mam co do tego bardzo poważne wątpliwości, bo Korea Północna z powodów wewnętrznych, ale i szerzej międzynarodowych, podziękowała Korei Południowej za jakiekolwiek kontakty, obawiając się, że Korea Południowa to jest inna Korea, to jest Korea, z której płynie K-pop, z której płyną K-dramy, z której płynie inny obraz rzeczywistości koreańskiej, co, jeśli takie treści trafiają, zawsze nielegalnie, ale jeśli jest takie ryzyko, że trafia to do społeczeństwa północno-koreańskiego, to dla takiego państwa totalitarnego, jakim jest Korea Północna, to rzecz niedobra. Dlatego Korea Północna chce tak naprawdę wyrugować Koreę Południową z jakichkolwiek negocjacji w przyszłości i jeśli już, dla Korei Północnej rozmówcą będzie prezydent Stanów Zjednoczonych, a nie jakikolwiek południowo-koreański pośrednik. A tak było przecież w 2018 roku, że rola Korei Południowej jako tego państwa nadającego też rytm negocjacjom amerykańsko-północno-koreańskim było ważna. Teraz zupełnie sytuacja jest odwrotna. Dlatego Korea Południowa chce, no, żeby doszło, jeśli nawet są to jakieś indywidualne, personalne ambicje prezydenta amerykańskiego, to warto w to inwestować. No ale jest, mówię, pytanie, czy mogą coś więcej Koreańczycy z południa zrobić, kształtować agendę tych rozmów. No to jest rzecz bardzo moim zdaniem wątpliwa i dlatego też część środowiska eksperckiego w Korei Południowej podkreśla obawy, że obawiamy się, że Donald Trump rozmawiając z Kim Jong-unem na przykład zdecyduje się na ograniczenie obecności amerykańskiej militarnej w Korei Południowej, że będą anulowane, nie ograniczone, ale anulowane kolejne ćwiczenia wojskowe amerykańsko-południowo-koreańskie w imię poprawy relacji Stanów Zjednoczonych z Koreą Północną, ale równocześnie jeszcze dodam na koniec, że też jest bardzo wiele głosów w Korei Południowej, a byłem tam niespełna 2 tygodnie temu, więc na miejscu to wsłuchiwałem się w te głosy, że wcale być może nie dojdzie do tego spotkania, że to Donald Trump mówi, że chce się spotkać, ale Kim Jong-un wcale nie ma powodu, żeby się spotykać z Donaldem Trumpem, bo większe korzyści czerpie ze współpracy z Chinami i Rosją w ostatnich latach.
1: To już krótko na zakończenie, do tego spotkania może nie dojść, ale na pewno dojdzie za kilka dni do spotkania Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Czy jak się komentuje to spotkanie w Seulu?
3: No, w Korei Południowej to jest absolutnie kluczowa zewnętrzna relacja. A Koreańczycy są zaczepieni między sojuszem militarnym, ale też politycznym i bliską współpracą gospodarczą ze Stanami Zjednoczonymi i ciągle bardzo bliską też współpracą gospodarczą z Chinami. Więc oni nigdy nie chcą podejmować wyboru. Chcieliby zjeść kimchi i mieć kimchi, tak? Mieć Amerykanów po swojej stronie i dalej współpracować gospodarczo z Chinami. Ale wydaje się, że nawet liberałowie skłonni właśnie utrzymywać takie podejście balansujące, dostrzegają, że więcej zagrożeń w ostatnich latach płynie z Chin, też jeśli chodzi o konkurencyjność gospodarki południowo-koreańskiej. Koreańczycy zawsze bardzo uważnie śledzą te na przykład kwestie negocjacji handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, bo konsekwencje tych rozmów zawsze odbijają się na bliskich partnerach Stanów Zjednoczonych, czy na przykład będzie presja wycofywania jakichś inwestycji z Chin, czy będzie przyzwolenie na kontakty gospodarcze z Chinami, to zawsze odbija się rykoszetem na takich państwach jak Korea Południowa, więc to są rozmowy absolutnie, które może nie z wypiekami na twarzy, ale na pewno z dużym zainteresowaniem obserwują Koreańczycy z południa.
1: I rozmowy, o których oczywiście będziemy opowiadali na antenie Radia Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę, pan dr Oskar Pietrewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Do usłyszenia.
3: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Ja również Państwu mówię do usłyszenia. Dzisiejszy serwis międzynarodowy Radia Wnet przygotował Mikołaj Murkosiński, zrealizował Adam Czerpak i udanego popołudnia.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net. Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Adam Czerpak realizuje audycję, cały czas jest przy sterach. Ja nazywam się Wojciech Jankowski i czym prędzej łączymy się, no właśnie, jak zawsze jest ten kłopot. Chyba to jest drogobyt cały czas, gdzie powinna być opoka, ostoja, fundament, kotwica i filar aktywności lwowskich, nie tylko lwowskich, Radia Wnet. Dzień dobry, Arturze. Zakładam, żeś w drogobyczu i od razu zacznę od pytania, jaką pogodę tam masz.
2: Serwus Wojciechu, tak, nadal jestem w Drohobyczu i wszystko wskazuje na to, że do końca tego tygodnia tutaj w Drohobyczu pozostanę. A co do pogody, pogoda jest w sumie taka nie najgorsza. Około 12-13 stopni pokazuje termometr za oknem drohobyckiego mieszkania. Synoptycy twierdzą, że nawet się ogrzeje do około 16 stopni. A jeżeli chodzi o zachmurzenie, to naprawdę ono jest niewielkie, jest naprawdę dosyć pozytywnie i sympatycznie. A z kolei ja wiem, że ty w najbliższym czasie odwiedzisz moje piękne miasto Lwów, przynajmniej przejazdem.
1: Przejazdem. Istnieje szansa, a nawet więcej niż szansa, bo ona ma szansę powtórzenie się ziścić w rzeczy samej. Odbywać się będzie konferencja, która potocznie chyba cały czas jest nazywana Jaremczem, ale będzie w Mikuliczynie, czyli nie tak daleko tak naprawdę, na tej samej trasie. No i droga będzie wiodła przez Lwów, więc w środę powinienem być przynajmniej na parę godzin, na króciutko we Lwowie. Ale jest godzina 12.09, dzisiaj mamy chyba pierwszy dzień jesieni, jeżeli pamięć mnie nie myli, chociaż u was to ta jesień jakoś tak dziwnie wcześnie się zaczyna, ale nie wiem, czy mamy czas na takie pogaduszki, bo chyba dużo materiału przygotowałeś na dzisiaj.
2: Tak, no najwyżej po prostu rozciągniemy to na kilka audycji. Myślę tutaj o materiale, ale Wojciechu, no tak, dzisiaj pierwszy dzień jesieni. My uważamy, że pierwszy dzień jesieni zaczyna się 1 września, a z tego co słyszałem, to Francuzi w ogóle twierdzą, że lato też się kończy z końcem września, więc każde miejsce na ziemi ma różne podejście, ale może faktycznie, żeby nie przedłużać, Wojciechu, do pierwszego tematu byśmy przeszli. Tematu, który niewątpliwie tobie jest też tematem bliskim, a mówię tutaj
1: A poczekaj, bo, tak? Bo ja sztuczny ten ancymon sztuczny twierdzi, że 23 września zaczyna się jesień, więc może to jest falstart, może za wcześnie.
2: Pewnie tak.
1: Odpaliłem. To tylko tyle.
2: No zdecydowanie prościej wtedy uważać, że 1 września się zaczyna jesień. Wtedy się na pewno nie pomylimy. No ale właśnie, wracając do pierwszego tematu naszej audycji, do tematu w sumie oddalonego od Lwowa, od tutaj, od naszych terenów, ziemi lwowskiej, chciałem powiedzieć i opowiedzieć o temacie Bukowiny. Bukowiny, tej części Bukowiny leżącej po ukraińskiej stronie granicy. I dlaczego o tym mówię? A mianowicie dlatego, że właśnie w ubiegłym tygodniu w Lwowie, w znanej nam, naszym słuchaczom Fundacji Poland Helps, bo regularnie ich przedstawiciel, czyli Witold Adaszkiewicz, jest gościem naszych różnych audycji, także Studia Lwów, odbyło się takie spotkanie i prezentacja filmu z takiej ekspedycji, o której też już mówiliśmy, ekspedycji zimowej, bo w pierwszych dniach stycznia wolontariusze Poland Helps, Polacy z Lwowa, ale także Polacy z kraju, wybrali się do Polaków mieszkających na Bukowinie. Tam dotychczas są polskie wsie Polaków, którzy jeszcze w zamierzchłych czasach przybyli na te tereny, często szukając pracy, często znajdując pracę w górnictwie na tamtym terenie, i tak do dzisiaj tam pozostali. Ty, Wojciechu, chyba nie raz też byłeś tam i spotykałeś się z tymi Polakami. Mam rację, Wojciechu?
1: Chociaż ja lepiej znam tę Bukowinę rumuńską, ale po ukraińskiej stronie też niewiele razy, ale też bywałem.
2: I to było nie tylko w ubiegłym tygodniu spotkanie, gdzie opowiadano o tej wyprawie humanitarnej tak naprawdę, ale także prezentowano film dokumentalny, który powstał właśnie w ramach tej wyprawy. Twórcą tego filmu jest nasz też przyjaciel Aleksander Kuśnierz z Kuriera Galicyjskiego. Były dyskusje, były rozmowy, były wspomnienie, była prezentacja tego filmu, ale też mamy krótki ślad dźwiękowy, a mianowicie wypowiedzi uczestników. Prawdopodobnie z powodu ograniczonego czasu dzisiaj wszystko, co posiadamy, nie będziemy mogli Państwu wyemitować, ale może posłuchajmy na początek, co Witold Nadyszkiewicz, koordynator Poland Helps tutaj na terenie Ukrainy, tej jednej z najbardziej aktywnych fundacji działających na Ukrainie, opowiedział o tej zimowej wyprawie.
3: W ogóle można tak powiedzieć, że są normalnie lwowiacy robią 1 stycznia, tak? No odpoczywają, bawią się, tak? Obchodzą Sylwestra. A co robiliśmy? My spotykaliśmy wszystkich naszych kolegów, tak? Wolontariuszy z całej Polski, bo mieliśmy tam szeroko reprezentację geograficzną. I Pomorze, i Warszawa Centralna Polska, Południe Małopolska, Lubelszczyzna. No i ruszyliśmy właśnie w zimny dzień 2 stycznia na Bukowinę. Najpierw było nie tak źle, ale pod wieczór widzieliśmy, że będzie mróz, tak? I to było bardzo niebezpiecznie, tak? Dlatego, że przed tym była odlew. Chcieliśmy zdążyć jak najszybciej na tą Bukowinę, nie udało się. I po prostu po zachodzie słońca wszystko zamroziło się. I z nami jechał pan Jacek właśnie, jako kierowca w naszym busie. On w ogóle jest bardzo ostrożny i tutaj widzę, że on w ogóle nie jedzie. Po prostu to jest naprawdę nie w sensie przenośnym, że taki żółwi temp. Ja myślę, czemu już jest źle, czy on może zomlał. Mówi, Jacku, co się dzieje? On mówi, nie mogę jechać, to jest lód. Staraliśmy jakoś, nie uwierzyłem do końca. Wychodzę i ja czuję, że nie mogę stać na nogach. Naprawdę, że to jest po prostu jak, czuję się jak na lyżach na lodowisku, tak? W ogóle ani ja, nie samochód, nie trzyma się drogi, a to w górach, tak? Obok nas urwiska. Jest ciemno, nic nie jasne. No naprawdę, w jakimś momencie pomyślałem, że Boże, to nasza ostatnia podróż. Oczywiście nikogo na drodze nie ma, tak? Tylko my, no bo kto by jeszcze by tam pojechał? I właśnie tam u góry stał tylko patrol, blokpost TCK, czyli komisariatu wojskowego. Na kogo oni tam czekali w taką pogodę i o takiej porze? Ale sprawdzili nasz bus, a drugi bus, to my mówimy, to drugi bus już nie sprawdzajcie, tam tylko sami Polacy. No to uwierzyli, drugi nasz bus już nie sprawdzali. I naprawdę to czasami naprawdę było straszne. A jeszcze pojechaliśmy właśnie w drogę, która zaprowadziła nas na jakieś bagna. Trzeba było później cofać. Dobrze, że mieliśmy naszego operatora, kamerzystę Leszka i wykorzystaliśmy flasza od kamery po prostu jak taki prożektor, żeby w tych bagnach w ogóle się zorientować i żeby tam nie zostać na całą noc. A poza tym to jeszcze nas trochę pędził czas, dlatego że cała pomoc załadowana do tych naszych busów tam się nie zmieściła i część pomocy, między innymi właśnie taka nie tak ciężka, tak? Między innymi tam pieluchy, pampersy dla dzieci, dla osób starszych, leżących, wysłaliśmy dostawę kurierską, Nowa Poczta, a zobaczyłem, że oddział Nowej Poczty w Starożynsku zamyka się o 8 godzinie, a już nie było mowy, żeby kolejnego dnia tam wracać, tak? Dlatego, że grafik był napięty. Z jednej strony jechać nie możemy, z drugiej strony musimy skoczyć na tą Nową Pocztę przed 8. I udało się nam to zrobić dokładnie za 2 minuty 8, ale bardzo miła obsługa. Powiedzieli nam, że jeszcze nie widzieli, żeby pomoc humanitarna docierała do Starożyńca i pracowali po 8, żeby nas załadować. No dokładnie tak, bo to jest jakaś taka wioska, do której nikt nie dociera. Też między innym z powodów logistycznych, tak? Bo może gdyby to była rumuńska wioska, to mieliby tam lepiej, dlatego że Rumunia jest, no, powiedzmy tak, blisko, pod bokiem. A kto by tam jechał z Polski? Tam nie to, że z Polski, z Lwowa tam nikt nie jeździ, tak? Czyli to jest naprawdę taki trochę koniec świata, ale w tym też są swoje takie uroki. Cisza, spokój, mieszkasz jak w skansenie. Nawet między innym tam spotkaliśmy jedno panie, która przeprowadziła się tam z Kijowa. Sprzedała swoje mieszkanie w Kijowie i teraz mieszka właśnie w Dawidynach. No bo to coś jest. Oczywiście, że w lecie pojechać to jest bardziej komfortowo, tak? Nie byłoby takiej przygody, tak? Ale coś w tym jest, żeby pojechać tam właśnie w okresie świątecznym i radość świąt rozdzielić właśnie z miejscowymi Polakami, do których wcześniej za bardzo nikt nigdy nie docierał, a tutaj przyjeżdżamy właśnie, żeby spędzić razem święto.
2: No właśnie, przyjechali Polacy do Polaków mieszkających na Bukowinie, aby wspólnie świętować, ale przyjechali także z pomocą humanitarną do ludzi, którzy no w dosyć trudnych warunkach zamieszkują tamten teren. To tylko i wyłącznie pokazuje, że na terenie Ukrainy Polacy są rozsiani na całym jej terenie. To nie tylko Żytomierszczyzna, to nie tylko obwód winnicki, to nie tylko ziemia lwowska, stanisławowska, Wołyń, ale to także Bukowina. Tutaj wszystkich Państwa też zachęcam do obejrzenia tego filmu, gdzie właśnie operatorem był nasz przyjaciel Aleksander Kuśnierz, a reporterem Konstanty Czawaga. Film właśnie przedstawia te rozmowy z miejscowymi Polakami. Przedstawia przepiękne też widoki zimowej Bukowiny. Wojciechu, zanim przejdziemy do kolejnej części naszej audycji, czyli do rozmowy z naszym gościem, chciałem w jakiś sposób nawet tobie zadedykować pewien utwór, a w związku z twoim właśnie wyjazdem. Czy już wiesz, co to może być za utwór?
1: Nie, trochę się boję, zdając twoje upodobania, ale nie domyślam się. I może to i dobrze.
2: No nie bój się, nie bój. Tak jak mówiłem, zanim przejdziemy do rozmowy, utwór wyjątkowy, który znasz bardzo dobrze. Utwór kabaretu lwowskiego, kabaretu artystycznego Czwarta Rano. Utwór Całuj, nie żałuj, a to jest polska interpretacja znanego, przedwojennego, mówię tutaj oczywiście o II wojnie światowej, ukraińskiego tanga Huculka Ksenia. Może to nie Bukowina, ale biorąc pod uwagę, Wojciechu, że wybierasz się właśnie na Podkarpacie, czyli w okolicy, no, Jaremczy, teraz Mikuliczyna, tak, z tego co mówiłeś, no to jak najbardziej moim zdaniem ten utwór jest najbardziej pasującą piosenką, którą mamy w swoim zestawie. A więc kabaret artystyczny, lwowski kabaret artystyczny Czwarta Rano, Całuj, nie żałuj.

0: Studio Lwów.
1: A naszym gościem na koniec naszej audycji jest dr Piotr Tyszko-Chmielowiec, arborysta, dendrolog, edukator i społecznik. I tutaj złapaliśmy Piotra w drodze do Lwowa. Dzień dobry, Piotrze.
2: Dzień dobry, czy mnie dobrze słychać?
1: Słychać nie najgorzej. Piotrze, mamy około 5 minut. Już na antenie Radia Wnet i w innych naszych programach mówiliśmy o twoich inicjatywach, między innymi, które są nakierowane na upamiętnienie ofiar mordów z 1944 roku, między innymi w wsi Chucicko. Powiedz, jaki jest cel twojej dzisiejszej ekspedycji? Po co do Lwowa i pod Lwów ty teraz jedziesz?
2: Tak, jadę tam, żeby się spotkać z panem Maciejem Dancewiczem z Fundacji Wolność i Demokracja, który jest wytrawnym poszukiwaczem szczątków ofiar II wojny światowej. I zrobimy takie wstępne rozeznanie. Ja prawie że zlokalizowałem już miejsce, gdzie może być największa mogiła w tej wsi. I to jest taka robocza, konkretna wizyta. Też spodziewamy się, że nasi współpracujący z nami Ukraińcy także wezmą w tym udział.
1: Już tutaj może naszym słuchaczom też przypomnę, że Fundacja Wolność i Demokracja i pan Dancewicz od lat właśnie jest zaangażowany w poszukiwania także żołnierzy września 1939 roku, ale także w kwestie ekshumacji, czy w Późnikach, czy w licznych innych miejscowościach, czy na przykład na Hołosku Lwowskim, gdzie teraz też trwają prace ekshumacyjne. A powiedz, Piotrze, dlaczego akurat Chuciska ciebie tak zainteresowały? Dlaczego od właśnie tych co najmniej paru lat starasz się, żeby pamięć o tych wsiach podlwowskich nie zniknęła?
2: To cóż, wyrok losu. Tak się składa, że 9 lat temu osiadłem w wiosce Niezgoda, niedaleko Wrocławia, a moi sąsiedzi w większości pochodzą właśnie z Chuciska i z sąsiedniego przysiłka Miedziaki. Obie te miejscowości ucierpiały od mordów w roku 1944. Zginęło ponad setka mieszkańców, w tym przodkowie moich sąsiadów. Nasz sołtys jest takim strażnikiem pamięci, postawił mały pomniczek we wsi dla upamiętnienia, a ponieważ ja od lat bywam w Ukrainie, znam język i rozumiem te wszystkie niuanse polsko-ukraińskie, to pomyślałem, że wypada, jakby czuję się zobowiązany wobec moich sąsiadów, żeby odnaleźć tę mogiłę i ustawić tam jakieś upamiętnienie jako takie minimum. Przy okazji odkryłem, że w ogóle cała ta okolica, zarówno wioski polskie, jak i wioski ukraińskie, bardzo w tamtych czasach ucierpiały i w tamtej ziemi spoczywa wiele niewinnych ofiar, którym staram się oddać cześć. Dodam jeszcze, że wioska nazywa się Niezgoda, ale w tej Niezgodzie mamy również potomków Łemków przesiedlonych z akcji Wisła, mamy Wielkopolan, czy też takich napływowych jak ja, o mieszanym pochodzeniu i wszyscy żyją w zgodzie, wbrew nazwie.
1: Piotrze, tutaj niestety czas nas już goni. Trzymam kciuki za powodzenie tej waszej inicjatywy, waszej ekspedycji i już wstępnie umawiam się na jakieś wstępne ustalenia, na rozmowę, żebyś nas poinformował, jak tym razem zakończyła się wasz wyjazd, wasze sprawdzenie. Dziękuję ci za rozmowę, Piotrze. I uważaj na siebie.
2: Tak, no wszyscy uważajcie, wszyscy też uważajcie na siebie i żeby ten dzień minął, kolejny dzień minął spokojnie i bezpiecznie.
1: Dziękuję ślicznie i bezpiecznej podróży. Naszym gościem był dr Piotr Tyszko-Chmielowiec, arborysta, dendrolog i edukator właśnie w tej nielekkiej misji upamiętnienia ofiar II wojny światowej. Te słowa z Drohobycza mówił do was Artur Żak. Wojciech Jankowski pomagał mi prowadzić i przygotować tą audycję z Warszawy. Adam Czerpak, także z Warszawy, realizował dla państwa tę audycję. Do usłyszenia.
0: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów. Nocne powtórki w net.

0: promocja.
1: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
0: To była autopromocja.
2: Szczecin 98,9 FM.

żył.

0: Reklama.
1: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eObuwie.
3: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Wpadaj dziś do KFC!
0: Po reklamie.

0: Miłość i śpiew, czyli miś.
1: Ten, kto kontroluje zasoby energii i jej wykorzystanie, ten rządzi nie tylko Polską, Europą czy całą planetą. To takie słowa, które dzisiaj kieruję do radcy prawnego Łukasza Jankowskiego, który zajmuje się energetyką od 25 lat. Ja jestem laikiem w tej sprawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dziękuję za możliwość wzięcia udziału w audycji, panie redaktorze. Bardzo interesujące słowa. Podejrzewam, że wciąż aktualne i aktualne przez całą historię, począwszy od czasów najdawniejszych, gdzie energetyka sprowadzała się do jednego paleniska i tej osoby, która była w stanie przynieść ówczesne paliwo, czyli ten paliwo do tego ogniska, czy jakiekolwiek drewno. To był chyba pierwszy rynek energii, który możemy sobie wyobrazić.
1: Tak, ale pierwszy rynek energii to chyba jest w nas samych, bo każdy z nas ma taką energię wewnętrzną. Ja rano jak wstaję, a dzisiaj miałem taki jeszcze, tu muszę dobiec, o minutę odjechał wcześniej autobus, no ale dzisiaj są autobusy bezpłatne, więc cały dzień jest bezpłatny, więc po co ma czekać? A później 3 minuty kolejny się spóźnił, więc następny, trzeci i też się już nie zdążyłem. Więc tak później podróż wygląda w ostatniej chwili. Pan tutaj już od godziny czeka w studio, a ja po prostu, jak to mówią, z wyciągniętym językiem biegam.
2: Taki klub piąta rano, ale to pan redaktor to może być jego założycielem ze względu na godzinę audycji.
1: Tak, ale mówię o tej energii wewnętrznej, jak ona jest ważna. Rolnik zawsze potrafi tą energię wewnętrzną, bo wstaje wcześniej rano, jemu Pan Bóg zawsze daje i on się nie daje tej energii tak każdej innej, bo wie, że i tak od pracy jego rąk wszystko zależy. Jeśli nie będzie kombinował, to i tak nie, tej energii, energia wewnętrzna ona mu pomaga, żeby mieć siłę na cały dzień.
2: To jest prawda. Ja rolnicze wspomnienia mam głównie z dzieciństwa, gdzie spędzałem u swoich dziadków sporo czasu w wakacje i pierwszą osobą wstającą był zawsze mój dziadek i zawsze było ciemno, niezależnie od pory roku, gdy dziadek wstawał. No bo ta jego energia była napędzana też tym, że ten, o ten swój dobytek musiał zadbać, prawda? I zwierzęta miały swój czas karmienia i ten czas musiał się zrealizować wtedy, a nie później.
1: No. I ktoś musiał to wszystko obrobić. Dobrze, czym zajmuje się Respect Energy, bo to jest taka pana, jakby powiedzieć, matka firma.
2: Tak jest.
1: Tak jak moja Radio Wnet w pewien sposób. I jak, bo my mamy w naszym studio Łukasza Jankowskiego, tak jak pan ma imię i nazwisko, a pan powiedział, że tylu jest tych Łukaszów Jankowskich, że jakbyście wybierali, to nawet prezydenta byście mogli wybrać.
2: No, może nie Łukasza,
1: tylko miasta, czy...
2: może nie Łukasza, ale Jankowscy, gdyby wszyscy na siebie zagłosowali, to prawdopodobnie jakiś mandat byśmy zdobyli.
1: To tak jak Kowalscy, to tak. Konkurencja, tak?
2: Coś w tym jest. Nie wiem, czy to nie jest nawet popularniejsze nazwisko. Łukaszów Jankowskich jest, znam osobiście, czy z prasy, czy z różnych źródeł, przynajmniej kilku. Respect Energy, czym się zajmuje? Hmm. Respect Energy jest firmą energetyczną, polską firmą energetyczną, założoną przez jednego człowieka i takim dość interesującym przykładem tego, gdzie ten talent może, i rynku, który, gdzie ten talent i praca jednego człowieka może doprowadzić do czegoś dużego i coś dużego może powstać. A czym się dokładnie zajmujemy w Respekcie? Kilkoma rzeczami. Przede wszystkim handlujemy energią elektryczną. Mówię tu zarówno o handlu hurtowym, obrocie giełdowym, jak i sprzedaży detalicznej do odbiorców końcowych. Ja osobiście zajmuję się odkupem z instalacji z odnawialnych źródeł energii, to znaczy z każdej firmy farmy PV, każdej farmy wiatrowej, z każdego biogazu, z każdej wody. Jeżeli gdzieś taka instalacja istnieje, moim zadaniem jest do niej dotrzeć i zaproponować jej taką ofertę, żeby była korzystna zarówno dla Respektu, jak i dla tego wytwórcy. A ten rynek bardzo się skomplikował dla tych właśnie moich wytwórców, dla mojej docelowej grupy klientów i to się skomplikował na naszych oczach w ostatnich kilku lat. Powiedział pan redaktor o transporcie publicznym, to też jest bardzo ciekawy przykład w kontekście energetycznym, bo transport publiczny to jest transport, po którym bardzo wyraźnie widać, jak on szybko się elektryfikuje. 5 lat temu samochód elektryczny na ulicach nawet tak nowoczesnego miasta jak Warszawa wciąż budził zainteresowanie. Autobus elektryczny budził to zainteresowanie jeszcze większe. Dzisiaj ta flota autobusów elektrycznych jest już bardzo duża. Ładowarki są na ulicy, niejednokrotnie przejeżdżamy koło tych wysokonapięciowych ładowarek. Nawet ich nie zauważamy, że ten autobus jest tam na górze podpięty i się ładuje. Wszędzie, gdzie ta sieć pozwoliła na to, miasto tą infrastrukturę zbudowało. Co oczywiście obniża koszty po stronie miasta.
1: No właśnie, tak obniża, ale jeden dzień w roku tylko jest, że są darmowe bilety, a przecież i tak wszystko i energię i wszystko, co się dzieje w mieście, to utrzymują podatnicy. No tak przeciętny Kowalski.
2: O. No taka jest prawda.
1: To dlaczego ale... nie ma, tak jak w inne miasta,
2: nie
1: że
2: jestem w stanie
1: stać
2: tego...
1: na to, że tych dni jest cały rok dla mieszkańców, tak? Skoro miasto zarabia razem z mieszkańcami, więc dzieli się tym dobrem.
2: Nie jestem w stanie tego policzyć, ale zakładam, że transport publiczny w takim mieście jak Warszawa, gdzie jednak dość wysoko stoimy w rankingach, jeżeli chodzi o punktualność, czystość i zresztą wielokrotnie korzystając z gośćmi z zagranicy, z komunikacji miejskiej albo rozmawiając o transporcie publicznym w ogóle w Polsce, nie mówię tylko nawet o miejskim, warszawskim, oni zwykle są zachwyceni zarówno punktualnością, jak i czystością i jakością. Jakością całego tego transportu. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że transport publiczny to nie jest dochodowa dziedzina. Te bilety, które dzisiaj płacimy za te bilety, tam te 3 złote powiedzmy za bilet 20-minutowy, z którego ja najczęściej korzystam, to jest wciąż bardzo mało w stosunku do tego przejazdu. Wystarczy porównać, że wyśrubowane kosztowo taksówki, wyśrubowane również pod względem energetycznym, bo zwykle, proszę zauważyć, to są samochody hybrydowe przerobione jeszcze na gaz, czyli jeżdżą najtaniej jak się da. Już od pracy tego pracownika, który tam pracuje, kierowcy, już nie wspomnę, ale też możemy założyć, że ktokolwiek na tym zarabia, wyśrubował koszty również po tej stronie. I to kosztuje, nie wiem, 5-10 razy więcej, 20 razy więcej ten porównywalny przejazd 20-minutowy, prawda?
1: A teraz pan powiem, dlaczego ja jeżdżę transportem miejskim. Ponieważ samochód miałem tylko użyczony. Nie stać mnie teraz na 9,19 za diesla i oddałem, bo co mogę zrobić, tak? 3,40 za bilet, tak? Czy 4 za, jeśli 75 minut, no to chyba bardziej mi się opłaca, bo mam w tą i z powrotem niż za litr paliwa.
2: Zwłaszcza,
1: i jeszcze trudy całe.
2: Zwłaszcza, parkowanie w okolicy pociągnęłoby tak. Kolejne koszty.
1: No i dobrze. I teraz co się dzieje, nie? Dla mnie to jest dość utrudnione, no bo to jednak jest zawsze godzinę w plecy. Trzeba 3:30 wstać, nie 4:30, a to jest różnica. No i teraz co się dzieje kolejnego? Ja przeczytam taki pakiet Fit for 55. Mhm. Wie pan, że to już wdrożono.
2: Tak.
1: I on, Komisja Europejska, skoro wdrożyła, zdrożały. I teraz czytam. I to jest z książki, którą przygotowałem do rozmowy z panem. Fachowcem, bo mówię jako laik. Zrozumieć transformację energetyczną, Marcin Popkiewicz. Od depresji do wizji. No, nie wiem, może pan Popkiewicz przeszedł depresję, ja też nie przeszedłem. Jak wykopywać się z dziury, w której jesteśmy? I on mówi tak, zdrożały przez to, że wprowadzono ten pakt Komisji Europejskiej. Energia elektryczna, bilety lotnicze, paliwa, wszystkie, płynne i inne, uprawnienia właśnie te emisyjne, ogrzewanie i takie, zarówno gazowe, jak i inne, transport. I co to oznacza? Że upadek branży transportowej to oznacza wzrost dwu- i trzykrotny rachunków za prąd. Trzecie, koniec masowej turystyki za pośrednictwem tych tanich linii. Średnia zarabiających osobom do podróżowania pozostaną pociągi, tak, albo właśnie środki transportu. I po 35 roku będą w sprzedaży wyłącznie auta elektryczne. Dalej mniej konsumpcji. Nawet z konsumpcją to jest związane, nie tylko z gospodarką, no całą. Nie będzie nas stać także na zakup samochodu, no to już wiem. I konieczność zakupu mniejszych mieszkań, nawet mieszkaniowych. No po prostu przerażony.
2: No tak.
1: No i teraz pan powie, no bo pan jest zupełnie w innej sytuacji niż ja. I niech pan powie mi, co przynosi większe zyski, produkcja energii czy handel tą energią?
2: Może odniosę się najpierw do tej tezy, do Fit for 55. Oczywiście wszystkie ekologiczne obciążenia, które mamy na, powiedzmy, narzucone, na które się umówiliśmy jako kraj, podpisując porozumienie paryskie, na wszystkie te obciążenia są obciążeniami. Jeżeli zobowiązaliśmy się na coś wydawać pieniądze, gdzieś inwestować, to te pieniądze trzeba wydać. Zgodziliśmy się na nie z punktu widzenia jakiegoś wyższego celu, z punktu widzenia celów klimatycznych. Oczywiście możemy dyskutować, czy to ma sens, bo jako Polska odpowiadamy za naprawdę znikomy procent
1: no, najmniejszy emisji CO2 w Europie
2: poniżej
1: prawie.
2: Procenta. Tak. No, powiedzmy, że poniżej procenta, powiedzmy, globalnego możemy rozmawiać
1: no tak.
2: o takiej skali.
1: Jak patrzyłem, to ja nawet mam, Niemcy wielokrotnie od nas więcej.
2: Ja mam na ten przykład taką anegdotę, którą gdzieś kiedyś zasłyszałem, jak gdzieś po plaży idzie sobie młody człowiek, nastolatek i leżą...
1: śmieci.
2: Nie, stworzenia jakieś. Może wyrzuciło stworzenia, żyjątka. I oni wyrzuciło je, usychają na tej plaży. I powiedzmy jakieś muszle, które tej wody potrzebują. I on je odrzuca do wody z powrotem, żeby przeżyły. I spotyka turystę, człowieka i rozmawia z tym turystą. I ten turysta mówi, ale słuchaj, młody, tej plaży jest 27 kilometrów. Ona ma kilometr szerokości. Na jednym metrze kwadratowym jest 10 tych rozgwiazd, powiedzmy, które ty tak odrzucasz intensywnie od tej wody. To nie ma znaczenia. A ten młody podnosi kolejną rozgwiazdę, wrzuca ją do morza i odpowiada, dla niej ma. I trochę jest tak samo z celami klimatycznymi. Dla nas to znaczenie ma.
1: A teraz ja przykład, tak? Bo pan dał ładny przykład. Powiem, że zwierzęta mają instynkt. Jak coś się dzieje, zanieczyszczone jest środowisko albo niebezpieczne dla nich, to one uciekają. Ja widziałem, jak na Kaszuba, kiedy przyszł huragan, tak? To bociany wszystkie opuściły, zwierzęta potrafiły las opuścić, a ludzie nie, siedzieli pod namiotami.
2: Dobra.
1: I druga rzecz, patrzę, obserwuję, bo mieszkam na obrzeżach Warszawy. Wychodzą dziki, wie pan dlaczego? Chodzą po ulicach miast?
2: Najczęściej szukają pożywienia.
1: Nie, to nie jest tylko prawda. One by znalazły to, bo w lesie jest odstrzał,
2: a w mieście nie ma.
1: One mają instynkt samozachowawczy, one chcą się bronić. To my prawda. Do takich głupot doprowadziliśmy.
2: To jest prawda, ale jeszcze też w przykładzie zwierząt. Zobaczmy coś, co przeżyliśmy tego lata w Europie. Mówię o fali pożarów. W zasadzie każdego lata ta skala pożarów jest coraz większa. I na tym też no, ludzi się ewakuuje, zwierząt niekoniecznie. I zwierzęta cierpią najbardziej. A przyczyną tych pożarów jesteśmy my. I ten taki nieograniczony niczym głód, czy robienia przemysłu, pieniędzy, produkcji, w tym ocieplenie klimatu.
1: No ale pan mi nie odpowiedział na to pytanie takie, co przynosi większy zysk?
2: Co przynosi większy
1: zysk?
2: Produkcja czy handel?
1: Energią.
2: Już mówię. Pewnie w skali pojedynczego biznesu i w skali biznesu, który jest osiągalny dla średniej wielkości przedsiębiorcy, pewnie produkcja energii jest biznesem bezpieczniejszym, i względnie przy odpowiedniej kontraktacji, czym się właśnie w respekcie zajmujemy, bezpieczniejszym. Sam handel jest z kolei, handel energią elektryczną, mówimy tu o handlu hurtowym, jest biznesem dość skomplikowanym i wymagającym dużo bardziej skomplikowanej wiedzy i ma dużo większy próg wejścia. Ale cały rynek energii elektrycznej to jest system naczyń powiązanych. Bez handlu hurtowego trudno jest handel detaliczny. Każdy profil każdego odbiorcy, każdego wytwórcy trzeba zbilansować. Tego nie da się abstrakcyjnie ocenić. Ale pan dyrektor Bak absolutnie prawidłowo wyczuwa. Rynek jest gigantyczny. Sam rynek energii elektrycznej w Polsce to pewnie ze 100 miliardów złotych rocznie. Mówimy tutaj o gigantycznych pieniądzach, jednym z największych gałęzi przemysłu świata, która no, na naszych oczach bardzo dynamicznie się zmienia.
1: Mhm. Kowalski, a duże przedsiębiorstwa, to o tym porozmawiamy po piosence, żeby troszeczkę tak przerywnikiem, a stan energii, nie, stan pogody. Anna Jurksztowicz zaśpiewa dla nas.
2: Tak jest.

0: Polskie lasy to największe źródło energii. Takie słowa przeczytałem w odnawialne źródła władzy Roberta Zawadzkiego. Polityka klimatyczna jako oręż podboju świata. Kolejna ciekawa książka, która mnie wciągnęła. Mało kto zdaje sobie sprawę, że zajmujące sporą część terytorium naszego kraju lasy pochłaniają rocznie od 30 do 40 milionów ton CO2. Wiedza ta wydaje się szczególnie niewygodna dla lobby, które twierdzi, że Polska musi całkowicie zrezygnować z węgla, bo truje świat i niszczy przyszłość ludzkości. Sam pan powiedział, dzisiaj jest Łukasz Jankowski, radca prawny, który 25 lat zajmuje się energią. Jak pan może tyle lat zajmować się energią? To aż mnie poraża, że tylko 1% światowej emisji tego gazu to przypada na Polskę. I mamy takie lasy, które pochłaniają dużo więcej niż ten 1%. I w czym tutaj rzecz? Niech pan zdradzi mi, dla kogo energetyka jest tak istotna, najważniejsza, i o co tak naprawdę chodzi w tej energetyce?
1: Problem z poziomem istotności energetyki jako branży polega na tym, że jest ona wszechobecna, nieunikniona i na dzień dzisiejszy nie ma perspektywy innego paliwa, czy innego sposobu napędzenia naszego świata niż energia elektryczna. Proszę zobaczyć w naszym rejonie geopolitycznym, co się wydarzyło z gazem ziemnym. Gaz ziemny przez pełnoskalową inwazję rosyjską został praktycznie wykluczony jako paliwo, chociaż oczywiście wciąż funkcjonuje, tylko już nie w tej skali. I do tej skali, która była, prawdopodobnie powrót będzie dość długi. Chociaż też pewnie nie brakuje osób, które chciałyby do tego powrotu dążyć. Zwłaszcza po tej wschodniej stronie nie brakuje takich osób. To jest pierwsza rzecz. Druga, mówimy o paliwach kopalnych również w zakresie paliw ciekłych. Paliwa ciekłe przeżywają chyba największy kryzys od początku swojego istnienia. Elektryfikacja transportu jest faktem. Na dzień dzisiejszy już się to dzieje. Co do konsensusu naukowego dotyczącego CO2, no na dzień dzisiejszy jednak wiemy, że gazy cieplarniane ogrzewają nam planetę, że temperatura planety rośnie i trzeba sobie powiedzieć, być może kolejnym sloganem, który do mnie osobiście przemawia, na chwilę obecną nie mamy planety B, nie mamy dokąd uciekać i widzimy, co się dzieje. No, gatunki w Polsce, których nie było za nawet naszego, panie redaktorze, dzieciństwa, już są temperatury czy skrajne pogody coraz częściej występujące, czy skrajne zjawiska pogodowe. Skrajne zjawiska pogodowe na całym świecie, takie jak El Niño, czy kolejne fale pożarów. No trudno wobec tego przechodzić obojętnie. I to jest jakby ustalony konsensus naukowy. Czy się zgadzam z tym, że my jako Polska mamy na to minimalny wpływ? Oczywiście. Ale wpływ przykładu też nie powinien zostać lekceważony. No i ktoś pewnie musi zacząć. Proszę zauważyć na chiński przykład. Chińczycy odpowiadają za dużo większy oczywiście procent gazów cieplarnianych na globie, na bardzo duży. I nie mają narzuconych celów klimatycznych przez Unię Europejską z oczywistych przyczyn, a jednak przyłączają na przykład fotowoltaiki najwięcej na świecie i są absolutnym przodownikiem, jeżeli chodzi o produkcję baterii, o technologię, o rozwój naukowy w tej dziedzinie. Produkują najwięcej inżynierów z zakresu energetyki. Postawili na tę dziedzinę jako dziedzinę przyszłości. Dlaczego to zrobili? To jest bardzo merytoryczny naród. Zrobili to dlatego, że po prostu uznali, że tak trzeba i jeszcze ich położenie geograficzne powoduje, że wpływ ocieplenia klimatu w Chinach jest bardzo duży. Mają potężny problem ze smogiem, z jakością powietrza. My też mamy problem z jakością powietrza, pomimo tych wspaniałych naszych lasów, o których pan redaktor wspomniał. No, czy też może warto powiedzieć, że lasy, o których mówimy, to już są lasy, nazwijmy to rolnicze, nie? To nie jest prawdziwa puszcza, może z wyjątkiem Puszczy Białowieskiej.
0: Są Bory Tucholskie, jest parę. Campinas nawet jest dla Warszawy płucami. Tak, ale
1: jakość powietrza w Warszawie każdej zimy wielokrotnie w wielu rankingach występuje i to jest coś, co wydaje mi się, że jesteśmy następnym pokoleniom winni, żeby myśleć, tak, jak to zmieniać.
0: Ale wracamy do tego Kowalskiego, czy Jankowskiego. Płaci stałą cenę za prąd, a duże firmy mogą kupować energię po cenach giełdowych. Jak to jest? Jaką energetyką się pan zajmował? Czy tą negocjacyjną, czy biznesową? I ten wzrost cen, bo wojna jest, czy bezpośrednia energia może być definiowana tylko przez jedno źródło, jak pan do tego się odniesie?
1: Tak, bo występują już taryfy dynamiczne, to znaczy, że przeciętne gospodarstwo domowe też ma prawo do korzystania z energii elektrycznej w formule zmiennej, to znaczy w różnych godzinach odbierając energię w różnych cenach. Więc to pierwsza rzecz, to już występuje. Co nie zmienia faktu, że większość odbiorców w gospodarstwach domowych wciąż jest na tej najbardziej popularnej taryfie G11, czyli ma cenę stałą. Ale proszę zwierzyć, że jest to z wyboru, a nie z konieczności. Prawdopodobnie ten potencjalny zysk jest jeszcze na chwilę obecną na przykładzie gospodarstwa domowego za mały. Dlaczego zrobił to biznes, którym ja się zajmuję? Ja odkupuję energię ze źródeł odnawialnych, ale w Respekcie zajmujemy się biznesem i dla nich mamy produkty, od nich odkupujemy, od biznesu wytwórczego i do odbiorców końcowych sprzedajemy również biznesowych. I dlaczego biznes się zainteresował produktem w formule zmiennej? Bo w biznesie skala jest większa i bardziej się to opłacało. No i biznes ze swojej natury jest czymś, co wydaje się, że powinno zawsze generować zysk. Nie każdemu się udaje tak prowadzić biznes, żeby zawsze generować zysk, ale tak, takie jest założenie każdej działalności gospodarczej. To jest jej podstawowy i cel za generowanie zysku. I wtedy te pieniądze są dokładnie liczone. W gospodarstwach domowych niestety jeszcze tak nie liczymy pieniędzy, a zarówno dla planety, dla naszych budżetów powinniśmy, bo tych taryf jest bardzo dużo i jakby korzystając z tej anteny, mogę Państwa przekonać, że wystarczy się rozejrzeć po kalkulatorze cenowym i na pewno w każdym gospodarstwie domowym, które wciąż jest na standardowej taryfie G11, jest kilkadziesiąt, jak nie kilkaset złotych.
0: Dobrze,
1: rocznie
0: to do zarobienia. Od czego zależy rząd ceny te giełdowe i kiedy prąd jest tańszy? Czy, bo latem akurat powinien być tańszy, wydaje się, no bo a i co się dzieje? Jak pan to widzi? Czy jakiś sabotaż jest, bo jest wojna i w Polsce niebezpiecznie, na Ukrainie ciągle te źródła ktoś przełącza, coś likwiduje, niszczy i wtedy co się dzieje? Jak to źródło?
1: Ceny giełdowe na pewno zależą od geopolityki. To nie ma co do tego wątpliwości. No to jest jak na każdym rynku abstrakcyjnie handlowanym, hurtowym, czy na każdym rynku giełdowym. Geopolityka ma bezwzględny wpływ. Kolejna rzecz to są ceny paliw. Jeżeli inne ceny surowca idą w górę, cena węgla idzie w górę, cena gazu ziemnego idzie w górę, energia elektryczna na rynku hurtowym idzie w górę. Ale dzisiaj zakładam, że najbardziej chcemy rozmawiać o odnawialnych źródłach energii w tym kontekście, bo źródła energii w tym kontekście powodują, że ta cena jest zależna również od pogody. Jak przed chwilą słuchaliśmy muzyki z tematem przewodnim pogody, to tutaj możemy to powiedzieć, że gdy wieje wiatr, to nam wiatraki produkują bardzo dużo wiatru i ten wiatr i ta energia elektryczna z wiatru jest tańsza.
0: No dobrze, ale kiedy nie wieje wiatr i kiedy nie świeci słońce, to przecież jest gdzieś zgromadzona, zmagazynowana. I co? I dlaczego no wtedy nie jest tańsza?
1: Problem polega na tym, że na tę chwilę jeszcze nie jest zgromadzona, bo dzisiejszy szczyt produkcji letni przypada oczywiście w samo południe, od godziny tam 12 powiedzmy do 16, czy od 11 do 16. Mamy tej energii bardzo dużo z PV, a gdy jeszcze wieje wiatr do tego, że świeci słońce, to tej energii mamy bardzo dużo, co doprowadza nawet do cen ujemnych. I to mówimy o rewolucji z przestrzeni ostatnich lat. Jakby wskazując wprost, w roku 2023 tych godzin było kilkanaście godzin z ujemną ceną w danej godzinie. W danym okresie cena na rynku dnia następnego, mówimy o publikowanej, oficjalnej przez TGE cenie, która to cena jest ujemna. Czyli TGE przewiduje, że jutro o 16.15 będzie cena wnosiła minus 20 czy minus 20.
0: Rozumiem te przewidywania, tak jak dzisiaj, z prognozą pogody i później się trochę sprawdzają, a później szybko jest nagle zmiana.
1: Bo to jest oficjalne.
0: Ale dlaczego w słoneczne dni ceny energii potrafią być ujemne? I kto wtedy komu płaci?
1: Jeżeli dany wytwórca dalej wprowadza tą energię do sieci elektroenergetycznej, to on płaci za wprowadzenie tej energii do sieci. To jeżeli cena jest ujemna, to nie dostaje pieniędzy, tylko płaci. I tutaj pojawiają się takie firmy jak my, które pomagają tym zarządzić. To znaczy tak dostosowujemy formułę cenową oraz formułę całego kontraktu, żeby sterować tym źródłem. To znaczy powiedzieć wytwórcy, kiedy powinien się wyłączyć na przykład i nie produkować, bo jest to dla niego nieopłacalne. Ale to mówimy o oddolnej skali. Po pierwsze, bardzo wielu wytwórców to robi. To jest a propos tych Kowalski, taka ciekawostka. Najszybciej reagującym wytwórcą, z mojej perspektywy, gdzie zajmuję się tym od ładnych paru lat, gdy pojawiły się ceny ujemne, były te przedsiębiorstwa. Mówimy o przedsiębiorstwach produkujących energię elektryczną. O dwóch, nawet czy trzech panach rolnikach, co razem postawili sobie fotowoltaikę. I ci trzej panowie, oni jak tylko zobaczyli, że w danej godzinie tracą pieniądze, jeszcze wtedy w rozliczeniu godzinowym, że tracą pieniądze, to natychmiast pojechali, wsiedli w samochody, rowery, nie wiem czym tam dojechali i wyłączyli tą swoją farmę i to byli pierwsi, którzy zareagowali natychmiast. To jest naprawdę ta przedsiębiorczość godna.
0: No dopiero tak, ale to trzeba wszystko śledzić, a czasami przegapimy.
1: Ale na dzień dzisiejszy są systemy automatyczne, my taki system automatyczny
0: pan
1: proponujemy.
0: Przekazać tutaj jakiś konkretny taki projekt, że spadło to obniżenie cen energii. No bo tutaj tych trzech rolników, tak? Ale ja znam takich, którzy się przejechali i teraz odszkodowań żądają.
1: Akurat przykładów z odszkodowaniami nie znam, ale takich, co się, mówiąc kolokwialnie, przejechali, jak najbardziej możemy znać, ale to jest w każdym biznesie. Ten biznes żyje 15 lat. Fotowoltaika może stać sobie 15 lat albo dłużej. Powiedzmy, nie? Załóżmy tą skalę 15-letnią. Wyobraźmy sobie, gdzie byliśmy 15 lat temu. Dzisiaj planując fotowoltaikę i jak na niej zarobisz, taką dużą, wielkoskalową, powiedzmy na polu, prawda? Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, ile ja będę na niej zarabiał za 15 lat. A ceny energii elektrycznej za lat 15 to jest naprawdę bardzo trudny do uchwycenia rzecz. My nie za bardzo wiemy, jaka będzie cena w przyszłym roku. Oczywiście my w Respekcie jesteśmy dumni z naszych analiz i uważamy, że w tej części świata umiemy to policzyć najlepiej. I przewidujemy te ceny i na tym zarabiamy. To jest głównie technologiczno-naukowa działalność matematyczna, mógłbym powiedzieć, i umiejętność przewidywania cen, przynajmniej w tym średnim horyzoncie czasowym. Dla przeciętnego przedsiębiorcy inwestującego w OZE no, staje się to wyzwaniem powiedzieć, ile będzie zarabiał. Jeżeli budował tą fotowoltaikę solarną w roku 2020, powiedzmy, to mógł zakładać, że cena będzie wynosiła 600 zł. Dziś wynosi 250. Jeżeli on przewidział sobie, że na cały, no to niestety poległ na tym biznesie i źle go policzył. Jeżeli zakładał, że 15 lat będzie sprzedawał za 600 zł za megawattogodzinę, a dzisiaj cena wynosi 250 zł, no to wiadomo, że przekalkulował ponad dwukrotnie. I takie biznesy no, nie powychodziły.
0: Ale ten model transzowy, czyli na transformacjach pozwala kupować energię w częściach, planuje, kiedy produkuje, kiedy nie.
1: Tak.
0: To jest energia dla dużych firm, ale dla nas jako takich małych. Czemu my płacimy więcej i co zrobić, żeby płacić mniej? Bo dlaczego Kowalski nie widzi tych ujemnych cen na swoim rachunku?
1: Nie widzi tylko Kowalski, dlatego że jest na tej najczęstszej taryfie, G11. Nie zmienił na taryfę dynamiczną. A proszę mi wierzyć, strona URE, kalkulator, znaleźć taryfę dynamiczną, jeżeli umiemy zarządzić w swoim domu, nie wiem, choćby te bardziej energochłonne urządzenia włączyć w odpowiedniej godzinie, to upewnijmy się, jaka to godzina, zmieńmy tego sprzedawcę, co powinno być prostym procesem internetowym i

0: na dachowej, której powstało tak bardzo dużo w wyniku nie tak znowu wysokich dopłat do niej, prawda? No bo dopłaty do fotowoltaiki nie były jakieś gigantyczne, a Polacy, można powiedzieć, na nią rzucili. Każdy z nas odbierał codziennie po dziesiątki telefonów od różnego rodzaju przedstawicieli i tej fotowoltaiki na dachach pojawiły się gigawaty.
1: A jakie firmy korzystają z tych usług? Ma ktoś tą firmę fotowoltaiczną i co? I idziemy w kierunku, których nie idą przecież ani Stany Zjednoczone dzisiaj, nie chcą iść Chiny, nie chcą iść Indie, a my jednak idziemy.
0: A mowa o jakim kierunku? Fotowoltaicznym?
1: Tak.
0: Znaczy tak, po pierwsze, ten pęd fotowoltaiczny jest mniej więcej taki sam na świecie, wcale nie odbiegamy od tego. Po drugie, nie jest już taki jak był i to wynika właśnie z tego, co powiedziałem. Z tych 600 zł czy 700, czy bardzo wysokich cen dla fotowoltaiki spadliśmy dość nisko. Po trzecie, Chiny wciąż przyłączają bardzo dużo fotowoltaiki. Wszyscy przyłączają bardzo dużo fotowoltaiki, bo fotowoltaika jest tania. Jest tania w sensie inwestycyjnym. Naprawdę 1-megawatowa farma fotowoltaiczna teoretycznie jest tania. Oczywiście wszystko jest kwestią skali. Nie jest tania dla Kowalskiego, jest tania dla średniej wielkości przedsiębiorcy. Względnie tania. Pytanie, ile może zarobić? I tu się pojawia temat magazynów energii elektrycznej, które muszą dołączyć do naszego miksu energetycznego. I nie wolno mówić o energetyce dzisiaj. Na dzień dzisiejszy grzechem jest mówienie bez magazynów. Ponieważ ta energia, dokładnie tak jak powiedział pan redaktor, która zostanie wyprodukowana w tych godzinach, gdzie to słońce nam dogrzało, ona powinna zostać przechowana dokładnie do tego szczytu, który zaczyna się zaraz po zmierzchu i kiedy tej energii zwykle brakuje. I na tym załadowaniu taniej i rozładowaniu drożej właściciel tego magazynu będzie mógł
1: dobrze
0: zarobić.
1: To rozumiem. Mamy za dużo energii. Kto finansuje utrzymanie wtedy tego?
0: Energia sama w sobie utrzymuje się sama. Ale finansuje samą możliwość przyłączania i samą energetykę, finansuje sieć, czyli nasi operatorzy. Największym wyzwaniem z podażą i popytem, czyli to, że czasami energii brakuje, a czasami tej energii jest za dużo, największe wyzwanie ma sieć, czyli PSE i operatorzy systemu dystrybucyjnych. Mhm. I dzisiaj jest bardzo już dużo narzędzi, bardzo dobrze wdrażanych narzędzi. Jest usługa bilansowania, są rynkowe mechanizmy bilansowania, jest rynek mocy. Mówiąc najprościej, rynek, który polega na tym, że część firm deklaruje operatorowi, my jesteśmy gotowi, jak ty nam powiesz, że w naszym rejonie sieć ma problemy, to możemy produkować więcej, możemy produkować mniej, możemy nie produkować wcale i to jest zarządzane w czasie rzeczywistym. Ta komunikacja między operatorami, my również jako Respekt taką usługę oferujemy, to jest usługa dubowa i dla każdego źródła, dla każdego magazynu możemy taką ofertę zrobić i zautomatyzować to, żeby nie było trzeba wsiadać w ten samochód i jechać grzebać w tym sterowaniu.
1: Tak.
0: Tylko zautomatyzować i za to się dostaje dodatkowe pieniądze. Nasza farma wtedy nie produkuje, ale za samą gotowość do obniżania dostajemy dodatkowe pieniądze, dodatkowe wynagradzanie, bo to jest tak ważne dla sieci.
1: Ale czyli my to bilansowanie, czyli płacenie ludziom za nieprodukowanie?
0: Tak. Za gotowość do nieprodukowania. Niejednokrotnie nawet samą
1: mnie
0: gotowość.
1: Na przykład kiedyś dziwiło, że rolnik jak nie będzie pracował, zostawi ugór, tak? No to on jemu dopłacą jeszcze. No to jak? Nie za pracę się płaci, tylko za to, że się nie produkuje? No jak?
0: To oczywiście przykład wydaje się absurdalny, ale jest takich przykładów dużo więcej, że pracujemy nie zapłacę. Trzymając się naszej branży, popatrzmy na wszystkie lata dopłacania do górnictwa. Mhm. Ja wiem, że to jest byłoby straszne prawdopodobnie, ale teraz pomyślmy o tym, że dopłacaliśmy, czy dopłacamy do biznesu, który ze swojej natury jest nierentowny. I część tego biznesu powinna, z ekonomicznego, gdyby tylko ekonomika się liczyła. Nie mówię tutaj o kwestii społecznej. Musielibyśmy dopłacać. Każdego roku spotykamy w prasie przykłady, gdzie rolnicy mówią, słuchajcie, te jabłka dzisiaj w hurcie są tak tanie, że ja ich nawet nie zbieram, bo koszt zebrania jabłek albo
1: jest, większy,
0: jest większy niż zawiezienia tego do tego skupu. I to jest dokładnie przykład z rynku commodity, z rynku towarowego, tego, co się dzieje na rynku energetycznym, czyli jakby ceny ujemnej. Ta cena totalna dla tego rolnika będzie niższa, w sensie on straci na tym, czyli będzie zapłacić cenę ujemną, straci, jeśli zbierze ten swój plon. I no w przypadku rolnika jest to jeszcze gorsze. Więc gdyby nie wysiał tego, to zarobiłby więcej.
1: Czyli to tak, taki wniosek, że najpierw płacimy za stawianie tych farm, tak? Wiatrakowych czy innych fotowoltaiki, a później płacimy za nieprodukowanie, to jak? Dwa razy?

0: Tak, płacimy.
1: Tak?
0: Płaci inwestor. Proces inwestycyjny farmy wygląda tak. Inwestor wymyśla sobie, że chce mieć farmę wiatrową, fotowoltaiczną, jakąkolwiek. Liczy, ile będzie to kosztowało. On to kupuje, on to sprowadza, on robi wszystkie niezbędne pozwolenia. WZ-kę, plan miejscowy zmienia, jeżeli potrzebuje, decyzję środowiskową, uruchamia machinę administracyjną. Faktycznie, państwo utrzymuje tą machinę administracyjną. Następnie płaci opłatę przyłączeniową. To znaczy do tego operatora, który będzie musiał go przyłączyć, musi za to przyłączenie zapłacić. To przyłączenie nie jest za darmo od państwa. Za to przyłączenie również trzeba zapłacić określoną przepisami kwotę i to nie małą. I te kwoty jeszcze rosną. Następnie produkujemy to, kupując te turbiny, te urządzenia. W przypadku turbin to są drogie urządzenia, w przypadku fotowoltaiki, jak mówiłem, oczywiście zależy od skali, ale ta skala inwestycyjna jest niższa. Budujemy to i zaczynamy produkować. I produkujemy wtedy, kiedy się opłaca nam produkować. Jeżeli w danym momencie cena, jak u tego rolnika tych jabłek, zaczyna być nieopłacalna, przestajemy to produkować. Ja mówię tutaj o usługach, gdzie cały system ma problem i ktoś musi być w stanie znowu zainwestować pieniądze na integrację z systemami operatorskimi i móc automatycznie się wyłączyć na każde wezwanie czy polecenie operatorów i robi to dla wyższego celu, dla celu ustabilizowania pracy sieci, czy w skali krajowej, czy w skali regionalnej, ale ta sieć po prostu wymaga w danej sytuacji interwencji i operatorzy tą interwencję podejmują poprzez kontraktowanie tego typu z wytwórcami. Takie rzeczy się zdarzały w poprzednich latach również po stronie odbiorczej. Mieliśmy w 2015 roku słynne wezwanie PSE do 20 stopnia zasilania, gdzie odbiorcy energochłonni musieli ograniczyć odbiór energii.
1: Na czym polega, dlaczego budujemy taki rynek jakoś tego, wszystko mi się tak jakoś w tej głowie dużo tego. Ja bym wolał tak włożyć i mam tą energię, tak? Wtyczkę do kontaktu i wszystko działa. Tutaj jest jakoś, ja nie mogę tego wszystkiego. Dlaczego państwo musi finansować takie firmy? Gdyby państwo nie finansowało, to też by stawiały te farmy?
0: Tak. Na dzień dzisiejszy większość inwestycji OZE-owych jest niefinansowana przez państwo. Te finansowane są, to są inwestycje gigantyczne. Mówimy tu o offshore, czyli wiatrakach na morzu. One muszą mieć jakieś programy wsparcia. Tutaj mają taryfę dla siebie przewidzianą, no bo to skala inwestycyjna jest dużo większa i te 15 lat jest trudniej przewidzieć i to prywatne finansowanie nie prawdopodobnie spowodowałoby, że byłoby bardzo ciężko to wybudować, albo nie wiem, czy w ogóle by się wydarzyło. Jeszcze mając na uwadze sytuację na Bałtyku w sensie geopolityki. Ale to nie tylko państwo finansuje, panie dyrektorze. Finansują też banki. A wszyscy bardzo dobrze wiemy.
1: I ta strategia od pola do stołu to wcale tak prosto nie wygląda.
0: Skoro banki finansują, to znaczy, że da się to policzyć, prawda? I banki to robią nie przecież z troski o planetę, chociaż zakładam, że takie banki
1: też istnieją. To dla własnego interesu.
0: Ale tak jak powiedziałem, działalność gospodarcza ma przynosić zyski i żaden bank nie udzieli finansowania, jeżeli w ten zysk nie będzie wierzył. Odwracając ten wniosek, skoro są banki, które chcą sfinansować przedsięwzięcia OZE-owe w Polsce, to znaczy, że przedsięwzięcia OZE-owe w Polsce wciąż są opłacalne. I odpowiadając na pana pytanie wprost, państwo nie musi tego finansować i państwo tego na dzień dzisiejszy nie finansuje. Jest bardzo dużo oddolnej inicjatywy, bardzo dużo oddolnej skali. Wspominałem już o tym przykładzie na Dachowym. My mamy naprawdę gigawaty budowanych przez Polaków na dachach. I to proszę.
1: Polacy są przedsiębiorcy.
0: Jesteśmy niesamowicie przedsiębiorczym narodem. Dlatego ja też głęboko wierzę, że ten podaż i popyt, jeżeli nauczymy się taryf dynamicznych i włączać nasze urządzenia. No ja nawet pamiętam z dzieciństwa, o którym już wspomniałem, że mój dziadek włączał bojler elektryczny. Włączał go w nocy, bo miał wtedy tą taryfę drugą. No dzisiaj włączałby go o 11, kiedy jest słońce, bo tak się odwrócił rynek.
1: No i jeszcze takie jedno zdanie i przejdźmy do piosenki, bo jakoś mało tych piosenek. Moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się szkodzenie innym ludziom.
0: No, bardzo dobre zdanie. Tam, gdzie zaczyna się wolność innego człowieka, oczywiście. Nie powinniśmy szkodzić innym ludziom. W kontekście elektroenergetycznym trudno mi to zdanie umieścić, a jak rozumiem, pan redaktor może pić do tego, że wiatraki mogą komuś przeszkadzać, czy fotowoltaika może komuś przeszkadzać, czy...
1: No, tak może być, tak? I wtedy jak przekonamy nieprzekonanego?
0: Znaczy, nie zawsze trzeba przekonywać nieprzekonanego, ale to jest bardzo fajnie już rozwiązane dzisiaj systemowo i w naszym systemie prawnym to funkcjonuje. Hmm. Większość tych pozwoleń wydają samorządy, o których mówimy, które są potrzebne. I te samorządy odpowiadają w cyklu wyborczym przed swoimi wyborcami. Jeżeli oni tym wyborcom zaszkodzą wystarczająco bardzo tymi wiatrakami, to po prostu nie zostaną więcej wybrani. Więc szczebel lokalny, wydaje mi się, że z tym sobie już radzi. I są takie miejsca, gdzie samorządy są przeciwne i tam jest dużo trudniej cokolwiek wybudować.
1: Dobrze, to czy to ma niepokoić, czy to ma nas uspokajać, że Bruksela już ma uprawnienia do decydowania o tym, jaki procent terytorium państwa członkowskiego może być w praktyce zamknięty dla działalności człowieka, a jaki nie. Czyli już nie krajowe decydują, nie samorządy.
0: To no na dzień dzisiejszy jeszcze krajowe, jeszcze samorządy. Rozmawiamy tutaj o abstrakcyjnych przepisach z zakresu ochrony przyrody i to na chwilę obecną rozmawiamy wyłącznie o dyrektywach wskazujących kierunki, a nie bardzo konkretnych przykładach. Ja obaw z tym związanych nie mam żadnych.
1: Nie wiem, jaką piosenkę, czy Kazika, bo on to zawsze kontrowersyjne jest, czy Bęckie Graje. Co pan zaproponuje?
0: To męskie granie w takim razie, jak najchętniej.
1: Dobrze.

0: Energiewende, niemiecka energia, stała się czymś więcej niż tylko kompleksowym programem energetycznym. Tak zauważa Wiech w Energiewende, nowe niemieckie imperium. Urosła ona do rozmiarów potężnej doktryny, która wpływa już nie tylko wyłącznie na Niemcy, ale na całą Unię Europejską. Transformacja ta leży u podstaw całej strategii, która ma uczynić z Niemiec europejskie energetyczne centrum dyspozycyjne. Łukasz Jankowski, radca prawny. Jak to właśnie jest? Gdzie jest to Europejskie Centrum Energetyczne? Ono już nie jest w Polsce?
1: Zdecydowanie Europejskie Centrum Energetyczne nie jest w Polsce. Polskie Centrum Energetyczne jest w Polsce. Nasz system dzięki interkonektorom jest coraz bardziej zintegrowany z sąsiadami. My zarówno energię pchamy na zewnątrz, jak i bierzemy od sąsiadów, jeżeli jest to potrzebne. To jest kolejny sposób na zarządzanie w skali kraju systemem elektroenergetycznym. Jesteśmy z tymi sąsiadami połączeni, planujemy tych połączeń jeszcze więcej. Mamy interkonektory nowe, mamy interkonektory stare. W ekstremalnych przypadkach jesteśmy w stanie kupować energię praktycznie od większości naszych sąsiadów, poza tymi sąsiadami, z którymi nie handlujemy nic.
0: Czyli my mamy, tak jak nasi sąsiedzi, przejść na energię bez atomu, pobyt na gaz w Niemczech jest prawie 100% i analityk tak przekonuje, że mamy taką samą, jak sąsiedzi nasi, prowadzić energię. Tak?
1: Nie. Jeżeli chodzi o energetykę niemiecką, nie chciałbym się wypowiadać, bo dość łatwo wytknąć błędy, które wydają się z analizy wstecznej dość oczywiste. To znaczy odejście od energetyki jądrowej wydaje się w przypadku niemieckim błędem. I coś coraz więcej się mówi o powrocie do tej energetyki jądrowej w niemieckim przypadku. Zbyt duże uzależnienie od gazu ziemnego w geopolitycznej sytuacji, w której się znajdujemy, również wydaje się błędem. Łatwo jest, zwłaszcza z perspektywy czasu i już faktów dokonanych, to krytykować.
0: Dobrze, tutaj z panem się zgodzę.
1: To nie jest droga dla nas.
0: I Polacy to wyczuwają, mają taki instynkt. Ale tak to jest, że Niemcy jednak importują więcej węgla kamiennego i brunatnego, niż my spalamy w Polsce.
1: Tak. I cały czas importują węgiel. Cały czas tej energetyki opartej na węglu jest sporo. I żeby była jasność, no u nas też jest jej sporo. To już możemy dyskutować, na ile lat my mamy zasobów i jak łatwo wydobywalnych tych węglowych. Czy to jest 100 lat, jak twierdzą niektórzy, czy 20. Możemy też dyskutować, kiedy będziemy co wygaszać. I to zależy właśnie od dostępności tych zasobów. Czy bełchatów wygasimy w roku 2030 czy 40. To pewnie też jest dyskusja. Mhm. Prawdą jest to, że gdzieś w połowie tego wieku będziemy mieli z tym węglem problem w sensie ilości zasobów. I ten problem prędzej czy później się pojawi. On będzie prawdopodobnie wynikał z przyczyn ekonomicznych. To znaczy węgiel będzie, ale będzie nie można go wydobywać z przyczyn A społecznych, bez przyczyn ekonomicznych.
0: Czyli jest wdrożona ta zasada, zanieczyszczający płaci?
1: Oczywiście.
0: Dobrze. A ograniczamy swobody działalności gospodarczej przez to?
1: W jakim zakresie?
0: No to pan jako ekspert wie, bo ja jestem laikiem.
1: Swoboda działalności gospodarczej w każdym cywilizowanym kraju jest jakoś ograniczona. Mówimy o rynku energetycznym. Rynek energetyczny to jest rynek koncesjonowany, rynek wymagający pozwoleń, pod stałym nadzorem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Oczywiście swoboda jako swoboda kontraktowania, jako swoboda podejmowania decyzji ekonomicznych, jako swoboda zarządzania własnym ryzykiem, ta swoboda istnieje na każdym rynku.
0: Dobrze.
1: Ale mało jest tak regulowanych rynków jak rynek energetyczny.
0: Czy podatek węglowy u źródła, taki, że w kopalni, w rafinerii, w porcie, na granicy, to byłoby dobre rozwiązanie?
1: Trudno powiedzieć. Pewnie wszystko zależy od szczegółów. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem nowych podatków i im mniej obciążeń,
0: kolejnych,
1: tym lepiej.
0: Tak? Bo i tak to zawsze idzie na Kowalskiego i na Jankowskiego.
1: Tak jest. Im prościej, tym lepiej. Jeżeli mówimy o podatku, tak, który gdzieś będzie cenotwórczy na energię elektryczną, to ma pan redaktor rację. No, każdy podatek, który dołożymy w łańcuchu dostaw, ten podatek zmieni się na koniec w koszt, a ten koszt będzie przerzucony na odbiorcę końcowego. Też chcielibyśmy, żeby tych kosztów było jak najmniej. Zwłaszcza, że mówimy o energii elektrycznej. Jej cena ma wpływ na wszystko. Jest to chyba najbardziej cenotwórczy element, jaki możemy sobie wyobrazić w każdym łańcuchu dostaw.
0: Mm-hmm. O ile spadł rachunek za energię dzięki RISPECT chociażby?
1: Trudno powiedzieć, bo to zależy od rachunku, ale przy odpowiednim zarządzaniu to może być nawet kilkadziesiąt procent. Jeżeli zaczynaliśmy od kontraktu, który był dla nas źle dostosowany, a my ten kontrakt dobierzemy i dobrze nim zarządzimy, jesteśmy naprawdę w stanie znaleźć bardzo duże oszczędności dla każdego odbiorcy końcowego i dla każdego wytwórcy energii możemy znaleźć większy przychód.
0: Nie wiem, co jeszcze by było ważne pana zapytać. Gdyby ten system energetyczny był stabilny, to by Polacy, bo chyba jest jednak trochę niestabilny i nie czujemy się spokojni.
1: Jak zawsze zależy, do czego porównać. Nasz system energetyczny, proszę zauważyć, nie mieliśmy żadnych blackoutów, a proszę mi wierzyć, wezwania do ograniczenia produkcji zdarzają się dość często. Operator PSE bardzo dobrze działa w tym zakresie. Tak jak powiedziałem, jest dużo mechanizmów, są to mechanizmy również antyawaryjne. Trudno jest przypomnieć sobie ostatni poważny blackout. Jeżeli one występowały, to występowały wyłącznie w zakresie kilkugodzinnym. Jest to efekt pracy fachowców, którzy nad tym systemem elektroenergetycznym czuwają. Oczywiście możemy mówić o wielu niedociągnięciach, możemy mówić o jakimś tam tempie inwestycyjnym, które mogło być wyższe, ale na chwilę obecną ja osobiście oceniam wysoko sposób pracy naszego systemu elektroenergetycznego, a jako urodzony optymista śmiem twierdzić, że będzie jeszcze lepiej. Mm-hmm.
0: My musimy dużo rat płacić za tą samą watogodzinę?
1: Dużo rat? Znaczy płacimy dwie rzeczy. Cenę towaru, czyli cenę tej megawatogodziny, czy kilowatogodziny w przypadku gospodarstwa domowego i płacimy za dystrybucję, czyli za transport tego, za dowiezienie tego do nas, za dostarczenie tego elektronu do naszego Gdańska, do naszego gniazdka. Czyli za sieć i za towar. Za elektron i za drogę elektronu.
0: Chciałbym piosenkę puścić, ale szkoda czasu. Co warto powiedzieć, bo ten wzrost popytu na energię spowodował wzrost popytu na uprawnienia do tej emisji i te licencje chyba są coraz droższe.
1: Znowu, to zależy do czego porównać. Nie? Cena aktualna emisji CO2 nie jest ceną rekordową. Oczywiście ona wpływa na cenę energii elektrycznej totalnie, ale to nie jest jedyny istotny czynnik. Przed chwilą rozmawialiśmy, panie redaktorze, o tym, że energia potrafi być nawet mieć cenę ujemną. Energia dzisiaj nie jest droga. Ona jest droga w tych momentach, w których mamy jej za mało, a jest bardzo tania w tych momentach, w których mamy jej za dużo. I oczywiście umiejętne zarządzanie źródłami wytwórczymi, nowe technologie, takie jak baterie, czy magazyny energii, pomogą tę średnią wypłaszczyć. I na chwilę obecną wychodzi na to, że ta średnia no nie będzie taka zła. No dzisiaj cena na kontrakty na tę zimę jest ceną wysoką i trzeba sobie powiedzieć, że idzie ona w górę. Ale jak najbardziej wydaje mi się, że nasza polityka energetyczna idzie w odpowiednim kierunku. To, co mi się nie podoba, to, że idzie absolutnie za wolno. To znaczy, ja nie uważam, że transformacja energetyczna jest przyszłością, opcją wyboru. Transformacja energetyczna jest koniecznością. Ja chcę, żeby się zaczęła dziać i chciałbym, żeby gdyby to ode mnie zależało, działałoby się znacznie, znacznie szybciej. I wydaje mi się, że to, co oba już postawiliśmy tę tezę, że Polacy są bardzo przedsiębiorczym narodem, dajmy nam szansę wybudować tych magazynów dużo, to wypłaszczymy średnią i dzięki temu zobaczymy realny spadek ceny energii elektrycznej, bo rzeczy, które próbujemy robić, które mają wpłynąć tu i teraz, to jest maskowanie i pudrowanie, a nie realny wpływ. Realny wpływ będą miały magazyny, których musi się w sieci pojawić naprawdę dużo.
0: Respekt energii. Energy. To ładna nazwa, bo to związana z szacunkiem. Pani Łukaszu, jak doliczymy te wszystkie koszta i bilansowania, magazynowania, utrzymywania tych źródeł rezerwowych i tak dalej, to ile ten Kowalski, bo wracamy do tego Kowalskiego, ostatecznie ile, kto ostatecznie zarabia na tej zielonej transformacji, kto za nią płaci i o ile dzięki niej zmniejszył się rachunek tego przeciętnego Kowalskiego? To ostatnie takie pytanie.
1: Trudno powiedzieć, ile kosztowałaby cena, jaka byłaby cena energii elektrycznej na dzień dzisiejszy, gdyby nie było tej zielonej zielonej transformacji, to znaczy gdybyśmy sobie wykluczyli nagle system OZE, ale ja stawiam tezę, że cena energii elektrycznej byłaby przynajmniej dwukrotnie większa, gdyby nie to, co już zainwestowaliśmy w OZE i cena może jako kraj oczywiście, jako wszyscy przedsiębiorcy, jako cały rynek i ta energia jeszcze może mieć niższą cenę w przypadku, gdy będziemy kontynuowali ten trend, ten ruch, te inwestycje, w szczególności w magazyny energii. Mhm.
0: Dobrze, ja dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.
0: Tak, Łukasz Jankowski był gościem Radia Wnet, ekspert i radca prawny Respect Energy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję ślicznie.
0: Za tą godzinną rozmowę i mam nadzieję, że wszystko będzie jakoś tak tej energii wewnętrznej pana i mojej się opłacało na wszystkim, nie tylko państwu, ale każdy przeciętny Kowalski, Jankowski.
1: Ja również, panie redaktorze, życzę wszystkim doskonałej energii na cały dzień.
0: Dziękuję i tego wszystkim dobrej energii dla państwa. Dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Ten miś w Radio Wnet.
1: Po to, by usłyszeć miłość i śpiew.
2: Wiadomości Wnet.
3: Minęła siódma, Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości. 5 osób zginęło w rosyjskich atakach na kilka regionów Ukrainy, poinformowały władze. Rosyjskie wojska kontynuowały w poniedziałek ataki na ukraińskie regiony wzdłuż liczącej około 1200 km linii frontu. Prokuratura obwodu charkowskiego przekazała, że rosyjski dron zaatakował miasto Łozowa. Zginęła jedna osoba, 3 zostały ranne. Na południu w obwodzie dniepropetrowskim dron zabił kierowcę samochodu w Nikopolu. Miasto jest często celem rosyjskich ataków. Leży na zachodnim brzegu Dniepru, naprzeciwko okupacji okupowanej przez Rosję zaporowskiej elektrowni jądrowej. W związku z atakami w zachodniej części Ukrainy w polskiej przestrzeni powietrznej operowały polskie i sojusznicze myśliwce. Pentagon odwołał jutrzejszą wizytę szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Spotkanie zostało odwołane z powodu konfliktu terminów, a nowy termin zostanie wkrótce wyznaczony, przekazało biuro prasowe Pentagonu w odpowiedzi na zapytanie PAP-u. Wcześniej MON poinformował, że na pilną prośbę strony amerykańskiej planowana na środę wizyta wicepremiera i szefa MON w Pentagonie odbędzie się w innym terminie i trwa jego ustalanie. Jednak, jak czytamy dalej, do Waszyngtonu udadzą się wiceministrowie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zaleski. Będą prowadzić rozmowy z amerykańskimi partnerami i przygotowywać kolejne umowy dotyczące naszej współpracy, czytamy w komunikacie. Prezydent Karol Nawrocki powołał Justynę Orłowską na ambasadora specjalnego przedstawiciela do spraw innowacji i nowych technologii. Ma ona odpowiadać za współpracę z sektorem technologicznym oraz rozwijanie relacji biznesowych ze Stanami Zjednoczonymi. Stanowisko nie jest częścią polskiej służby zagranicznej. Podczas uroczystości w Nowym Jorku prezydent wręczył także odznaczenia przedstawicielom nauki i biznesu za osiągnięcia technologiczne, wsparcie przedsiębiorczości oraz promocję Polski w USA. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. informatyk Tomasz Czajka, biolog obliczeniowa Teresa Przytycka i współtwórca Eleven Labs Mateusz Staniszewski. Problem z energią cieplną mogą pojawić się tej zimy, ostrzega na Wnet FM prezes EEC Zagłębie Dąbrowskie Sławomir Wołyniec. Zapowiadany bon ciepłowniczy ma być skierowany przede wszystkim do gospodarstw domowych o najniższych dochodach, korzystających z ciepła systemowego. Jak tłumaczył Wołyniec, znaczenie będzie miała również jednostkowa cena ciepła. Według omawianych założeń wsparcie ma dotyczyć odbiorców, u których przekracza ona określony próg. Cały artykuł na Wnet FM. Prorosyjska partia Jedna Rosja zdobyła rekordową liczbę mandatów w rosyjskim parlamencie. Wynika z niemal pełnych oficjalnych rezultatów wyborów opublikowanych w poniedziałek. Niewielki przyczółek w jednym z regionalnych parlamentów uzyskała natomiast antywojenna partia Jabłoko. Przy ponad 95% policzonych głosów przewodnicząca Centralnej Komisji Wyborczej poinformowała, że Jedna Rosja uzyskała 57,83% poparcia. W poprzednich wyborach parlamentarnych w roku 2021 partia ta zdobyła 49,8% głosów. Jedna Rosja ma w związku z tym objąć 355 z 450 miejsc w Dumie, czyli niemal 80% mandatów. Wszystkie pozostałe partie, które dostały się do parlamentu, popierały w poprzedniej kadencji Jedną Rosję. W Czeczenii na kolejną, piątą kadencję wybrany został Ramzan Kadyrow, bliski sojusznik Władimira Putina. Oficjalnie uzyskał niemal 100% głosów.
2: Prognoza pogody.
3: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W drugiej połowie dnia na zachodzie rozpogodzenia, przelotne opady deszczu. We wschodniej połowie kraju możliwe burze. W Tatrach i Beskidach śnieg. W tych pierwszych białego opuchu napada nawet do 18 cm. Temperatura maksymalna od 12 stopni miejscami na południu, około 15 w centrum i na wschodzie, do 18 w północno-zachodniej części kraju.
4: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet FM.
5: Karmić głodnych. Być może to cię zaskoczy, ale przeciętna zachodnioeuropejska rodzina wydaje na karmę dla zwierząt domowych więcej niż na pomoc potrzebującym. A codziennie z powodu nędzy umiera na świecie 25 tysięcy dzieci. Codziennie. Co minuta. Proszę, posłuchaj tego. Mimo, że nie masz na to ochoty, życie traci 17 dzieci. Wiem, że nikt z nas nie zmieni tego, jaki jest świat, z jego niesprawiedliwością i nędzą. ale możemy zrobić coś, by uratować choćby kilka osób. Ale, tak wiele organizacji charytatywnych marnuje pieniądze. Może to i prawda. Jednak ludzie są gotowi na największe poświęcenia, by dobrze inwestować. Kupują akcje, grunty, śledzą wyniki finansowe firm, stopy zwrotu, ruchy na rynku. A gdybyśmy dokładali tyle samo starań, by zadbać o nasz fundusz na wydatki charytatywne? I nie mam na myśli drobniaków ze świnki skarbonki. Poczujmy, że nas to coś kosztuje. Jezus powiedział, kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Co z tym zrobimy? Jak wygląda nasz fundusz na cele charytatywne?
0: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
6: Reklama.
7: Nasz naród jak lawa.
8: Gen wolności.
9: Młodzież w walce z komuną.
10: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
11: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
12: Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
13: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
14: To będzie opowieść o wojownikach.
15: Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18:00. Scena Stygmat w Warszawie.
16: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
17: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
18: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
19: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
20: O reklamie.
21: Autopromocja.
22: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Gorwat.
21: To była autopromocja.

0: Liście spadają z drzew, bo to już jest jesień. Wprawdzie dopiero drugi dzień jesieni, ale dzisiaj chłodny dzień, chłodny poranek w Warszawie. Ale tym się nie przejmujemy, bo w studiu jest mecenas Krzysztof Wąsowski, a jak mecenas jest w studiu, to tak jakby lato do studia wróciło. Dzień dobry, panie mecenasie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy.
0: Ale rozmawiać będziemy o tych sprawach, które są trudne, czyli procesach, w których uczestniczy pan mecenas. Ale zacznijmy od Trybunału Konstytucyjnego i od pana, i od zaprzysiężenia albo braku zaprzysiężenia pana Berka. Czy prezydent ma prawo nie przyjąć zaprzysiężenia od wybranego przez Sejm prawnika, który ma zostać członkiem Trybunału Konstytucyjnego?
1: No zdecydowanie prezydent nie jest notariuszem i nie musi, że tak powiem, zgadzać się z każdym dyktatem nawet Sejmu. Tym bardziej, że istnieją uzasadnione prawne wątpliwości co do tak zwanych, bym powiedział, spełniania przesłanek formalnych przez pana sędziego Berka. Procedura jest rzeczywiście trzystopniowa. Żeby być skutecznie wykonującym swoją funkcję sędzią Trybunału Konstytucyjnego, pierwszy etap procedury pan Berek przeszedł. Pewnie też państwo słyszeli dość dużych takich pomrukiwaniach wielu środowisk prawniczych ze względu na swoje upolitycznienie czy zaangażowanie się w działalność rządu. I to jest wybór przez Sejm. Drugi etap to jest złożenie ślubowania wobec prezydenta, i to słowo wobec sprawia bardzo wielu sędziom, jak się okazuje, nawet i prawnikom, duży problem natury rozstrzygnięć semantycznych. Co to znaczy, że się wobec prezydenta składa takie ślubowanie? A trzeci element, ten ostatni, to jest objęcie swoich obowiązków służbowych i wyznaczenie referatu przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego. W tej chwili jesteśmy po etapie pierwszym, zarówno z panem Berkiem, jak i z czterema innymi sędziami, którzy też nie złożyli ślubowania wobec pana prezydenta i którzy składali to ślubowanie w zasadzie w sali kolumnowej Sejmu, wobec marszałka Sejmu, wobec notariusza, ale na pewno nie wobec prezydenta Rzeczpospolitej. Więc mamy pięciu sędziów, którzy nie spełnili kryterium do tego, aby orzekać. Nie mają tego elementu, można powiedzieć, w postaci złożenia ślubowania wobec pana prezydenta. W przypadku tej czwórki sędziów istnieją dość poważne głosy prawników i wątpliwości, że skoro oni nie czekali, aż prezydent umożliwi im to złożenie wobec siebie ślubowania, tylko złożyli je wobec pana notariusza i pana marszałka Sejmu, to tak naprawdę powinno być to oznacza zrzeczenie się przez nich urzędu sędziowskiego. I tutaj też jest dość poważna dyskusja w gronach czy w gremiach prawniczych, bo rzeczywiście jakby nie czekając na to ślubowanie wobec pana prezydenta, robią to zupełnie inaczej, tak demonstracyjnie okazując lekceważenie dla obowiązującego prawa, no to niektórzy interpretują to w ten sposób, że to jest po prostu w sposób taki konkludentny, czyli przez sam fakt jakby złożenia wobec kogoś innego takiego ślubowania, no zrzeczenie się urzędu sędziowskiego, i to jest kolejny problem. Na razie pan Berek napisał taki list do pana prezydenta chyba wczoraj albo przedwczoraj się on ukazał, że wydaje się, że przynajmniej pan Maciej Berek zauważa to, że ślubowanie musi być złożone wobec pana prezydenta i tak jakby deprecjonował ruch czwórki swoich poprzedników, którzy w sali kolumnowej odczytywali rotę tego ślubowania. Więc przynajmniej tak jest progres, bym powiedział. Natomiast prezes Trybunału Konstytucyjnego, dopóki dany sędzia wybrany przez Sejm nie złoży ślubowania wobec prezydenta, nie ma prawa dopuścić go do orzekania. I takie są na razie, na dzisiaj, fakty.
0: Fakty, ale to jest jedna z interpretacji, bo druga interpretacja mówi, dobrze, to jest konstytucyjna prerogatywa Sejmu, Parlamentu Polskiego, wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego, i tak naprawdę prezydent, Sejm sprawdza jakby całe dossier i wie o tym, kto powinien zostać sędzią, kto może, kto nie może. Jeżeli dokonał wyboru i prezydent po prostu musi to skwitować, i tak chyba było do tej pory.
1: Nie, bo tutaj nawet mamy też orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które wyraźnie wskazywały, że prezydent też pełni na tym etapie funkcję kontrolną. I tutaj oczywiście jest spór, i tu jest rzeczywiście spór prawników, i tu jest kwestia właśnie interpretacji. Natomiast fakty są takie, że prezydent, no mówiąc tak kolokwialnie, tego ślubowania od tych 5 wybranych przez Sejm sędziów nie odebrał. Po prostu nie odebrał. Zresztą wcześniej zrobił to wobec tych nadmiarowo wybranych sędziów, pan prezydent Andrzej Duda w 2015 roku, który no też Sejm ich wybrał, ale ewidentnie łamiąc wszelkie zasady prawa i wywołując tak naprawdę ten słynny spór o Trybunał Konstytucyjny.
0: Który trwać będzie i w którym jest groźba wysuwana przez polityków, groźba aresztowania prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
1: No tak, tak. Tak, bo idąc taką dość pokrętną logiką, politycy twierdzą, że skoro prezydent nie odebrał ślubowania, a na przykład 4 sędziów złożyła je wobec notariusza i wobec pana marszałka, no to prezes jakby ma na to, prezes Trybunału Konstytucyjnego ma na to przymknąć oko, że tam prezydenta nie było i łamiąc prawo ma ich wprowadzić na tak zwany urząd sędziowski, czego oczywiście prezes nie może zrobić, prezes Trybunału Konstytucyjnego. No ale właśnie tutaj politycy, nadinterpretując tą sytuację, mówią, że to jest przestępstwo przeciwko prawom pracowniczym. Nawet tak się niektórzy wypowiadali, tych sędziów właśnie, że oni mogą być co najwyżej bardzo aktywnymi lub nieaktywnymi czytelnikami biblioteki Trybunału Konstytucyjnego, która zresztą jest dość dobrze wyposażona, także tam naprawdę jest co robić. Ale rzeczywiście mówi się w ten sposób, że skoro prezes Trybunału Konstytucyjnego no, popełnia to przestępstwo i nadużyć niedopełnienia swoich obowiązków, bo rzekomo miał mieć obowiązek niezaślubowanego przez prezydenta, tak to powiem, sędziego, wprowadzić na urząd, no to popełnia przestępstwo i wtedy, ponieważ na gorącym uczynku każdego sędziego można zatrzymać, to jest taka dość wyjątkowa sytuacja, więc nawołuje się policję, żeby zatrzymać tego prezesa Trybunału Konstytucyjnego i starać się odebrać mu immunitet sędziowski, co może zrobić tylko Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale przy tym zatrzymaniu jest taki kłopocik mały, ponieważ nakazać natychmiastowe zwolnienie od zatrzymania każdego sędziego Trybunału Konstytucyjnego może tylko prezes Trybunału Konstytucyjnego. Więc jeżeli ktokolwiek by chciał zatrzymać, to jest rzeczywiście wyjątkowa sytuacja. Można powiedzieć, że takiego immunitetu nie ma żaden inny prezes sądu, więc prezes Trybunału Konstytucyjnego może nakazać natychmiastowe swoje zwolnienie i to w każdej chwili. I to jest rzeczywiście opisane ustawowo nawet.
0: Tak sobie myślę, że właściwie wesołe jest życie prawników w Polsce.
1: Bardzo, bardzo. To jest absolutny rock'n'roll.
0: No tak, bo tak sobie myślę, czy w jednej izbie adwokackiej jest pan mecenas i mecenas Giertych?
1: Tak, oczywiście.
0: I to jest tak, czy to są spotkania mecenasów? Jest na przykład jakaś loża mecenasów, tajna loża, gdzie się wszyscy panowie spotykają i sobie tak się śmieją. Och, już udało się rozłożyć. Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, sądy powszechne, już jest super po prostu, bo to klienci przychodzą po prostu zdesperowani.
1: Czy ja mam taką nadzieję, że takie tajne loże są gdzieś, tylko ja jeszcze jestem za młody najwyraźniej.
0: A jak pan, ale z takiego, nie wiem, czy mecenas może mecenasa oceniać, ale postawę mecenasa Giertycha, jeśli chodzi o Zonda Krypto i o to, że reprezentuje głównego bohatera Zondy Krypto, to jak to się w świecie adwokatów ocenia? No jest poseł, wiceprzewodniczący partii po wystąpieniu. Dobra, ja zamilknę teraz.
1: No tak.
0: No i co? Że co? A, no dobra, to wracamy.
1: Nie oceniamy siebie nawzajem. Przynajmniej nie powinniśmy zgodnie z zasadami etyki adwokackiej.
0: Jakieś zasady przecież trzeba mieć. Że adwokaci słyną teraz zasad i prawnicy, i wszyscy, i politycy. Wszyscy mają zasady w Polsce.
1: Ale absolutnie, jak to mówił wybitny barokowy, albo nawet renesansowy kompozytor klasy światowej, niejaki Miles Davis, w muzyce najważniejsza jest pauza. I była taka jego płyta znakomita, Tutu, to też jakaś średniowieczna muzyka, moim zdaniem, chorałowa, i tam właśnie pauza była czymś, czyli milczenie jest tutaj bardzo wymowne. Więc nie powinniśmy komentować, ale myśleć wymownie jak najbardziej tak.
0: To w takim razie to odegrajmy scenę z pauzą. Co pan myśli o postawie mecenasa Giertycha? I żeby ta pauza...
1: Wymowna była, moim zdaniem była bardzo dobra, wymowna. Taka była. Nawet przeciągnięta pauza z Fermatą.
0: Dobrze, jest pauza siódma. Jest 7:20 bez pauzy. W takim razie pytanie, czy pan wybrany, pan Berek, jest radca prawny, radca prawny, pan Berek, może wejść?
1: Nie może. Nie może, ponieważ przynajmniej nie ma takich dowodów na to, żeby wykonywał 10 lat zawód radcy prawnego.
0: Ale to też jest znowu zapisane tak, że może był zapisany wśród...
1: A, że był zapisany, no to wiadomo, tylko że właśnie problem polega na tym, że nawet ci zapisani radcy prawni mogą, czy tak samo adwokaci, mogą nie wykonywać tego zawodu.
0: No dobrze, ale jak ktoś doradza prawnie w jakiejś instytucji dużej, na przykład doradza premierowi Donaldowi Tuskowi, jeśli chodzi o prawo, to jest radcą prawnym? No doradza...
1: Nie jest, ale pytanie, czy wykonuje zawód radcy prawnego, jest zupełnie innym pytaniem.
0: Bo co to trzeba?
1: No bo trzeba spełnić pewne wymogi formalne, po prostu prowadzić działalność, mówiąc wprost, gospodarczą w tym zakresie. A jeżeli się jest urzędnikiem, czy nawet najwybitniejszym z doradców, najwybitniejszego z premierów, no to rzeczywiście tutaj przepisy prawa na to nie zezwalają i wchodzi się w pewną kolizję prawną, dlatego nie można wykonywać tego zawodu, albo robić to nielegalnie, no ale nie podejrzewam, żeby pan minister Berek robił to nielegalnie.
0: To jest raz litera prawa, raz duch prawa.
1: Duch zawsze przenika literę i litera z duchem się zawsze przenika.
0: Jak przenika, to może nie można się przyczepiać do tego, że wpisany na listę radców prawnych pan Berek był radcą prawnym tylko niespełniającym wymogów jakiegoś tam numer 4, tak?
1: Ja bym powiedział w ten sposób, że prawo jest niewątpliwie pojemne interpretacyjnie i ma pewną pojemność interpretacyjną, ale nie powinno być relatywizowane. To znaczy, mówiąc jeszcze bardziej obrazowo, do swojego pierwszego wykształcenia się odniosę, czyli do muzycznego. Co to jest muzyka? To jest dokładnie to samo jest pytanie o prawo. Muzyka to są nuty, czy to są te dźwięki, które za chwilę pewnie usłyszymy. No i prawo tak samo. Czy to jest tekst, czyli ta litera? No tak. Litera nakazuje pewne ramy interpretacyjne, natomiast granie tych dźwięków to jest ta interpretacja. Tylko zasada polega na tym, nie wolno zmieniać nut. Nie wolno zmieniać nut. Nawet w jazzie się nie zmienia nut. Nawet w rock'n'rollu się nie zmienia nut. Można te nuty interpretować, można je rozciągać, można je spłaszczać, można je skracać, można je grać w bardzo różny sposób, właśnie pauzy stosując. Ale nie wolno zmieniać nut. A tu już dochodzimy do tego momentu, że się zmienia nuty w tej całej muzyce zwanej prawem.
0: No to przejdźmy, chociaż nie wiem, jaka nuta tutaj zostałaby zmieniona.
1: W baroku była najbardziej popularna nuta pedałowa tak zwana, czyli podstawowa. A tutaj jest właśnie taka nuta, czyli ta nuta, która mówi o imponderabiliach, o pewnych bardzo określonych zasadach. Co do zasady, to trzeba i to ściśle interpretować, ten wymóg zatrudnienia w charakterze radcy prawnego, właśnie ze względu na to, że to jest taka pomocna dłoń ustawodawcy, bo się nie spełniło innych kryteriów, na przykład bycie doktorem habilitowanym nauk prawnych, albo na przykład byciem sędzią wcześniej. No to są właśnie te kryteria, które trzeba interpretować ściśle.
0: No dobrze, to w takim razie zmieńmy melodię i zmieńmy nuty. Co w procesach księdza Michała, pani z Funduszu Sprawiedliwości?
1: No jutro kolejna rozprawa. Już po raz czwarty chyba będzie kontynuować swoje wyjaśnienia trzecia z oskarżonych, pani Karolina. Też pani urzędniczka, która przesiedziała 7 miesięcy. Ona bardzo precyzyjnie wyjaśnia wszystkie elementy takie, bym powiedział, techniczno-organizacyjne całego procesu działania Funduszu Sprawiedliwości. I rzeczywiście ja mogę się tutaj obiecać państwu i panu redaktorowi, że ja, jak ona skończy już te swoje wyjaśnienia, przygotuję taki skrót tego i jakby istotne elementy, jak ta historia się układa w sądzie, bo już zeznawała pani Urszula i teraz właśnie jutro mamy nadzieję, że będzie kończyć, może jeszcze będzie jedna rozprawa z tymi wyjaśnieniami pani Karolina. Potem zostaje jeszcze trzech oskarżonych, którzy będą składać swoje wyjaśnienia, więc tak myślę, że gdzieś w okolicach zimy rozpocznie się tak zwany przewód dowodowy, w tym sensie, że może będą słuchani pierwsi świadkowie, a numer jeden na liście świadków jest nikomu nieznany Krzysztof Wąsowski, obrońca dwóch oskarżonych, księdza Michała Olszewskiego i Urszuli Dubejko. Prokuratura nie wycofała mnie jako świadka, więc dojdzie do sytuacji naprawdę, myślę, że epokowej w dziele światowego sądownictwa. Jeżeli sąd by się zdecydował słuchać w charakterze świadka obrońcę i to jeszcze na okoliczności obrony dwóch oskarżonych w procesie, a pani sędzia Justyna Koska-Janusz coś takiego sugerowała ostatnio na sali, że ona tutaj będzie rozważać, jak to wszystko zrobić, więc od razu powiem, że ja takich zeznań składać nie mogę, nie mam prawa. Nie to, że nie powinienem. Więc zbliżamy się do takiego kolejnego ciekawego momentu, a w międzyczasie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości dość szybko wyznaczył swoją rozprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny, ponieważ trzeba się trochę cofnąć w czasie, jak prokuratura zajęła, zabezpieczyła przynajmniej hipotekę tej nieruchomości słynnej archipelagu Wyspy Wolne od Przemocy na ewentualne pokrycie jakichś tam szkód, strat Skarbu Państwa, no to uruchomił się wtedy minister Adam Bodnar, który wydał decyzję nakazującą zwrot. Także tutaj profeto jest karany już dwa razy, czyli najpierw prokurator jakby zajmuje to ich mienie i zupełnie destabilizuje ich działalność, no a z drugiej strony minister sprawiedliwości jako dysponent Funduszu Sprawiedliwości nakazuje zwrot, to w formie decyzji administracyjnej.
0: Ale zwrot komu i czego?
1: Zwrot tych 66 milionów tej dotacji za archipelag jako właśnie bezprawnej i nielegalnie zabranej. I co się dzieje dalej? Dalej oczywiście składam odwołanie, a właściwie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy tej decyzji. Już następuje pan minister Żurek, który oczywiście utrzymuje decyzję pana ministra Bodnara w mocy, więc składamy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. I co się dzieje w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym? Dość szybko jest wyznaczony skład trzech sędziów zawodowych, z których to dwójka sędziów, w tym pani przewodnicząca składu orzekającego i sprawozdawca, okazuje się, że zaangażowali się w popieranie zwalczania pana ministra Ziobro w postaci listów różnych sędziowskich, a wiadomo, że tę decyzję, tę dotację udzielał minister Ziobro, właściwie jego resort za jego rządów. No więc składam czym prędzej wniosek o wyłączenie tej dwójki sędziów, dwóch na trzech. I dochodzi do sytuacji niebywałej, ponieważ państwo barykadują się w swojej tam sali rozpraw i zostaje wywieszona karteczka przerwa do odwołania, która trwa bodajże 5 godzin albo 4 godziny. Potem się okazało, że był szukany skład, który by rozpatrzył ten wniosek, bo też trzech sędziów musi rozpatrzyć. I oczywiście znalazł się taki skład. No i rozpoznano, wydano postanowienie, które nie uwzględniło tego mojego wniosku o włączenie tej dwójki sędziów, ale potem się znowu okazało, że w tej składzie rozpatrującym to właśnie ten wniosek znalazło się także dwóch sędziów na trzech, którzy też podpisywali się pod tymi samymi listami. Też powinni być według mnie wyłączeni. A oni mimo wszystko to orzekli, ponieważ to było posiedzenie niejawne, tajne. Nie wiadomo, gdzie oni to robili. I okazało się, że rzeczywiście wydali. I to jeszcze nie byłoby takie jakby najbardziej bulwersujące, chociaż to jest bulwersujące, no bo nie powinni sędziowie, którzy mają rozstrzygać o kwestii wyłączenia sędziów z tego samego powodu podpisywania różnych apeli politycznych w latach tam 19-23, to jednak mimo wszystko orzekają. Nie czują żadnego problemu ani dyskomfortu z tym brakiem orzekania. Ale na domiar złego od tego postanowienia przysługuje zażalenie takiemu wnioskodawcy. I nie czekając na to zażalenie, w tym składzie właśnie, który był wyznaczony, nie wylosowany, ale wyznaczony w Sądzie Wojewódzkim Administracyjnym, oni orzekli oczywiście uwzględniając wszystkie argumenty pana ministra Żurka i oddalili tą skargę kasacyjną. Ja w tej chwili zażaliłem to postanowienie na to, że nie zostali wyłączeni ci sędziowie, więc dochodzi do pewnego kuriozum. Tak się spieszono, więc wrażenie jest takie, że została tam dokonana pewna ustawka, że nawet nie chcą temu księdzu Olszewskiemu, jego fundacji Profeto, nawet w Sądzie Wojewódzkim Administracyjnym dać jakąś szansę składu, który by nie był kontrowersyjny do orzekania. I to się dzieje właśnie na tydzień, dwa tygodnie przed jutrzejszym posiedzeniem Sądu Karnego. A dodatkowo jeszcze trzeba powiedzieć, że uruchomił się także Urząd Skarbowy ze Szczecina, który jest delegowany nie wiadomo przez kogo, do tego, żeby nałożyć decyzje podatkowe o zwrot podatku od księdza Olszewskiego, a właściwie od jego fundacji. I mamy już decyzję podatkową, więc są trzy razy karani. Ta Fundacja Profeto, raz prokurator zabiera ten majątek, drugi raz minister sprawiedliwości, trzeci raz urząd skarbowy. Znaczy, czekamy, kto będzie czwarty.
0: To znaczy prokurator powiedział, że...
1: No, że to jest tak zwane zabezpieczenie.
0: Zabezpieczenie, tak. Czyli nie jest tak, że własność jest nadal
1: oczywiście,
0: Fundacji Profeto.
1: Oczywiście.
0: Potem, że trzeba oddać 66...
1: Tak, oto minister żąda, a teraz...
0: Że jeszcze podatek.
1: Jeszcze podatek też w wysokości kilkudziesięciu milionów. Także jeżeli to nie jest jakiś efekt mrożący i skoordynowana akcja, ja piszę do wszystkich, żeby zawieszali te swoje postępowania do czasu, aż rozstrzygnie się sprawa karna, bo to wszystko wpływa na sprawę karną. Oczywiście ani Urząd Skarbowy, ani Minister Sprawiedliwości jest zupełnie niezainteresowany. A jeszcze na domiar złego, Minister Sprawiedliwości w tej sprawie karnej jest stroną jako podmiot tak zwany pokrzywdzony i występuje po stronie prokuratorskiej.
0: No dobrze.
1: Także mamy sytuację naprawdę kuriozalną i ja się tylko zastanawiam, że akurat dlaczego to Radio Profeto, to Fundacja Profeto jest akurat takim obiektem aż takiego ataku ze wszystkich stron. A, jeszcze dodam, że Urząd Skarbowy także złożył doniesienie na Fundację i jest postępowanie karno-skarbowe w tej chwili jeszcze prowadzone, jakby tego było mało, więc ja myślę, że tam siedzi jakiś niesamowity skład myślicieli, którzy próbują się zastanawiać, jak jeszcze ukarać tą fundację.
0: No dobrze, a jak w tym wszystkim się odnajduje ksiądz?
1: No ksiądz się odnajduje w tym wszystkim tak, że się od tego po prostu stara się odciąć i popada w taką, jak widzę, coraz większą izolację, żeby mieć po prostu jakiś kawałek spokoju i żeby zupełnie odciąć się od tego świata. I to jest takie dosyć też smutne w tym wszystkim.
0: No dobrze, to mamy jeszcze... To pozdrawiamy księdza Michała i mamy dwie sprawy jeszcze, w których pan mecenas jest zaangażowany, w sprawę RARS-u.
1: Tak.
0: Tam co się dzieje, jeśli można w telegraficznym skrócie?
1: A, w RARS-ie się zmienił prokurator, bo prokurator ZOK, który był tutaj takim słynnym prokuratorem, co trzymał w więzieniu matkę z dzieckiem chorym na spektrum autyzmu, trzymał pana Dominika w areszcie też, który jest niewidomy na jedno oko i drugie oko miał też, tam jest problem zdrowotny. Udało się jednak doprowadzić do ich wypuszczenia. Od tamtej pory nie działo się nic, a jak przyszedł pan prokurator Wełna, no to stracił pracę prokurator ZOK w prokuraturze krajowej. Podobno gdzieś go przenieśli na inny front robót, do innej prokuratury tam w Katowicach. No i przyszedł nowy prokurator, który najpierw, przynajmniej o tyle było ciekawie, że starał się wczytywać w akta i podobno ruszają jakieś nowe czynności wreszcie ze świadkami po roku.

0: kwestia praworządnościowa u nas. Zobaczymy, podobno wielu prawników też takie dokumenty złożyły i myślę, że sąd angielski będzie się miał nad czym zastanawiać. Także...
1: No i jeszcze precedensowa sprawa Starucha.
0: A, to jest w ogóle ciekawa rzecz, ponieważ państwo pewnie słyszeli, że istnieje ktoś taki, kto zasiada na gnieździe, na tak zwanej żylecie. Jest miłośnikiem piłki nożnej, generalnie klubowej i Legii Warszawa. I został skazany na wykroczenie, to jest rodzaj wykroczenia, tak zwany zakaz klubowy, zakaz stadionowy, na zakaz uczestnictwa właśnie w tych wydarzeniach piłkarskich na okres 2 lat. I pan prezydent zgodził się go ułaskawić. Co to oznacza? To oznacza, że to jest pewna... Dosyć ciekawa sprawa precedensowa, tak jak pan redaktor powiedział, ponieważ do tej pory bardzo rzadko prezydent ułaskawiał od wykroczeń. Zawsze było takie bardzo ortodoksyjne i myślę, że nie do końca uprawnione przekonanie prawników, że tylko od przestępstw można ułaskawiać. To wynikało z tego, że alternatywna wobec konstytucji albo uzupełniająca wobec konstytucji procedura udzielania prawa łaski znajduje się w kodeksie postępowania karnego. I stąd też wielokrotnie myślano, że jeżeli nie jest to przestępstwo, które się ocenia na podstawie właśnie stosowania przepisów kodeksu postępowania karnego, no to nie może być prawa łaski. Artykuł 139 konstytucji ma dwa zdania, jak państwo sobie kiedyś zajrzą do konstytucji, do artykułu 139, to pierwsze zdanie mówi mniej więcej tak, że prezydent stosuje prawo łaski. Kropka. Nie jest napisane, czy od wyroków karnych, czy cywilnych, czy administracyjnych decyzji, czy kar administracyjnych. Po prostu prawo łaski. A zdanie drugie mówi, że prezydent nie może ułaskawić jedynie od wyroku Trybunału Stanu. Prawomocnego wyroku Trybunału Stanu. Ja trochę teraz zacząłem nad tym się głębiej zastanawiać i przygotowuję taką monografię, żeby trochę poruszyć środowisko naukowe, bo moim zdaniem przepisy konstytucji absolutnie dopuszczają nie tylko nawet ułaskawienie z prawa łaski, ale także od mandatów, gdzie jest bardzo wiele niesprawiedliwych polityk mandatowych, od kar administracyjnych, na przykład od kary za wycinkę drzewa, które są stosowane zupełnie czasami bardzo irracjonalnie. I to daje, a nawet niektórzy twierdzą, że a nawet od wyroków cywilnoprawnych, gdzie słynne wyroki frankowe i inne, albo niesprawiedliwe odsetki, to jest kwestia, Amerykanie to bardzo dobrze rozumieją. Prawo łaski jest bardzo szerokim elementem wpływu na i korekty władzy sądowniczej przez prezydenta, co także widać ten ślad w naszej konstytucji. Oczywiście, jeśli chodzi o wyroki cywilne, pewnie jest to za daleko, ale kary administracyjne absolutnie nie.
1: Przyjdzie czas, żeby i o tym porozmawiać. Mecenas Krzysztof Wąsowski był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję, panie mecenasie, za wizytę o poranku. 7:37. Przeniesiemy się teraz do pięknego miasta Krakowa.

0: W studiu krakowskim Mikołaj Murkociński. Dzień dobry, Mikołaju.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Ale nie o Krakowie będziemy rozmawiać. O tym będzie okazja porozmawiać pod koniec dzisiejszego poranka, a o Francji. Co tam się dzieje tuż przed wizytą papieża Leona XIV?
1: W Francji brakuje benzyny i w takim wypadku powstaje pytanie, czy będzie benzyna, aby Papa Mobile mogło jeździć po Paryżu, po Lourdes i po Meze, czyli po tych miastach, które papież ma odwiedzić w trakcie nadchodzącej pielgrzymki. Ale tak, w Francji brakuje benzyny, tak przynajmniej można było wczoraj wnioskować się z pojawiających się informacji we francuskich mediach, które mówiły o tym, że 21% stacji benzynowych cierpi na brak co najmniej jednego rodzaju paliwa we Francji. Ale nie we wszystkich regionach jest to problem. Na przykład na Korsyce w zasadzie wszystkie stacje mają wszystkie rodzaje paliw, ale problem jest już zdecydowanie poważniejszy we wschodnich regionach Francji oraz w samym Paryżu. Ale jak do tego doszło? Francuskie Ministerstwo Gospodarki jako powody tej sytuacji wymienia oczywiście sytuację na Bliskim Wschodzie oraz coraz intensywniejsze ataki ukraińskie na rosyjskie rafinerie. Ale przecież ktoś może powiedzieć, że obecny kryzys paliwowy

0: Lwowy dotyka cały świat, całą Europę. W takim razie czemu akurat we Francji kierowcy mogą mieć kłopot z zatankowaniem? Powodów jest kilka, zaczynając od tego, że we Francji wielką popularnością cieszą się silniki diesla. W 2023 roku, taką informację znalazłem, 51% aut jeżdżących we Francji to były właśnie diesle, a jak wiemy, to właśnie na produkcję oleju napędowego największy wpływ, negatywny wpływ mają obecne zawirowania geopolityczne. Po drugie, na przestrzeni ostatnich 20 lat znacznie spadły francuskie moce rafineryjne z powodu systematycznego zamykania zakładów. W ciągu 50 lat liczba rafinerii we Francji spadła z 24 do 6, a tylko od 2010 roku zniknęło 7 rafinerii. Doszło do tego, że Francja musi sprowadzać niemal połowę zużywanych przez siebie produktów rafineryjnych. W 2024 roku było to ponad 22 miliony ton takich produktów, głównie sprowadzanych z Arabii Saudyjskiej, którażto Arabia Saudyjska, jak wiemy, znajduje się obecnie w oku cyklonu z tych wspomnianych zawirowań geopolitycznych na Bliskim Wschodzie. No i wreszcie mowa także o zdominowaniu rynku paliwowego we Francji przez koncern Total Energy, na którego stacjach cena za litr benzyny została zamrożona na poziomie 1,99 euro, przez co wielu kierowców po prostu jedzie na Total Energy, na te stacje benzynowe i opróżnia dystrybutory, tankując do pełna. Pytanie tylko, czy Francuzi i tak niebawem nie zrezygnują z korzystania z ukochanych aut, biorąc pod uwagę zawrotne ceny paliw. Wczoraj za litr benzyny 95 płacono średnio 2,19 euro, czyli około 9,5 zł. Natomiast za litr diesla to już 2,41 euro, czyli dobrze ponad 10 zł za litr. Po wielu dniach wzbraniania się przed podjęciem wszelkiej interwencji, dzisiaj po południu rząd francuski ma przedstawić propozycję rozwiązań mających ulżyć konsumentom. Już teraz zapowiedziano, że stacje benzynowe będą mogły sprzedawać tak zwany letni olej napędowy o 2 tygodnie dłużej, bo do 15 listopada są także oferowane dopłaty dla niektórych sektorów gospodarczych, takich jak rybołówstwo czy budowlanka, no ale w dużej mierze jest to pomoc symboliczna. Pytanie tylko, na ile będzie Francję stać, biorąc pod uwagę ogromną dziurę budżetową wynoszącą 5,4% rocznego PKB, co i tak jest lepiej niż w przypadku, mniej niż w przypadku naszego kraju. Rozpoczęły się w każdym razie prace nad budżetem na rok 2027. Zadanie, które w zeszłym roku, przypomnijmy, kolokwialnie mówiąc, zatopiło dwa rządy. Ostatecznie sztuka ta udała się obecnemu premierowi, skromnemu Sebastianowi Lecornu. No ale tym razem może być trudniej, ponieważ po pierwsze jesteśmy w środku kampanii wyborczej, a po drugie rząd chce znaleźć ponad 50 miliardów euro oszczędności. Zadanie, które na pewno nie będzie ułatwione możliwymi ułatwieniami i pomocami właśnie na rynku paliw we Francji.
1: A do tej właśnie w Francji udaje się Leon XIV obserwować wizytę papieża z Francji, z Paryża będzie Mikołaj Murkociński. Mikołaju, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję. Do usłyszenia i udanego dnia.
1: Udany dzień w Warszawie i w Krakowie, bo w Krakowie zbliżają się wybory prezydenckie i o tych wyborach prezydenckich tuż po godzinie 9:00 Mikołaj Murkociński i Hanna Tracz będą opowiadać. A my teraz posłuchamy pani... Czy panny albo pani Zas?

0: I zajrzymy teraz do worka z pieniędzmi albo do worka, w którym pieniędzy nie ma. Pan Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: W tym worku pieniędzy nie ma. Deficyt przewidywany na rok 2027 282 albo 283 prawie miliardy złotych. Ratingi Polski spadły, zostały obniżone. I co dalej, pana zdaniem, powinno się wydarzyć?
1: Oczywiście pytanie, co się wydarzy, czy co się będzie działo, no bo wiemy, że najprawdopodobniej ten deficyt w przyszłym roku będzie większy. Jest kilka projektów ustaw, które rząd zakłada, że zostaną przeprowadzone i zaakceptowane przez prezydenta, czyli że wejdą w życie w 2027 roku. Między innymi chodzi o podwyżki podatków dla przedsiębiorców oraz dla dużych korporacji, tak, wprowadzenie progresywnej stawki podatku korporacyjnego, co miałoby dać ponad 2 miliardy złotych większego przychodu. Wiemy, że miałby być podniesiony także i wprowadzony sektorowy CIT dla przedsiębiorstw paliwowych, energetycznych, co potem miało być częściowo redystrybuowane do sektora energochłonnego. No ale to są zmiany, które też najprawdopodobniej nie wejdą w życie i zostaną zawetowane. No i to są jakieś dodatkowe ubytki w tej prognozie tego deficytu na przyszły rok, sięgające prawie 10 miliardów złotych. Więc wiemy, że deficyt będzie większy. Mamy spadający rating, bo prognozy Ministerstwa Finansów dotyczące deficytu są gorsze niż na przykład pół roku temu. I ja myślałem osobiście, że tak, nie wiem, jeszcze z pół roku tak się uda nam prześliznąć, bo nic aż tak istotnego w polskiej gospodarce się nie zmieniło. No ale te perspektywy na przyszłość ewidentnie są gorsze, jeżeli chodzi o stan finansów publicznych. I w zasadzie nie widzę tu jakiegoś szczególnego ratunku, który by w ciągu najbliższego roku miał się zmaterializować i poprawić sytuację, bo jakiejś takiej uczciwszej dyskusji o finansach publicznych nie mamy.
0: Ponad 100 miliardów rocznie to jest obsługa długu, który posiada Polska. Tak. Ten dług narasta lawinowo. W którym momencie znajdziemy się poza czerwoną linią? W którym momencie będziemy wiedzieli o tym, że finanse publiczne, ale nie tylko finanse publiczne, tylko my wszyscy pogrążamy się w kryzysie?
1: Czyli w czerwonej linii możemy znaleźć, czy za czerwoną linią my możemy znaleźć się bardzo szybko. I to jest moim zdaniem coś takiego, czego nie bierzemy kompletnie pod uwagę. To znaczy, że jeżeli nasze rentowności, czyli to ile płaci państwo polskie, emitując nowe obligacje, ten kredyt, który zaciągamy na rynku, on ma w zeszłym tygodniu ze względu na zawieruchę geopolityczną z Bliskiego Wschodu i naszą własną gorszą sytuację fiskalną, on jest na poziomie 6,5%. I tak obrazowo powiem, że no, ta wysokość długu przybliżyła nas bardziej do Bukaresztu niż do Berlina, jeżeli chodzi o... A Rumunia jest krajem, który ma słabą kondycję fiskalną. Kryzysy polityczne, które też były wywołane tym, że nie udało się naprawić sytuacji fiskalnej państwa. No i dzisiaj też przychodzi konsekwencje tego, czyli między innymi tam są wprowadzane pakiety podwyżek podatków, jakichś różnych innych mechanizmów, które zwiększają dochody państwa. Ta czerwona lampka czy linia może być po prostu jakimś zdarzeniem geopolitycznym. Może być tak, że Rosja w ramach swojej wojny poniżej progu wojny ze światem zachodu czy z Polską może wywołać coś, co podniesie nam koszty emisji nowych obligacji i my na przykład przez jakiś czas nie będziemy w stanie sprzedawać własnego długu, bo on będzie tak drogi. Bo na przykład rentowności przekroczą 10%.
0: Moment, sprzedawać własny dług to inaczej mówiąc rolować dług, tak? To
1: jest no, tak, emitować obligacje. Nie będziemy w stanie zorganizować aukcji, na której będziemy w stanie sprzedać nowe obligacje, tak żeby znaleźli się na to nabywcy. Mieliśmy do czynienia z tego typu sytuacją w 2022 roku. kiedy był najgorszy okres kryzysu energetycznego przed jesienią 22 i my musieliśmy przez kilka tygodni także odwoływać aukcje. I Polska wtedy no, zmagała się z tym problemem tego, co się będzie działo w kolejnym roku, także ze względu na finanse publiczne. Nie jesteśmy bardzo daleko od tego. Dzieli nas w zasadzie tylko 2,5 punkta procentowego od sytuacji z szczytu 2022, a to oznacza, że każde jakieś większe wydarzenie, które by było tylko i wyłącznie typowe dla naszego kraju albo regionu, takie jak właśnie działania rosyjskie, mogłyby wpłynąć na to, co się wydarzy z naszym długiem i możliwością dodatkowego go zaciągania na rynku. I to jest moim zdaniem problem. My w ogóle pomijamy kwestię tego, gdzie jesteśmy na mapie. Jakby nie patrząc w ogóle na to bezpieczeństwo fiskalne naszego kraju, gdzie mając deficyt 7% przez już w przyszłym roku to będzie 5. rok z rzędu, czyli taki jak w najgorszym kryzysie COVID-u, my nie bylibyśmy w stanie dzisiaj przeprowadzić podobnej interwencji jak w 2020 roku. Jakby dodatkowe 5 punktów procentowych deficytu, czyli weszlibyśmy na 12%, no to jest sytuacja, w której my byśmy byli na pierwszym miejscu na mapie świata. Naprawdę nie mielibyśmy potencjalnie komu sprzedać obligacji, które byśmy chcieli wyemitować. No już nie mówiąc o tym, co by się dalej działo z naszymi rentownościami, z tym, ile byśmy chcieli po prostu długu dalej zaciągać.
0: No dobrze, ale w którym momencie określa się sytuację jako kryzys gospodarczy?
1: No i właśnie, my od kryzysu gospodarczego to jesteśmy daleko. Tak? To jest sytuacja, w której my mamy bardzo narastające ryzyko przyszłości i agencja ratingowa dokonuje obrazu dzisiaj i stara się powiedzieć, co będzie za rok, dwa i jak bardzo te problemy, które my mamy wewnętrznie, trochę tak jakbyśmy poszli jako 40-latek z niezdrowym kręgosłupem do lekarza ortopedy, który by nam powiedział, że trzeba się ruszać, wykonywać ćwiczenia, no i w ogóle najlepiej by było jeszcze zrzucić parę kilogramów i dzięki temu będzie pan zdrowszy. No i my mamy te rekomendacje, uznajemy, że w sumie nam przeszło, a to problem będzie za parę lat, więc do tych zaleceń się nie stosujemy. I za te parę lat może być tak, że w sytuacji ryzykowej coś się stanie z naszym kręgosłupem i przestaniemy chodzić. No i podobnie może być w sytuacji naszej gospodarki, to znaczy w sytuacji dużego kryzysu, jakiegoś stresu, który by został wywołany zewnętrznego, właśnie nie wiem, hybrydowej działalności Federacji Rosyjskiej. Kryzysu zadłużenia. Wyobraźmy sobie, że Francja, która ma podobne problemy do Polski, ale przy znacznie podwyższonym długu, ma problem ze sprzedażą własnych obligacji albo ma realny taki kryzys fiskalny, który rozlewa się na strefę euro i wracamy do sytuacji jak w 2011-2012 roku, do sytuacji kryzysu greckiego i trzeba będzie strukturyzować dług francuski, jednego z najistotniejszych państw Unii Europejskiej. To będzie oddziaływać także na Polskę, a my nie będziemy mieli wtedy możliwości, czyli trzeba będzie wtedy zaciskać pasa, pewnie będą redukowane świadczenia socjalne i tak dalej, i tak dalej. W przyszłym roku przekroczymy limit zadłużenia z ustawy o finansach publicznych wynoszący 55%. I to jest taki limit, który jest powiedzmy dosyć elastyczny, no bo to tylko 55% w relacji do PKB. My mamy naszą własną definicję długu publicznego na potrzeby konstytucji, bo już 60% to my tak faktycznie przekroczyliśmy, ale to jest w PFR, BGK i w ciągle żyjącym funduszu covidowym, który nadal jest używany i służy do ratowania budżetu państwa, żeby tego limitu nie przekroczyć. I to oznacza, że rząd, który będzie formułował gabinet po wyborach w 2027 roku, będzie musiał konstruować kolejny, czyli budżet na 2029 rok zgodnie z zasadami ograniczającymi wydatki, czyli bardzo minimalne waloryzacje świadczeń socjalnych, etc., etc. Albo usunąć ten próg z ustawy o finansach publicznych, czyli za zgodą także prezydenta dokonać zmiany w ustawie o finansach publicznych limitujących konsekwencje tego. No i to będzie bardzo ciekawy test instytucji państwa, który już niestety będzie miał wpływ na przykład na wartość złotego, tak? Czyli będzie złoty mniej warty, bo rynki zobaczą, że nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z naszymi własnymi limitami czy regułami fiskalnymi, które wprowadziliśmy sobie do kraju, w kraju.
0: No dobrze. Tyle, ile potrafiliśmy zrozumieć, tyle zrozumieliśmy z tej całej skomplikowanej ekonomii. Ale to w ogóle, czy żyjemy w świecie piramid finansowych, pana zdaniem? Kraje, państwa, wszyscy zadłużeni dookoła, nie wiadomo jak spłacać te długi, czy zabierać ludziom buty, czy nie zabierać jeszcze ludziom butów. Jak to jest? Jak ci ekonomiści myślą od pewnego czasu, że doszliśmy do tego, że i Francja, i Polska, i Hiszpania, i Włochy, i Stany Zjednoczone, wszystkie te państwa są po uszy zadłużone, także nigdy się już nie wypłacą z tego zadłużenia. Jak to jest możliwe? Kto nad tym myśli?
1: To kraje takie jak Stany Zjednoczone pokazały rzeczywiście, że można mieć bardzo wysoki poziom długu, wysoki deficyt, bo Amerykanie mają większy deficyt niż my nawet, wyższy dług dwukrotnie w relacji do swojej gospodarki i można funkcjonować. Ten model niestety bardzo wiele osób uznało, przez to, że dolar jest walutą rozliczeniową, jest jednocześnie walutą rezerwową. My kupujemy amerykańskie obligacje ze względu na charakter bezpieczeństwa, jaki dają. Już nie będę wchodził w szczegóły dzisiejszej Ameryki, która ma trochę wyższe rentowności, ale z reguły tak jest. I my uznaliśmy, że ten model amerykański ma zastosowanie prawie dla każdego kraju na świecie i że każdy kraj jest w stanie funkcjonować, bo muzyka gra, bo gospodarki się rozwijają i że nie będzie sytuacji, w której problemy jakiekolwiek mogą go spotkać, czyli odpływu kapitału, czyli sytuacje właśnie braku popytu na dług, który emituje dany kraj, a nie wszystkie kraje to Ameryka. To jest moim zdaniem bardzo takie duże złudzenie, które bardzo wiele osób weszło, że tylko i wyłącznie dlatego, że mamy polskiego złotego albo jest euro, które jest używane, to te emisje obligacji zawsze będą miały miejsce i będą miały nabywców. Sytuacja Polski jest o tyle komfortowa, że 80% długu naszego krajowego jest kupowane przez rynek wewnętrzny, czyli polskie banki, czy banki działające w Polsce, my jako konsumenci indywidualni, my kupujemy polskie obligacje. Ale mówię, w sytuacji dodatkowego zagrożenia zewnętrznego to przestanie mieć rację bytu. I my też będziemy poddani problemom.
0: Bo wymienił pan Rosję. A czy to jest tak, że przesądzą o przyszłości gospodarczej i politycznej świata Huti, którzy zablokowali teraz cały rynek ropy z Arabii Saudyjskiej, a przez to też petrodolara?
1: Ma pan rację, bo jeżeli konflikt w Jemenie, który blokuje Morze Czerwone i jednocześnie mamy zablokowaną Zatokę Perską, jeżeli chodzi o możliwości eksportu ropy i załóżmy, że ten ropociąg, który był używany przez Arabię Saudyjską ulegnie kolejny raz zniszczeniu, to my wchodzimy w okres takiego przedłużającego się podwyższonej inflacji. Jak mamy wyższą inflację, to co muszą robić banki centralne? Podnosić stopy procentowe. Czyli koszt nowych emisji, obligacji i długu będzie coraz wyższy. Jak dzisiaj płacimy 3,75, a w Stanach Zjednoczonych bank centralny podniósł stopy do 4% i będzie potencjalnie podnosił jeszcze bardziej, to oznacza, że raz my dostaniemy w banku wyższe oprocentowanie, zakładając rachunek oszczędnościowy i więcej zapłacimy za kredyt, ale to samo też państwo. Państwo będzie musiało więcej jeszcze płacić za obligacje, które emituje. Czyli ten dług i jego obsługa, czyli to, ile byśmy my wydawali jako indywidualna jednostka, spłacając nasze zadłużenie, rośnie, bo to oprocentowanie rośnie. I w pewnym momencie może być tak, że będziemy płacić bardzo dużo. I Polska jest na dobrej drodze do tego, żeby płacić najwięcej w Unii Europejskiej za koszty obsługi długu.
0: I tym optymistycznym akcentem kończymy rozmowę o ekonomii w dzisiejszym Poranku Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dalej będziemy liczyć na siebie i liczyć na lepsze wiadomości, których teraz wysłuchamy.
2: Wiadomości. Ksiądz Olszewski i Fundacja Profeto nawet w sądzie administracyjnym nie może liczyć na skład orzekający, który byłby wolny od kontrowersji. Moim zdaniem większość sędziów powinna być ze sprawy wykluczona, mówił w poranku Wnet obrońca księdza mecenas Krzysztof Wąsowski.
3: I to się dzieje właśnie na tydzień, dwa tygodnie przed jutrzejszym posiedzeniem Sądu Karnego. A dodatkowo jeszcze uruchomił się także Urząd Skarbowy ze Szczecina, który jest delegowany, nie wiadomo przez kogo, do tego, żeby nałożyć decyzje podatkowe o zwrot podatku od księdza Olszewskiego, a właściwie od jego fundacji. Są trzy razy karani. Raz prokurator zabiera ten majątek, drugi raz minister sprawiedliwości, trzeci raz Urząd Skarbowy.
2: Mówił mecenas Krzysztof Wąsowski, a cała rozmowa na Wnet FM. Pentagon odwołał jutrzejszą wizytę szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Spotkanie zostało odwołane z powodu konfliktu terminów, a nowy termin zostanie wkrótce wyznaczony, przekazało biuro prasowe Pentagonu w odpowiedzi na zapytanie papu. Wcześniej MON poinformował, że na pilną prośbę strony amerykańskiej planowana na środę wizyta wicepremiera i szefa MON w Pentagonie odbędzie się w innym terminie. Do Waszyngtonu udadzą się jednak wiceministrowie Magdalena Słupkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski, którzy, jak czytamy, będą prowadzić rozmowy z amerykańskimi partnerami i przygotowywać kolejne umowy dotyczące naszej współpracy. Prezydent Karol Nawrocki powołał Justynę Orłowską na ambasadora specjalnego przedstawiciela do spraw innowacji i nowych technologii. Ma ona odpowiadać za współpracę z sektorem technologicznym oraz rozwijanie relacji biznesowych z USA. Stanowisko nie jest częścią polskiej służby zagranicznej. Podczas uroczystości w Nowym Jorku prezydent wręczył także odznaczenia przedstawicielom nauki i biznesu za osiągnięcia technologiczne, wsparcie przedsiębiorczości oraz promocję Polski w Ameryce. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. informatyk Tomasz Czajka, biolog obliczeniowa Teresa Przytycka i współtwórca Eleven Labs Mateusz Staniszewski. Problemy z energią cieplną mogą pojawić się zimy, ostrzega na Wnet FM prezes EC Zagłębie Dąbrowskie Sławomir Wołyniec. Zapowiadany bon ciepłowniczy ma być skierowany przede wszystkim do gospodarstw domowych o najniższych dochodach, korzystających z ciepła systemowego. Jak tłumaczył Wołyniec, znaczenie będzie miała również jednostkowa cena ciepła. Według omawianych założeń wsparcie ma dotyczyć odbiorców, u których przekracza ona określony próg. Cały artykuł na Wnet FM. Prorosyjska partia Jedna Rosja zdobyła rekordową liczbę mandatów w rosyjskim parlamencie. Wynika z niemal pełnych oficjalnych rezultatów wyborów opublikowanych w poniedziałek. Niewielki przyczółek w jednym z regionalnych parlamentów uzyskała natomiast antywojenna partia Jabłoko. Przy ponad 95% policzonych głosów przewodnicząca Centralnej Komisji Wyborczej poinformowała, że Jedna Rosja uzyskała 57,83% poparcia. W poprzednich wyborach parlamentarnych w roku 2021 partia zdobyła 49,8% głosów. Jedna Rosja ma w związku z tym objąć 355 z 450 miejsc w Dumie, czyli niemal 80% mandatów. Wszystkie pozostałe partie, które dostały się do parlamentu, popierały w poprzedniej kadencji Jedną Rosję. W Czeczenii na kolejną, piątą kadencję wybrany został Ramzan Kadyrow, sojusznik Putina. Oficjalnie uzyskał on niemal 100% głosów.
4: Prognoza pogody.
2: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W drugiej połowie dnia na zachodzie rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, a we wschodniej połowie kraju możliwe burze w Tatrach i Beskidach śnieg. W tych pierwszych białego puchu napada nawet do 18 cm. Na termometrach od 12 stopni miejscami na południu, około 15 w centrum i na wschodzie do 18 w północno-zachodniej części kraju.
5: Wiadomości sportowe.
6: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Maja Chwalińska znowu wygrywa. Po trzech porażkach z rzędu finalistka Roland Garros wygrała w 1/16 turnieju WTA 500 na twardych kortach w Singapurze. Polka pokonała Rebekę Szramkową ze Słowacji 6-4, 6-2. Dla 24-letniej zawodniczki z Bielska to pierwsza wygrana w karierze w imprezie tej rangi. Mecz trwał godzinę 19 minut. Teraz w 1/8 Chwalińska zmierzy się z Oleksandrą Olnikową z Ukrainy. Dziś o godzinie 18 reprezentacja polskich siatkarzy zagra z Niemcami na Mistrzostwach Europy. To oczywiście bardzo groźny rywal reprezentacji Polski, tym bardziej, że w poprzedniej rundzie po niesamowitym meczu Niemcy i w niesamowitych okolicznościach. Niemcy ograli wicemistrzów świata Bułgarię przed ich własną publicznością w Sofii. Bułgarzy prowadzili 2-0 w setach, ale Niemcy zwyciężyli 3-2 po dramatycznym tiebreaku. I właśnie z tą drużyną, taką na fali, zmierzy się ekipa Nikoli Grbicza, która z kolei z Bułgarami przegrała 2-3. No ale ostatnio przeszło gładko, pokonaliśmy Łotwę 3-0. Jesteśmy wyżej notowani i nawet trener Niemców, Massimo Botti, powiedział: Polska to prawdopodobnie najlepsza drużyna na świecie. Prawdopodobnie. Więc z Niemcami dzisiaj trzeba wygrać. O godzinie 18 oczywiście mamy młodą drużynę, także z wielkimi gwiazdami. Nieco odmłodzoną, ale z wielkimi gwiazdami wciąż. Wilfredo Leon, Tomasz Fornal, Kamil Semeniuk. Z kolei wczoraj uzupełniono stawkę ćwierćfinałów i też w 1/8 były niespodzianki. Belgowie wyeliminowali czwartą drużynę świata Czechów 3-1. Słowenia rozbiła Serbię 3-0. Dziś przed meczem Polski o godzinie 15 Francja zmierzy się z Rumunią. Później gramy my o tej 18, a z kolei jutro jeszcze dwa mecze: Belgia, Słowenia i też ciekawy Włosi, mistrzowie świata, zmierzą się z Finlandią. Zebrała się wczoraj wieczorem kadra nasza piłkarska, trenera Jana Urbana, przed meczami w Lidze Narodów. Jesteśmy w dywizji B, spadliśmy. Gramy z Bośnią Hercegowiną, Szwecją i Rumunią. Ze Szwedami okazja do rewanżu za przegrany baraż do Mistrzostw Świata. Wiemy, że z pierwotnej kadry wypadło 3 zawodników ze względu na kontuzję: Kamil Grabara, Adrian Benedyczak i Filip Rózga. I trener Jan Urban dowołał z kolei 2 piłkarzy: bramkarza Bartłomieja Drągowskiego z Widzewa i także młody zawodnik, reprezentant młodzieżówki Marcel Reguła z Zagłębia Lubin. Kadra zebrała się już dziś, pewnie pierwsze konferencje, oczywiście będziemy także z nich fragmenty dla Państwa przedstawiać. I ciekawe jest też to właśnie, że to będzie takie nieco dłuższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Pierwotnie Robert Lewandowski wydawało się, że może być taki, że przyleci na 1-2 mecze, ale jak zapowiedział, będzie na całym zgrupowaniu i właśnie najpierw zagramy na PGA Narodowym z Bośnią Hercegowiną, to jest w piątek 20:45, później Szwecja na wyjeździe, no i następnie Rumunia u siebie 2 października, na koniec rewanż z Bośnią w Sarajewie. Będziemy oczywiście na tych meczach na Narodowym, jako Radio Wnet, ale także oczywiście te wszystkie aktywności, kadry, konferencje prasowe. No i taka ciekawostka, bo rzeczywiście być może to jest taka ostatnia szansa dla trenera Jana Urbana i w ogóle dla tej reprezentacji, nieco na odzyskanie zaufania polskich kibiców, chociaż tych pewnie nigdy nie brakuje, no ale po prostu, żeby zagrać i grać lepiej, grać ciekawiej, no i przede wszystkim skuteczniej, bo przed nami Mistrzostwa Europy, eliminacja tych mistrzostw, i to będzie rzeczywiście taki główny akcent początku przyszłego roku, bo od marca zaczynają się właśnie eliminacje piłkarskich Mistrzostw Europy, na które wypadałoby pojechać, być może ostatni turniej w całej karierze Roberta Lewandowskiego. I jeszcze jest właśnie taka ciekawostka, że kibiców wczoraj nie brakowało, byli pod hotelem tym na przedmieściach Warszawy, w którym zawsze zbiera się kadra reprezentacja Polski, Hilton by Tree. Byli kibice i co ciekawe, oczywiście Robert Lewandowski cieszy się największą popularnością i on rozdał najwięcej autografów, ale też swoje zrobił Tymoteusz Puchacz, odkurzony ostatnio dla kadry zawodnik, który przecież gra w piłkarskiej Lidze Mistrzów w drużynie z Baku. Teraz to wszystko do reprezentacji Polski, także do siatkówki. Wrócimy w sporcie za godzinę. Do usłyszenia.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama. kaźni mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
11: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
12: Po reklamie.
13: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Jest godzina 8:12, a to jest Grzegorz Turnał.

0: Wywiad Wnet. A gościem poranka Wnet jest pan Michał Woś, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu i wszystkim słuchaczom.
0: Czy żałował pan kiedyś tego, że został pan politykiem?
1: Nie żałowałem, bo są narzędzia ku temu, żeby zmieniać Polskę. W opozycji trochę mniejsze, w koalicji rządzącej trochę większe, ale w opozycji przynajmniej można nazywać sprawy po imieniu. Widzimy, co tu zrobi z Polską, a naszą rolą jako opozycji jest na przykład mówienie o tym gigantycznym deficycie.
0: Ale są też narzędzia tortur.
1: Tortur może we współczesnych czasach nie, chociaż księdza Michała Olszewskiego czy panie urzędniczki poddano nieludzkiemu traktowaniu. W kategorii naruszeń standardów międzynarodowych to są dwie takie kategorie, które zawsze są w jednym worku, czyli tortury i nieludzkie traktowanie. I nieludzkie traktowanie w sprawie pań urzędniczek i księdza Olszewskiego przy Funduszu Sprawiedliwości stwierdził nawet rzecznik praw obywatelskich, sprzyjający przecież obecnej koalicji, były już rzecznik, i organizacje międzynarodowe, na przykład przy ONZ-cie, Komitet do Spraw Tortur, wszczął tej sprawie postępowanie przeciwko rządowi Tuska.
0: Trochę przenośnie użyłem słowa tortur, bo pan również podlega takim małym torturom, czyli jest pan podwójnie oskarżony chyba w tej chwili posłem. Czy dobrze mówię? Jeden to jest jako nadzorca więziennictwa w Polsce, a drugi jako ten, który kupił system Pegasus z Funduszu Sprawiedliwości.
1: Ja to nazywam szykanami albo jakimiś tam formą represji wobec oponentów politycznych, wobec opozycji, które stosuje rząd. Będąc precyzyjnym, w sprawie Pegasusa nie kupiłem Pegasusa, chociaż bardzo chętnie bym to zrobił. Udzieliłem legalnego dofinansowania dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ustawa to dopuszczała, wprost w ustawie jest wskazane, że środki funduszu przeznacza się na zakup sprzętu związanego z wykrywaniem przestępstw. To proszę mi pokazać, co lepiej służy wykrywaniu przestępstw.
0: No dobrze, ale dlaczego taka sprawa nie jest zakończona? No bo rozumiem, że ktoś może mieć wątpliwości, więc wszczyna postępowanie. To czemu, jeżeli tak jest zapisane, ta sprawa nie została zamknięta, podkreślona, odhaczona i byśmy się nią nie zajmowali?
1: Bo tak niestety działają sądy w Polsce. Oczywiście przyczyn tego jest mnóstwo. Natomiast 8 wpadkowych postępowań z tym związanych wygrałem. Cała Polska mówiła, jak mi zabrano dom, samochód, zabezpieczono konta, różne zabezpieczenia majątkowe, jakieś dozory policyjne, no i to wszystko powygrywałem. Sąd stwierdził, że to było absolutnie nielegalne. Tak samo jak sąd stwierdził, że absolutnie nie doszło do jakiegokolwiek przywłaszczenia środków, a tym też oczywiście Żurek na prawo i lewo grał, a wcześniej Bodnar. Więc zupełne absurdy. No już 8 różnych postępowań wygrałem, mówię 8-0, z Żurkiem czy z Tuskiem w tej sprawie, w postępowaniach sądowych, no ale na ostateczne rozstrzygnięcie trzeba czekać.
0: No
1: i natomiast oczywiście druga sprawa, będąc precyzyjnym, nie oskarżenie, a zarzuty związane ze służbą więzienną, no ale w tej sprawie, mówię, mniej wolę o sobie mówić, bardziej o sytuacji w Polsce, ale to rzeczywiście jest absurdalne. Otóż nie mogą dopaść Zbigniewa Ziobry, no to robią tego rodzaju absurdy. Całe te zarzuty sprowadzają się do jednego, a mianowicie do awansowania podpułkownika na pułkownika służby więziennej. Jest na to podstawa prawna w ustawie. Można w trybie nagrody kogoś awansować. Minister to może zrobić na wyższy stopień służbowy. I to zrobiłem, tak samo jak rząd Tuska zrobił to 336 razy. I w związku z tym, że po 13 grudnia 2023 roku z tego samego przepisu, z artykułu 169 ustawy o służbie więziennej, ludzie Tuska skorzystali 336 razy, ja też złożyłem zawiadomienie do prokuratury, niech równo traktują wszystkich, niech sprawdzają okoliczności tych wszystkich awansów.
0: I jeszcze dłużej będą trwały przez to rozprawy sądowe. Powiedział pan, że woli pan mówić o Polsce, to ma pan okazję. Proszę bardzo.
1: No to panie redaktorze, panie są od zadawania pytania, to mogę całą audycję zająć, mówić o tym, jak fatalnie rządzi Tusk. Wystarczy spojrzeć na deficyt budżetowy, gigantyczny dług, przez który no, nie widać, żeby to były jakieś inwestycje, nie wiadomo gdzie te pieniądze. Mafie VAT-owskie podnoszą głowę, agencja Moody's obniża rating Polski pierwszy raz od 24 lat, realny wzrost płac spada, gospodarka tonie, a Tusk się bawi, prawda, na Tytaniku, rzuca kolejne tematy dla najbardziej rozgrzanego elektoratu swojego, dla tych wszystkich giertychów właśnie Między innymi w mojej sprawie stawiając kolejne zarzuty. No o to chodzi, żeby odwracać uwagę opinii publicznej.
0: Ale co, myśli pan, że takim tematem jest zonda krypto?
1: Jestem o tym przekonany. Proszę zobaczyć, że zonda krypto była realizowana dokładnie tego samego dnia zatrzymania między innymi PKOL-u. Dokładnie tego samego dnia, co zatrzymanie 6 działaczy Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku i aresztowanie tych działaczy, 3 z nich, za okradanie powodzian, okradanie pieniędzy dla powodzian. Proszę pokazać, co jest bardziej obrzydliwego. Może Kacprzyk od 3 miesięcy nieprzesłuchany i który mówi, nie wiem, czy o tej porze można mówić, że ma to wszystko, przepraszam, w dupie, cytując wiernie Kacprzyka, który wczoraj został nagrany, czyli tego słynnego lekarza ze Szpitala Południowego, który na 1,5 miliona okradł Polaków, będąc nawet nie w darze bilokacji, a zdaje się, że trilokacji albo więcej w tym samym czasie, prawda, dyżurował w kilku miejscach. No, to są sprawy, na które jest przyzwolenie polityczne. Ten cały salonik VIP to, myślę, najmniej aferalne w tym całym rozkradaniu pieniędzy publicznych na prawo i lewo.
0: A jaka pana zdaniem jest w takim razie strategia Donalda Tuska?
1: Rozgrzać emocje, straszyć PiS-em jak zwykle, ale też, i to widzimy w ostatnich dniach, tu trzeba postawić znak zapytania, mówić o tym głośno, bo zagrożenie ze strony Rosji jest jasne, tak? Znaczy my jesteśmy w takim miejscu Europy i z taką historią doświadczeń z Rosją, że rzeczywiście zawsze trzeba patrzeć tam w tym kierunku bardzo ostrożnie. Natomiast wzmaganie tej wojennej retoryki przez Donalda Tuska wzbudza pytania, realne pytania o jego plan. Być może taki, widząc sondaże swoje, dosyć fatalne, związane chociażby z wprowadzeniem jakiegoś ze stanów wyjątkowych. Wielu łączy kropki w tej sprawie. Klasyk sejmowy mówił, żeby łączyć kropki, więc można się wsłuchiwać w ten głos. Widzimy zamach na Trybunał, widzimy atak na prezydenta i widzimy te wzmożenie retoryki wojennej. To ma oczywiście, patrząc czysto politologicznie, jasny skutek, tak zwany efekt flagi. Na to Donald Tusk liczy w takiej wersji minimum, czyli ludzie wystraszeni wojną gromadzą się wokół rządzących. No ale trzeba stawiać publicznie pytania o kolejne kroki. Czy to rzeczywiście czy chodzi tylko o efekt flagi, czy być może o któryś ze stanów wyjątkowych po to, żeby odsunąć wybory? No bo w końcu wiemy, że Donald Tusk funkcjonuje w rytmie, jak sam to nazwał, demokracji walczącej, tak? Czyli demokracji, w której prawo jest takie, jakie Donald Tusk rozumie, czyli rządzącym wolno wszystko, a mówiąc normalnie po ludzku, wola polityczna jest ponad prawem, a ustroje, w których wola polityczna jest ponad prawem, no to najłagodniej mówiąc, to są ustroje autorytarne i w to gra teraz Donald Tusk, mając tak potężne narzędzia.
0: Ale myśli pan, że te wszystkie wojenne powiadomienia, które dostają mieszkańcy Lubelszczyzny czy Podkarpacia, mogą być elementem takiej, i teraz cudzysłów, zabawy politycznej premiera Donalda Tuska?
1: Z ubolewaniem mówię, że nie jestem w stanie tego wykluczyć. Zwłaszcza, że dostęp do informacji jest ograniczony, że słyszymy jakieś kłamstwa o tajnym raporcie CIA na biurku Tuska, który, jak wiemy, nigdy nie powstał. Nie było żadnego tajnego raportu na jego biurku.
0: Ale skąd wiemy, że nie było?
1: Z informacji publicznie przekazywanej przez i współpracowników Tuska, co ciekawe, i przedstawicieli pana prezydenta, którzy dopytali stronę amerykańską i nie było żadnej, nie było mowy o jakimkolwiek raporcie. Jedynie informacje jakieś krótkie przekazane w ramach spotkania, które no, ciężko nazwać jakimś tajnym raportem CIA. No to się wpisuje wszystko w logikę podgrzewania emocji.
0: Ale jednocześnie nie możemy abstrahować od tego wszystkiego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą.
1: To prawda, dlatego sytuacja dla ludzi, którzy chcą patrzeć władzy na ręce, nie jest łatwa. Z jednej strony to jasne, że trzeba się przygotowywać do ewentualnej wojny, ale z drugiej strony trzeba się opierać na jasnych kryteriach, a nie na fanaberiach Tuska, który jak otwiera usta, znaczy, że kłamie. Jak takiemu człowiekowi wierzyć, jeżeli w tak ważnej sprawie jak polskie bezpieczeństwo ordynarnie kłamie w sprawie jakiegoś nieistniejącego raportu CIA? Jeżeli do tego stopnia się posuwa, zresztą widzieliśmy to samo przy zondzie krypto, prawda, jak mu te ręce tam drżały, jak mówił, że ma niezwykle ważne informacje, a się okazuje, że równie ważne miał jak w kampanii wyborczej przy Murańskim. No to widać, że tutaj chodzi wyłącznie o grę polityczną, a nie o realną troskę o Rzeczpospolitą. To, co można zrobić najlepszego, to w 27 odsunąć ich od władzy i przekazać, zwłaszcza sprawy polskiego bezpieczeństwa, w ręce ludzi poważnych.
0: Czyli?
1: No na pewno nie tych związanych z Donaldem Tuskiem.
0: Tak, ale kto pana zdaniem jest poważnym politykiem w Polsce?
1: Nie no, wymieniać można wielu. No przede wszystkim pan prezydent Karol Nawrocki, jego otoczenie, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Mariusz Błaszcza, który realnie wzmocnił Ministerstwo Obrony Narodowej czy Polskie Wojsko także, przełamując pewien opór materii, tak to delikatnie nazwę, związany chociażby ze zbrojeniami, z zamówieniami. Ustawa o obronie ojczyzny Jarosław Kaczyński, ale to mówię, no ja tutaj panu nie powiem, kto będzie ministrem obrony narodowej. Na pewno wiem, że nie powinni to być ci nieudacznicy, którzy teraz są u władzy.
0: A jak na... To oczywiście jest daleko idąca spekulacja, ale jak na ten wynik wyborczy wpłynie to, co zdarzyło się w polskim parlamencie ostatnio, czyli wybór wicemarszałka z partii Mateusza Morawieckiego?
1: No, na prawicy zawsze mówimy i będziemy mówili, że trzeba odsunąć ten zły rząd od władzy. To jest priorytet i działania, które nas ku temu przybliżają, są właściwe, a działania, które nas od tego oddalają, są złe. To zamieszanie w parlamencie, które wywołał Mateusz Morawiecki z marszałkiem Horałą, były złe. Po prostu działały na szkodę obozu patriotycznego. Fakty są jasne. Fakty są takie, że wszyscy mamy walczyć o odsunięcie Tuska od władzy i nie powinniśmy wzmagać tych emocji w naszym obozie. Natomiast Mateusz Morawiecki, no, można całą sekwencję faktów przedstawić. Zdaje się, że 28 lipca został zgłoszony Marcin Ociepa na kandydata na marszałka. Cała koalicja Tuska mówiła o tym, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zaproponuje kogokolwiek innego niż Elżbieta Witek, to będzie wybrany. Elżbieta Witek z uwagi na stan zdrowia, to już było publicznie też powiedziane, nie mogła, więc Marcin Ociepa został zgłoszony. Jeszcze na początku września Mateusz Morawiecki mówił o swoim poparciu dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości, a nazajutrz zgłosili pana Horałę. Znowu ambicje wzięły górę. No i niech pokażą same wyniki. Proszę zobaczyć, że na przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości głosowało też zdecydowana większość Konfederacji, w tym panowie Bossak czy Mentzen. Zdecydowana większość Hołowni 2050, w tym chyba sam Hołownia. Bo sprawa była jasna.
0: Hołownia,
1: miejsce kandydata...
0: Hołownia chyba nie.
1: Chyba wyjął kartę, ale większość jego klubu. To trzeba sprawdzić na stronach sejmowych. Natomiast sprawa była jasna. Miejsce dla klubu, który był największy w wyborach i który zgłosił kandydata, no to jest jasne, że powinno być prezydium. Tym bardziej, że my mówiliśmy o tym, że gdyby była propozycja rozszerzenia do dwóch, o dwie osoby ilości osób w prezydium, to nie mielibyśmy nic przeciwko, tylko to jest jasna gra polityczna Tuska właśnie na wywoływanie tych emocji. Dlaczego Czarzasty takiej uchwały rozszerzającej nie przedłożył przed głosowaniem? No to jest oczywiste. Po to, żeby Tusk mógł rozgrywać Morawieckiego, a maski opadły. Głosowanie ramię w ramię Morawieckiego, ludzi Morawieckiego z Tuskiem pokazuje, że tu nie ma żadnej gwarancji ze strony tych ludzi na odsunięcie Donalda Tuska od władzy i powiem to niestety i z bólem.
0: Ale co myśli pan, że taka jest w przyszłości możliwa koalicja, do której dołączy partia Mateusza Morawieckiego, w której będzie między innymi Platforma Obywatelska, PSL?
1: No, wydaje mi się to być scenariuszem fatalnym dla Polski, ale problem mam z tym, że gdyby pan mnie o to zapytał na przykład w kontekście Prawa i Sprawiedliwości, no to oczywistym jest, żebym powiedział absolutnie nie. Tego rodzaju koalicja jest wykluczona z tymi szkodnikami. Natomiast w przypadku formacji Mateusza Morawieckiego wszystkie opcje są na stole.
0: To jeszcze sprawa Pegasusa. Komisja specjalna śledcza zakończyła swoje obrady. 300-stronicowy raport ma się ukazać niedługo? Ukaże się, nie ukaże? Pan obserwuje całą sprawę z komisją?
1: Pan już z większym dystansem, bo po pierwsze jest ona nielegalna. Orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego powinna była zawiesić swoje prace. Po drugie jest śmieszna i myślę, że większość społeczeństwa widzi tych prężących muskuły Zębaczyńskich albo świecących intelektem pana Trele czy panią Srokę. Po trzecie raczej mnie razi to, że ona kosztuje miliony złotych. Zdaje się, że już przekroczyła 6 milionów złotych koszt funkcjonowania tej komisji. Ci ludzie nie pracują, a doradcy cały czas biorą grubą kasę za, nie wiem, nic nie robienia. A po czwarte zdaje się, że to już jest 15. zapowiedź super ważnego raportu. Znaczy już od końca zeszłego roku słyszymy że już kończą i tak co miesiąc kończą i co miesiąc tego raportu jak nie było, tak nie ma. Uważam, że to jest po prostu element gry politycznej też Donalda Tuska. Czekają na timing, no, kiedy bardziej się rozkręci życie polityczne, kiedy być może będzie troszkę mniej tematów typu zonda krypto i żeby ten temat znowu odpalić w ramach tej prekampanii, która już się toczy przed wyborami parlamentarnymi. Co więcej, największym show, prawda, największym newsem tego raportu ma być to, co ci ludzie już publicznie mówili, a mianowicie, że zamówili sobie jakiś nowy audyt na zlecenie w ramach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i ten audyt stwierdza, że część obsługi tego oprogramowania, izraelskiego oprogramowania, było w jakiś sposób koordynowane, czyli na zapleczu do tego oprogramowania, powiedzmy w taki sposób aktualizacyjny, mieli dostęp Izraelczycy. No ale to jest przecież tak, że jak ktoś dostarcza jakiś sprzęt, jakieś oprogramowanie w 100%, no to w 100% za nie odpowiada, działa na rzecz służb to, co ma działać. Jeżeli 15 państw ponad, kilkanaście państw Unii Europejskiej, ponad połowa z tego narzędzia korzystała i zwalczała dzięki temu bandziorów, no to cóż to za news, prawda? Natomiast oni chcą wywołać tutaj gigantyczne zamieszanie tym, że sprzęt miał być akredytowany, a Centralne Biuro Antykorupcyjne uznało, że nie musi być akredytowane i teraz się będą przepychać, czy te przepisy o akredytacji obowiązywały co do tego sprzętu, czy nie. No to już nie jest kwestia, ja się na tym nie znam, to jest, odpowiadałem za działkę dofinansowania, sam wybór sprzętu, zakup sprzętu był po stronie Biura Antykorupcyjnego, ale tam są profesjonaliści, którzy doskonale wiedzieli, jak działają i jakie są warunki formalne, też formalno-prawne do tego, żeby taki sprzęt mógł działać.
0: A z jakiego narzędzia podsłuchowego teraz korzystają służby specjalne? Czy z tego Pegasusa? Czy mają jakieś nowocześniejsze narzędzia? Czy może wszystko po prostu jest już teraz jawne?
1: Co ciekawe, mają narzędzie na 100%. Istnieje Pegasus Tuska i nie chodzi o ten Pegasus Tuska zakupiony w 2014 roku z włoskiej firmy Hacking Team. Nie chodzi o Pegasusa tego izraelskiego, tylko w tej chwili ja mogę powtórzyć plotki, bo oczywiście informacji niejawnych w tym zakresie nie mam. Nie wiem, czy pan redaktor chce swój program zamienić na okienko plotkarskie.
0: Proszę bardzo.
1: Ale nie jeżeli chcę, tak, to mogę.
0: Ale jeżeli to będzie plotka od pana ministra, z przyjemnością posłuchamy i ją sprawdzimy.
1: No to dobrze, no to jest ciężkie do weryfikacji, ale mówi się w kuluarach sejmowych o tym, że służby nie w CBA, w innych służbach, tak powiem, został zbudowany taki system zakupiony częściowo z komponentów zagranicznych, a częściowo z własnych sił zbudowane i oczywiście, że korzystają, bo na czym polega, panie redaktorze, to jest oczywiste dla każdego, sprzęt do realizacji kontroli operacyjnej. Po pierwsze, formalno-prawnie zawsze to zatwierdza sąd i w przypadku Pegasusa tych 570 przypadków w ciągu 5 lat, czyli 100 kilkanaście przypadków rocznie, zawsze zatwierdzał sąd. Po drugie, do dzisiaj nie ujawniono

0: komunikacja, nie wiem, nawet zwykłym WhatsAppem, to jest oczywiste, że to jest szyfrowane i jeżeli odpowiednie narzędzia wewnątrz tegoż urządzenia nie będą zainstalowane, no to służby nie będą w stanie odczytać tego, co jest szyfrowane. W związku z tym te Pegasusy słynne, czy te inne oprogramowania, z których służby teraz korzystają, polegają na tym, że zanim coś zostanie zaszyfrowane, to się odczytuje to, co jest zaszyfrowane po to, żeby za zgodą sądu przeprowadzić kontrolę operacyjną. Jest na to zresztą przepis, bo osobny przepis to jest na prowadzenie podsłuchu rozmów telefonicznych, a osobny przepis wszystkie od policji po wszystkie służby mają to uprawnienie, jest w ustawach i wpisane. To jest dostęp, fachowo to się nazywa, do telekomunikacyjnego urządzenia końcowego związanego z łączem internetowym. A mówiąc po ludzku, dostęp do smartfona czy laptopa, przez co się uzyskuje dane na nim znajdujące. I myślę, że to nie jest jakiś rock and science we współczesnym świecie, że tego rodzaju urządzenia po prostu funkcjonują i oprogramowania.
1: O czym w Poranku Wnet powiedział kto?
0: Michał Woś.
1: Który? Jest który? Posłem. Który jest posłem Prawa i Sprawiedliwości? Bardzo serdecznie.
0: Jest, który jest szczęśliwym mężem i ojcem w pierwszej kolejności, a potem parlamentarzystą.
1: 8:35. U pana również?
0: Dobrego dnia.
1: Wszystkiego dobrego. Posłuchamy, Sanach posłuchamy teraz.

0: Nie wiem, czy słyszała Małgorzata Klesz piosenkę o Warszawie. Mam nadzieję, że tak. Ile radości, Małgosiu, w tobie stolica budzi?
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. To po kolei odpowiem. Słyszałam na jedno ucho, jak to pewnie radiowcy mają, bo na drugie ucho słuchałam swoich gości. A radości Warszawa budzi wiele. Jak ma nie budzić, jak to jednak jest miasto, w którym człowiek nauczył się chodzić chociażby. No ale to na pewno też jest trochę powodów dla niektórych warszawiaków czy mieszkańców Warszawy do nieradości. I z tego powodu powstał taki punkt, o którym dzisiaj będziemy mówić. Mogą państwo usłyszeć teraz ten głos. Jeszcze raz prosimy powtórzyć.
2: Referendum o odwołanie prezydenta Warszawy i Rady Miasta. Zapraszamy do podpisu.
1: I jeden z takich punktów, z kilkunastu punktów w Warszawie, skrzyżowanie ulicy Targowej i Solidarności przy Galerii Wileńska. Zbierane są takie podpisy do 28 września, zatem jeszcze kilka dni. Dwóch wolontariuszy już w czapkach, tak chyba trzeba, od godziny 8 do godziny 21 będzie zmiana. To tak tylko uspokajam, że to nie tak kilkanaście godzin na chłodzie. Dzień dobry przede wszystkim.
3: Dzień dobry.
1: No i jak? Pani bardzo uśmiechnięta.
3: No ja uśmiechnięta, wierzę w sukces, że uda nam się zebrać wymaganą ilość podpisów. Ludzie są dobrze nastawieni przede wszystkim, przynoszą nam listy, gdzie sami zbierają podpisy, wśród domowników, sąsiadów. Także gorąco zachęcam, jeśli ktoś z państwa jeszcze ma takie listy, nie czekać, przynosić jak najszybciej. Dzisiaj do 21 na Wileńskim, ale też jesteśmy w kilku innych lokalizacjach w mieście i zawsze na stronie sorwaw.pl można zobaczyć.

0: zobaczyć, gdzie dzisiaj zbieramy.
1: A dlaczego to będzie sukces, jak się uda odwołać prezydenta i Radę Warszawy?
0: Dla mnie sukcesem będzie nawet samo zebranie podpisów, bo chciałabym, żeby władza nie czuła się nieodwołalna, czuła, że obywatele patrzą na ręce i że nie można po prostu bezkarnie podejmować pewnych decyzji i liczyć na to, że kolejna afera przykryje następną i zapomnimy.
1: Pani jest, rozumiem, mieszkanką Warszawy. To co tak najbardziej przeszkadza, czy boli, poruszając się po tym mieście, żyjąc i rozmawiając z ludźmi mieszkającymi tutaj?
0: Dla mnie taką kroplą, która przelała czarę goryczy, był Szpital Południowy i to tak naprawdę, jak tę sprawę załatwiono, a w zasadzie chyba nie załatwiono, bo no, nawet wczoraj można było posłuchać w Kanale Zero, co pan doktor miał do powiedzenia. No i wiele innych czynników, jeżeli chodzi o życie w mieście. No, ja rzadko się poruszam samochodem, ale jak już się poruszam, to jest droga przez mękę. To miasto jest po prostu nieprzejezdne. Remonty są, nie wiem w jaki sposób, planowane, ale wydaje się, że jest robione wszystko naraz, za długo i za drogo.
1: Ale jak czysto. Ani śmietka tutaj. Stoimy teraz w punkcie, gdzie dużo się dzieje, dużo punktów też usługowych, dużo ludzi, wiele osób pali. Ani jednego śmietka tutaj w tej Warszawie. Czysta ta nasza Warszawa, prawda?
2: Bardzo czysta, to prawda.
1: No więc co jest problemem? Ścieżki rowerowe są bardzo, bardzo przygotowane do tego, żeby przemierzać przez całą Warszawę.
2: Ścieżki rowerowe, ja się sporo poruszam rowerem po Warszawie i one ładnie wyglądają na obrazku i ładnie wyglądają na zdjęciach, kiedy się je otwiera. Natomiast w Warszawie nie ma sieci komunikacji rowerowej. I rowerem jeździ się w ten sposób, że wjeżdżam na ścieżkę, jadę 500-700 metrów i za chwilę ścieżka się kończy, muszę zmienić miejsce albo jeździć po chodniku. Wiem, że tego nie wolno, to proszę to wyciąć. Nie ma sieci dróg rowerowych, tylko są ładne ścieżki, które świetnie się sprawdzają do robienia zdjęć przez polityków i wrzucania na social media, ale jeśli ktoś próbuje poruszać się po Warszawie rowerem, szczególnie jeśli chce przejechać z jednej strony Wisły na drugą, to wcale nie jest takie łatwe i nie wygląda tak jak na obrazkach.
1: Ja jeszcze zapytam o te reakcje ludzi. Za chwilę może ktoś też tutaj do nas podejdzie, ale jakie są komentarze? Bo poza tymi, którzy podpis decydują się złożyć, to są też na pewno tacy, którzy takiego podpisu za wszelką cenę złożyć nie chcą.
3: No tak, jest tak. Są zwolennicy pana prezydenta Trzaskowskiego. Ich argumentem jest przede wszystkim, że Warszawa nigdy nie była tak piękna, jak jest teraz. No, moim zdaniem to nigdy nie była tak zniszczona, jak jest teraz. Bo tak jak tutaj moi przedmówcy też mówili, wszystko jest skomplikowane. Ulice są zwężane, miejsca parkingowe są odbierane. W miejscach na parkingi właśnie są robione miejsca zieleni. No i jest wiele na nie.
1: Przez taki dzień mniej więcej, no, przez takie kilka godzin, ile się udaje zebrać podpisów? Jest pan w stanie to określić?
3: Jest to bardzo różnie, ale waha się to od 50 do 150 podpisów dziennie w takim punkcie, jak tu my stoimy.
1: To ja teraz troszeczkę się tutaj odsunę, bo mimo że, dziękuję bardzo, bo mimo że taki punkt bardzo ruchliwy, to ja podchodzę, ale to pytanie, my się spieszymy, podpisze się pani za odwołaniem prezydenta Warszawy? Nie, jest, jest godzina 8:43, a więc niektórzy na 9:00 na przykład biegną, ale tu pan z walizkami, to dzień dobry, ja się zapytam, bo jesteśmy przy takim punkcie.
4: I speak English,
1: yes I do, but I have a question about the president, the Warsaw president. No właśnie, ale tu może pan. Taki tutaj punkcik. Akurat czerwony, razem sobie stańmy. Czy pan by się podpisał, a może już podpisał za odwołaniem prezydenta Rafała Trzaskowskiego? Dlaczego?
4: Do pracy się spieszę.
1: No ale czerwone, stoimy.
4: Dziękuję.
1: Dobry prezydent? Nie ma głosu, nie ma odpowiedzi. No widzą państwo, ale pani się do mnie uśmiechnęła. Zachęcił mnie ten uśmiech. Przejdźmy razem jak zielone.
5: Dobrze.
1: Podpisy pod odwołaniem prezydenta Trzaskowskiego. Co pani na to?
5: proszę zobaczyć, kto te podpisy zbiera. Po buziach. Ja naprawdę staram się być miła, ale to nie są ludzie z Warszawy, które te podpisy zbierają.
1: Tak, takie pani rysy umie tak wyczytać. A co?
5: Ja mam takie wrażenie odnoszę. Nawet akcent, jak mówią.
1: Czyli pani nic by się nie podpisała?
5: Absolutnie nie.
1: Czyli
5: nie
1: dobrze jest w Warszawie?
5: Odpowiada. Tak? Może nie jest dobrze, mogłoby być zawsze lepiej, ale na pewno bym się nie podpisała.
1: Czyli że się tutaj żyje, dobrze Warszawa wygląda i to jest pani prezydent.
5: Bardzo dobrze, tak. I te budowy, które były ostatnio, czyli no rozkopana cała Warszawa, jestem pełna podziwu tej logistyce. Skąd oni tych ludzi wzięli tyle?
1: A jak pani tak jeszcze zapytam, mówi, że ci, co zbierają, to nie z Warszawy, to skąd oni może są?
5: Ja nie wiem. No przybylcy jakiś. Ale to nie są ludzie, którzy znają Warszawę, którzy znają historię Warszawy. Którzy mieszkają w tej Warszawie, może od niedawna.
1: Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję
1: dobrego dnia.
5: Dziękuję ślicznie nawzajem.
1: Dziękuję i ten uśmiech może nim zakończymy, bo już godzina 8:45, chociaż ja jeszcze do pani podejdę. Tam po drugiej stronie taki punkt zbierania podpisów pod odwołaniem prezydenta Warszawy. Czy pani się podpisze lub podpisała?
6: Znaczy się, wie pani co, ja jestem warszawianką i raczej nie jestem za tym, żeby go odwołać.
1: Dlaczego?
6: Dlatego, że uważam go za dobrego gospodarza. Tyle się zmieniło, wystarczy pojechać do Śródmieścia, zobaczyć te nowe ulice, ile jest zieleni. A że czasami jest bałagan, no dopóki się coś nie wyremontuje, to zawsze jest bałagan.
1: Czyli Rafał Trzaskowski jest dobrym prezydentem.
6: Dla mnie jest dobrym, to jest moje zdanie.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze czerwone światło. To może pana z taką walizką się pan dokądś wybiera, ale odpowiadać pan nie chce. Niektórzy lubią ciszę o poranku. Musimy to uszanować, ale w tym radiu ciszy na pewno nie będzie. Także jeszcze, jeżeli państwa zachęciło to lub może się państwo nie podpisali, ja oczywiście do niczego nie zachęcam, ale jest taka strona sor.waw.pl, gdzie też można odnaleźć te punkty w Warszawie, bo właściwie to jest naprawdę w wielu dzielnicach stolicy, żeby podpisać się, czy kartę taką wydrukować o odwołanie prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Do 28 września zbierane są podpisy. Jeszcze podejdę do stanowiska, do wolontariuszy. Jak to wygląda? 28 września, tak?
0: Najlepiej do niedzieli, 28 września już musimy te podpisy złożyć u komisarza wyborczego, więc do niedzieli aktywnie zbieramy.
1: Panie redaktorze.
7: Pani redaktor, już zbieram się do podziękowań za tą mini sondę, ale brakuje mi trzeciej osoby.
1: Trzeciej osoby panu brakuje? No to u mnie tam matematyka wyszła inaczej, ale powiedzmy, odstawiana jest hulajnoga. Przepraszam, to ja zapytam, bo przemierza pani tym szybkim sprzętem po Warszawie. Jak to miasto? Jak się tu żyje? Za nami takie stanowisko o zbieranie podpisów o odwołanie prezydenta. Co pani na to?
8: No, nie moje rejony, że tak powiem.
1: Warszawa?
8: Znaczy nie, inaczej. Niezbyt popieram to wszystko, całe referendum po prostu. Mi się w Warszawie na przykład dobrze żyje. Podobają mi się zmiany, podoba mi się zieleń, podoba mi się rozwój. I nie to, że betonujemy tą Warszawę, więc...
1: Tu jeszcze takie niedyskretne pytanie.
8: Dobrze się żyje.
1: Pozwolę sobie, ale jasne. Pani sama zaczęła młodemu. Ile ma pani lat?
8: Ja 23. I uważam, że ludziom w moim wieku dobrze się tu żyje, patrząc po moich znajomych ogólnie. Każdy ma miejsce na rozwój, mamy też czas gdzieś pójść, spędzić w zieleni na przykład, będąc w środku miasta na przykład.
1: Bardzo dziękuję, proszę uważać na tym szybkim sprzęcie. Tak jest, do radia, Radia Wnet. Bardzo proszę, zachęcam do słuchania. Czy to trzecia, czy to czwarta osoba, panie redaktorze, czy tutaj trochę osób się przechadza, jesteśmy w takim punkcie, ale ja nie wiem, czy Hanna Tracz nie marznie gdzieś w Krakowie.
7: Na pewno skryła się pod dachem. Za chwilę połączymy się z Hanną Tracz. To w takim razie opuszczamy ulicę Warszawy. Bardzo ładne dźwięki. Coś się pali?
1: Nie, są to samochody, nie są to ani karetki, ani policja, tylko takie samochody nieoznakowane, a na pewno bardzo czyste, pędzą w kierunku Radia Wnet, placu zamkowego.
7: To w takim razie przechwytujemy transport. Małgorzata Klesz, dziękuję za raport z ulic Warszawy.
1: 3-0.
7: 3-0 dla Rafała Trzaskowskiego, musimy to wyraźnie powiedzieć. Jest 8:49. No dobrze, to jeżeli możemy z Krakowem się połączyć, to łączymy się z Krakowem. Hanna Tracz.
9: Dzień dobry, Kraków z tej strony, tak jest. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Jest Kraków, jest Aleja Pokoju, są Grzegórzki, jest też Mikołaj Murkociński. Zaparkowaliśmy 7 zł, strefa C, pierwsza godzina parkowania przy Alei Pokoju. Zmierzamy, żeby się spotkać z jedną z kandydatek na urząd prezydenta miasta Krakowa, panią Aleksandrą Owcą z partii Razem, która zresztą jest radną krakowską. Trzech takich radnych w wyborach prezydenckich obecnych jest, bo to jeszcze Łukasz Gibała i Michał Drewnicki. I Kraków przed wyborami jest taki mało przedwyborczy. Tych plakatów jak kot napłakał, przynajmniej z moich obserwacji tak wynika, i to tylko części kandydatów. No i debaty, które można było posłuchać w różnych stacjach, takie dość dziwne, jeśli chodzi o tematy, między innymi rozmowy o dzikach, czy te dziki, jak sobie z nimi radzić w mieście, bo w Kraków też się z dzikami zmaga. Też dyskusja na temat tego, jak się tutaj obroną cywilną zajmować, czy jest taka infrastruktura, czy jest plan, żeby taka infrastruktura powstawała, z czego tę infrastrukturę budować, no bo pieniędzy nie ma, miasto zadłużone. No i jeszcze dyskusja oczywiście o strefie czystego transportu, ale to wszystko są dyskusje, które podejmują prezydenci, kandydaci na urząd prezydenta miasta Krakowa, no a przecież Rada Miasta odwołana nie została, więc Rada Miasta w większości z koalicji obywatelskiej się składa, więc jak nowy prezydent z tą Radą Miasta będzie funkcjonował, no to się dopiero dowiemy.
7: Chyba że prezydentem zostanie kandydatka Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej, którą i wspiera i minister finansów, i minister sprawiedliwości. Inni ministrowie przyjeżdżają do Krakowa i mówią: tak, to jest nasza kandydatka, to jest przyszły prezydent Krakowa. Czy jakieś sondaże udało się zobaczyć, kto jest najbardziej popularny i czy będzie druga tura wyborów w Krakowie?
9: Tak jest, druga tura na pewnie prawie, że 100% będzie, bo tych 50% żaden z kandydatów w tych sondażach przynajmniej nie zbieram. Króluje w sondażach pan Łukasz Gibała, prawie tam 30 parę %, później gdzieś 15% właśnie pani Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej i na trzecim miejscu pan Drewnicki Michał z Prawa i Sprawiedliwości, później pani Aleksandra Owca i tak dalej kandydaci. Najmniej prawie głosów ma pan mecenas Jerzy Hoffman, który był inicjatorem całego referendum i odwołania byłego już prezydenta miasta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. A ja zapytam, bo przechodzi pani, dzień dobry, czy pani będzie głosowała w wyborach prezydenckich? A na kogo?
10: Na pana Gibałę.
9: A dlaczego na pana Gibałę?
10: No, to dobry człowiek.
9: Była pani na referendum?
10: Nie, nie byłam.
9: Ale cieszy się pani, że już pan Miszalski nie jest prezydentem?
10: Cieszę się.
9: A co takiego pan Gibała? Dlaczego pan Gibała?
10: Jest dobrym człowiekiem, rozmawiałam z nim osobiście, miałam jego taką książkę. No zobaczymy. Ale się spieszę.
9: To ja z panią jeszcze pójdę, żeby pani nie przeszkadzać. Jedno pytanie jeszcze zadam. A największy problem Krakowa, największą zmianę, na jaką pani liczy, co jest do naprawienia, co by pani chciała, żeby się zmieniło?
10: W ogóle przedtem były i Sylwestra, to nie o to chodzi, bo ja nie chodzę, ale Sylwestra, były ubrane na święta i rondo. I w ogóle, no, komunikacja. Przydałoby się.
9: Zmiany po prostu.
10: Zmiany.
9: Bardzo dziękuję.
10: Ja pani również. Miłego dnia.
9: miłego dnia. No i tak, no to by o przystrojenie Krakowa też chodzi mieszkańcom, od takich małych rzeczy najwyraźniej coś, żeby się zmieniło. Czy się zmieni? Pytanie jest też takie, co w trakcie tej 2,5-letniej kadencji tak naprawdę ten prezydent będzie w stanie zrobić. I pytanie, czy to się już liczy jako pełna kadencja, tego nie wiem. Może się dowiem, będąc w Krakowie, czy to znaczy, że tylko jedna reelekcja zostanie takiemu prezydentowi, czy w ogóle warto się ubiegać o ten urząd na 2,5 roku, jak później już tylko raz będzie można ponownie prezydentem Krakowa zostać.
7: I w ostatnim zdaniu słychać, że Hanna Tracz ukończyła Uniwersytet Jagielloński, do tego Wydział Prawa. Te wszystkie pytania są bardzo ważne. Specjalne studio Radia Wnet w Krakowie po godzinie 9:00. Tak? Gdzie? Z kim?
9: Tak, z panią Aleksandrą Owcą, właśnie na Grzegórzkach, w dzielnicy Grzegórzki. Też później państwu coś o Grzegórzkach opowiemy więcej, co to za dzielnica, żeby słuchaczom też tym spoza Krakowa, a może tym i z Krakowa przybliżyć trochę, jak ten Kraków funkcjonuje, co tu jest, jak tutaj się mieszka.
7: Grzegórzki? Cóż to takiego?
9: A niegdyś wieś, a obecnie dzielnica Krakowa. Tutaj rondo grzegórzeckie, dobrze znane, hala targowa, jedna z najstarszych, cmentarz nowy żydowski i galeria Kazimierz. A no i jeszcze wiślane tarasy oczywiście. Także dużo historii, dużo tutaj o Grzegórzkach można opowiadać, a my właśnie w Grzegórzkach jesteśmy.
7: I będziemy słuchać po godzinie 9:00 Hanna Tracz, Mikołaj Murkoci. A my posłuchamy na zakończenie poranka Wnet, posłuchamy zespołu Manam. Znasz taki zespół?
9: Nie.
7: Ocean Wolnego Czasu, piosenka taka. Znana?
9: Tak, oczywiście. Jednak znam Manam i Ocean Wolnego Czasu. To jest moja ulubiona piosenka.
7: Ach, tak myślałem. To słuchamy.

0: net.
1: Ponad 100 miliardów rocznie kosztuje obsługa długu państwowego. Deficyt w przyszłym roku będzie większy, a rating spada. Wysokość długu bardziej przybliża nas do Bukaresztu niż do Berlina, a kryzys może nadejść niespodziewanie, analizował w Poranku Wnet główny ekonomista Velobanku Piotr Arak.
2: Ta czerwona linia może być po prostu jakimś zdarzeniem geopolitycznym. Może być tak, że Rosja może wywołać coś, co podniesie nam koszty emisji nowych obligacji i my na przykład przez jakiś czas nie będziemy w stanie sprzedawać własnego długu, bo on będzie tak drogi. Na przykład rentowności przekroczą 10%. Nie będziemy w stanie zorganizować aukcji, na której będziemy w stanie sprzedać nowe obligacje, tak żeby znaleźli się na to nabywcy.
1: Mieliśmy do czynienia z tego typu sytuacją w roku 2022, kiedy był najgorszy okres kryzysu energetycznego.
2: I my musieliśmy przez kilka tygodni także odwoływać aukcje i Polska wtedy zmagała się z tym problemem tego, co się będzie działo w kolejnym roku, także ze względu na finanse publiczne. Nie jesteśmy bardzo daleko od tego. Dzieli nas w zasadzie tylko 2,5 punkta procentowego od sytuacji z szczytu 2022, a to oznacza, że każde jakieś większe wydarzenie, które by było tylko i wyłącznie typowe dla naszego kraju albo regionu, takie jak właśnie działania rosyjskie, mogłyby wpłynąć na to, co się wydarzy z naszym długiem i możliwością dodatkowego go zaciągania na rynku.
1: Mówił główny ekonomista Velobanku Piotr Arak. Cała rozmowa na wnet.fm. We Francji brakuje benzyny, jak donoszą tamtejsze media. 21% stacji benzynowych cierpi na brak co najmniej jednego rodzaju paliwa. Tamtejsze Ministerstwo Gospodarki winą obarcza sytuację na Bliskim Wschodzie i w Rosji, jednak inne kraje tego problemu nie mają. 51% aut we Francji to diesle, a na przestrzeni ostatnich 20 lat drastycznie spadły francuskie moce rafineryjne z powodu systematycznego zamykania zakładów, analizował w Poranku Wnet redaktor Mikołaj Morkociński.
3: W ciągu 50 lat liczba rafinerii we Francji spadła z 24 do 6, a tylko od 2010 roku zniknęło 7 rafinerii. Doszło do tego, że Francja musi sprowadzać niemal połowę zużywanych przez siebie produktów rafineryjnych. W 2024 roku było to ponad 22 miliony ton takich produktów, głównie sprowadzanych z Arabii Saudyjskiej, która znajduje się obecnie w oku cyklonu.
1: Do tego rynek paliwowy we Francji zdominowany jest przez koncern Total Energy, na stacjach którego cena paliwa została zamrożona na poziomie 1,99 euro, przez co wielu kierowców opróżnia tam dystrybutory. Średnia cena benzyny we Francji przekracza w przeliczeniu 9 zł, a ropy 10. Księdzu Olszewskiemu i Fundacji Profeto nawet w sądzie administracyjnym odmawia się składu orzekającego, który byłby wolny od kontrowersji. Moim zdaniem większość sędziów powinna być ze sprawy wykluczona, powiedział w Poranku Wnet obrońca księdza mecenas Krzysztof Wąsowski.
4: I to się dzieje właśnie na tydzień, dwa tygodnie przed jutrzejszym posiedzeniem sądu karnego. A dodatkowo jeszcze uruchomił się także Urząd Skarbowy ze Szczecina, który jest delegowany nie wiadomo przez kogo do tego, żeby nałożyć decyzje podatkowe o zwrot podatku od księdza Olszewskiego, a właściwie od jego fundacji. Są trzy razy karani. Raz prokurator zabiera ten majątek, drugi raz minister sprawiedliwości, trzeci raz Urząd Skarbowy.
1: Mówił mecenas Krzysztof Wąsowski, cała rozmowa na wnet.fm. Pentagon odwołał jutrzejszą wizytę szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Spotkanie zostało odwołane z powodu konfliktu terminów, a nowy termin zostanie wkrótce wyznaczony, przekazało biuro prasowe Pentagonu w odpowiedzi na zapytanie PAP-u. Wcześniej informował o tym polski MON. Tymczasem przebywający w Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki powołał Justynę Orłowską na swojego ambasadora, specjalnego przedstawiciela do spraw innowacji i nowych technologii. Ma ona odpowiadać za współpracę z sektorem technologicznym oraz rozwijanie relacji biznesowych z USA. Stanowisko nie jest częścią polskiej służby zagranicznej. Biały Dom uruchomił całodobowy kanał internetowy Trump TV poświęcony działalności prezydenta Stanów Zjednoczonych i jego administracji. Projekt wystartował wczoraj w okresie nasilonego sporu między Białym Domem a częścią amerykańskich mediów. Stacje telewizyjne ograniczyły również wspólną obsługę wydarzeń z udziałem Donalda Trumpa. Według administracji Trump TV będzie nadawać przez całą dobę 7 dni w tygodniu. W programie znajdą się wystąpienia prezydenta i jego współpracowników, oficjalne komunikaty oraz wybrane materiały archiwalne. Biały Dom przedstawia kanał jako źródło najważniejszych informacji i wydarzeń związanych z prezydentem, które są aktualizowane na bieżąco.
5: Prognoza pogody.
1: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W drugiej połowie dnia na zachodzie rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie kraju możliwe burze, w Tatrach i Beskidach śnieg, nawet do 18 cm może białego puchu napadać. Temperatura maksymalna od 12 stopni na południu, około 15 w centrum i na wschodzie do 18 na północnym zachodzie.
0: Wiadomości sportowe.
5: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Fatalny poniedziałek dla polskich pięściarek na Mistrzostwach Europy w Sofii. Po Anecie Rygielskiej z imprezą pożegnała się liderka biało-czerwonych Julia Szeremeta. Polka uległa na punkty 1-4 doświadczonej Bułgarce Petrowej. No właśnie, na walkę czekali wszyscy polscy kibice, bo przecież Julia Szeremeta, medalistka Igrzysk Olimpijskich, kategoria 57 kg, ale jednak no, nie wszystko dwa razy się wydarza i tutaj po prostu trzeba było uznać wyższość pięściarki z Bułgarii, która wygrała na punkty. Sędziowie punktowi dla Petrowej minimalnie, to oczywiście były oceny, między innymi 29-28. No tylko arbiter z Korei Południowej uznał, że Szeremeta była lepsza. Po tym werdykcie nasza zawodniczka z dezaprobatą wykonała gest kciuka w dół. Nie powinna pewnie tak zrobić, no ale emocje wzięły górę. Ale nic na Mistrzostwach Europy jeszcze nie straciliśmy. Jeśli nie w pięściarstwie, to w siatkówce i to też w Bułgarii, też w Sofii. No więc to rzeczywiście fantastycznie zatacza sport swoje kręgi, bo w tym samym miejscu rzeczywiście taki swoisty rewanż na tej sprawie mogą wziąć nasi siatkarze, którzy dziś o godzinie 18 zagrają z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni to obrońcy mistrzowskiego tytułu sprzed 3 lat. Mamy wspaniałą drużynę odmłodzoną z wielkimi gwiazdami jak Wilfredo Leon czy Tomasz Fornal, także Kamil Semeniuk. Choć z Niemcami nie będzie łatwo, oni wygrali niespodziewanie w 1/8 z Bułgarią na ich terenie właśnie w Sofii z wicemistrzami świata, gdzie to Bułgarzy prowadzili w setach 2-0, ale Niemcy zwyciężyli 3-2 po dramatycznym tie-breaku. My z kolei z tymi Bułgarami przegraliśmy, choć już nie miało to znaczenia, bo to był mecz w grupie, ten ostatni, ale za to w 1/8 pokonaliśmy Łotwę 3-0 w bardzo takim przekonywującym stylu. No i co ciekawe, Massimo Botti, a więc włoski trener Niemiec, powiedział, że Polska to najprawdopodobniej w tym momencie najlepsza drużyna na świecie. No jakby z Mistrzostw Świata tego to nie wynika, bo Włosi są najlepsi, my jesteśmy trzecią drużyną świata, ale w końcu jesteśmy mistrzami Europy i właśnie wygraliśmy także Ligę Narodów. No absolutnie światowa czołówka, żebyśmy to jeszcze dzisiaj udowodnili z Niemcami. Początek, przypomnę, o godzinie 18:00, wcześniej w ćwierćfinale Francja zagra z Rumunią, a jutro jeszcze 2 mecze: Belgia, Słowenia i Włochy, Finlandia. Tymczasem rozpoczęło się zgrupowanie piłkarskie reprezentacji Polski przed meczami w Lidze Narodów. Pierwszy już w sobotę o 20:45 na Stadionie Narodowym gramy przeciwko Bośni i Hercegowinie. Wypadło 3 piłkarzy pierwotnie powołanych przez trenera Jana Urbana: Kamil Grabara, Adrian Benedyczak i Filip Rózga. W ich miejsce 2 zawodników, którzy przyjechali właśnie jako no, w zamian, tak, za kontuzjowanego Kamila Grabarę. Straszna kontuzja, wiązadła krzyżowe bramkarza Juventusu. Miejmy nadzieję, że to nie potrwa długo, to leczenie właśnie tego fatalnego urazu. Tym bardziej, że właśnie Juventus Turyn, no marzenie każdego piłkarza, tutaj taki pech naszego reprezentacyjnego bramkarza. Zastąpił go Bartłomiej Drągowski z Widzewa, jeszcze także na zgrupowanie przyjechał Marcel Reguła z Zagłębia Lubin, ale największą oczywiście owacją cieszy się wciąż niegasnącą Robert Lewandowski, co było widać pod hotelem wczoraj. Także Tymoteusz Puchacz wrócił do kadry, ostatnio znowu błysnął, bo przecież gra w drużynie z Baku w Lidze Mistrzów. Reprezentacja polskich piłkarzy zebrała się i to zgrupowanie potrwa. Będziemy dla Państwa emitować między innymi fragmenty konferencji prasowych. Dziś na konferencji będzie Robert Lewandowski, ale jeszcze także tenis, bo przypomniała o swoich bardzo dobrych stronach Maja Chwalińska, nasza pszczółka Maja, która ostatnio doleciała do finału Roland Garrosa. Ostatnio słabo wypadła w US Open, wcześniej na Wimbledonie, ta nieszczęsna kontuzja, ale teraz Maja Chwalińska wygrywa w 1/16 turnieju WTA 500 na kortach twardych w Singapurze. Polka pokonała Rebekę Szramkową ze Słowacji 6-4, 6-2. Dla 24-letniej zawodniczki z Bielska to pierwsza wygrana w karierze na tej imprezie, a mecz trwał godzinę 19 minut i to z kolei zwycięstwo po trzech porażkach z rzędu. Teraz w 1/8 Chwalińska zmierzy się z Oleksandrą Olnikową z Ukrainy. To wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: Gen Wolności. Młodzież w walce z komuną.
9: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
10: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18.
11: Scena Stygmat w Warszawie.
12: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
13: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
7: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: Zap.

0: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
1: To była autopromocja.
2: Radio Wnet uszami słuchaczy.
3: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: tylko żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Dzień dobry Państwu, godzina 9.16, Hania Tracz
1: i Mikołaj Murkociński.
4: Meldujemy się z Krakowa, z Grzegórzek, a znajdujemy się w sztabie wyborczym pani Aleksandry Owcy, która kandyduje na urząd prezydenta miasta Krakowa. Dzień dobry Pani.
5: Dzień dobry Państwu i miłego dnia.
4: To pierwsze pytanie jest chyba takie, dlaczego Pani stwierdziła, że jest Pani odpowiednią kandydatką, żeby taki urząd objąć w Krakowie?
5: No w Krakowie mieliśmy dosyć specyficzną sytuację, to znaczy wszyscy wiemy referendum, które odwołało prezydenta Miszalskiego, które o mały włos nie odwołało Rady Miasta. No tylko, że to referendum nie odwołało żadnej dziury w chodniku, nie odwołało żadnego zwolnienia grupowego, nie zbudowało nowej linii tramwajowej, ani nowego żłobka czy przedszkola. No i dopiero po tym referendum pojawiają się wybory i to te wybory, które będą 27 września, to jest dopiero ten czas, kiedy wybierzemy tak naprawdę kierunek miasta. Ja jestem od wielu lat bardzo rozczarowana polityką Krakowa. Uważam, że władze miasta w pierwszej kolejności patrzą na interes wielkiego biznesu, deweloperów, a trochę z tyłu zostają potrzeby mieszkańców. Z tyłu zostają tak naprawdę te sprawy, które nas dotykają na co dzień, mieszkania, praca, transport. I dlatego chciałabym, żebyśmy mieli szansę w końcu wybrać taki kierunek miasta, który jest dobry dla normalnych ludzi, którzy tutaj mieszkają i pracują, a nie tylko dla biznesmenów i deweloperów, którzy chcą sobie kosztem Krakowa zrobić świetny biznes.
4: To tylko 2,5 roku zostało kadencji na tym urzędzie. Co w 2,5 roku prezydent miasta, pani jako prezydent miasta, tak realnie myśli, że byłaby w stanie zmienić w Krakowie?
5: Myślę, że to jest dobry czas, żeby właśnie obrać ten kierunek, żeby podjąć decyzje, które nas ustawią na odpowiedni kurs, więc tutaj na pewno to planowanie w przód, no musimy zacząć po prostu planować nie na 5 lat, nie na 2,5 roku, tylko na dekady, na 10, 15 lat. Ale są też w moim programie, który specjalnie skonstruowałam tak, żeby były rzeczy, które da się zaplanować oraz te, które da się zrealizować, są w moim programie sprawy, które da się po prostu doprowadzić do końca przez tę skróconą kadencję, tak żeby wszyscy wyborcy w 29 roku mogli zadecydować, czy sprawdziłam się w tej roli. To są, myślę, że podstawy, to znaczy jeśli chodzi o transport, chciałabym, żebyśmy w tej skróconej kadencji wprowadzili wspólny bilet mieszkańca na kolej i na transport miejski, tak żeby po prostu włączyć istniejącą infrastrukturę kolejową do systemu transportu publicznego na równych zasadach, tak żeby ludzie po prostu mogli znacznie łatwiej dojechać w określone miejsca. To są czasami gigantyczne różnice, bo na przykład z Mistrzejowic, żeby dojechać na Dworzec Główny, no to transportem miejskim jest to około pół godziny, koleją jest to niecałe 10 minut, więc jeżeli włączymy ten transport kolejowy, to radykalnie to poprawi życie ludzi. Chciałabym, żebyśmy podjęli działania w końcu jako miasto w związku ze zmieniającą się sytuacją na rynku pracy, bo mamy w Krakowie zwolnienia grupowe, a miasto po prostu udaje, że tego nie widzi, nie reaguje w żaden sposób. Chciałabym wprowadzić dwa programy. Po pierwsze program wsparcia dla osób, które tracą pracę albo które są zagrożone utratą tej pracy. No a po drugie program Pierwsza Praca skierowany do młodych. W Krakowie od zeszłego roku bezrobocie wśród młodych wzrosło ponad 45%. To są osoby czasami wykształcone, tylko takie, które nie mają doświadczenia, a na zmieniającym się rynku pracy mają po prostu ogromną konkurencję. Chciałabym te osoby wesprzeć tak, żeby te pierwsze doświadczenia zawodowe mogły zdobyć. No i mieszkania, coś co jest w Krakowie moim zdaniem najważniejsze. To znaczy tak musimy tworzyć miejski zasób mieszkań na wynajem. Pełna zgoda, no ale to jest plan raczej na dekady niż na 2,5 roku. Chciałabym tutaj wejść aktywnie w kwestię rynku najmu prywatnego, bo w tym momencie mamy uczciwych wynajmujących, czyli właścicieli mieszkań, uczciwych najemców, ale mamy gigantyczne koszty pośredników. Pośredników, którzy czasami za samo otwarcie drzwi biorą kilka tysięcy złotych. W efekcie młoda rodzina czy młody człowiek, który przyjeżdża tutaj na na studia czy do pierwszej pracy, musi czasami wyłożyć nawet 10 tysięcy, żeby wynająć swoje pierwsze mieszkanie. No to nie są kwoty, które ktoś, kto zarabia na przykład 7 tysięcy, albo ktoś, kto przyjechał dopiero na studia, może bez żadnego zawahania po prostu wyłożyć na najem kawalerki. W związku z tym chciałabym, żebyśmy stworzyli Krakowskie Centrum Bezpiecznego Najmu i po prostu zastąpili pośredników w ten sposób, żeby miasto było tym miejscem, które pomaga odnaleźć się wzajemnie z jednej strony właścicielom mieszkań, którzy mogliby dzięki temu liczyć na ulgi podatkowe, a z drugiej strony najemcom, którzy mieliby mniejsze koszty chociażby pośredników.
4: A jak pani będzie rozmawiała z Radą Miasta? Jak pani będzie z nimi współpracowała, nie będąc z tej samej opcji politycznej, co większość radnych?
5: Ja teraz jestem radną niezrzeszoną, jestem radną pierwszą kadencję i od tego roku, początku tego roku kalendarzowego jestem niezrzeszona. Mimo tego, że nie mam klubu, który miałby inicjatywę uchwałodawczą, udało mi się już, zdaje się, 3 czy 4 uchwały skutecznie złożyć. To wymaga zbierania podpisów po innych klubach. To wymaga znalezienia radnych z innych opcji politycznych, którym zależy na tych sprawach, na których zależy mnie. Czy to była uchwała dotycząca liczebności grup w przedszkolach, czy to była uchwała dotycząca łączenia mandatu radnego z pracą w administracji publicznej, czyli tak zwanego kolesiostwa. Są osoby, które są skłonne się podpisywać pod konkretnymi sprawami, którym po prostu na tych sprawach zależy. Ja potrafię znaleźć sojuszników w różnych opcjach politycznych i myślę, że jako prezydentka również będę to potrafiła.
1: To może ja zapytam o to, jak też odmienić chyba pewną kulturę w Krakowie, bo my również z Hanią, myślę, to nie jest absolutnie żaden sekret, jesteśmy z Krakowa i bardzo, znaczy ja mam takie wrażenie, że dużym problemem jest, no to się nawet mówi niedasizm, że taki powiedzmy synonim, słowo, które, czy termin, którym kojarzymy jakoś z Krakowem, to jest właśnie, że się nie da, że urzędnicy to, tamto, że, no, że po prostu się nie da tego zbudować. Jak właśnie to odmienić? Jak odmienić to poczucie, że jednak mieszkańcy mają na coś wpływ? Że na przykład mieszkańcy mają wpływ na to, że nie powstanie jakiś apartamentowiec w centrum Krowodrzy czy Salwatora?
5: To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że myślę, że wszyscy czujemy ten niedasizm, tylko że problem polega na tym, że on nie jest uniwersalny. To znaczy, kiedy bogaty inwestor chce sobie wybudować hotel na miejscu tak naprawdę symbolu architektury i urbanistyki, mówię oczywiście o miastoprojekcie, chce wybebeszyć cały zabytkowy budynek. Kiedy inwestor chce sobie zrobić hotel na Kazimierzu, jak na przykład ostatnia sprawa Bożego Ciała Józefa, no to wtedy się da. Nie ma znaczenia sprzeciw społeczny, nie mają znaczenia większego dokumenty planistyczne, wszystko można zmienić, nie ma znaczenia, co powie konserwator zabytków, bo sprawa się będzie ciągła, tutaj są prawnicy, wszystko można zaskarżyć. Jakoś się da. Ale nie da się, kiedy chodzi o to, żeby zrobić coś dla ludzi. Nie da się nie wprowadzić podwyżek biletów. Nie da się nie zabudować ostatniego zielonego kawałka. Nie da się wysłuchać normalnie ludzi, kiedy protestują przeciwko szkodliwym decyzjom. I powiedzmy sobie otwarcie, to nie jest kwestia tego, że się nie da, bo są jakieś przepisy, których się nie da obejść, albo nie wiem, nie mamy pieniędzy. To jest kwestia wyboru. To znaczy władze miasta przez ostatnie dekady wybrały, że będzie się dało zrobić to, co chcieliby zrobić inwestorzy, co chciałby zrobić wielki biznes, ale kosztem tego, co chcą mieszkańcy. Wiadomo, że potrzebne są kompromisy. To nie może być tak, że wypniemy się tyłem do biznesu, do inwestorów i olejemy ich kompletnie. Natomiast musimy zachować jakieś proporcje. Miasto to są ludzie i jeśli ludziom żyje się tu coraz ciężej. Jeśli ludzie wydają na czynsz czy na ratę kredytu już połowę pensji albo lepiej, grożą im zwolnienia grupowe, nie mają, coraz trudniej jest im dojechać transportem publicznym do pracy, bilety są coraz droższe, kursy są cięte, no to my tych ludzi będziemy tracić. A miasto, no samo nawet z najpiękniejszymi hotelami po prostu nie pojedzie bez ludzi. Więc Chciałabym tutaj skłonić szczególnie mieszkanki, mieszkańców Krakowa do takiej refleksji. Czy to nie da się, zawsze dotyczyło faktycznie wszystkich? Czy to nie jest tak, że po prostu wybieraliśmy sobie władze miasta, które uznały, że jednym mogą się sprzeciwić i to są mieszkańcy, a innym nie? I to jest po prostu wielki biznes. No i mam poczucie, że teraz w tych wyborach to będzie bardzo poważny wybór. Czy my wybierzemy kogoś, kto chce zmienić kierunek, czy wybierzemy kogoś, kto będzie dalej rządził w ten sposób, gdzie jakby mieszkańcy są takim no trochę późniejszą myślą, jakimś śladem i duchem, który idzie za wspaniałymi, wielkimi interesami, wielkimi hotelami i Robertem De Niro. No i to właśnie w niedzielę będzie nasz wybór.
1: A czy pani czuje, że ma pani tę moc i siłę i zaplecze, aby właśnie ten, powiedzmy szczerze, establishment polityczny, samorządowy, który w Krakowie już kwitnie od ponad 20 lat, żeby ten establishment rozbić?
5: No myślę, że tak. Myślę, że moją wielką zaletą jest to, że idą za mną ludzie, to znaczy z jednej strony razem ma w Krakowie około 500 osób w naszym okręgu. To są zaangażowani ludzie, którzy po prostu ciężką, wolontaryjną pracą te kampanie prowadzą i wszystkie nasze działania w Krakowie prowadzą. Z drugiej strony od początku tej kampanii dołączyły setki wolontariuszy. Ludzi, którzy po prostu wierzą, że to jest ten kierunek, bo mamy bardzo jasne poglądy. W wielu sprawach się wypowiadaliśmy publicznie. Ja głosowałam przez ostatnie 2,5 roku w bardzo konkretny sposób w Radzie Miasta, starając się jak najlepiej artykułować, dlaczego tak, a nie inaczej decyduję, interweniować tam, gdzie mogę. Myślę, że już widzimy, że setki ludzi w to uwierzyły. W tej kampanii naprawdę czuję to wsparcie osób, których jeszcze parę miesięcy temu naprawdę nie znałam, które po prostu uwierzyły, że możemy coś zmienić. I jestem przekonana, że to jest no niesamowita siła, na której możemy jako mieszkanki i mieszkańcy budować, bo no my nie mamy bogatych sponsorów, nie sponsorują nas deweloperzy. Nasza partia nawet wyłącznie działa na podstawie składek i darowizn, bo nie mamy subwencji partyjnej. W związku z czym no to jest oddolna siła, to jest nasza samoorganizacja pod konkretnym szyldem, który daje też jakąś, powiedzmy, gwarancję tego kierunku, że to będzie zawsze działanie po stronie ludzi, no a nie po stronie wielkiego biznesu.
4: To może szkoda, żeby na tylko 2,5-roczną kadencję, jak pani ma takie plany, się ubiegać?
5: Myślę, że tak jak mówiłam, 2,5 roku to jest początek. Jeżeli mieszkańcy, mieszkanki by mi zaufali, żebym mogła poprowadzić Kraków przez te 2,5 roku, no to mam nadzieję, że, a przynajmniej zrobię wszystko, żeby poszło mi na tyle dobrze, żeby to był dopiero początek prezydentury, a nie tylko 2,5 roku.
4: To jeszcze zapytamy o strefę czystego transportu, jako że to jest w zasadzie temat, który zdominował tutaj, jeśli chodzi o problemy Krakowa, taką dyskusję w mediach i nie tylko, zresztą wielu twierdzi, że to był ten ostatnia rzecz, która doprowadziła do odwołania poprzedniego prezydenta. Jaki pani ma pomysł, ogląd na strefę czystego transportu? Czy ona jest do rewizji, do zmiany, a może nie jest, może jest właśnie taka, jak powinna być?
5: Po pierwsze, strefa czystego transportu ma określony cel, to znaczy uważam, że w Krakowie powinniśmy podejmować działania, które zmierzają do poprawy jakości powietrza z bardzo prostej przyczyny. No, na tym, jakie mamy powietrze, państwo jak mieszkają w Krakowie na pewno wiedzą, co się dzieje, szczególnie w zimie. Tracą najbardziej najsłabsi, tracą starsze osoby, osoby przewlekle chore, kobiety w ciąży, noworodki. To są te grupy społeczne, które na tym tracą, dlatego powinniśmy podejmować działania, które tę sytuację poprawią. Natomiast ta strefa została wprowadzona moim zdaniem w sposób absurdalny. Ja się wstrzymałam w głosowaniu na Radzie Miasta, dlatego że kiedy dostajemy projekt uchwały pod głosowanie od prezydenta 2 dni po tym, jak skończyły się konsultacje, no to jest bardzo wyraźny sygnał po prostu dla ludzi, że te konsultacje są fasadowe, że one nie mają na celu usłyszenia, co ludzie mają do powiedzenia, tylko są jakimś tam fasadowym procesem. Dlatego no uważam, że tutaj był błąd, jeśli chodzi o samo skonsultowanie tego z ludźmi. Kolejnym błędem na pewno jest to, że w ślad za wprowadzeniem SCT poszły podwyżki cen biletów, poszły cięcia kursów w komunikacji publicznej i zamiast dostosowania SCT do komunikacji publicznej, tak żeby każdy, kto wjeżdża do miasta, po prostu wiedział, gdzie może zostawić samochód i przesiąść się na tramwaj, na autobus, na pociąg, to zamiast tego dostaliśmy równocześnie utrudnienia w transporcie miejskim. No i tutaj moim zdaniem nie ma, jest to kompletnie nie do obrony, bo miasto jest dla ludzi, oni muszą się jakoś poruszać po mieście i kiedy wprowadzamy ograniczenia jednego sposobu transportu, to znaczy, że powinniśmy promować drugi, a nie atakować oba naraz. Ja, jeśli będzie to ode mnie zależało, na pewno będę chciała doprowadzić do tego, że SCT będzie miało jasno określone granice dostosowane do właśnie transportu publicznego, tak żeby każdy, kto wjeżdża do miasta, mógł dobrze sobie sprawdzić, w którym dokładnie miejscu będzie mógł zostawić samochód, przesiąść się na ten transport miejski i doprowadzić do tego, że ten transport miejski po prostu będzie bardziej punktualny, bardziej wygodny, będzie działał lepiej, tak aby ludzie chcieli z niego korzystać, a nie no, wybierali samochód czasami ze względu na to, że no, przesiadka w tramwaju oznacza porównywalne koszty i dwa razy większy czas dojazdu.
1: To już może na zakończenie. Kończy się kampania wyborcza, która była bardzo krótka. Jak pani by określiła Kraków, Krakowian? Kim są Krakowianie dzisiaj?
5: Przede wszystkim trudno mi się zgodzić, że była krótka, dlatego że my ogłosiliśmy mój start praktycznie od razu po referendum, więc w maju i od tego czasu byliśmy na ulicach, od tego czasu rozmawialiśmy z ludźmi, od tego czasu zapisywali się wolontariusze, więc dla nas to już jest 4 miesiące tak naprawdę ciężkiej pracy na ulicach, które moim zdaniem dają efekty. Krakowianie i krakowianki moim zdaniem przede wszystkim zasługują na więcej. To znaczy pokazaliśmy wielokrotnie, że potrafimy się jednoczyć, że potrafimy budować wspaniałe przedsięwzięcia, wspaniałe tradycje, wspaniałą kulturę w Krakowie. I chciałabym, żebyśmy stworzyli miasto, w którym, które pomaga w tym rozwoju, a nie takie, które trzeba w każdą decyzję wpychać. Myślę, że krakowianie, krakowianki zasługują na to, żeby mieć takie miasto, które po prostu będzie działało dla nich, a nie które będzie ich przeciwnikiem. No i mam nadzieję, że po 27 września zaczniemy takie właśnie miasto budować.
4: O czym powiedziała pani Aleksandra Owca, która ubiega się o urząd prezydenta miasta Krakowa. My teraz posłuchamy utworu, ale ja nie wiem, może panią poproszę, żeby pani zapowiedziała. Tutaj koledzy ze sztabu powiedzieli, żebyśmy koniecznie puścili, co to będzie za utwór.
5: Jak rozumiem, to jest utwór fanowski, który dostaliśmy. Jest to piosenka, która jest remiksem, ale można jej posłuchać też na YouTubie, więc mnie się bardzo spodobała.

0: Kiedy oni mówią, że mieszkania to inwestycja, moje pokolenie gnieździ się w klitkach albo mieszka wciąż z rodzicami. Kiedy oni mówią nam, że szpitale mają na siebie zarabiać, nasi rodzice miesiącami czekają w kolejce do lekarza. Kiedy mówią nam, że się nie da, nasi dziadkowie wspominają, jak Kraków budował całe osiedla i dzielnice. Mówią nam, że system się zepsuł, ale to nieprawda. System działa dokładnie tak, jak został zaplanowany. Ma wycisnąć nas jak cytrynę. 27 września możemy to zmienić. Mam plan, jak to zrobić. Mieszkanie dla ludzi, pewna praca, nowoczesny transport. Razem możemy zbudować ambitny Kraków, który działa dla normalnych ludzi. Dlatego 27 września proszę cię o głos.
1: Aleksandra Owca na prezydentkę Krakowa.
2: To państwo usłyszeli i utwór fanowski, jak powiedziała pani Aleksandra Owca, i właśnie później spot wyborczy kandydatki z partii Razem na urząd miasta Krakowa. A my po grzegórzkach spacerujemy i czytamy gazetę.
3: Czytamy gazetę Siła Krakowa. To jest gazeta wydawana przez sztab Aleksandry Owcy i muszę chyba powiedzieć, że tak obiektywnie rzecz biorąc najwięcej tych różnych plakatów właśnie ma rozwieszonych na mieście Aleksandra Owca. Wcześniej to był pan Bartosz Bocheńczak jeszcze w czasie tej prekampanii, no ale jak wiemy, kandydat Konfederacji nie zebrał odpowiedniej liczby podpisów, aby zarejestrować swoją kandydaturę, no ale wracając do tej właśnie gazetki, możemy przeczytać tutaj długi wywiad Kraków dla ludzi, to jest oczywiście wywiad z Aleksandrą Owcą, ale my zachęcamy państwa do tego, aby powrócić do wywiadu, który przed chwilą przeprowadziliśmy z kandydatką partii Razem, i jeden z ważnych aspektów to kwestia pracy, ponieważ jak państwo zrozumieli, praca jest problemem w Krakowie. Kraków od lat stawiał na rozbudowywanie centrów outsourcingowych korporacji tutaj właśnie w różnych dzielnicach miasta, no ale teraz nadszedł czas, w którym te centra, te wielkie firmy postanawiają te swoje centra przenieść albo do Indii, albo do innych krajów europejskich, na przykład do Rumunii, i traci się oczywiście na tym Kraków. 1608 osób straciło pracę w zwolnieniach grupowych do końca czerwca. Możemy przeczytać tutaj w tej gazetce, ponad 4000 osoby objęte zapowiedziami zwolnień w 2025. I co proponuje pani Aleksandra Owca? Na przykład proponuje program Pierwsza Praca. Miasto uruchomi program dla młodych pracowników, płatne staże i pierwsze umowy w miejskich instytucjach. Albo miejskie brygady remontowe, to muszę przyznać, że to brzmi trochę egzotycznie. Miejskie ekipy fachowców to nie tylko nowe miejsca pracy, ale też niższe koszty remontu lokali należących do miasta. Trzeci taki punkt to program Porządny Pracodawca.

0: miejsca, praca w miejskich urzędach i instytucjach jako stabilne zatrudnienie. To jest mniej więcej przekaz właśnie tej gazetki. A no i w środku możemy znaleźć duży plakat sympatyków, jeżeli ktoś by chciał rozwiesić, właśnie pokazać swoje wsparcie dla Aleksandry Owcy, to może taki plakat sobie zawiesić w oknie. Chociaż, tak jak stwierdziliśmy tutaj z Hanią, jadąc na krakowskie Grzegórzki, ta kampania chyba jest bardzo słabo widoczna. Ogólnie rzecz biorąc, nie widać jakiegoś wielkiego zapału wśród mieszkańców. Zresztą mogliśmy się, Hania mogła się o tym przekonać, próbując rozmawiać z różnymi osobami, które mijaliśmy tutaj na osiedlu nieopodal Ronda Grzegórzeckiego. Bardzo niechętnie wypowiadali się nasi rozmówcy, jeżeli tak możemy ich nazwać. Chociaż chyba jedna pani nawet się wypowiedziała.
1: Tak, ale to na żywo była rozmowa, ale tutaj spacerują krakowianie. Ja powiem dzień dobry, ładnie pan uśmiechnę się, dzień dobry. Nie, pan się nie uśmiechnął do mnie, no niestety. Nie jest to łatwe w Krakowie, to znaczy może wszędzie nie jest to łatwe. Jest ta bariera wejścia, niechętnie tutaj jak się widzi mikrofon, to tak się ucieka gdzieś bokiem i myślą przechodnie, że wcale tego nie widać, że właśnie gdzieś zmienili trasę, chociaż planowali iść w naszym kierunku, ale to jedną króciutką rozmowę z panią z osiedla a propos wyborów prezydenckich i jej zapatrywań na nie, to teraz posłuchamy.
2: Na miasta wybierają państwo w niedzielę?
3: Nie wiem, nic. Nie przyszło mi to do głowy.
2: A to jeszcze może pani pójdzie?
3: To chyba tak.
2: A wie pani w ogóle, kto startuje?
3: A nie wiem.
2: Bo co, nic nie ma plakatów, nikt nic nie mówi, w wiadomościach nic nie ma?
3: Nic.
2: A referendum, wie pani, że było?
3: Nie wiem. Nawet nie ma w klatkach na tych, w tych.
2: No to w takim razie zadam pytanie, jak się żyje w Krakowie?
3: Dobrze.
2: Wszystko jest w porządku?
3: Wszystko w porządku.
2: Nie ma żadnych problemów?
3: Nie ma. No na emeryturze nie pracuję, to co mogę mieć, jakie problemy.
2: Czyli Kraków piękne miasto.
3: No. Od początku się urodziłam tu w Krakowie, no i to tak, jestem już tutaj.
2: A na Grzegórzkach jak się mieszka?
3: Dobrze, ja dopiero teraz, bo ja mieszkam na Kluczborskiej, na Krowodrzy, ale teraz się przeprowadziłam, bo tam było duże mieszkanie i nie mogłam to utrzymywać i tu mam mniejsze. No.
2: Dobrego dnia.
3: Dziękuję.
1: I tak z panią na Grzegórzkach rozmawialiśmy, pytając o wybory prezydenckie, a ja się zapytam pana, dzień dobry, czy pan się wybiera na wybory?
4: Prezydenckie?
1: Tak.
4: Tak, oczywiście.
1: A czy już wie pan, na kogo pan będzie głosował?
4: No, raczej tak.
1: A może pan zdradzić?
4: No może, nie wiem, może na Karola Nawrockiego?
1: Tak? A kandyduje?
4: Chyba tak.
1: Nie, no ale tak naprawdę pytam. To są poważne pytania. Miasto jest miastem, zakładam, w którym pan żyje. Pewnie jest wiele rzeczy do zrobienia. To jeśli nie kandydat jeszcze, a chociaż jeszcze o niego zapytam, to co takiego by pan chciał, żeby się w Krakowie zmieniło? Co jest do zmiany? Chyba, że nie ma nic i się żyje świetnie.
4: Nie wiem, może więcej toalet.
1: Czyli żyje się świetnie.
4: Tak, świetnie. Dziękuję, do widzenia.
1: Do widzenia. No dobrze, no to tak, proszę państwa, nie jest to łatwe z mieszkańcami Krakowa rozmawiać, dowiedzieć się, na kogo głosują, co jest do poprawy, co się podoba, co się nie podoba. Pani tutaj wychodzi, powiemy dzień dobry, dzień dobry. Czy pani się wybiera na wybory prezydenckie?
5: Dzień co, nie mam czasu.
1: Dobrze, dziękuję bardzo. A państwo dzień dobry. Czy państwo na wybory prezydenckie się wybierają?
5: Nie.
6: My tylko jako turyści.
1: Jako turyści. No tak, bo Kraków to jest miasto turystów. To można powiedzieć, niektórzy mówią, że jest bardziej dla turystów niż dla mieszkańców. I to jest jeden z problemów. Centrum miasta jest pod turystów dostosowane, tak twierdzą mieszkańcy. No czy tak jest, to już może się zapytamy kolejnych przechodniów. Ale zanim to, może posłuchamy piosenki o Krakowie. Jest taki utwór, który nazywa się, proszę państwa, Pod krakowskim niebem.

0: utworu pod krakowskim niebem jeszcze posłuchamy, ale to była Ornella Vanoni, której dziś jest rocznica urodzin, i utwór Ti Volio. A pod krakowskim niebem jesteśmy przy Alei Pokoju i pytamy mieszkańców. Dzień dobry.
1: Dobry.
0: Czy pani się wybiera na wybory prezydenckie?
2: Nie,
1: bo to już nie jest dla mnie, bo ja już jestem staruszką.
0: Ale to głosować pani jeszcze może.
1: Nie, to już uważam, niech młodzi decydują o swojej przyszłości.
0: A Kraków, zakładam, że pani już trochę w Krakowie mieszka, jak się zmienia, na lepsze, na gorsze, co by pani poprawiła?
1: No to trudno mi powiedzieć, nie potrafię tak ad hoc wymyślić coś mądrego.
0: A dobrze się pani mieszka?
1: Słucham?
0: Czy dobrze się mieszka w Krakowie?
1: Dobrze, pewnie, że dobrze.
0: Czyli młodzi niech decydują.
1: No.
0: Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.
1: Do nich należy przyszłość.
0: Do młodych przyszłość należy. No, tak, zobaczymy. To się stanie 27 września po 22 latach rządów prezydenta Majchrowskiego, 2 lata prezydent Miszalski. I co teraz? To faktycznie już ćwierćwiecze się z tego robi. No i zobaczymy, co się 27 września w Krakowie wydarzy. Jutro państwa od razu też zaprosimy. Będziemy, mam nadzieję, rozmawiali z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na Urząd Miasta Krakowa, z panem Michałem Drewnickim. No a ważna informacja z tych sondaży różnych przedwyborczych jest taka, że ponoć prawie co czwarty respondent jeszcze nie wie, na kogo zagłosuje, jeszcze nie wie, na kogo odda swój głos.
3: To chyba również wynika z naszych dzisiejszych prób, przynajmniej podejmowanych, aby porozmawiać z mieszkańcami Krakowa na ten temat, że rzeczywiście nie ma tutaj jasnego kandydata, bo też gdyby się tak wsłuchać w to, co mówili kandydaci, ponieważ były takie debaty organizowane w ostatnich dniach tutaj w Krakowie, no to można wywnioskować, że mniej więcej wszyscy mają bardzo podobne propozycje. No wszyscy się zgadzają co do tego, że trzeba coś zrobić ze strefą czystego transportu, łącznie z tymi, powiedzmy, lewicowymi kandydatami. Wszyscy się zgadzają co do tego, że jest problem z mieszkaniami. Wszyscy zgadzają się co do tego, że komunikacja miejska w Krakowie nie działa i jest za droga. No i tak, można się zastanawiać, na kogo w takim razie tutaj postawić. Tym bardziej, że tych kandydatów jest całkiem sporo. Ale to jest być może także kwestia w ogóle modelu politycznego samego w Krakowie. To pojawiło się w naszej rozmowie z Aleksandrą Owcą, że w Krakowie jest bardzo specyficzny, także bardzo specyficzne środowisko polityczne, można powiedzieć. Dość powiedzieć, że z tego, co wiem, Jacek Majchrowski, wieloletni prezydent miasta Krakowa, który teraz jest takim komentatorem, żeby nie powiedzieć trolem aktualnie, który się wypowiada na temat polityki samorządowej. No on, człowiek w końcu wywodzący się także z lewicy, stwierdził nie tak dawno, że idealną kandydatką byłaby pani Małgorzata Wasserman, no, która jednakowoż w tych wyborach nie startuje. No a na drugą dobrą kandydatkę wskazał panią Piątkowską, która startuje, która jest senatorem z ramienia Koalicji Obywatelskiej, której komitet jest obywatelski, ale która jest kandydatką wspieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL i która prawdopodobnie dostanie się do drugiej tury, w której zmierzy się z Łukaszem Gibałą. Tak więc nie jest to tylko mowa o tym, o programach, ale jest to także chyba głębsza rozmowa, której nie ma, tak jak obserwuję tę kampanię wyborczą, rozmowa na temat właśnie z w ogóle klimatu politycznego w Krakowie i tego, w jaki sposób miastem się zarządza.
0: Pan się patrzy z rakietą tenisową, jedzie pewnie zagrać w tenisa, ale może też jedzie zagłosować w niedzielę w wyborach?
4: No, pewnie tak.
0: Ale... A już wie pan na kogo?
4: Jeszcze nie wiem.
0: A między kim a kim się pan zastanawia?
4: Pewnie panem Łukaszem, no a szczerze mówiąc nawet nie wiem,
0: Kto inny kandyduje.
4: Tak, tak.
0: A do zmiany co jest, jak się mieszka w Krakowie? Jest pan przedstawicielem głównie ze starszymi mieszkańcami Krakowa. Mieliśmy okazję porozmawiać, a jako młodemu mieszkańcowi co się podoba, co się nie podoba?
4: Kortów jest mało.
0: Kortów jest mało.
4: Tak. Także...
0: Czyli infrastruktura sportowa do poprawy.
4: Właśnie, o, to chciałem powiedzieć, tak.
0: Dokładnie. A któryś z kandydatów mówi, że to zmieni?
4: Nie, właśnie nie wiem. Szczerze mówiąc, nie zaglądałem tam jeszcze, nie.
0: Studiuje pan?
4: Studiuję.
0: Na którym uniwersytecie?
4: Na WF-ie.
0: No i jak się w Krakowie studiuje? Jakie jest to życie studenckie? Łatwo jest być studentem w Krakowie, czy są jakieś wyzwania?
4: No, znaczy na pewno jakieś tam wyzwania są, ale w porządku, jakby podoba mi się, także myślę, że nie ma na co narzekać.
0: Komunikacja miejska za droga?
4: Nie, myślę...
0: Jeździ pan rowerem?
4: No, nie, komunikacją głównie, także nie, jest okej, na to nie ma co narzekać.
0: Czyli w niedzielę na pewno na wybory pan pójdzie, ale jeszcze nie na 100%, wie pan, czy pan na Łukasza Gibałę zagłosuje?
4: Tak jest, dokładnie.
0: No bardzo dziękuję.
4: Dziękuję również.
3: I tak, dlatego też pan powinien słuchać Radia Wnet, ponieważ my próbujemy państwu wytłumaczyć, będziemy państwu próbowali tutaj właśnie wytłumaczyć, na czym te wybory polegają, też właśnie z tego wymiaru lokalnego, ponieważ trudno zaprzeczyć temu, że sprawa wyborów w Krakowie nabrała wymiaru ogólnopolskiego, to w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych, no ale jest ten wymiar lokalny i właśnie z tego poziomu także będziemy państwu opowiadać o tych wyborach na tej ostatniej, pierwszej kampanii.
0: Bo Kraków pięknym miastem jest i potencjalnie mógłby pewnie jeszcze piękniejszym być. Na pewno jest w Krakowie co robić. A czy te wybory prezydenckie coś zmienią? Czy taki prezydent miasta Krakowa będzie miał realny wpływ na Radę miasta Krakowa? No to też jest pytanie, które kandydatom zadajemy. Jest godzina 9:59. My mówimy państwu do usłyszenia. Dobrego dnia. Zapraszamy jutro po godzinie 9, a Mikołaj jeszcze dziś o godzinie 11:30 na serwis międzynarodowy. Hania Tracz.
3: Mikołaj Murkociński.
0: I żegnam się z państwem z Krakowa, gdzie nasza fala dochodzi 95,2 z zimnego Krakowa. Jeśli jeszcze państwo z domów w Krakowie nie wyszli, to kurtki cieplejszą proponuję. Wiecznie 11 stopni było, teraz już 13, ale też mrzy, więc może coś przeciwdeszczowego się przyda, a ja państwu tylko powiem, że debaty są organizowane prawie codziennie przez różne media kandydatów na urząd prezydenta miasta Krakowa. Dziś w TVP3 Kraków i w Radiu Kraków transmisja w 23 września w TVN24, a 24 w Polsce 24, więc będzie można posłuchać tych debat i o czym się debatuje i co kandydaci na urząd prezydenta Krakowa uważają za tematy ważne dla mieszkańców Krakowa. Bardzo serdecznie państwu dziękujemy, życzymy państwu dobrego dnia, do usłyszenia wnet.
2: Żebyś wiedział.
5: Radio Wnet uszami słuchaczy.
6: Dziękuję całemu Radiu Wnet za to, że jesteście, za to, że nas edukujecie, inspirujecie, za ciekawych gości, tematy historyczne, sztuka, ekonomia. No po prostu ja codziennie dowiaduję się jakichś arcyciekawych rzeczy. Zachęcam też wszystkich, aby zostali patronem. To nie jest duża kwota co miesiąc, ale dla nas to jest jedyne źródło wiarygodnych informacji. Pozdrawiam wszystkich.
7: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
8: Wiadomości.
2: Minęła 10. Jakub Duszek, zapraszam na wiadomości. W Polsce udaremniono zamach terrorystyczny. Taką informację podał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. 17-letni Paweł G. z Siemianowic Śląskich miał planować masowy zamach, m.in. na szkołę oraz meczet. Jak mówił Żurek, w domu zatrzymanego zabezpieczono broń, materiały wybuchowe oraz nazistowską symbolikę. Sąd na wniosek prokuratury zdecydował o tymczasowym aresztowaniu. 17-latek został zatrzymany 18 września przez funkcjonariuszy katowickiej delegatury ABW. Służby przeszukały jego mieszkania, następnie zabezpieczyły znalezione urządzenia elektroniczne oraz nośniki danych. Według ABW Paweł G. był aktywny na Telegramie i Discordzie, gdzie funkcjonowały grupy związane ze środowiskami neonazistowskimi i ekstremistycznymi. Miał również uczestniczyć w rozmowach dotyczących wcześniejszych zamachów oraz osób, które za nie odpowiadały. Ponad 100 miliardów rocznie kosztuje obsługa długu państwowego. Deficyt w przyszłym roku będzie większy, a rating spada. Wysokość długu bardziej przybliża nas do Bukaresztu niż do Berlina. Kryzys może nadejść niespodziewanie, analizował w Poranku Wnet główny ekonomista Velobanku Piotr Arak.
8: Ta czerwona linia może być po prostu jakimś zdarzeniem geopolitycznym. Może być tak, że Rosja może wywołać coś, co podniesie nam koszty emisji nowych obligacji i my na przykład przez jakiś czas nie będziemy w stanie sprzedawać własnego długu, bo on będzie tak drogi. Na przykład rentowności przekroczą 10%. Nie będziemy w stanie zorganizować aukcji, na której będziemy w stanie sprzedać nowe obligacje, tak żeby znaleźli się na to nabywcy.
2: Mieliśmy do czynienia z tego typu sytuacją w roku 2022. Wtedy mieliśmy najgorszy kryzys energetyczny.
8: I my musieliśmy przez kilka tygodni także odwoływać aukcje. I Polska wtedy zmagała się z tym problemem tego, co się będzie działo w kolejnym roku, także ze względu na finanse publiczne. Nie jesteśmy bardzo daleko od tego. Dzieli nas w zasadzie tylko 2,5 punkta procentowego od sytuacji z szczytu 2022. A to oznacza, że każde jakieś większe wydarzenie, które by było tylko i wyłącznie typowe dla naszego kraju albo regionu, takie jak właśnie działania rosyjskie, mogłyby wpłynąć na to, co się wydarzy z naszym długiem i możliwością dodatkowego zaciągania na rynku.
2: Mówił główny ekonomista Velobanku Piotr Arak, a cała rozmowa na Wnet.fm. We Francji brakuje benzyny. Jak donoszą tamtejsze media, 21% stacji benzynowych cierpi na brak co najmniej jednego rodzaju paliwa. Tamtejsze Ministerstwo Gospodarki winą obarcza za tę sytuację na Bliskim Wschodzie i w Rosji. Jednak inne kraje tego problemu nie mają. 51% aut we Francji to diesle, a na przestrzeni ostatnich 20 lat drastycznie spadły francuskie moce rafineryjne z powodu systematycznego zamykania zakładów, mówił w Poranku Wnet redaktor Mikołaj Murkociński.
3: W ciągu 50 lat liczba rafinerii we Francji spadła z 24 do 6, a tylko od 2010 roku zniknęło 7 rafinerii. Doszło do tego, że Francja musi sprowadzać niemal połowę zużywanych przez siebie produktów rafineryjnych. W 2024 roku było to ponad 22 miliony ton takich produktów, głównie sprowadzanych z Arabii Saudyjskiej, któraż to znajduje się obecnie w oku cyklonu.
2: Do tego rynek paliwowy we Francji zdominowany jest przez koncern Total Energy, na stacjach którego cena paliwa została zamrożona na poziomie euro 99 centów, przez co wielu kierowców opróżnia tam dystrybutory. Średnia cena benzyny przekracza we Francji w przeliczeniu 9 zł, a ropy 10. Biały Dom uruchomił całodobowy kanał internetowy Trump TV poświęcony działalności prezydenta Stanów Zjednoczonych i jego administracji. Projekt wystartował wczoraj w okresie nasilonego sporu między Białym Domem a częścią amerykańskich mediów. Stacje telewizyjne ograniczyły również wspólną obsługę wydarzeń z udziałem Trumpa. Według administracji Trump TV będzie nadawać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. W programie znajdą się wystąpienia prezydenta i jego współpracowników, oficjalne komunikaty oraz wybrane materiały archiwalne. Biały Dom przedstawia kanał jako źródło najważniejszych informacji i wydarzeń związanych z prezydentem, aktualizowanych na bieżąco. 4 osoby zginęły w Japonii w wyniku tajfunu Jujuan, który przyniósł nad Tokio i okoliczne prefektury ulewne deszcze oraz niszczycielski wiatr, poinformowały lokalne media. Żywioł pozbawił prądu około 50 tysięcy osób i doprowadził do odwołania lub zawieszenia setek lotów. Dziś większość nakazów ewakuacji została zniesiona. W szczytowym momencie w poniedziałek władze ostrzegały przed bezpośrednim zagrożeniem życia i zaapelowały do prawie 2 milionów mieszkańców o udanie się do schronień. Ofiary zginęły w wyniku osunięć ziemi w prefekturach Kanagawa i Shiba. 6 osób uznano za zaginione, podała japońska telewizja publiczna NHK.
9: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
10: Reklama.
11: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
10: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
12: To była autopromocja.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Uwielbiam razem z mężem, uwielbiamy Radio Wnet. Słuchamy prawie wszystkich audycji. Macie tak doskonałych reporterów z różnych stron świata. Tak pozytywne wszystkie audycje, które można się tyle dowiedzieć, że jesteśmy przeszczęśliwi i właściwie ja dzwonię właśnie w tej sprawie, żeby pochwalić Radio Wnet, żeby ludzi zachęcić, wszystkich znajomych. Zachęcam, żeby słuchali Radio Wnet. Warto je wspierać, dokładnie warto je wspierać, zresztą my też wspieramy. Bardzo Was lubimy.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy. Odyseja wyborcza.
3: Zaczynamy Odyseję wyborczą. Jest godzina 10:13. Jesień. To już wczoraj mówiłem, że jest jesień, ale dzisiaj to odczuliśmy bardzo wyraźnie. 12 stopni o poranku. Robi się troszeczkę cieplej, ale niewiele cieplej będzie. Aura się odmieniła, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Także aura w polityce co nieco się zmienia. Najnowszy sondaż daje nadzieję Donaldowi Tuskowi, że może utrzymać władzę. Co prawda PSL pod kreską nie wchodzi, nie ma trzeciej drogi, nie ma Szymona Hołowni, ale Platforma ma mieć tak duże poparcie, że razem z Lewicą to też do Sejmu wchodzi, mając prawie 9% poparcia w przeliczeniu na mandaty, byliby w stanie ledwo po ledwo, ale rząd utworzyć. I tak słowa zeszłego tygodnia Sławomira Mentzena pod tym względem mogą być prawdziwe, ale co wolno komentatorowi, to nie wiadomo, czy wolno politykowi. Ale na innym froncie również się rozgrzało, w froncie medialnym jest zmiana, jeśli chodzi o przejmowanie właściciela TVN-u. TVN formalnie swojego właściciela nie zmieni, ale właściciel TVN-u trafi w inne ręce, co może mieć bardzo istotne znaczenie dla polskiej debaty publicznej. A ta debata jest całkiem gorąca. Wczoraj były minister kultury, obecnie europoseł, podpułkownik Bartłomiej Sienkiewicz groził prezydentowi, że jak on nie będzie robił tego, to chce koalicja rządząca, nie będzie zaprzysięgał tych sędziów tak szybko, jak sobie tego życzą, to mu pensji nie wypłacą. I taki to mamy klimat polityczny. Będziemy to oceniać z naszymi gośćmi. Trochę jeszcze historii Dawida Kacprzyka i innych afer, to po godzinie 10:35 z Tomaszem Grodeckim. Po godzinie 11 z byłym europosłem Ryszardem Czarneckim powędrujemy po meandrach, ale także lękach brukselskich korytarzy, a na początek i media, i polityka. Jest z nami Łukasz Żygadło, dziennikarz, publicysta, autor książek. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, kłaniam się.
3: Właśnie książek także o mediach trzeciej RP traktujących, to od tego tematu może zaczniemy. No jest przyspieszenie, jest wycofanie różnych pozwów w Stanach. Już nie będę w cały ten sądowy element wchodził, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, ale zapytam o to, co to może dla Polski oznaczać, bo od wielu miesięcy mówimy o tym, że TVN zmieni właściciela, że zmieni się być może linia polityczna tej stacji. Jakby tak miało być, co to by oznaczało dla naszej debaty publicznej?
4: Nawet od wielu lat, bo jeżeli ja dobrze pamiętam, to proszę mnie poprawić, 2024 rok Donald Tusk ogłasza, że będzie stacja TVN wpisana na listę polskich spółek strategicznych. Chyba 2024, więc jest pewna obawa w rządzie, że mogłaby się zmienić linia redakcyjna z stacji pod nowym właścicielem, ale ja jestem mimo wszystko tutaj ostrożny z formułowaniem tak daleko idących tez dotyczących stacji TVN, bo po pierwsze ten proces jeszcze trochę potrwa. To dopiero jest pewna zgoda, pewien układ, który nastąpił w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jeżeli spojrzymy na polski rynek medialny, no to jest pytanie, czy ktoś zdecyduje się na tak drastyczną zmianę formy redakcji stacji TVN, bo może to po prostu obrócić się przeciwko interesom nowego właściciela. Nie za bardzo jest miejsce na to, żeby tworzyć na polskim rynku medialnym kolejną konserwatywną sztywno prawicową na przykład stację, tak jak niektórzy eksperci wskazywali, że taka może być zmiana linii redakcyjnej TVN, bo niekoniecznie muszą ci widzowie nowi trafić do tej stacji. Dobrym przykładem tego, że nie ma miejsca na kolejną stację, jest wejście do Polski telewizji Newsmax. Telewizji, której prawie nikt w kablówce nie ogląda. Mówię prawie nikt, bo to są bardzo małe pomiary, czasami po kilkaset osób według danych bodajże Nielsena, jeżeli ja dobrze pamiętam. W internecie ta stacja też nie robi jakichś spektakularnych wyników. Po prostu widzowie są utrwaleni przy swoich mediach, ewentualnie szukają wiedzy w internecie, więc taka zmiana mogłaby po prostu zaszkodzić stacji TVN, choć TVN też najwięcej zarabia na rozrywce. Zobaczymy. Ja jeszcze studzę tutaj emocje, jeżeli chodzi o zmianę. Może być lekka korekta redakcyjna, może tak bardziej będzie ta stacja informacyjna. Zobaczymy,
3: jak to będzie miało wpływ, ale sam fakt jest faktem, będzie nowy gracz. Mało co się spodziewa jakiejś radykalnej zmiany, że nagle, bo ja wiem, dziennikarze prawicowi Republiki wejdą do TVN, no to się nie wydarzy, ale wiele osób podkreśla, że jeżeli nawet by doszło do stępienia publicystyki antyopozycyjnej, to już to by dużo znaczyło, bo jednak TVN jest niezwykle istotnym, może i najważniejszym zwornikiem systemu rządów liberalnych w Polsce.
4: Tylko ktoś to musiałby robić bardzo umiejętnie, bo widzowie stacji TVN to są widzowie już nastawieni politycznie na daną konkretną opcję. Tak jak zresztą są widzowie telewizji Republika. Myślę, że Radio Wnet też ma w większości słuchaczy, widzów bardziej konserwatywnych. I w momencie, w którym następuje radykalna zmiana, możemy osiągnąć efekt taki, który osiągnął Donald Tusk, przejmując siłowo telewizję polską i stawiając telewizję w stan likwidacji. Po prostu od razu cała widownia przeszła do telewizji Republika i powstała bardzo silna, często nawet w badaniach telewizja najczęściej oglądana telewizja informacyjna w Polsce. No i nie udało się tak przejąć stacji z całym pakietem jej widzów, bo to tak nie działa. Ja się obawiam tego, że jeżeli byłaby taka próba, to po prostu stacja TVN by straciła widownię na stałe. Ani konserwatywny widz by tam nie przyszedł, a widz lewicowo-liberalny odszedłby, nie wiem, może do Onetu, może by coś innego powstało. Jest parę tych mediów w Polsce, które mogą spróbować przejąć tych ludzi, a może tutaj pan redaktor ma rację, że po lekkiej korekcie redakcyjnej, zmianie publicystycznej widzowie by zostali. No, trudno to powiedzieć. Ja jednak jestem sceptyczny wobec tych zmian, mimo wszystko.
3: Sceptyczny znaczy, że tutaj wielkiej zmiany nie będzie, a jeżeli by się wydarzyło tak, no bo ten proces jest długi, teraz raczej przyspieszył, jest decyzja prokuratorów w Stanach, nie będzie odszkodowań, proces będzie domknięty. To może budzić obawy. To jest tak, że Donald Tusk nagle się zobaczy, kurczę, całe moje imperium medialne, które niosło moją formację ideowo-polityczną przez lata. No ITI, jeszcze służby, afera FOS, tak? To było rzeczywiście coś, co było ukoronowaniem III RP, nawet część osób powie ukoronowaniem postkomunizmu właśnie TVN, który już z tym przaśnym PRL-em formalnie jeszcze miał, ale wizualnie miał już nic wspólnego. Był medium, był kwintesencją III RP na dorobku dzikiego kapitalizmu, braku szacunku do tradycji, do wielu innych elementów polskości, właśnie na skroś europejska stacja. No i teraz nagle gdzieś tam ten mechanizm się może zachwiać. To nie od strony gdzieś tu w Polsce zmiany, tylko zmiany za oceanem.
4: Zmiany za ocean, no zobaczymy. Ja zresztą jestem wychowany na stacji TVN. Ja w mojej książce napisałem, że właśnie byłem uśpiony przez stację TVN, byłem kupiony przez stację TVN. Oglądałem jako dziecko, jako nastolatek te wszystkie programy, które tam były, a dopiero jako dorosły człowiek zrozumiałem, że to jest publicystyka i to jest w ogóle opowieść stacji, z którą ja się nie utożsamiam i zacząłem bardzo krytycznie do tego podchodzić, aż musiałem wylać swoje żale w książce. I wiem, wielu widzów stacji TVN właśnie tak ma. To tak jak są widzowie z telewizji Republika, oni się utożsamiają z tą telewizją, oni ją oglądają, oni wierzą tej telewizji i to są dwa zupełnie inne środowiska. Jeżeli ten widz nagle zacznie dostawać coś, z czym się nie zgadza w sposób radykalny, albo zaczną się tam pojawiać postacie, których ci widzowie nie szanują, to po prostu będą zmiany na pilocie, będą zmiany, jeżeli chodzi o strony internetowe. Też pamiętajmy, że jeżeli będzie eksodus ze stacji, to ci ludzie odchodzący, mający widownie, mający zasięgi w internecie, no będą namawiać do nieoglądania tej telewizji i przechodzenia w zupełnie inne miejsce. Donald Tusk da kilka komunikatów, że to już nie jest telewizja obiektywna, którą warto oglądać. Przejdźmy tu, to warto oglądać. I to będzie problem. I myślę, że nowy właściciel, jak będzie liczył pieniądze i będzie liczył zyski, a TVN przynosi ogromne zyski, miliardowe zyski, to będzie miał to na uwadze. Pamiętajmy, że jeszcze jest to słynne zabezpieczenie rządu, że to jest spółka strategiczna dla państwa, według Donalda Tuska. Wiemy czemu. Roman Giertych przecież otwarcie przyznał, że bez TVN-u nie wygraliby wyborów w 2023 roku. Tu może być jakaś próba blokowania tego poprzez ten zapis, choć uważam, że nieudana, że tutaj międzynarodowe prawo, transakcje, a ewentualnie rząd USA naciśnie na polski rząd, żeby tutaj nie było blokady. Ale dopóki Tusk ma władzę, to też ma jeszcze spółki Skarbu Państwa, które mogą tutaj kupować reklamy. A to może mieć związek też z tym, że będą pewne zakulisowe rozmowy, żeby zmian nie było. No, zobaczymy, jak to się odbędzie w najbliższych miesiącach.
3: To, żeby tylko była jasność, że nie mówimy o jakiejś takiej naszej dziennikarskiej poletku czy fiksacji. Marcin Przydacz, prezydencki minister do spraw polityki międzynarodowej, na Platformie X wczoraj napisał informacyjnie, Paramount usunął ostatnią dużą przeszkodę przed przejęciem Warner Bros. Discovery. Zamknięcie transakcji jest blisko. Już niebawem telewizja TVN będzie miała nowego właściciela i dwie flagi, polska i amerykańska. No, nieprzypadkowo ważny prezydencki minister taki komunikat daje, więc to jest też dla najważniejszych polityków ważne. Ale skoro przy prezydencie jesteśmy, przy pałacu prezydenckim, to posłuchajmy tego, jak wygląda aktualna linia między obozem rządowym, koalicją rządową, a Pałacem Prezydenckim. Wczoraj w Telewizji Polskiej w stanie likwidacji wystąpił osoba, która wstawiła w stan likwidacji tą telewizję, czyli pan podpułkownik Bartłomiej Sienkiewicz.
5: Zaprasza do pałacu i przyjmuje ślubowanie.
6: Pan prezydent nie segreguje sędziów. Pan prezydent de facto rezygnuje ze swojej pracy. Znaczy, jeśli pan prezydent nie podpisuje chociażby gratulacji dla małżeństw, medali dla małżeństw, którzy mają długie pożycie małżeństwie, 150 osób, które tego nie otrzymały jeszcze. Jeśli pan prezydent wybiera sobie sędziów, profesorów, jednych mianuje, drugich nie. Jeśli pan prezydent odmawia podpisania wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy, że pan prezydent po prostu nie realizuje swojej funkcji. A jak nie realizuje swojej funkcji, to właściwie powinien stracić pensję. A jeśli nie stracić pensję, to może w ogóle...
5: Obciąłby pan budżet kancelarii prezydenta do zera?
6: Może w ogóle powiemy, że skoro albo pan prezydent zabierze się do roboty i zacznie podpisywać to, co ma obowiązek podpisywać, a jeśli nie podpisuje, to znaczy, że mówi, że nie będzie pracował. Jak nie będzie pracował, to po co budżet kancelarii?
3: Tak mówił na TVP Info Bartłomiej Sienkiewicz. Do znacznie śmieszne, ale może i groźne, może i coś, co zapowiada taką opcję jako wobec Trybunału. Tam też nie przysyłano pieniędzy, bo nie jest nasz. Kancelaria prezydenta, można budżet obciąć.
4: To niech obcinają, no niech próbują to robić. No ja się z tego śmieję, drodzy Państwo, bo taki przeczytałem wpis pod, na platformie X pod tym wideo, które właśnie oglądaliśmy, że tak, pan Bartłomiej powinien wrócić do polskiej polityki i zrobić w Polsce porządek, tak jak zrobił z Telewizją Polską porządek. No rzeczywiście, no był ministrem kultury Bartłomiej Sienkiewicz wtedy, kiedy dochodziło do nielegalnego przejęcia telewizji, wyłączenia sygnału telewizji pierwszego od czasów PRL-u. Także rzeczywiście oczywiście ma swoich fanów, Bartłomiej Sienkiewicz, ale to jest żałosne. To jest takie po prostu opowiadanie pierdół, tak to określę, bez znajomości prawa i no takiej telewizji chcieli. Przejął telewizję, to taką telewizję mama przed sobą Justynę Dobrosz-Oracz, która zadaje pytanie i nie dopytuje. Nie wiem, czy nie ma wiedzy, czy celowo nie dopytuje. Uważam, że pewnie celowo. Ponieważ prezydent wykonuje swoje obowiązki. To, co opowiada Bartłomiej Sienkiewicz, to są po prostu absolutne bzdury. Prezydent nie jest notariuszem rządu. Jakie obowiązki podpisywać? Co ma obowiązek podpisywać prezydent? Samo zawetowanie jest już pewną czynnością prezydenta, dokonaniem i podjęciem decyzji i to już blokuje takie insynuacje dotyczące tego, że prezydent nie wykonuje obowiązków, to odsuńmy prezydenta, niech Trybunał Konstytucyjny uzna, że nie wykonuje swoich obowiązków, bo coś wetuje. Przecież to są bzdury, to po pierwsze. Po drugie, i prowadząca, i pan były minister, poseł, dziś europoseł powinien wiedzieć, że trwa spór kompetencyjny pomiędzy prezydentem a Sejmem w sprawie przyjmowania ślubowań od wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Odbywa się jakiś proces prawny, odbywa się jakaś dyskusja. Idąc tropem myślenia Bartłomieja Sienkiewicza, to czy Donald Tusk, rząd, Sejm powinni otrzymywać pensję za to, że przez 2 lata nie wybierali sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a powinni po kolei ich wybierać, tylko nagle sobie rząd przypomniał, Donald Tusk przypomniał sobie, że możemy wybrać 5 naraz, 2 lata wstecz sobie uzupełnić i wstawić ich do Trybunału Konstytucyjnego. Przecież to po prostu jest tak tępa, najczystsza propaganda dla najwierniejszych widzów, którzy niczego nie sprawdzą i żyją tylko nienawiścią i chęcią odsunięcia prezydenta Nawrockiego od władzy, że no nie godzi się to, że to jest finansowane przez pieniędzy podatników, a Telewizja Polska, przypominam, jest finansowana z pieniędzy podatników.
3: No to jest pojawienie się przez... Być może nie przypadkiem, no to też nie przesądzałbym, znając trochę tego fakt, jak funkcjonuje życie publiczne, to nie wykluczało takiego po prostu, że ktoś tam wpadł, może pani redaktor, może jakiś wydawca, zaprośmy Sienkiewicza, będzie ciekawie, ale też nie wykluczam, że była to jakaś decyzja odgórna, pokażmy Bartłomieja, żeby pokazać, że my potrafimy. Bartku, bardzo proszę, pójść do tej swojej telewizji, którą ładnie przejąłeś i powiedz tam, co myślisz, niech trochę się tutaj zamieni. Miecieńcy. Może to jest przypadek, a może to jest plan polityczny, żeby w tym ostatnim roku właśnie pójść już zupełnie na zwarcie i wrócić do początku tej kadencji, wrócił do ministerstwa Kierwiński, może i wróci w jakiejś funkcji też z Europarlamentu, żeby było ciekawie, może wróci Bartłomiej Sienkiewicz. Dzisiaj rano w podobnym tonie mówił także Radosław Sikorski, że żąda podpisania nominacji ambasadorskich, czyli i straszenie, i frontalny atak na prezydenta na początku tego sezonu politycznego, w jaki właśnie wchodzimy.
4: A ja uważam, że to jest celowe i to od dawna mają to zaplanowane, że to będzie spór o wybory parlamentarne i o przyszły Sejm rządu z prezydentem. Straszenie prezydentem, że prezydent blokuje, że prezydenta trzeba zatrzymać, że trzeba mieć w przyszłym Sejmie taką większość, żeby móc odrzucać weto prezydenta i głosujcie za nami, bo jak nie, to będzie ten Nawrocki blokujący z Braunem, z Mensenem, z Bosakiem, z Kaczyńskim i to jest ich strategia na wybory. Rząd kontra prezydent, bo dziś prezydent jest najmocniejszą postacią po stronie prawej sceny politycznej, postacią, która no też może być zdolna do tego, żeby połączyć, skonsolidować polityków opozycji. I to będzie strategia grana przez cały rok, czyli uderzenie i bicie w prezydenta Karola Nawrockiego wszelkimi sposobami. Ostatnio też mieliśmy tą informację, bardzo taką publikację, którą ja krytycznie oceniam, dotyczącą ewentualnych opłat za spotkania z prezydentem. To też było bardzo dużo manipulacji. Zonda Krypto, łączenie oczywiście prezydenta z aferą Zonda Krypto i prezydenckiego ministra Zbigniewa Boguckiego z Zondą Krypto, choć nic nie mają w ogóle z tym wspólnego, ani z kryptowalutami nie mają wspólnego. I będzie celowe produkowanie takich ustaw, żeby prezydent musiał je wetować. I gra na to, że prezydent wszystko zatrzymuje, wszystko blokuje. Szans, na to, żeby prezydentowi ograniczyć władzę, raczej nie mają, bo nawet jak przejmą sobie ten Trybunał Konstytucyjny i on coś będzie orzekał, to to będzie fikcja. I większość ludzi, większość wyborców uważam, że uzna, że to jest fikcja i to jest celowe polityczne działanie. A jak będą sobie chcieli placówki pod swoje dyktando dyplomatyczne nominować, no to będą to robić i opozycja powinna wtedy bardzo, bardzo głośno krzyczeć, że to jest niezgodne z prawem.
3: I reagować na te działania rządzących. Prezydent leci do Stanów. W Stanach nie zostanie przyjęty przez Pita Hegseta nasz minister obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. To ciekawe, spotykane, niespotykane. Widać, że także trwał wyścig o te Stany Zjednoczone. No i o ile wiele osób mówi, że trybunał, że szturm na trybunał został odłożony właśnie ze względu na Stany Zjednoczone i na to, żeby Trump wysłał sygnał, będzie baza, jeżeli nie będzie łamania w Polsce prawa, konstytucji ataku. Tak samo tutaj nie ma spotkania, bo właśnie jest atak na prezydenta.
4: To jest ciekawostka i w ogóle Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, bodajże w Radiu Z, powiedział ważną rzecz tutaj, ważne słowa, że on chce współpracy wojskowej Polski i Stanów Zjednoczonych, ale nie chce, żeby Stany Zjednoczone wtrącały się do wewnętrznych spraw Polski. Tak jakby miał już jakąś wiedzę o tym, że być może dyplomatycznie ostrzegano polski rząd przed siłowym wejściem do Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo to też niedobrze wygląda, że szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz nie będzie miał tego spotkania w Stanach Zjednoczonych. Dużo o tym mówiono w ostatnim czasie, w tych zwłaszcza mediach lewicowo-liberalnych podkreślano, jak to będzie ważna wizyta, zapominając jednocześnie o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego. Wspomniany tutaj wcześniej prezydencki minister Marcin Przydacz napisał niedobrze, krótko, a strona lewicowo-liberalna zaczyna grać, politycy, media, że to wszystko zablokowała polska opozycja i prezydent Karol Nawrocki. Także zobaczmy, jaka jest siła prezydenta Karola Nawrockiego, że potrafi blokować spotkania w Stanach Zjednoczonych. To możemy się szeroko uśmiechnąć, prawda? Ten prezydent, który nic nie robi, któremu należy zabierać pensję, jednocześnie ma taką siłę, żeby po prostu wywrzeć presję na administracji amerykańskiej, no to bym nie ryzykował na miejscu pana Bartłomieja Sienkiewicza. Oczywiście to nie jest dobra informacja, że to spotkanie jest odwołane, ale nie znamy też większych szczegółów. Być może to jest polityka, być może to jest ostrzeżenie dla polskiego rządu, być może to jest przypadek, a być może rzeczywiście ruch kogoś z polskiej strony. No to jest ciekawe, może się czegoś więcej niebawem dowiemy.
3: Dlaczego tak to właśnie zostało zrealizowane, to już na koniec to może być siła Donalda Tuska. Patrzę na sondaże, rzeczywiście ten sondaż tutaj dzisiaj robi wrażenie, bo ostatnie sondaże pokazywały spadek i w całym wrześniu raczej planowi spada, ale jeden sondaż tutaj pokazuje istotny o 4 punkty procentowe wzrost z 6 do 10, czyli o 40%, to łatwa matematyka, wzrost poparcia nawet większy, bo to matematyka nie trudna, ale dobrze, nie będziemy się bać w procenty. To jest tak, ale że jednak w tym sondażu to Donald Tusk utrzymuje władzę, nawet rośnie trochę w Platformie, to około to dwa, ponad przeszło 2 punkty procentowe.

0: atlantyckie, amerykańskie, że to stronnictwo pruskie Tuska będzie mogło sobie spokojnie wybierać, z kim i jak będzie działać.
1: Myślę, że Donald Tusk spać spokojnie nie może i mają już przygotowany plan na cały rok. Ten sondaż może być dla niego uspokajający, aczkolwiek uważam, że to badanie, w którym Prawo i Sprawiedliwość mają 17% poparcia, to jest badanie, które w jakiś sposób, nie wiem, chyba zaniża poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, że to nie jest realne poparcie dla PiS-u. Zresztą pamiętamy takie badania z czasów wyborów prezydenckich. Karol Nawrocki w pewnym momencie chyba miał 18 albo 19%. Sławomir Mentzen miał 16, już byli tuż, już była za chwilę zmiana drugiego miejsca, a okazało się, że jest zupełnie inaczej podczas realnego głosowania. Donald Tusk nie może spać spokojnie, ponieważ też nie wiemy, czy nie są zawyżane wyniki dla Koalicji Obywatelskiej, bo jest wiele badań, które pokazują, że Koalicja Obywatelska spadła pod ten taki psychologiczny próg 30% głosów. Ja uważam, że taka jest prawda, że tak nie jest. Też uważam, że Lewica balansuje w realnym takim głosowaniu na progu 5%. I nie bez kozery ciągle mówi się o możliwości stworzenia jednej listy na kolejne wybory parlamentarne przez Donalda Tuska. Nawet tutaj mam takie świeże omówienie przed sobą. Wojciech Szacki w tygodniku Polityka. Wspólna lista to byłby Last Dance Tuska. Ostatni bój o wszystko. Także ciągle pisze się, ciągle się mówi o tej jednej liście. Gdyby Koalicja Obywatelska tak twardo stała na nogach, gdyby te sondaże nawet wewnętrznie pewnie robione przez partię dawały jej po 30 kilka%, nie byłoby mowy o tej wspólnej liście. Oni się obawiają o to, że być może nie będzie koalicjanta, że być może będą zmuszeni mieć tą samą sytuację, którą miał Jarosław Kaczyński. Wygrają wybory, a nie będą rządzić, bo opozycja będzie rządzić. Więc to nie jest powód do radości, ale też opozycja musi pamiętać, że to rząd ma dziś karty, to rząd ma dziś możliwości. Myślę, że wiele afer typu zonda krypto zobaczymy na przestrzeni roku. Ma podobno wrócić sprawa RARS, czyli Rządowej Rezerwy, Agencji Rezerw Strategicznych, która tutaj może obciążać byłego premiera Mateusza Morawieckiego i jego środowisko. Pewnie wiele rzeczy jest przygotowanych do uderzenia w stronę opozycyjną i ten nastrój może się zmieniać. No, bardzo, bardzo ciekawy rok przed nami, uważam.
0: I dynamiczny, bo rok wyborczy, o czym mówił Łukasz Żygadło, dziennikarz, publicysta. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia. A my za chwilę wrócimy do dyskusji wyborczej. Zajmiemy się perypetiami doktora Dawida Kacprzyka, który został znaleziony i nagrany. No i to nagranie zrobiło pewną furorę, ale zanim naszym gościem będzie Tomasz Gadecki, to najpierw zagra i zaśpiewa Chuck Berry.

0: Odyseja wyborcza.
1: Wracamy do Odysei Wyborczej, a teraz razem z nami Tomasz Godecki, dziennikarz, portal niezależna.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry państwu.
1: No i wczoraj nagranie kanału Zero, Dawid Kasprzyk, co już wiemy z innych publikacji, także publikacji pana redaktora, zaczepił się w jednej z przychodni w Jaktorowie, ale dobrze pamiętam, tam przyjmuje pacjentów, tam ma takie swoje godziny przyjęć, no i nie trzeba było długo, żeby ktoś poszedł i nagrał, jak to pracuje dr Dawid Kasprzyk. No a ta praca jest ciekawa, bo ktoś wylewnie pan doktor się dzieli, jak co myśli o samej aferze, która go dotknęła, co myśli, mówi, że ma to tam, gdzie plecy się kończą. Najbardziej mu jest żal, że nie może chwilowo jeździć swoim Porsche Panamerą, bo byłaby afera, więc jeździ innym samochodem i tak dalej, i tak dalej. No i tak jakby czuł się kompletnie bezkarny. Pytanie, dlaczego?
2: No tak, po pierwsze to nasza redakcja niezależna.pl jako pierwsza odkryła doktora Kasprzyka dokładnie, gdzie pracuje. Wczoraj redakcja Zero pociągnęła temat i weszła tam z kamerą i jako pacjent nagrała skandaliczny występ doktora Kasprzyka.
1: Zresztą tutaj wrócimy, ciekawe jest to, że wedle słów Krzysztofa Stanskiego, naczelnego redaktora kanału Zero, doktor Kasprzyk miał wykryć u jego pracownika schorzenie, na które ten w ogóle nie cierpi, no ale to już...
2: Przypomnijmy, że on jest w trakcie tej specjalizacji, no i przyjmuje tam pacjentów, którzy są po prostu zagrożeni. I to już nie chodzi o to, że doktor Kasprzyk po tym skandalu powinien mieć na tyle wstydu, żeby zniknąć z zawodu, ale on po prostu stwarza ewidentnie zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów. Przypomnijmy, że wśród zarzutów są poważne zarzuty, nie tylko o te pieniądze, które nielegalnie miał przytulać, pracując w tych samych godzinach w wielu jednostkach służby zdrowia, ale także są poważne zarzuty dotyczące tego, że jego działalność po prostu zagrażała życiu i zdrowiu pacjentów. I jak widzimy wyraźnie po tym, co zrobił człowiek Nozego, nadal zagraża pacjentom. I to jest dramat, bo ta placówka Jaktorowie, Centrum Medyczne Jaktorów, działa jak POZ, jak zwykła przychodnia, bo to jest prywatny podmiot, ale ma umowę z POZ-em. Też badamy sprawę. Tam są przyjmowani pacjenci, nie ci, co chcą się zgłosić doktora Kasprzyka, bo padają takie pytania, ale kto normalny leczy się u doktora Kasprzyka? No to drodzy internauci, drodzy państwo, tam się leczą wszyscy, którzy muszą pójść do lekarza, jak to robią w okolicach, ponieważ to działa jak zwykła przychodnia, jak ktoś potrzebuje wizyty, nie ma wyboru, no to ma do wyboru w danym terminie tylko doktora Kasprzyka. Więc tam po prostu się leczą u niego zdeterminowani chorzy ludzie, którzy potrzebują pomocy, a mają do wyboru tylko doktora Kasprzyka, czy nie mają wyboru, bo są skazani na doktora Kasprzyka. No i to jest to. To wynika z wielu rzeczy. Po pierwsze, ten stan, że doktor Kasprzyk może mieć wszystko w dupie, tak jak on to się wyraził.
1: To prawo cytatu.
2: Tak, prawo cytatu. Wyjątkowo pojemny ma ten organ, bo tam się mieści wiele tych nieprawidłowości i on sobie nic z tego nie robi. Nic sobie z tego nie robi, bo nie działa samorząd lekarski, Naczelna Izba Lekarska już od paru, czterech właściwie miesięcy, ponad nawet, jak dobrze liczę, prowadzi postępowanie, które mogłoby zawiesić go chociażby przynajmniej w wykonywaniu zawodu, żeby nie było właśnie, że taki lekarz, który stwarza potencjalne zagrożenie, narazi dostęp do ludzi. Tymczasem to postępowanie Naczelnej Izby Lekarskiej się z jakichś powodów ślimaczy. No i są jakieś żałosne tłumaczenia kierownictwa Naczelnej Izby Lekarskiej, że nie mogą wpływać na rzecznika Izby Lekarskiej dyscypliny, że to jest takie śledztwo, które musi być dobrze dokumentowane, oni tak tłumaczą i oni nie mają żadnego wpływu i to musi się tak toczyć. No bzdura. W takim razie ten samorząd powinien się rozwiązać, bo po prostu nie działa. To przez taki długi czas pozwala się Kasprzykowi na tego typu ruchy i na tego typu podstawę, świadczy o tym, że w tym kształcie w takim razie samorząd lekarski nie ma sensu. Samorząd lekarski służy obecnie i wyłącznie ochronie gigantycznych zarobków lekarzy, ochronie ich błędów, bo jeżeli ten system rzeczników dyscypliny NIL ten sposób działa, że przez prawie pół roku nic się nie da zrobić, to to jest do niczego. To po prostu do niczego nie prowadzi. Tak, taki samorząd powinna być zmieniona ustawa i taki samorząd nie służy nikomu niczemu poza ochroną interesów lekarzy. No taka jest prawda, więc to jest wniosek podstawowy. No dwa, no to działania prokuratury. Gdzie też przecież już powiedziałem, że już mija prawie pół roku, a cały czas doktor Kasprzyk nie jest przesłuchany, nic się nie dzieje, znaczy się dzieje, prokuratura że przesłuchuje kolejne osoby ze szpitala południowego. Przypomnijmy, że prokuratura się skoncentrowała na szpitalu południowym, a zarzuty wobec Kasprzyka dotyczą bardzo wielu szpitali warszawskich. I nie tylko warszawski, bo też Częstochowie przecież był, w tym właśnie są sprawy dotyczące zagrożenia życia i nic się nie dzieje. No, prokuratura ewidentnie nie ma jako priorytetu doktora Kasprzyka i wyjaśnienia tej sprawy i niedoprowadzenie do sytuacji, jaką mamy, że jest lekarz, który nie ma specjalizacji, który wystawia prawdopodobnie jakieś błędne diagnozy, to co mówi kanał zero pacjentom. No to razem, to pokazuje po prostu obraz państwa polskiego, które nie radzi sobie z takim, możemy powiedzieć, powszechnym problemem, bo takich doktorów Kasprzyków jest może nie na tą skalę, ale nawet na tą skalę więcej. I każdy jest zadowolony. No niestety, to wymaga rewolucji, to wymaga zmiany na pewno w działaniu i w zasadach w ogóle działania Naczelnej Izby Lekarskiej. No i prokuratura, no to jest aż podejrzane, że to tyle trwa po prostu. No to już wygląda powoli jak ochrona pewnego układu, no bo doktor Kasprzyk to znał wszystkich najważniejszych Platform Obywatelskich, to uważny działacz Platform Obywatelskich, młodzieżowy, że warto to przypominać w tej sprawie, który znał wszystkich, od zdjęcia się pojawiał, od Kierwińskiego przez Tuska i wyżej, czy wyżej to już się nie da, ale znał wszystkich i widać tą osłonę medialną. No. Śmiali się na początku, że niektórzy, że Kasprzykowi nic nie zrobią, ale no i na razie taki mam efekt. Kasprzykowi nic nie zrobili i on może mieć to wszystko w D. No. No, jedyna dla niego strata, że z Porsche przesiadł się, bo tam byliśmy z kolegami do, ale wcale bardzo dobrej Mazdy nowej. No więc dla niego to ujma pewnie wsiąść w Mazdę. No jak się jeździ Porsche, to może Mazda jest zła. Obecnie był Kasprzyk w Mazdę, no mamy te zdjęcia, pokazywaliśmy. Więc no, ma drugi samochód poza Porsche. No, kto Boga temu zabroni, można powiedzieć.
1: I kto będzie teraz go rozliczał, ma takie możliwości, bo właśnie ma tą ochronę polityczną, że polityczne macki ściągają tak daleko, no bo koniec końców, okej, był szefem młodzieżówki. Szefowie młodzieżówek w partiach to są jednak ważne postaci, często ważniejsi niż posłowie, senatorowie, porównywalni z szefami regionów, więc on nie był takim tam pionkiem, miał tą ważną funkcję, no ale potem funkcję stracił, do parlamentu nie wszedł, nie był jakoś wysoko. Nie można go poświęcić, rozliczyć, pokazać, tylko trzeba go chronić. Jakie to mogą być mechanizmy? Bo jeszcze uznałbym, że chronimy każdego, ale na przykład panią Mróz-Gorgoń zrzucono z sań, policja ostatnio odwiedziła, śledztwo się toczy. A tutaj kompletnie nic, jakby to było gdzieś drugie dno, nie tylko to najprostsze polityczne.
2: No widzicie, że ewidentnie pani Mróz-Gorgoń nie miała aż takich pleców jak doktor Kasprzyk, to po pierwsze. Nie miała. No tak samo, jak już jesteśmy przy takich porównaniach, no to tak samo bardzo źle i niewiele dzieje się. Jest apelacja w sprawie Kłodzka i afery Kłodzkiej, gdzie cały czas już piąty miesiąc prokuratura, a czwarty, 4,5 dokładnie, prokuratura apelacyjna we Wrocławiu nie może zdobyć się na wyznaczenie terminu apelacji pani Skandalicznie-Niskiego wyroku, jaki otrzymała w pierwszej instancji. Pani Kamila L. zmieniła nazwisko W. z Kłodzka. Więc to też ewidentnie tamta pani Kamila ma lepsze plecy niż pani profesor w Żabkach, pani naukowiec Gorgoń od sztucznej inteligencji. Jakby to powiedzieć, salonik VIP. Salonik VIP, tam naprawdę przychodziły VIPy. VIPy właśnie z Platformy, nie jest to wyjaśnione do końca kto. No tym trzyma właśnie. Przecież jak wyjdzie kto i jak korzystał z usług medycznych organizowanych przez siebie, przez doktora Kasprzyka, no to będzie dla tych osób straszne. Jeżeli tam były naprawdę VIP-y, VIP-y z pierwszych stron gazet, najważniejsi posłowie, ba, ministrowie, jak się gdzieniegdzie sugeruje, no to jest naprawdę afera i jest naprawdę co ukrywać. Więc no rozumiem, że właśnie to ukrywa się właśnie to i robi się wszystko, żeby to nie wyszło na światło dzienne, nawet kontra temu, że opinia publiczna wyrazi jakiś żal, niezadowolenie, że taka sytuacja jest, no to mimo to ważniejsze jest ukrywanie tych spraw, no bo rzucili to sobie na szarę, no co jest najważniejsze, to, że tutaj opinia będzie niezadowolona, że ukryjemy, że nie skażemy Kasprzyka nawet, albo jakąś małą karę mu damy, niż to, co tam może wyjść. Że zdecydowali, że ukrywamy to, co jeszcze może wyjść w sprawie szpitala południowego. Ja pracuję teraz, jeżeli chodzi o szpital południowy, nad takim materiałem dotyczącym, tam też było klinikę in vitro. Bo szpital południowy to nie tylko dr Kacprzyk i jego działalność. Tam w ogóle ten szpital był zorganizowany w taki sposób, że tam się mało co zgadzało i mało co było prawidłowe. Doszło do mnie sygnały identyczne nieprawidłowości, jeżeli chodzi o klinikę in vitro. Tam media opisywały sprawę zarodka źle przypisanego w jednej z par, ale to jest dużo głębsze, co się działo w szpitalu południowym wydziale in vitro, który prawdopodobnie nie mógł powstać legalnie, bo nie miał na to papierów. Więc no, szpital pod specjalnym nadzorem, gigantyczny układ z tym szpitalem związany, gdzie niestety jest zamieszane mnóstwo osób, no i to się próbuje ukrywać. No, moim zdaniem jest na tyle do ukrycia, że lepiej tutaj nawet stracić w oczach opinii publicznej nie krzywdząc za bardzo doktora Kasprzyka, niż żeby to wszystko miało wyjść na jaw. No, przypomnijmy, kto jest obrońcą doktora Kasprzyka, to jest mecenas Dybuła słynny. No i ten mecenas Dybuła słynny, no to też on pojawia się zawsze wszędzie tam, gdzie pojawiają się jakieś wątki ważne dla koalicji rządzącej, więc to też nie jest przypadek, że to jest jego mecenas.
1: No dobrze, to w takim wypadku, skoro ten salonik VIP daje i klienci tego salonika dają takie plecy, to znaczy, że Dawid Kacprzyk stanie się symbolem tej władzy, symbolem młodego działacza z koneksjami, który, no jak podkreśla pan poseł Janusz Cieszyński, ale chyba słusznie, ukradł, bo to, że zwrócił, to nie zmienia faktu, że ukradł, wyłudził z publicznego szpitala pieniądze i to setki tysięcy złotych i nie czuje się po pierwsze specjalnie winny i nie czuje, żeby cokolwiek mu groziło, tak jakby był pewien, że ten system Tuska będzie go chronił do końca i oczywiście miał trudności, bo pan redaktor wytropił, że próbował na południu, w Zakopanem próbował w innych samorządach.
2: No tak, cały czas wiem zmapowanego.
1: Opanowanych przez Platformę, ale jednak no, tu był problem, bo te szpitale nie bardzo go chciały, w końcu gdzieś się zahaczył, ale jak rozumiem, to, że miał kłopoty z zatrudnieniem, nie spowodowało, żeby bał się jakiejkolwiek odpowiedzialności za swoją działalność.
2: Ale mały miał problemy z zatrudnieniem, bo z tego co wiem, to w tych placówkach, co wcześniej próbował przed Jaktorowym, to prawie wszędzie był już prawie zatrudniony. Gdyby tam nie sprzeciw lekarzy tych placówek, gdzie chciał, bo na początku chciał w ogóle w zupełnie publicznej placówce, bo ten Jaktor właśnie działa na takiej specyficznej zasadzie, że to jest placówka prywatna, ale no świadcząca usługi na podleta. On chciał po prostu w państwowych szpitalach, gdzie prawie dostawał angaże, mimo tego, że ta historia jest jaka jest. No tylko przytomna, że tak powiem, część w jednych szpitalach kierownictwa, w innych to były lekarze, za tej uwagi, że to będzie dramat dla placówek przyjęcie doktora Kacprzyka. I w jednej z nich to prawie bunt lekarzy wybuchł, jak już prawie zarząd zdecydował się jednak przyjąć doktora Kacprzyka. Więc to są tego typu sprawy, więc te plecy są szerokie i ogólnopolskie. No, on, rozumiem, CV na ślepo nie wysyła, tylko kierunkowo do tych placówek się zadał. Czyli on wszędzie, gdzie się tam zwracał, to po prostu miał jakieś plecy i poplecznictwo, że tam się uda zatrudnić. Czyli ten układ jakby doktora Kasprzyka cały czas jest czynny, cały czas działa i cały czas zamiast się odciąć od doktora Kasprzyka, to jeszcze ktoś próbuje mu z jakichś względów pomagać. No i to jest też ten dramat. Nie ma przecież czasami, jak są afery, no to odcina się, że tak powiem, od głównego bohatera tej afery, że nikt go nie zna. Tutaj widać cały czas jednak ma na tyle siłę doktor Kasprzyk, że cały czas ludzie mu pomagają i umożliwiają mu dalszą karierę.
1: No. to jeszcze wróćmy do innej afery, która miała zmienić kształt polskiej polityki. Chyba tak nie będzie, czyli afera Zondy Krypto. Dzisiaj kolejne zatrzymanie byłego funkcjonariusza Centrum Zwalczania Cyberprzestępczości. No i sprawa zdaniem rządzących się rozwija, a zdaniem opozycji utkwi w martwym punkcie albo... albo nawet trafi rykoszetem w rządzących. Jaki jest aktualny stan afery Zondy Krypto, która się powoli tak chyba umiera?
2: Po pierwsze tak, no. Po pierwsze, kiedy były afera Zonda Krypto? Sprawa Zonda Krypto i tego, jak działa ta firma, no to było badane przez prokuraturę już w różnych aspektach, tak? Najpierw były umorzenia, to jeszcze za poprzedniej władzy, dotyczące spraw takich administracyjnych, licencji Zonda Krypto. Ale to nie był główny wątek. Główny wątek afery Zonda Krypto dotyczący właśnie nieprawidłowości rozliczeń finansowych zagrażających też klientom, to było już umorzone za tej władzy. I to zrobił prokurator, który należy do jednego ze stowarzyszeń, które ewidentnie sprzeciwiało się poprzedniej władzy. To jest takie stowarzyszenie, które wysyłało wszystkie te apele przeciwko Ziobrze. I właśnie ten prokurator już za obecnych czasów, za obecnych rządów umorzył główne śledztwo, jedno z wątków głównych tych kierunkowych dotyczących finansowania. Nagle teraz do tego wrócono. Jak sytuacja klientów Zonda Krypto się pogorszyła. Tylko tak, my nie słyszymy w ogóle o tym, o tych, którzy zostali poszkodowani. Nie ma mowy w ogóle o tym, żeby ci ludzie mogli i w jaki sposób, chyba że słyszałeś, odzyskać pieniądze, które stracili, na jakiej zasadzie. Tu nie o to chodzi w tej aferze, przynajmniej w tym, co pojawia się w mediach. Tutaj pojawiają się jakieś odpryski, kto, jak wziął, jakie pieniądze od Zonda Krypto. Ja przypomnę tylko, że Zonda Krypto niestety przez opieszałość państwa, także obecnie i głównie obecnie struktur państwa działającego już po zmianie wyborów, państwo nie zrobiło nic, żeby na czas ostrzec zarówno klientów, także i media, na przykład, które czy kluby piłkarskie, przecież bo to też Zonda Krypto reklamowało, bardzo znane kluby piłkarskie, tam nie tylko w Polsce, ale w ogóle w całej Europie. I różne wydarzenia, kongresy i to był legalnie działający podmiot. Bo nikt z jakichś dziwnych powodów cały czas nie przedstawił odpowiednich ostrzeżeń, nie było też prokuratora umorzyła nawet właśnie ten wątek dotyczący jak działa Zonda Krypto finansowania, no więc właściwie na czym miałaby tego polegać afera? Na tym, że co, że podmiot, który działał legalnie, dawał reklamę, że ktoś jeździł i rozmawiał w reklamach i że wziął to kupę mediów różnych, bo też tutaj się próbuje kierować aparat na to, że to media prawicowe wzięły pieniądze. No ale to jest niestety nieprawda, bo potężne pieniądze z tego, co słyszę, tylko że te media ukrywają, dużo potężniejsze niż media prawicowe, wzięły media tak zwanego głównego nurtu, typu Wirtualna Polska. Też te media publiczne brały pieniądze od Zonda Krypto. Więc no, ta afera jest, można by powiedzieć, dziwnie kierunkowana teraz. Cały czas jest wniesiona sprawa pana Suszka i śmierci pana Suszka. I przecież tak jak my rozmawiamy, cały czas my nie wiemy, wszystkie media powołują się piszące o aferze na zeznania pana Krela, gdzie cały czas nie jest znany status pana Krela. A może najwyższy czas to powiedzieć, bo ja to oczywiście słyszałem, mam potwierdzenie jedno źródło, więc nie chcę tego napisać, ale ja słyszałem, że pan Krel ma zarzuty dużo większe niż malwersacje finansowe. I teraz tak, zeznanie pana Krala, który w takiej sytuacji, jako osoba już z zarzutami, może naprawdę wymyślać swoje zeznania i mówić, co mu się drzewnie podoba, i jeżeli ma zarzuty jeszcze większe niż malwersacje finansowe. No, czyli domyślmy się, co to jest w kontekście pana Suszka, to żeby się obronić, to mógłby zrobić wszystko i prawdopodobnie robi. I dziennikarze, którzy powołują się na zeznania takiego gościa, no to powinni dzielić je przez 10 i mieć naprawdę inne dowody, inne źródła. Tymczasem się tak nie dzieje i wychodzą takie jakieś dziwne, jednostkowe materiały. Ta afera miała uderzać prezydenta. Tak jak wiele teraz rzeczy teraz jest wymyślanych na prezydenta, tak, no, on przykład z ostatnich dni, też moim zdaniem bardzo dęte zarzuty wobec tego, że prezydent kazał sobie płacić za udział w konferencjach prasowych, no to jest przecież wszystko wydumane, to jest nieprawda, tak nie było. próbuje się cokolwiek zrobić przeciwko prezydentowi, który jest niewygodny, jest jedyną tutaj ostoją, która może zatrzymać nielegalne działania rządu Donalda Tuska, na przykład wobec Trybunału Konstytucyjnego. I moim zdaniem ta operacja sklejenia prezydenta Nawrockiego z operacją Dekretu póki co zupełnie spaliła. To im się nie udaje. Na razie sztucznie potrzebne są wątki, kto jakie pieniądze wziął od kraju. No, czy to jest ciekawe i ważne? Moim zdaniem to nawet nie jest bardzo ważne.
1: Nie jest to aż tak bardzo ważne, ale ważne jest dla obecnej władzy, chociaż wydaje się, że ta zonda krypto jeszcze tydzień temu Donald Tusk miał dostawać codziennie raporty, co tam w tej sprawie się dzieje, a teraz zdaje się przestał, zajął się wojną, zajął się niebezpieczeństwem.
2: No teraz dostaje inne raporty, jak twierdził.
1: Od CIA, chociaż nie było. Tak, nie raporty, których nie ma, to prawda. To taki raport Schrödingera. Trochę
2: raporty
1: jest, trochę
2: Tuska, to ja bym też, jak Tusk mówi o raportach, to bym to jakoś brał w nawias i rozważał, czy to był, czy on dostał dwa zdania, czy to było ustne, nie ustne, tak jak w przypadku tego, co się kroi z CIA. Tak samo ja nie wiem, na czym miało polegać to raportowanie z prokuratury krajowej, bo prokuratura krajowa też ukrywa, bo dziennikarze, w tym ja, wysyłają liczne pytania właśnie dotyczące też afery zakryto, żeby się dowiedzieć, no właśnie o status pana Krala, o to, co dokładnie Donald Tusk dostał, jakim trybem. No i to wszystko odpowiedzi są po prostu zbywane, a są zbywane na takiej zasadzie, że to są tajemnica śledztwa, nie możemy, są czynności wykonywane. No więc sprawa dezydenta, no to co Tusk zrobił, mówiąc, używając statów Krala, przypomnę o tym statusie bardzo podejrzanym Krala i o tym, że to trzeba brać w wątpliwość to, co on zeznaje. Posłużył się jakimiś trzema wyimkami, to co na sali sejmowej mówił, co miało niby obciążać Ziobrę. Ale to też nie do końca obciążyło pana ministra Ziobrę. No więc no, moim zdaniem no, dramatycznie próbują cokolwiek tą aferę tak podciągnąć pod siebie po to, żeby tutaj zaszkodzić prawicy i prezydentowi, ale nie do końca się udaje. I ciekawe, bo co teraz? Bo rząd się nie ma czym pochwalić. No, sytuacja finansowa jest dramatyczna, co pokazuje nawet ostatni spadek w rankingu jednej z największych agencji ratingowych, gdzie dostaliśmy A3. Od 20 lat nie byliśmy tak nisko w rankingach międzynarodowych gospodarczych. Ten rząd po prostu się sypie i on musi wywołać emocje jakieś. Jak zonda krypto, dobrze, jest jakaś emocja, ale no nie do końca. W takim razie trzeba wywołać jakieś emocje z Trybunałem. Gdyż na argumenty ten rząd na swojego elektoratu nie przekona, żeby jeszcze na nich jeszcze raz zagłosować, no bo nie dowiózł po prostu. Stąd stara taktyka budowania emocji na czymkolwiek się da. No może coś się przyczepi. No, nie zdziwiłbym się, gdyby w najbliższych dniach wyszło jeszcze coś nowego, ciekawego, które po prostu no, coś może w końcu zatrybi, tak? No trzeba próbować.
1: Trzeba szukać, gdzie co usiądzie. No dobrze, to w takim wypadku proszę powiedzieć, jeżeli zonda krypto nie, to może coś innego. A może będzie tak, że Donald Tusk w tej chwili już będzie uznawał, że wszystko jest wojną i że trzeba jak najwięcej tej wojennej atmosfery podgrzewać.
2: Ale już się robi, no, tylko że właśnie wojna. Chodzi o konkrety, bo gadanie o wojnie, no to można sobie porozmawiać, jakie to jest zagrożenie. Tylko to jest, ja widzę tu dwa aspekty. Po pierwsze to realia, jak my jesteśmy przygotowani na wojnę. No nie jesteśmy, no to dużo nie mówiąc, przychodzą do nas jakieś alarmy, znajdź bezpieczne miejsce. No znajdź bezpieczne miejsce. Ja tam nie wiem, mieszkam w Warszawie, tutaj nie ma pół schronu, gdzie by się schować, ale tak jest w całej Polsce. Cały program budowy schronów jest w martwym punkcie. Są te zagrożenia hybrydowe, o których się mówi, że będą zostały. No będą zostały, ale właściwie co my robiliśmy w przypadku tych dotychczasowych zagrożeń? No przypomnę, że jak była ta słynna noc dronów, że to połowa po polach grzybiarze znajdowali, połowa nie była wykryta, spadła na terytorium Polski. Była rosyjska rakieta, która też spadła gdzie chciała. Mimo, że była namierzona, alarmy się włączyły zbyt później. Część w ogóle nawet alarmów nie działa, że się nie włączają na czas, albo od razu jest alarm tylko o końcu zagrożenia. Więc jeżeli jest takie zagrożenie wojną, jak twierdzi rząd, no to powinien być przygotowany na wojnę, tymczasem nie jest. Inne ataki hybrydowe, kamienna, tak, niedawne ataki na podpalenia zakładów zbrojeniowych. No ale gdzie są sprawcy? Zostali złapani? Otóż nie. No to jest taki przypadek jak w Dęblinie i tych torów, gdzie pozwolono normalnie uciec osobom odpowiedzialnym za atak. No. Jak pokazuje praktyka, państwo polskie jest po prostu bezbronne, jeżeli chodzi zarówno o ataki hybrydowe, jak i ich wykrywanie sprawców, karanie sprawców, jak i o obronę, jak i ochronę ludności cywilnej, gdzie nie ma sprawnego systemu powiadamiania ludności, nie ma sprawnego systemu ochrony ludności, w sensie właśnie na przykład bezpiecznych miejsc, gdzie można byłoby się gromadzić do schronów. Nie ma nic. Ja też napiszę w najbliższym czasie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Już pracuję prawie półtora roku nad takim systemem dla szkół bezpieczeństwa, żeby dzieci też podstawy, zamiast na przykład nauki zdrowotnej, też był taki przedmiot, który właśnie mówi, jak się zachować w sytuacjach kryzysu. No myślicie państwo, że to jest gotowe? No oczywiście, że nie. Czyli tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, o realne działania, no to nie dzieje się nic. Tak samo Tarcza Wschód, którą tak reklamują. No, postępy w budowie Tarczy Wschód są dramatycznie nikłe i bardzo słabe, mimo propagandy rządu. No, ten rząd może tylko opowiadać o bezpieczeństwie i o tym, jak może by chciał, żeby to wyglądało, ale jak się powie sprawdzam, to jest dramatyczne fiasko po prostu. No, no ciężko tutaj mówić, że ten rząd zapewnia jakikolwiek minimalny poziom bezpieczeństwa. Jednocześnie mówi o tym zagrożeniu. Ale nie tylko ten rząd, to mówi o tym rządy we Francji, w Niemczech i tak dalej. No, dlaczego? No bo idzie fala wyborcza, która zmiecie te rządy i dla nich jedynym ratunkiem naprawdę jest w jakiś sposób zmuszenie społeczeństwa do poparcia na siłę, wbrew faktom gospodarczym, jakimkolwiek innym, też nie mają się te rządy za bardzo czym pochwalić, mają nikłe poparcie, ale nie mogą dopuścić prawicy do władzy, no to rozumiem, metodą będzie jakieś mniej lub bardziej wydumane zagrożenie wojenne. Zagrożenie oczywiście jest atakami hybrydowymi Rosji, ale hybrydowymi nikt nie mówi, żadna agencja wywiadowcza o atakach na terytorium NATO konwencjonalnych sił wojny konwencjonalnej. Na razie będą prowokacje hybrydowe, co jest dużym bardzo zagrożeniem, to się oczywiście może przez przypadek przekształcić w coś większego, ale no po prostu to jest straszenie wojną, które tak naprawdę jest korzystne dla Rosji. No bo atak hybrydowy polega na tym też, żeby o nim się mówiło, żeby to jak najwięcej pokazywało też, że niby Rosja jest taka potężna. Więc takie gadanie o tej Rosji, że co ta Rosja nie może, no to jest też działanie na korzyść Rosji i niestety polski rząd trochę się w tym nadal wpisuje.
1: No i będziemy teraz obserwować, jak to wpisywanie się będzie przekładać na praktykę polityczną. Naszym gościem w Odysei Wyborczej był Tomasz Grodecki, dziennikarz, publicysta, portal niezależna.pl.
2: Wszystkiego dobrego, pięknego dnia.
1: Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia, a my za chwilę do Odysei Wyborczej wrócimy, ale wrócimy po wysłuchaniu i zasłuchaniu się w piosenkę zespołu The Doors. A mnie, nie The Doors. Piotr Szcześniak, skoro za oknem rano było 12 stopni, to posłuchajmy takiej oto piosenki.

0: Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
3: To była autopromocja.
4: Odyseja wyborcza.
5: I na koniec odyseje wyborczej najbardziej zabiegany polityk, europoseł wielu kadencji, Ryszard Czarnecki. Dzień dobry. Halo, halo, czy się słyszy?
6: Halo, halo, słyszę pana, się... witam pana, witam państwa.
5: Głośno i wyraźnie, no dobrze, to wejdźmy teraz w odyseję wyborczej na chwil kilka w labirynt korytarzy brukselskich. Zacznijmy jeszcze od zeszłego tygodnia wystąpienia Ursuli von der Leyen o stanie Unii Europejskiej. Wystąpienie, które wielu chyba zaskoczyło, szczególnie propozycja wobec Kanady. Jak określić to, co wczoraj, w zeszłym tygodniu zrobiła Ursula von der Leyen? Zamach stanu, zaskoczenie, nowa forma zarządzania jednoosobowo Unią Europejską. Jak wygląda teraz ta relacja?
6: Pewnie tak naprawdę wszystkiego po trochu, dobrze pan w pytania to ujął, ale można powiedzieć nihilowi sub sole, nic nowego pod tym unijnym słońcem. Pani von der Leyen de facto rządzi z tego 13 piętra feralnego budynku Komisji Europejskiej zupełnie samodzielnie. Jeśli się z kimś kontaktuje, to z kanclerzem Niemiec i z prezydentem Francji. Komisarzy kompletnie pomija. Inaczej jednak, co będzie powiedzieć, niż jej poprzednik, krytykowany za pijaństwo, ale jednak bardziej działający w kolektywie, w zespole, Jean-Claude Juncker, był premier Luksemburga, szef Komisji Europejskiej przez 5 lat, bezpośredni poprzednik pani Ursuli Gertrud von der Leyen. Ona działa zupełnie solo. Zaskakuje także tych, nawet administrację. Przykład właśnie zeszłego tygodnia pani Roberta Metsola rozesłała, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego z tej samej formacji, Europejskiej Partii Ludowej, rozesłała przesłane jej wystąpienie pani von der Leyen, które miała w gościu następnego dnia, do wszystkich wyższych urzędników, urzędników Parlamentu Europejskiego, też w grup politycznych. Tam nie było ani słowem o obecności premiera Kanady. No, potem się pojawił jak królik z kapelusza, unijnego kapelusza, i to zrobiło bardzo złe wrażenie, bo jednak nawet ten establishment, no, unijny establishment jednak też ma takie poczucie, że pewne zasady obowiązują, pewne zaufanie jest niezbędne do prowadzenia działalności politycznej. Natomiast czemu to zrobiła? No, to jest taka rozpaczliwa ucieczka w przyszłość, aby nie mówić o olbrzymich problemach obecnych Unii Europejskiej. Nie tylko gdy chodzi o imigrację, bo to jest stały fragment gry, fatalnej gry, który będzie miał nieprawdopodobnie złe konsekwencje dla przyszłości starego kontynentu. Oby Polska tutaj się uchroniła przed tą inwazją. Natomiast przede wszystkim, gdy chodzi o sytuację ekonomiczną Unii Europejskiej, gdzie oficjalne organa Unii Europejskiej typu European Court of Auditors, czyli taki unijny NIK, Europejski Trybunał Obrachunkowy, siedzibą w Luksemburgu, wprost stwierdza, żeście nigdy nie było takiego zadłużenia Unii Europejskiej, żeście nigdy nie było takiego kryzysu gospodarczego, tak ciężkiej sytuacji finansowej Unii. Stąd nakładanie coraz to kolejnych nowych danin, podatków, a więc takie, no, fait accompli, takie tworzenie faktów dokonanych, gdy chodzi o przechodzenie ze struktury Unii jako takiej organizacji, która skupia suwerenne państwa członkowskie, państwa narodowe, do organizacji coraz bardziej jednego państwa, bo przecież to państwo ma kompetencje nakładania podatków. Oczywiście tymi podatkami się gra, bo na przykład ETS-2 został przesunięty o jeden rok, czyli nie wejdzie od 1 stycznia przyszłego roku, tylko od 28 roku, no bo przecież w kluczowych krajach Unii Europejskiej są wybory, no w Niemczech wybory landowe, w szeregu krajach związkowych, ale we Francji prezydenckie, we Włoszech, w Hiszpanii, w Polsce wybory parlamentarne, no także w mniejszych krajach, ale ważnych z różnych powodów, jak Finlandia, Grecja. Nie przypadkiem o tym mówię, bo tam właśnie rządzą partie, które są w tej samej rodzinie politycznej, co pani Ursula von der Leyen, czyli Europejskiej Partii Ludowej. To zostało przesunięte rok, Bogu dzięki, ale ze względów takich czysto wyborczych. Natomiast tych danin jest coraz więcej. Jest kwestia budżetu, 2 biliony euro. Fikcja, bo już wiadomo, że pod cichym, nieformalnym, tego Berlin deklaruje, ale pod naciskiem Berlina, a także tego z klubu skąpców, czyli tych najbogatszych państw członkowskich Unii, które no, nie chcą wydawać kasy własnych obywateli na różne fanaberie unijne. Tam jest oczywiście Austria, tam jest Królestwo Niderlandów, tam jest Szwecja. Pod naciskiem klubu skąpców ten budżet unijny będzie tak naprawdę około 10% mniejszy. No to też warto to wiedzieć. Jednym słowem, Unia jest na totalnym zakręcie, a w zasadzie na pewnej równi pochyłej. No i dlatego tego typu szopki z umowami stowarzyszeniowymi z Kanady, ba z Marokiem, proszę sobie wyobrazić, jeżeli już w tej chwili są w zasadzie no, wolny ruch wizowy dla Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, krajów, które podpisały umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską, to co będzie, jak to będzie z Marokiem? No to będzie Ceuta razy 1000.
5: Ceuta razy 1000, jeszcze większe kłopoty. A co do dochodów własnych, to jeszcze bym zapytał, bo pojawiła się taka informacja, także w polskich mediach, że podobno Bruksela dość usilnie myśli, co zrobić z budżetem, z tymi wieloletnimi ramami finansowymi. One mają zawierać nowe, właśnie jak pan poseł powiedział, podatki, czyli dochody własne, już niekontrolowane przez państwa członkowskie, samodzielny, niezależny strumień pieniędzy, prosto do kieszeni Komisji Europejskiej, do eurokratów. No i jest pewno lęk w Brukseli, że ktoś mógłby zawetować, najczęściej się obawia Bruksela polskiego prezydenta Karola Nawrockiego, że jeżeli by to wszystko było spięte w jeden akt prawny, to musiałoby być to przyjęte ustawą, a takie ustawy, przynajmniej ustawą jak nie referendum, takiej ustawy mógłby prezydent Nawrocki nie podpisać i cały misterny plan centralizacji fiskalnej Unii mógłby się o to weto rozbić. To byłoby możliwe, czy to faktycznie tak jest, że jest ta obawa przed prezydentem Nawrockim przy tej kolejnej próbie kolejnego stopnia centralizacji Unii Europejskiej?
6: No, pan się tutaj wstrzelił absolutnie, strzał w samo serce tej unijnej tarczy, w dziesiątkę, bo skąd ten pośpiech, ten rozpaczliwy pośpiech, bo nagle słyszymy, że ta siedmioletnia perspektywa finansowa unijna, za komuny były pięciolatki, teraz są tutaj w Unii siedmiolatki, która ma się zacząć dopiero bądź co bądź od 1 stycznia 2028. No, czemu to kolanem w tej chwili przyciskają, żeby to uchwalić teraz, najpóźniej na początku przyszłego roku? Ano dlatego, że jest mrożąca krew w żyłach unijnego establishmentu perspektywa, że wybory we Francji wygra Marine Le Pen i wtedy to wszystko wyleci, że tak powiem, w kosmos i nie można będzie tego budżetu przyjąć. Oczywiście tutaj na razie wydaje się, że prezydent Nawrocki jest dosyć osamotniony w tej potencjalnej grze o weto, ale już na szczeblu unijnym, bo Włosi, rząd Giorgi Meloni, którą osobiście znam, lubię, cenię, szanuję, no jednak on ma takie zadłużenie i tak wisi na unijnej klamce finansowej, że on jest dosyć, powiedziałbym, spolegliwy, gdy chodzi o kwestie gry na szczeblu unijnym. Ona jest bardzo taka ostra w retoryce wewnętrznej, ale wychodzi już rozmowy z Brukselą, to jest taka bardzo, powiedziałbym, rozumiejąca intencje Brukseli, drugiej strony, strony Unii, więc tutaj jej w tej grze de facto w praktyce nie ma, no może poza jakimiś pewną kosmetyką. Natomiast tak, tutaj rola prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej rośnie, natomiast no, jeżeli nie ma być samotnym szeryfem, to te wybory w przyszłym roku muszą przynieść przesunięcie sceny politycznej realnie w prawo. Na razie to się dzieje, wyjątkiem wychodzącym regułę jest Szwecja, gdzie skądinąd zabrakło głosów właśnie formacji partii konserwatywnej szwedzkich demokratów, którzy zanotowali wynik o parę procent gorszy niż 4 lata temu. Gdyby oni uzyskali wynik podobny, to by dalej Szwecją rządziła no, lepsza czy gorsza centroprawica.
5: No i to znacząco, natomiast, bo tam w Szwecji różnica o pół punkta procentowego, gdyby szwedzka radykalna prawica, czy ta radykalniejsza, chociaż też no, na szwedzkie modły, czyli powiedzmy na naszą modłę raczej taka spokojna prawica, czyli demokraci dowieźli
6: ale
5: wynik,
6: to by... Ale to jest bardzo charakterystyczne, że oni po prostu poszli w kierunku takim, taka prawica, która była bardzo radykalna, antymigracyjna, poszli w kierunku centrowym i właśnie to ich zgubiło. Znaczy, moim przekonaniem ten spadek poparcia, wyborcy uznali, że taka prawica, która chce się być taka też akceptowana dla salonów, to nie jest to, o co chodzi. Ten spadek poparcia, który no, zaważył o tym, że do władzy w prezydencji Szwecji wracają socjaliści. Z komunistami, bo chyba nie ma innego wyjścia.
5: No tak, ale z taką nieznaczną przewagą dosłownie dwóch, trzech mandatów, o ile dobrze pamiętam, ostateczne wyniki w Szwecji, bo one też się trochę zmieniały w trakcie liczenia głosów. No dobrze, wróćmy do tych dochodów własnych i do tego, czy faktycznie jest tak, że Unia Europejska napotka na przeszkodę w postaci prezydenta Karola Nawrockiego, a może potem prezydent Marie Le Pen i może też innych rządów w Hiszpanii, chociaż tam powiedzmy, jeżeli będzie zmiana, to mniej radykalna niż ewentualna zmiana we Francji. Ale też Grecja, wiele wyborów w tym roku, w przyszłym roku, w nadchodzącym roku przed Europą.
6: To prawda, ja nie mam złudzeń co do Hiszpanii, bo tam jeżeli będzie rząd, to będzie to rząd Partido Popolare i Foxu, a więc takiej no, partii centrowej, która jest Europejskiej Partii Ludowej, która jest częścią establishmentu. Hiszpanie słyną z tego, tu ja ich podziwiam, oni są niesłychanie skuteczni, gdy chodzi o wyrywanie środków z Unii Europejskiej, mimo że już nie są państwem tak biednym jak w połowie lat 80., kiedy na pokład jeszcze wtedy EWG się meldowali. Oni są mistrzami, gdy chodzi o wyrywanie środków unijnych z Brukseli, ale to oznacza, że no, są częścią establishmentu i z tym establishmentem będą się układać nawet ten rząd tamtejszego, no nawet nie popisu, bo Vox był kiedyś w EKR-ze, ale teraz jest już w frakcji na prawo od EKR-u, czyli frakcji Patriot for Europe, Patriot dla Europy, tam gdzie jest Orban i pani Le Pen, ich partie. Ja nie wierzę, żeby w Madrycie nawet zwycięstwo, dobry wynik Voxu, co jest możliwe, żeby to miało jakiś istotny wpływ na Unię Europejską. Tutaj tak naprawdę ważne są wybory w Polsce, pod tym względem ważne są wybory we Francji, wcześniejsze, wiosną, prezydenckie, bo to może mieć wpływ. No, również w perspektywie tak na long term ważne są wybory landowe w Niemczech. No, to jest pytanie, czy AfD utrzyma tą niesłychanie silną pozycję, która ma we wschodnich landach, w dawnej NRD, w wschodnich landach krajów środkowych niemieckich. Czy to się przełoży również na Niemcy zachodnie? Europa się zmienia, ale oczywiście Unia też to widzi. W związku z tym chce tworzyć fakty dokonane, chce jak najwięcej wygenerować przed potencjalnymi zmianami, przed tym wzrostem sił antysystemowych. Mówię antysystemowych, bo na przykład w Berlinie to wygrała nie właśnie lewica, ta taka establishmentowa, tylko lewica antysystemowa, postkomunistyczna. Ale wszędzie tutaj widać, że ten antysystem, także w Polsce, idzie w górę. No, w związku z tym Unia musi tworzyć fakty dokonane, chce tworzyć fakty dokonane, generuje różne kolejne tam formy danin, form podatków, po to, żeby nawet jeżeli będzie przewrót, no to żeby jednak zachować jak najwięcej tych prerogatyw, nowych prerogatyw Brukseli, no, które de facto tworzą coraz bardziej z Unii Europejskiej jedno państwo, bo przecież to już na te różnego rodzaju agencje nadzoru bankowego i tak dalej, są już w każdym obszarze gospodarczym. To się dzieje bez wielkich protestów, eksperci o tym mówią, ale nie jest to specjalnie sexy dla wielu wyborców, a tymczasem te kompetencje powoli przepływają do Brukseli kosztem państw narodowych.
5: To na koniec zapytam trochę o polską politykę. Pełno Pakt Senacki wraca, przed nami także inne inicjatywy, także te przedsiębiorcze, Polska Indie. Jak będzie wyglądać teraz prawica? Czy ona się jakoś bardzo istotnie przemienia na naszych oczach i czy jest szansa na współpracę prawicy? Bo jednak to jest już taka moja publicystyczna wstawka, no prawice dzielą te stronnictwa, bo ile jedno stronnictwo pruskie łączy całą koalicję rządzącą, to jednak prawica jest podzielona między to stronnictwo anglosaskie i stronnictwo ruskie i one się nie dogadują coraz bardziej, co widać po już trudnych relacjach między Grzegorzem Braunem, jego partią, a Pałacem Prezydenckim.
6: Znaczy ja bym powiedział w ten sposób, no nie będę rozpytywał polityków prawicy, co mieli z matematyki w szkole, no bo rozumiem, że zdawali, no bo skoro mają wyższe wykształcenie w większości, no ale to jest po prostu kwestia matematyki tym razem wyborczej, politycznej, no. Pakt senacki jest koniecznością, bez tego Senatu nie odbijemy, a lata 2019-2023 pokazały, że Senat może być taką opozycyjną twierdzą, a więc jeżeli nawet będziemy mieć i prezydenta i rząd, to Senat może bardzo wiele nam popsuć i być takim no, swoistym pasem transmisyjnym dla różnych ośrodków zewnętrznych, które będą chciały Polskę destabilizować. Więc Pakt Senacki z wszystkich partii prawicowych, się zgadzam z panem Mencenem, się zgadzam z panem Bosakiem, on jest konieczny i oczywiście pod patronatem prezydenta Nawrockiego, o czym zresztą chyba pan Grzegorz Braun już w grudniu mówił na konferencji prasowej w Kielcach, że właśnie tutaj patronem niepodległościowego Paktu Senackiego powinien być prezydent Nawrocki. To jest dla mnie oczywiste. On łączy. Natomiast co do kwestii wyborów do Sejmu, no ja się nie wierzę tam w żadną jedną listę, bo to jest surrealizm. Optymalny scenariusz są trzy listy, czyli Konfederacja, czyli Korona, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, który w ostatnich sondażach, tak powiem, już się zbliża do Konfederacji, oraz trzeci, no być może jednak razem PiS i Rozwój Plus. Ja tego scenariusza nie wykluczam. Takie trzy odrębne listy, to może być pewna powtórka z 23, tylko Arebur, tylko na odwrót, czyli jednak prawica nawet podzielona, ale nie atakująca się, która nawet może nie podpisuje paktu nieagresji, ale po prostu zaciska zęby i nie krytykuje innych partii prawicowych, przynajmniej w kampanii wyborczej. No myślę, że to jest pewna recepta na powrót do władzy i potem pewne negocjacje już pewnie niełatwe rządowe, natomiast no to naprawdę polityka to nie jest taka restauracja, do której się przychodzi, bierze się kartę Danii, mówi się no to Borowikowa, a potem na przykład, nie wiem, Schabik. No to tak nie jest. No tutaj wyborcy głosują na określone partie i te partie będą potem starały się tworzyć koalicję rządową, więc to jak my z góry nie przesądzimy, z kim będziemy, z kim nie będziemy, to jest naprawdę lepiej w to się nie angażować, w tego typu spekulacje, natomiast walczyć o własny winnik, no i potem jednak odsunąć Tuska, bo to jest naprawdę najważniejsze.
5: O czym mówił na naszej antenie Ryszard Czarnecki, wieloletni europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości.
6: Tak, od wczoraj z powrotem już niezawieszony.
5: O właśnie, to chciałem tylko ustalić. Do zobaczenia.
6: No to ma pani usta.
5: Do zobaczenia i do usłyszenia.
6: Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję bardzo.
6: Panie się, dziękuję bardzo.
5: Minut 31, kończymy dosyć wyborczą. Teraz już czas na serwis międzynarodowy. Tym razem z bardzo międzynarodowego Krakowa, bo tam znajduje się Mikołaj Murkociński. To co, to ja się żegnam. A za sekundę antenę przyjmie Kraków.
4: Odyseja wyborcza.

0: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. W dzisiejszym programie zobaczymy, co dzieje się w Nowym Jorku, ponieważ tam zaczyna się 81. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, ale mowa będzie także o tym, co dzieje się w Białym Domu, ponieważ tam od kilku dni afera medialna, a to w związku z decyzją Donalda Trumpa, aby nie dopuścić do Białego Domu właśnie reporterów niektórych stacji telewizyjnych. A w Peryskopie Międzynarodowym powrócimy jeszcze raz do tego dealu, o którym mówił prezydent Donald Trump w ostatnich dniach. Dealu w sprawie Grenlandii. W jaki sposób tutaj doszło do jakiegoś porozumienia? O tym wszystkim porozmawiamy z panem Piotrem Szymańskim z OSW. Ale zaczynamy od Stanów Zjednoczonych, zaczynamy od Nowego Jorku, gdzie, tak jak już mówiłem, zaczyna się High Level Week 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. High Level Week, czyli to jest ten tydzień, podczas którego do siedziby głównej ONZ zjeżdżają się liderzy państw z całego świata, między innymi zresztą prezydent Polski Karol Nawrocki. Jest to oczywiście czas rozmów na temat polityki światowej, to jest takie chyba najszersze forum dyplomacji z zjazd liderów państw, które ma miejsce raz do roku, ale przede wszystkim jest to również okazja do spotkań bilateralnych. To także ten czas, kiedy na ulicach Nowego Jorku można zobaczyć liczne delegacje przechadzających się przywódców, chociażby Emmanuela Macrona, który wczoraj już do Nowego Jorku przybył. Tegoroczna sesja w każdym razie odbywa się w kontekście trwającej wojny na Bliskim Wschodzie i wywołanego przez nią kryzysu energetycznego, wzrost cen na świecie, między innymi nawozów sztucznych. To wszystko zwiększa ryzyko głodu, chociażby w niektórych regionach. Ryzyko, na które ONZ coraz częściej nie może odpowiadać przez brak środków, co widoczne jest chociażby w Afryce, a konkretnie w Sudanie, gdzie trwa ogromny kryzys humanitarny. I to właśnie w kontekście tego kryzysu energetycznego ta sesja się

0: Mocarstwa uważają, że mogą robić, co chcą, ponieważ nic im się nie stanie. Wojny stają się coraz liczniejsze i coraz bardziej złożone.
1: Dla Guterresa będzie to ostatnie zgromadzenie ogólne w roli sekretarza generalnego ONZ i choć wszyscy zgadzają się co do tego, że ONZ jest instytucją niewydolną w permanentnym kryzysie, to wyścig o to stanowisko bardzo prestiżowe już trwa. Przedwczoraj wycofała się z niego była prezydent Chile i wysoka komisarz ONZ do spraw praw człowieka. Po trzeciej rundzie nieformalnych konsultacji w Radzie Bezpieczeństwa i aktualnie w tym wyścigu pozostają Rebecca Greenspan Mayufis, która została zgłoszona przez Kostarykę, która była także wiceprezydentem tego kraju, Caroline Rodriguez Birket, która pełniła rolę funkcji ambasadora Gujany przy ONZ. Ona została zgłoszona przez Gujanę. Maria Fernanda Espinoza Garces, to Ekwador, była przewodnicząca Zgromadzenia Ogólnego ONZ, była także minister spraw zagranicznych Ekwadoru. Wśród kandydatów znajdujemy też Rafaela Mariana Grossiego, który został zgłoszony przez Argentynę i który jest dyrektorem generalnym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, czy też Maki Sala, który został zgłoszony przez Senegal i który jest także byłym prezydentem Senegalu. W każdym razie sekretarz generalny ONZ jest wybierany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, ale musi być rekomendowany przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, co w praktyce oznacza, że musi to być osoba posiadająca poparcie wszystkich członków Rady Bezpieczeństwa, czyli Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii, Chin i Rosji, co jak Państwo rozumieją w obecnym kontekście nie jest wcale takie łatwe, aby taką rekomendację uzyskać i już teraz trwają nieoficjalne spotkania, nieoficjalne konsultacje w Radzie Bezpieczeństwa, nieoficjalne także głosowania za tym, który z wymienionych przeze mnie kandydatów nadawałby się na nowego sekretarza generalnego. Cały proces może nawet zająć się jeden rok. W każdym razie wracając do Nowego Jorku, za kilka godzin swoje przemówienie przed Zgromadzeniem Ogólnym wygłosi prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Przypomnijmy, że w zeszłym roku to przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych było w dużej mierze poświęcone krytyce europejskich sojuszników, troszeczkę w podobnym tonie jak przemówienie J.D. Vance'a w Monachium w zeszłym roku, no ale w tym roku sytuacja jest diametralnie odmienna. Zapewne głównym tematem przemówienia Trumpa będzie sytuacja na Bliskim Wschodzie i oczywiście w jutrzejszym serwisie międzynarodowym to przemówienie Donalda Trumpa Państwu przybliżę. Ale zostajemy przy administracji Białego Domu, przy Donaldzie Trumpie, którego w mediach w najbliższych dniach może być potencjalnie znacznie mniej niż zwykle. A to w związku z aferą, jaka wybuchła po tym, gdy w zeszły piątek Biały Dom wycofał dostęp do właśnie Białego Domu, do Biura Owalnego, reporterom stacji CNN, MS Now oraz portalu Politico. Wczoraj wszystkie te trzy przedsiębiorstwa informacyjne pozwały administrację Donalda Trumpa, twierdząc, że takie odebranie dostępu jest pogwałceniem pierwszej poprawki Konstytucji Amerykańskiej dotyczącej wolności słowa i prasy. Wczoraj również inne stacje tworzące tak zwany pool prezydencki, czyli to takie zbliżony zespół rotacyjny różnych dziennikarzy, którzy towarzyszą zwykle prezydentowi w jego podróżach. W każdym razie inne stacje, takie jak ABC, CBS czy NBC, czy też Fox News, poinformowały, że w geście solidarności nie będą obsługiwały najbliższych wydarzeń prezydenckich. I tak na przykład podczas wczorajszego otwarcia nowego lądowiska dla helikopterów przed Białym Domem nie było ani jednej kamery. Przez co jedyne obrazy, jakie mamy z tej ceremonii, pochodzą ze źródeł administracji Trumpa. Jak na razie Biały Dom obstaje przy swoim. Mówił zresztą o tym wczoraj J.D. Vance.
0: To nie odzwierciedla nastrojów Amerykanów ani opinii publicznej. Jeśli więc zamierzasz zajmować się czymś, co w praktyce jest propagandą skrajnej lewicy, to dlaczego republikański Biały Dom miałby ci zapewnić specjalny dostęp? Nadal mogą relacjonować wydarzenia z Białego Domu za czasów Trumpa. Nadal mają dostęp do publicznie dostępnych raportów, a także mogą rozmawiać z osobami zarówno z administracji, jak i spoza niej.

0: Zrozumieli państwo, jaki jest powód tej decyzji Trumpa, ale według różnych źródeł miała być ona złożona i miała wynikać w dużej mierze z jego frustracji wywołanej kiepską sytuacją przed listopadowymi wyborami do kongresu. Również według sondaży prezydent USA cieszy się rekordowo niską popularnością. 2/3, a według niektórych sondaży nawet 3/4 Amerykanów uważa, że Donald Trump nie radzi sobie z wojną w Zatoce Perskiej. Jak wiemy, stosunki Donalda Trumpa z prasą są dość skomplikowane. Bardzo często prezydent Stanów Zjednoczonych publicznie krytykuje pytających go reporterów, szczególnie ze stacji, które on określa mianem fake news, czyli m.in. CNN. To zresztą nie jest pierwszy raz, gdy Donald Trump decyduje się odebrać dziennikarzom dostęp do Białego Domu. W 2018 roku przepustkę taką właśnie do Białego Domu stracił korespondent stacji CNN Jim Acosta. Jednak wówczas sąd bardzo szybko nakazał jej przywrócenie. Teraz przenosimy się do Europy. We Francji brakuje benzyny, tak przynajmniej można było wnioskować z pojawiających się wczoraj informacji we francuskich mediach. Według tych doniesień 21% stacji benzynowych cierpiało na brak co najmniej jednego rodzaju paliwa. Ale jak do tego doszło? No oczywiście powody są znane, czyli sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz coraz intensywniejsze ataki ukraińskie na rosyjskie rafinerie, ale faktem jest, że nie wszędzie w Europie są braki paliw na stacjach benzynowych. Dlaczego zatem Francja? No, dlatego, że we Francji dużą popularnością cieszą się silniki dieslowe. Diesel od lat dominuje na rynku motoryzacyjnym Francji, a jak wiemy, to właśnie diesel, to właśnie produkcja oleju napędowego jest najbardziej dotknięta przez obecne zawirowania geopolityczne. Ponadto Francja od wielu lat zamykała kolejne zakłady, kolejne rafinerie, co doprowadziło do tego, że obecnie funkcjonuje ich jedynie 6 i Francja musi w niemal połowę swoich produktów rafineryjnych sprowadzać z zagranicy. No i wreszcie jest także kwestia zdominowania przez jeden koncern Total Energy rynku paliwowego. Total Energy, które wprowadziło takie jednostronne zamrożenie cen na pewnym pułapie 1,99 euro za litr benzyny 95, co powoduje, że kierowcy rzucają się dosłownie na te stacje benzynowe i tankują do pełna w obawie, że te ceny pójdą do góry. A benzyna i w szczególności diesel jest bardzo we Francji aktualnie drogi. Cena teraz za diesla, za litr oleju napędowego we Francji to już 2,41 euro, czyli dobrze ponad 10 zł. No i pytanie, co może zrobić rząd po wielu dniach wzbraniania się przed podjęciem jakiejś wielkiej interwencji. Dzisiaj po południu rząd francuski ma przedstawić jakieś propozycje rozwiązań mających ulżyć konsumentom. No pytanie tylko, na ile Francję stać, biorąc pod uwagę, że kraj musi się i tak już mierzyć z ogromną dziurą budżetową. Mówił o tym wczoraj w Radio France Inter minister gospodarki Roland Lescure.
1: Obniżka ceny benzyny o 20 centymów wynikająca ze zmniejszenia stawek podatkowych to prawie 10 miliardów euro, a dokładnie 9,1 miliarda euro. Szukamy więc ponad 50 miliardów na przyszły rok, a niektórzy mówią nam, znajdźcie jeszcze 10 miliardów, to nic takiego.
0: Obecna dyskusja ma miejsce w kontekście rozpoczynających się prac nad budżetem na rok 2027. Zadanie, które w zeszłym roku doprowadziło do dymisji dwóch premierów. Ostatecznie ta sztuka udała się obecnemu premierowi skromnemu Sebastianowi Lecornu, który pozostaje w cieniu wielkiego prezydenta Emmanuela Macrona, ale tym razem może być jeszcze trudniej, ponieważ trwa okres kampanii wyborczej, a ponadto rząd musi znaleźć 50 miliardów euro oszczędności, by zachować stabilność finansów publicznych. No i skoro mówimy o pieniądzach, to kończymy tę część naszego serwisu międzynarodowego informacjami o budżecie o budżecie Unii Europejskiej na lata 2028-2034, ponieważ tutaj także trwa dyskusja nad tym, skąd Unia Europejska ma wziąć na niego pieniądze, ponieważ problem polega na tym, że Unia ma coraz większe wydatki na obronność, na Ukrainę, również na transformację energetyczną, a ponadto także dług, który został zaciągnięty na fundusz odbudowy, na tak zwane KPO. I właśnie tutaj pojawia się hasło tak zwanych europejskich podatków. Formalnie Bruksela mówi raczej o nowych zasobach własnych Unii Europejskiej. Chodzi o to, aby budżet Unii Europejskiej nie był aż tak uzależniony od składek wpłacanych bezpośrednio przez państwa członkowskie. Mówił o tym kilka dni temu w Irlandii przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa podczas swojej wizyty.
1: Aby zrealizować nasze ambicje i priorytety, przywódcy są zgodni co do tego, że Unia Europejska potrzebuje nowych źródeł dochodów. Podobnie jak budżety krajowe, budżet europejski musi realizować swoje priorytety w ramach ograniczonych zasobów. Dlatego właśnie wyważony i ambitny pakiet tak zwanych nowych zasobów własnych będzie nieodzownym elementem tej trudnej układanki.
0: Komisja zaproponowała kilka nowych źródeł dochodu, między innymi chodzi o wpływy ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w systemie ETS, ale także źródło takie jak akcyza na wyroby tytoniowe. To tylko niektóre z propozycji. W każdym razie takim pomysłom zdecydowanie mówią nie rządy tak zwanych państw skąpych, takich jak Austria czy Holandia. I do tej grupy, można powiedzieć, dołączyły już Niemcy, ponieważ trwają, jak wiemy, różne zawirowania polityczne w tym kraju i należy się spodziewać, że w kontekście tych sromotnych katastrof, porażek dla swojej partii, kanclerz Niemiec Friedrich Merz jeszcze bardziej zaostrzy w tej sprawie stanowisko Niemiec, co oznacza, że w najbliższych miesiącach będą trwały bardzo ostre negocjacje, jeżeli chodzi o formę budżetu Unii Europejskiej. A teraz czas już na peryskop międzynarodowy.
2: Peryskop międzynarodowy.
0: Kilka dni temu Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone uzyskały deal, tak zwany deal, umowę w sprawie Grenlandii, umowę, która ma być satysfakcjonująca. I pytanie, czy tym samym zamknięty jest ten rozdział stosunków europejsko-amerykańskich, który rozpoczął się na początku tego roku. Z nami jest już pan Piotr Szymański z Ośrodka Studiów Wschodnich, Zespół Bezpieczeństwa i Obronności. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: O co chodzi z tym dealem? Co Stany Zjednoczone uzyskały w sprawie Grenlandii?
3: I najprościej rzecz ujmując, jeszcze nie wiemy, dlatego że porozumienie ma zostać podpisane dzisiaj w Nowym Jorku po godzinie 4 naszego czasu. Natomiast jeżeli zaufalibyśmy wpisom w mediach społecznościowych prezydenta Trumpa, to może zakładać, że to porozumienie będzie nowe w stosunku do tego z roku 1951, czyli tego dwustronnego porozumienia o obronie Grenlandii między Danią a Stanami Zjednoczonymi i zostaną wprowadzone w związku z tym nowe elementy do tego układu w sprawie Grenlandii. Mają one zawierać między innymi kontrolę inwestycji zagranicznych, czyli prawo weta dla Stanów Zjednoczonych i tego przeglądu, screeningu, jak to się mówi, właśnie planowanych inwestycji na Grenlandii pod kątem polityki bezpieczeństwa. Nowe bazy amerykańskie, tutaj agencje prasowe donoszą o dwóch potencjalnych lokalizacjach. No i to wszystko sprawiło, że prezydent Trump mógł ogłosić już w piątek, że Stany Zjednoczone uzyskały kontrolę już nie nad samą wyspą, tak jak wcześniej zapowiadały, ale nad bezpieczeństwem Grenlandii. No i tutaj zobaczymy, jak będzie przebiegała oczywiście implementacja tego porozumienia. Musi ono zostać zaakceptowane przez parlamenty w Danii i Grenlandii, a później już jego realizacja w praktyce, czyli przesunięcia sił amerykańskich, dodatkowe inwestycje w infrastrukturę wojskową. To wszystko też jest w kontekście amerykańskich planów budowy tak zwanej złotej kopuły, jak to prezydent Trump określił, czyli tego nowego systemu wykorzystującego również przestrzeń kosmiczną, obrony przed hipersonicznymi pociskami manewrującymi. Grenlandia ma być tutaj jednym z ważnych elementów systemu wczesnego ostrzegania, tak jak dzisiaj przed pociskami balistycznymi. Amerykanie mają swoją bazę w Pitufik, Tule, stację radarową, tak właśnie przyszłościowo tutaj Amerykanie podkreślają, że zabezpieczają swoje interesy bezpieczeństwa na wyspie.
0: Jeżeli chodzi o kulisy tych rozmów, co o nich wiemy? No powiedziałem o tym we wprowadzeniu, że ta kwestia Grenlandii, ona już trwa od kilku dobrych miesięcy, ale później ona trochę ucichła, ale rozumiem, że te rozmowy cały czas się toczyły. Jeżeli tak, to kto był zaangażowany w te negocjacje?
3: Rozmowy toczyły się od stycznia, kiedy mieliśmy szczyt kryzysu w relacjach transatlantyckich wokół sprawy grenlandzkiej, który tak naprawdę z różnym nasileniem ciągnął się aż do szczytu NATO w Ankarze. No i wówczas w styczniu powołano specjalną grupę roboczą, w skład której wszedł przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Danii, minister spraw zagranicznych Grenlandii oraz przedstawiciel Departamentu Stanu. No tutaj po drodze były jeszcze pewne zawirowania związane z polityką wewnętrzną na Grenlandii, no bo partia, którą wała minister Vivian Motzfeldt, wystąpiła z rządzącej koalicji. Były premier Mette Egede objął ten resort właśnie spraw zagranicznych, więc no po tych przetasowaniach na Grenlandii negocjacje były kontynuowane. No i z komunikatów grenlandzkich i duńskich wynika, że wynegocjowane porozumienie jest również zadowalające dla Królestwa Danii. Grenlandczycy podkreślają, że zostanie wzmocnione de facto bezpieczeństwo wyspy. W tle gdzieś zawsze jest to myślenie o korzyściach ekonomicznych z tych amerykańskich inwestycji w infrastrukturę wojskową, chociaż ono przeplata się ze wspomnieniem tej amerykańskiej obecności z czasów zimnej wojny i dużym skażeniem środowiska w pobliżu baz wojskowych. No niemniej Grenlandczycy są zadowoleni, bo liczą na to, że przyniesie to uspokojenie i normalizację tych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Umowa ma honorować prawo do samostanowienia Grenlandczyków, a równocześnie sama Dania tutaj myślę, że nie może narzekać, no, z tym zastrzeżeniem, że jeszcze czekamy na ostateczną wersję tego porozumienia w przestrzeni publicznej. Sama Dania też nie może narzekać na wynegocjowany deal, dlatego że zachowuje integralność terytorialną, suwerenność na Grenlandii i równocześnie zademonstrowała to, że no, państwo małe, które w inteligentny sposób jest w stanie zmobilizować swój potencjał, myślę tutaj o dyplomacji, myślę tutaj też o rozmieszczeniu żołnierzy na Grenlandii, może w takich oto negocjacjach no tak naprawdę przeciwstawić się stronie znacznie silniejszej. Mówimy tutaj przecież o głównym mocarstwie Stanach Zjednoczonych. No i tutaj w mediach amerykańskich pojawiały się też informacje o tym, że tak naprawdę do wyciszenia tego kryzysu i prowadzenia normalnych rozmów w sprawie amerykańskiej obecności na wyspie i tego nowego porozumienia przyczynił się w dużej mierze sekretarz stanu Marco Rubio, który z jednej strony wydaje się zdołał zabezpieczyć interesy amerykańskie takie, jakie definiuje ta administracja, a z drugiej strony właśnie zagwarantował dobre wyjście z tego kryzysu dla Grenlandczyków, Duńczyków i miejmy nadzieję w perspektywie też całych relacji transatlantyckich, że do tematu amerykańskiego przejęcia Grenlandii wracać nie będziemy.
0: A jeżeli chodzi o rolę Unii Europejskiej, ponieważ ten wątek Grenlandii, on się pojawił w ostatnim orędziu o stanie Unii Ursuli von der Leyen, powiedziała wówczas, że Unia Europejska stanęła u boku Danii właśnie w tej sprawie Grenlandii. Czy tutaj Unia Europejska odegrała jakąś rolę w tych negocjacjach, w dojściu do tego porozumienia?
3: Nie, to były trójstronne negocjacje, natomiast rzeczywiście Grenlandczycy mogą się cieszyć z tego, że Unia Europejska dostrzega wyspę i dostrzega Arktykę w większym stopniu, no bo mówimy tutaj też o tych szerszych procesach, które powodują, że również Amerykanie patrzą w tym kierunku. Arktyka rozmarza, dyskutuje się na temat, kiedy i w jakim stopniu będzie można poprowadzić tam szlaki żeglugi kontenerowej, kiedy i w jakim stopniu będzie można wykorzystywać bogactwa naturalne tego regionu, w tym na przykład minerały ziem rzadkich na Grenlandii, a te interesy gospodarcze siłą rzeczy będą pociągać za sobą również zwiększoną obecność wojskową w miarę tego, jak region będzie stawał się coraz bardziej dostępny. Tutaj można wspomnieć też, że Rosja, Królestwo Danii i Kanada mają nakładające się na siebie roszczenia do szelfu bieguna północnego.
0: No właśnie, to właśnie było moje pytanie. Co na to Rosja? Czy Rosja jakoś obserwowała, reagowała na te negocjacje? Bo z tego, co wiem, to jeszcze nie ma oficjalnego tutaj komunikatu, jeżeli chodzi o ten deal, który ma zostać dzisiaj podpisany. Ale jakie było to stanowisko Moskwy, która no właśnie też ma swoje interesy w tym regionie?
3: Rosja według mnie będzie kontynuowała swoją narrację dotyczącą również aktywności sojuszniczej na Morzu Barentsa, w północnej Norwegii, czy na tak zwanych przejściach morskich między Grenlandią, Islandią a Wielką Brytanią, czyli GIUK, oskarżając NATO i sojusz o militaryzację Arktyki. No, jest to oczywiście absurdalne, dlatego że Rosja jest najsilniejszym militarnie graczem w Arktyce. Około 50% obszarów arktycznych przypada na Rosję. Rosja wykorzystuje, eksploatuje Arktykę w znacznie większym stopniu niż inne państwa tego regionu. Wspomnijmy o wydobyciu gazu, wspomnijmy o północnej drodze morskiej, czyli tym szlaku żeglugowym łączącym Azję Wschodnią z Europą. Więc tutaj spodziewałbym się oskarżenia NATO i Stanów Zjednoczonych o militaryzację Arktyki, dlatego że to porozumienie zakłada również wzmocnienie amerykańskiej obecności wojskowej na Grenlandii, a wcześniej odpowiedzi ze z boku wyspy i to wzmocnione, zwiększone zapotrzebowanie na aktywność wojskową właśnie na północnej flance. NATO uruchomiło swoją aktywność wojskową. Nazywamy ją Arctic Sentry na wzór Baltic Sentry czy Eastern Sentry, czyli tych działań na Bałtyku i wschodniej flance, która ma pokazać właśnie, że Europa wnosi tutaj pozytywny wkład w bezpieczeństwo arktyczne, że ta retoryka Donalda Trumpa, który mówił o tym, że Dania jest złym sojusznikiem, że nie może liczyć na europejskich sojuszników właśnie na północnej flance, nie jest prawdziwa. Natomiast wracając jeszcze do samej Unii Europejskiej, no to trzeba powiedzieć, że rzeczywiście szefowa komisji Ursula von der Leyen odwiedziła Nuuk na początku września, ogłosiła dodatkowy pakiet finansowy dla wyspy, który ma zostać spożytkowany między innymi na inwestycje w różne systemy satelitarne, ale też górnictwo, energetykę odnawialną. I tutaj oczywiście Unia Europejska będzie starała się być w większym stopniu obecna w regionie. Natomiast pamiętajmy o tym, że swego rodzaju ciosem było referendum islandzkie, gdzie Islandczycy opowiedzieli się przeciwko wznowieniu negocjacji akcesyjnych do Unii. Jeżeli spojrzymy na te państwa brzegowe Oceanu Arktycznego, Oceanu Lodowatego, no to żadne z nich nie jest członkiem Unii Europejskiej, dlatego że Szwecja i Finlandia, członkowie Rady Arktycznej i członkowie Unii Europejskiej, nie mają dostępu do tego akwenu. Ma Królestwo Danii, ale z kolei Dania jest tutaj specyficznym tworem, dlatego że autonomiczna Grenlandia do Unii Europejskiej nie należy.
0: Ale być może Kanada stanie się krajem stowarzyszonym. To również pojawiło się w tymże przemówieniu. Co to ma oznaczać, to jeszcze nie wiadomo, ale o tym na pewno jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Piotr Szymański, Ośrodek Studiów Wschodnich, był gościem serwisu Międzynarodowego Radia Wnet. Do usłyszenia.
3: Dziękuję pięknie, do usłyszenia.
0: Minęła godzina 12, proszę Państwa. Ja tylko dodam, że dzisiaj przed wspomnianym przeze mnie na początku programu przemówieniem Donalda Trumpa na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ będzie jeszcze rozmowa bilateralna Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim i to będzie rozmowa, która będzie dotyczyła, ewentualnego zawieszenia broni, ewentualnej deeskalacji, jeżeli chodzi o właśnie bombardowanie przez stronę ukraińską i rosyjską celów związanych z przemysłem naftowym. Dziękuję za uwagę. Dzisiejszy serwis międzynarodowy przygotował Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.

0: Wiadomości wnet.
1: 12:02, Jakub Duszak. Zapraszam na wiadomości. Księdzu Olszewskiemu i Fundacji Profeto nawet w sądzie administracyjnym odmawia się składu orzekającego, który byłby wolny od kontrowersji. Moim zdaniem większość sędziów powinna być ze sprawy wykluczona, powiedział w poranku wnet obrońca księdza mecenas Krzysztof Wąsowski.
2: I to się dzieje właśnie na tydzień, dwa tygodnie przed jutrzejszym posiedzeniem Sądu Karnego. A dodatkowo jeszcze uruchomił się także Urząd Skarbowy ze Szczecina, który jest delegowany, nie wiadomo przez kogo, do tego, żeby nałożyć decyzje podatkowe o zwrot podatku od księdza Olszewskiego, a właściwie od jego fundacji. Są trzy razy karani. Raz prokurator zabiera ten majątek, drugi raz minister sprawiedliwości, trzeci raz Urząd Skarbowy.
1: Mówił mecenas Krzysztof Wąsowski. Szczegóły rozmowy na FM. Donald Trump spotka się dziś w Nowym Jorku z przywódcami Danii i Grenlandii, by podpisać porozumienie w sprawie bezpieczeństwa arktycznej wyspy. Dokument ma umożliwić Stanom Zjednoczonym rozszerzenie obecności wojskowej poza bazą Pituffik. Planowane są dwie inne lokalizacje. Umowa ma zakończyć wielomiesięczny spór wywołany wcześniejszymi deklaracjami Trumpa dotyczącymi przejęcia Grenlandii. Kopenhaga podkreśla, że porozumienie zachowuje duńską suwerenność i prawo Grenlandczyków do samostanowienia. Duńczycy wskazują też na większą rolę NATO w ochronie Arktyki. Szczegóły dokumentu pozostają nieujawnione. 15-latek został zatrzymany po strzelaninie przed szkołą średnią w Turcji. Co najmniej 11 osób zostało rannych, w tym dwie są w stanie krytycznym. Do ataku doszło dziś rano przed szkołą zawodową i techniczną Inci Uzmes w prowincji Manisa na zachodzie kraju. Napastnik otworzył ogień, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Jak poinformował turecki minister sprawiedliwości, zatrzymano również matkę, ojca i dziadka podejrzanego. Według lokalnych informacji sprawca jest uczniem placówki. To trzeci w tym roku przypadek strzelaniny w tureckiej szkole. Władze mierzą się z narastającą falą przemocy. Motyw ataku nie jest na razie znany. A w Polsce udaremniono zamach terrorystyczny. Taką informację podał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. 17-letni Paweł G. z Siemianowic Śląskich miał planować masowy zamach m.in. na szkołę oraz meczet. Jak mówi Żurek, w domu zatrzymanego zabezpieczono broń, materiały wybuchowe oraz nazistowską symbolikę. Sąd na wniosek prokuratury zdecydował o tymczasowym aresztowaniu. 17-latek został zatrzymany 18 września przez funkcjonariuszy katowickiej delegatury ABW. Służby przeszukały jego mieszkania, a następnie zabezpieczyły znalezione urządzenia elektroniczne oraz nośniki danych. Według ABW Paweł G. był aktywny na Telegramie i Discordzie, gdzie funkcjonowały grupy związane ze środowiskami neonazistowskimi i ekstremistycznymi. Ponad 100 miliardów rocznie kosztuje obsługa długu państwowego. Deficyt w przyszłym roku będzie większy, a rating spada. Wysokość długu bardziej przybliża nas do Bukaresztu niż do Berlina. Kryzys może nadejść niespodziewanie, analizował w poranku wnet główny ekonomista Welobanku Piotr Arak.
3: Ta czerwona linia może być po prostu jakimś zdarzeniem geopolitycznym. Może być tak, że Rosja może wywołać coś, co podniesie nam koszty emisji nowych obligacji i my na przykład przez jakiś czas nie będziemy w stanie sprzedawać własnego długu, bo on będzie tak drogi. Na przykład rentowności przekroczą 10%. Nie będziemy w stanie zorganizować aukcji, na której będziemy w stanie sprzedać nowe obligacje, tak żeby znaleźli się na to nabywcy.
1: Mieliśmy do czynienia z tego typu sytuacją w roku 2022, kiedy był najgorszy okres kryzysu energetycznego.
3: I my musieliśmy przez kilka tygodni także odwoływać aukcje i Polska wtedy zmagała się z tym problemem tego, co się będzie działo w kolejnym roku, także ze względu na finanse publiczne. Nie jesteśmy bardzo daleko od tego. Dzieli nas w zasadzie tylko 2,5 punkta procentowego od sytuacji z szczytu 2022, a to oznacza, że każde jakieś większe wydarzenie, które by było tylko i wyłącznie typowe dla naszego kraju albo regionu, takie jak właśnie działania rosyjskie, mogłyby wpłynąć na to, co się wydarzy z naszym długiem i możliwością dodatkowego go zaciągania na rynku.
1: Mówił główny ekonomista Welobanku Piotr Arak. We Francji brakuje benzyny. Jak donoszą tamtejsze media, 21% stacji benzynowych cierpi na brak co najmniej jednego rodzaju paliwa. Tamtejsze Ministerstwo Gospodarki winą obarcza sytuację na Bliskim Wschodzie i w Rosji, jednak inne kraje takiego problemu nie mają. 51% aut we Francji to diesle, a na przestrzeni ostatnich 20 lat moce rafineryjne z powodu systematycznego zamykania zakładów, analizował w poranku wnet redaktor Mikołaj Murkociński.
0: ciągu 50 lat liczba rafinerii we Francji spadła z 24 do 6, a tylko od 2010 roku zniknęło 7 rafinerii. Doszło do tego, że Francja musi sprowadzać niemal połowę zużywanych przez siebie produktów rafineryjnych. W 2024 roku było to ponad 22 miliony ton takich produktów, głównie sprowadzanych z Arabii Saudyjskiej, która znajduje się obecnie w oku cyklonu.
1: Do tego rynek paliwowy we Francji zdominowany jest przez koncern Total Energy, na stacjach którego cena paliwa została zamrożona na poziomie euro 99 centów, przez co wielu kierowców opróżnia tam dystrybutory. Średnia cena benzyny we Francji przekracza w przeliczeniu 9 zł, a ropy 10 zł.
4: Prognoza pogody.
1: W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, w drugiej połowie dnia na zachodzie rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie możliwe burze, w Tatrach i Beskidach śnieg, na termometrach od 12 stopni miejscami na południu, około 15 w centrum i na wschodzie do 18 na północnym zachodzie.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
6: Reklama.
7: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
6: Po reklamie.

Sabah el Khair, Hon Beirut. No tak, dzisiaj sam siebie przetłumaczę, czyli dzień dobry z Bejrutu, a z Bejrutu dzisiaj samotnie ze studia Bejrut pozdrawia Kazimierz Gajowy. No, prawie że w samo południe. W Libanie też chwila po południu, ale słońce jest wysoko, świeci i naprawdę pogoda wspaniała. 28-29 stopni Celsjusza, morze spokojne prawie, jakby zamiast wody miało olej, plaże pełne jeszcze Libańczyków, zwłaszcza, bo turystów jest mało albo wcale, a biorąc pod uwagę, że większość szkół w tym tygodniu, a tak naprawdę pod koniec, otwiera drzwi dla uczniów, stąd też ostatnie podrygi uczniów, studentów, a być może i nauczycieli, żeby z tej plaży korzystać. Aż szkoda, żal pomyśleć, że tak wielu polskich wielbicieli plaż, gór, zabytków libańskich w tym roku praktycznie przybyć nie mogło, choć tak nie do końca tu i ówdzie ktoś się pojawiał, biorąc pod uwagę, że na przestrzeni Libanu Północnego naprawdę, naprawdę jest spokojnie. W Bejrucie świeci słońce, na ulicach normalny ruch, samochody, może nawet za dużo tych samochodów, kawiarnie pełne, ludzie spieszą się w prawo i w lewo, kto do pracy, kto na południowy posiłek czy kawę. Gdyby ktoś właśnie przyjechał teraz, w tym momencie, zwłaszcza po raz pierwszy, to mógłby pomyśleć, wojna, jaka wojna, gdzie ona jest, no właśnie. I nawet ci, którzy nie słyszeli nigdy piosenki Dziwny jest ten świat i być może mało znają samego Niemena albo wcale, to jednak Le Monde étrange ciągle się powtarza i ciągle się o tym mówi. Dziwny jest ten świat. Le Liban, Liban comme ça. Taki jest Liban. Nawet i Libańczycy coś w tym rodzaju stworzyli. Zamieńmy się w słuch i przeżyjmy to, co czują dzisiaj Libańczycy i co myślą o tym dzisiejszym świecie. Poproszę.

No tak, wojna, jaka wojna, a jednak wystarczy ruszyć tylko troszeczkę od Bejrutu na południe i zaledwie po kilku nawet kilometrach ten obraz zaczyna się naprawdę zmieniać. Są miejscowości, w których życie jeszcze się w ogóle nie odrodziło, a wręcz przeciwnie, coraz to nowe bombardowania. Są domy, do których mieszkańcy nie mogą albo po prostu boją się wracać. Po drodze posterunki wojskowe, raz libańskie, później izraelskie, następnie UNIFIL i gdzieś tam w górach, w dziurach Hezbollah. A przede wszystkim jest coś, czego na mapie nie widać, szanowni państwo. Strach. Byłem, widziałem, czułem, że ta wojna jeszcze się nie skończyła. I właśnie o tym dzisiaj w studiu Bejrut przede wszystkim chciałbym powiedzieć. Bo południe Libanu znalazło się w bardzo dziwnym momencie, jak w tej piosence. Wojna formalnie może być wygaszona, ale pokój jeszcze się w ogóle nie narodził. I być może właśnie teraz, w tym momencie, w tych dniach, w tych godzinach rozstrzyga się, co wydarzy się tutaj w najbliższej przyszłości, jesienią, a jesienią jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, która chcąc nie chcąc, choć nie w Libanie, to będzie na Liban rzutowała i to bardzo. 27 października, wybory parlamentarne w Izraelu. Czy do tego czasu może dojść do tak wymarzonego porozumienia? Czy Izrael będzie wycofywał swoje wojska, czy raczej będzie dalej posuwał się w głąb Libanu? A co zdecyduje Hezbollah? Albo co o nim zdecydują inni? No właśnie, coś, co dotyka nawet Wojsko Polskie. Co stanie się z UNIFIL-em, czyli z kontyngentem ONZ-u? I przede wszystkim, czy po wyborach Izrael zmieni swoją politykę wobec Libanu, czy nie? Zacznijmy od tego, co dzisiaj według najnowszych informacji Izrael utrzymuje w północnym Libanie jako coś, co najbardziej przestrasza wszystkich Libańczyków dzisiaj. Bo utrzymuje 30 pozycji wojskowych, jak podają dzisiejsze informacje tu w Libanie. Na dodatek 8 z tych 30 to silnie umocnione bazy. Proszę sobie, szanowni państwo, wyobrazić 30 izraelskich pozycji na tak małym terytorium Libanu. I teraz najważniejsze pytanie. Czy to jest rozwiązanie tymczasowe? Czy może początek nowej rzeczywistości w południowym Libanie? Bo odpowiedź na to pytanie może zdecydować praktycznie o przyszłości nie tylko Libanu, ale o przyszłości tutaj całego Bliskiego Wschodu, a jak wiemy, to rzutuje też i na naszą historię w Europie, w świecie, czy oczywiście też w Polsce. I tutaj, jak już mówiłem, Polska ma jakiś swój udział. Nie będę mówił dokładnie ilu, ale ponad 200 żołnierzy w UNIFIL-u.

Alitacher. To takie małe piwo, i wskazał na inną miejscowość blisko Tyru, że to właśnie tam pod ziemią mają być olbrzymie złoża amunicji, ładunków wybuchowych, i w ogóle ma być tam po prostu wielka, wielka baza. Jednym słowem, stamtąd ludzie zaczęli na nowo uciekać, bo co się może wydarzyć za godzinę, za dwie, za trzy, jeżeli rzeczywiście Izrael potwierdzi albo przekona się o tym, że tam rzeczywiście pod tymi wioskami, pod tymi domami, pod tymi górami znajduje się następna olbrzymia baza Hezbollahu, która, jak wiadomo, z punktu widzenia Izraela jest dla niego zaskoczeniem. A przed nami, jak już wspomniałem wcześniej, izraelskie wybory. To już tak niedługo, to już zaledwie miesiąc i kilka dni, 27 października. I tutaj trzeba bardzo uważać z przewidywaniami, bo nie wiemy przede wszystkim, jaki będzie wynik. Niektórzy się pokusili, że taką prognozę, że Netanyahu wygra, bo nie przegra. I wtedy rzeczywiście byłby wielki pad w samym Izraelu. Ale możemy powiedzieć z pewnością, że bezpieczeństwo północnego Izraela będzie jednym z najważniejszych tematów politycznych zarówno przed wyborami, jak i po wyborach. Dlatego są trzy podstawowe warianty, tak jak tutejsze media nas przekonują. A mianowicie, powiedzmy sobie o tych trzech wariantach, a później być może za tydzień, za dwa, za miesiąc je zweryfikujemy. Pierwszy wariant to porozumienie. I wiem, że nad tym się pracuje. Etapowe wycofanie izraelskich wojsk, większa obecność armii libańskiej i międzynarodowy mechanizm bezpieczeństwa. Tego byśmy sobie życzyli wszyscy i chyba to byłoby najlepsze rozwiązanie dla wszystkich stron w tym konflikcie. Mówi się o drugim wariancie. Zamrożenie sytuacji. Izrael pozostaje na swoich pozycjach, Hezbollah pozostaje pod presją, rozmowy trwają, ale nie ma przełomu. To chyba byłby najgorszy wariant, powiem nawet szczerze, z mojego punktu widzenia. Dlaczego? Dlatego, że to byłaby śmierć już nie tylko taka wojenna od bombardowań, od pocisków, od rakiet, ale to byłaby śmierć ekonomiczna. Dłużej już ci ludzie nie wytrzymają. Dłużej nie będą już mieli możliwości zaciągać pożyczek czy liczyć na pomoc z zewnątrz, żeby po prostu przeżyć. No i trzecia eskalacja. To właśnie, jak już wspomniałem, możliwość, że dojdzie do incydentów, które uruchomią reakcję łańcuchową. I wtedy po prostu wszystko jest możliwe, a chyba to, co najważniejsze, że nie będzie dobrych rozwiązań, dla wszystkich będą to złe, całkowicie nie do przyjęcia rozwiązania. Ale chciałbym na koniec zejść jeszcze raz do poziomu tej wojny ogólnej Waszyngtonu, Teheranu i Jerozolimy. I powiedzieć jedno, że tak naprawdę tutaj od Libanu, od Libańczyków w tym momencie prawie nic nie jest do zrobienia. I to spotkanie, które ma miejsce w Stanach Zjednoczonych aktualnie, może być tym momentem przełomowym. Jeżeli tam dojdzie do konkretnych decyzji, to wtedy nie będzie ważne, kto wygra, kto przegra. Będzie ważne, że pokój po prostu wróci do Libanu. Ale w tym momencie, żeby ten Liban przetrwał, wyście mi państwo, potrzebuje ciągle naszego wsparcia, naszej pomocy. Jako Polacy byliśmy, jesteśmy tu na tej pięknej, biblijnej ziemi. Były takie momenty,
kiedy

ta ziemia, w cudzysłowie, gościła i karmiła naszych przesiedleńców, uchodźców, wygnańców, ci, którzy w dziesiątkach tysięcy przeszli przez katorgę Syberii, innych stepów, przez Iran, Palestynę, tu do Libanu. Dziś my, na ile możemy, spłacamy dług. W tym momencie najważniejsze jest, byśmy im pomogli tutaj pozostać. Radio Wnet jest tą tubą, która o tym mówi, a obok Radia Wnet Fundacja Fenicja, można to sprawdzić na fenicja.org.pl i wspomóc nas, byśmy my po prostu mogli pomagać. W tym momencie najważniejsze jest, żeby po prostu rodziny mogły wrócić do swoich domów, a dzieci do szkoły. Ale żeby dzieci wróciły do szkoły, to już w tym momencie mamy prośby o to, by wspomóc ich w książkach, w zeszytach, w ubrankach, w długopisach. To wszystko, co wpłynie pod tym hasłem szkoła na nasze konto fundacji, a można go znaleźć na fundacja.org.pl, będzie właśnie tym tam na południu, pod bombami, w ciężkich warunkach przekazane. Liczymy na waszą dobroć. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Miejmy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli się spotykać na tych cudownych plażach, wspaniałych górach i gościć się wśród naprawdę bardzo życzliwych nam Polakom. Libańczyków. Kazimierz Gajowy, studio Bejrut Radia Wnet. Do usłyszenia za tydzień.

0: Od ucha do ucha. Zapraszam, Magdalena Uchaniuk. Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie. I zapowiadana rozmowa w kontekście tego, co dzieje się, jeśli mówimy o lalce. Lalka, dwie lalki, a niektórzy mówią, że nawet trzy lalki, bo jeszcze jakiś horror się pojawił, ale lalka Netflixowa, Pawła Maślony i lalka fabularna Macieja Kawalskiego, to najnowsze dwie, no właśnie, adaptacje, reinterpretacje, jak to nazywać, o tym porozmawiamy z naszym gościem, Kuba Urbański, scenarzysta, poeta, specjalista też od powieści, członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz Gildii Scenarzystów Polskich. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Mamy dwie lalki, ale na początek weźmy na warsztat, bo wydaje mi się, że większość oglądała tę Netflixową, bo tej w kinach jeszcze nie ma, lalkę Pawła Maślony. Dużo osób mówi o tym, że zostało oszukanych, ponieważ jest tytułowa lalka i większość się nabrała, że to będzie adaptacja, że to będzie ekranizacja lalki. Jak ty patrzysz na tą sytuację?
1: Czułem, że ta kwestia się pojawi. Nie wiedziałem, że od razu na początku rozmowy i absolutnie potwierdzam, że tak jest. Bo musimy sobie powiedzieć jasno, że lalka w Netflixie to jest rodzaj produktu dla konkretnego odbiorcy. A jednocześnie to jest bardzo istotne, my z lalką wychodzimy już ze szkoły. To jest chyba jedna z najbardziej znanych wśród wszystkich, że tak powiem, w Polsce osób, które w jakikolwiek sposób znają tą lalkę. Ona jest obowiązkową lekturą, więc cokolwiek by ktokolwiek powiedział o lalce, to Wokulski, Łęcka i ta cała sytuacja, ten pozytywizm, romantyzm, dalej to wszyscy po prostu o tym wiedzą. Więc w momencie, kiedy następuje ogłoszenie, to tak, zgadzam się. Tylko ja bym chciał od razu zaznaczyć, że ja nie jestem przeciwnikiem tego, ani nie jestem zwolennikiem. To znaczy, staram się myśleć po swojemu. Dlaczego się śmieję? Bo może ktoś usłyszy, że ja się teraz uśmiecham. Mam wrażenie, że ta dyskusja wokół lalki toczy się, że jesteś albo za, albo przeciw. A wydaje mi się, że wobec sztuki, jakkolwiek by ona nie wyglądała, chociażby jak produkt, tak jak Netflixowa lalka, to nie można tego w ten sposób rozpatrywać. I osobiście uważam, że tak, że wiele osób, szczególnie takich, które być może oglądały ekranizację Bera z Kamasem, czy jeszcze wcześniejszą z Dmochowskim, albo w ogóle te ekranizacje odcisnęły piętno, to poczuło, że jak to? No ja, no zaraz, to ja po prostu przyszedłem na lalkę, a tu w ogóle lalki nie ma. No tam nie ma nic z lalki, poza pewnymi oczywistościami, które pomagają, mam wrażenie, w których, bo ja tutaj też zaznaczę troszeczkę ten kawałek scenariuszowy, że Demirski i Jagoda robili jeszcze Jagoda, nie pamiętam jak ona ma nazwisko, zaraz sobie przypomnę, ale to są scenarzyści tej lalki i oni też jakby mieli na to pomysł, więc to też jest tutaj ich udział, ale tam z lalki, no to nie wiem, to są nazwiska i pewne takie oczywistości. Natomiast tak, ja uważam, że człowiek, który siada do lalki i chce oglądać lalkę, został oszukany. Ja nie zostałem oszukany, bo ja już przeczytałem dosyć dużo o lalce, ja byłem na to gotowy.
0: No ale przecież producenci, czyli Netflix, sam Paweł Maślona, mówią o tym, że to jest wariacja z elementami lalki, że to jest reinterpretacja, że to jest wariacja artystyczna. Niektórzy mówią nawet, że to jest fanfic, że to nie było literalne odwzorowanie ani ekranizacja lalki, tylko zaczerpnięte elementy z powieści Bolesława Prusa i to było napisane, o tym informowali i nie ma co być rozczarowanym.
1: Jeżeli rozmawiamy o kinie, to będę mówił w kontekście widza szeroko pojętego, więc będę nazywał tych odbiorców widzami. Widza to nie interesuje. Już to dawno zauważyłem. Widz ma swoje zdanie i jest za albo przeciw.
0: Czyli lepiej by było, jakby tytuł był wariacje na temat lalki albo wariacje z lalką?
1: Nie, no myślę, że to w ogóle trzeba tego odejść.

0: powołania się, powiedzmy, na... Bo to, że to nie jest ekranizacja, nie adaptacja, to już to w ogóle nie podlega żadnym wątpliwościom. Nie było nigdy tak silnego zaczerpnięcia z tak kultowej powieści tylu elementów, ale naprawdę aż tylu. I myślę, że to też zburzyło jakieś widzenie, jakieś poczucie, że tutaj coś zostało źle zrobione, dobrze zrobione, no nie wiadomo. Na przykład mój odbiór Wokulskiego jest bardzo pozytywny. Ja takiego Wokulskiego sobie nawet nie wyobrażałem czytając. On jest tam naprawdę świetny.
1: Taki z krwi i kości,
0: tak, prawda? Taki ludyczny wręcz. Taki...
1: Możemy go nie lubić,
0: tak,
1: możemy go lubić. Znaczy jest antypatyczny, ale jest jakiś. Jest wyrazisty bardzo,
0: tak,
1: prawda?
0: Bardzo, bardzo. A ja tu nie mówię tylko o tym, że Szuchart to świetnie stworzył tą postać. Ja mówię też o tym, że on jest taki naprawdę, że on się odbija od tej arystokracji w taki bardzo fajny sposób i jest też takim reprezentantem pewnego współczesnego Dorobkiewicza. I to też jest w tym bardzo fajne. Ale dlaczego się zaraz oburzać na to? Myśmy po prostu nie byli jako widzowie na to wszystko gotowi.
1: Gotowi. Czyli Paweł Maślona za bardzo uwspółcześnił tę lalkę? Czy my chcemy być zamknięci po prostu w schemacie XIX-wiecznego języka, rozmów i tak dalej? Niektórzy mówią przecież o języku z rynsztoka, że się pojawił, że to zupełnie nie odpowiada tamtej klasie, czyli arystokracji. To może posłuchajmy fragmentu jednej z takich wypowiedzi albo kłótni między Belą a Wokulskim.
2: Ze zgrozą i wyższością!
3: Nie masz wstydu!
2: Bo ty masz go aż nadto! Miałeś dość wstydu, żeby przyjmować moje zaloty i grzyć się z tą karykaturą mężczyzny, który sprzedałby własną matkę za 50 rubli!
3: Zaloty? To nazywasz zalotami? Ty po... zboczeńcu!
2: Ty najmniej coś w ogóle czuję! Ty zakłamana, zimna, wyrachowana...
3: Morderca!
1: Jeden z elementów, który chyba jak najbardziej poruszył, prawda, opinię publiczną, jest wręcz zapętlony w mediach społecznościowych, to chyba tak najbardziej razi też, albo jest jednym z elementów.
0: Ja powiem dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to odwołam się do tego, jak Wokulski chyba przy śniadaniu mówię tutaj o serialu, mówi do tych wszystkich tam napuszonych arystokratów, że kiedyś lamp naftowych nie było, a teraz są, że jakby trzeba patrzeć w przyszłość i trzeba spojrzeć na nowo. I on jest chyba w tej wypowiedzi bardziej nowoczesny niż my wszyscy razem, którzy ewentualnie bylibyśmy oburzeni. Ja chciałbym zwrócić uwagę na pewien ważny element. Skąd my mamy pewność, jak ta arystokracja wyglądała? Jak wyglądał ten świat? To jest wszystko z literatury. No przepraszam bardzo, ale mam takie podejrzenie graniczące z pewnością, że ten świat tak naprawdę wyglądał tak, jak Maślona to pokazał. Ludzie są ludźmi we wszystkich epokach, a ten taki napuszony rodzaj pewnej tak zwanej kultury arystokratycznej, która miała być taka lepsza, taka fajniejsza. Ja się obawiam, że to jest dokładnie to samo, co Matejko, to może jest daleka paralela, ale powiem ją, co Matejko zrobił z bitwą pod Grunwaldem. Namalował olbrzymi, wielki, narodowy obraz i wszystkie pokolenia po nim miały wyobrażenie, że ta bitwa tak wyglądała. Co się w ogóle nie łączy w tej chwili z rzeczywistością.
1: Czyli jednak z jednej strony trochę bronisz tego, co
0: bronię tego.
1: Umaślony.
0: Oczywiście, że nie było tam takich słów na K i na P i na H, jak padają w filmie, ponieważ wulgaryzmy w tamtych czasach były zupełnie inne, ale myślę sobie, że ta arystokracja wcale taka była, nie była taka
1: że też
0: on
1: była
0: i en.
1: Zepsuta, była ludzka.
0: Tak. Bliżej mi do niej z serialu, z książki o Nikodymie Dyźmie niż z tych wszystkich napuszonych, wielkich, wspaniałych powieści. Myślę, że Trędowata pewnie była taką powieścią, która notabene też czeka na swoją ekranizację. Być może już jest pisana, może jest realizowana, ale przecież mamy tę Trędowatą w innych ekranizacjach i tam też to wszystko jest takie piękne, takie cudowne, ale gdzieś tam pod spodem czuje się, że ten świat wcale nie jest taki, że ten świat jest po prostu zepsuty. No.
1: To jeszcze jeden fragmencik poprosimy z Maślonowej lalki.
4: Panienka chyba powiedziała jasno, niech pan wyjdzie.
5: Wyjdź.
2: Tak się składa, że to mieszkanie, tak samo zresztą jak cała kamienica, należy do mnie. I to ja uprzejmie proszę,
4: Ty pospolity chamie.

0: Księże również.
1: Z łaski swojej.
2: Gdyby był pan łaskaw.
1: Tak. Tak, tak.
3: No i pojawiają się właśnie zarzuty, o których między innymi rozmawiamy. Z nami w studio Kuba Urbański, scenarzysta. Nie klei się to po prostu z tą lalką. Tak, mamy ten obraz gdzieś z tyłu. Ten język, tak jak z Rynsztoka już opowiedziałam, że arystokracja i postacie z tej szkolnej lektury klną po prostu jak szewc. Te dosadne słowa, o którym słyszeliśmy wy i tak dalej. Czy narzekania Izabeli na starych... I że jest tego dużo, że może nie jak przecinki, no ale jest tego... dużo, może za dużo dla młodego widza, no bo przecież młodzi ludzie przede wszystkim będą to oglądać.
4: No ja mam tutaj, no, tak, z jednej strony wyczytałem, że będzie tych przekleństw bardzo dużo, ale spodziewałem się więcej, więc może to jest kwestia nastawienia.
3: A to przypomnijmy, lalka, Netflix, mam na stronę otworzoną, przemoc, seks, wulgaryzmy, język, środki odurzające, przemoc seksualna 16+.
4: Wszystko
3: to jest. To jest w tym krótkim mini opisie.
4: Wszystko jest. Wszystko, co tam jest opisane, tam jest. Naprawdę i powiem szczerze, że... Jak Wokulski zażywa kokainę, to jest chyba gorszy wulgaryzm niż te, które padają. No to jest jak już tak mamy się odwoływać do tej lalki, ale ja akurat jako dosyć uważny obserwator sceny kulturalnej w Polsce pamiętam, że no nie mógłbym teraz wymienić chyba 5 czy 6 spektakli teatralnych, które są na takim wysokim topie Teatr Studio, Teatr Dramatyczny, gdzie te wulgaryzmy wprost ze sceny padają, więc ja bym tutaj raczej spojrzał na wulgaryzm jako coś, co jest potrzebne do sceny. Ja jestem w ogóle wielkim przeciwnikiem wulgaryzmów bez sensu w kinie i w teatrze.
3: A może ale po prostu chodziło o złamanie konwencji epoki?
4: Tak? A ja myślę, że też chodzi o to, że tak, że zgadzam się, że złamanie konwencji, ale tam jest tyle ozdobników różnego rodzaju, tyle takich rzeczy, które podkręcają ten film, ten serial. Ja nie wiem, czy potrzebnie, czy nie. Ja mam wrażenie, że to jest taki bardzo, bardzo, bardzo barokowy utwór. To znaczy, tam jest tyle rzeczy takich, które są takimi smaczkami filmowymi. Sposób prowadzenia kamery, sposób pracy z aktorem. Tam jest tego taki natłok, że to musiało mieć sukces po prostu.
3: To, że o tym tyle rozmawiamy. Przed wejściem na antenę powiedziałam Kubie o takim portalu Res Futura, który oczywiście Państwu polecam. Serial Lalka Netflixa, 66% wypowiedzi z oceną jest krytycznych. Najczęściej zarzut dotyczy zawłaszczenia tytułu, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę. Ale łączny zasięg wypowiedzi to jest... od 14 do 20, czyli 5 dni, wyniósł ponad 26 milionów w ciągu tych kilku dni. To pokazuje też, jak my jesteśmy czuli i wrażliwi na te nasze kanony czy klasykę po prostu.
4: No, dla mnie to jest coś takiego, że scenarzyści i reżyser przekroczyli, i producenci oczywiście też, przekroczyli pewien Rubikon. Nie będzie już takiego sukcesu. Nikt tego nie powtórzy. Jestem absolutnie tego pewny.
3: Przekroczyli,
4: dlatego że naruszyli pewnego rodzaju ten napuszony balon świętości. To jest kolejny balon współczesnych czasów, który pęka. Że czegoś tam nie wolno, coś można. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę, że to jest rodzaj literatury, w której można wszystko. A to, że ktoś poczuł się oszukany, to być może nie został oszukany, tylko został wyciągnięty ze swojego balonika przekonań. I mówię, to nie jest seria dla mnie, ja o tym wiem. On mi się podoba, tam są różne fajne rzeczy.
3: On jest realizowany
4: perfekcyjnie.
3: Prawda?
4: Tam w ogóle jest super.
3: A dlaczego nie dla ciebie?
4: Dlatego, że ja mam swoją lalkę. Ja mam swoją lalkę, ja mam swojego Wokulskiego. Ja ostatni raz czytałem lalkę 7 raz, nie dokończyłem i za każdym razem odbieram Wokulskiego inaczej.
3: Byłeś rozczarowany tą adaptacją?
4: Nie, bo ja już tu powiedziałem, że to nie jest adaptacja. Nie byłem, dlatego że ja przeczytałem już o tym. I ja byłem przygotowany, więc ja patrzyłem na to jak nie na lalkę. I ja na przykład to co powtórzę jeszcze raz, byłem bardzo pozytywnie zaskoczony postacią, którą stworzył Szuchart. Ponieważ takiego Wokulskiego sobie nie wyobrażałem. Czyli on otworzył jakieś klapki mojej wyobraźni. Mi tam się nie wszystko podoba. No oczywiście, ale ja nie będę oceniał pracy moich kolegów i koleżanki scenarzystki. No, nieładnie by było. A poza tym scenarzyści mają coś takiego do siebie, że za każdym razem, jak coś czytają, to mają poczucie, że mogliby to zrobić inaczej. Czy lepiej? To nie wiem.
3: To nie wiemy. Ale czy widziałeś, tak?
4: Ale tylko dodam jeszcze jednej rzeczy. To jest wszystko wymyślona historia. Ktoś napisał pod moim postem, że Prus by się wcale nie oburzył. Ja tak się zastanowiłem i myślę sobie, okej, no może rzeczywiście, może on by się nawet śmiał z tego. I przecież pamiętajmy, że w literaturze mamy takie przemiany. No, Zemsta ile razy była, ile ja czytałem.
3: Ale niedawno fanfiki, tak, ale niedawno Odyseja też, prawda?
4: No ja też nabrałem, znaczy ja jestem absolutnie bardzo za tą wersją nolanowskiej Odysei, no ale ona jest na takim facecie jak ja, który przeszedł po prostu życie i wędruje dalej i chce wrócić do domu. I myślę sobie, że też już się przekonałem, jako widz, jako odbiorca, jako czytelnik, że pewne rzeczy działają na nas zupełnie inaczej w danym momencie życia, a
3: oczywiście,
4: inaczej będą działać.
3: Rezonują, prawda?
4: Rezonują bardzo.
3: Dany moment
4: ludziom,
3: życiowy,
4: którzy, tylko dodam, że ludziom, którzy
3: tak.
4: Teraz się nie podoba lalka, oni mogą to obejrzeć za rok i się okaże, że się będzie bardzo podobało.
3: To ja mam taką prośbę, ale to może za chwilę. To jeszcze inny wątek. To zawłaszczenie tytułu to już mieliśmy jakby przeanalizowane. A czy ty widziałeś tę lalkę Macieja Kawalskiego? Tę fabułę? Czy jeszcze nie zdążyłeś?
4: Nie zdążyłem tego zobaczyć. Ale tutaj taka anegdotka mała. Ja byłem na planach obydwu lalek.
3: O, tak. Ale podobne były lokacje, prawda?
4: No akurat ta lokacja, na której ja byłem, to była ta sama lokacja. Tylko że scenograficznie to było inaczej rozegrane. Na Małym Rynku.
3: Tu?
4: Tak.
3: Niedaleko nas.
4: Tu niedaleko nas. W ogóle tu mam taką ciekawostkę. Nie zdradzę chyba za bardzo wielkich tajemnic serialu, ale jak ktoś się dobrze przyjrzy, to zobaczy, że wszystkie uliczne sceny były grane tylko i wyłącznie na krakowskim przedmieściu. No tam oczywiście z paroma wyjątkami, ale najwięcej na tym Małym Rynku. Tylko że tam oczywiście to jest inaczej grane z innej strony, ale to było wspaniałe. Także ja to widziałem. Nie wiem, chyba nie porozmawiamy o tej drugiej lalce, no bo ja jeszcze nie widziałem.
3: Ale już się pojawiają informacje i dużo osób, krytyków, ale nie tylko, mówią o tym właśnie, że to jest ekranizacja wierna, do której ci, którzy byli przyzwyczajeni do tej klasycznej, na pewno nie będą żałować. Ale chciałabym, żebyśmy posłuchali fragmentu rozmowy z Łukaszem Jasiną, który też jest filmoznawcą i jego też pytałam o różne wątki. Jestem ciekawa, jaka będzie twoja odpowiedź, czy elementy związane właśnie z jego tezami. Posłuchajmy fragmentu rozmowy z Łukaszem Jasiną. Pan, panie doktorze, ma wrażenie podobne co ja, że od dawna żaden film, żadna produkcja nie wywołała tylu emocji, takiej dyskusji jak Netflixowa lalka w reżyserii Pawła Maślony, prawda?
0: Jako historyk pomyślałem sobie o jednej rzeczy. Kiedyś za nieboszczki komuny nie można było dyskutować o polityce i dyskutowano narodowo o obsadzeniu choćby roli Oleńki w Potopie. Czy w lalce Bera 50 lat temu. Teraz chyba za dużo mamy dyskusji o polityce i naród chyba nasz, a przynajmniej komentariat internetowy, ale nie tylko, bo to też jest rzecz, o której rozmawiają zwykli ludzie w autobusach warszawskiej komunikacji miejskiej. Postanowili sobie w końcu pogadać o czymś innym niż prezydent Nawrocki, premier Tusk, minister Sikorski, Ukraina i tak dalej. Te wszystkie tematy, które nam się jakoś w ciągu ostatnich kilku miesięcy albo i lat nawet rzucały po głowie. No cóż, pozostaje się cieszyć, że Polacy mają tyle czasu, żeby obejrzeć 6-odcinkowy długi serial, że oglądają go ze zrozumieniem, chociaż To pewnie sobie jeszcze za chwilkę o tym pogadamy, pewnie niektórzy wiedzą o tym serialu tylko z rolek, które mi się wyświetlają w mediach społecznościowych. A ponadto, no cóż, zawsze lepiej gadać o być może nawet niedokładnej i bardzo oryginalnej, że tak się wyrażę dyplomatycznie, adaptacji tej polskiej literatury, niż o czymś naprawdę głupim.
3: No i teraz pytanie właśnie, czy to jest adaptacja, ten serial Netflixowy, czy to jest po prostu reinterpretacja, bo Netflix sam dokładnie o tym mówi, jest to wariacja na temat lalki. No i tutaj pojawia się chyba ten jeden z głównych argumentów, czy widzowie nie zostali oszukani tytułem. Czy pan doktor czuje się oszukany, że to jest po prostu lalka, ta tytułowa lalka, o której wszyscy myślimy?
0: Nie, głównie dlatego, że akurat to nie jest jakaś wielka moja zasługa. Ja z powodów zawodowych interesowałem się lalką na etapie produkcyjnym. Nikt poza zwiastunami nie twierdził, że ona będzie bardzo wierną adaptacją.
3: Że będzie to po prostu ekranizacja,
0: że
3: tak?
0: Będzie to ekranizacja. Mamy zresztą, i pewnie o tym jeszcze kiedyś pogadamy albo i nie, niedługo na warsztacie bardzo klasyczną adaptację w reżyserii Kowalskiego, która wchodzi niemalże jednocześnie z serialem. Więc mamy bardzo rzadki w polskiej sytuacji, cudowny, wspaniały moment, kiedy mamy i reinterpretację, ale i bardzo klasyczną adaptację, a zawsze w Polsce narzekaliśmy, że mamy albo i to, i to. Więc absolutnie zawiedziony nie jestem. Być może wielu ludzi, którzy znali lalkę tylko z kampanii reklamowej, albo dopiero zorientowali się, kiedy wyskoczyła na Netflixie, zawiedzionych jest. Spotykam się z takimi przypadkami. Spotkam się też z takimi głosami ludzi, którzy jeszcze nawet nie wiedzą, że będzie ta druga lalka za tydzień. Więc to wszystko wynika i zależy od tego, kto i co kiedy zobaczył. A do tego, czy to jest adaptacja. No, definicja adaptacji niestety jest bardzo szeroka. My możemy się z tym nie zgadzać. Ja akurat nie jestem zwolennikiem bardzo szerokich reinterpretacji. Uważam, że lalka jest wystarczająco ciekawą powieścią pod względem opowiadania historii, żeby nie trzeba było wymyślać jej na nowo. No ale nie przekracza to powszechnie przyjętych na świecie granic tego typu reinterpretacji. Wiele osób oczywiście twierdzi, że nie wolno tak robić, ale z drugiej strony, do lalki, która jest jednak powieścią i już była jakąś fantazją na temat rzeczywistości stworzoną przez Bolesława Prusa, czy do Odysei kilka miesięcy temu, bo to jest taka też troszeczkę odsłona tej dyskusji, którą mieliśmy kiedyś, nie można przykładać takiej samej miary jak do dzieł historycznych. To nie jest historyczne źródło. I tu zdradzę Państwu jedną rzecz. Wszystko to jest bardzo skomplikowane, bo na przykład jeżeli chodzi o otworzenie strojów, ubrań, warunków życia, platerów, nie wiem, porcelany, to paradoksalnie ta reinterpretacyjna lalka Netflixa jest lepsza niż ta lalka będąca wierną adaptacją, którą będziecie Państwo mogli zobaczyć już za tydzień w kina. Więc świat jest bardzo skomplikowany. A ludzie gadają,
3: ale właśnie
0: bo lubią gadać.
3: Chyba ten główny zarzut, który pojawia tak. się pod adresem tej Netflixowej lalki, to jest ten bardzo współczesny język i wulgaryzmy, które już stały się po prostu wiralami na TikToku i innych miejscach. Nawet mówi się, że jest to język z rynsztoka i że to niszczy ten klimat XIX-wiecznej opowieści.
0: Klimat, ale klimat. Klimat to jest rzecz wyobrażona. Klimat, którym sobie wyobrażaliśmy. To, że publicznie nie mamy źródeł na temat tego, że ktoś klął, nie znaczy, że ktoś nie klął w XIX wieku. Ta lalka, ta Warszawa XIX wieku była miejscem też bardzo często rynsztokowym. Przecież gdzie schodził Wokulski w poprzednich adaptacjach? Na Powiśle. Postać Marianki, prostytutki, istniała również w poprzednich adaptacjach, istnieje w książce, w jej pierwowzorze. Oczywiście to jest bardzo kontrowersyjny zabieg, przyjęcie w tej lalce tak nowoczesnego, nawet bardzo nowoczesnego jak na naszą nowoczesność, bo ja, drodzy Państwo, redaktor Uchaniuk, jednak nie używam we wzajemnej komunikacji, nawet przy dużej przyjaźni, takich sformułowań. No czasem, jakbyśmy się, nie wiem, kopnęli w nogę tutaj w oknie, mogłoby się nam wyrwać, bo się wyrywa. Ale jest to przyjęty wytrwale przez autora zamiar. Myślę, że jeżeli ktoś się w ciągu pierwszego odcinka lalki nie zorientuje, że to jest taka konwencja i będzie dalej szukał jakiegoś klimatu, to jest ktoś, kto nie rozumie, że w kinie to się dzieje od dawna. 20 lat temu Moulin Rouge Baza Luhrmanna weszło. Bardzo ciekawy musical.
3: I pamiętam,
0: z bardzo znanymi aktorami, z Iwanem McGregorem, tak. Nicole Kidman i tak dalej, i tak dalej. I ja pamiętam, jak wszyscy oczekiwali, że będzie to musical o Moulin Rouge z końca XIX wieku, a potem nagle odkryli, że to jest jakaś surrealistyczna zabawa. Autor przyjął taką konwencję, a absolutnie nie ma się nijak do oceny historycznej, czy tego, jakby ludzie w publiczny sposób się wypowiadali. Po prostu postanowił oszczędzić nam stylizacji na epokę. Zresztą nie ma nigdy filmu, nawet bardzo dobrego filmu historycznego, no może z wyjątkiem XX wieku, ale już w tych czasach odleglejszych, XIX, XVIII wiek, który byłby 100% oddaniem sposobu, w jaki mówiono, bo po prostu byśmy tego już chyba nawet w tym momencie nie zrozumieli.
3: Które pojawiło się w wypowiedzi doktora Łukasza Jasiny, jest słowem konwencja. I to, czy to nie jest trochę słowo klucz, w tym przypadku wytrych do całej tej opowieści nowej?
4: Ja, jak już tak wchodzimy na taki trochę poziom naukowy wręcz tej literatury, to ja bym chciał zwrócić uwagę, że jeden z takich moich ulubionych znawców lalki to jest profesor Koziołek i on doskonałą rzecz opracował, porównując Wokulskiego do Descartesa z pierwszej części Blade Runnera. I to jest taki, tak jak ten Descartes szuka przez cały film tych androidów, żeby ich tam wykończyć, tak Wokulski chodzi i tutaj profesor uknął taki termin lalkoidów i on chodzi między tymi lalkoidami i poszukuje tych lalek. Osobiście dla mnie największą lalką u Bolesława Prusa jest sam Wokulski i to on jest w konwencji bardziej osadzony w sensie konwenansów i chce się z nich wyrwać, niż Łęcka, która według mnie u Prusa jest tylko pretekstem. I teraz, jeżeli my sobie na ten temat porozmawiamy i są różne interpretacje Wokulskiego, to nagle, jak przejdziemy do filmu, to dlaczego nie wolno twórcom filmowym na ten temat dyskutować? No, proszę Państwa, wszystko jest literaturą. Cokolwiek napiszemy, jest wymyślone. Nawet jak ktoś pisze dziennik, to jak jeżeli już napisze zdanie, to już jest literatura.
3: Tym bardziej, że to były odcinki, prawda?
4: Tak. Trzytomowe tomiszcze powstało.
3: Prus musiał jednak co tydzień wymyślać nowy wątek.
4: No to jest w ogóle bardzo ciekawe, jak on to pisał. Ja jestem bardzo zaintrygowany tym, że jak się czyta jego zeszyty, to się okazuje, że on jest takim pozytywistycznym twórcą, pisarzem, w ogóle obywatelem, a tu nagle tworzy taką postać na styku romantyzmu i tego pozytywizmu. I jeszcze też powiem, że jest wspaniały esej na temat lalki Olgi Tokarczuk i ona tam napisała taką bardzo ciekawą rzecz. I to jest chyba to, co zarezonuje z tą wypowiedzią, którą teraz usłyszeliśmy. Wokulski jest bohaterem wielowymiarowym i wiecznym. To znaczy my czytamy tego Wokulskiego na różne sposoby. Bardzo, bardzo bym chciał zobaczyć ekranizację Wokulskiego za 150 lat. Ona może być w ogóle taka, że by nam po prostu, no, nie tylko szczęki by nam opadły, ale to, co jest, myślę, że w tym wszystkim bardzo istotne, że my możemy go czytać dzisiaj ponad 100 latach na swój jakiś taki indywidualny sposób. No to jest też bardzo wspaniałe. Ja mam taką nadzieję, bo ja tutaj odwołam się nie do Odysei, nie takich rzeczy, ale ja taką dyskusję na temat książki ostatnią, to pamiętam, że taka burza się odbyła, wtedy nie było social mediów, więc pewnie być może te zasięgi byłyby podobne albo większe, to dotyczyła Malowanego ptaka Kosińskiego i zaraz późniejszej ekranizacji tego. I też po prostu pamiętam tę burzę w ogóle. Wszyscy o tym dyskutowali. Ja na egzaminie rozmawiałem na temat tej książki, mimo że ona nie była na studiach, na jednym z egzaminów, mimo że nie była w ogóle przedmiotem tematu. To było tak gorące. I podobne argumenty też padały wobec tego. Ekranizacja czy nie ekranizacja, czy on napisał to szczerze, czy to prawda, jak w ogóle to jest możliwe, jak on pokazał Polaków, Żydów, w ogóle nie. No, pamiętam, że to było strasznie gorące. I ja się cieszę, że ta dyskusja się odbywa na temat książki, a nie jakichś głupot influencerskich, które zalewają internet. Mam taką nadzieję, jeszcze tylko ostatnie zdanie, że być może jakiś ciekawski po prostu sięgnie po tą lalkę.
3: Myślę, że wielu będzie takich ciekawskich.
4: To jest tak niesamowita powieść.
3: Którzy będą chcieli sięgnąć do źródła po prostu.
4: Teraz
3: tak?
4: czuję, potęgę. Jak ta powieść w ogóle we mnie urasta. Ja muszę dokończyć ją i może jeszcze raz zacznę czytać.
3: Też muszę sobie przypomnieć.
4: Tak,
3: naprawdę.
4: Nie. I zwracam uwagę na przykład na tego Wokulskiego w Paryżu. Dla mnie to jest najważniejszy moment w ogóle w tej książce, czego w ogóle nie ma w serialu. Bo ten serial jest zupełnie o czymś innym.
3: Te dzienniki Rzeckiego też zostały pominięte.
4: Tam jest tylko to słynne zdanie, że gdyby on przeznaczył tak dużo energii na coś innego, to na pewno by odniósł tym sukces, ile przeznaczał energii na panią Łęcką.
3: Pannę Łęcką. Ale czy ten efekt Tarantino, bo na przykład profesor Karol Samsel, który jest literaturoznawcą, bardzo broni tego języka, tych wulgaryzmów, mówi tak. Zabiegi językowe reżysera Pawła Maślony porównuje do stylu Tarantino. Jego zdaniem język w serialu staje się celowo palpowy, czyli Pulp Fiction, co stanowi świadomą i odważną grę z oczekiwaniami widzów.
4: Ja powiem tak, powołując się na doktora Miotka. Dobra A działa zawsze, jeżeli stylistycznie jest umotywowana. Więc ja uważam, że Przekleństwo podnosi charakter postaci, jeżeli oczywiście jest użyte w słusznej sprawie. Wydaje mi się, że akurat ten fragment, który tutaj jest, bardzo dobrze oddaje tą ludyczność tego Wokulskiego, jego stosunek tego momentu przemiany, kiedy on już przestaje mieć nadzieje jakieś w ogóle związane z tą arystokracją i jego ofiarą staje się ten książę. No to...
3: Ale ogólnie zachęcasz do tego, żeby obejrzeć ten serial Netflixa?
4: Wiesz co, tak. Tak, zachęcam, dlatego że ja byłem pozytywnie rozczarowany. Ja przeczytałem tyle rzeczy na ten temat i myślę sobie, no dobra, muszę się zmierzyć z tym i tak dalej. Ale powiem ci, że ja naprawdę byłem pozytywnie zaskoczony. Bardzo ładnie jest to filmowane. Tutaj w ogóle chylę czoła przed operatorem, który miał bardzo dużo pomysłów operatorskich. Mi się to podoba. Natomiast jest tego za dużo. Tam widać, że jest taki, że jest taka plątanina tych języków, tej gramatyki, czy stylistyki raczej różnych języków. Nie ma takiej jednoznaczności, ale jest dużo fajnych rzeczy, no naprawdę takich, które dają takie wrażenie, działają na emocje. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Ja zachęcam, ale no, zachęcam też do przeczytania Lalki i wyrobienia swojego własnego zdania. I tu jest też ten kontekst polityczny, który mi się bardzo podobał w tej poprzedniej wypowiedzi. Naprawdę, czytając te wszystkie posty, znaczy nie wszystkie, wiadomo, bo tego jest setki tysięcy, dziesiątki tysięcy, to miałem wrażenie, że my naprawdę jesteśmy w jakimś takim koszmarnym, nie ma tego arystotelewskiego środka. Po prostu albo jesteś za, albo jesteś przeciw. Mało tego, pod postem, który jest całkowicie w ogóle tak intencjonalnie czysty, to znaczy nie ma, ani nie wspiera tej lalki, ani nie jest przeciwny tej lalce, to są wypowiedzi w zależności od tego, kto jak sobie wybiera. I klasyfikacja wszystkich nas do tego, że jesteś albo za, albo jest przeciw, jest koszmarem, po prostu koszmarem, z którego, ja nie wiem, nie ma na razie lidera, który by nas z tego wyprowadził. A tutaj mam absolutnie wielki zarzut do polityków, wszystkich stron, absolutnie wszystkich, do tego, że mamy w tej chwili coś takiego i lalka też to udowadnia, że musimy być albo za, albo przeciw. Nie ma po prostu jakiegoś takiego własnego zdania. No to jest koszmarne.
3: Tu jest własne zdanie. Tu
4: tak, jest. Ja jestem za lalką. Jestem za lalką we wszystkich wymiarach. Bardzo chętnie zobaczę przecudowną panią urzędowską.
3: Tak jak
4: patrzyłem na Sandrę Drzmalską, fenomenalne aktorki, bardzo się cieszę, że możemy je zobaczyć i bardzo się cieszę, że te reinterpretacje i te takie wymysły. Chciałbym tylko powiedzieć i
3: kończąc już,
4: że obawiam się, że już nie będzie takiego czegoś. Już nic, no bo co? No bo
3: myślę, że...
4: Zbyszko z Bogdańca będzie miał romans z Konturem de Lewe? No nie wiem, no co byśmy mieli jeszcze wymyśleć
3: teraz? Myślę, że jeszcze mogą nas zaskoczyć. Bardzo serdecznie dziękuję.
4: Ja też również dziękuję bardzo.
3: Po raz pierwszy w naszym studio, ale na pewno nie ostatni, Kuba Urbański, scenarzysta, poeta, członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz Gildii Scenarzystów Polskich. A przepraszam, co się mówi jeszcze w środowisku właśnie scenarzystów?
4: No ja unikam rozmów, no bo nieładnie jest... Nieładnie. Odwołam do na przykład bardzo fajny post na Facebooku napisała pani Łebkowska. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, ja myślę, że to jest trochę tak, że musimy sobie powiedzieć, dla kogo, jeszcze raz podkreślam, dla kogo jest ten serial. To jest serial w Netflixie. No. Ja mnie nie rażą. Rażą pod względem artystycznym.
3: To jest platforma Netflix, która ma zarabiać.
4: W normalnej fabule w kinie na pewno byśmy tego nie mieli, ale w Netflixie to mamy. Jak się arystokraci podkreślają swoim statusem, swoim napuszczeniem wobec Wokulskiego, to tam to chyba z 5-6 razy przez cały serial musi być. Jak już ten...
3: Tak łopatologicznie,
4: tak,
3: prawda?
4: Już jest tak, tak na wprost w ogóle. Tak, no,
3: nie zrozumiałeś, to ci powtórzymy.
4: Tak, to ci jeszcze powtórzymy to, no. Ale mnie to nie razi. Nie, no okej, okay, no w porządku, no. Na pewno nie... Powiem... Takie przemyślenie.
3: Zmierzając do końca.
4: Okej, dobra, zmierzając do końca. Uważam, że ten serial w takiej formie, w jakiej jest teraz, został bardzo mocno skrócony. Mam takie wrażenie, że tam
3: że
4: było więcej.
3: Że
4: tam było więcej materiału, że było więcej podprowadzenia, że scenarzyści po prostu mieli więcej do powiedzenia, a niektóre rzeczy są tak na krótko, nie? No bo no nie wyjaśnione jest
3: budżet.
4: Dlaczego. Tak, oczywiście. No,
3: odcinków to jest ten jednak ich format, tak. I się mocno tego konsekwencje.
4: Ja myślę, że to by było, że to by było inaczej. No. Ale ja jestem całym sercem za, tylko podkreślmy, to nie jest lalka Bolesława Prusa.
3: To nie jest ekranizacja.
4: Nie jest ani
3: powieści.
4: Adaptacja.
3: Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz. Kuba Urbański, Gildia Scenarzystów Polskich był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
3: A jeszcze muzyka. Muzyka Basz to jest muzyk. Nazwisko pana to Schmidt. To ja powiem tylko od siebie. Mnie muzyki było momentami za dużo. Wytrącała z przeżywania emocji i momentami była zbyt
4: Ja się nie odzywam, bo pociągniemy ten temat do wieczora.
3: No nie, no jeszcze ostatnie zdanie na temat muzyki. Przyjemna, dobrze zrobiona, ale...
4: Ciągle powtarzający się kilka, ja miałem wrażenie, że ona jest tak skomponowana, że ciągle powtarzające się kilka motywów tych samych, które pojawiając się w bardzo różnych scenach stylistycznie.
3: Podbić
4: to jest, to zawsze tak działa, ale czasami pojawiają się w bardzo różnych stylistycznie scenach i co powodowało u mnie taki dysonans trochę emocjonalny.
3: To samo miałam, że nie do końca. Ale państwo niech sami osądzą. Czekamy też na państwa telefony za kilka minut, żeby zadzwonić.
4: A która z postaci się najbardziej podobała, pani redaktor?
3: Chyba jednak Wokulski.
4: Tak?
3: Chyba jednak Wokulski. No bo on był taki prawdziwy w tym.
4: Tak.
3: Rubaszny, niemiły, trochę antypatyczny. I przez to.
4: Ja
3: nie wiem, którą postać można lubić.
4: A tak? Ja miałem takie marzenie, od razu mi się pojawiało, że ja bym chciał zobaczyć wersję lalki, w której główną bohaterką jest Marianna. Uważam, że jest to tak bardzo niewykorzystana, a jednocześnie bardzo mocno wykorzystana
3: ale
4: tam
3: to
4: postać.
3: Kolejny wątek,
4: wykorzystana
3: kolejny
4: nomen omen.
3: No to proszę pisać.
4: No ja nie mam śmiałości, że tak powiem, żeby wchodzić komuś tam w paradę, ale uważam, że Marianna jest tam naprawdę ciekawą. To jest ludyczna postać, która pojawia się w domu. Tu mamy naukowską granicę, tak? No fenomenalne po prostu odwołanie. Tu mamy właśnie tą ludyczność, która walczy o siebie. Przecież ta scena, jak ona się... przebiera w tą suknię i chce być taką hrabiną, takim marzeniem do tego, żeby być tą arystokratką i przychodi ten Stawski i coś tam,
3: Nie spoilerujemy.
4: To jest po prostu cudowne. A za chwilę...
3: Koniec. Stawiamy tak kropkę, drodzy państwo.
4: Dziękuję.
3: Jeszcze wrócimy do rozmowy. Umawiamy się na rozmowę po lalce pełnometrażowej w kinie.
4: Dobra.
3: Dobrze?
4: Dobra.
3: Dobrze. Jeszcze raz Kuba Urbański, to teraz muzyka właśnie z lalki Netflixowej. Proszę wybrać. Sielanka, Zasławek czy Habanera Opium?
4: Zasławek, jak już tak to niech będzie.
3: To słuchamy.

0: Reklama.
1: Nasz naród jak lawa.
2: Gen wolności.
3: Młodzież w walce z komuną.
4: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
5: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
6: Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
7: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
8: To będzie opowieść o wojownikach.
9: Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18. Scena Stygmat w Warszawie.
7: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
10: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
11: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko twoich codziennych spraw.
12: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
13: Dobra, zdradź sekret.
12: Jaki sekret?
13: No, ten twój patent na zakupy.
12: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
13: Tylko w Modivo?
12: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
13: I co z tym cashbackiem?
12: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
13: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
0: Po reklamie.
14: Od ucha do ucha. Zapraszam, Magdalena Uchaniuk.
15: I była rozmowa jedna i druga, były emocje związane z najnowszą, no właśnie, adaptacją, czy luźną formą związaną z lalką Bolesława Prusa. Czekamy na tę wersję fabularną. A teraz czas dla Państwa. Telefony. Ja jestem ciekawa, co Państwo sądzą. 572 296 545.

0: I mamy pierwszy telefon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry pani redaktor. Witam wszystkich w radia, w Radiu Wnet i pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. Skąd pan dzwoni?
1: Z Warszawy, Andrzej.
0: No i słuchamy.
1: No, bardzo interesująca wypowiedź, mocno kontrowersyjna. Pana, który opowiadał, scenarzysty, który opowiadał o swoich wrażeniach, o serialu Lalka. Od razu mi się cisnęło do ust takie stwierdzenie, bo obejrzałem chyba 2 odcinki, później już nie bardzo mogłem. Konkluzja moja, może ostra, ale chyba prawdziwa, skonsultowana z przyjaciółmi, którzy uwielbiają literaturę. Ja w ogóle uwielbiam literaturę do tego stopnia, że mylę życie codzienne z literaturą. Uważam, że wszystko jest literaturą. W związku z tym moja, że tak powiem, interpretacja tego serialu jest krótka i następująca. Jak tu spieprzyć literaturę polską, wspaniałą literaturę polską? Oczywiście wulgaryzmami, porównywaniami do najróżniejszych filmów, do Blade Runner, Ridleya Scotta, do Dekerta, faceta, który ma odstrzelić tych, którzy bardzo chcieliby żyć. Jak kulą w płot. Porównanie jak kulą w płot. Ja mam inne porównanie, myślę, że lepsze.
0: Czyli nie przekonuje pana, panie Andrzeju, to, że to nie jest adaptacja, że to nie jest ekranizacja, że to jest po prostu taka wariacja związana z fragmentami książki Bolesława Prusa.
1: No tak, oczywiście. Ja nie chciałbym, żeby coś takiego było. Moje córki, mam 4 córki i uważam, że kiedy obejrzą, a oglądają Netflixa, kiedy obejrzą coś takiego, to i książka już ich nie będzie interesowała i nie będą interesowały je poprzednie wersje filmowe. Ja bym tutaj tę lalkę, ten serial porównał do filmu Predator kontra Obcy.
0: Ale mam
1: gdzie
0: do...
1: Obcy,
0: tak,
1: ale mogę skończyć tak, sekundkę. Tak. Obcy to jest cały świat otaczający Wokulskiego, czyli predatora, który usiłuje wywalczyć coś w tym. Prawda, że dobre porównanie?
0: Wchodzi 30 września ekranizacja Maćka Kawalskiego, ekranizacja, więc polecam również się wybrać.
1: I też Lalki, prawda?
0: Tak, Lalka. Lalka, ale no, już naprawdę ekranizacja, myślę, że dużo bardziej będzie odzwierciedlała oryginał.
1: Ja jedno tylko krótkie zdanie, jeśli można, na zakończenie.
0: Oczywiście.
1: Oglądałem też kawałek serialu Rok 1670 i załamałem ręce. Jest to potworny, obrzydliwy, źle zrobiony serial, który pokazuje Polskę od tej nie najgorszej strony, tylko od tej złej, fałszywej strony. Proszę zwrócić uwagę na wspaniały serial pod tytułem 100 lat samotności. Jak pięknie to jest pokazane. Jest to fantastyczny, taki niesamowity obraz pokazujący doznania, uczucia rodziny w zmieniającym się czasie, w zmieniających się sytuacjach.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy.
1: Również do widzenia.
0: Do widzenia. 5722965545. To może fragment muzyki właśnie z lalki tej Netflixowej.

0: Sielanka właśnie z tej netflixowej wersji i mamy kolejny telefon. Dzień dobry, skąd?
1: Ryszard z Lublina.
0: Dzień dobry.
1: U nas w tej chwili dzięki Bogu nie pada, ale no niestety chcę się powiedzmy odnieść do tego, co powiedział pan Kuba Urbański. Producentem tego serialu jest Netflix. Wiadomo, potężna firma. Nie bardzo jak się jest scenarzystą, żeby się narażać. Jak również kilka razy pan Urbański powiedział, że no, nie chciałby oceniać coś, bo sam jest scenarzystą. Proszę państwa, i powiedzenie, że my, ci, którzy jakby negatywnie oceniają wulgaryzmy, odejście od jakby ducha tej powieści lalka, to jest jakby włącza się w trend, który jest od kilkudziesięciu lat. Oddanie Teatru Starego w Krakowie niejakiemu panu, no, wszyscy wiedzą, prawda, który po prostu wprowadził tam wulgaryzmy i tak dalej. To jest właśnie tworzenie, powiem wprost, Hołota przejmuje rolę powiedzmy inteligencji i mówi, i właśnie mówienie o tym, że wulgaryzmy i powoływanie się na profesorów, to ci profesorowie są prawdopodobnie z takich uczelni jak uczelnia Collegium Tumanum, to nazywam. Proszę państwa, nie może być tak, że zmienia się całkowicie powiedzmy sens i tylko dlatego, że to są czasy teraz takie, że bardzo wielu ludzi przeklina, używa takich obrzydliwych słów i to obłaskawianie tego, że to jest norma. Ja powiem tak, że w mojej rodzinie nigdy gorszego słowa jak cholera nie słyszałem i trzymam się tego, nigdy nie przeklinam. Przekleństwo to znaczy brak słów odpowiednich do emocji, które się przeżywa. I tak jak powiedziałem, trzeba powiedzieć, że obecna kultura i w wielu dziedzinach, malarstwo i tak dalej, to jest po prostu sytuacja, jak on dostrzegło dziecko w słynnej baśni, prawda, i król jest nagi. I proszę również powoływać się na osoby, które ze świata kultury, które zdecydowanie stoją na straży piękna, prawdy, dobra i piękna. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy. I czekamy oczywiście na państwa kolejne telefony. 572-296-545, a teraz Sielanka z tej Netflixowej produkcji w tle.

0: I ja już wiem, kto jest po drugiej stronie. Pan Przemysław z Bydgoszczy. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Radio wyciszamy nieco, proszę.
1: Tak. Dobrze. Chciałbym tylko powiedzieć tak tutaj na temat tego tutaj tematu, że no, dobre rzeczy nie powinno się poprawiać moim zdaniem. Tylko chciałem tyle powiedzieć, bo tak troszeczkę to jak to mówi się, coś dobrego, jeżeli dom dobrze stoi, to nie warto tych fundamentów, jak to się mówi, podkopywać. A chciałem taką jeszcze sprawę nawiązać do zeszłego tygodnia, jeśli można. Tutaj pan Jankowski prowadził tutaj audycję z takim panem tutaj analitykiem i chodzi mi o to, że z panem Mensenem tutaj dużo ludzi było oburzonych, że oni tutaj troszkę tam pan Mensen nie miał takich, tutaj nie miał takich intencji i tak dalej, ale poproszę, ja się zawsze skupiam na faktach. I chciałem powiedzieć, że proszę sobie przypomnieć po pierwszej turze wyborów, kogo pan Mensen zaprosił do swojej, jak to się mówi, knajpy w Toruniu, z kim tam sobie popijał piwko, tam był pan Trzaskowski, pan Sikorski, przy muralu jeszcze karykatura taka zrobiona Kopernika z twarzą pana Morawieckiego. Także moim zdaniem pan Mensen już jest dawno sprzedany, także tutaj na pewno stworzy koalicję z panem Tuskiem. Także myślę tutaj, że a pan Bosak, jeżeli pan Bosak, no jeszcze dla niego jakąś taką nadzieję mam, on tak mi się wydaje, że zrobił tak jak zwany może szpagat i jeszcze nie wie, czy w lewo, czy w prawo, ale to pewnie przy bliżej wyborach to się coś tutaj jeszcze pewnie okaże. A jeszcze taką jedną sprawę teraz bieżącą chciałem. Amerykanie mają u nas po jakąś bazę tutaj stworzyć. Bardzo fajna sprawa. Jeżeli mógłbym za państwa pośrednictwem panu prezydentowi, naszemu kochanemu, podpowiedzieć, żeby się dogadał z panem prezydentem Litwy i chętnie, żeby tutaj Polska i Litwa oddały skrawek swojej ziemi, czyli cały Przesmyk Suwalski i tam oddać Amerykanom tą ziemię po prostu za darmo. I będziemy mieli wspaniałego sąsiada, mocnego, takiego arbitra. Rosja też będzie miała. I myślę, że będzie tutaj nastanie bardzo długi spokój dla Polski, gdy Polska tego bardzo potrzebuje. Bo niestety ja, jeżeli chodzi o Niemcy czy Rosjan, uważam, że ludzie na pewno tam są w porządku, ale władze od setek lat niemieckie i rosyjskie bardzo Polsce źle życzą. I naprawdę ja nie widzę tutaj innego tutaj wyjścia. Muszą to Amerykanie po prostu stacjonować. I ten przesmyk po prostu bym oddał. Nie byśmy tutaj mogli nawet dotować, niechby Litwa trochę grosza dorzuciła do tego tematu, byle tutaj oni byli. Myślę, że to wtedy by nastąpił fajny spokój. A jeszcze takie jedno mam tutaj, jeżeli chodzi o radiko, czasami mnie tutaj denerwują tutaj do tych słuchaczy takich, którzy dzwonią i babulą, a że tam jakiś dziennikarz czegoś nie przypilnował, a coś tu nie powiedział, a ten gość nie zaproszony. Proszę mi znaleźć drugie radio, gdzie można sobie przez godzinkę rozmawiać na każdy temat, państwo pozwalają. Pan Skowroński taką tutaj stworzył, jak to się mówi, takie okienko i chciałbym, żeby ci ludzie przestali marudzić, bo innego, no nie ma takiego radia, że można sobie gdzieś zadzwonić i godzinkę sobie gdzieś mówić. Tam są wszędzie rozmowy ustawione, jakieś teleturnieje.
0: Bardzo miło.
1: Miliony.
0: I to tak, no,
1: i
0: o to nam chodziło.
1: Się boję, żeby pan Skowroński tego okienka nam nie zamknął przez tych takich babuły, nie, jak to się mówi, no. Tylko tyle bym prosił. No mamy jak
0: spokojnie
1: fajne radniko, możemy sobie porozmawiać. I po prostu tak bym chciał tylko tych takich to trochę maruderów uczulić, nie? Że no szanujmy te radiko, mamy, każdy niech się wypowie i tak dalej, nie? Żeby no, jak to się mówi, no bo jest po prostu, no państwo tutaj dają takie okienko na świat, można się wypowiedzieć w każdym temacie i to jest naprawdę tutaj, no nie spotkałem takiego radia tutaj, żeby gdzieś jeszcze można sobie tak zadzwonić i
0: no właśnie,
1: i mówić,
0: ale już tak, proszę kończyć, bo inni też dzwonią.
1: Dobrze. W takim razie serdecznie pozdrawiam i
0: dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy serdecznie. To teraz kolejny utwór z tej produkcji. Habanera Opium też się pojawia. No i pytamy państwa o tę nową ekranizację, nie ekranizację, adaptację albo wariację na temat Lalki Bolesława Prusa.

0: I muzyka w tle, a głos już w eterze, na antenie. Dzień dobry, kto jest z nami?
1: Dzień dobry, szanownej pani redaktor i całej redakcji. Kłania się Arkadiusz, aktualnie ze Świętokrzyskiego. Dzwonię w takiej sprawie, która już pewnie była poruszana i mam pytanie do pani.
0: Tak?
1: Chodzi o tą aplikację, która jest na Androida waszej stacji.
0: No właśnie, okazało się, że jest tylko na iPhony, na Apple'a.
1: A, no właśnie, bo szukałem i
0: owszem jest, wprowadziłam ale błąd.
1: Tak, to nie jest jakby państw firmowane przez wasze radio i ktoś inny tam zbiera za reklamy, a szkoda by było, żeby państwo tracili reklamodawców czy potencjalnych odbiorców tych reklam. To, taka techniczna uwaga.
0: Tak, dostałam taką informację, pozdrawiam i będziemy coś na pewno w tym zakresie starać się zrobić, ale jak się wejdzie na naszą stronę, to też chyba nie jest źle z tym odtwarzaniem radia, czy nie?
1: Oczywiście, ja w ten sposób właśnie słucham, bo mieszkam na takim końcu świata, gdzie nic nie ma oprócz internetu i tak słucham, natomiast tak przyszłościowo, no chociażby swojej mamie, gdy chcę włączyć, no to ona niestety komputera nie ma, ma smartfona na Androidzie, łatwiej by było, żeby ta aplikacja była na Androida i wtedy zwiększymy grono słuchaczy może.
0: Dziękuję bardzo serdecznie.
1: Pozdrawiam całą redakcję.
0: Pozdrawiamy. Wracamy jeszcze troszkę do, no chciałam być do muzyki, ale zostało 15 sekund, więc 5722965455. Zachęcamy, żeby do nas zadzwonić i może jeszcze raz ta, albo może już wystarczy tej muzyki z tej adaptacji lalki, to może, a nie, Sielanka jeszcze jest w tle, no to słuchajmy.

0: Bardzo miło, że Państwo od razu jak włączą radioodbiorniki, to do nas dzwonią i słuchamy naszego kolejnego słuchacza.
1: Witam serdecznie Panią redaktor, Tomasz Złomianek, odnośnie lalki. Włączyłem radio, bo zapomniałem najmocniej, przepraszam Panią redaktor, że się nie stawiłem o 13.
0: Wybaczamy.
1: Bardzo dziękuję. Panie redaktor, lalka Netflixa, no tak średnio mi się podobało, aczkolwiek oczywiście, no to jakby nie było, to powieść Prusa jest otwarta na wszystko, prawda? Ona jest pełna tajemnic, ta książka, ta powieść. No i to są takie jakby sequele tych bohaterów, tak jakby. No czekam na opowieść, która wyjdzie no niebawem na premierę. Mam bilet na premierę. Więc czekam na to, a lalka nie robił, jest okej, no w porządku. A pani redaktor się podobała?
0: Ta Netflixowa lalka, no ja z dużym dystansem podeszłam do niej, wiedząc, że to nie jest ani ekranizacja, tylko bardzo luźna adaptacja.
1: Tak, dokładnie.
0: I to jest taka wariacja tych scenarzystów, więc trzeba mieć duży dystans, wiedzieć, jaka to jest konwencja, chociaż mnie te wulgaryzmy osobiście no, raziły,
1: tak.
0: Raziły.
1: I z całym szacunkiem, to jest dobry aktor, ale ja jakoś po tym filmie, mam takie dwa filmy. Mam takie, pani redaktor, tu się troszkę się, że tak powiem, mam takie dwa filmy w swoim, których po prostu jestem ogólnie kinomaniakiem. Mam takie dwa filmy w swoim życiu, które po prostu dałbym 10 na 10, ale który jeden oglądałem tylko raz w życiu. Byłem na premierze filmowej pana Wojtka Smarzowskiego, film Róża. I to był jedyny film w moim życiu, mam 45 lat, pani redaktor, proszę sobie wyobrazić, to był jedyny film. Byłem na tej premierze w Gdyni, gdzie po seansie nie miałem siły wstać, że tak powiem, z fotela kinowego. Miała pani Rokicz takie coś przeżyła może?
0: Miałam tak po Domu Dobrym Smarzowskiego.
1: Aż tak?
0: No tak, długo siedziałam w kinie.
1: Ale to normalnie nogi i umysł, no po prostu mi po filmie Róża Smarzowskiego odbyły mi posłuszeństwa. Jest to film, który dałbym mu 10 punktów, bardzo ważny film historyczny. Kto nie oglądał, polecam, bo raz w życiu warto go obejrzeć, ale ja zawsze, jak on gdzieś tam mi miga w telewizji, go przerzucam. A drugim takim filmem jest taki film Barry'ego Levinsona, Uśpieni. Nie wiem, czy pani Rena.
0: Tak, znam, no. bardzo dobry film. Tam gra Robert De Niro.
1: Tam gra Plejada, tam gra Dustin
0: Al Pacino.
1: Hoffman, Brad Pitt, gra Robert De Niro, gra, no to no plejada. No i to jest taki film, którego po prostu, no i tego jeszcze zniosę, przeżwijam go w pewnych sytuacjach, ale też polecam drogim słuchaczom te dwa filmy Róża i Uśpieni, ale do czego zmierzam? Już kończę. Po filmie Ten Dom Dobry nie lubię głównego bohatera, tego, co grał w lalce. Ten Tomasz, o Jezus.
0: Szuchart.
1: No właśnie, jakoś go nie lubię. To tak samo jak po filmie Uśpieni nienawidzę filmu, nienawidzę aktora, gdzie go wręcz kochałem. Aktor Kevin Bacon, nie wiem, czy pani...
0: Tak, oczywiście, znam, tak.
1: Po filmie Uśpieni po prostu tego aktora skreśliłem z mojej listy, no, tak naprawdę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Ale ogólnie, suma summarum, polecam. No taki jesienny Netflix można sobie wrzucić i sobie to obejrzeć. Polecam.
0: Z wielkim dystansem. Tłumaczą.
1: Polecam tak samo świetny serial, który jest jeden z, no chyba w pierwszej trójce, Ślepnąc od świateł. Nie, chyba nie,
0: ja obejrzałam pierwszy odcinek tego serialu i niestety stan wulgaryzmów i tego, co się tam działo, po prostu mnie przeraził i nie włączyłam drugiego odcinka. Ja wiem, że to świetna proza pewnie Jakuba Żulczyka i dużo osób to chwali.
1: Pierwszy odcinek, pani redaktor, przepraszam, że pani przerwę, to jest nudny, ale pod koniec pierwszej tej części wychodzi pan Jan Frycz, świętej pamięci niestety, no i się dalej zaczyna. Bardzo bym chciał, pani redaktor, ja będę panią słuchał i będę panią namawiał i dopingował, aby pani ten serial obejrzała i kiedyś na antenie przyznała mi rację. Tomaszowi Złomianek.
0: Dobrze, panie Tomaszu, może się zmuszę do drugiego odcinka.
1: Bardzo proszę.
0: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie. To może z nami teraz The Doors i czekamy na państwa telefony.

0: A teraz nasza redakcyjna koleżanka, która lalkę też zaczęła oglądać, nie wiem czy dokończyła, Hania Tracz. Dzień dobry, Haniu.
1: Dzień dobry, Magdo, dzień dobry Państwu. Tak, stwierdziłam, że tyle mnie emocji kosztuje ta lalka, że ja też się z chęcią wypowiem, bo jest taka możliwość w Radiu Wnet i ta dyskusja chyba się nie kończy. Oglądnęłam prawie cały, został mi ostatni odcinek i słuchając też wypowiedzi gości, którzy byli u Ciebie i o lalce mówili, fragmentów słuchałam. Myślę, że to jest trochę dyskusja bez końca, bo w zasadzie pytanie, czego Państwo od filmu, czego Państwo od kina, czego od serialu oczekujemy. Czy on ma nas szokować, czy on nam ma pokazać, że właśnie ta arystokracja być może była taka jak my, taka, że takim językiem być może wulgarnym się posługiwała, być może była nam bliższa, czy sztuka filmowa jest czymś, do czego my chcemy widzieć sztukę. Piękno, dobro, to tam mówili niektórzy słuchacze, że my chcemy do tego aspirować, że my się chcemy zachwycić tym, co zobaczymy na ekranie, czy my się chcemy zasmucić. Czy my się chcemy poczuć, że oni są tacy jak my, w zasadzie nic już więcej nie pozostało, po prostu oglądamy to, z czym mamy do czynienia na co dzień, z tym brzydkim światem, który jest i nie ma co mówić, że go nie ma. No i to jest takie pytanie. Ja osobiście uwielbiam filmy, którymi się mogę zachwycać i do których mogę aspirować i postacie, do których mogę aspirować. Jak byłam dziewczynką, zachwycałam się ekranizacją Pana Tadeusza, zachwycałam się dialogami Telimeny. Nie musiałam ich uwspółcześniać, były one dla mnie zrozumiałe, uczyłam się ich na pamięć, a teraz oglądam lalkę, zmuszam się, żeby ją dokończyć, bo nie ma się czym zachwycić. Może można się zachwycić strojami. Na pewno pewnie wielu filmowców powie o wielu innych aspektach, na których ja się nie znam, czy to montażu, czy czegoś innego. Natomiast ja nie wiem, o czym to jest serial i co ja bym miała z niego wyciągnąć i czy to ma pokazać ten właśnie, czy to ma mnie zszokować, czy jak co drugie słowo jest wulgarne, to jest bardziej szokujące. Nie wiem, dla mnie jest to smutne i to jest kino, którego ja bym

0: Drugi aspekt, wejdę teraz trochę w obronę Netflixa, no że sama platforma, sama dobrze wiesz, że jest to platforma komercyjna, która ma zarabiać, która ma taką, a nie inną agendę też w przekazie i oburzenie dla ludzi, którzy wiedzą, czym jest ta platforma, też nie powinno być aż takie duże, moim zdaniem.
1: No to my możemy mówić, że platforma jest taka, no ale mówimy o filmie i ona się na nim pojawia, plus dotyka to czegoś, co jest nam bliskie. Dlatego myślę, że to tworzy tyle emocji, bo to jest powieść nam, Polakom, bliska, nam znana ze szkoły, no i ja to traktuję jako jakieś zniszczenie tego i ja to personalnie przyjmuję do siebie, że mamy piękną lekturę, która w ten sposób, czy to w celach komercyjnych, czy innych, została moim zdaniem w taki sposób przedstawiona, że mi na przykład jest wstyd oglądać to z kimś, ten film. No na przykład z rodzicami bym tego nie obejrzała. A dlaczego? Przecież to taka piękna lektura, idę na ekranizację czy coś, co ma być wariacją na temat, no i czuję się niekomfortowo, bo takie bluzgi lecą z ekranów i z ust aktorów, którzy być może są też wielu z nich bardzo dobrymi aktorami, no ale grają w czymś takim, co ja tak przynajmniej oceniam i chciałam się tą oceną podzielić jako może trochę młodszy odbiorca, że naprawdę mamy świetne arcydzieła literackie, mamy też świetne filmy dobrych filmowców, są świetne filmy, do których można aspirować i ja oglądając coś, czy to na ekranach telewizorów, czy kina, chciałabym, żeby to mnie zachwycało, żeby to jakąś pozytywną emocję we mnie wzbudziło, albo żeby prowokowało mnie do jakiegoś przemyślenia, do myślenia na jakiś temat, a to mnie do niczego nie sprowokowało, poza tym, że do podniesionego ciśnienia i nerwów, więc tyle chciałam się tak podzielić.
0: To też jest emocja. Bardzo serdecznie, Haniu, dziękujemy. Jesteś w Krakowie, rozumiem, i zostajesz tam do końca tygodnia.
1: Tak jest, zapraszam jutro po godzinie 9 z Mikołajem Murkocińskim. Będziemy z kolejnym kandydatem na urząd prezydenta Krakowa rozmawiać.
0: Bo się dużo tam dzieje, kampania trwa. Hanna Tracz, dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. A 13:39 to był głos redakcyjny też. Możemy się w redakcji zgadzać lub nie. O tym też dużo rozmawiamy. I mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo, halo.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Małgorzata z Warszawy. Ja chciałam tylko powiedzieć, że raczej większość filmów bazujących na podstawie jakichś książek zawsze tak traktowałam, to znaczy nawet od młodości, tak, no mam 67 lat, więc wiadomo, tych ekranizacji, że tak powiem, kiedyś bardziej ekranizacje było więcej. Lalkę tak ograniczyłam się do dwóch wersji, to znaczy pierwszą z panią Beatą Tyszkiewicz i druga pani Małgorzata Braunek. I dlaczego tak mówię, że traktowałam to jako, tak jakby film to jest film, książka to jest książka, ponieważ ja jestem olem książkowym i zawsze każdy ma, prawda, jakieś wyobrażenie o bohaterach. I zwykle to jest niezgodne, prawda, z tym, które z wyobrażeniem jakiś tam aktor dobrany, a te dyskusje, prawda, powinna zagrać taka czy inna aktorka. To nie ma znaczenia w tym momencie, jeśli potraktujemy, że film to jest film, a książka to jest książka. Natomiast no, nie obejrzę na pewno tej ekranizacji, tej, o której teraz w tej chwili dzisiaj jest dyskusja, no i tej najbliższej, kolejnej wersji też, ponieważ ja nie oglądam telewizji już od ponad 15-16 lat. Telewizor spakowałam, słucham radia, czytam książki, do kina też nie chodzę i to jest, no jest to z czymś związane, po prostu zdrowiej, że tak powiem, żyję z tego powodu. Natomiast, tak jak mówię, książki uwielbiam. Nieraz filmy zagraniczne, które człowiek obejrzał przez ten okres iluś lat, potem się nieraz dowiaduje, tak, że jest to właśnie bazowało na takim czy na innym filmie, na książce. I czytamy potem tą książkę w odwrotnej, prawda, kolejności. Tak. I człowiek się orientuje, że ojej, w sumie to ten film był beznadziejny, powiedzmy, w stosunku do tej książki, która jest bardziej wartościowa. Ale, prawda, obserwujemy, oglądamy filmy dla różnych celów, prawda, jakichś niektórzy aktorów, inni, nie wiem, no, scenerii i tak dalej, porównywania.

0: tego wszystkiego. Natomiast te wulgaryzmy, no nie, no ja też się nie zgodzę z tym, że dawniej ludzie to też takie, no nie było czegoś takiego, bo ja mając pokolenie swoich dziadków, swoich rodziców, gdzie słowo na D, to jak nawet ktoś przyniósł ze szkoły, to ma powiedzieć, a nie mówi się pupa, a nie D, prawda? Więc i mój ojciec, w życiu od niego nie słyszałam żadnego wulgaryzmu, podobnie od babci, dziadka, nawet nie wspomnę. Więc tak jak ten pan, który powiedział, że cholera, to może jedyne. I to więc ja uważam, że to zależy od środowiska, w jakim się ktoś wychował. Potem się chodzi do szkoły i tak dalej, przynosi się nieraz różne jakieś słowa albo i nie przynosi, więc na pewno nie możemy, to nie można tak powiedzieć, a tyle złego, ile zrobiła pewni celebryci ze stacji TVN, to już nawet nie chcę mówić. Także
1: ale to nie znaczy, że tego nie ma, prawda? To jest jedno.
0: Oczywiście, dlatego mówię i młodzież, która jeśli widzi, że no nie będę nazwiskami, bo nie chcę, żeby ktoś zapukał za chwilę do moich drzwi tutaj, prawda? Jak do tej starszej pani, która natychmiast została rozszyfrowana i mnie wyprowadził, bo wymieniłam nazwisko tego jednego czy drugiego pana albo pani. Tak więc nie wymieniam nazwisk, ale wiadomo, jakie osoby chodzi i bardzo dużo złego zrobili właśnie, jeśli chodzi o młodzież i dzieci. Ale u państwa na szczęście właśnie słucham, wszystko jest w porządku. Bardzo dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiam.
1: 13:44 to z nami Beatlesi, których państwo na pewno dawno na naszej antenie nie słyszeli.

0: I mamy kolejnego słuchacza, który do nas zadzwonił. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, z tej strony Tomasz z Pomorza. Pan dzwonił wcześniej w kwestii aplikacji, żeby słuchać radia, iPhone i te sprawy. Ja mogę podzielić się moim sposobem, jak ja słucham radia, nie słucham przez stronę internetową, tylko słucham przez tak zwany stream za pomocą aplikacji o nazwie AIMP, która jest takim odtwarzaczem muzyki i też stacji radiowych. Polecam, jeżeli ktoś chce w ten sposób, żeby pisał sobie w wyszukiwarce Radio Wnet plus stream i tam jakieś informacje zasięgnie i tak można słuchać również. A w kwestii lalki, proszę państwa, to jest Netflix. Netflix równa się Mamona. No, jak robimy Mamonę współcześnie dla widza masowego, to wiemy, nikt nie powinien się dziwić. Właściwie to powinni ludzie się cieszyć, że nie zrobili tego gorzej, bo mogliby jeszcze bardziej poszukować. O.
0: Czyli taką się mamy cieszyć, tak, że nie jest tak źle.
1: Nie, tak, bo jestem w stanie sobie wyobrazić dużo gorsze rzeczy. Aha, jeszcze mogę dodać, taką mam opinię, że przypomnijmy sobie, jak nasze tak zwane elity wyrażały się u Sowy i przyjaciół, jakie hasła były na pewnych marszach protestacyjnych.
0: I jest to premier polskiego rządu i ministrowie, prawda?
1: Tak, więc jakby nie powinien, znaczy powiem tak, to mnie to w ogóle nie dziwi, że taki język został użyty. Kompletnie, bo to po prostu jest pewna część naszej rzeczywistości, smutna. Nasze właśnie elity, ci, którzy powiedzmy powinni być na wyższym poziomie, prywatnie zachowują się, jak się zachowują. Więc mamy filmy na przykład pana Wajgi, wiemy jakim tam językiem, jakie w ogóle że środki artystycznego przekazu on używa. To są bardzo popularne filmy, świetnie na siebie zarabiają. One się sprzedają, ludzie na nie chodzą. Więc to mówi o nas, myślę, jako społeczeństwie, jako nas wszystkich, jako grupie, nie indywidualnie nas, bo oczywiście ludzie są różni, ale to coś mówi o naszym świecie, naszych czasach. I zobaczymy, jaka będzie popularność, bo wiecie państwo, może dużo jest narzekań na tę lalkę, ale ludzie obejrzą, a Netflixowi o to chodzi. On po to robi to, żeby to się oglądało. Jak to się ogląda, to jest tego mamona i są kolejne produkcje. Takie mam opinie w tej sprawie. Dziękuję pięknie. Miłego dnia.
0: Miłego dnia. Do usłyszenia. Do zobaczenia. I teraz 13:48. To może troszkę muzyki i wracamy za kilka chwil.

0: A teraz Białystok z nami i dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, kłania się nisko Państwu i wszystkim radiosłuchaczom.
0: Słuchamy.
1: Ja chciałem tylko powiedzieć, że nie mam żadnego streamingu wykupionego i nie wiem, czy obejrzę ten serial. Może kiedyś, jak mnie najdzie, wykupię sobie na miesiąc i potem zlikwiduję. Chyba jakby nawiązując do całego szumu wokół lalki, to może po prostu sobie sięgnę znów i przeczytam jakoś spokojnie tę powieść. Natomiast chciałem tak zapytać Państwa i Pani redaktor i też słuchaczy, czy zauważają Państwo, że generalnie no, nasze kino w tym momencie to albo skupia się na jakichś tematach takich wokół jakiejś naprawdę ciężkiej, ekstremalnej patologii, albo na właśnie jakichś filmach takich odtwarzających jakieś historie, które się wydarzyły, były na takim jakby skrupulatnym odtworzeniu jakichś minionych realiów, jakichś elementów scenografii, strojów, dekoracji i tak dalej, jakby to taka wygląda sztuka dla sztuki już zupełnie. Tylko w ogóle polskich nowych filmów raczej nie oglądam, jeżeli już to coś starszego, to faktycznie da jakąś rozrywkę. Natomiast zauważam też, że nie produkuje się w Polsce filmów, które no, są takie naprawdę życiowe, czyli po prostu komediodramatów. To są z reguły, jeśli chodzi o ten gatunek, są to filmy takie bardzo życiowe, bo takie jest życie, jest raz smutne, raz wesołe. W Polsce, w polskim kinie, to powiem szczerze, że bardzo, bardzo dawno filmów w takiej konwencji nie widziałem i na razie chyba na horyzoncie się nie zapowiada.
0: No, Kinga Dębska robi takie filmy, mam wrażenie, że Kinga Dębska robi takie filmy.
1: No to może nie mam wiedzy, muszę sięgnąć.
0: Reżyserką, która łączy komedię, ale także i zawsze jest nadzieja w tych filmach.
1: Tak,
0: zawsze
1: pozytywne. Dziękuję za polecajkę.
0: A Kinga Dębska, mama Marysi Dębskiej, aktorki, i naprawdę szczerze polecam jej filmy.
1: A na ogół właśnie epatowanie patologią, sytuacjami ciężkimi, życiowymi, tak jakby to miała być jakaś, nie wiem, rozrywka dla ludzi. Dodatkowo powiem Państwu dźwięk, no to chyba wszyscy potwierdzą.
0: O nie, już jest coraz lepiej z dźwiękiem.
1: Trzeba albo ściszać, albo podgłaśniać, nic nie słychać, tak, albo walić po uszach.
0: To była nasza zawsze pięta achillesowa polskiej kinematografii, ale to się nieco zmieniło w ostatnim czasie. Pozdrawiamy Białystok. Serdecznie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy Białystok. 13:52. Byłaś serca biciem. Andrzej Zaucha. Ja już się uśmiecham. Jacek Pluta tak pomachał, który odpowiada również za piękne dzieła, chciałam powiedzieć, za spektakl między innymi. Nie tylko jeden, ale dużo. Seminarium Diabła, także dla młodych. A teraz muzycznie właśnie on.

0: są.
1: I mamy kolejny telefon, nasza słuchaczka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Ewa z Podłodzi. Właśnie słyszałam bardzo ciekawą wypowiedź pana o filmach i dźwięku.
1: Tak.
2: I się zupełnie z nim zgadzam, ponieważ byłam montażystką w łódzkiej studio opracowań filmów. My robiliśmy dubbing i zwracaliśmy uwagę. Nawet na kolaudację, jak jechałam do Warszawy, to jeden błąd dźwięku, to musiałam poprawiać, wycinać. Musiało być wszystko idealnie, pięknie. A w tej chwili, zgadzam się z panem, jest jeden szum.
1: A nie jest trochę lepiej? Ja mam wrażenie, że kiedyś było gorzej w tych starych filmach.
2: Nie, my robiliśmy dubbingi łódzkie. My sami mieliśmy bardzo dobre oceny. Wszystkie Szekspiry były w Łodzi robione. Na 16 i 35 jeszcze robiliśmy.
1: Na taśmę.
2: Na Trauguta i na Sienkiewicza. I był dźwięk, słynni operatorzy i teraz już także parę osób już nie żyje. I teraz jak oglądamy te współczesne filmy, polskie, które są dobrze zrobione, Poskromienie złośnicy na przykład, świetni aktorzy, ale dźwięku nie da się nawet na słuchawkach wyłapać niektórych rzeczy. Zgadzam się z panem, i bardzo mało brakuje takich filmów jak Nigdy więcej właśnie, które można oglądać, polskich, dobrych. Przecież Polacy potrafią robić wspaniałe filmy. Historycznych brakuje filmów, zgadzam się. My mamy całą filmotekę, dosłownie chyba z 200, nawet 300, łącznie sprowadzaliśmy i Króla Lira, i Mistrza z Łomnickim, bo to mi po prostu po znajomości pan operator sprowadzał, gdzie dźwięk jest przepiękny i słuchamy dobrych, przepięknych filmów i sztuki. Współczesna sztuka, na przykład Norymberga, jest wspaniała z Gajosem i nie tylko. Pan, no to tyle chciałam powiedzieć,
1: Wojciech,
2: że się zgadzam.
1: Wojciech Tomczyk, pozdrawiamy.
2: Tak, to wszystkiego, wszystkiego najlepszego.
1: Wszystkiego dobrego i dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. 13:57, to myślę, że jeszcze jeden telefon uda nam się dzisiaj odebrać. Czekamy. 5722965455, żeby do nas zadzwonić, a w międzyczasie niech poleci Twist, który śpiewała Kora.

0: już ostatni telefon tego dnia. Kolejna słuchaczka. Dzień dobry. Skąd pani dzwoni?
1: Dzień dobry. Dzwonię spod Warszawy. Barbara. Odnośnie tego nieszczęsnego filmu w Netflixie. Pani redaktor, jestem zniesmaczona tym wywiadem, który pani przeprowadziła przed tą audycją. To poczułam się, jakby to był sponsoring Netflixowy.
0: Nie, nie był na pewno.
1: Ale ja mówię o swoich odczuciach, pani redaktor. Dla mnie kwintesencja tego wszystkiego, co tyczy się Netflixa, to jest po prostu kontynuacja ataku na nasze wartości, na nasze dobra narodowe, na wartości chrześcijańskie, na wartości kulturalne. To jest ciąg dalszy tej barbaryzacji, tej wulgaryzacji naszego życia, wtłaczany nam do głów jako coś, co jest jak gdyby konieczne, jakby konieczność dziejowa, że tak musi być, że to wszystko powinniśmy przyjmować. I nie chciałabym, żeby więcej w Radiu Wnet nie było takie, były takie audycje, które robią wywiady z ludźmi, którzy nas namawiają do tego, żeby, że to jest coś normalnego, że ten język z wulgaryzmami jest rzeczą naturalną. Bo to nie chodzi tylko o ten język. To chodzi, że jest to ciąg dalszy tego ataku na nasze dobra narodowego. Jeśli tego nie powstrzymamy w jakiś sposób prawnie, a powinien minister kultury interweniować w tej sprawie, bo to nie chodzi o dowolną interpretację. Dowolna interpretacja dzieł narodowych to jest właśnie barbarzyństwo. Niech sobie robią dowolną interpretację, ale nie pod tytułem Bolesława Prusa, lalka, bo to jest specjalnie wyzwolenie emocji w ludziach, żeby nakręcić biznes. Kto na tym skorzysta?
0: Tak, o tym też rozmawialiśmy, że Netflix jest platformą, która ma przede wszystkim zarabiać i na tym opiera też swoją działalność. Nie chcemy, nie wspieramy, nie kupujemy, nie subskrybujemy, prawda?
1: Pani redaktor, nikt nie musi o tym mówić. Wszyscy to wiedzą, ci, którzy słuchają Radia Wnet. To radio powinno być ostoją naszej kultury. I dopuszczanie takich głosów, że...
0: Jesteśmy też od tego, żeby polemizować i dyskutować, a nie, różne poglądy muszą się też ścierać.
1: Przepraszam, namawianie do końca i jeszcze do oglądania tego filmu i tych odcinków i tak dalej, bo to jest normalne, to jest inna interpretacja. Nie, niedopuszczalna jest interpretacja.
0: To jest pani zdanie. Bardzo serdecznie dziękuję. Jest 14:01, musimy się pożegnać. Dziękuję bardzo za ten głos.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję, do widzenia. Jest 14:01, ja już widzę kabaret Otto przygotowujący się do dzisiejszego spotkania z państwem, a my się widzimy jutro. Adam Czerpak dzisiaj ze mną, ja się nazywam Magdalena Uchaniuk. Słyszymy się jutro o godzinie 12:30, a jutro Roman Warszawski. Też jestem ciekawa, co państwo sądzą o tak zwanej manosferze. Czy państwo w ogóle wiedzą, czym ta manosfera jest? I jak to wszystko się rozwija i w jakim kierunku idzie. Telefony też będą dla państwa w tym zakresie. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.

0: za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Po reklamie.
2: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl medyczno-polityczny pod tytułem Doktor Zastrzyk.
3: Tu bocianie gniazdo Żółtej Łodzi Podwodnej. Mówią Majtkowa Kleszcz
4: i Majtek Mędrula.
3: Wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego.
4: Powtarzam, wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego.
3: Niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capstrzyka.
4: Niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capstrzyka.
3: Jest gorszy od doktora Moro, serwuje trepanację czaszki.
4: Powtarzam, jest gorszy od doktora Moro, serwuje trepanację czaszki, a la tutenhamon.
3: Mayday! Mayday.

0: Dzień dobry Państwu, Kabaret Otto z tej strony. Skoro wtorek, skoro godzina 14, skoro Radio Wnet i tak słusznie Państwo zauważyli, bo ci, co mają tę możliwość, żeby nas też nie tylko słuchać, ale oglądać, jest w studio Ryszard, jest uśmiechnięty, no, jest zdrowy. To była specjalna piosenka z dedykacją dla Ciebie. No nie tylko jeżeli chodzi o witaminę M, ale wszystkie witaminy, żebyś nam był zawsze
1: tak
0: zdrowy.
1: Że Radio Wnet to jest takie piękne miejsce, takie świetne miejsce, że szkoda opuszczać audycję. No i także nad ludzkim wysiłkiem, proszę Państwa, się tutaj do Państwa przywlokłem, z czego się bardzo cieszę, no bo to akurat ta moja dolegliwość polega na tym, że mi trochę wchodzi w nogi i te nogi tak działają, jak działają, ale to mi przejdzie, także proszę się nie stresować, o ile ktoś by się chciał stresować moimi nogami.
0: Ja się bardzo cieszę, że te nogi przyniosły cię, no nie, że przywlokły, bo widziałem, jak idziesz, przyniosły cię do studia Radia Wnet. Kabaret Otto, czyli Ryszard Makowski, wow!
1: Andrzej Tomanek, wow!
0: I gdzieś w połowie programu też usłyszymy się z naszym podróżnikiem, czyli z Wiesławem Tupaczewskim.
1: Tak jest. Proszę Państwa, to jest tak, że przychodzi jesień, dzisiaj już jest chyba ten...
0: Nie, właśnie o to chodzi, dlaczego? Bo dzisiaj będzie zestaw jeszcze piosenek letnich, gdyż, proszę Państwa, dziś jest ostatni dzień astronomicznego lata.
1: No tak, no i będzie równonoc kolejna, no.
0: Co prawda pogoda nie wskazuje już tego, że jest lato, natomiast mam dobre informacje, bo widziałem i przeczytałem wczoraj, że troszeczkę te ciepłe dni wrócą, bo jakaś tam bomba takiej ciepłej temperatury nad Europą zawisnie, gdzieś na południu będzie po 30 kilka stopni, a u nas będzie około 20-22,
1: no tak,
0: także będzie to ciepła jesień.
1: Pogoda jest rzeczywiście zwodnicza. Teraz wysiadałem z samochodu i sobie mówię, o fajnie, słońce świeci, to nie biorę parasola, ale mówię, nie jest ciężko. Weź. I dobrze, że wziąłem, bo jak za chwilę lunęło.
0: Tak, bo jest takie deszcze są przelotne. Ale tu bardzo mi się podoba, jeden ze słuchaczy zauważył, o jest pan Ryszard, to będą i przyśpiewki. Będą przyśpiewki.
1: Będą przyśpiewki, mamy nawet przygotowane dwie, tylko takie są one bardziej troszeczkę piętrowe i tak nie bardzo jeszcze mamy je wyćwiczone, jeśli chodzi o sferę przekazania Państwu tego, żeby to
0: Ale za to te emocje będą przekazane.
1: Mamy oczywiście o lalce, bo trudno ten temat ominąć całkowicie. No i mamy też na temat, to już poszło w zajawce naszego programu, na temat dzików w mieście, no. Uwaga na ulicach, dzik na ulicach, także jesteśmy przygotowani, proszę Państwa, do tego programu. Generalnie tak, przede wszystkim zapraszamy Państwa, żebyście Państwo kupowali bilety na nasze występy. Te występy nie są może w tej chwili tak bardzo liczne z różnych powodów. Natomiast 14 listopada w dobrym miejscu, to zapraszamy Państwa, żebyście Państwo tam nas wsparli na widowni.
0: Albo rozreklamowali, albo powiedzieli, jeżeli ktoś z Państwa był, a nie może przyjść, żeby powiedział swoim znajomym, rodzinie, przyjaciołom, słuchaj, bardzo fajny kabaret.
1: No, postaramy się też trochę nowych rzeczy powoli zacząć dokładać, bo musimy też ten nasz program troszeczkę modyfikować, bo już taki mamy charakter, że nie lubimy w kółko tego samego grać. To zawsze, to już od początku to było, żeśmy tam przeważnie rok grali jakiś program. Potem był taki moment, że Wesele Hamleta graliśmy bodajże ze 3 lata.
0: Tak było.
1: I to też nie wpłynęło dobrze tak na nas i też na odbiorców, bo też już widzieli to już. Także nie bardzo się... Tym bardziej, że gdzieś tam pamiętam, jeszcze było zapowiedziane, że to będzie nowy program, a wystąpiliśmy z Weselem Hamleta, więc było takie troszeczkę nie do końca zadowolenie.
0: Ale przypomnij sobie, że to były takie lata, gdzie praktycznie chyba co pół roku mieliśmy jakiś nowy program całkowicie.
1: No może co pół roku nie, ale...
0: No jakoś to jest takim cyklu. No.
1: Wtedy mieliśmy taki cykl, że pisaliśmy program, graliśmy go przez rok, sprzedawaliśmy go potem do telewizji, jak już był ograny na scenie, a pisaliśmy w tym czasie nowy i jeździliśmy z nowym programem po Polsce. To była taka dosyć nawet dobra taka zasada i to był taki dobry rytm, że rzeczywiście wtedy wydaliśmy bodajże, nie wiem, 10 płyt, bo cały czas dochodziły nowe rzeczy, które warto było gdzieś tam pokazać. Teraz też jest tak, że sporo pracujemy, czego może tak do końca nie widać. Zachęcamy Państwa też nabywania tej naszej płyty.
0: Prawdziwa inteligencja,
1: którą wydaliśmy razem z Radiem Wnet. No, można oczywiście się dowiedzieć w internecie, gdzie ją można kupić. Jest także w sklepach, więc jeżeli ktoś chciałby normalnie w sklepie, tak jak ja też wolę w sklepie kupować niż w internecie, chociaż już powoli się do tych zakupów internetowych przekonuje.
0: Znaczy wiesz, no zakupy internetowe to też zależy, zawsze warto sprawdzić u kogo w tym internecie kupujesz. To bardzo łatwo sprawdzić, bo tam są zasady dostawy, jak to wszystko wygląda i też można sprawdzić taką firmę, więc... Więc to już nie są takie, tak jak kiedyś, nie wiadomo było, co kupisz, co dostaniesz, no tak, co ci przyjdzie.
1: Że masz dostać telefon, a dostajesz cegłę, tak?
0: A propos zakupów internetowych, to nie wiem, czy widziałeś, bo ja na X-ie, na ta platformie X, którą obserwuję, pokazały się ostatnio filmiki. To pewno przez to, że jeden filmik obejrzałem, to mi od razu następne filmiki. Ale w Stanach Zjednoczonych jest taka walka z ludźmi, którzy kradną paczki, które są dostarczane pod dom. Które na ogół tam właśnie kurier, dostawca zostawia je na chodniku, czy tam, wiesz, przed drzwiami jakimiś, no i stała się taka powszechna, widać, procedura, że te paczki kradną, bo no, w tych paczkach są jakieś pewnie ciekawe zamówienia, które potem można, wiesz, te paczki otworzyć. No i jest taki proceder, że w tych paczkach montuje się takie farby. Więc tam zadowolony ktoś z tą paczką ucieka i w tym momencie ta paczka wybucha i jest ten człowiek cały na niebiesko, albo na czerwono i tylko takie przekleństwa.
1: No jednak ludzie potrafią coś wymyślić, za to zawsze ceniłem nasz gatunek, że no za wiele rzeczy nie, ale za ten rozwój technologiczny, za to, że na przykład no, teraz w takim telefonie mamy wszystko, co można było kiedyś dostać na komunię, to jest niesamowite.
0: No. No to jest niesamowite, a pamiętasz, jak Stanisław Lem w swoich książkach przewidywał, że ludzie będą chodzić z takimi czarnymi, małymi skrzyneczkami, w których będą mieli wiadomości, obrazki, będą przeglądać.
1: Tego nie pamiętam. Ja akurat tak Stanisława Lema aż za dużo nie czytałem, bo ja nigdy nie lubiłem science fiction. Szczerze mówiąc,
0: tylko że u Stanisława Lema ten science fiction stał się reality.
1: Trochę tam poczytałem, no. Ale jakoś tak mnie to science fiction nie wciągało. Ale teraz taką piosenkę pisze: zakochałem się w dziewczynie z AI, jest kłopot, bo jej tak naprawdę nie ma. Zakochałem się w dziewczynie z AI, tego nie było nawet u Lema. No.
0: Ale to już się dzieje z tego, co słyszałem, to już takie związki są, że właśnie z tym AI-em może sobie zobrazować tego AI-a, jak ma wyglądać. No to mieliśmy też przecież w teledysku perkusistę, prawda? Więc możesz wymyślić, że ten AI ma tak wyglądać i on z tobą rozmawia, bo on się też, ten AI, uczy rozmowy z tobą.
1: Nie, ja to właśnie mniej więcej w tym kierunku to zmierza, chociaż tam troszeczkę inaczej te piosenki, bo ja już ją napisałem troszeczkę inaczej, tam ją troszeczkę pokierowałem, bo to chodziło mi o takie seriale. Teraz są takie seriale na TikToku, tam takie 40 odcinków, no i tam, no, jakoś tak czasem nawet oglądam, bo to nawet jest dosyć ciekawe, te fabuły są takie dosyć, no, dosyć wyraźne, tam nie ma tam jakichś tam za dużo kombinacji, ale czasem jest dosyć fajnie. To może coś zagramy?
0: Zagrajmy, bo tak jak powiedziałem, dziś zostaniemy w tematyce letniej i przypomnijmy sobie, jak było ciepło, jak był wieczór, jak była dyskoteka, jak były tańce.

0: Latem kurort nie chce spać, słuchacz zapytał, a kto w dzisiejszych czasach wiekiem był Pierrot i Kolombina? Co żeś, Ryszardzie, wymyślił?
1: Trzeba
0: do Wikipedii zajrzeć, jak ktoś nie wie.
1: Ale w dzisiejszych czasach ludzie wiedzą, co to jest lalka. A to też dosyć taka szacowna książka.
0: Wcale nie jestem pewien, czy jestem z tego powodu szczęśliwy, że nagle odkryli i zobaczyli inną lalkę. A na przykład pan premier przeczytał lalkę, wiesz, teraz. Bardzo szybko przeczytał, bardzo mi się lalka podoba, jest zachwycony lalką. Tą ekranizacją, mówimy o ekranizacji nie filmowej, tylko tej serialowej, czyli...
1: No ja akurat tej serialowej nie obejrzę, ponieważ zrezygnowałem z tej platformy, która nadaje tego typu filmy, no ale tak jak, no ty obejrzałeś, jakie masz tam wrażenie?
0: Obejrzałem jeden odcinek i moje wrażenie jest bardzo chłodne. To znaczy... Ja pamiętam lalkę wcześniejszą, bo lalka była i w serialu telewizyjnym, i też był film, prawda? I pamiętam, że wtedy najpiękniejsze aktorki grały Izabelę Łąską. Dobrze, o urodzie nie rozmawiajmy. Natomiast zupełnie inaczej zapamiętałem tę lalkę. A tu jest jakby, osoby się zgadzają, bo są te osoby, natomiast ta treść jest inna.
1: No słyszałem właśnie, że to jest tak, że jest lalka, niby to jest oparte na Prusie, a zrobiono z tego jakieś tam wariacje zupełne, ale to jest dla mnie trochę tak, no z drugiej strony, no rozumiem, no każdy potrzebuje zarobić, każdy potrzebuje gdzieś tam się wybić w jakikolwiek sposób, natomiast no to jest tak, jakbym teraz powiedział, że no to proszę państwa, teraz zaśpiewam dla państwa Dziwny jest ten świat Czesława Niemena i zaśpiewam, dziwny jest ten świat, szła dzieweczka do laseczka i tak dalej. No po prostu, no według mnie, jakie są już no, pewne kanony, pewne, no to no, ale trzeba je szanować.
0: Znaczy
1: no.
0: Tak, trzeba je szanować, aczkolwiek zgadzam się z osobami, które piszą, że no też trzeba podchodzić z luzem i do interpretacji tego, a nie być tylko tak, wiesz, ślepo zapatrzony w jedną wersję. I tu są przykłady na przykład Anglików, często Monty Python, który luźno podchodził do tej rzeczywistości, czy do Szekspira,
1: no tak, ale co innego jest parodia, co innego.
0: Ale tu trafiłeś bardzo dobrą rzecz, właśnie parodia. Wielu osobom wydaje się, że rozśmieszyć się i że to jest bardzo prosta rzecz. No, jest różnica między parodią a rechotem. Tak to
1: znaczy, jest. No parodią a rechotem, no ale co innego, jak idziesz i wiesz, że to będzie parodia, no to nie masz do nikogo pretensji. Natomiast jak masz tytuł lalka i idziesz, no to jest tak, że no być może już, chociaż nie, no ta lalka, te lalki chyba bardziej ta z Kamasem jest powtarzana jako Wokulskim. Natomiast no jeżeli już idziesz z nastawieniem, że idziesz na lalkę, no to chciałbyś zobaczyć lalkę. No.
0: Zobaczymy, słuchaj, jaka będzie wersja filmowa, bo ona się może zdecydowanie od tej produkcji serialowej różnić. Zresztą, jak widzę, tutaj nasi słuchacze potwierdzają to, co jakie ja mam przynajmniej odczucie tego pierwszego odcinka, bo nie wiem, czy będę dalej oglądał, czy nie. No zobaczymy.
1: W każdym razie nas można oglądać, proszę państwa, na naszym kanale na YouTubie. Jeżeli ktoś ma taką możliwość, to polecamy się. Nasza audycja jest transmitowana. Potem jest na naszej stronie właśnie na YouTubie zawieszona, więc można potem sobie ewentualnie zobaczyć, przypomnieć, o czym rozmawialiśmy, czy posłuchać po raz pierwszy w ogóle. No i tyle. No i ja jeszcze tu chciałem jedną rzecz poruszyć. Bo wydarzyła się rzecz dosyć, no taka spektakularna w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o rynek koncertowy.
0: Na cały świat w ogóle.
1: No tak. I to jest tak, że jest taka duża trasa Eda Sheerana. Ta trasa zaczęła się bodajże 4 września. Miało to być chyba 10 albo 8, chyba 10 stadionów, bo to taka rzeczywiście, no, trasa ogromna. No i na pierwszym koncercie wyszedł Macklemore, to jest taki wykonawca amerykański, zresztą bardzo fajnie, jego piosenki znałem już wcześniej, bo on taką miał Thrift Shop, taką piosenkę, jak on tam opisuje, jak on ma $20 w kieszeni i chodzi po tych wszystkich lumpeksach i się tak obkupi, że to po prostu, no, muszę odkaszluć niestety. Przepraszam bardzo za usterki. No i to jest tak, że on wyszedł i powiedział, że w zasadzie to on w tej trasie bierze udział tylko dlatego, że chce powiedzieć dwa słowa. Free Palestine. I to zaczęła się... No i tam... Ale to tylko to dłuższa była jego wypowiedź. Tam jeszcze to potem powtórzył. Potem też tam Free Sudan, tam jakieś tam następne rzeczy. No i okazało się, że po tej trasie został przez organizatorów, a także właścicieli stadionów, bo tam jest kwestia też właścicieli tych stadionów, jaki pan Kraft, jak to się mówi, który ma korzenie żydowskie, który jest tam miliarderem i został z tej trasy usunięty. Jak został usunięty, to zrezygnowali także wszyscy
0: reszta
1: inni,
0: artystów,
1: którzy byli tymi supportami. No i sytuacja zrobiła się bardzo taka poważna i podbramkowa. Ed Sheeran wystąpił sam w Filadelfii, potem tam jakiś miał swój speech, na końcu nawet płakał, że się rodzina od niego odwróciła, no bo tu został postawiony też w takiej sytuacji dosyć trudnej, no bo z jednej strony
0: ma mieć występy,
1: no
0: bo
1: tak, więc ja tutaj
0: publiczność
1: tak,
0: przychodzi,
1: chce
0: go obejrzeć.
1: Zaprosił gościa i ten gość, mimo tego, że ma rację i dużo ludzi oczywiście za tym maklemurem jest, no więc ta sytuacja jest tak, ale tu mi chodzi mi o to, że nawet może nie by to wszystko tak dokładnie opisywać, ale jaka jest siła słowa wypowiedzianego w odpowiednim momencie, w odpowiednim miejscu. No. Że to po prostu jak trafisz w taki moment, że coś powiesz tak istotnego i to rzeczywiście wszyscy znowu zaczęli się interesować tym, co się dzieje w Gazie. No.
0: Ale wiesz,
1: bo ten temat, jak wiadomo, jest tam gdzieś spychany na dalsze strony.
0: Ale wcześniej też pokazały się na przykład takie informacje, takie zdjęcia, że tam ponad 5000 celebrytów amerykańskich absolutnie nie jest za tym, co nam się mówi, że w Gazie się dzieje, że to jest nieprawda, że właśnie wiesz.
1: No tak,
0: więc to się też zaczyna taki kocioł dziać, wiesz.
1: No. No tak, ale informacja poszła na cały świat i to tak jak właśnie to, co mi imponuje, że to wychodzi jakiś tam artysta, mówi dwa słowa i te dwa słowa podpalają praktycznie cały glob, no.
0: No ale
1: to jest imponujące.
0: Pamiętasz Johna Lennona, który przecież czy Power to the People, czy Imagine, czy...
1: Ale John Lennon był taki bardziej, że tak powiem, ogólny. Że on po prostu miał, no zresztą potem jak Ed Sheeran wyszedł, no to on właśnie dokładnie to samo mówił, że on też jest za pokojem, że jest za miłością, że on w swojej twórczości tak nie bardzo chce zajmować jakieś stanowisko takie czy inne. No więc to wszyscy są ci artyści tak samo. U nas też jest tam wolność, kocham i rozumiem, nie? A potem jak masz w praktyce to wolność, kocham i rozumiem, to tak to wygląda, że nam nie mogą puścić piosenki to już lato w polskim radiu. No więc to jest takie tam, że wszyscy w zasadzie wychodzą i mają te hasła takie wspaniałe na sztandarach. Natomiast no to muszę przyznać, że ta sytuacja tak mi dała mi trochę tak do myślenia, jak to dwa słowa, bo to są dwa słowa, które zostały wypowiedziane, które aż tak poruszyły no w zasadzie mediami. Oglądam tam
0: sporo
1: tych amerykańskich nawet fajne się pokazały parodie. Muszę przyznać, że ta Ameryka pod tym względem to jest niebywale inna niż to, co się dzieje u nas. Od razu tam jakoś tam jakiś gość sobie pofarbował włosy na rudo i jakoś tam piosenkę tam zrobił, tam Bibi weź mnie w swoje tam te ramiona i tak dalej, jakoś tam do Bibi Netanyahu oczywiście, tak jakby to Ed Sheeran śpiewał, no ale ciekaw jestem sam, jak to się wszystko skończy. No też jest imponujące to, że Ed Sheeran, jak się wszyscy wycofali, to potrafi wyjść sam.
0: No jeszcze z czymś takim na głowie, prawda? Wiedząc, że co się dzieje.
1: I zagrać koncert dla 50 tysięcy ludzi. No to jest też niesamowite. No dobrze, bo musimy się chyba powoli łączyć z Wiesławem.
0: No połączymy się, ale może najpierw piosenkę
1: proszę
0: jakąś, tak, żeby w tle przypomnijmy sobie lato, co się latem działo, plaża i parawany.

0: co przyjeżdżać tu.
1: Także już za rok o tej porze spotkamy się nad morzem. Mówię o tej piosence, uwielbiasz co roku przyjeżdżać tu, prawda? Tu pan Marcin napisał, widać, że pracujecie ciężko, za to was bardzo podziwiam. Mam płytę waszą, płytą tą naprawdę prawdziwą inteligencją jest. Czy ta płyta
2: bardzo
1: prawdziwą
2: inteligencją
1: jest?
2: Dziękujemy.
1: Znaczy, no, z tym ciężko to właśnie, tak, to nie jest aż tak ciężko, bo ta nasza praca
2: nie jest ciężka
1: dosyć,
2: praca taka. No właśnie, to jest, wybraliśmy tę pracę, bo lubiliśmy ją wykonywać.
1: No tak. Właśnie, a ty Wiesiek, jak uważasz, ciężko pracujemy czy nie?
2: Halo, halo?
3: Że pracujemy, ale nie, że ciężko, tylko tak. Że z przyjemnością.
2: Tak jest właśnie. Tak.
3: Dokładnie.
2: Dzień dobry, Wiesławie.
3: Przyjemnością. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Dzień dobry.
2: Opowiadaj, co tam u Ciebie.
3: Cieplutko, ładnie. Słoneczko świeci, a ja siedzę i montuję. A ja siedzę i montuję teledyski.
2: A ja siedzę
3: kombinuję.
2: I montuję.
3: Kombinuję. Naprawdę, jeden wam przysłałem zarys, tam jeszcze dogramy parę rysiek, ma dograć obrazków, żeby było ciekawie.
1: No tak,
3: czyli teraz drugi montuję. I znaczy nie to, że montuję, tylko też wygenerowuję niektóre obrazy, które będą się pojawiać w trakcie.
1: No tak, no to możemy powiedzieć, że to chodzi o piosenkę Jaki piękny cyrk, którą będziemy.
3: No tak, teraz... już zresztą rzuciliśmy taką informację na Facebooku.
1: Więc to po prostu nie jest aż taka tajemnica, że będziemy teraz chcieli jako singla zrobić Jaki piękny cyrk, więc będziemy się do Państwa zwracali, żebyście Państwo nam pomagali, no bo wiadomo, że podstawą jest klikalność w internecie. No,
2: tak, to prawda.
1: Cały świat teraz jest oparty na klikalności. No
2: jak sobie pomyślę, co ludzie wymyślają, żeby ta klikalność była, to po prostu...
1: No tak, no.
2: Ach.
1: Także wiesz, ach. Co wymyślisz, żeby była klikalność?
2: Co wymyślisz? Nowy perkusista?
3: Nie będzie perkusisty nowego, aczkolwiek no, to kombinuję różne rzeczy. To ty, Rysiek, wymyśliłeś, żebyśmy to my byli klanami i staram się tak to zrobić, żeby tak rzeczywiście było.
1: No tak, tak, tam, bo tam takie są też obrazki, ci wysłałem, że to nie my, to tego nie bierz.
3: Co?
1: Bo tam tego, że nie... Że tam, jak ci wysłałem te obrazki klaunów, to tam było też takie, że to nie my, tam jakieś tacy
3: wygenerowani tak, tylko. To ich nie ruszam, nie używam.
1: Ich nie bierzemy, no. Także to będzie dosyć ciekawe, no bo to wiadomo, że no cyrk, zresztą, no możemy powiedzieć, że nawet się sfilmowaliśmy, bo to na tym zdjęciu widać, pod namiotem jednego z cyrków. No. Było tak, że akurat w okolicy tam Pruszkowa, w Brwinowie, bodajże jeszcze w Grodzisku, jeździł cyrk. No i to akurat jest tak troszeczkę w naszym zakresie mieszkaniowym. I pojechaliśmy. Zgodzili się tam, żeby przed tym namiotem sobie parę ujęć zrobić. No.
2: Przy okazji zobaczyliśmy, jak wygląda życie w cyrku w ciągu dnia przed spektaklem.
1: No, mają pralkę w samochodzie.
2: Tak. No, wiesz, taka ich praca, że jeżdżą tu i
1: tam. No, Wiesiek, opowiedz tam o tym twoim miejscu, jak to tam wygląda, co tam robisz. Oprócz tego teledysku.
3: No, oprócz teledysku, no to jeżdżę różne, sprawdzam plaże, czy są dobre.
2: No, proszę.
3: I chodzę po takich miejscach dziwnych, może nie tyle dziwnych, ale na przykład jaskinia, w której objawił się obraz Matki Boskiej, do której trzeba iść, jak się dojedzie, to trzeba iść na górę, się dojedzie samochodem, to jeszcze z parkingu trzeba pół godziny piechotą po skałach, po kamieniach zasuwać, żeby zobaczyć to miejsce. I była taka historia, że jakiś pastuszek w jaskini znalazł obraz Matki Boskiej i zabrał go do domu, a nocą ten obrazek zniknął.
2: I był tam w jaskini.
3: I okazało się, że był w jaskini z powrotem. No i tak kilka razy go zabierał, a on zawsze wracał do tej jaskini i tam na tym miejscu wybudowano

0: taki, no taki znów ta, na górze takiej jest kaplica Świętego Krzyża. I też tam jest raz do roku święto. I wszyscy idą takimi zakosami, takimi jak to no, serpentynami takimi idą z latarkami po nocy. I to świetnie z dołu i z góry wygląda.
1: To musi pięknie jak wyglądać właśnie.
0: Ale, no, to, ale, jest.
2: Ale to też po takich drogach takich skalnych?
0: Tak, po skalnej takiej drodze i tak raz do roku też jest tam pielgrzymka i wszyscy chodzą raz do roku z tej wyspy, żeby mieć powodzenie, no i żeby świętować. I w każdym razie to jest piękne miejsce i tam jak się wchodzi, to jest tak, że częstują takim chlebem anyżowym. I każdy dostaje od popa krzyżyk. Takie fajne. Taki maleńki zwyczaj. Krzyżyk. Mm-hmm. No, taki fajny, miły zwyczaj naprawdę. Ludzie są uśmiechnięci, zadowoleni, świętują, siedzą, ucztują i jest pięknie. No, a z ciekawostek, jak mówiliście o Edzie Sheeranie, to ja myślałem, że ty powiesz o czym innym, co się zdarzyło w Stanach. No. Nie wiem, czy wiecie, ale prezydent Trump zablokował wejście na teren Białego Domu
1: takim
0: wszystkim mediom głównego nurtu. Twierdząc,
1: CNN
0: że to są
1: i tak dalej.
0: Tak, że to są media oszukańcze, fake newsowe i że one wzięły udział we spisku przeciwko niemu w trakcie wyborów 2020 roku, no. Przykrywając całą aferę z oszukanymi głosami i tak dalej.
1: Ale
0: tak
1: przecież
0: dalej.
1: To chyba tak było, że zostało im to udowodnione, że manipulowali
0: przy
1: wiadomościach filmowych takich, prawda? To zostało udokumentowane.
0: Poczekaj, BBC chyba ma zapłacić karę 10 miliardów, przynajmniej o to się sądzą, że oni manipulowali informacjami. Manipulowali, oszukiwali po prostu. Przy okazji wydarzeń z 6 stycznia 2020 roku, gdzie oskarżyli zwolenników Trumpa o napaść na kongres. No i tyle. No ale to taka poważniejsza historia. Ale w każdym razie z kolei te wszystkie media głównego nurtu ogłosiły teraz bojkot informacji z Białego Domu, a Biały Dom otworzył własną aplikację informacyjną, którą można ściągnąć normalnie w sklepie Apple, na przykład White House, prawda, i będziesz miał najświeższe informacje z Białego Domu, bezpośrednio,
1: niezmanipulowane.
0: No i to jest taka, to mnie tak zastanowiło, czy to u nas jest możliwe taka.
1: Znaczy
0: taka,
1: u nas się wiesz, u nas się głośno mówi o tym, że jedna z tych głównych telewizji komercyjnych zostanie jednak wykupiona, czy już to zostało jakoś tam zmienione właśnie przez także.
0: No zobaczymy. No,
2: ja też bym tak tutaj jeszcze nie zacierał rąk, bo to przecież jest telewizja strategiczna pana premiera, więc nie wiadomo, czy to nie okaże się nagle, że to przejęcie tej telewizji jest zupełnie niemożliwe.
1: No zobaczymy.
0: No bardzo dalej. Możliwe, no ale w każdym razie coraz więcej informacji przenika do głównego nurtu tego jak jesteśmy wciąż manipulowani. Przez media, przez...
1: Jako cywilizacja obrazkowo, jak wszystko łykamy, dokładnie. Prawda? To wszystko, co nam się pokazuje.
2: Ale ja tutaj a propos tego tam manipulowania, to tak uważam, że to trwa taka w internecie, taka partyzantka tej prawej strony. Bo ta lewa strona to ma to wszystko zorganizowane. To są jakieś tam trolownie, gdzie tam siedzą ludzie za pieniądze, wrzucają do tego internetu. A tak jak patrzę na X-a czy na inne miejsca, to są przeważnie jacyś tam pojedynczy ludzie, którzy sami z siebie coś wrzucają. Czasem mają nawet dobre zasięgi. No my też jesteśmy w zasadzie taką ekipą...
1: Wolnymi strzelcami.
2: Taką ekipą, która trzyma się... przynajmniej tak się nam wydaje, zdrowego rozsądku i jakiejś tam niezależnej satyry.
1: Niezależnego myślenia.
2: Natomiast oczywiście, to jak już tak jesteśmy po tej stronie, no to już jesteśmy raczej spychani, żeby te nasze zasięgi nie były za duże. Więc tutaj u nas też jest taka sytuacja, że te media, przecież no, nawet tak jak patrzę, jak są wykorzystywane te kabarety. No. Przecież te kabarety są

0: zdecydowane, to niby kabaret, niby ma być fajnie, ale to jest kompletnie jakoś tam wytyczone, co można, co nie można i tego się trzymają.
1: Ale powiedziałeś to też a propos lalki, jak oglądałem. No, powiedziałeś o parodii. Tak samo to rzecz tyczy się tych kabaretów, które obecnie są pokazywane. No, to wszystko jest takie siłowe, no mało śmieszne, wszystko jest obliczone.
2: Nie krytykuj się konkurencji, nie krytykuj konkurencji.
1: Nie, dlaczego? Nie chodzi o krytykę. No słuchaj, no, nas się ogląda, mają prawo ludzie mówić, co o tym myślą. Więc tak samo jak ja coś obejrzę, no to obejrzałem sobie niedawno jakiś spektakl kabaretowy obejrzany, patrzyłem w telewizji, któryś z tych komercyjnych. No i no, naprawdę, jeżeli wiesz, co się ma wydarzyć i cię ten śmiech nie zaskakuje, ta puenta, no to sam chyba wiesz, o co chodzi, no.
0: No ale nie, bo znaczy o to chodzi, że my wyrośliśmy z jakiegoś tam kabaretu literackiego, kabaretu inteligenckiego, a to, co się u nas w tej chwili dzieje, to jest wprowadzenie kabaretu do takiej rozrywki już najbardziej takiej
1: plebejskiej,
0: prosto w łeb, że tak
1: no,
0: powiem.
1: Dobrze
0: że to,
1: powiedziałeś.
0: Że
1: tak.
0: To nie trzeba, no ale to już nieważne, rzeczywiście, nie ma co tego tam, bo musimy jeszcze my zaśpiewać tutaj
1: przyśpiewki,
0: bo mamy przyśpiewki, które jeszcze, nie nagraliśmy, których
1: ale
0: jeszcze
1: emocje będą.
0: Których jeszcze nie umiemy śpiewać za bardzo, no ale może posłuchaj, jak będziemy to wykonywać.
2: Dobrze, posłucham.
0: To
2: z przyjemnością.
1: Ty nas chcesz
0: skrytykujesz.
2: Nie mogę z wami zaśpiewać, bo nie da się zsynchronizować.
1: Od czego chcesz, Ryszardzie, zacząć?
0: Od czego ty zaczniesz, to ja się dołączę.
1: To zaczniemy może od dzika, dobrze?
0: Dobrze.
1: Tyle dzików, cały

Obawa, obawa, przed stadem dzików obawa. Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane, a władze nas pilnują, by nie spadł im wosk z głowy. Co tam ludzie? Dziki to są święte krowy.

0: Dzik na ulicach, dzik po mieście lata. Dzik po mieście lata. Co tam ludzie? Dziki to są święte krowy.
1: No. No nie wiem, czy nie obrażacie krów.
2: Nie, krów nie
1: może. Albo dzików, nie, już sam nie wiem.
2: Krów nie może, bo one są święte.
1: Natomiast
0: musimy jeszcze tonację poskładać, ale już jest w dobrym kierunku, już jakoś tam idziemy.
1: A co, ale słuchajcie, ale nadal jest ten cały czas ten problem z dzikami w Polsce?
2: No, ale Wiesław, ten problem to jest tak, że nie ma odstrzału. Tych dzików jest o wiele, wiele razy więcej niż było, nie wiem, 6-10 lat temu, bo jest zakaz. Tak samo jest z niedźwiedziami, wilkami, które uciekają na przykład z sąsiednich krajów do nas, bo tam jest to pilnowane i są odstrzały, więc te zwierzęta do nas, na naszą stronę.
1: No ale słuchajcie, no może to taki sposób na to, żeby zapewnić nam żywność za czas jakiś, jak będzie problem.
2: Mówisz o dziczyźnie, dobrze.
0: Ja tak generalnie też nie jestem za strzelaniem do zwierząt, no bo jakoś tak...
1: A propos strzelania do zwierząt, jak szedłem do tej właśnie jaskini, co wam mówiłem, że obraz tam się pojawiał święty, to spotkałem myśliwego, który siedział sobie z karabinem i pytam, na co on poluje. Mhm. On mówi, a tak sobie tutaj na ptaki poluje. I sprawdziłem, i to jakieś, nie mogę sobie przypomnieć nazwy teraz, kuropatwy, jakieś kuropatwy skalne. I tutaj właśnie porował na kuropatwy skalne. I tak sobie pomyślałem, że musi być bardzo celny i po drugie musi, albo one są takie chodzące tylko, a nie latające, bo przecież jak gdzieś spadnie taki latający tak daleko, to on tam nie dojdzie, nie złapie tej kuropatwy. No, tak jest skomplikowane właśnie.
0: No to skomplikowane. To mogłeś mu pomóc. No.
2: Zaskoczyłeś mnie trochę.
0: Przynieś mu tę kuropatwę.
2: A Wiesławie drogi, a słyszałeś o tym, co się w Polsce dzieje, jak się naród podzielił a propos lalki?
1: Nie, ale oglądałem lalkę, chciałem wam powiedzieć.
2: Ale właśnie na tej platformie, tak?
1: Serial. Jeszcze nie cały, dopiero 4 odcinki obejrzałem.
2: To jesteś lepszy ode mnie.
1: No i powiem wam, że to wciąga. Nie ma to wiele wspólnego z lalką, jak wszyscy mówią. Że mogłoby to się nazywać lalkownia albo coś tam.
2: Paralalka.
1: Ale ogólnie się to całkiem dobrze ogląda, chociaż 4 odcinek taki nieprzyjemny.
2: Aha, bo tu radiosłuchacz nam napisała a propos lalki i tego całego szumu wokół. Jan Staudinger miał taką fraszkę. Najbardziej mnie gnębi, gdy ktoś w płciźnie szuka głębi.
1: Głębi.
2: Tak, no bardzo głębi. Dobrze.
1: Ja uważam, że to nie jest zły film do obejrzenia, ale też nie ma co się nad nim specjalnie
2: znęcać.
1: Denerwować.
0: Znaczy, na pewno ci, którzy kręcili ten film, osiągnęli sukces, no bo jest zainteresowanie.
1: Oczywiście, że
2: tak.
0: Się mówi. Natomiast no, dla mnie to, jak tam Wokulski klnie i tamtego, to jest takie...
2: To no, tak mimo niepotrzebne, wszystko, tak.
0: Mimo wszystko to nie jest ta droga,
1: którą... Starali się unowocześnić ten film, tak, ale
2: Ja pamiętam, jak Andrzej Zaorski mówił, że przekleństwo w kabarecie, czy właśnie w parodii, musi być uzasadnione.
1: Ale to nie jest kabaret.
0: Taką nowoczesność to ja...
2: Ale parodia.
0: To ja tego, to ja... Znaczy w każdym razie...
1: A propos piosenki o dzikach, to tak. Kazika widziałem na lotnisku.
2: Kazika.
1: Dzika, Kazika, nie Kazika.
0: Ale na którym lotnisku?
1: No, na Okęciu.
0: Na Okęciu.
2: Może
0: no
2: jechał
0: tak,
2: na kuropatwę.
0: Bo on też do domu.
1: W każdym razie jego widziałem, nie wiem, czy mnie rozpoznał, czy nie. W każdym razie dzień dobry mu powiedziałem, pomachałem ręką.
2: Bo Kazik po tym, jak wiesz, jak pokazał zdjęcia na przykład na tle tego pylonu z ceną paliwa i tak dalej, to został przez uśmiechnięty znowuż tam mocno zaatakowany,
1: wyklęty,
2: palmy jego płyty i tak dalej.
0: A propos cen benzyny, to ktoś zwrócił celnie uwagę, że jak pójdzie powyżej 10, to nie będzie można tej ceny wyświetlić przy stacjach benzynowych.
2: To będzie wtedy, wrócimy do 5,19. Za pół litra.
0: Chyba, że tam jest taka możliwość, nie wiem, może. No może i tak. No dobrze.
1: Będzie się pół litra wyświetlało, rzeczywiście cenę pół litra.
2: 5,19 za pół litra.
0: No dobrze, to teraz.
2: Lalkę, lalkę.

0: ta się. Tyle z tych Izabeli podzieli ta się. Hej!
1: O, fajne. Fajnie, że tyle jest tych Izabeli, podzieli ta się. Nie,
2: no bo to w sumie będą, bo ile będzie tych Izabeli filmowych? Bo były tak, był film, będą dwa filmy i dwa seriale, czyli cztery Izabele.
1: No cztery tak. Izabele, proszę, Tyszkiewicz, Braunek,
2: teraz ta pani z serialu.
1: Sandra i jeszcze ktoś ma być, nie wiem, bo nie widziałem.
2: No, no to, ale to dopiero 30 premiera.
3: Dopiero wejdzie do kin ten.
1: Ale
3: ten
1: podobno film. Ktoś już widział przedpremierowe pokazy i dość dobre
2: recenzje.
1: Dobre recenzje były, tak.
3: No dlaczego
1: także
3: mają.
1: Miejmy nadzieję.
3: Dlaczego w kółko mają być złe? No,
1: bardzo dobrze, bardzo się cieszę. I tyle, coś chciałem jeszcze powiedzieć, nie pamiętam.
3: No ale to już sobie przypominaj, bo już audycja zmierza ku końcowi.
2: A słyszeliście o tym?
1: No
2: a słyszeliście o tym, bo tutaj nam słuchacze przypominają, że odnaleziono pana doktora Kasprzyka?
3: A no nie. Tak.
2: Nie słyszałaś o tym, Wiesławie?
1: No, no. Nie słyszałem.
2: Słuchaj, jest w Aktorowie.
1: Go nie mogli przesłuchać.
2: W Aktorowie pracuje.
3: Nie,
2: wiesz?
3: Ale tam redaktor z tego, z chyba z Kanału
2: z
3: Zero.
2: Platformy, tak, z Platformy Zero.
3: Nie wiem,
2: tak.
3: Bo tam jest telewizja, to nie wiem.
2: No, ale w każdym razie zero, tak.
3: Redaktor tam poszedł, miał jakąś tam ukrytą kamerę, no i tam z nim porozmawiał, znaczy to symulował chorego, może nie symulował, może był chory po prostu. Ale no i tam, no
2: pan, ale pan doktor się, ale pan doktor się połapał, że to jest właśnie, bo no, on już potem wiedział, że to jest ktoś, tak? Tak, to przyszedł, tak, ale w ogóle się niczym nie strzajał.
3: Tak. Powiedział, że tą sprawę całą to ma w nosie.
2: Tam, gdzie słońce nie dochodzi, także...
3: No więc, tak, znaczy, no. Tak, ma w nosie, to taki, wiem, że taki język trochę nie z lalki, no z lalki tam byłoby dokładnie, gdzie to ma. Natomiast, znaczy z tej obecnej lalki oczywiście. Natomiast, no...
2: To a, jest jedyne, jednak... a jedyne, co właśnie żal mu było, że nie może tym swoim samochodem dużym podjeżdżać, bo żeby to w oczy...
3: Nie,
2: tak
3: no, ale muszę przyznać, że to już ta jakaś no, ostentacja, tak to nazwijmy, a tak naprawdę to bezczelność tej władzy to już jest...
2: A taka doktryna naprawdę, jest chyba, tak? Neumann, to jest już, jak ona się nazywa.
3: No tak, to już tam było, że dopóki jesteś z nami, ale pan Neumann zniknął gdzieś. Był jak, a jego jakoś nie ma.
2: Był i jego nie ma.
3: To co mi zawsze przeszkadzało w tym wszystkim, ten kompletny brak moralności, bo PiS jaki by nie był, to jednak to jakieś tam namiastkę tej moralności próbował zachowywać. Potem zrobiono z nich złodziei, co oczywiście jest w dużej mierze bzdurą, bo niczego takiego konkretnego nie można tam udowodnić, ani
2: no
3: nie
2: jak
3: można
2: widać,
3: pokazać.
2: 3 lata mijają i
3: no tak,
2: i na razie
3: są to jakieś
2: tak...
3: tam dęte zarzuty, pod którymi oczywiście można człowieka wsadzić do więzienia.
2: Na zasadzie, że podobno, czy o ile nam wiadomo, to wszystko są takie sformułowania.
3: No tak. No Wiesław, mów coś, bo już kończymy.
1: No nie wiem, co powiedzieć. No, nie wiem, co powiedzieć.
2: A czy zaskoczyliśmy cię?
1: No mów.
2: Nie, bo jeszcze w niedzielę wybory będą samorządowe w Krakowie.
1: O!
2: Tak. Także też już tu Polska cała zaczyna myśleć, kto tam, te wybory wygra, bo to będą takie, wiesz, przedwybory.
3: Ale tam chyba to już wszystko jest podzielone, więc...
2: Myślisz?
3: No tak, myślę, że to już jest raczej... Musiałoby się jakieś tam jagodno przytrafić, żeby były inne wyniki, chociaż oczywiście to w naszym klimacie nie jest niemożliwe.
2: No nie wiem,
3: żeby...
2: co w Krakowie może być jagodnym?
3: Nie, to użyłem to jako tam przenośni, bo to jagodno można tam na różne sposoby zrobić. No kiedyś, bo tam podobno dosypywali głosów do urny, ale też było takie, że produkcja głosów nieważnych kiedyś była taka dosyć, bo mieli długopis, ktoś tam był krzyżyk, dostawiali jeszcze jeden krzyżyk i już głos nieważny.
1: No. Sprytne.
3: Tak, bardzo sprytne i bardzo proste.
1: Bardzo sprytne i bardzo proste. A jak tam jest zebrane głosy w Warszawie?
2: Ponad 100 tysięcy jest do poniedziałku przyszłego. To jest poniedziałek ostatnim, jest terminem, można zbierać. No, żeby to miało ręce i nogi, to musi być ponad 140 tysięcy, z czego się na ogół oblicza, że 10% odpada. No, im więcej, tym lepiej. Także stan na dziś ponad 100 tysięcy, a jak będzie?
3: No Warszawa szczęśliwe miasto razem z tymi wszystkimi dzikami. Podobno w Wilanowie te dziki się bardzo tam zadomowiły. I rano jak wychodzą do pracy tam do Wilanowszczanie,
2: może
3: to
2: dlatego,
3: mają momenty obawy.
2: A Dino powstało wreszcie w Wilanowie, czy nie?
3: Tego nie wiem.
2: Bo może te dziki do Dino tak jakoś.
3: Tak, żeby swojsko było. No dobrze, Biesiek, trzymaj się tam dobrze.
2: Trzymaj się, odzywaj się.
1: Również się, trzymajcie.
3: Montuj ten teledysk, co zrobimy jakoś
1: zaraz
3: tam.
1: Zaraz wam wrzucę, no.
2: Dobrze.
3: A co, już zmontowałeś?
1: Nie, nie, pierwszy taki zarys.
2: Pierwszy taki zarys, żebyśmy dobra, mieli
1: no
2: to co dobrze. Oglądać.
3: Dobrze.
2: To pozdrawiamy cię serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Do usłyszenia.
2: Trzymaj się.
1: Do usłyszenia. No, cześć.
2: A my w takim razie, proszę no
3: już,
2: państwa,
3: też już
2: pożegnamy
3: kończymy.
2: Się, powiemy dziękuję. Dziękuję państwu, Ryszard Makowski, Wiesław Tupaczewski,
3: Andrzej Tomanek,
2: czyli Kabaret Otto.
3: Co na koniec zagramy? I zapraszam państwa oczywiście na 14 listopada do dobrego miejsca.
2: Tak, nie zapominam.
3: Bo można już bilety nabywać tam. Tam no. Już jest otworzona strona i no zapraszamy państwa do... No też zapraszam państwa na nasze media społecznościowe, bo będziemy właśnie nawet te przyśpiewki, które dzisiaj tutaj no tak jeszcze nieskładnie. Tego postaramy się je bardziej składnie zrobić i będziemy tam je pokazywać, więc prosimy też o wsparcie przyśpiewkowe.
2: Ja myślę, że jaki piękny cyrk jest dobrym podsumowaniem tego wszystkiego, o czym mówiliśmy.
3: No właśnie, tym bardziej, że to właśnie będzie piosenka, którą będziemy lansować.

0: Kabaret Otto w Radio Wnet. Zapraszamy.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
1: Po reklamie.
5: Duży pokój. Witam was serdecznie. To jest Matt Berninger. Nie myślałem, że kiedykolwiek u mnie w audycji będzie ktoś z The Nationals. To jest ten pisarz i wokalista tej grupy. Autor tekstów. Słuchamy. W jego wykonaniu Blue Monday, czyli post Joy Division grupa. W jego interpretacji. Słucham.

Matt Bellinger, lider grupy The National, czy też wokalista tylko. Blue Monday z repertuaru New Order, chociaż ciężko mi się to wymawia, wolę post Joy Division mówić. Chłopaki zaznaczyli swoje, zrobili, to też trzeba powiedzieć. Też ten utwór wyjątkowy był i był przebojem, ale bliżej im było moim zdaniem do Depeche Mode, przykro mi, niż do Joy Division, mimo że pokazali, że to oni stanowili grupę, a nie sam nieżyjący już ich lider. A teraz Pronomatyr, jak ja mówię, a to naprawdę Protomatyr, jakoś Pronomatyr u nas funkcjonował. Day Without End z nowej epki w zasadzie. Więc posłuchajmy, co oni zrobili i czy postąpili naprzód ze swoją muzyką.

Matt Berenger i As, epki, gdzie jest 5 utworów nowych i uważam, że pokazał osobność od grupy The Nationals. Słuchamy.

Tak więc Benninger. Berninger, ale myślę, że Berninger, tak jak te mikrofony się mówi o nim, nagrał epkę, bo to nie jest cała płyta, ale już dzisiaj chyba nie trzeba nagrywać płyt całych, z muzyką swoją, nie dotyczącą jakby, no nie, że w ogóle tego, co robi. O, a ci już pojechali. Proto Martyr i Sounds We Cannot Hear. To fajne. Słuchajmy.

Taki mam mózg, że zajmuje mnie chwila obecna, tak, i odkrywanie nowej muzyki dla Was, która ma inny kontekst niż ten tylko, by coś sprzedać. Nawet łącznie z tym, że muzyka została zamieniona w projekt, w produkt i w zasadzie co to jest. No, mój brat mówi, no ja przygotowywałem ten produkt przez tam pół roku, co nie? Ja nie przygotowuję produktów, a niektórzy te produkty bardzo dobrze przygotowują. Matt Banger i Martini Mi Fasto.

No dobrze, Wojciech, że zapachniało The Nationals. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. A teraz Protomartyr. Dobra, Pronomartyr. Nie będzie u nas Pronomartyr, ale Protomartyr. W mojej jednej z ulubionych ich pieśni, Tranquilizer.

No i proszę Państwa, duży pokój. Dzisiaj tak jakby energetycznie bardzo dużo zmieścił i dlatego ja na tę formę półgodzinną, kiedy kończą się programy publicystyczne i jesteście tym nasyceni, proponuję, by wskoczyć w świat muzyki w dużym pokoju. Jutro zapraszam o 15:00. Zostańcie z Radiem Wnet. Na koniec Matt Berninger w utworze Who Loves the Sun. Pięknie brzmi i my teraz na każde skinienie, wychynienie słońca zza chmur się cieszymy. Tomasz Losłon mnie dzisiaj realizował w Warszawie. Dziękuję mu pięknie. Szymon Chrystianus przygotował tę muzykę, którą sobie wymyśliłem i to jest wspaniała współpraca. Dziękuję Wam bardzo. Miejcie piękne popołudnie. Pa!

0: Duży pokój.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Po reklamie.

0: naprzód!
1: Cała naprzód, Konrad Mędrzecki, witam serdecznie i cała naprzód do kina marsz, tak bym powiedział. Ja jestem już po obejrzeniu filmu, który na mnie zrobił duże wrażenie, przysięgam, Mistyczka. Film, który wszedł na ekrany kilka dni temu, jest opowieścią o pani Annie Lęczewskiej.
2: Alicji, tak? Lęczewskiej.
1: Właśnie. I to jest, no to jest historia dosyć niesłychana w ogóle, bo to jest opowieść o przemianie takiej wewnętrznej, duchowej, nie tylko zresztą głównej bohaterki, ale także brata, i o tym, oni są jakby zakorzenieni jakby w świecie, że tak powiem, tego PRL-u, takiego najgorszego bym powiedział. Tacy są, że tak powiem, komunistami, że tak powiem, z krwi i kości. I ona jest pedagogiem i w ogóle dzieją się rzeczy, tak?
2: Tak, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za taką miłą refleksję na temat filmu. Faktycznie jest to opowieść o, z jednej strony zatytułowana Mistyczka, bo tak większość z nas kojarzy Alicję Lęczewską przez jej zapiski rozmów z Jezusem. Ale właśnie ta historia zaczyna się tutaj odsłaniać jako opowieść o kobiecie, która była właśnie w PRL-u zakorzeniona, była członkiem partii. Przez większość swojego życia żyła w ogóle poza kościołem. Jej doświadczenie z tego kontaktu z Jezusem to jest dopiero po 50 roku życia. Więc była też postacią taką, można powiedzieć, barwną, dlatego że dobrze sobie radziła w tym PRL-u. Nawet tutaj mamy na plakacie tytułowym, widzimy, jeździ na skuterze.
1: Takim czerwonym.
2: Tak.
1: Szybko, w kasku. Świetne ujęcie Doroty Choteckiej na tym plakacie promującym film. To pewnie Państwo widzieli, bo się pojawia tu i ówdzie.
2: Tak, cieszymy się, że o filmie jest dosyć głośno. Nawet teraz już wiemy, że w dwa weekendy ponad 100 tysięcy ludzi obejrzało już ten film. Dwa weekendy, w sensie mówię o dwóch weekend otwarcia, cały tydzień i kolejny weekend. To jest bardzo dobry wynik, który plasuje obecnie film na drugim miejscu w polskim box office, co też pokazuje, że chcemy oglądać wartościowe filmy, filmy o duchowości. A ten film jest filmem z jednej strony o duchowości, a z drugiej to jest po prostu dramat biograficzny pokazujący bardzo ciekawą historię przemiany zwykłej kobiety.
1: No taki... tak, ale ten cały ten kontrast, że tak kontekst bym powiedział, no ci ludzie obok, tak, to środowisko nauczycielskie, bo ona jest pedagogiem przez kilkadziesiąt lat jakby i odsuwanie się też ludzi od niej, tak, takie, no dosyć, no, skąd my to znamy, chciałoby się powiedzieć.
2: Tak.
1: No bo to są takie mechanizmy, które, no, czy to głęboka komuna, czy teraz ta neokomuna, która tutaj częściowo nami rządzi, to podobne mechanizmy tego odwracania się od prawdy. O, bym tak to ujął.
2: Tak, Alicja doświadcza z jednej strony w tej swojej podróży życiowej pewnego odkrycia, bo ona przez całe życie szukała szczęścia właśnie w podróżach, w relacjach i można powiedzieć, że w jakiś sposób częściowo jej się udawało, ale nie była człowiekiem spełnionym, tak, w tym. Dopiero to doświadczenie spotkania z Jezusem, nawiązywania tej relacji, która finalnie, no, stała się mistyczną, jest tym punktem przełomowym i widać w tym procesie, no, że nie jest tak cukierkowo, że ludzie się odwracają, że ten aparat komunistyczny na nią naciska, że ta jej zmiana jest, no, taka, no, pod prąd. I też to wymaga od niej pewnych takich radykalnych decyzji. Ale jak widzimy właśnie te owoce, które ta relacja z Jezusem w jej sercu tak jakby pokazuje i czym owocuje jej życie tak naprawdę, no bo ona się posuwa do takich postaw, no nawet heroicznych, można powiedzieć, w swoim życiu, tak? Od takich mniejszych właśnie, kiedy Pan Jezus rozmawia z Alicją na temat takich prozaicznych decyzji, na przykład o wsparciu pewnej koleżanki, tak, która z jednej strony tu na ją donosi, tu, prawda, to tutaj też słyszy słowa Jezusa odnośnie tej sytuacji.
1: No ona, są takie momenty, że ona się jakby jest po prostu otwarta ta na te słowa i kieruje się tym, co usłyszy właśnie.
2: Tak.
1: To jest tak, że to nie jest kwestia rozważenia, tylko to jest nagle powiedziane wprost z góry, tak? Zrób tak i tak.
2: Tak.
1: To, pamiętam ten moment, tak? Znaczy nie będę spoilerował, ale jest taki moment, kiedy ona no tak wraca do pewnego miejsca i robi krok dalej niż zrobiła sama z siebie. O.
2: Tak, w tych pismach Alicji jest jakby charakterystyczne, że Pan Jezus z jednej strony tłumaczy życie duchowe i wchodzi w bardzo głębokie takie arkana w ogóle i duchowości i życia, a z drugiej strony też są bardzo pragmatyczne, bo czasami właśnie dotyczą takich rzeczowych sytuacji, które się wydarzają w życiu Alicji. I co jest najciekawsze, że Pan Jezus mówi do Alicji, że On chce mówić do każdego człowieka i że ona tak naprawdę, tam padają nawet takie słowa, że pomimo tej takiej właśnie bliskiej relacji mistycznej, Pan Jezus jej mówi, że nie jesteś nikim wyjątkowym, że każdy z nas w Chrzcie Świętym otrzymał taką łaskę słyszenia Jego głosu, tylko jakby na to trzeba odpowiedzieć. I Alicja też pokazuje w swoim doświadczeniu, że ona o to zabiegała. O to, żeby jeszcze raz po tym właśnie wydarzeniu, kiedy w 85 roku w Gostyniu podczas rekolekcji, na których była jeszcze w ogóle niebierzmowaną osobą, zobaczyła tam Pana Jezusa i to był pierwszy i ostatni raz, kiedy za życia Go zobaczyła. A później właśnie zabiega o to, uczy się, tak jak każdy z tej wspólnoty, do której wstąpiła, uczy się słuchać Słowa Bożego, rozeznawać je i w pewnym momencie zaczyna właśnie słyszeć głos samego Jezusa. Samo jej środowisko nawet takie wspólnotowe, no zaczyna się zastanawiać, czy ona jest do końca z pełna rozumu, czy nie. I no, te sytuacje są też i dla niej, myślę, że niełatwe. Ale już dzisiaj wiemy, że zapiski Alicji po jej śmierci, 4 lata po jej śmierci, bo ona zmarła w 2012 roku, a już w 2016 dostały imprimatur Nihil Obstat od Kościoła Katolickiego, więc te pisma zostały zbadane, że nie ma w nich nic zdrożnego, a wręcz jest tak określone, że mają bardzo wysoką tą wartość teologiczną i porównuje się nawet do tych dzienników siostry Faustyny Kowalskiej. Mówi się, że Alicja jest taką świecką Faustyną na dzisiejsze czasy, bo można powiedzieć, że autor słów ten sam, tylko język współczesny i też odniesienie do, no właśnie, do człowieka nam takiego bliskiego, no bo Alicja no, była zwykłą nauczycielką. Była osobą, która tak jak większość z nas szuka jakiegoś spełnienia, szczęścia w życiu. No ale tak naprawdę okazuje się, że nawet podróżując, kiedy nikt

0: I to też owocuje, widzimy, jak reagują widzowie, jak emocjonalnie. Ja teraz przed każdym, na każdym takim zaproszeniu mówię, żeby wziąć ze sobą chusteczki, żeby mieć pod ręką, bo nigdy nie wiadomo, kogo ta reakcja emocjonalna dosięgnie. I to jest takie właśnie, myślę, że takie jest doświadczenie też po filmie, że człowiek musi jeszcze chwilę sobie tak pomilczeć i tak sobie przetrawić.
1: No właśnie, w ogóle to milczenie takie dosyć ważne jest, jakby to jakby jedno z takich właśnie, żeby się wsłuchać w ten głos, który jest w nas, no bo to też jest jakby, to mistycy to powtarzają, że to jest, ale właśnie to, co, o czym pan wspomniał, że jest w nas, ale jesteśmy pod warstwami zgiełku i to jest bardzo trudne, no nie bez kozery ojcowie pustyni uciekali na pustynię, ale teraz chciałbym zapytać, bo czy to pan panią Dorotę namawiał, czy kto, jak to było w ogóle, to mnie to też strasznie interesuje. Jest jeszcze ta, chciałem później o tej postaci brata, który też mnie fascynuje, to pan Orzechowski, tak?
0: Gra. Tak, tak.
1: Też moim zdaniem niezła rola, no, nie, a jeszcze oddajmy też, że tak powiem, hołd naszej koleżance redakcyjnej Magdalenie Woźniak, która też ma niezłą rolę, tak ona, ja z nią rozmawiałem wczoraj na ten, może wpadnie tu na sekundkę, ale wreszcie nie na próbach, natomiast jak to było z panią Dorotą, bo to jest w ogóle, no fenomenalna rola w ogóle, główna rola, ale fenomenalna, naprawdę tak. Widać, a no pani Dorota też jest znana z takiej, że tak powiem, no z takiego...
0: Komediowej raczej roli.
1: No nie, ale nie. Też jest jako, jak teraz już jest znana jako osoba, która jest po przemianie takiej tak. Duchowej, wielkiej, nie?
0: Tak, tak. No powiem szczerze, że tak. Na pewno namawialiśmy ją we dwóch z reżyserem Jankiem Sobierajskim.
1: Tak siedziała tak naprzeciwko panów, a panowie tak. Siedzieli i mówili, nie, mały budżet, ale...
0: Tak, no tam graliśmy w otwarte karty. Spotkaliśmy się właśnie z Dorotą Chodecką, z Radosławem Pazurą i tak mówię, zawahałem się, bo nie wiem finalnie, czy my ją we dwóch namawialiśmy, czy tam gdzieś Radosław też jej nie namawiał. O to wprost nie zapytałem, na pewno ją wspierał. Kiedy powiedzieliśmy jej o tym, że chcielibyśmy do takiej roli ją zaprosić, z jednej strony dowiedzieliśmy się, że ona sama nagrywała też audiobook ze słowami Pana Jezusa i Alicji, ten świadectwo słowo pouczenia, razem właśnie z mężem, z Radosławem. Ale
1: to wy nie wiedzieliście o tym.
0: My nie wiedzieliśmy o tym, my się dowiedzieliśmy tuż wcześniej i zastanawialiśmy się, czy to nam otworzy drzwi. Okazało się, że nie do końca, dlatego że ona stwierdziła, że słowa były bardzo trudne, że ona ich nie do końca nie rozumiała i wiadomo, jako aktorowi ciężko zinterpretować taką sytuację. Później myślę, że bardzo dużą wartością było dla Doroty zrozumienie postaci Alicji. I myślę, że dla wielu ludzi to jest też taką wartością, że kiedy przyjrzymy się życiu Alicji, tym, że ona nie była postacią pomnikową ze świątobliwego obrazka, to wiele tłumaczy na temat tego, w jaki sposób Pan Jezus do niej mówi. Dorota też nie kryła, że ona na katolickie filmy raczej nie chodzi, bo denerwuje ją to, że często są na niskim poziomie, że treści są faktycznie taki wartościowe.
1: Taki dydaktyzm, taki siermiężny, tak?
0: Tak, że to jest tak zwana katolipa, że to są takie filmy do salek katechetycznych, gdzie często obraz lub dźwięk są niedociągnięte, gdzie się robi coś być może szybko albo bez należytej takiej staranności. No i my z Janem Sobierajskim mieliśmy takie założenie, żeby w ogóle te nasze filmy robić w takich standardach, do jakich przyzwyczaja nas kino komercyjne.
1: Pomimo małego budżetu zawsze.
0: Pomimo budżetu, jakoś tak nas Pan Bóg do tego przygotowywał, że mamy pewne takie umiejętności, znajomości, może tak, żeby też korzystać z usług też fachowców i artystów z wysokiej półki. Oni też chwytają tą myśl, tą wartość tych dobrych filmów, żeby jednak powstawały. No i Mistyczka też powstała w budżecie, w którym myślę, że no, wielu producentów by się 3 czy 4 razy zastanowiło, czy to jest w ogóle realne. My się też zastanawialiśmy, ale też w takim zawierzeniu weszliśmy w ten projekt, że jeżeli Pan Bóg zapalił go w naszych sercach, to go poprowadzi. I ciekawym tutaj doświadczeniem było to, że Dorota stopniowo zaczęła się właśnie otwierać na ten film.

0: i chciała podjąć to wyzwanie też tak, nie tylko z taki, z punktu widzenia, zwracając uwagę na tą wartość duchową, ale też aktorską, bo to jednak było tutaj kartą przetargową, było to, czy ona zagra tą postać na przestrzeni 41 lat jej życia. To od 36 roku do 77. To jest niezwykłe wyzwanie i tutaj zarówno pion charakteryzacji miał, popisał się, tak jak również...
1: Potwierdzam.
0: No, jak również sama Dorota, która no, pokazała swój kunszt, umiejętność gry, kiedy jednego dnia zdjęciowego musiała zagrać osobę o takiej różnicy wieku. Nagle trzeba ją było przerobić na taką starszą panią i ona nagle wchodzi. Wspomniał pan redaktor o takim skupieniu, o tej ciszy. I Dorota na czas planu zdjęciowego wiem, że jej mąż i córka wyjechali w ogóle, żeby ona mogła się skupić i wejść w tą rolę. I ona faktycznie w czasie zdjęć była bardzo skoncentrowana. To były często bardzo trudne sceny. Sceny z cierpienia, z jakichś takich wewnętrznych, naprawdę takich zniuansowanych stanów. I ja pamiętam właśnie, jak byłem pod wrażeniem, stojąc też, bo miałem też przyjemność być operatorem kamery, niekiedy widziałem właśnie te takie drgnięcia źrenicy, te takie niuanse, takie tak zwane 0,5% więcej, tak? Tak to po aktorsku to jest granie wnętrzem na bardzo wysokim poziomie, co też pozwoliło zmieścić nam się w planie pracy, w tym budżecie, bo kiedy aktor wchodzi na plan i wykonuje swoje zadania, no to możemy iść dalej, prawda? Więc współpraca z profesjonalistami, zresztą wspomniał pan też o panu Sławomirze Orzechowskim, to no, współpraca z profesjonalistami, których też było więcej na planie, to jest ogromna radość i cieszymy się, że możemy tworzyć filmy wartościowe, filmy, które dotykają serca na takim poziomie, na który one zasługują. I to też pokazują nam właśnie reakcje widzów, docenienia na festiwalach, bo teraz został film doceniony na festiwalu, Międzynarodowym Festiwalu Niepokalana, w którym w tym roku mierzył się z też dużymi produkcjami zagranicznymi, amerykańskimi, wielką produkcją też hiszpańską. No to już pokazuje, że jest coraz więcej propozycji na tym rynku wartościowych filmów chrześcijańskich do oglądania, z czego ja się bardzo cieszę, bo to też było u źródeł mojej inspiracji do tego, kiedy w 2008 roku obejrzałem taki amerykański film o małżeństwie, które przez kryzys przechodziło właśnie z Chrystusem. To był film protestancki. Wtedy zapaliła się we mnie takie duże pragnienie do tego, żeby takie filmy powstawały w Polsce. I od tego momentu do premiery Mistyczki to było około 17-18 lat. No ale Pan Bóg jakoś sobie z tym poradził. Ja wtedy nie sądziłem, że będę producentem, że będę gdzieś na fundamencie powstawania takich dzieł. Myślałem, że bardziej będę gdzieś członkiem ekipy, ale gdzieś tutaj połączył nasze drogi z Janem Sobierajskim i wspólnie przygotowaliśmy już kolejny film, począwszy od filmów Powołany, Powołany 2, Maryja Matka Papieża. No i teraz Mistyczka. Myślę, że to jest też jakiś taki proces, którym pokazujemy, że w przestrzeni kina można spotkać się z wartościowymi treściami, z treściami też, które wskazują nam Boga w takim świetle takiego właśnie bliskiego sercu. I często to jest taka możliwość, żeby człowiek, który nawet nie jest osobą w kościele katolickim, ale gdzieś poszukuje duchowości, bo myślę, że każdy z nas w jakiś sposób no tak, potrzebuje.
1: Nie tylko główna Alicja, bohaterka, ale ten brat też, przecież taki intelektualista, który wszystkie rozumy, można powiedzieć, zjadł 12 języków, znał, wyjeżdżał wszędzie tutaj, jakieś Paryże, Nowy Jork i to tylko po prostu, no ale też nagle nastąpiła u niego przemiana.
0: Tak.
1: To też niesamowite było. I też to jakby drugi plan w pewnym sensie, ale też jakby doskonale dopełniający tego pierwszego planu.
0: Tak, to był taki fajny obraz tego, że właśnie, że jakby wiara to jest zupełnie co innego niż takie pojęcie intelektualne wartości w życiu, bo zarówno Sławomir Lęczewski, jak i właśnie Alicja Lęczewska intelektualnie no, byli na bardzo wysokim poziomie. Oni szukali tego spełnienia w życiu, szukali w filozofiach, więc to doświadczenie takie właśnie duchowe, tak jakby innym kanałem zupełnie o nich zawalczyło. Czyli tak jakby, no, że Pan Jezus w jakiś sposób ich znalazł i myślę, że też wiem o tym od bratowej Alicji, Doroty Lęczewskiej, która nie dość, że konsultowała z nami scenariusz, to jeszcze była z nami na planie. I tutaj pan Sławomir Orzechowski miał nie lada zadanie, bo tak naprawdę nie wiadomo, przed kim miał większy respekt, czy przed reżyserem, czy przed panią Dorotą, której ukochanego męża odgrywał. Ona też zwracała pewne takie uwagi na pewne takie zdania, że...
1: Magdą też musiał czuć respektu, która grała tą jego...
0: Tak, Magda też miała takie zadanie też osobliwe, bo grać osobę, która jest na planie. Z tym, że sama Dorota stwierdziła, że ona była tak bardzo skupiona na tym swoim mężu, że tak nie bardzo zwracała nawet tak jakby, że może Magda miała lżej przez to, że aż tak na nią nie naciskała, żeby jakby ją odwzorowywała, bo była tak na tym mężu sfokusowana. No ale też Dorota, pamiętam, Lęczewska, po pierwszym ujęciu, kiedy zobaczyła, jak Dorota Chotecka wchodzi w tę rolę, siedziała przed takim reżyserskim odglądem i pamiętam, jak się odwróciła ze łzami w oczach i mówi, jejku, to jest cała Ala. I pamiętam, że właśnie też później Dorota też przyszła do tej reżyserki i spotkały się obie i pamiętam, że Dorota Lęczewska bardzo jej dziękowała i takie wyrazy uznania i już od razu dała po tym pierwszym ujęciu. My też mieliśmy takie potwierdzenie, że to był dobry wybór, no i że idziemy dalej, więc no nie ma lepszego, nie moglibyśmy sobie czegoś lepszego wymarzyć na samym początku, na starcie zdjęć produkcji, która właśnie, no, nie była łatwa, bo w międzyczasie, jak już rozpoczęliśmy zdjęcia, to jeszcze tak naprawdę trwała zbiórka na ten film. My jeszcze nie mieliśmy zapiętego budżetu i to było niesamowite, że w ludzkich sercach budziło się takie pragnienie do wsparcia tego filmu i łącznie nasz film wsparło 6 tysięcy darczyńców, również mecenasi, przedsiębiorcy. Niektórzy mieli takie doświadczenie, że nagle dzwonili i pamiętam taki telefon, że taki kolega sprzed lat do mnie zadzwonił, on jest deweloperem i powiedział, że on od kilku dni szuka do mnie numeru telefonu, bo on słyszał, że robimy film o Alicji i on ma wobec niej dług. Taki po prostu pewnie jakiś taki emocjonalno-duchowy, że chciałby być częścią tego projektu i wesprzeć. No i to są takie fajne kroki, a nawet kamienie milowe, które pomagają nam ten film nieść. I my też mamy takie doświadczenie, że robimy te filmy jako wspólnota, że nie robimy ich sami. To nie jest tak, że my sobie z Janem Sobierajskim siedzimy i wymyśliliśmy pewien film, a potem dostajemy, nie wiem, składamy wniosek, dostajemy pieniądze i robimy. Nie, wchodzimy w nieznane. To jest takie doświadczenie, że otwieramy się na to, szukamy znaków i często właśnie to jest taki proces, który poniekąd nas formuje, a po drugie też pokazuje, że kiedyś na jednej premierze, w premierze filmu Maryja Matka Papieża, biskup Romuald Kamiński powiedział, że tworzenie takiego filmu to jest jak budowanie katedry. I ja sobie też tak myślę, że no my potrzebujemy fachowców, potrzebujemy ludzi, którzy to wniosą, ale też tych, którzy w tej katedrze będą. Bo kościoły puste, no święty Maksymilian Maria Kolbe mówił, że możemy mieć wiele kościołów, ale jeżeli nie będziemy mieć, wybudować wiele kościołów, ale jeżeli nie będziemy mieć katolickich mediów, to one w przyszłości będą puste. I tak sobie właśnie myślę, że teraz jesteśmy w takim pięknym etapie, że po tych 3 latach produkcji, zbierania pieniędzy, co często było taką sytuacją, trochę tak jakbyśmy byli pod ścianą, że nagle spotkaliśmy film z widzem i to było doświadczenie bardzo poruszające, bo słyszeliśmy też lochy na sali filmowej, kinowej. Widzieliśmy, jak ludzie do nas podchodzą. Niektórzy mówili więcej, niektórzy po prostu uścisnęli dłoń i było widać w ich oczach, że tam była niezła podróż przed chwileczką do głębi serca. I to jest takie doświadczenie, że naprawdę było warto. I teraz jak widzimy też to w liczbach, no to jest piękne i mamy takie wrażenie, że tak jakby ten film przeszedł od ludzi dla ludzi.
1: Panie Andrzeju, dziękuję bardzo za wizytę w studio. Musimy kończyć, czas nas goni, 20 5 minut rozmowy, nie dosyć oczywiście, ale to zwykle tak bywa, jak mówi się o wspaniałych rzeczach. W każdym razie zachęcamy. Film Mistyczka jest do znalezienia w wielu kinach w tym momencie i bardzo zachęcamy do obejrzenia. Tylko proszę nie zapomnieć o chusteczkach.
0: Tak, lista kin jest na Rafael Film, także można znaleźć swoje kina.
1: Dziękuję bardzo. To teraz zmiana troszeczkę tematu, ponieważ mamy gościa przez trąbkę telefoniczną i za pomocą tej trąbki telefonicznej się łączymy z panem Adamem Dudkiem, akordeonistą. Witam pana bardzo serdecznie.
2: Dobry.
1: Dzień dobry, bo pan chciał zapowiedzieć dzisiaj koncert, który też można obejrzeć, też duchowo się, że tak powiem, wznieść. I co to za koncert i gdzie?
2: Tak, serdecznie zapraszamy na koncert, Midnight Concert Klasyka na Koszykach. Dzisiaj o godzinie 20 w hali Koszyki na Antresoli, na pierwszym piętrze, będzie koncert w wykonaniu duetu Tony, akordeon i saksofon. I podczas tego koncertu usłyszeć można będzie utwory klasyczne, klasykę inspirowaną południem, czyli Hiszpanią, Argentyną, Meksykiem, Kubą, i to wszystko dzisiaj o 20 w hali Koszyki.
1: No to bardzo, bardzo się cieszymy. To nie jest pierwszy wasz koncert w Koszykach?
2: W Koszykach jest to nasz pierwszy koncert. Tak, w Koszykach debiutujemy i debiutujemy z tym programem. Jeszcze nigdy nikt go nie słyszał. Dzisiaj po raz pierwszy te Tony Południa pojawią się w Koszykach.
1: No to co, a trema jest?
2: Jest, ale taka pozytywna, mobilizująca.
1: Mobilizująca. No to fantastycznie. To my państwo zachęcamy do odwiedzenia. To jest taki krótki strzał informujący. To coś w rodzaju szef kuchni poleca, ale już nie chcieliśmy zabierać czasu na dżingiel. Także bardzo, bardzo dziękuję. Ja dostałem informację, że pan nie jest sam, tak? Jeszcze pan Karol jest z panem?
2: Tak, Denkiew. Jest obok mnie. Zgadza się, witam serdecznie. Tak. Ostatnie szlify tutaj. Jeszcze warto dodać, że wstęp jest wolny.
1: No właśnie, to bardzo ważne. W tych czasach, kiedy benzyna już pikuje, tak, że już po prostu, no może państwo przyoszczędzą, przynajmniej na bilecie państwo oszczędzą, nie? To może dojedziecie samochodem, no bo niestety to 5,19 to się, że tak powiem, zamieniło w 10,20, czy coś takiego, już nie wiem sam, mój Boże. Także bardzo dziękuję. Jeszcze też chciałbym państwu też powiedzieć, że wcześniej o godzinie 18, o której macie ten koncert?
2: O 20.
1: No właśnie, bo można dzisiaj połączyć. Jest wspaniały film o Grzegorzu Znareku, świętym, o którym opowiadaliśmy w filmie. Była rozmowa wczoraj z księdzem Józefem Naumowiczem i on bardzo polecał. Polecał też spojrzeć w lewo, bo tam widać, a państwo tego nie mogą zobaczyć. Weszła Małgosia Kles, która będzie miała audycję. Więc już teraz na koniec tylko motyw, ale jednak z filmu Mistyczka, bo to piękny film, naprawdę polecam i bardzo panu Andrzejowi dziękuję, a panom też bardzo dziękuję i życzę, trzymam kciuki za Koszyki dzisiaj.
2: Dziękujemy serdecznie.
1: To pozdrawiam. Pa, pa.

0: Reklama.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
0: Po reklamie.
3: Popołudnie Wnet.
4: I dzień dobry Państwu. Jeszcze słońce, jeszcze widno, jeszcze się cieszymy, chociaż powodów do szczęścia zawsze można trochę znaleźć. Małgorzata Kleszcz, zapraszam Państwa na dzisiejsze popołudnie, w którym dużo się będzie działo, bo te tematy, o których czytamy, właściwie się nie kończą. Od kilku dni Państwo nie słyszą wiadomości po godzinie 14, więc teraz taka pigułka, a przy okazji ogłoszenie, bo być może ktoś marzy o tym albo myśli, że dobrze by mu szło czytanie wiadomości, czytanie newsów w radiu. To zapraszamy. Krakowskie Przedmieście 79. Może wspólnie spróbujemy ustalić, czy te marzenia mogą się spełnić, bo teraz właściwie poszukujemy takiej osoby, która wiadomości by czytała. Wchodzimy już w ten sezon, gdzie dziać się będzie coraz więcej. Już żegnamy sezon ogórkowy, koniec września, dzisiaj 22 jego dzień i tylko patrzymy i przyglądamy się, co dzieje się na polskiej scenie politycznej i tej światowej. Dzisiaj to właściwie czekamy, bo za kilka minut prezydent Donald Trump ma mieć swoje przemówienie. Jest w Centrum Dyplomacji w Nowym Jorku. Trwa tam zgromadzenie ogólne ONZ w tematach. To pewnie przede wszystkim wojna USA, Izrael z Iranem. To czekamy na wypowiedź głównie w związku z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Donald Trump, wiemy, że także spotkał się z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim i Emmanuel Macronem. Już na swoim Twitterze prezydent Francji dodał takie zdjęcie na swoim X-ie, jak siedzą naprzeciwko siebie przy stole z zakrytym białym obrusem z Wołodymyrem Zełenskim i rozmowa trwa. Jest uśmiech na twarzy prezydenta Francji, nawet jest cytat: Francja będzie u boku Ukrainy, by stawiła ona czoła nadchodzącej zimie. Właśnie tak zapowiedział prezydent Emmanuel Macron, który się spotkał zarówno z Donaldem Trumpem, jak i Wołodymyrem Zełenskim. Zatem to będziemy podsumowywać to spotkanie, ale oczywiście też to, co dzieje się w Polsce i to, co dzieje się w Niemczech. To jeszcze zaglądając trochę na naszą polską scenę polityczną, ale także w relacji ze Stanami Zjednoczonymi, to wiemy, że ta dzisiaj planowana wizyta ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie została przełożona na inny termin, na prośbę strony amerykańskiej. Trwają cały czas ustalenia dotyczące nowej daty rozmów z sekretarzem obrony USA, a więc czekamy na te daty, jakie są powody tego przełożenia, o czym to świadczy. O to też będę pytać się swoich gości. Tomasz Grzywaczewski, już po wypowiedzi do przemówienia Donalda Trumpa będziemy rozmawiać, trochę to podsumowywać. Profesor Daniel Boćkowski od spraw bezpieczeństwa także będzie moim gościem i chwilę oddechu na kulturę. Porozmawiamy o Fundacji Identitas i bo już za kilka dni tegoroczni nominowani do nagrody literackiej Identitas wyjadą na arktyczną wyspę Uloja, gdzie przez tydzień będą trwały warsztaty. Nominowani będą się poznawać i rozmawiać, pewnie głównie o literaturze. To tak przypomnijmy, że to nagroda dotycząca twórczości, głównie dotyczącej tego, czym jest Identitas, czyli tożsamości. Jakie książki w tym roku zostały nominowane? O to zapytam później moich gości i porozmawiamy także o przeglądzie filmów dokumentalnych Marii Majki Dłużewskiej, już niestety świętej pamięci. 26 września miałaby swoje urodziny, więc za kilka dni i dokładnie w tym roku 26 września odbędzie się też taki przegląd filmów, a więc zapraszam Państwa na to popołudnie, ale zaczynamy od tematu Niemiec, bo oczywiście przyglądamy się temu, co się dzieje i jak to promieniuje na świat. Oczywiście wyniki wyborów regionalnych w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, ale też dzisiaj rano do rzeczy pisze o tym, że Dmitrij Pieskow oświadczył, że Stanowisko AfD, która to opowiada się za poprawą stosunków z Moskwą, tu cytat, nie może nie budzić sympatii, tak mówi rzecznik prasowy Kremla, który przez dziennikarzy poprosił, został poproszony o skomentowanie, powiedział, że nie dysponuje takimi informacjami, ale przynajmniej jako siła polityczna w Niemczech, której popularność wykazuje stałą tendencję wzrostową i która mówi o celowości poprawy stosunków z naszym krajem, AfD nie może nie budzić naszej sympatii. Tak powiedział Dmitrij Pieskow. No i przyglądamy się i teraz się jeszcze uważniej temu przyjrzymy, bo już mamy połączenie z naszym pierwszym gościem, pan Darek Miko, który od jakiegoś czasu mieszka w Hamburgu. Jak tam się komentuje te najnowsze wydarzenia polityczne? Co pisze prasa? Co mówią ściany? Dzień dobry przede wszystkim.
0: No, dzień dobry, witam wszystkich. Co się mówi? Przede wszystkim Niemcy oczekują konkretnych zmian, bo do tej pory partie, które rządziły, czyli SPD, CDU, Zieloni, nie doprowadziło to praktycznie do niczego. W tej chwili powiem szczerze, że Niemcy stały się takim skansenem technologicznym Europy. Jeżeli chodzi o natomiast AfD, wygląda to na, moim oczywiście zdaniem, wygląda na sytuację zaplanowaną. Sojusz oczywiście późniejszy, AfD z partią CDU, bo podejrzewam, że chyba innej opcji nie będzie.
4: Zaplanowaną przez?
0: Te ręce, które są na samej górze, bo to jest niestety. Wiadomo, że Niektóre te zwrotnice są sterowane i podejrzewam, zaczęło się od landów wschodnich, czyli od Saksonii. W tej chwili w Berlinie wygrało SPD. Oczywiście też na bardziej jest to spowodowane tymi wszystkimi uchodźcami, nachodźcami, czy jak ich nazwać, że partia właśnie SPD wygrała w Berlinie. Nie? To jest, no niestety.
4: No ale obserwuje pan już przez, proszę mi przypomnieć, 30-40 lat.
0: No 37-8 prawie, że.
4: 37-8 blisko zatem byłam. To społeczeństwo niemieckie już na pewno ma pan przyjaciół, rozmawia pan z ludźmi. Właściwie dlaczego AfD pana zdaniem zdobywa tak coraz większe poparcie w części niemieckich wyborców?
0: No powiem, że od paru dekad, obojętnie czy to było, czy sterach było SPD, czy było CDU, czy była koalicja tak zwanej Ampel, czyli świateł różnych kolorowych, nie doprowadziły do niczego. Od 20-30 lat w Niemczech coraz bardziej się pogarsza. Oczywiście politycy mówią swoje, a niestety nie robi się dokładnie nic.
4: No. A co dokładnie pan ma na myśli, mówiąc, że się pogarsza w Niemczech?
0: To znaczy, dalej jest napływ uchodźców. Jeżeli chodzi o, powiedzmy, koszty utrzymania, koszty paliwa, koszty gazu. Niby, powiedzmy, państwo niemieckie jest państwem w miarę bogatym, ale niestety jest w tej chwili duża rozbieżność, bo państwo jest bogate, ludzie zaczynają biednieć. Niektórych nawet nie stać na płacenie i podstawowych rzeczy, takich jak, powiedzmy, rachunki za prąd, gaz, utrzymania.
4: I AfD tutaj też świeci taką nadzieją, tak?
0: No świeci nadzieją, no. Oczywiście na razie świeci. Zobaczymy, czy to jest tylko świecenie, czy jeżeli by doszli do władzy, czy będzie to realizowane.
4: No ale myślimy też oczywiście o Polsce. Myślę i wierzę, że pan też. I czy można powiedzieć, że to coś oznacza lub na razie wstępnie, jeżeli chodzi o tutaj polską scenę polityczną, o te relacje polsko-niemieckie i politykę bezpieczeństwa?
0: To znaczy, mam też mnóstwo przyjaciół, jeżeli chodzi o partię AfD i powiedzmy tam takie jakieś rewizjonistyczne hasła nie wchodzą w ogóle w rachubę. AfD przede wszystkim popiera państwa narodowościowe. Ograniczenie powiedzmy Komisji Europejskiej, jeżeli chodzi o decyzyjność. Powiedzmy tak, jak mniej więcej prezydent Ameryki, Donald Trump, że przede wszystkim Niemcy. Tak samo, jeżeli chodzi o Polskę. Też powiedzmy, powinno popierać przede wszystkim polityków, którzy mówią najpierw Polska. Także, a wiadomo, że no niestety, tak. Każdy polityk powinien dbać przede wszystkim o interesy swojego narodu. A niektóre rzeczy naprawdę są zbieżne, jeżeli chodzi o AfD. Oczywiście są ludzie, którzy twierdzą, że to jest taka partia lat 30.
4: Z namiętnością wobec Rosji.
0: Powiem pani szczerze, panie redaktor, że wszystkie partie niemieckie, od SPD, którego były kanclerz, dalej jest zatrudniony w Gazpromie, poprzez panią Merkel i poprzez innych polityków, wszyscy mają sentyment do Rosji. To nie jest, to się nie da oszukać.
4: A w społeczeństwie też tak jest? Pan to odczuwa? W rozmowie, jak bardzo Niemcy są też wylewni, jeżeli chodzi o takie polityczne rozmowy, czy właśnie jakieś swoje romantyzowanie niektórych miejsc, czy niektórych decyzji politycznych. Czy pan też tak odczuwa w człowieku, w takiej codziennej rozmowie z Niemcami? Taką namiętność w kierunku rosyjskim? Czy to ciężko tak określić?
0: To jest dosyć ciężko określić, dlatego że przede wszystkim te państwa nie graniczą z sobą, ale wszyscy odczuwają skutki całego tego zamieszania, które jest związane z wojną na Ukrainie, z blokowaniem, wysadzeniem Nord Stream 1, Nord Stream 2.
4: Odczuwają, mówię pan, ekonomicznie pewnie zwłaszcza.
0: Ekonomicznie, dokładnie, ekonomicznie, nie? No, a w tej chwili jest też zatrzęsienie ludzi, którzy uciekli z Ukrainy. Niemcy niestety są troszeczkę tak bardzo sceptycznie nastawieni do nich. Nie oszukujmy się.
4: Dlaczego?
0: Dlatego, że Ukraińcy, którzy przyjeżdżają tutaj, wyznają taką zasadę, że oni uciekli od skutków wojny i im się praktycznie wszystko należy, oprócz... Znaczy, jeżeli chodzi o socjal, jeżeli chodzi o wspomaganie i tak dalej, no bo powiedzmy na samym początku wojny to była sytuacja, której nikt nie przewidywał, jakie będą skutki. No ale w tej chwili troszeczkę się no niestety rozpanoszyli i to też razi tych, powiedzmy, takich rodowitych Niemców.
4: Także... To są wszystko wiadomości, które no, są i jakoś budują tę codzienność niemiecką. Czekamy właściwie chyba jeszcze z opóźnieniem, nie zaczął mówić prezydent Donald Trump, czy tutaj się jakoś będzie w ten kierunek świata patrzył w swojej dzisiejszej wypowiedzi. Zdaje się, że nie, ale jak pisze się w prasie, w ogóle jak się mieszka w Hamburgu? To było moje pytanie do pana, te 37 lat.
0: Powiem tak, wszystko zależy od dzielnic, bo są dzielnice bogate, są dzielnice, w których nie ma bardzo dużo uchodźców i te dzielnice są, powiedzmy, w miarę spokojne, ale są dzielnice, w których naprawdę wieczorem wyjść, no to jest związane z bardzo dużym ryzykiem.
4: Ale
0: są te dzielnice przede wszystkim...
4: To się zmieniło? Te 30 lat temu tak nie było?
0: Oczywiście, że nie było tak. Oczywiście, że nie było. Nie było. Uchodźcy zawsze byli, ale nie w takiej ilości jak w tej chwili. I to jest, powiedzmy, w tej chwili taka sytuacja, że nie za bardzo wiadomo, co z nimi zrobić, bo jest dużo uchodźców, którzy nie posiadają ani papierów, ani nie wiadomo, gdzie ich wysłać, tak jak proponuje, powiedzmy, AfD. Oni nie przestrzegają, powiedzmy...
4: A AfD proponuje, żeby dokąd wysłać?
0: Do kraju pochodzenia, tylko że znaleźć, powiedzmy, kraj pochodzenia to jest dosyć bardzo problematyczne, bo jeżeli ktoś przyjeżdża z Somalii i mówi, nie ma żadnych dokumentów, to co, go wysłać do Somalii? Nie za bardzo. A on mógł nie przyjechać z Somalii, tylko mógł przyjechać z Afganistanu albo z innego kraju, nie? Także... Tu muszą być albo jakieś umowy międzynarodowe podpisane, czy zrobione jakieś, powiedzmy, obozy przejściowe dla tych ludzi, żeby potem ich deportować do kraju pochodzenia. No, ja tego inaczej też nie widzę, nie?
4: Wiele znaków zapytania pojawia się, ale może jakiś pozytyw też w tym życiu. No jednak mieszka pan tam i to się nie zmienia od tych 37 lat. Musi być coś dobrego.
0: No, to znaczy, no, dobre jest to, że poprawiły się też, powiedzmy, stosunki z Polską. Taki dobry mój przyjaciel jest eurodeputowany w Parlamencie Europejskim z ramienia AfD, który twierdzi, że nie należy budować murów, tylko należy budować mosty. I powiedzmy, polska prawica, tak samo jak niemiecka prawica, mają mniej więcej wspólne cele. Także, że jest to pozytywne. No, otwarte granice, no osobiście, no powiedzmy, układ Schengen, gdzie człowiek nie potrzebuje paszportów. Pamiętam, jak myśmy przyjechali do Niemiec, tak jak mówię, 38 lat temu, te kolejki straszne na granicach, te kontrole i tak dalej. W tej chwili przejeżdża się, no oczywiście oprócz w tej chwili tych małych wyjątków, gdzie tam się Niemcy kontrolują, ale tak, jest po prostu otwarta Europa. Handel jest też całkowicie rozwiązany. My też prowadzimy taki chyba największy sklep w Hamburgu, jeżeli chodzi o supermarket. Także nie mam żadnych problemów z dostawami. Jest na bieżąco, mam i dużo klientów niemieckich, którzy przekonują się do polskiej żywności. Dużo klientów polskich mamy, ale też widzę, że dużo Polaków no niestety wyjeżdża, wraca z powrotem. Także no,
4: niestety,
0: to jest
4: albo
0: pozytywne,
4: stety.
0: Może. No właśnie, właśnie. Może to jest ten pozytywny element tego wszystkiego.
4: Może tak, bo takimi warto kończyć albo i zaczynać. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pan Dariusz Miko z
0: dziękuję
4: Hamburga był moim i państwa gościem. Godzina 16:17. Słuchamy Solenizanta, bo to tak, bo nie okrągłe urodziny, Nick Cave, a właściwie Nicholas Edward Cave. Urodził się 22 września 1957 roku. Przeciekawa historia i bardzo burzliwa też. Borykał się przez wiele, wiele lat z uzależnieniem. Zaczynał od śpiewu w kościelnym chórze, skąd niestety po niedługim czasie został, no niestety, wyrzucony za właśnie bycie takim nieokrzesanym i dość krnąbrnym. Dzisiaj chyba prawie każdy zna jego głos, obchodzi swoje urodziny, a więc słuchamy już Nick Cave. Ja muszę wytężyć wzrok, czy to by znaczyło, że ten mi się psuje. Mam nadzieję, że jednak to chodzi o to, że czcionka się zmniejszyła, ale utwór o tytule The Singer już teraz.

0: get this fucking singer so soon? And did you forget my song?
1: Odpowiedź brzmi nie. Od Nick Cave, który dzisiaj obchodzi swoje 69. urodziny na antenie Radia Wnet, a na pewno jeszcze będziemy słuchać jego utworów. Godzina 16.21. Przechodzimy do tematów związanych z literaturą. Będziemy mówić o nagrodzie Identitas już za kilka dni, już niebawem tegoroczni laureaci wyjadą na wyspę Uloja. W zeszłym roku państwo słyszeli trochę relacji z tego niezwykłego miejsca. Paulina Sobocz Białek, która jest moim gościem, która jest krytykiem literackim, także historykiem literatury i także laureatką wyróżnienia Nagrody Identitas. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: No właśnie, już czuć pewnie gdzieś na czole, na policzkach ten powiew arktycznego wiatru. Jak to wygląda w tym roku? Ilu zostało nominowanych? Jak przygotowania i kiedy ruszacie?
2: Tak, już myślę, że przebieramy nogami. Mam nadzieję, że nasi nominowani też z niecierpliwością czekają na ten wspaniały kontakt z naturą, ale też pewnie i ciekawe spotkanie, doświadczenie takie interpersonalne, być może też artystyczne, bo plan warsztatów też mamy bardzo ciekawy i pewnie wymagający jakiegoś takiego zaangażowania też sił twórczych. Nominowaliśmy w tym roku bardzo ciekawe książki, mocno zróżnicowane. 6 nominowanych, 3 właściwie tomiki poetyckie, 3 prozy, tak bym ogólnie powiedziała, w tym opowiadania, 2 duże powieści i naprawdę bardzo ciekawe teksty liryczne, więc zróżnicowanie i myślę też w takim kontekście i tematycznym, i formalnym, takim gatunkowym, tutaj mamy pełne spektrum dopełnione.
1: No ale to też powiedzmy, czy przypomnijmy słuchaczom, czym w ogóle jest Nagroda Identitas, czym są te warsztaty, to jest bardzo też wyjątkowy pomysł, te kilka dni na Uloi, no to jest właściwie Arktyka. Czym jest ta nagroda? Co ma docenić?
2: No przede wszystkim tutaj najistotniejszy jest oczywiście ten czynnik tożsamościowy, identyfikacji, czy po prostu tematu identyfikacji, który pojawia się w tych utworach, ale też oczywiście nie można nie wspomnieć o jakości artystycznej, czyli tej formie gatunkowej, leksykalnej tekstu, który no, spełnia te wymogi tematyczne. Więc jasne, że ten aspekt no, przynależności do jakiejś grupy społecznej, być może odrębności od tej grupy, w jakimś tym tekście poszukiwaliśmy tego genu, tego czynnika, ale te teksty przede wszystkim no, musiały jakoś nas zaciekawić też w takiej warstwie artystycznej, być czymś oryginalnym albo właśnie w jakimś takim no, niezwykłym powtórzeniu czy zakorzenieniu w tradycjach, więc tu z pewnością też szukaliśmy takich aspektów. Sama nagroda oczywiście jest przyznawana od 2014 roku i tutaj zapraszani byli wcześniej nominowani w różnym wieku, od kilku lat ci nominowani i później nagradzani nie mogą przekroczyć 45 roku życia, to teraz ta granica się odrobinkę przesunęła, więc też taki, powiedziałabym, może jakiś generacyjno-pokoleniowy też tutaj jest ten aspekt istotny. No i same warsztaty to jest miejsce też takiego spotkania się z własnymi tekstami, być może z takimi, które już powstają i każdy juror przygotowuje jakiś tematyczny warsztat, one są też często w jakimś takim porozumieniu ze sobą, tworzą pewien rodzaj narracji wspólnej, czy pracy i przyglądania się tekstom, ale też myśli humanistycznej, współczesnej, historii, no i być może też samej formy pisania, co mnie szczególnie jako jurorkę, która debiutuje w tym roku, w tej roli interesuje. Właśnie przyjrzenie się temu, jak ci autorzy są świadomi własnej twórczości i tej warstwy no, takiej artystycznej, no ale też właśnie samych siebie nawzajem, czyli też jak występują, jak wyglądają, jak się spełniają, jak się widzą jako czytelnicy cudzych dzieł, bo przecież wszyscy bierzemy udział w tych warsztatach także, a może przede wszystkim właśnie jako odbiorcy sztuki, kultury i która w jakimś sensie no, ze sobą dialoguje. Więc to o to porozumienie, o tą relacyjność pewnie będzie też chodziło.
1: Pani wszystkie książki przeczytała, to oczywiste. A czy można mówić, czy pani sobie pomyślała o właśnie jest jakaś jedna myśl dotycząca tej tożsamości, ta myśl wokół której być może właśnie tegoroczni nominowani są i oscylują, czy to ciężko tak mówić, czy to jest jednak bardzo mocno rozwarstwione, czy jakiś taki jeden...
2: Szalenie ciekawe pytanie i niezwykle trudne, pewnie nie da się tak jedną nicią, ale bo też one są bardzo zróżnicowane, te teksty, od takiej liryki, powiedziałabym, mocno eksperymentalnej, takiej bawiącej się polszczyzną, po taką dosyć, powiedziałabym, zachowawczą, cichą, ascetyczną, gdzieś mocno zakorzenioną w przeszłości, właśnie operującą obrazami, poprzez właśnie duże formy prozatorskie, jak powieść, czy właśnie mikroopowieści, czy takie małe opowiadania i taka jakaś powieść też generacyjna, więc tutaj na pewno trudno byłoby jeden taki czynnik, ale myślę, że to, co gdzieś, to jest może bardzo ciekawe też pytanie w kontekście w ogóle zastanawiania się nad tym, dlaczego taki zestaw tam się znalazł, bo one jakoś wspólnie wpisują się, myślę, w taki klucz czytania tej literatury przez takie hasło, co jest jednostkowe, a co kolektywne, nie? Poszukiwanie takiej indywidualności, czy jednostkowego doświadczenia, które można by było właśnie przyłożyć do jakiegoś generacyjnego, zbiorowego, właśnie kolektywnego i próbować taką wyjątkowość z tego kolektywnego doświadczenia wydobyć, ale też bardzo ciekawa gra właściwie z takim nowym interpretowaniem historii, bo to też jest ciekawe. I mniej może w tym roku, niż tak sobie obserwuję w poprzednich edycjach, może mniej właśnie skupienia na takiej pracy wspomnień, ile właśnie na tym, co dzisiaj, prawda? To też jest bardzo ciekawe, myślę, we wszystkich tych książkach, które się gdzieś przeglądają właśnie w tu i teraz z tego, co zostało. To też ciekawy taki aspekt. Więc może te dwie nici właśnie bym gdzieś poszukiwała. To, co kolektywne, wyjątkowe i to, co właściwie jest tutaj współczesne, obecne i co zostało, no z czego możemy właściwie czerpać w tym momencie, w którym jesteśmy, oglądając się trochę wstecz, ale jednak no z zasobu, który właśnie dzisiaj mamy przed nosem, prawda? Więc to takie ciekawe. Myślę, że można by było poszukiwać we wszystkich tych książkach takich tematów czy zagadnień.
1: No właśnie. Sześciu nominowanych, sześć książek. Nie wiem, jak bardzo na miejscu jest to pytanie, a można pani powiedzieć, może pani powiedzieć na przykład, że pani nie chce, ale czy chce pani jakąś jedną, szczególnie słuchaczom zachęca pani, żeby przeczytali, oczywiście tym samym nie zniechęcając do sięgnięcia po resztę?
2: Bardzo, bardzo nie chciałabym odpowiadać na to pytanie, też nie za bardzo mi pewnie wolno w tej chwili, natomiast wszystkie te książki są na pewno niezwykłą przygodą, one są odrębną historią, do każdej państwa zachęcam. W tym roku mamy aż 3 tomy poetyckie, to też jest ciekawe, że ta poezja gdzieś równo przebija się właśnie z tymi dużymi opowieściami. Na pewno bardzo ciekawa powieść Rewolterium, krótkie opowieści Łupiny, ale i bardzo ciekawy tomik Ugór, no i też Bosorka, Życie jest droższe króla. No i oczywiście Niewszczepionkę. To są wszystko teksty, które wymieniłam, ich tytuły w 6 nominowanych tegorocznych i bardzo Państwu je polecam. Są na pewno bardzo ciekawe też i myślę odkrywcze jakieś spotkania z współczesną literaturą.
1: Z pewnością tak. No i już będziemy się zapewne słyszeć z miejsca z Uloi o te myśli stamtąd. Będziemy prosić panią Paulinę Sobocz-Białek. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
2: Kłaniam się, pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiam, godzina 16:29. Ja to pamiętam, że w zeszłym roku człowiek właśnie jechał tam. Arktyka oczywiście, myślał sobie o tym wszystkim, co najzimniejsze, najmroźniejsze i najbardziej białe, a było w sumie całkiem ciepło i liście miały kolor taki pomarańczowo-żółty, co oczywiście jest też piękne i na co chyba też czekamy w Polsce, na tę złotą polską jesień, ta już pewnie niebawem, żeby ją uchwycić, to naprawdę jest moment i żeby uchwycić to, co mówi pan prezydent Donald Trump, to też pewnie teraz jest ten moment, bo właśnie przemawiam, my się chwilę wsłuchamy, ale teraz prezentować jego głosu nie będziemy, będziemy słuchać utworu, do którego zainspirowała mnie Elżbieta Mazol w jej audycji, to ten piękny głos tych dwóch sióstr usłyszałam.

0: Popołudnie Wnet.
1: Godzina 16.33. Państwo słuchają Radia Wnet i z niewielkim opóźnieniem, ale jednak Donald Trump ma aktualnie swoje przemówienie w siedzibie ONZ, gdzie przeniesiemy się na chwilę i przynajmniej może fragment tego, co mówi prezydent Stanów Zjednoczonych, uda się posłuchać.
2: Mamy problemy na całym świecie i robimy to świetnie. Nie ma lepszego przykładu niebezpieczeństwa, które gromadziło siłę, niż główny sponsor terroryzmu, Islamska Republika Iranu. Od 51 lat ten fanatyczny reżim rządził i przeprowadzał masowe mordy i siał terror na całym Bliskim Wschodzie i dalej. Ale teraz już nie. Od pierwszego dnia, kiedy szedłem do areny politycznej, mówiłem jasno, że nigdy nie pozwolił, aby Iran miał broń jądrową. Od razu rozpocząłem negocjacje z Iranem i zaoferowałem im pokój w zamian za zaprzestanie programu jądrowego. No, ale oni to odrzucili. Potem w operacji Północny Młot amerykańskie wojsko zniszczyło ich program jądrowy. I potem jeszcze raz pytałem się Iranu, aby podpisali umowę. I jeszcze raz odmówili mi. Reżim dalej budował bomby jądrowe, które by zagrażało każdemu Amerykaninowi w regionie. Również mieli rakiety, które byłyby w stanie uderzyć w Europę. Celem Iranu było, aby ukończyć swoją trasę do bomby jądrowej pod ochroną tarczy z rakiet konwencjonalnych. Gdyby im się udało, byśmy wszyscy wiedzieli, że nie zaprzestaliśmy temu projektowi i oni byliby już
3: integralni. Knowing that any attempt to stop them would face an arsenal of nuclear annihilation.
2: Za dwa tygodnie będzie rocznica ataku 7 października w Izraelu, gdzie zabito 1200 niewinnych cywili, w tym kilku amerykańskich obywateli. Przywódca Iranu celebrował tę masakrę w Izraelu. Sam reżim irański zabił w tym roku 72 tysiące własnych obywateli, kiedy protestowali. Wyobraźcie sobie, co by taki reżim zrobił, gdyby miał tarczę jądrową. Musieliśmy stawić się rzeczywistości, której tak wielu chciało, wolało ignorować.
1: I to był fragment przemówienia prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa na 81. Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku. Te najważniejsze punkty, które możemy wymienić, to, że Trump bronił wojny z Iranem i przedstawiał ją jako działanie, które miało uniemożliwić Iranowi zdobycie broni nuklearnej. Także wątek Ukrainy, mówił o konieczności zakończenia wojny i kierował do Putina komunikat Settle the War, czyli zakończyć konflikt, aby Władimir Putin skończył ten konflikt. Donald Trump podkreślił także swoje wysiłki na rzecz zawieszenia broni i pokoju w Gazie. To jest tylko kilka tych wątków. To przemówienie trwa, a my będziemy je podsumowywać i trochę dokładniej mówić o tym, co powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych po godzinie 17. Połączymy się z Tomaszem Grzywaczewskim, który przemówienie na pewno także słucha i też zobaczy, co prasa i te portale amerykańskie piszą o tym, o tej przemowie. Godzina 16.38, za chwilę wejdziemy w temat związany z kinem, a pewnego rodzaju wstępem do tego będzie teraz ten utwór Jana Krzysztofa Kalusa. Zapraszam.
4: Balada o sosie 7.
0: czerwony Radom, pamiętam siny, jak zbite pałką ludzkie plecy. Szosę 7 na dworce Gliny, jakieś pieniądze, jakieś adresy. Czerwiec nas zastał, z dala od miasta.

Z więzienia lekarz, adwokat. Nadzieję miałem bardzo niewiele, że na coś przyda się to jeżdżenie. Mówiąc po prostu, raczej myślałem, że to się znowu skończy więzieniem. 100 kilometrów to niedaleko, można się było w końcu pocieszać. Logicznie biorąc, mógł ktoś im spalić miejski komitet w miasteczku Cieszyn. Czerwony Radom, pamiętam Siny, jak zbite pałką ludzkie plecy. Szosę 7 na dworcach Kliny, jakieś pieniądze, jakieś adresy. Strach w ludzkich oczach, upokorzenie w spodniałych palcach, świstki wyroków. Pamięć odbitą na ścieżkach zdrowia, listy z więzienia, lekarz, adwokat. Kuba jeździła zwykle w soboty, wraca stamtąd jakby z daleka. Pamiętam dobrze to jej powroty, każdy z nas wolał jeździć niż czekać. Ta moja żona jest taka drobna, czasem jest całkiem trudno uwierzyć, że przesiedziała w więzieniu dłużej niż ta wariatka Angela Davis. Szosę 7, znajoma szosa, jak na gitarze akordę 7. Długie wieczory oczekiwania, Kuba wracała ze świeżym chlebem. To był jej taki prywatny pomysł, gdy raz myślała, że za nią idą.

0: plecach gliny, jakieś pieniądze, jakieś adresy. A tak naprawdę lubiłem tylko z tego Radomia po prostu wracać. Zmęczony z lewej, profil kierowcy, noc na E7 i wozów światła. W szumie silnika strzępy rozmowy, wspólne patrzenie na szosy wstęgę. Ta romantyczna, tania sceneria, co z urzędnika robi włóczęgę. Na różnych szosach, jadąc nocami, wiem, że się Radom przypomni jeszcze. Gdy wycieraczki będą zmazywać półkola w kroplach rzadkiego deszczu. Czerwony Radom, pamiętam siny, jak zbite pałką ludzkie plecy. Szosę 7 na dworcach gliny, jakieś pieniądze, jakieś adresy. Strach w ludzkich oczach, upokorzenie w spotniałych palcach, świstki wyroków. Pamięć odbitą na ścieżkach zdrowia, listy z więzienia, lekarz, adwokat. Szum zagłuszaczki, do Radomiu, jak o procesach mówią już brzeskich. Znowu jesteśmy z dala od miasta, co też tam słychać u Romaszewskich. Kuba coś mówi, że nie rozumie, przy mikrofonie ktoś ponoć zasłabł. To już naprawdę 5 lat minęło, znowu jesteśmy z dala od miasta. I tylko nie wiem, czy będę umiał znowu pojechać szosą ileś. Gdy przyjdzie pora i co odpowiem, gdy ktoś mnie spyta, gdzie wtedy byłeś.
1: Jan Krzysztof Kelus, oczywiście szosa E7, muzyka to jest coś, co pozwala nam się też czasami na chwilę odłączyć od tej polityki, do której będziemy wracać, o której dużo mówimy, zwłaszcza dzisiaj. To też przytoczę sprzed kilku minut słowa prezydenta Donalda Trumpa, bo trwa to przemówienie. Mogę zaraportować z dumą, że Ameryka wróciła i jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Do tego przemówienia, które trwa w ONZ-cie, będziemy na pewno wracać, ale teraz chwila oddechu. W studio goście będziemy mówić o pewnym przeglądzie filmu wyjątkowej osoby, która też z Radiem Wnet była związana, pani Maria Majka Dłużewska, a będą opowiadać i też wyjaśnią, skąd ten wybór, skąd Jan Krzysztof Kelus przed chwilą na antenie, pan Marek Saturnus oraz Marek Dorsz. Dzień dobry, witam w studio Radia Wnet.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: No to zaczęliśmy utworem Jana Krzysztofa Kelusa. W jego słowa należy się wsłuchiwać. A dlaczego ten wybór? Dlaczego Szosę 7?
2: No dlatego, że będziemy w tym przeglądzie filmów Marii Dłużewskiej pokazywali film o rodzinie Kelusów. O ich życiu dzisiejszym, o ich spotkaniu z rzeczywistością dzisiejszą będą opowiadać w tym filmie i chcieliśmy przypomnieć to wydarzenie, bo Jan Krzysztof Kelus z żoną bardzo często jeździł do Radomia, woził tam co się dało, robił co się dało, żeby tam ludziom pomagać, nie tylko zresztą on, można powiedzieć, w tamtym czasie. I chcieliśmy przypomnieć jego postać. Ona jest zupełnie nieznana dzisiaj dla młodzieży, nawet dla środowisk twórczych. On gdzieś w tle jest.

0: Jan Krzysztof Kelus. Ale chciałem też powiedzieć o tym, że organizujemy drugi już ten przegląd Marii Dużewskiej, filmów Marii Dużewskiej. I pierwszym filmem będzie film o Liceum Krzemienieckim, o podróży balladyny. Bo w Liceum Krzemienieckim była uroczystość 130-lecia urodzin Juliusza Słowackiego 4 września 1939 roku. To było niesamowite wydarzenie i ten film będzie opowiadał o tym wydarzeniu, jak również o tym, co się działo wokół, a też znaczeniu tego dzisiaj. Może kolega powie też o tym, jak jest to wszystko usytuowane prawnie, bo my jesteśmy stowarzyszeniem.
1: Jak jest usytuowane prawnie, oczywiście, ale też skąd ten angaż i dlaczego to jest takie ważne, żeby też twórczość pani Marii Dłużewskiej przypominać, bo odbywać się to też będzie w dzień jej urodzin, 26 dzień września. Co to była za osoba? Co tworzyła?
2: Więc ja powiem, bo ja jestem chyba najstarszym z tych jej przyjaciół. Miałem zaszczyt spotkać ją w zamierzchłych czasach w powstaniu wojennym, kiedy przyłączyła się do bojkotu środowisk aktorskich. Wtedy założyła podziemny teatr przy kościele w Ursusie, no bo był to czas, kiedy wszyscy się garnęli pod skrzydła kościoła. A ja w tym czasie wywodzę się w ogóle z Solidarności i byłem we władzach lokalnej Solidarności regionu Błonie, oddział Mazowsze, przy kościele, gdzie naszym patronem był ksiądz Zdzisław Kniołek. I my współpracowaliśmy z kołem pomocy bliźnemu przy kościele w Podkowie Leśnej pod skrzydłami księdza Leona Kantorskiego. I tam właśnie miałem okazję zaprzyjaźnić się z przewodniczącym tego komitetu podkowiańskiego. Współpracowaliśmy z Błoniem i tam przy jakiejś okazji po jakiejś mszy Majka występowała ze swoim monologiem i wtedy zobaczyłem piękną dziewczynę z warkoczem w kolorze błyszczącej słomy w kubraku pięknym, żywcem wzięta ze szlacheckiego domu. I wtedy zainteresowałem się tą ideą prowadzenia podziemnego teatru i wspólnie z oba koła, te prężne środowiska opozycyjne, postanowiliśmy sponsorować właśnie ten podziemny teatr. I wtedy nawiązałem taką, że tak powiem, osobistą znajomość, która się przekształciła w dalszą działalność opozycyjną, a później w serdeczną przyjaźń.
1: Czyli byliście przyjaciółmi też.
2: Tak.
0: Dlatego, że to była osoba, która potrafiła słuchać. My się tam gromadziliśmy u niej w jednym mieszkaniu, w drugim. Ona bardzo była ciekawa tego, co się wokół dzieje i to w jakiś sposób funkcjonowało w jej twórczości. Bo także Majka robiła radio podziemne, Solidarność. Miałem przyjemność z nią pracować w tym radiu. Marek był tym, który emituje to radio wtedy. To wszystko było nielegalne i było bardzo, bardzo poważnie. Myśmy to traktowali. A w międzyczasie zbieraliśmy materiały, bo jak później wyszedł taki pomysł od pana generała, że pobuduje pomnik powstańca warszawskiego. I myśmy śledzili tą sprawę z Majką. Ona wszystkich, zresztą przyjaciół, prosiła o to, żeby śledzić, znajdywać jakieś rzeczy, materiały. I później powstał film na ten temat, Pomnik, którego miałem przyjemność być producentem, znaczy kierownikiem produkcji. I ta nasza przyjaźń zaowocowała również tym, że ona jest chrzestną matką mojego syna. I to, co się działo u niej w domu, bardzo dużo osób przychodziło, które przynosiły ze sobą jakieś idee, jakieś pomysły, jakieś historie. I ona z tego czerpała i robiła z tego filmy. Ten film, który będziemy pokazywać o tym Liceum Krzemienieckim, powstał z rozmowy z panią Joanną Gwiazdą, kiedy robili film o gwiazdach, znaczy o małżeństwie Joanny i Andrzeja Gwiazdów. Także inne filmy powstały z takich inspiracji.
1: I w sprawę smoleńską też bardzo się angażowała pani Maria.
0: No, od niej się zaczęło tak naprawdę. Film Mgła to był film, który poruszył wszystkich nas bardzo, a później całe coś śledzenie tego tematu. Pogarda, Polacy. Dama.
2: Potem Polacy.
0: Później Polacy.
2: Tak.
0: To była taka idea, żeby pokazać młodzieży, a przede wszystkim tej młodzieży, która na przykład studiuje dziennikarstwo, która studiuje w Akademii Plastycznej, która studiuje w Akademii Filmowej, która studiuje historię, dla której ten świat, który jest wokół nas, nie jest obojętnym.
1: Odważna, to jest przymiotnik, który mi przychodzi na myśl.
2: Zdecydowanie. Ona miała jeszcze tę cechę, że potrafiła, tak jak wśród nas zaprzyjaźnionych blisko, dopuszczać pewne, załóżmy, skłonności do tego, żeby ta krytyka jej twórczości nie była źle pojmowana. Ona przyjmowała te nasze, załóżmy, sugestie i potem w swojej pracy potrafiła to przelać w produkowaniu właśnie twoich obrazów filmowych.
1: To niezwykle ważna cecha i trudna, mam wrażenie, też dzisiaj w ogóle mówienie sobie krytycznych słów, czy tak. Jakaś refleksja na podstawie krytyki,
2: tak,
1: prawda?
2: Nasza przyjaźń była na takim etapie, że wiedziała, że to jest wypływa z życzliwości, tak. a nie z jakiegoś, załóżmy...
1: Zazdrości czy zawiści, nie było to tak interpretowane.
2: Mogliśmy sobie otwartym tekstem po prostu pewne rzeczy przekazywać.
1: I tym jest chyba przyjaźń. Ja tak, jeżeli sobie mogę pozwolić na definicję, pewnie to będzie jedna z definicji przyjaźni, tak jak jest i z miłością, to takie poczucie czy przekonanie, że jak ktoś ci mówi nawet krytyczne, trudne słowa, to wypływa z serca, wypływa tak. Z chęci, żebyś ty był lepszym człowiekiem i z miłości po prostu, z jakiejś troski.
2: Tak, no, to umiała przyciągać ludzi do siebie i wszystkie te jej, wszyscy bohaterowie jej filmów stawali się po trosze jej przyjaciółmi. Albo dobrymi znajomymi, wchodziła w nimi kontakty, a one wywoływały następne tematy i następne sytuacje, jakie były warte uwiecznienia w kadrze. Bo przecież trzeba przyznać, że te tematy, jakimi zajmowała się, to były doniosłe. To były współczesne tematy obnażające przeciwników naszych, którzy są zarówno przeciwnikami Polski, w tych właśnie filmach obnaża tą perfidię i tą nacechowaną złymi trendami ich...
1: Nawet cenzurę czasami. Nową cenzurę, która dzisiaj chyba mimo wszystko w jakimś wydaniu też jest. Ja nie mam prawa pamiętać o tej z kiedyś, ale chyba w jakimś sensie to trwa. Trwa do dzisiaj. Takie informacje techniczne. Bo to jest 26 września, drodzy państwo. W miejscu, o którym państwo też nieraz już słyszeli, bo to jest Kościół Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim. Rozumiem, że podziemia.
0: Podziemia. O godzinie 14 w sobotę 26. I chciałem zaznaczyć, że zapraszamy właśnie do rozmowy, do dyskusji po tych filmach i wśród panelistów będą obecni pani Elżbieta Królikowska-Awis, pan Sławomir Keller, pani Anna Popek, pan Paweł Suchta, pan Jan Parys, pan Wacław Cholewiński, pani Jolanta Chojecka oraz być może najprawdopodobniej dojedzie pan Piotr Andrzejewski.
2: Jeśli zdrowie dopisze.
0: I chciałem powiedzieć, że... Te osoby, które założyły to stowarzyszenie, to rzeczywiście są przyjaciele także między sobą. Jesteśmy przyjaciółmi między sobą i to robimy ten drugi przegląd tak samo jak pierwszy za własne, złożone przez nas pieniądze. I to jest chyba miara tego, jak osobowość Majki żyje w nas i uważamy, że to, co ona robiła, jej twórczość, jej postawa jest godna tego, żeby to pokazywać, szczególnie właśnie tym osobom, o których mówiłem, które w przyszłości lub teraz zaczynają swoją drogę twórczą w różnych dziedzinach życia społecznego w naszym kraju.
1: No więc zapraszamy Państwa też w ten szczególny dzień za 4 dni, 26 dzień września. Ja też tylko właśnie w myśl, bo wisi plakat na drzwiach wejściowych do Radia Wnet. Komentowałyśmy to wydarzenie z Magdą Uchaniuk, która znała panią Marię Dłużewską. Od razu powiedziała: kolorowy ptak, i osoba bardzo, bardzo wyraźna bywała. Uśmiechnięta też, taka przechadzała się po Saskiej Kępie, bo zdaje się, że mieszkała tam może już te ostatnie lata, ale tak ją też tutaj w Radio Wnet zapamiętali. Bo taka to jest społeczność też tu.
0: Tak. Maria była pełna humoru też. Nie była zawsze taka na poważnie. Była pełna humoru i patrzyła na świat z nadzieją. To jest bardzo istotne. To jest bardzo istotne. To nie był człowiek ponury.
1: Tak, zdecydowanie.
2: Tak, nie potrafiła się wybić z pantałyku.
1: Znajdziemy może coś jeszcze w bazie Jana Krzysztofa Kelusa. Mamy trochę tych utworów. Jeden jest taki, którego w którymś momencie trzeba przyciszyć, bo tam pada niecenzuralne słowo. Panowie może kojarzą. A jednak jeszcze jesteśmy przed godziną 22. Ciekawe, czy do 22 będzie mówił prezydent Ameryki Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, bo cały czas trwa to przemówienie. Komentować je będziemy po godzinie 17. To jeszcze raz zapraszamy, przypominamy 26 września, 75. urodziny pani Marii Majki Dłużewskiej byłyby, a my Państwa zapraszamy
0: Godzina 14.
1: Do kościoła Wszystkich Świętych, tam gdzie też spektakl genialny, Seminarium Diabła. Byli panowie? C.S. Lewis, Listy Starego Diabła do Młodego. Zapraszamy. 4 września. To jest wtedy czas.
2: Korzystamy. Przychodźcie Państwo, nie będziecie żałować.
1: To jest...
2: Uczcijmy wspaniałą Polkę, wspaniałą reżyserkę i wspaniałego człowieka.
0: A przede wszystkim wymienimy poglądy, co jest bardzo ważne. Dzisiaj musimy ze sobą rozmawiać.
1: Zdecydowanie tak. Marek Saturnus, Marek Dorsz rozmawiali ze mną i bardzo się cieszę. Byli moimi gośćmi. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękujemy.
1: Jan Krzysztof Kelus, Sentymentalna Panna S. Proszę bardzo.
3: Sentymentalna Panna S. Z cyklu Materiały pomocnicze do nauki o Polsce i świecie współczesnym. Oczom zdumionej publiczności.

kontrolu pojutrze. Wpadnę, by znowu na nią patrzeć. Nie była w pełni w moim typie. Szczególnie raził mnie jej język. I żyłem znowu trochę z boku. I tak jak zwykle bez pieniędzy. Nie była w pełni w moim typie. Ale lubiłem to, że jest. Trochę złośliwie ją nazwałem. Sentymentalna panna S. Gdy zniknął długo włosy chłopiec.

samej maści. Panegiryków nie pisałem, nie próbowałem się z nią pieścić. Piszę ballady i piosenki, a jej potrzebne były pieśni. Żyłem jak zwykle trochę z boku, kiedy najlepsi przegrywali. Mówiłem, cóż, nie lubią gwiazdy tych, którzy je wylansowali. I byłem głupi tak jak inni, wciąż tylko bojąc się jednego, że mogą zerwać przedstawienie sąsiedzi z kraju ościennego. Nie był potrzebny żaden sąsiad, rodzimej dosyć jest kanali.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Uwielbiam Państwa, uwielbiam. Wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować. Jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
4: Za 3 dni papież wyruszy do Francji. Jego wizyta budzi tam dużo większe zainteresowanie niż poprzednie. Arcybiskup Gallagher przypomina o niesłabnącej aktualności orędzia pojednania polskich i niemieckich biskupów. Watykan zaprasza na seminarium o spowiedzi, dołączyć może każdy, także online. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W piątek Leon XIV rozpocznie 4-dniową podróż apostolską do Francji. Zainteresowanie jego wizytą rośnie cały czas, tym bardziej, że od ostatniego spotkania z papieżem w stolicy kraju minęło 18 lat, a w międzyczasie w kraju nastąpiły przemiany, w wyniku których wiele osób powraca dziś do Boga i duchowości. Mówi o tym kardynał François Bustillo w wywiadzie dla francuskiego dziennika Le Figaro.
5: Posługujący na Korsyce kardynał odnosi się do przemian, które już teraz dokonują się we Francji. W 2008 roku na mszę z Benedyktem XVI przyszło w Paryżu 250 tysięcy wiernych. Tym razem na papieskiej mszy będzie co najmniej 600 tysięcy osób. Widać ewolucję, przejście od nieobecności Boga czy wręcz wrogości względem religii do zainteresowania wszystkim, co dotyczy wiary i Boga. Bycie katolikiem nie jest już zagrożeniem, lecz atutem, mówi. Jego zdaniem Leon XIV, w odróżnieniu od Franciszka, który wolał peryferię, świadomie zwraca się do krajów o długiej tradycji chrześcijańskiej. Czuję, że rodzi się w nich pragnienie i że już teraz dochodzi do pewnego przebudzenia.
4: W ambasadzie Polski przy Stolicy Apostolskiej odbyła się prezentacja książki Przebaczamy i prosimy o przebaczenie, która powstała jako owoc ubiegłorocznej konferencji na Uniwersytecie Gregoriańskim w 60. rocznicę historycznego listu polskich biskupów do biskupów niemieckich. W spotkaniu wziął udział m.in. szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Paul Richard Gallagher, który podkreślił, jak ważny pozostaje dziś ten gest polskiego episkopatu sprzed lat.
6: Słowa przebaczamy i prosimy o przebaczenie wypowiedziane w Europie, wciąż głęboko naznaczonej ranami wojny, również dzisiaj zachowują szczególną siłę i aktualność. Przypominają nam one, że pojednanie rodzi się nie z zapominania o przeszłości, lecz ze zdolności do zmierzenia się z nią w prawdzie, z odwagą i ufnością, otwierając się na szczery dialog. Ta publikacja jest także zaproszeniem do refleksji nad wartością tego świadectwa dla teraźniejszości i przyszłości.
4: Watykańska Fundacja Józefa Ratzingera Benedykta XVI ogłosiła tegorocznego laureata Nagrody Ratzingera. Został nim profesor John Cavadini, teolog z University of Notre Dame w Stanach Zjednoczonych, specjalizujący się w teologii patrystycznej, a szczególnie w myśli świętego Augustyna.
6: Nagroda przyznawana przez Fundację Watykańską za wybitne osiągnięcia naukowe i publikacje zostanie wręczona przez papieża Leona XIV 19 grudnia w Pałacu Apostolskim w Watykanie. Sam laureat zaznaczył, że swoją pracę teologa rozumie jako powołanie do jednoczesnego służenia Kościołowi i nauce.
4: Z kolei Penitencjaria Apostolska zaprasza chętnych z całego świata do udziału w seminarium na temat spowiedzi. Odbędzie się ono w dniach 23 i 24 października w Rzymie, ale będzie można uczestniczyć w nim także online. Tematem wykładów będzie skruszone serce.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
7: Reklama.
8: Gen Wolności.
9: Młodzież w walce z komuną. Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
10: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18. Scena Stygmat w Warszawie.
11: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
12: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
7: do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
8: Po reklamie.
2: Popołudnie Wnet.
12: I 5 minut po 17 zapraszam Państwa na drugą godzinę, właściwie jej pół, bo później Rafał Woś o godzinie 17.30 dzisiejszego popołudnia Wnet. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wciąż przemawia, trwa, przypomnijmy, 81. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. I te kilka słów, które możemy przytoczyć i za chwilę będziemy komentować z naszym gościem, mogę zaraportować z dumą, że Ameryka wróciła i jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Te słowa. Wcześniej powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że Władimir Putin powinien zakończyć wojnę na Ukrainę. Czy jeszcze jakieś oczywistości, może większe, może mniejsze, przekazał prezydent Stanów Zjednoczonych? Słuchamy wypowiedzi. Za chwilę połączymy się z profesorem Danielem Boćkowskim od spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku. Będziemy tę wypowiedź, między innymi te, czy sytuacje z ostatnich godzin i dni na Bliskim Wschodzie komentować, ale wcześniej utwór brazylijski, a więc język portugalski przed nami i wykonawczyni, taka bardzo ciekawa wokalistka o pseudonimie Nova.

0: Popołudnie Wnet.
1: I trochę brazylijskiej muzyki, która może trochę ociepli ten nastrój i klimat w Warszawie. Ulewa zaczęło lać. Czy tak jest też w innych miastach? Czy tak jest może w Białymstoku? Ale to nie będzie nasza dzisiejszy główny temat naszej rozmowy. Pan Daniel Boćkowski, profesor, historyk Uniwersytetu w Białymstoku, a także ekspert do spraw bezpieczeństwa. Panie profesorze, dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko, też mokro. Ale do wytrzymania.
1: Do wytrzymania, a czy do wytrzymania była też pewnie zależy dla kogo. Wypowiedź, przemówienie długie dość prezydenta Donalda Trumpa właśnie przed chwilą się skończyło. Pan profesor słuchał.
2: No powiem tak, Trump wszechmogący, można by tak powiedzieć, a złośliwie można powiedzieć, ale nie wszechmocny. Więc rzeczywiście wszechmogący, który wychwalił się, że on uczynił przed zgromadzeniem Amerykę wielką, że Ameryka jest potężna, że prawda, on sobie radzi w cieśninie Ormus, że lada chwila zakończy jednak ten konflikt w Ukrainie, że jest łaskawy, bo zastanawia się, czy uczynić Iran wielkim, czy może zatrzeć go z powierzchni ziemi. To jest przemówienie, które jest w stylu Trumpa, natomiast cóż, nie wnosi niczego nowego. Ono pokazuje, że cele i wizje amerykańskiego prezydenta są tutaj jednoznaczne, to znaczy wojna z Iranem raczej się nie skończy przy takim założeniu, jakie jest, szczególnie, że od razu przywołał także kolejną rocznicę ataku Hamasu na Izrael. Wspominał o tym, że to on jest najcudowniejszy, prawda, i on kończy wszystkie wojny, więc on kończy wszystkie wojny, a tych wojen, które ma skończyć, ciągle mu przybywa i przybywa. Tak można by skomentować wizję świata według Trumpa.
1: No ale też może to by było zła taktyka, jakby się do błędów zaczął przyznawać i tak bić w pierś.
2: Znaczy, ja nie sądzę, żeby Trump w ogóle... Znaczy Trump i błędy to jest niemożliwe. To znaczy, no Trump nie popełnia błędów, to świat popełnia błędy i przeszkadza Trumpowi. I to jest cały problem tego, że no, on musi...
1: Ale Trump jakiś świat reprezentuje też.
2: Znaczy, no powiedzmy tak, Trump powiedział kiedyś, że on uczyni Amerykę wielką. Ja bym powiedział, że ta jego wizja aktualnie to jest make Trump great again. Czyli uczyń Trumpa wielkiego, bo tak naprawdę chyba już jego świat i jego wizja skupia się nie na tym, żeby rzeczywiście coś takiego długofalowego osiągnąć, tylko żeby przejść już ostatecznie do historii jako ten najlepszy, największy, najwspanialszy. I to jest obiecujące, gdyby naprawdę chciał rzeczywiście tych parę konfliktów w końcu wygasić. Ale wygaszanie konfliktów wymaga jednak pewnego rodzaju
1: działań.
2: Powiedzmy sobie szczerze, nie to nawet działań, co kompromisów. Trumpa kompromisy to są takie, że albo zrobimy tak, jak ja chcę, albo nie zrobimy wcale. No bo cieśnina Ormus jest dowodem na to, że można zrobić błąd, bo Ameryka została przez Izrael wrobiona jednak w tą wojnę, ale było kilka kolejnych etapów, na których można było w jakiś sposób stamtąd wyjść. Trump nie może, dlatego że on za każdym razem, kiedy następowała deeskalacja, to gdzieś wewnętrznie, gdzieś w tych swoich układach podbijał stawkę, licząc na to, że jednak druga strona się ugnie. A ja odnoszę wrażenie, że z Iranem teraz jest tak jak z czasami, jak to się mówi, mamy przesilenia gdzieś w parlamentach, prawda? Przeliczmy nasze szable. I dopóki Iran nie przeliczył swoich możliwości, no to mieliśmy taki pad na Bliskim Wschodzie i mniej więcej każdy wiedział, jak to wszystko jest grane. Kiedy Trump powiedział, sprawdzam, i okazało się, że no nie ma tych kart takich, jakich obawiał się Iran, no to Iran po prostu teraz grał pełną pulę. I Trump rzeczywiście znajduje się w takiej pułapce, bo można mówić tak, zgniotę Iran na przykład gospodarczo. No ale przecież wcześniej mówił, że zgniotę Rosję gospodarczo. I to się nie udało. Więc oczywiście Iran to nie jest Rosja, natomiast Iran ma też różne grupy, które wspierają. Jeżeli mówi o tym, że zakończy wojnę w Ukrainie, no to wielokrotnie już też można było naciskać, czy pomóc po prostu Ukrainie pewne rzeczy ugrać, ale Trump ma słabość do wielkich i silnych graczy, którzy dzielą świat, bo dzieli z nimi tą samą koncepcję tego świata. No i jeżeli teraz jest znowu w takiej wizji pod tytułem, że to przez Ukrainę nie ma ropy naftowej, znaczy przepraszam, nawet diesla, no to trudno, żeby tu się coś udało zakończyć, no bo Ukraina nie zrezygnuje z osłabiania Federacji Rosyjskiej, a Federacja Rosyjska nie zrezygnuje z rozbijania Ukrainy, widząc, że znowu Trump odsunął się na swój sposób od Zełenskiego.
1: Czyli to jest jeden wielki pad, panie profesorze, no bo spotkania trwają, było spotkanie z prezydentem Zełenskim, Macronem, tutaj zapewnienia też o tej współpracy i zacieśnianiu tej współpracy. Co z tego wszystkiego wynika? Czy jest jakiś pozytywny kierunek, horyzont, w którym możemy patrzeć, czy jeden wielki pad?
2: Znaczy jest to pad, dlatego że tak naprawdę Ameryka dzisiaj i dyplomacja amerykańska, cele, wszystko to jest taka wykładnia Trumpa i jego tego najbliższego otoczenia i widać wyraźnie, że Rosjanie znaleźli przełożenie czy na Kushnera, czy na Witkoffa, czy na wiele innych osób i spokojnie nimi rozgrywali. Dzisiaj, prawda, widać też, że na szefa CIA wrzuca się obowiązek działania, no ale otoczenie Trumpa i sam Trump z jednej strony tak, patrzy na świat, ale z drugiej strony patrzy na midtermsy. Czasami sprawia wrażenie takie, jakby go w ogóle wybory główkowe nie interesowały, bo to, prawda, jest już takie drobna sprawa, on przecież układa świat. Ale z kolei midtermsów zależy też to, czy demokraci będą mieli większość w którejś z izb. To z kolei nacisk różnych elementów gospodarczych, bo Trump jest uzależniony od tego środowiska gospodarczego. Ale w tym wszystkim jeszcze jest, odnoszę wrażenie, ta chęć i ta obserwowanie jednej rzeczy, giełdy. Bo tak naprawdę większość głównych haseł Trumpa, czy tych zmian, czy wielu innych rzeczy, to od razu przekłada się na giełdy, a widać, że na giełdach dzieją się różne dziwne rzeczy. Wszyscy już dzisiaj nie ukrywają, że ten majątek Trumpa i jego rodziny gwałtownie się powiększył. Właśnie między innymi dlatego, że no mają dostęp do tego, co Trump powie. To już było przecież obserwowane, więc no, pytanie, czy Trump chce być wielki, bogaty, sławny i największym prezydentem, czy też sam już nawet nie wie, czego chce.
1: A czego się boi lub kogo się boi Donald Trump?
2: Myślę, że nikogo się nie boi. To nie jest ten wiek. Wie pani, sytuacja jest taka, że im starsi dyktatorzy, tym mniej się obawiają tego wszystkiego, co robią, dlatego że najczęściej długofalowe skutki tego ich kompletnie nie dotyczą, a coraz częściej obawiają się tego, co jest najbliżej. Trump, powiedzmy szczerze, no nie musi obawiać się, że gdzieś tam będzie maksymalna nielojalność ludzi, dlatego że no on ma tą swoją rodzinę i tych swoich ludzi, którzy są absolutnie wobec niego lojalni i grupę wyznawców. To mu wystarcza, ale czy w Trumpie gdzieś jest strach? Nie. Moim zdaniem strach Trumpa przekłada się właśnie na takie agresywne zagrania, ponieważ to jest hazard. A Trump jest hazardzistą na swój sposób. Więc przy tych możliwościach ten hazard Trumpa go jednak napędza, bo on jest ciągle na topie. Przecież no, dzisiejsze przemówienie w ONZ-cie, bez względu na to, kto jeszcze będzie mówił, to będzie rozpatrywane właśnie przez pryzmat tego hasła, że Iran mógłby być wielki. No więc Trump z jednej strony mówi, że Iran może zagrażać całemu światu ajatollahów, ale z drugiej strony mówi, że jak prawda, Iran podporządkuje się, prawda, ustalimy zasady w Zatoce, to on uczyni Iran wielkim, najpotężniejszym mocarstwem w regionie. No ale to jest nielogiczne, no bo jeżeli chce osłabić Iran, to nie może jednocześnie go czynić wielkim. Zniknięcie ajatollahów nie spowoduje, że Iran, że polityka irańska nagle w regionie Zatoki miałaby się w jakiś sposób gwałtownie zmienić, bo Iran poczuł, że ma siłę sprawczą i zobaczył te narzędzia nacisku. To no, każdy, kto ma władzę i widzi narzędzia nacisku, nie będzie z nich rezygnował, bo one dają mu bezpieczeństwo. Więc no tutaj jest ciekawa sytuacja. Czy jest w takim razie jakiś pomysł? Analogicznie w tych przemówieniach ogromne znaczenie Trump przekładał na tę pozycję, potęgę Stanów Zjednoczonych. No a wszyscy wiemy, że ta potęga Stanów Zjednoczonych w tej Zatoce i w wielu innych miejscach no nie pokazuje się taka, jaka by była. I właśnie przez to, że te szable policzono, no to w wielu obszarach grają różne państwa coraz aktywniej przeciwko interesom Trumpa, zakładając, że no one nie zostaną zrealizowane. A Ameryka, która wplątała się w wojnę w Iran, jest bardzo, bardzo obłożona finansowo. Znowu można powiedzieć, że każdy Bliski Wschód to jest wojna za bilion dolarów. Więc tu też wpakowane jest to i te koszty tego są gigantyczne. Jak to się przełoży dalej? No właśnie wszystko będzie zależeć od tego, czy ktokolwiek będzie chciał grać tak, jak wierzy Trump. Czyli czy państwa uwierzą, że ta siła sprawcza Stanów Zjednoczonych jest na tyle duża, żeby jednak uwzględniać ją.
1: Czy uwierzą w tę siłę, albo uwierzą w to, że przychylenie się do opinii o tej sile może pomóc tym państwom? To jeszcze na zakończenie dużo wątków bo się dzieje, bo ciekawe tematy, ale o Kubie mówił prezydent Trump. Kuba to upadłe państwo, cytuję, wolność wkrótce zawita na Kubę. To dzisiaj także wypowiedź z dzisiaj, co to oznacza?
2: Kuba jest upadłym państwem. Od zawsze była. No, socjalizm na Kubie pogrążył państwo po prostu w totalnym chaosie, a upadek Związku Radzieckiego doprowadził Kubę do gospodarczego upadku. Natomiast no, każde hasło pod tytułem, że Trump gdzieś zrobi coś lepiej, może oznaczać tylko jedno, że Trump chce przejść do historii jako ten, który, prawda, jako ostatni lub jako pierwszy z prezydentów w końcu obalił komunizm na Kubie. Myślę, że go to kusi, bo już wcześniej go to kusiło. A nie ukrywam, znowu to odwróciłoby po prostu ten obraz Trumpa słabszego. Czyli rzucenie takiego słabego państwa na ziemię. Wenezuela podbiła Trumpa. Może zakłada, że skoro już tutaj jest ten ostatni moment przed midtermsami, to trzeba by jeszcze zrobić porządek z Kubą. Wplątanie się w kolejną operację wojskową, no może być jednak ciężkie.
1: Czyli najbliższe dni, panie profesorze, dni czy tygodnie, jeżeli chodzi o Bliski Wschód i to spojrzenie na ten punkt świata, to czego się możemy spodziewać?
2: Znaczy na Bliskim Wschodzie będzie tak, jak było, bo nie sądzę, żeby Trump teraz znowu gwałtownie chciał zaatakować Iran, bo nie ma czym. Kluczem będą Huti. Kluczem będą Huti. Z jednej strony będzie to kwestia tego, czy ostatecznie Huti uda się zniszczyć ten sojusz, który próbował ich obalić. I tutaj jest kwestia utrzymania się na wybrzeżu. A z drugiej strony jest to pytanie, czy Huti znowu uderzą w Arabię Saudyjską, ponieważ z Saudom udało się uruchomić rurociąg, którym tłoczyli ropę. A więc znowu trochę tej ropy pojawi się. choć w trudnych, trudnych warunkach płynących, głównie przez albo przez Balpalandap, albo przez kanał Suezki. I to będzie chyba najważniejsze miejsce tego starcia, bo ani Izrael, ani Ameryka na razie chyba nie ma możliwości wyeskalowania w kierunku Iranu, ale czasami Trump może nam zrobić niespodziankę.
1: Wymyka się spod kontroli. O czym powiedział profesor Daniel Boćkowski, na pewno jeszcze w tym temacie słyszeć się będziemy na antenie Radia Wnet. Oczywiście, panie profesorze, wszystkiego dobrego. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: U nas przestało padać. Nie wiem, czy w Białymstoku podobnie, a nawet przed chwilą...
2: Jeszcze się nie rozmyślił.
1: A nawet przed chwilą do usłyszenia zobaczyliśmy grad, ale gdzieś tam wychodzi słońce, bo tak to często jest i dobrze, żeby tak było. Na zakończenie szybciutko, godzina 17.26, zatem na pewno za chwilę do studia przyjdzie Rafał Woś, ale ze mną jeszcze pan Łukasz Korwin. Mówimy o SOR-ze, zbieraniu podpisów dzisiaj rano, Wileńska, chociażby ten punkt. Wolontariusze stoją, takie podpisy zbierają do 28 września. Podpisy pod czym? Dzień dobry.
0: No, zbierają podpisy pod listami oparcia dla referendum warszawskiego, czyli żeby było referendum, żeby warszawiacy mogli się wypowiedzieć, czy nadal chcą tej władzy, czy może już jednak mają dosyć, czy prawie 9 miliardów długu już wystarczy, czy może jeszcze więcej, czy nasi prawnukowie jeszcze będą to spłacać, czy tylko my. No, to są takie pytania, czy chcemy drzewek szybko schnących, czy ich nie chcemy, tak i tak dalej. No to jest, chyba naliczyliśmy już ponad 100 takich konkretów, dlaczego my akurat nie chcemy tej władzy i z tym wychodzimy. To jest właśnie, żeby było referendum, żebyśmy mogli skorzystać z procedur demokratycznych, żeby do tego właśnie doszło.
1: A dzisiaj to spotkanie rano, 8.30 przy Galerii Wileńska, miałam okazję porozmawiać z osobami, które tamtędy przechodziły czy przejeżdżały, często spieszyły się do pracy i dużo było takich głosów pozytywnych, że Warszawa czysta, że Warszawa zielona, że właściwie to wszystko teraz ładnie wygląda, na rowerze można jeździć.
0: Tak, to mnie zawsze zdumiewa, też to słyszę często, że jeszcze na przykład nigdy Warszawa nie była taka piękna. No to tak wygląda, że gdyby nie Rafał Trzaskowski, to słońce przestałoby wschodzić, deszcz by przestał padać.
1: A nie jest piękna Warszawa teraz?
0: Ależ jest, no to jest nasz wysiłek, prawda? Tylko chodzi o to, że mogłaby być nie tylko piękna, ale mogłaby być dobrze rządzona, prawda? Mogłaby być taniej rządzona. Mogłyby być na przykład 3 linie metra, tak? A nie tylko 2. I tak dalej. Mogliby nie rządzić deweloperzy, tylko żeby to, co się dzieje, działo się no, dla warszawiaków, dla nas, dla społeczeństwa, a nie tylko dla pewnej garstki, która po prostu siedzi blisko, jak to mówią, na ulicach Warszawy koryta.
1: 4 dni temu Maciej Wilk był gościem Radia Wnet. Ponad 100 tysięcy podpisów pod referendum w Warszawie. Zostało teraz już 5, czy jeżeli dobrze liczę, albo troszkę...
0: No do poniedziałku.
1: Do poniedziałku. Jak to teraz wygląda? Możemy mówić, przekazywać te liczby? Czy je znamy?
0: Maciek działa jak pokerzysta, po prostu z kamienną twarzą. Mówi, no mamy to, co możemy policzyć, prawda, to, co jest w biurze, że tak powiem, w centrum, w siedzibie, no ale jeszcze jest taka duża liczba, która jest liczbą niewiadomą, trzyma nas w napięciu. Bezsprzecznie to jest czas wielkiej mobilizacji. To jest czas, kiedy po prostu wszystkie ręce na pokład, wszystkie gdzieś pozbierane podpisy, niech już wracają do nas, niech nie będą trzymane gdzieś tam w teczkach czy na biurkach, bo wiemy, że tego jest sporo, nie tylko my zbieramy, nie tylko SOR zbiera, ale też są grupy wsparcia całkiem spore, całkiem duże, różnych środowisk, więc to spływają pocztą wysyłane te listy i jestem przekonany, że będziemy bardzo blisko naszego celu, albo nawet przegonimy, czyli tych 150 tysięcy, bo to jest nasz cel. Musimy mieć górkę, żeby po prostu, jeśli będzie liczone bardzo skrupulatnie, prawda, wszelkie przecinki będą liczone jako unieważnienie, to żeby jednak wystarczyło, żeby te 132 tysiące głosów ważnych było ważnych i żeby to się wszystko nam udało.
1: Pan nadzieję ma.
0: Referendum. Ja nie tylko mam nadzieję, ja mam pewność. Ja widzę po prostu mobilizację, widzę w twarzach, bardzo często spotykam, no nareszcie, no przecież tak czekaliśmy, szukaliśmy was, tak? No staramy się być w różnych miejscach miasta, no ale jest nas naprawdę, mogło być więcej, tak?
1: To tak jest, że w różnych miejscach miasta, w różnych punktach, jeżeli państwo chcą sprawdzić, to jest taka strona sor.waw.pl, tam się można przekonać, gdzie
0: tak.
1: Dokładnie w Warszawie, bo to jest kilka dzielnic.
0: Zawsze na patelni jesteśmy, to jest takie, są takie stałe punkty. No, Wileńska to jest też nasz stały punkt. Duży nacisk teraz kładziemy na Pragę, bo Praga się okazuje była, no, jest niedoceniana, tak? To jest taka część Warszawy, która, no, Praga się mówi, ale tam są wspaniali ludzie, którzy chętnie składają podpisy, bo oni widzą to troszkę, może z drugiej strony Wisły jakoś to inaczej wygląda.
1: Tak, to prawda, różne są te perspektywy Wisły. Bardzo dziękuję, Łukasz Korwin był moim gościem. Mówiliśmy o stołecznej operacji referendalnej do 28 września.
0: Dziękuję i zapraszam, podpisujcie się.
1: Ta jeszcze potrwa. Godzina 17.31, a zatem minuta po, za chwilę Rafał Woś wejdzie do studia. To było Popołudnie Wnet. Bardzo państwu dziękuję. Tomasz Rosłon zrealizował tę audycję. Ja się nazywam Małgorzata Kleszcz i do usłyszenia już w piątek. W piątek to będzie szczególny dzień i też specjalna antena, ponieważ papież Leon XIV zaczyna swoją szóstą, już zdaje się, pielgrzymkę, ta do Paryża, gdzie będzie Mikołaj Murkociński, a więc z tamtejszych ulic oraz ze studia w Warszawie zapraszam państwa na specjalny dzień. Rozpoczniemy od godziny 16. Małgorzata Kleszcz, do usłyszenia.
3: Popołudnie Wnet.
4: Reklama. Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: Po reklamie.

0: Woź w net.
1: Trwają, proszę Państwa, obecnie dwa eksperymenty na Polkach i Polakach. Pierwszy eksperyment rozgrywa się przy dystrybutorach z paliwem. Po prostu sprawdzane jest, jak długo Polki i Polacy wytrzymają to, że ceny paliw są obecnie mniej więcej o 1/3 wyższe niż były jeszcze niedawno. Nie chodzi tylko o ludzi, nie chodzi tylko o kierowców, chodzi również o biznes, chodzi również o rolników, chodzi również o to, jakie będą ceny za pół roku, rok czy półtora, bo wiadomo, że koszt paliwa w bezpośredni sposób przekłada się na sytuację w gospodarce. Ale to nie jedyny, proszę Państwa, eksperyment, który trwa. Drugi eksperyment na Polkach i Polakach też jest ściśle związany z tym samym, ale tym razem testowane jest odpowiedź na pytanie, jak wiele można Polkom i Polakom wmówić. Rząd Donalda Tuska próbuje przekonać opinię publiczną i robi to przy pomocy wszystkich swoich dostępnych metod, a ma ich niemało, że to prezydent Karol Nawrocki winien jest temu, że ceny paliw w Polsce oszalały. O tym, jak przebiega i jak zakończy się jeden i drugi eksperyment, chciałbym dziś Państwu opowiedzieć w programie Woź w Net. Ja nazywam się Rafał Woś, to jest program Woź w Net, a Wy jesteście w Radiu w Net, a jeśli nawet nie w radiu, to na pewno na naszym kanale YouTube'owym, bo i tam można nas sobie odwinąć, do czego serdecznie Państwa zapraszam. Więc cena paliw jest problemem. Tak, cena paliw jest problemem. Powiedziałem o tym już przed chwilą, ale powtórzę, żeby się utrwaliło. To nie jest tylko tak, że tankują kierowcy, że się denerwują, że im budżet przeznaczony na benzynę czy na diesla urósł odpowiednio o kilkadziesiąt pewnie procent. To jest także biznes, to jest także logistyka, to jest także transport, to jest rolnictwo, które całe wisi na dieslu. To są wreszcie ceny w całej gospodarce, co prawdopodobnie niedługo zobaczymy. Poprzedni rząd Zjednoczonej Prawicy, rząd PiSu, wysoko zawiesił poprzeczkę. W czasie kryzysu energetycznego lat 21-23 ówczesny rząd Mateusza Morawieckiego dość mocno zainterweniował na rynku paliw, co przełożyło się na obniżenie cen paliw przy dystrybutorze. Oczywiście ówczesna opozycja waliła wtedy w rząd jak w bęben. Pewnie niektórzy politycy dziś rządzący chcieliby, żeby różne zdjęcia czy

na stacji i tam ceny kształtowały się mniej więcej tak, za bezołowiową 95 trzeba było wtedy zapłacić 5,98, a za diesla 6,03. Kiedy się teraz komuś pokazuje te zdjęcia i pokazuje się, że to Marcin Kierwiński je publikował, no to siłą rzeczy na ustach ciśnie się pytanie: panie ministrze, niech pan pokaże, gdzie taka stacja jest, to wszyscy tam ruszymy i sobie zatankujemy, no bo dziś jako żywo takich cen na stacjach nie ma. Ceny paliw kształtują się bliżej 8 zł za 95 bezołowiową i 9 zł za diesla. Oczywiście rząd do winy się nie poczuwa, no bo jakże by mógł. Obecny rząd, a szczególnie jego premier, nie jest za nic przecież odpowiedzialny. Winni są zawsze gdzieś indziej. Ciekawie jest obserwować, jak przy pomocy jakich sztuczek władza tę winę próbuje przesuwać i jak skuteczna jest w tym działaniu. Właśnie sprawa paliw jest takim bardzo dobrym polem testowym do sprawdzania, jak oni sobie z tym potrójnym saltem mortale radzą. No więc przesuwana jest wina za ceny paliw oczywiście na Karola Nawrockiego i logika tej operacji jest następująca. Ponieważ Karol Nawrocki odesłał do Trybunału Konstytucyjnego w trybie sprawdzenia zgodności przepisów prawa z konstytucją ustawę o zyskach koncernów naftowych, no to w związku z tym stworzono opowieść, że to Nawrocki winien jest wysokim cenom paliw. Nawrocki wysłał tamtą ustawę uchwaloną jeszcze latem przez większość sejmową. Wysłał ją do Trybunału Konstytucyjnego dlatego, że, jak argumentował Pałac Prezydencki, ustawa ta, przypomnijmy, która miała obłożyć podatkiem ponad nadmiarowe wysokie zyski koncernów paliwowych działających w Polsce, te przepisy prawa były klasycznym zapisem, które łamie podstawową zasadę lex retro non agit, czyli prawo nie działa wstecz. No bo chodziło o to, że przepisy wtedy uchwalone, które miały wejść w życie 1 września, one nie weszły w życie właśnie z powodu tego odesłania do Trybunału, te przepisy miały wejść w życie 1 września i miały objąć podatkiem zyski osiągnięte przez owe koncerny od marca 2026 roku, a więc na pół roku przed wejściem w życie tej ustawy. No ale ponieważ mamy taką sytuację, jaką mamy, sytuację, w której rząd nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego, nie drukuje jego orzeczeń, to nawet nikt specjalnie nie czekał na to, żeby się Trybunał tym prawem, oceną zgodności tego prawa z Konstytucją zajął. Zresztą Trybunał się tym nie zajął. Ale nikt nawet po stronie rządowej na to nie czekał. Teraz mamy drugie podejście do tego samego, do uchwalenia jeszcze raz tego samego prawa i oto kilka dni temu rząd wysłał, a parlament uchwalił, właściwie Sejm na razie uchwalił, ustawa trafiła w tym momencie do Senatu. Prawo, które jest w zasadzie bliźniaczą powtórką tego, co Nawrocki wysłał do Trybunału, czyli ustawa o ponad nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych w wersji drugiej, niepoprawionej, bo tam się nic nie zmieniło w interesujących prezydenta aspektach. Jedyna zmiana polega na tym, że zyski, które w pierwotnej wersji miały sięgać od marca do końca roku 26. W nowej ustawie mają obejmować okres od marca 26. do marca 27. roku. Po co rządowi ta ustawa? No, ta ustawa była potrzebna rządowi po to, żeby, jak argumentuje Donald Tusk i jego otoczenie, żeby zabezpieczyć środki potrzebne do osłonięcia Polkom i Polakom wysokich cen paliw. To znaczy, żeby
o tyle uszczuplić dochody państwa, żeby w budżecie się zgadzało,

0: a benzyna czy olej napędowy w ten sposób obniżoną ceną, żeby kosztował po prostu taniej. To rząd zamierzał zrobić, obniżając VAT i akcyzę. Rezygnując niejako z tych wpływów związanych ze sprzedażą paliw, rząd w ten sposób obniżał cenę diesla i benzyny, czy chciał obniżać cenę diesla i benzyny. No a podatek od ponad nadmiarowych zysków koncernów miał służyć do tego, żeby ta obniżka nie stanowiła kolejnej wyrwy w budżecie państwa i nie zwiększała deficytu budżetowego, a co za tym idzie, nie powiększała problemu z równowagą finansów publicznych, co jest już, jak wiadomo, powszechnie dużym problemem obecnego rządu i co już prowadzi do dużych reperkusji finansowych. No, od warto przypomnieć choćby to, że nie dalej jak kilka dni temu agencja Moody's obniżyła rating Polski, zresztą zrównując go z niższymi ratingami pozostałych dwóch dużych agencji ratingowych. Teraz wszystkie trzy największe agencje ratingowe oceniają stan polskiej gospodarki na podobnym, gorszym niż dotąd poziomie. To jednak jakby tworząc tę opowieść, no miała ona właśnie wyglądać w ten sposób. Rząd mówi, my byśmy chcieli obniżyć ceny, my zgłosiliśmy odpowiednie prawo, no ale to prezydent Nawrocki zablokował, odesłał, nie pozwolił i to jego wincie za to, że ceny paliw na stacjach benzynowych są wysokie. No tylko, że tutaj jak się na to spojrzy w jakoś tak sposób, przynajmniej symulujący jakiś trzeźwy ogląd i w miarę jako taki obiektywizm, no to to parę rzeczy się tu nie zgadza. No po pierwsze, nie zgadzają się liczby. No bo tak, zakładany wpływ tego podatku od ponadnormatywnych zysków koncernów naftowych, który uchwalił rząd latem, to miało być 4 miliardy złotych. No teraz, jeżeli będzie on, czas trwania programu będzie dłuższy, to o te 3 miesiące, no to będzie tam on odpowiednio o kilka miliardów wyższy, no ale na pewno nie więcej niż jakieś, ja wiem, 5-6 miliardów. Jednocześnie koszt programu CPN, czyli koszt tego programu, który rząd chce finansować przy pomocy wpływów z wyżej wymienionego podatku, już tylko w roku 2026 wyniósł ponad 5 miliardów złotych. A trzeba przypomnieć, że program CPN wcale nie funkcjonował przez cały czas trwania kryzysu paliwowego, tylko mniej więcej przez połowę tego czasu, czyli przez jakieś 3 miesiące. Pierwszy CPN, jak pamiętamy, wystartował z końcem marca i zakończył się w połowie czerwca, a potem była jeszcze dogrywka, był jeszcze CPN drugi przez ostatnie 2 tygodnie sierpnia. Te 3 miesiące kosztowały ponad 5 miliardów złotych, no więc jak sobie to przemnożymy przez cały rok funkcjonowania programu, no to ta kwota przekroczy i to znacznie spodziewane wpływy z podatku, którego chce rząd, a którego rządowi, jak słyszymy, blokuje prezydent Nawrocki. Oczywiście każdy wydatek publiczny można osłonić innymi środkami budżetowymi, zwiększeniem wydatków. No ale, tak jak wspomniałem, z tym właśnie rząd Tuska ma nie lada problem. No problemem polskiej gospodarki jest wysoki deficyt, problemem polskiej gospodarki jest wyjście poza te progi ostrożnościowe, które sami liberałowie byli polskiej gospodarce narzucili. I nawet jak ktoś, tak jak ja, niespecjalnie nabożnie patrzy na te progi, uważając, że dług publiczny jest swego rodzaju inwestycją w inne, ważniejsze z punktu widzenia społecznego cele czy wydatki, no to wiele rzeczy tutaj martwi. Mówiłem o tym już zresztą tutaj w Radiu Wnet, w programie Woś Wnet. No, martwi przede wszystkim to, że my dziś mamy do czynienia rzekomo z sytuacją, w której gospodarka polska bardzo szybko się rozwija. Normalnie jak gospodarka się szybko rozwija, to nawet wysokie wydatki publiczne nie zwiększają długu. Właśnie dlatego, że rozwój gospodarczy sprawia, że tego nie widać. To, że polskie zadłużenie rośnie nawet w sytuacji dość wysokiego wzrostu, no budzi wielkie obawy, co się stanie, jak polska gospodarka spowolni i czy wtedy dług publiczny nie zacznie rosnąć wręcz skokowo, ściągając na Polskę bardzo wiele, bardzo konkretnych problemów, na przykład nieufność, czy wręcz wrogość ze strony rynków finansowych. No ale to być może będziemy w przyszłości przerabiać. Na razie jesteśmy w sytuacji, której rząd ma bardzo małe pole manewru i to dlatego tak desperacko szuka wszelkich możliwości równoważenia finansów publicznych. Ale tak naprawdę w całej tej historii ważniejsze jest jeszcze coś innego. Bo paliwo w Polsce nie jest drogie dlatego, że Karol Nawrocki wysłał do Trybunału Konstytucyjnego pomysł rządowy, żeby opodatkować związki, żeby opodatkować zyski koncernów paliwowych. Zresztą koncerny paliwowe, które tym mitycznym już w tej chwili podatkiem miałyby być obłożone, no to największym podmiotem, który będzie musiał ten podatek zapłacić, jest częściowo państwowy Orlen. To jest największy w Polsce, największy działający w Polsce gracz, który będzie największym podatnikiem owego podatku. W dużej mierze więc to przesuwanie środków będzie sięganiem przez państwo do jednej, przekładaniem z jednej kieszeni do drugiej kieszeni. To rozwiązanie w żaden sposób nie przybliża nas do esencji kwestii, dlaczego paliwo w Polsce i w Europie jest takie drogie. Tutaj mamy oczywiście do czynienia z problemem bardziej fundamentalnym. Otóż, proszę Państwa, paliwo w Polsce jest drogie i paliwo w Europie w ogóle jest drogie, dlatego że jest go mało. My ropy nie produkujemy. My również wygasiliśmy w Polsce i w Europie w ostatnich 15 latach bardzo dużą część naszych własnych mocy rafineryjnych. No, Polski to dotyczy nieco mniej, bo akurat Polska w ciągu, w tych ostatnich latach można uczynić poprzednim rządom zarzut, że nie rozbudowywały zdolności rafineryjnych. To szczególnie dobrze widać na przykładzie Europy, to właśnie to wygaszanie zdolności rafineryjnych. Mówiłem o tym już kiedyś w programie Woś Wnet, ale powtórzę znowu, żeby się dobrze utrwaliło. Z powodu obsesji na punkcie forsowanego przez liberalne elity Unii Europejskiej klimatyzmu, Europa pod wpływem Komisji Europejskiej, ale nie tylko, wszystkich zielonych polityk, które były w tamtym czasie wdrażane, przestawiała się z myślenia w kategoriach tego, żeby zabezpieczyć swoje energetyczne interesy przy pomocy paliw kopalnych, na myślenie o zielonej, bezemisyjnej przyszłości. Na rafinerie padły ofiarą tego myślenia. Rafinerie były niedoinwestowane, rafinerie były wygaszane, rafinerie były zmieniane w składy ropy czy gazu, a nie w miejsce, gdzie można surowiec przerabiać i co za tym idzie zmniejszać swoje własne uzależnienie od importu przetworzonej ropy do kraju czy na kontynent. I jak się spojrzy na całą Europę, to jest to uderzające. W ciągu 15 lat Europa Zachodnia, licząc również Wielką Brytanię czy Szwajcarię, zmniejszyła swoje zdolności rafineryjne mniej więcej o 1/5. Takie miasta jak Antwerpia, Cremona, Hamburg, Grand Puy czy w Polsce Jasło, to właśnie są rafinerie, które albo zlikwidowano, albo poważnie wygaszono ich przerób. W efekcie zdolności starego kontynentu do tworzenia, do rafinowania ropy i do tego, żeby być mniej uzależnionym od importu, znacznie się zmniejszyły. No ale znowu, czynienie z tego zarzutu, zwłaszcza tej stronie polskiego sporu politycznego, którą reprezentuje Karol Nawrocki, jest dosyć kontrowersyjne, by nie powiedzieć absurdalne. To trochę tak, jak marszałek Włodzimierz Czarzasty, który zasłynął niedawno wypowiedzią, w której utyskiwał, jak to przez złą komunę musiał stać 11 godzin na granicy czesko-austriackiej. Nie wspominając, że jako żywo tenże Włodzimierz Czarzasty nie należał do kontestatorów ówczesnego systemu, którego istnienie było pewnego, można powiedzieć, przyczyną owego faktu, że nasz bohater musiał tam czekać, żeby przejechać z kraju bloku wschodniego do kraju kapitalistycznego Zachodu. Oczywiście gdzieś tam można próbować piętrowych konstrukcji geopolitycznych. Geopolityka jest zawsze takim wygodnym wytrychem. Jak nie umiemy jakiejś tezy udowodnić, to zawsze można przecież powiedzieć, że to są czynniki geopolityczne. I tutaj od biedy można powiedzieć, no może nie Nawrocki jest winien wysokim cenom paliw, no ale na pewno przyczynił się do nich Donald Trump swoją decyzją o ataku na Iran, wywołaniu wojny z Iranem. Wojna z Iranem oznaczała blokadę cieśniny Ormus. Przez Ormus przestały przepływać statki z ropą dla Europy. W związku z tym mniejsza podaż surowca dostępnego dla europejskich konsumentów przełożyła się i przekłada się na większą konkurencję o każdą baryłkę i co za tym idzie wyższą cenę. No ale jeżeli nawet uczynić z tego zarzut wobec Trumpa, no to przecież do Nawrockiego ma się on średnio. Raz, że nie przeceniałbym wpływu Karola Nawrockiego na blisko wschodnią politykę Donalda Trumpa, a dwa, że zarówno Nawrocki, jak i cała polska prawica stawiają na prezydenta Stanów Zjednoczonych i w ogóle na Stany Zjednoczone nie z powodu ich polityki energetycznej, tylko z zupełnie innego powodu. Tym powodem jest poczucie, że w takiej rzeczywistości, jaką mamy, w sytuacji tu i teraz, to Ameryka, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej są w stanie zapewnić Polsce bezpieczeństwo i pewność, że w sytuacji konfrontacji z Rosją nie wyjdziemy z takiej konfrontacji pokonani. Tego zapewnić nam Europa Zachodnia w tym momencie jeszcze nie może, czy kiedykolwiek będzie mogła, to zobaczymy. Ale znów czynienie zarzutu Nawrockiemu z tego, że jest sojusznikiem Trumpa i w związku z tym odpowiada za wysokie ceny paliw, jest dość kontrowersyjną tezą. I jeszcze na koniec jeden argument. Szczytem szczytów i takim absurdem absurdów jest przekonanie, że obecny kryzys paliwowy jest dowodem na to, że trzeba się w Europie jeszcze szybciej dekarbonizować. Tak naprawdę jest dokładnie odwrotnie. To, że mamy dziś tak głęboki kryzys paliwowy, właśnie przekładający się na zbyt małą podaż paliwa w Europie, a co za tym idzie zbyt wysokie ceny paliw w Europie, to jest konsekwencja polityk dekarbonizacyjnych w Europie. To jest konsekwencja klimatyzmu, to jest konsekwencja zielonych marzeń o tym, że można bezpieczeństwo energetyczne oprzeć na paliwach innych niż paliwa kopalne, a co za tym idzie kurs na odchodzenie od tychże. Wyciąganie z tego wszystkiego wniosku, że dlatego mamy dziś drogie paliwo, żeśmy się za wolno dekarbonizowali, jest klasycznym stawianiem wozu przed koniem i na pewno nie jest czymś, co zgadza się z przynajmniej podstawowymi zasadami logiki. Mówiąc krótko, jeżeli nie zejdziemy z obecnej ścieżki, jeżeli nie podejmiemy prób nie tyle już nawet przerwania dekarbonizacji, co rekarbonizacji polskiej gospodarki, to takich kryzysów, jaki mamy dziś, będzie więcej. Paliwa będą droższe, a my nadal będziemy kontynuowali nasz wspaniały eksperyment na żywym organizmie. I pytanie tylko, jak długo Polki i Polacy ten eksperyment będą kupować, jak długo jako króliki doświadczalne tego eksperymentu po prostu wytrzymają. Ja stawiam, że nie za długo, no ale może się mylę.
1: Woź wnet.
2: Reklama.
1: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
5: Sofa Surfing.
6: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
7: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Orwat.
8: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
3: To była autopromocja.

0: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
1: Całkowicie jesteśmy zaskoczeni, tak jak zaskoczeni byli wszyscy, którzy słuchali dzisiaj Donalda Trumpa w Nowym Jorku w ONZ-cie, bo Donald Trump miał no pewno takie 45-minutowe albo godzinne wystąpienie i w czasie tego wystąpienia powiedział, że wszystko jest w nadzwyczajnym porządku. Znaczy nigdy w historii Ameryki, włącznie z pierwszymi prezydentami, nigdy nie było tak wspaniale. Największy wzrost gospodarczy, najmniejsze bezrobocie, najbezpieczniejszy kraj. I zresztą to wszystko opowiedział też o świecie, że w świecie również wymienił te kilkanaście pokojowych rozwiązań, powiedział, ile osób dzięki temu, że Trump bezpośrednio się zaangażował w negocjacje pokojowe, ile osób ocaliło swoje życie, ile to jest milionów. Oczywiście wspomniał o wojnie w Iranie, no ale opisał reżim tak, jak być może ten reżim irański zasługuje na taki opis, bo to był opis terrorystycznego reżimu, który chce mieć broń nuklearną. Więc zaskoczeni byli, mnie zaskoczyła godzina, ale przedstawię naszych gości. Dzisiaj jesteśmy w składzie jak najbardziej klubowym, więc możemy sobie pozwolić na każdą uwagę i na wszystko. Jest z nami pan Piotr Nowak.
2: Dzień dobry.
1: Minister. Jest pan Szczepan Ruman.
3: Dzień dobry.
1: I jest pan Tomasz Dzikot.
4: Dzień dobry.
1: Dobrze. No to który z panów oglądał wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa, czy tylko ja?
3: Ja nie oglądałem, przyznaję się od razu.
1: No i tak. No dobrze. Gość, no to w klub w ten sposób...
3: Ale brzmi, jakby powiedział w sedno. Ja generalnie znany jestem z tego, że się zgadzam z Donaldem, więc nadal się z nim zgadzam.
2: W którym?
1: Z oboma.
3: Jednym z dwóch.
4: Zabrzmiało niepokojąco.
3: Pierwsza lidera nazwiska T.
1: No dobrze, to tylko o jednym kraju nie powiedział ani jednego słowa. I to będzie zagadka w takim razie. Zacznijmy od Szczepana, który... O jakim ważnym kraju Donald Trump nie powiedział ani jednego słowa i nie wymienił go z nazwy?
3: Korczy mnie, żeby powiedzieć o Polsce, bo to bardzo ważny kraj.
1: To prawda, ale to jeden, tak. To dwa w takim razie.
3: Ale to drugi by powiedział, że o Rosji może nie powiedział. Czy powiedział dużo o Rosji?
1: Nie, o Rosji powiedział. Nie, ani nie padło ani jedno, ani razu nic nie powiedział na temat Chin. Znaczy, Rosja w kontekście wojny na Ukrainie, że trzeba wprowadzić pokój, no bo giną ludzie i Rosjanie giną i Ukraińcy giną i tutaj trzeba coś jak najszybciej zrobić. Tak, i to jest to normalna rzecz, którą Trump powtarza od początku swojej drugiej kadencji. Natomiast o Chinach ani jednego słowa. O sztucznej inteligencji, o ONZ-cie, o rządzie światowym,
3: taki
1: o pokoju.
3: Sygnał, że chciałby najbardziej rzeczywistości, w której taki kraj jak Chiny nie istnieje, jeśli o nim po prostu nie mówi.
1: To jest prawda, albo nie chciał, przygotowuje się do spotkania, bo rozumiem, że z prezydentem Chin się spotyka jutro albo pojutrze w Waszyngtonie i to było przygotowanie. No dobrze.
3: Ale powiedział o Chinach bardzo niedawno w kontekście sztucznej inteligencji, jak te trzy największe firmy, czy cztery amerykańskie od sztucznej inteligencji zaczęły straszyć cały świat, że już trzeba regulować sztuczną inteligencję i wprowadzić mnóstwo różnych mechanizmów, bo nagle stała się bardzo niebezpieczna. To wtedy Donald Trump powiedział, że jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to jesteśmy trochę przed Chinami. I chciałbym, żeby tak pozostało, więc nie będziemy spowalniać. I to jest ciekawy wątek taki do rozwinięcia, bo w tej sztucznej inteligencji jest wszystko, to znaczy w Unii Europejskiej nie ma sztucznej inteligencji, sztuczna inteligencja po europejskich cenach energii nie opłaca się. Natomiast regulowanie i cały ten szum de facto miałby tylko na celu to, żeby stworzyć taki kartel, który jak już wszystko zostanie uregulowane, to zostanie tak uregulowane, że już nikt inny na ten rynek nie wejdzie. Więc, bo tak naprawdę to zagrożenie, które z miesiąca na miesiąc sam Altman i jego koledzy nagle odkryli po tylu latach pracy.
1: Wszyscy się zgodzili.
3: W jednej chwili.
1: No i w czasie swojego wystąpienia w ONZ-cie mówił Donald Trump, powiedział, że to są ci sami ludzie, którzy mówili o globalnym ociepleniu, to są ci sami ludzie, którzy nas straszyli dziurą ozonową, to ci sami ludzie, którzy nas ciągle straszą, nie będziemy słuchać tych samych ludzi. Sztuczna inteligencja musi się rozwijać i to szybko, tak jak powinna, nic nie powinno zabraniać, nie stanąć na przeszkodzie rozwoju sztucznej inteligencji.
3: Po naszej stronie oceanu...
1: Szkoda, że nie naszej.
3: No po naszej stronie oceanu cały czas słuchamy tych samych ludzi, chociaż może troszeczkę coś się od dwóch dni zmienia, odkąd okazało się, że pewien magister pozostanie magistrem, to może mniejszy będzie napór tej propagandy i mniejsza będzie słuchać.
1: To zaczynamy od magistra. Teraz już to wydanie oficjalne o Trumpie kończymy. O jaki magister? O kogo chodzi?
2: Ja bym jeszcze chwilę pozostać chciał przy tych ważnych wystąpieniach, może zanim o magistrach, bo tutaj wszyscy chyba do tego grona się zaliczamy, ale jesteśmy, o ile dzisiaj rzeczywiście w zabieganym nieco dniu nie miałem jeszcze sposobności posłuchać pana prezydenta Trumpa, to kilka dni temu mieliśmy inne jakże ważne wystąpienia, a mianowicie orędzie o stanie Unii Europejskiej wygłoszone przez Ursulę von der Leyen.
3: Nasze europejskie State of the Union.
2: Dokładnie tak, 16 września w Strasburgu. Ważne wydarzenie. No i tutaj jakby te wszystkie wątki, które do tej pory dzisiaj poruszyliśmy, tam wybrzmiały w czasami nieco zaskakującej formule, aczkolwiek jednak zaczęła pani przewodnicząca von der Leyen od cytatu z Charlesa Dickensa, wskazując na to, że to dziwne czasy, w których żyjemy, co do zasady, takie, które mogą być uznane zarówno za najlepsze, jak i na najgorsze, za najgorsze z epok, ale Unia Europejska, uwaga, tu cytuję, Europa zdecydowała się podążać własną drogą i teraz powstaje silniejsza, bardziej niezależna. Europa zapewnia dobrobyt, niezależność i jest największą potęgą handlową na świecie. Natomiast chciałem ci, Szczepan, powiedzieć, że absolutnie mylisz się, mój drogi. Otóż w Unii Europejskiej jest sztuczna inteligencja oraz jest energia. I pani przewodnicząca uczyniła z tych dwóch właśnie obszarów oś narracyjną całego wystąpienia o stanie Unii, wskazując na to, że właśnie są dwa najważniejsze tematy, z którymi Unia musi się zmienić, określiła to jako punkty zwrotne naszych czasów. Pierwsze to zmiany klimatu, a drugie to sztuczna inteligencja. I teraz będę krótko relacjonował, bez przesady, ale warto o kilku rzeczach wspomnieć. Po pierwsze, i co ważne, warte podkreślenia, to jest stanowczo padło, Europa może, musi i nadal będzie realizować cele klimatyczne. To jest ważne, żebyśmy o tym pamiętali.
3: Jednakowoż, w tym miejscu moglibyśmy się rozejść, ale...
2: Jednakowoż nie stoi to w ogóle na przeszkodzie pogłębianiu kwestii energetyki w kontekście konkurencyjności europejskiego przemysłu. Pani przewodnicząca zauważa jednak, że Europa nie będzie już mogła szczycić się bycia potęgą przemysłową, jeżeli ceny energii będą tu strukturalnie zbyt wysokie. Czyli jest taka obserwacja. Natomiast jak ona przekłada się na dalsze działania? Ano przekłada się w taki sposób, że będzie tak samo, tylko bardziej. Bo pani przewodnicząca mówi w związku z tym, że musimy więc podwoić wykorzystanie naszej przystępnej cenowo wytwarzanej na miejscu czystej energii ze źródeł odnawialnych, jądrowych, biometanu i innych, neutralnych pod względem technologicznym, ale muszą nam one zapewnić niezależność i spowodować obniżkę cen energii, czyli będzie bardziej zielona, a jednocześnie taniej. Zobaczymy, czy to się powiedzie. I teraz uwaga, aby te cele osiągnąć, musimy Europę zelektryfikować. Więc ten cel jeszcze, rozumiem, nie został osiągnięty. Naszym celem jest podwojenie udziału energii elektrycznej do 2040 roku, co nam pozwoli zaoszczędzić na tych niedobrych, fatalnych paliwach kopalnych 260 miliardów euro rocznie. Czyli nie będziemy paliw kopalnych już na pewno importować. Nie ma tutaj w całym tym dokumencie, w całym tym przemówieniu, które dosyć dokładnie analizowałem, nie ma tu mowy o surowcach i o wydobyciu własnym, chociaż jest mowa i jest to dostrzeżone, że Europa jest zależna, jeżeli chodzi o właśnie, zgodne z tytułem naszej audycji, surowce, krytyczne pierwiastki ziem rzadkich od Chin, z którymi bilans handlowy pogarsza się mniej więcej, deficyt w handlu z Chinami wynosi obecnie miliard euro dziennie w Unii Europejskiej, a Unia Europejska jest na dzisiaj według pani przewodniczącej zależna od surowców krytycznych z Chin w 80%, a w przypadku niektórych metali ziem rzadkich w 90%. I teraz sztuczna inteligencja, czyli ten drugi priorytet, sztuczna inteligencja.
3: I ona w swojej drugiej kadencji nie uważa, że to jest jej problem. To uzależnienie.
2: I
3: to...
2: teraz... Tak, to prawda. Nie ma tutaj jakby problem... bicia się w piersi własne.
3: Problem
2: jest dużo bicia się w, dużo bicia się już kończąc tą relację, ale myślę, że tutaj nawet na czerwono sobie to zakreśliłem, bo to myślę, że was wszystkich zainteresuje. Nie ma bicia się w piersi własne, za to jest dużo, dużo bicia się w piersi cudze, żeby tak to kolokwialnie określić. Mianowicie jest mowa o Węgrzech. To jest o tyle z naszego punktu widzenia istotne, że pani przewodnicząca mówi tak. Nie możemy mieć złudzeń. Zagrożenie dla naszych demokracji pochodzą nie tylko z zewnątrz. Obserwujemy wzmożenie sił antydemokratycznych i antyeuropejskich i znamy związane z tym zagrożenia. Nic nie jest jednak przesądzone, wystarczy spojrzeć na Węgry. 12 kwietnia na długo pozostanie w naszej pamięci. Węgrzy wybrali Europę, ponownie zajęli przynależne miejsce w sercu naszej Unii i co za tym idzie? Niedawno odblokowano więc miliardy euro na inwestycje na Węgrzech. No i teraz jest konkluzja. I to sobie zakreśliłem na czerwono. Teraz to jest zgodne z tym, co od początku naszych tutaj spotkań zawsze podkreśla Piotr Nowak, że właśnie dokładnie w tym kierunku zmierzamy. No i w tym kierunku zmierzamy. Teraz cytat. Pani przewodnicząca von der Leyen mówi tak. W kolejnym budżecie Unii Europejskiej, wieloletnim, musimy pójść jeszcze dalej. Poszanowanie praworządności i praw podstawowych jest koniecznym warunkiem finansowania unijnego. Musi to być przewodnim i centralnym elementem budżetu. Teraz i w przyszłości. Czyli można powiedzieć tak. Nie możemy zrobić ciszej, ale możemy zrobić głośniej.
3: Tak, ja mam wrażenie, że jest czas polityków poważnych w tej chwili na świecie i jest czas polityków takich pacynek z poprzedniej epoki, którzy jakby dociągnęli jeszcze z poprzedniego czasu i cały czas pełnią swoje stanowiska. Dziwnym zbiegiem okoliczności komik okazał się na Ukrainie kimś poważnym i potrafi jakby dowodzić wojną, piąty rok. Natomiast ludzie tacy jak właśnie pani von der Leyen, premier Kanady, teraz bardzo popularny, i niestety paru innych premierów w Europie, do ludzi poważnych się nie zaliczają. I teraz przychodzi czas sprawdzenia, to znaczy ta jesień i ta zima będzie tymczasem w związku z wojną na Ukrainie. Będzie tym czasem, kiedy rzeczywistość powie sprawdzam. I tego typu głupoty, których nawet sztuczna inteligencja by nie napisała, bo nie dałoby się jej do tego zmusić, to zostaną zweryfikowane przez życie. I myślę, że Donald Trump też to dopuszcza. To znaczy jest taki czas, kiedy, no przepraszam, ale no nie na każdy atak hybrydowy tak zwany, czy poniżej progu wojny, Stany Zjednoczone będą pędzić z pomocą państwom tak potężnym i tak uważającym się za potężne jak Stany, jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania. Czyli z pewnymi zagrożeniami państwa europejskie muszą poradzić sobie same. I nagle się okazuje, że one nie są w stanie sobie za bardzo same poradzić. No ale jeszcze bal na Titaniku trwa. Kanada ma być stowarzyszona z Unią Europejską, także...
1: I artykuł 4 ma obowiązywać w Unii Europejskiej.
3: Unia stanie się Unią Światową już. I,
1: no bo jest liderem.
2: Tak powiedziała pani przewodnicząca, więc chyba musi to być prawda. Nie ma
3: jest liderem
2: wejścia.
3: Importu. Poprzez to handlu międzynarodowego. No co z tego, że to chodzi o import. No. Jeszcze jedną rzecz tylko powiem, bo słyszałem, że w Polsce jeden z operatorów energetycznych taki plan taryfowy przygotowuje zwolennik OZE. Będzie prąd tylko wtedy, kiedy w sieci jest ponad 50% OZE. Trzeba się liczyć z przerwą od 3 do 5 miesięcy w zimie w dostawach energii, ale dzięki temu nie będzie człowiek mieć prądu z węgla.
2: Zamówienie takich rzeczy niektórzy członkowie zarządu spółek Skarbu Państwa tracą dzisiaj pracę, także trzeba bardzo uważać na słowa. Ostrzeganie przed ryzykami bardzo niepopularne
3: jest. Ale to jest dla tych, którzy nie chcą zmniejszyć swój ślad węglowy, dostaną zero prądu z węgla. Mogą mieć to zapewnione.
1: Ale tak, Szczepan, powiedziałeś jednoznacznie, że to, co mówi pani przewodnicząca, to są głupoty. To jest europejska rzeczywistość. To nie jest głupota, tylko to jest coś, co dotyczy wszystkich państw europejskich, bo to jest ta polityka i ta strategia, którą realizujemy. A propos Węgier, to rozumiem, że budżet na promocję rozmaitych idei europejskich też będzie zwiększony i to nie wiem, czy z 8 do 40 miliardów euro. W każdym razie dosyć duża suma ma towarzyszyć całej tej propagandzie, która ma pokazać, że no, to, co mówi Szczepan Ruman, jest nie do... To, tego nie może Unia Europejska akceptować tak na dobrą sprawę, ani bo tego, co mówi.
3: A dziś jeszcze można to mówić.
1: No, można, tak. Można, bo nie dążysz do władzy. A jak zaczniesz dążyć do władzy, to trzeba cię wykluczyć. Chociaż jedna rzecz się nie udała, tak? Co wcale nie jest takie miłe dla Rzeczpospolitej, ale jest prawdziwe, czyli AfD, krótko mówiąc, wymknęło się z koszyka, z ogródka, lis wyszedł i już się go nie da zatrzymać i w sposób łatwy powiedzieć, no dobra, to my w takim razie, to nie jest partia, tak, to my ją teraz wyrzucimy do śmietnika.
3: Twórczynią AfD w całości jest pani Ursula i jej znajomi, przecież ona jest niemieckim politykiem i to, że jak kanclerz Merz miał zdroworozsądkowe postulaty, to właśnie tego typu gadaniną i propagandą, zarówno na poziomie europejskim, jak i na poziomie niemieckim przez SPD, został sprowadzony do parteru. Gdyby jemu pozwolono na przykład uruchomić z powrotem elektrownie jądrowe w Niemczech, w tym roku Niemcy nie mieliby kryzysu kolejnego zimowego gazowego, bo elektrownie jądrowe zapewniałyby ogromne ilości energii. Ale absurdalna polityka jakby, nie wiem, ludzi przeciwnych przemysłowi, postępowi, wszystkiemu jakby została utrzymana. W związku z czym ludzie zdroworozsądkowi stwierdzili, że no CDU, jak to się dzisiaj mówi, nie dowozi, to trzeba poprzeć AfD. No i wydaje się, że to już jest nie do odwrócenia, bo Merz już nie zdąży wprowadzić tych dobrych pomysłów, które na początku jako kanclerz miał.
1: Piotr.
4: No tak, no znaczy, zacząłeś, Krzysztof, tutaj od tego przemówienia Trumpa. Ja też go nie miałem okazji wysłuchać. No ale niektórzy mogą uważać troszeczkę komicznie, że on tam sobie pewne rzeczy mówi. On ma tam taką tendencję do wyolbrzymiania i troszeczkę takiego kolorowania rzeczywistości. Ale z drugiej strony, jeżeli się zastanowimy nad tym, no to w pewnym sensie Stany Zjednoczone na dzień dzisiejszy mają jeden z najlepszych prosperity w swojej historii też, tak? Jeżeli zobaczymy, co się dzieje, fajny ktoś zrobił taki wykres pokazujący, że trzy spółki, które ostatnio są na tym topie, nazwijmy to tak, czyli OpenAI, który robi czata GPT, Anthropic, który robi Clouda i te inne różne modele.
5: No, Nvidia jeszcze.
4: I SpaceX, tak? Czyli te trzy spółki były podane. SpaceX już weszło na giełdę, Anthropic cały czas chce wejść na giełdę, lada chwila pewnie będzie wchodził, to samo OpenAI, ale to wycena tych trzech spółek potencjalnie jest większa, nawet o 20% chyba, niż wszystkie wyceny tych spółek, które wchodziły na giełdę przez ostatnie 45 lat w Stanach Zjednoczonych.
1: Te cztery są więcej niż
4: te trzy.
1: Te trzy.
4: Są większe.
3: Nominalnie.
4: Niż te, tak, nominalnie, niż te wszystkie, które wchodziły od 1980 roku do 2025. No to jednak pokazuje coś o sile gospodarki, o sile technologii i jak to wszystko wygląda. Ja teraz już nie pamiętam, ale przecież parę lat temu chodziły podobne porównania, gdzie Tesla miała większą wycenę rynkową niż wszystkie pozostałe spółki samochodowe razem wzięte do kupy, tak? To pokazuje, gdzie jest technologia, gdzie jest skala tego wszystkiego, więc z tego punktu widzenia Trump, mówiąc o sile i świetności Stanów Zjednoczonych, no wcale się nie myli, tak? Natomiast my czasami tego nie rozumiemy, co on ma na myśli, ale jeżeli się posłucha bardzo często, on ma przy sobie też taką radę, ja nie pamiętam, jak ona się nazywa, ona jest do spraw nauki i innowacyjności. Tam jest jednym z członków, jest David Zacks na przykład. No to właśnie to są bardzo mądrzy ludzie, którzy wiedzą, co się dzieje w Silicon Valley, bardzo często tam siedzą i są elementem tak jakby tego ekosystemu i oni to wszystko pchają do przodu. Więc natomiast jaki problem polega na tym, że my mamy teraz to, co Tomek powiedział. Ja się lubię, jak mnie mądrzy ludzie cytują. Ale to, co Tomek powiedział odnośnie przemówienia von der Leyen. No, jeżeli słyszymy to, co mówi Trump, tak? On rozwija wizję przyszłości. Gdzie chce, żeby Stany Zjednoczone były, tak? Zmienia swoje podejście do geopolityki. Po prostu pokazuje wizję, którą chce. Możemy się z nią zgadzać, nie zgadzać. Kwestia słownictwa, jak to robi, koloryzuje, nie koloryzuje, tak? Ale jeżeli porozmawiamy z ludźmi, którzy stoją tak jakby w tym otoczeniu Trumpa, którzy to wdrażają, implementują, i odcieją ten taki showmanowski, nazwijmy to, styl przekazu prezydenta Trumpa, to widzimy, że tam jest spójna wizja, która robi jedno wielkie wow. Natomiast jeżeli posłuchamy tutaj Europy, w sensie Europy, no tak jak mówię, no Europa, to nie wiadomo w ogóle, co znaczy Europa, ale panią przewodniczącą Komunistycznej Partii Europejskiej generalnie, no to ona jakieś głupoty opowiada. I teraz spójrzmy na to z tego punktu widzenia, czy to, co ona mówi o tej cały czas tej zielonej transformacji, dociskaniu tego i to, że będzie tak jakby w cudzysłowie praworządność miała nadrzędne cele, nie mówiąc nic o gospodarce, albo te same slogany powtarzając, za którymi nie idą żadne rozwiązania prawne, bo tego się nie da zrobić, bo 27 krajów ma zupełnie inne interesy, nie da się tego spiąć. No to jest przerażające. I teraz nakładając do tego to wszystko, no to jeżeli mówimy i wszyscy czujemy przecież te rozmowy o geopolityce u nas w kraju się odbywają już od dłuższego czasu i dobrze, że to weszło do debaty publicznej, nie zostało zamknięte w jakimś tam kręgu intelektualistów. Wszyscy są przekonani, że ład, międzynarodowy ład, który został ustanowiony po 1945 roku pęka. Że on się zmienia, on nie będzie taki sam. Widzimy to, jak się zachowuje Rosja, jak się zachowują Chiny, poszczególni gracze na arenie międzynarodowej. No to tak samo nie zapominajmy, że Unia Europejska jako wspólnota węgla i stali też powstała jako ten element struktury po ładzie, po II wojnie światowej, tak? Jako też struktura w pewnym sensie geopolityczna, no bo te struktury geopolityczne to nie chodzi o to, że są związki militarne. To są zwykle związki poszczególnych krajów czy aktorów, jak zwał, tak zwał, które mają wspólny interes gospodarczy. I na swoim sojuszu zaczynają korzystać, tak? Trump to rozwala, bo mówi, że Stany Zjednoczone przestały na tym korzystać. To dlaczego my pomijamy w naszej dyskusji to, że Unia Europejska dalej ma funkcjonować w takim kształcie, jakim funkcjonuje? Ja uważam, że nie. Że traci rację bytu powoli. Widzimy te napięcia, które się dzieją. Oczywiście ja wyobrażam sobie jakąś współpracę tego wszystkiego, natomiast nie w takiej formie, jaka jest. Bo jeżeli my dalej pójdziemy tym torem rozumowania i dalej będziemy pchali się w jakąś tam zieloną energię, to jest po prostu jakaś głupota. Teraz widzimy, że będzie w tej zimy, to pewnie Szczepan więcej może ten temat powiedzieć, ale będziemy mieli jeden z najdroższych pewnie okresów zimowych chyba w historii. Cały czas jest to po prostu pchanie. To nie ma racji bytu. To jest hamowanie polskiej przedsiębiorczości, polskiego potencjału. Jak Niemcy chcą się w to bawić, Francuzi chcą się w to bawić, czy inne kraje, niech się bawią. Na nas to nie ma racji bytu. Ja nie mówię, że wychodzimy z Unii Europejskiej, ale trzeba naprawdę zacząć przemyśleć, tylko problem jest znowu kolejny. Ja nie słyszałem nigdy premiera Tuska, czy ministra spraw zagranicznych, który by wyszedł z wizją Polski. No, albo jesteśmy krajem, który niezależnie może prowadzić swoją politykę rozwojową, albo nie. Bo naprawdę, no, bawienie się na Twitterze i pisanie jakichś, nie wiem, infantylnych tweetów, czy złośliwych, czy sprowadzaniem całego rządzenia tylko do tego.
3: Jeżdżenie no do Kijowa i tak, mówimy, no, że pokonamy Rosję w 6 tygodni.
4: No, ale to jest bez sensu, tak? To jest zaprzepaszczanie.
5: To wicepremier.
4: Zaprzepaszczanie naszych możliwości dla naszych dzieci, dla naszych różnych potomków, tak? No, no i tak samo jeszcze jedna rzecz. Zauważcie państwo to, co tutaj Tomek zacytował panią przewodniczącą von der Leyen. No, ona tego typu rzeczy mówi i dla społeczeństwa naszego traktujemy to jako coś normalne. Ja pomijam, że my ciągle nie wiemy, jak wyglądają negocjacje budżetowe, bo rząd ukrywa to i nie rozumiem czemu. Ale jeżeli państwo pracujecie w pracy, chodzicie codziennie do pracy, pracujecie cały miesiąc i jeżeli pracę wykonujecie dobrze, przychodzicie do pracy, no to macie poczucie, że należy wam się pensja. No ale jeżeli wasz szef wpisał do waszej umowy, że wypłaci wam pensję, jeśli pracujecie, przychodzicie, ale jeszcze współczynnik taki, że jak mu się będzie chciało to zrobić. Bo wy na przykład za dużo będziecie przeklinać, czy się nie będziecie uśmiechali, on wam po prostu uzna po miesiącu, że za ten miesiąc wam nie płaci, bo mieliście, nie wiem, niewyprasowaną koszulę 3 dni w miesiącu. No, każdy by się oburzył, tak? A to, co von der Leyen mówi, to jest dokładnie to. My wam damy pieniądze, jak będziecie, brzydko mówiąc, szczekali tak, jak chcemy, no. Powiedzmy to sobie uczciwie. Więc i nikomu to nie przeszkadza. To jest przerażające, że nasze społeczeństwo w końcu powinno jakoś oczy otworzyć i się obudzić, bo inaczej to jest ścieżka z przepaść, co już widać w Krakowie. Jak się rozmawia z ludźmi, coraz większe bezrobocie się robi, to co rozmawialiśmy? Shared services są praktycznie do zamknięcia poprzez sztuczną inteligencję. I kraje takie jak Stany Zjednoczone, mając takich gigantów technologicznych, nawet tych 3, ale mają przecież wiele innych, które będą czerpały profity z wdrażania sztucznej inteligencji. Ja, mi nie chodzi o to, że sztuczna inteligencja nas pozastąpi i tam roboty nas zabiją. Nie, to jest fikcja. Po to mówione, żeby te wyceny tych spółek szły do góry, ale to już nie chcę zamulać. Ale generalnie rząd Stanów Zjednoczonych będzie mógł opodatkować tych gigantów technologicznych, które będą ściągały, nazwijmy te profity z całego świata, po to, żeby tymi podatkami dystrybuować do najbiedniejszej warstwy, która potencjalnie mogłaby mieć problemy ze znalezieniem pracy. A kraje naszego regionu, czy europejskie, jak to zrobią? my będziemy tymi, które, przepraszam, będą wyzyskiwane, brzydko mówiąc, dojone przez te big techy amerykańskie, a sami będziemy się kisili. I to są problemy, których powinniśmy się skupić. Ja już kończę, teraz ktoś...
3: To jeszcze ja chciałem tylko jedną warstwę do tego dodać. Może to już gdzieś zostało powiedziane i to nie jest odkrywcze, a może jednak jest odkrywcze, że mam wrażenie, że ta walka właśnie, powiedzmy, tych dwóch obozów, obóz Trumpa i całej tej rzeczywistości postępu sztucznej inteligencji, nowoczesności, obóz pani von der Leyen, religijnej wiary w OZE i korupcji i tego wszystkiego, co tam się w Brukseli dzieje, że ona się w tej chwili ogniskuje w Polsce. Może my jeszcze nie mamy tego świadomości, ale chodzi o to, że taka jest unikalna sytuacja, że nasz prezydent może zawetować ustawę, która będzie wprowadzała możliwość tworzenia tych nowych środków własnych Unii Europejskiej. A to jest ustawa fundamentalna dla całego establishmentu brukselskiego, bo bez nowych środków własnych oni w ogóle dalej, za przeproszeniem, jak to się mówi kolokwialnie, nie pojadą, tak? I tu Piotr też jest jakby jednym z wiodących komentatorów, którzy mówią, i ekspertów, o tych nowych środkach własnych Unii Europejskiej. I teraz uważam, że to, co się dzieje z Trybunałem Konstytucyjnym u nas, całe to napięcie, które rośnie, delegowanie tam pana Berka, który jest bardzo sprawnym człowiekiem, i narastające napięcie, ono nie ma związku z jakimiś tam naszymi polskimi rozliczeniami, prawda, czy nie rozliczeniami, pseudo tam audytami, nie wiadomo jakimi innymi farmazonami, tylko to ma związek dokładnie z tym, że jest presja z zagranicy, że nie może polski prezydent zatrzymać nowych środków własnych Unii Europejskiej. I jak przyjdzie co do czego, to trudno, ma być Trybunał przejęty w taki sposób, albo w inny sposób, albo w byle jaki sposób, i ma odebrać prezydentowi uprawnienie do zawetowania tej ustawy o nowych środkach własnych Unii Europejskiej.
1: Albo nieuznanie weta prezydenta, bo to też się może wydarzyć.
2: To niestety wszystko prawdopodobnie jest przed nami, bo tutaj paleta możliwości jest bardzo bogata i my niestety żyjemy w tym właśnie piekiełku, a rzeczywistość przyspiesza. No i kontynuując wątek tutaj zapoczątkowany przez Piotra i też potem rozwijany przez Szczepana, ten dotyczący sztucznej inteligencji i energetyki, to chciałem paradoksalnie kilka rzeczy jeszcze z tego wystąpienia być może, nawet może być które mogą być uznane za lekko pozytywne z tego, o czym mówiła pani przewodnicząca. Ale zaczynając od tego AI-a. Ważna uwaga aktualizacyjna. Wielokrotnie mówiliśmy tutaj, że sztuczna inteligencja jest immanentnie związana z kwestiami energetyki. Po prostu nie da się rozwijać dzisiaj rozwiązań opartych na AI bez stabilnej, taniej, skalowalnej energii. Pokazuję to kolejny przykład. Kilka dni temu, powiedzmy kilkanaście, bo to chyba był koniec sierpnia, został ogłoszony projekt kolejny w Stanach Zjednoczonych, dokładnie w stanie Ohio, za którym stoi między innymi właśnie OpenAI, wymieniany tutaj wielokrotnie, a także Nvidia i kilka innych amerykańskich firm, budowy kolejnego wielkoskalowego centrum przetwarzania danych na potrzeby sztucznej inteligencji. Teraz uwaga, o jakiej mocy? 8 gigawatów. 8 gigawatów mocy. Przypominam tylko, że elektrownia jądrowa w naszym kraju, którą budujemy od początku lat 70. w Polsce, czyli dłużej niż ja żyję i już o tym kilkukrotnie mówiłem, ma mieć na dzisiaj, według dzisiejszych projekcji, 3,75 gigawata. Nie bardzo wiadomo, kiedy powstanie, a 3,75 gigawata to jest pierwszy etap budowy tego centrum przetwarzania danych w amerykańskim Ohio. I co więcej, on będzie skalowalny potem do 8 gigawatów. Natomiast to nie jest największe, żeby było jasne, bo większy jest projekt też amerykański Stargate, realizowany wspólnie z Emiratami Arabskimi. On ma 10 gigawatów mocy. I takie tam, o takich kwotach, o takich ilościach mówimy. I teraz, przechodząc na wystąpienie pani von der Leyen, ona mówi tak. I to jest, może to poniekąd odebrać pozytywnie. To jest jakieś zdarzenie się z rzeczywistością. Bo tu zacytuję, to jest jednak istotne jakieś. Kontakt z rzeczywistością następuje momentami. Ona mówi tak. Nie musimy sami opracowywać pionierskich technologii, aby czerpać z nich największe korzyści. Czyli po pierwsze, rozumiemy już, że jest to raczej poza naszym zasięgiem. Chodzi o to, aby tworzyć wartość, której sztuczna inteligencja jeszcze nie przyniosła, aby przenieść sztuczną inteligencję z ekranów do prawdziwej gospodarki i prawdziwego społeczeństwa. No i potem mówi, w jakich obszarach to mogłoby mieć zastosowanie. Czy my już dzisiaj mówimy o tym, że wiemy, że nie jesteśmy w stanie kreować modeli tych frontier AI, czy tych modeli przełomowych, nie jesteśmy w stanie tworzyć wielkoskalowych centrów danych, no bo właśnie dalej stawiamy na zmianę klimatu, na walkę ze zmianą klimatu i na kwestię zielonej energii. No ale dobra, no szukajmy swojej niszy, tak? Szukajmy swojej niszy w tym obszarze inteligentnej implementacji. W porządku, to jest jakiś kierunek. Jeżeli będziemy go skutecznie wdrażać, to to jest jakby zdarzenie się ze ścianą, odbiliśmy się.
3: Chociaż jeśli może, cały kontynent no może, musi sobie szukać niszy, to jakby nie świadczy dobrze o kontynencie.
2: Drugą pozytywną rzecz, którą chciałem wymienić, to jest kwestia Kanady. No bo Kanady teoretycznie można było także uznać za niezły pomysł. No bo Kanada jest w przeciwieństwie do Unii Europejskiej krajem, który jest bardzo mocno zakorzeniony w tradycjach i w biznesie górniczym. Tam górnictwo jest bardzo poważną gałęzią przemysłu, także w związku z tym, że Kanada jest niezwykle zasobna w surowce naturalne. W tejże Kanadzie rozwija swój biznes także aktywnie nasz najważniejszy w tym obszarze koncern, czyli KGHM Polska Miedź. Tam właśnie powstaje w stanie Ontario głębinowa kopalnia, projekt Victoria. To jest fantastyczny, genialny projekt, za którym stoją polscy inżynierowie, polskie know-how i polski kapitał. Myślę, że takich przedsięwzięć mogłoby być więcej, gdybyśmy właśnie w relacjach z Kanadą postawili na obszar tej synergii surowcowej. Tego nie ma w tym, co mówiła von der Leyen. Tam jest bardziej dużo mowy o sojuszu politycznym, o bliskości spojrzenia na świat, o demokracji, praworządności, o tym wszystkim, co właśnie tutaj Unia Europejska najbardziej kocha, a nie o biznesie. Ale pomysł na sojusz z Kanadą jest generalnie dobry. Tylko powinien być profilowany. No przede wszystkim na obszar surowców naturalnych.
1: Ale chyba w Kanadzie, nie jestem specjalistą od Kanady, ale chyba w Kanadzie od wielu lat robiono bardzo wiele, żeby przemysł kanadyjski przestał funkcjonować. W Kanadzie jest duże bezrobocie. Przemysł się wyprowadził. Jeśli chodzi o przemysł wydobywczy, to są ograniczenia wielkie. Tam nawet nie można było przeciągnąć ropociągu z Alberty do...
2: No bo to jest ta właśnie bliskość tak poglądowa z Unią Europejską. To się zgadza. Co nie zmienia tego faktu, że jest to jednak
1: kraj... Że jest Kanada, że jest duża.
2: Nie. To jest kraj na mapie świata, który rozumie górnictwo, ma taką branżę, rozwija ją, powstają nowe kopalnie, powstają nowe projekty. Dobrze. I to jest branża przyszłościowa. To zależy od sposobu, w jaki Kanadyjczycy ukształtują swój rząd, tak? No ale to nie zmienia tego faktu, że jest taka szansa w ogóle z nimi. Z innymi krajami nie ma takiej szansy.
1: Jedno słowo a propos, bo Piotr tak powiedział, że my też musimy znaleźć i o tym mówimy, swoje miejsce. 500 miliardów dolarów tyle inwestują te amerykańskie wielkie spółki w to, żeby być liderem na świecie.
4: Nie wiem, więcej wydaje mi się, że inwestują.
1: Jeszcze więcej niż 500 miliardów. Tak, no ponad to... bilion. Nie to są ulubione nasze liczby.
4: Nie, no to są potężne, liczby, bo takie centrum danych to jest, są dziesiątki miliardów, o ile nie setki miliardów.
2: Ponad 100 tutaj mówią.
4: No właśnie, no więc... No
2: to jedno tylko.
4: Tak, a tego powstaje bardzo dużo.
3: A to my tyle
4: dużo.
3: Wydamy na transformację energetyczną i tyle. Po co nam AI?
4: No i tak to wygląda, no. Ale to niech każdy sobie zastanowi, tak? No wiele osób z nas, czy z mojego pokolenia, no ma dzieci, które są gdzieś w szkole, w liceum, nie wiem. To zastanówcie się państwo, jak chcecie, żeby wasze dzieci gdzie pracowały, jaką miały pracę, jak funkcjonowały i zastanówcie sobie tak uczciwie, czy są na tej ścieżce, która im pozwoli to robić. I od razu się człowiek inaczej zacznie spoglądać, no bo ja patrzę z perspektywy przyszłości, tak? Jak ja bym patrzył o sobie, ja bym powiedział, jest okej, ja nie narzekam, jest fajnie, tak? Ale jeżeli spojrzymy szeroko na Polskę, jako na całe społeczeństwo, no to mamy problem. To jest tak, jak Krzysztof, rozmawialiśmy chyba 1 września mieliśmy. Wszyscy ci nasi politycy slogany mówią, opowiadają tutaj, wspominają bohaterów, nie wszyscy nawet niestety, ale...
3: Powołują generałów do wdrażania dronów, potem
4: ignorowanie tego, to jest naplucie tym wszystkim, którzy zginęli o wolność naszej ojczyzny w twarz. Niedbanie o rozwój Polski, o to, żeby Polska była silna, o to, że Polska wyrywała się z jakiejś chorej ideologii, która nas spycha na margines sojuszu, który jest marginalizowany już w ogóle na świecie, no to jeżeli na to pozwalamy, no to zastanówmy się, co my robimy z tymi, którzy oddali życie za wolną Polskę.
3: To ja dodam jeszcze odnośnie tej energii. Rzeczywistość wygląda tak, że w Stanach Zjednoczonych w tej chwili gaz ziemny jest 10 razy tańszy niż w Europie. Nie o 10%, tylko 10 razy tańszy. Te wszystkie tak zwane big techy w tej chwili już budują elektrownie przy swoim data center.
2: Tak.
3: Czyli za tym

0: energię 10 razy droższą. To jak my chcemy konkurować? Jakby z kim? I druga rzecz, ja to wiem z moich rozmów z ludźmi z tego sektora i tak dalej. Te same firmy, jak inwestują na przykład w Unii Europejskiej, żeby tu budować data centers, to chcą mieć energię zeroemisyjną. Dlaczego? Bo taka jest polityka Unii Europejskiej. U siebie mają energię z gazu i jest okej. W Unii Europejskiej zeroemisyjną. No to patrzą na przykład na Finlandię. Tam jest nadmiar, jakby bardzo dużo energii jądrowej.
1: Za 13 miliardów euro budują coś Amerykanie.
0: I tam buduje Google swoje data center. Polska z horrendalnie drogimi cenami
1: gdzieś
0: energii.
1: W Koninie za 3 miliardy coś mamy wybudować.
0: To nasz rząd od 2 lat mówi o tym, że będziemy budować gigafabrykę AI, co po pierwsze jest żartem ze słowa giga, bo na tle gigafabryk, które powstają w Stanach Zjednoczonych, to będzie mini,
1: a nie giga. W Koninie.
0: To będzie jakby takie giga na miarę naszych możliwości. Po drugie, od ponad 2 lat o tym mówią, a to odmówienia do robienia się nie zrobi. Natomiast a propos Konina, prawda jest taka, że gdybyśmy my odeszli od klimatycznego szaleństwa, to naszym odpowiednikiem gazu z łupków jest węgiel brunatny. Gdyby przy złożu węgla brunatnego, jednym, drugim czy trzecim, była elektrownia, która tam na miejscu pali ten węgiel brunatny i bez strat na przesyle, bez opłat dystrybucyjnych, tą energię daje do centrum danych i nie ma ETS-u i całego szaleństwa klimatycznego, to wtedy bylibyśmy konkurencyjni z Amerykanami pod kątem kosztów energii, którą możemy dostarczyć do data centers. Dlatego, że z węgla brunatnego to bez strat na przesyle, bez opłat dystrybucyjnych i tak dalej, pewnie byśmy zeszli nawet poniżej 150 zł za megawattogodzinę. I wtedy w normalnej, wolnej gospodarce, wyzwolonej z tych klimatycznych okowów, realnie byśmy mogli konkurować cenami dla data center ze Stanami Zjednoczonymi i moglibyśmy być miejscem, w którym jest atrakcyjne lokowanie inwestycji za miliardy dolarów.
1: Ale jesteśmy i tak bardzo nowocześni, bo będzie rozszerzony system kaucyjny w Polsce, więc to jest pewien postęp, bo dzięki temu,
0: ale
1: że jest
0: to
1: system
0: ja
1: kaucyjny.
0: Ja nie coś przeoczyłem, teraz będziemy tektury zanosić na pocztę, czy
1: Cokolwiek, ale będzie
0: czy
1: będzie rozszerzone.
0: Bioodpady będziemy zanosić do szewca, czy...
1: Bo to ja tak troszkę dawkuję to wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa, bo powiedział jeszcze 2 rzeczy. Mianowicie pochwalił się Wenezuelą. Powiedział, największy deal w historii świata zrobiliśmy z Wenezuelą. Jeżeli to wszystko dobrze, jak wszystko się już ułoży, to 60% zasobów ropy naftowej będzie amerykańsko-wenezuelskiej. To jest w ogóle, może być prawdziwa informacja?
0: No mówi się o tym, że Wenezuela ma największe złoże na świecie, tak?
2: No. Ale no to tam te firmy amerykańskie.
1: 60%. No. To popatrzymy teraz na to, co się dzieje.
0: Ja mam inną liczbę. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, to 96% wszystkich zasobów surowców energetycznych zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej. Nie, to jest węgiel kamienny i węgiel brunatny. Czyli kontynent, który ma 96% węgla i 4% gazu i ropy, mówi... Odchodzimy od węgla. To jest śmiała koncepcja.
1: No, ale też przechodzimy tymczasowo na gaz.
0: Nie, no przechodzimy na import. Odchodzimy od tego, co mamy u siebie, przechodzimy na import. Na tym ta koncepcja polega. No to jakby Stany Zjednoczone powiedziały, odchodzimy od ropy i od gazu. Ponieważ mamy gaz z łupków, mamy ropę, odchodzimy od tego. Będziemy palić węgiel i będziemy go sprowadzać z Polski.
1: Następny prezydent Stanów Zjednoczonych tak powie, bo no, wszystko będzie odwrotnie.
0: Nigdzie indziej na świecie nic tak głupiego nie jest robione.
2: Nie tyle co z Polski, co z Chin. Bo u nas mają sprowadzać z Rosji, która chce nas zajechać, tak?
0: No. To znaczy, to trzeba sobie powiedzieć. Przepraszam, ostatnie zdanie, bo to jest rzeczywiście cała polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Rzadko się na to tak patrzy. Ale potęgą, jeśli chodzi o węgiel, w skali Unii Europejskiej, w skali Europy, jeśli chodzi o zasoby węgla, potęgą jest Polska. Jeśli chodzi o gaz ziemny, jest Rosja. Projekt węgiel jest zły, gaz jest dobry, to jest projekt geopolityczny.

0: To jest projekt powiedzenia, Polska jest zła, Rosja jest dobra. Po prostu do tego to się sprowadza. Moglibyśmy zabezpieczać swoje potrzeby wewnątrz Unii Europejskiej, z państwa, które jest wewnątrz Unii Europejskiej, nazywa się Polska. Niemcy też mają trochę węgla, Czechy mamy tutaj generalnie w naszej okolicy. Na tym moglibyśmy budować naszą potęgę energetyczną, ale nie. Geopolityczny projekt jest taki, że to wszystko wygasimy i wybudujemy Nord Stream i będzie, Rosja będzie naszym wybawieniem. To jest projekt geopolityczny. To było pomyślane geopolitycznie tak, żeby nasze było złe, a ruskie było dobre.
1: No niestety, tutaj z w sumie tego ważnego raz w roku
0: dowiedzącego
1: się wystąpienia przewodniczącej Komisji Europejskiej wynika, że na tą refleksję trudno liczyć, bo nawet o ile znów w kilku punktach dostrzegane są ryzyka, no to ta odpowiedź niestety zmierza w dokładnie przeciwnym od pożądanego kierunku. Ja bym się spodziewał i tak odczytuję to, co tutaj zawarła pani von der Leyen w swoim wystąpieniu, że będzie coraz większy nacisk na centralizację, coraz większy nacisk na kontrolowanie procesów demokratycznych, zwłaszcza wyborczych, na żeby siły nieodpowiedzialne, antydemokratyczne w rozumieniu Komisji Europejskiej nie mogły tego jedynego słusznego kierunku, nie daj Bóg, zamącić. To wpada zresztą wprost, o tym mówiliśmy tylko tutaj kilkukrotnie, że no w tak ważnym wystąpieniu, na takim poziomie, no jest powiedziane w końcu wprost, no, że Węgry mogły liczyć na odblokowanie unijnego finansowania dopiero po tym, jak oczywiście demokratycznie Węgrzy zmienili zdanie co do rządzących nim elit. I co więcej, dalej ona mówi, pani von der Leyen, że to jest kierunek, który Unia Europejska musi bardziej intensywnie wdrażać w całej Europie, czyli uzależnić cały budżet unijny od stosowania zasad praworządności, czy też zasad związanych z przestrzeganiem unijnych jakichś spójnych celów. No tego się tutaj spodziewaliśmy, no, ale to padło wprost już teraz. No mamy taką deklarację, tak to po prostu będzie wyglądało. Pamiętajmy o tym, że nie tylko jednak kwestia energii wpływa na europejską konkurencyjność i na problemy, jakie Europa sama sobie stwarza, a także kwestia migracji. Pamiętajmy o tym. Ten temat także jest dostrzeżony przez panią von der Leyen, tylko ona mówi tak, że jesteśmy na dobrej drodze. Myślę, że wszyscy jesteśmy tutaj zaskoczeni, pewnie szczególnie Hiszpanie z Ceuty. No ale mówi pani von der Leyen tak, że jesteśmy na dobrej drodze. W ciągu ostatnich 2 lat nielegalny napływ migrantów zmniejszył się o 55%. W tym roku spadł o kolejne 35%. Jest to prawdziwy postęp, czyli jeszcze kilka procent i pewnie spadnie o więcej niż 100, jak rozumiem. Jesteśmy na dobrej ścieżce i no oczywiście tutaj wyraża solidarność z mieszkańcami Ceuty. Europa jest za wami, będzie was wspierać, tu dużo wykrzykników jest. Natomiast w praktyce widzimy, jak to wygląda, czyli całkowicie rozmija się rzeczywistość deklarowana od rzeczywistości implementowanej po prostu. Z jednej strony mamy teoretycznie prawidłową diagnozę, znaczy ja rozumiem, że jeżeli w tak ważkim wystąpieniu dostrzegają problem migracji. On ma tutaj swoje miejsce, jest oddany jakby waga tego problemu, ale mówimy, że generalnie jest okej. Okay. Znaczy generalnie radzimy sobie, poradziliśmy sobie, tak? No, z mieszkańcami Ceuty jesteśmy, stoimy z wami twardo, Europa jest z wami. Bądźcie silni, stay strong, bądźcie silni.
0: Z tymi nowymi super. Przede wszystkim jesteśmy.
1: No właśnie, pytanie z którymi?
0: To ja chciałem tylko taką jedną warstwę do tego dodać, to znaczy z tej wojny, którą Iran przegrywa, inni też mogą wynosić pewne wnioski.
2: Wojny, którą, przepraszam?
0: Iran przegrywa, to celowo powiedziałem właśnie, tak.
3: Krzysztof Krzesła spadł.
0: Inni też mogą wyciągnąć pewne wnioski. I to jest tak. Ta taka internacjonalizacja, bo nie internalizacja, wojny, którą Stany Zjednoczone wypowiedziały jakby Iranowi, nie wypowiadając jej. To, że Iran zaczął atakować wszystkie okoliczne kraje, bazy amerykańskie, bliższe, dalsze, jakaś tam rakieta nawet w kierunku Cypru leciała, prawda, i niektóre do Jordanii leciały i tak dalej, i tak dalej. Wydaje się, że Rosjanie mają z tego tytułu refleksję, która zmienia ich podejście na tą zimę, bo Rosjanie panicznie się boją konfliktu z NATO. Taka jest prawda. Putin osobiście się panicznie boi konfliktu z NATO. W związku z czym od początku tej wojny na Ukrainie ich doktryna była taka, że z Polski jedzie mnóstwo uzbrojenia, przerzucane jest to, tamto, siamto, czołgi, w ogóle samoloty, wszystko płynie na tę Ukrainę. I Rosjanie tak biernie na to patrzą, skupiają się na walczeniu z samą Ukrainą, tak? To wynika z panicznego strachu przed konfliktem z NATO. Ale dwie rzeczy, które się wydarzają. Jedna rzecz to jest to, że Iran pokazał, że wojnę z jednym przeciwnikiem można z niej stworzyć problem dla wszystkich dookoła. I druga rzecz to, że Stany Zjednoczone na przykład w tym konflikcie z Houthi mają jakby deal zawarty z Houthi, że Houthi nie ruszają statków amerykańskich i że Ameryka i Izrael są jakby poza atakami Houthi. To jest sprawa ich tam z Arabią Saudyjską. Czyli co się dzieje? Arabia Saudyjska z Houthi ma sobie poradzić sama. Ten książę tam dzwonił do Trumpa, no ale Trump powiedział, że przykro mi, to jest twój problem. Co więcej, oni zawarli ten sojusz trzech wielkich państw, Turcja, Arabia Saudyjska, Pakistan, ale Pakistan i Turcja też od razu powiedziały, że to sojusz to sojusz, ale to jest problem przecież Arabii Saudyjskiej, tak? I z tych wszystkich rzeczy Rosja może wyciągać wniosek taki, że jak sobie trochę bardziej poharcuje tutaj w państwach europejskich, to Trump nie będzie pędził od razu po prostu z szablą na odsiecz, prawda? Do jakieś drobne akty sabotażu i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym to jest coś, co realnie zmienia naszą sytuację bezpieczeństwa. Nie to, że i może nie naszą Polską, chociaż niestety Polska ze względu na konflikt wewnętrzny władz jest idealnym państwem do takich różnych ataków, dlatego że nasz konflikt wewnętrzny sprawia, że ataki sabotażowe na Polskę będą miały najlepszy efekt, bo jakby nie jesteśmy zjednoczeni wewnętrznie. Ale Rosjanie myślę, że w momencie, w którym Niemcy, Francja, Wielka Brytania są tak skonfliktowani ze Stanami Zjednoczonymi, jak dzisiaj są, mogą sobie pozwolić na takie czy inne akty sabotażu w tych państwach i Stany Zjednoczone powiedzą, no ludzie, no przecież nie będziemy do mrówki strzelać armatą. Przecież w traktatach waszyngtońskich jest pisane, że jednak każdy najpierw dba o swoją obronę własną, a potem wzywa na pomoc sojuszników.
2: No dobrze, ale to nie jest tak, że przypadkiem wyszło od tezy, Szczepan, twojej Putin panicznie boi się konfliktu z NATO, a udowodniłeś tezę, że on nie może się bać panicznie konfliktu z NATO.
0: Boi się zawsze panicznie konfliktu z NATO.
2: Bo NATO jest podzielone i NATO nie zareaguje.
0: Teraz myślę, że doszedł... Nie. Chodzi o to, że drobne sabotażowe takie czy inne akcje w Niemczech nie wywołają konfliktu z NATO. Czyli można je robić.
2: No to zacytuję Donalda Trumpa, bo też powiedział o NATO, że nigdy nie było tak silne, jak jest w tej chwili, ale jeden sukces, powiedział jutro chyba, bo jutro podpisuje porozumienie z Królestwem Danii w sprawie Grenlandii. Czyli wyśmiany Donald Trump, który powiedział, co chce Grenlandię, co chce zrobić z tą Grenlandią i w ogóle niech ucieka jak najdalej, bo jest tylko i wyłącznie stuknięty prezydentem Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że będzie miał bazy i dwie bazy wybuduje i będzie miał kontrolę i możliwość decydowania o tym, kto tam będzie, a kogo nie będzie i malutką część kontroli nad szlakiem handlowym, ale istotną szlakiem, północnym szlakiem handlowym. Prawda, panie Piotrze?
3: Czy no znowu tutaj, co prezydent Trump powiedział, to jest prawda, bo my patrzymy znowu przez inny pryzmat. My patrzymy troszeczkę u nas, no ale z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych to po pierwsze. No mają te myśliwce F-35, pracują nad znowu kolejną generacją, czyli technologicznie są najbardziej zaawansowani w swojej historii. Z punktu widzenia... przepraszam,
2: to powiedział, tym się pochwalił.
3: No więc to jest siła NATO. Kolejnym elementem jest to, czego nie było, nie wiem, tam 30 lat temu, czy jak była zimna wojna, gdzie mogliśmy powiedzieć, że nie wiem, Niemcy miały więcej czołgów, NATO może było bardziej jakoś tam tak fizycznie, nazwijmy to, reprezentowane, ale technologia poszła tak do przodu, że de facto prawie cały świat jest zależny od technologii amerykańskiej. No więc z punktu widzenia elementu wojny, że wojna to nie jest tylko element no, kinetycznych i, nie wiem, puszczania rakiet, ale przecież cała cyberwojna, technologie, którą posiadają Stany Zjednoczone, zobrazowanie w kosmosie, satelity, no to z tego punktu widzenia Trump powiedział prawdę. NATO jeszcze nie było tak silne i tak zaawansowane technologicznie jak dzisiaj.
2: O Grenlandii słowo.
3: No, no chciał i dostał.
0: Financial Times i innych gazetach europejskich Europa odniosła potężny sukces nad Trumpem i w ogóle wszyscy go wyśmialiśmy i tak dalej, po czym odtrąbiliśmy, że wygraliśmy, a potem on dostał to, czego chciał. Ale już po cichu, nie ma za dużo w europejskich mediach o tym.
1: To jest tak, jak tutaj kilkukrotnie wspominaliśmy, że Donald Trump ma taką specyficzną metodę dążenia do celów, której na początku jest pewnego rodzaju zasłona dymna, mgła, chaos. Można to nazwać różnymi słowy, ale faktycznie no jest jakaś komunikacja celów strategicznych, oczywiście tak, ale ona jest dokonywana w taki sposób, który no cóż, jest trudny do komentowania, a na końcu okazuje się, że to się jednak powiodło, tak? No pamiętajmy jednakowoż o tym, że Donald Trump jest prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki, podejmuje działania, które będą dla tego właśnie kraju przede wszystkim korzystne i czym się, rozumiem, także dzisiaj chwalił. My natomiast obserwujemy skutki tego, co się dzieje w Iranie i w okolicach, na stacjach benzynowych w naszym kraju. Myślę, że to będzie problem rosnący, bo wskazują na to doniesienia dotyczące dostaw ropy, także do naszego kraju w najbliższych miesiącach. I teraz postawię taką tezę, która może jest, no jest, jest pewnie może być dyskutowalna, ale wszyscy się zastanawiamy, dlaczego zarówno polski rząd, jak i Unia Europejska, no jakby nie robi z tym nic, tak? No ceny paliw osiągają poziomy całkowicie absurdalne. W wielu krajach diesel już jest w okolicach 3 euro. W Polsce no zbliża się do 10 zł diesel, benzyna po 8 zł. Te ceny są rzeczywiście rekordowo wysokie. Będą rosły moim zdaniem. Wszystko na to wskazuje, że w miesiącach zimowych, jeżeli nic się nie zmieni geopolitycznie, mogą rosnąć. No i teraz pytanie, czy w europejskiej polityce, w kontekście tego, o czym dzisiaj tutaj mówiliśmy, tych priorytetów Unii Europejskiej nakreślonych przez jej przewodniczącą, nie mieści się właśnie to, ażeby tak było. No bo jeżeli mówimy o tym, jeżeli ona mówi, pani przewodnicząca von der Leyen mówi o tym, że musimy Europę coraz bardziej elektryfikować, to znaczy, no po co macie jeździć tymi samochodami spalinowymi? No kupcie sobie samochody elektryczne. Te samochody elektryczne będą napędzane przez wiatraki, które przecież wszędzie musimy postawić, bo ona mówi o
2: nie,
0: tym,
2: że musimy mieć zieloną energię. Mówię inaczej, nie mówię kupcie sobie elektryczne, tylko po co wam samochody?
1: Też, to w kolejnym kroku. No na razie trzeba, żeby gotować powoli, bo żeby się nie zorientowała, ale w pierwszym kroku jest, no po co te spalinowe? Przecież mogą być elektryczne, ta energia będzie zielona, bo Europa stawia na zielono. Ona jest nasza, suwerenna, nasza, jest, nie jest podatna na wahania na globalnych rynkach, po prostu jest fantastyczna. Więc przestawcie się na to. W związku z tym ta ropa jest w zasadzie, im będzie droższa, tym bardziej te cele będą osiągalne. Więc wydaje się, że może to jest tak, że to jest jakiś kierunek zgodny z priorytetami europejskiej polityki, a w tym jak europejskie, to pewnie także i polskiego rządu, no bo to jakby jest zbieżność jeden do jednego.
0: Objawem postępu i bogacenia się społeczeństw europejskich będzie pojazd elektryczny, ale będzie to rower elektryczny, przypadający jeden na pięć osób, ładowany wtedy, kiedy wiatraki działają, albo trzeba czekać i pedałować. No,
2: no popatrzyłem na Piotra i powiem, no dobrze, było hasło na początku magister. Nie
0: przypomnę
2: wiem,
0: jeszcze
2: nie
0: tylko,
2: wiem,
0: że...
2: Kogo z... dotyczyło.
0: A to ja tylko przypomnę, że zelektryfikowały to się Chiny na taniej energii z węgla. Cały czas nie,
2: 86% energii jest z kopalnych w Chinach.
0: No to sporo. Myślę nawet, że mniej jednak niż 86. Dlatego, że tam jest sporo energii wodnej.
2: Jest wiatr, woda,
0: jest woda,
2: słońce,
0: ma największe tamy na świecie. Jest atom. Do tego dochodzi dynamicznie rozwijający się wiatr i słońce, to prawda. Natomiast energii tam z... To znaczy też zależy, jeśli jak liczyć, bo czy mówimy o energii elektrycznej, czy o energii w ogóle zużywanej w całym państwie, w przemyśle, w transporcie i tak dalej, bo wtedy to faktycznie pewnie może być bliżej 86, jeśli chodzi o paliwa kopalne. W każdym razie elektryfikacja była 13% w Chinach w roku 2000, 2024. była bodajże na poziomie 34%, czyli nie jest to trzy razy, ale prawie trzy razy w międzyczasie w Unii Europejskiej wzrosła o 4% z 20 na 24%, przy czym przez ostatnią dekadę od 2014 roku do 2024 elektryfikacja w Europie wzrosła o 1% ze względu na horrendalne ceny i niedobór energii elektrycznej, które generują polityki klimatyczne. A najzabawniejsze jest to, że ten magister, o którym mówimy, to ma...
2: Przepraszam, to ONZ się
0: ten magister, o którym mówimy, stworzył nawet taki podcast Elektryfikacja i na tym podcaście promował te właśnie wsteczne polityki Unii Europejskiej, które blokują elektryfikację pod hasłem Elektryfikacja.
1: No faktem jest to, że dzisiaj jakby proste porównanie kosztów już przy dzisiejszym poziomie cen paliw, porównanie kosztów przejechania 100 km samochodem elektrycznym i samochodem napędzanym silnikiem spalinowym, no wychodzi na korzyść samochodu elektrycznego. Ja podkreślam, oczywiście może być to teza dyskusyjna, ale wydaje mi się, że jakby europejskim elitom te ceny paliw przesadnie nie przeszkadzają.
0: Poczekamy na ceny energii w zimie. Tak. I też jest kwestia, no ceny energii dla gospodarstw domowych są mocno regulowane, żeby nie powiedzieć dotowane, jeśli chodzi o Polskę, w związku z czym to porównanie nie do końca może być takie miarodajne, ale ja bym postawił drugą tezę, to znaczy, że politycy europejscy, łącznie z naszym premierem, mogą zaczynać mieć poczucie, że realnie paliw w Europie może zabraknąć, w związku z czym lepsza jest wysoka cena, bo ludzie trochę zdejmą nogę z gazu i może uda się jakoś przez tą zimę prześlizgnąć, a jakby zapewnić ludziom przystępne ceny paliw, to by się okazało, że król jest nagi i Europa nie potrafi sobie zapewnić odpowiedniego dostępu do paliw, żeby zapewnić obywatelom paliwo, co zresztą niektóre rządy już wprost przyznają. To znaczy w Wielkiej Brytanii dyskusja na ten temat jest publiczna. Ja zresztą mówiłem o tym już jak się zaczęła wojna w Iranie, żeby nalać sobie do kanisterka. Mam kanisterki, nalałem. Także...
1: To jest twój kanister ucieczkowy.
0: Nie, właśnie chodzi, nie zamierzam się ewakuować, ale warto byłoby, nie wiem, móc teściów odwiedzić czy coś takiego.
1: No, no bo faktycznie mamy taką sytuację, w której w istocie wojna za naszą wschodnią granicą trwa nie od 5 lat, tylko od bez mała 12, bo przecież od 2014 roku należałoby ją co najmniej liczyć. No a tutaj dziennikarze donosili chyba wczoraj, że mamy sytuację, w której dron zidentyfikowany w pobliżu, w strefie zakazanej, zakazu lotów w okolicach Redzikowa, czyli tego miejsca, gdzie są instalacje tarczy antyrakietowej, spowodował, że nasze siły zbrojne wykonały w tej sprawie telefon na numer 112, ażeby powiadomić właściwe służby. Dzisiaj jest, a jest tam cały batalion ochrony sił zbrojnych RP.
2: Ja to może rozsądnie zareagowały, no bo ten dron nie był niebezpieczny, trzeba było po prostu...
0: To jakiś taki dron komunijny. No.
1: Zgodnie z procedurami, oczywiście tam było bardzo dużo dworowania, sobie dzisiaj Ministerstwo Obrony Narodowej w specjalnym komunikacie informuje, że oczywiście ten dron no, był, no ale był daleko i był cały czas pod obserwacją, no i faktycznie zawiadomiono policję, Tomaszu, no bo policja przecież się tym powinna zająć.
0: Mieliśmy specjalnego generała do wojny dronowej. Nazywał się Bodnar.
1: Prawda.
0: Zbieżność nazwy.
1: Generała dalej mamy, już nie jest dowódcą.
0: Z byłym ministrem obrony, całkiem nieprzypadkowa.
2: Był to brat?
0: Tak. 2 lata wdrażał drony, no okazało się, że słabo mu poszło. Cytując klasyka, nie sprawdził się w biznesie.
1: Więc wyjeżdża teraz na placówkę.
0: Tak, teraz gdzieś pojedzie. Kto inny będzie wdrażał. To
2: ale
0: pokazuje, że...
2: w czasie kiedy? Od
0: wszystkie
2: kiedy
0: wady...
1: Od 2 lat był dowódcą.
0: Wszystkie wady rządów sanacyjnych opisywane po śmierci Piłsudskiego do wybuchu wojny drugiej i to, jak byliśmy w różnych miejscach nieprzygotowani, jak propaganda przesadzała z tym, że super jest, a nie było super i tak dalej. W porównaniu do sytuacji dzisiejszej, to wtedy naprawdę było dobrze.
1: Tylko my możemy
0: mamy wojnę tuż za granicą, nasz premier mówi, że zaraz będzie wojna i facet tak, od, tak. od wojsk, na bo, wojska no dronowe bo, mianują czyjegoś brata, bo, premier, bo jest generalnie bratem.
2: Dostał tajny raport CIA.
0: No, dużo no to czyjś brat coś zrobi, czyjś tam kuzyn, tak, pociotek.
1: Wczoraj dziennikarze ujawniają, że jest taka sytuacja, no internet jest zalany memami w całości dotyczącymi tego, że wojsko dzwoni na 112 i prosi policję o wsparcie, po dron lata nad tarczą antyrakietową. Dzisiaj Monto dementuje, ale czy co, dementuje fragmentarycznie, że co prawda to było, to prawda, ale nie nad bazą, tylko
0: no kawałek dalej bazy. Może dronami się nie zajmował czyś tak brat przez przypadek, no, może ktoś kompetentny.
1: Mając taką sytuację geopolityczną, jaką mamy i co do zasady, od 12 lat trwającą wojną za naszą wschodnią granicą, to ja bym jednak generalnie wolał, żeby wojsko ten dron najpierw zastrzeliło, a potem dzwoniło, a nie odwrotnie. Nie zależy od tego, czy stoją na przeszkodzie procedury, przepisy,
2: ale
1: nie, prawa.
2: Ale jak miał zastrzelić?
1: Wszystko jedno.
0: Nie,
1: wszystko
0: ja wiem, jak miał zastrzelić. Mieliśmy o tym kiedyś rozmowę, no i do końca pamiętam, czy na antenie, czy już po programie, ale przecież myśmy kupili ten idiotyczny system obrony przeciwlotniczej, która się opiera na czymś, co było nazwane potwór z Tarnowa, czyli takie działko szybkostrzelne, które tak strzela bardzo dużo pocisków.
1: Widowiskowo bardzo.
0: Widowiskowo było i minister jeden czy drugi tam sobie robił zdjęcia i były artykuły zasponsorowane, że potwór z Tarnowa nas obroni. Ja mówiłem, że to jest rozwiązanie takie w kierunku XIX wieku, ten karabin Gatlinga. I że to absolutnie nie jest dobre rozwiązanie na wojnę dronową. No, mamy już w tej chwili drony odrzutowe. Wiadomo, że te wszystkie potwory z Tarnowa, które jeszcze nie dojechały do armii, ale wiadomo, że już są przestarzałe, ale przecież chodziło o to, żeby zakłady mechaniczne w Tarnowie należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej po prostu dostały tłuste zamówienie i żeby pieniądze tam popłynęły, a nie o to, żeby się przed czymkolwiek obronić, tak? W związku z czym my jakby kupujemy rzeczy zbędne, przestarzałe po to, żeby jeden czy drugi polityk zrobił sobie zdjęcie w regionie. Czyjś brat zostaje generałem w kluczowym obszarze. No po 2 latach stwierdzamy, że zmarnowaliśmy 2 lata i tak dalej. No a nie, a tu wojna ma być, premier mówi.
2: Uczy,
0: no,
2: się, uczy się na błędach wojsko.
1: Ale jak dron latał, to dzwonimy na policję.
2: A czy, bo to takie informacje są, nie wiem, czy one jeszcze są prawdziwe, ale kiedyś jednostki wojskowe były chronione przez takie firmy ochroniarskie zewnętrzne.
1: Tak,
2: czy
1: tak jest.
2: Za rządów Prawa i Sprawiedliwości to się zmieniło, czy...
1: Są cały czas chronione przez zewnętrzną, przez zewnętrzną ochronę. Ten stan w zasadzie utrzymuje się od momentu zakończenia w Polsce powszechnego poboru. Służby wartownicze wywodziły się z powszechnego poboru. Wraz z zakończeniem poboru są chronione przez wynajęte w tym celu agencje. Tak?
2: A to dziwne. Czy nie? Czy normalne? Czy w Ameryce
0: to
2: tak
0: zależy.
2: Jest?
0: No nie, w Iraku były firmy ochroniarskie, które chroniły bazy wojskowe w Iraku, bo jak zginęli kontraktorzy z firm ochroniarskich, to się nie zaliczali do zabitych żołnierzy i nie było trumien przykrytych flagą i oficjalnego licznika, ilu żołnierzy zginęło, no bo kontraktor pojechał z własnej woli. Zginął, no, dostał odszkodowanie i po cichu.
1: No dobrze, to... Jesteśmy już w tym momencie w Polsce, w którym powinniśmy sobie poważnie stawiać pytanie o kwestię przeszkolenia dobrowolnego albo obowiązkowego do służby.
0: Jesteśmy ostatnim krajem, który graniczy po tej stronie z Rosją, który nie przywrócił obowiązkowego przeszkolenia.
1: My w takiej warstwie komunikacyjnej wyłącznie dostrzegamy te zagrożenia, no bo wychodzi prezes Rady Ministrów, czy bardzo ważni ministrowie mówią o tym, że w ciągu kilku miesięcy dojdzie do eskalacji, do ataku na kraj NATO.
0: Wychodzi wiceprezes i powie, że pokonamy Rosję w ciągu 6 tygodni.
1: Na
0: i po co ten pobór?
1: No.
0: I po co to przeszkolenie wojskowe?
1: A z drugiej strony,
0: my ich pokonamy.
1: Nie podejmujemy w tym celu żadnych działań. Znaczy, no okej, zakomunikowaliśmy, no wiemy, że jest takie zagrożenie, no i dowiedzieliśmy się o tym, no i co? Znaczy, no i nic po prostu. Jak dron lata blisko bazy, to dzwonimy na 112. No, tyle, no.
3: A gdzie mamy dzwonić? Nie, ale bo my już...
0: Na 997.
3: Nie, już się we mnie włącza cynizm, ale generalnie no, z jednej strony...
2: Nie, dobrze, że działa 112. To...
3: Dobrze, że działa. Mam nadzieję, że się dodzwonili.
0: Jak będzie blackout,
3: tak?
0: Na przykład nie będzie działał.
3: Tak, natomiast mogli też kamieniami rzucać, więc zadzwonili na 112. Natomiast generalnie, no...
0: Albo
3: być może u nas jest...
0: działka, co 3000 pocisków na minutę na osiedle by poleciało gdzieś tam.
3: Pytanie, czy mają amunicję. Natomiast u nas już się społeczeństwo przyzwyczaiło tak...
2: Będzie w 35.
3: Że premier, no...
0: trzeba
3: delikatnie
0: dronom
3: rzecz
0: powiedzieć, że
3: zmienia się z prawdą. Więc jak mówisz, że będzie zagrożenie za kilka miesięcy, to każdy luz, bo i tak premier no, mija się z prawdą. Jak powiedział, proszę państwa, luz, wojna nam nie grozi, odpoczywajcie, koniec ze zbrojeniami, to ludzie by zaczęli się zastanawiać. Nie, no faktycznie, coś chyba będzie się działo, musimy się przygotować. Więc może to jest po prostu metoda. Natomiast, bo ja sam też nie wierzę w to, co premier mówi. No podskórnie czuję, że mamy zagrożenie. Natomiast no, jeżeli premier mówi, że za kilka miesięcy będzie wojna, albo mówi, że ma ten raport CIA jakiś na biurku, a się okazuje, że nie ma czegoś takiego, no to jest problem. I tak samo, no jeżeli ma być zagrożenie, to nie widzimy w ogóle żadnego działania rządu. No bo jeżeli ja bym mówił, że nie wiem, no za 3 miesiące chcę brać udział w jakimś maratonie, a wcinam pizzę, nie wiem, piję kolę i brzuch mi rośnie, no to ktoś mi mówi, ty stary, no to ty jedziesz na ten maraton czy nie, tak? No coś tu jest nie tak. No mamy zagrożenia, nie ma strategii bezpieczeństwa narodowego zrobionego, cały czas tego dokumenty, to jest raz. Dwa, mamy, wszyscy doskonale rozumiemy, że jeżeli, nie daj Boże, doszłoby do jakiegoś większego ataku na Polskę, nie wiem, 2-3 drony faktycznie by wybuchły gdzieś, nie daj Boże, żeby ktoś zginął w ogóle, ale wiemy, że pierwszą reakcją naszego społeczeństwa to, co było na początkach COVID-u, to jest naturalny odruch, to samo było na Ukrainie. Odruch jest, że ludzie lecą do banku wypłacać pieniądze. A my mamy to, że za chwilę w Narodowym Banku Polskim powstanie paraliż, nie będzie zarządu Narodowego Banku Polskiego. Kto ma dostarczyć do systemu bankowego płynność? Ponieważ kończy się kadencja kolejnego, chyba drugiego wiceprezesa na początku listopada i bank straci, zarząd straci kworum, ponieważ ustawa mówi, że ma być prezes plus chyba 6 członków zarządu, a będzie prezes plus 5 członków zarządu. Ma być od 6 tam do, nie wiem, do 9 chyba tych członków zarządu, tak? Więc nie spełni ustawowej liczby członków zarządu. Ponieważ pan premier nie chce postawić kontrasygnaty pod jakimiś tam kandydaturami, tak? No i to jest problem, tak? No bo jeżeli pan premier tego nie robi, a to jest fundament bezpieczeństwa finansowego państwa polskiego, no to ja rozumiem, że on nie wierzy, że będzie wojna. No to jak on to mówi, no to ja widzę te różne rzeczy. Mówię, no dobra, dalej je tą pizzę, pije kolę, nie wiem, pączki wcina. No to mówi, że pojedzie na ten maraton za 3 miesiące,
2: ale
3: on nie pojedzie.
2: Jakich decyzji nie będzie mógł Narodowy Bank Polski podejmować?
3: No żadnej praktycznie, tak? Bo jeżeli na przykład Rada Polityki Pieniężnej zmienia stopy procentowe, to potem wykonywanie tego, czyli operacje otwartego rynku, różnego rodzaju procesy, przeprowadza Zarząd Narodowego Banku Polskiego. Jeżeli są przyjęte procedury i nie ma zmiany stóp procentowych, no to może sobie działać. Jeżeli nastąpi zmiana stóp procentowych, to trzeba przemienić pewne rzeczy i to podejmuje uchwały zarząd, a jak nie ma zarządu, to tego nie podejmie. Jeżeli jest sytuacja taka, że nie daj Boże, zaczyna brakować płynności w sektorze bankowym, no to każdy bank centralny w każdym kraju jest po to, żeby dostarczać płynność. To bank ostatniej szansy, tak się nazywa, do sektora finansowego, do sektora bankowego. Ale tą decyzję podejmuje zarząd. Jeżeli nie ma zarządu, to nie ma kto podjąć decyzji. No to jak?
2: I kiedy upływa?
3: Na początku listopada.
2: Jeszcze miesiąc.
3: No luz. No i to jest problem, tak? To jest właśnie ten dysonans, który mi się wydaje, że społeczeństwo też widzi, bo z jednej strony premier mówi, że no może być zagrożenie, a z drugiej strony leci dron i dzwonią na 112. Nie masz przeszkolenia. Do tej pory nie wiemy, gdzie są schrony. Na Ukrainie jest sytuacja taka, no ja tam jeżdżę co jakiś czas, mam aplikację, jak jestem w Kijowie, wpisuję sobie, że jestem w Kijowie i ja dostaję na bieżąco zagrożenia czy coś. My, nie wiem, 5 lat wojny, my nie mamy żadnej aplikacji. Problemy ciągle z tymi syrenami. Jeżeli, po co z drugiej strony, po co robić te syreny?
0: Nie ma schronów, więc syrena jest i gdzie ludzie
3: nawet
0: mają
3: nie o to chodzi do piwnicy, ale po co robić, nie wiem, syreny, jeśli to ma być kosztowne, zróbmy te aplikacje generalnie, tak? Po prostu to jest ten dysonans, tak?
1: Zauważy, że jesteśmy, tutaj właśnie specjalnie szukam narzędzie, pomoc naukową w tej chwili.
3: Kradną nam dane, przecież te medyczne dane, co wyciekły, różnego rodzaju, te PESEL-e wszystkie, tak? Tam, no i co?
1: Jesteśmy chyba jedynym krajem na świecie, który, nie wiem, no nie chcę antycypować, może są inne, no ale powiedzmy jednym znanym krajem na świecie, który ze swojego systemu ostrzegania kryzysowego uczynił mema po prostu, tak? No bo alert RCB jest memem. Są na ten temat kabarety, są stand-upy, bardzo popularne. Jest masa memów, ale otworzyłem alert RCB na moim własnym telefonie. No i ale RCB jest prognozą pogody. W dodatku nie sprawdza się, trzeba powiedzieć. Znaczy tam
0: kolejne kolejne wiadomości.
1: Uwaga, dziś i w nocy. I tutaj są kolejne daty, takie same. To są te SMS przez ostatnie miesiące. Burze, silny wiatr, opady deszczu oraz gradu. Możliwe przerwy w dostawach prądu. Unikaj twardych przestrzeni. I jest tego dużo. Mamy takich 10, 11. To jest, znaczy tak. To jest niepoważne, po pierwsze. Po drugie, w przedobrzeniu drugą stronę teraz na Lubelszczyźnie spowodowało, że no, widziałem wiele relacji mieszkańców tego pięknego województwa, którzy mówili o tym, no i co mam zrobić teraz? Udaj się do schronu, do miejsca schronienia. Gdzie mam się udać? No, dzieci były ewakuowane na boiska szkolne, urzędnicy do parku w jednym z urzędów. Widziałem, że ewakuowali się. No po prostu jesteśmy w kolejnym roku realnego zagrożenia tuż za naszą granicą, w odległości no, przejazdu na rowerze, powiedzmy dłuższego rowerowego maratonu. A my mamy taką sytuację, w której kompromitujemy własne narzędzia. No przecież to jest oczywiste zupełnie, że ale RCB trzeba stworzyć na nowo. Nie wiem, czy on powinien się tak nazywać, czy trzeba zmienić jego gestora, trzeba zmienić nazwę, trzeba zmienić formułę, no ale trzeba zrobić cokolwiek, cokolwiek. No ja rozumiem, że mamy w tej chwili rząd fachowców uśmiechniętych. Myślę, że oni się tym na pewno zajmują w porze czoła. Na razie widziałem, że premier reklamował seriale na Netflixie, więc no trudno mi się do tego w ogóle nawet odnosić, szczerze mówiąc. To jest jakiś błąd Matrixa po prostu.
0: Ja widziałem, że agencja Moody's obniżyła po raz pierwszy w historii, odkąd nam daje ratingi, obniżyła nasz rating. I minister finansów powiedział, że podchodzimy do tego spokojnie.
2: Ja przeczytałem komentarz, że po prostu to jest prawdziwy opis i nie ma się czym denerwować.
0: Podnosili ratingi, to znaczy, że będą spadać. No,
1: Piotrek to wszystko zaraz komentuje,
0: to znaczy, kiedyś będą podnosić.
1: No. Że to jest dokładnie potwierdzenie tego, co mówiliśmy tutaj 2 tygodnie temu, jak pokazywałem, nie wiem, czy pamiętacie, taką grafikę, którą Ministerstwo Finansów zrobiło, jaki mamy deficyt. I to jest potwierdzenie tej tezy, no bo to jest takie pytanie, które się powtarza też powiedzmy w kabaretach, no powiedzmy w tym przypadku. No, a co będzie, jak ludzie się dowiedzą, że tak potwornie zadłużacie nasz kraj? No właśnie się dowiedzieli, no i co? No i teraz jest dokładnie to samo. No a co będzie, jak ludzie się dowiedzą, że nawet już zewnętrzne instytucje do tego powołane to widzą, dostrzegają i zaczynają uwzględniać w swoich ocenach? No i właśnie się państwo dowiedzieliście, no i co?
0: Myślę, że doktor Kasprzyk najlepiej to ujął, jak go zapytali, co myśli o tej aferze swojej.
2: Co w ogóle myśli o świecie, tak?
3: No tak, no. Trzeba zmienić system generalnie, no bo jeżeli, nie wiem, polityk, minister, premier łamie w pewnym sensie prawo, niszczy Polskę, no to jaką on karę może dostać? No albo, że go nie wybiorą, a jeśli ma sprawny PR, to i tak ludzie nie są w stanie rozkminić, czy on, kto ma rację de facto, bo taki szum się informacyjny zrobił. No albo Trybunał Stanu, teoretyczne rozwiązanie, jeżeli uznają, że faktycznie, nie wiem, już cokolwiek się tam stało, nikt nie stanął przed Trybunałem Stanu. Więc jak jest bezkarność w pewnym sensie dla osób, które rządzą naszym krajem, naszym dobrem wspólnym, no to mamy co mamy. No może trzeba po prostu się zastanowić, czy nie powinno być jednak innej formy odpowiedzialności, która będzie wykonywana i egzekwowana bardzo szybko i efektywnie i koniec tematu, bo to wtedy może zaczną myśleć o swojej przyszłości w sensie, że no się bać czegoś, no bo jeżeli mamy teraz sytuację taką, że jest, nie wiem, minister spraw zagranicznych, premier, mówią, że może być wojna, ale nic nie robią w tym kierunku, narażają Polskę, nasze istnienia, naszych dzieci, naszych wnuków i kogo sobie możemy tam wyobrazić później, na to, że po prostu będziemy znowu pod butem rosyjskim.
0: Ale Piotrze, bo ja myślę, że tutaj dałbym taki kontekst do tego. I ty, gdybyś na przykład był takim premierem i tak. No, to nie mówię, że ty jako ty ze swoimi poglądami i tak dalej, tylko gdybyś mógł sobie wyobrazić, że jesteś na miejscu obecnego premiera. No i myślisz sobie tak, no, z jednej strony Amerykanie próbują ci narzucić, żeby była stała baza amerykańska w Polsce. Już raz Amerykanom w 2009 roku w ich święto niepodległości powiedziałeś w 2009 roku, że nie chcesz ich bazy i de facto ograniczona została tarcza antyrakietowa w Polsce i to było 4 lipca 2009 roku.
2: Nie, 17 września.
0: Donald Tusk powiedział 4 lipca w amerykańskie święto niepodległości, że nie chcemy tych amerykańskich instalacji tutaj w Polsce. I prezydent Obama zresztą odpowiedział 17 września, że spoko, to nie będzie, nie ma problemu. I teraz okazuje się, że no już raz ci się udało wywalić te amerykańskie instalacje w Polsce, teraz znowu ci Amerykanie się narzucają.
1: Czyli drzwiami to wracają okno,
0: dokładnie, naprawdę, no. Czyli tak, czyli jesteś premierem kraju, którego Amerykanie bardzo chcą bronić. No czyli ta wojna jakby chyba ci nie zagraża, no bo kurczę, Amerykanie tak bardzo chcą bronić tego miejsca. I druga rzecz, że Operatorzy sieci dystrybucyjnych i przesyłowych zawierają porozumienie, że jak padnie sieć w Polsce, to w Warszawie szybko zostanie przywrócona. No i myślisz sobie, a gdzie jestem? W Warszawie. No, to dobre tam.
3: Znaczy, jak miałem taki, nie jestem sobie w stanie wyobrazić, taki sposób myślenia, to pierwsze poszedłem do lekarza, po drugie zajrzał, miałem na paszporcie napisane Rzeczpospolita Polska, czy nie powiem, co za kraj, więc tylko... No jeżeli
0: ale
3: my
0: ale
3: jako,
0: to są fakty. No, znaczy, to ja, są fakty.
3: Ja
0: no.
3: Z szacunku też dla społeczeństwa uznam, jeżeli większość społeczeństwa akceptuje to i tak chce, żeby nasz kraj wyglądał i szedł w takim kierunku, no to okej. Okay. No to jest demokracja, tak? Ale jeżeli nie chce, no to weźmy się, że tak powiem, obudźmy i zmieńmy to, no bo no, być może jesteśmy w mniejszości z naszym punktem widzenia, że chcemy zmienić Polskę. Uważamy, że można zmienić, że może być krajem, który będzie się rozwijał, niezależnie od głupot, które są pompowane przez Komisję Europejską. Ale jeżeli, nie wiem, nas jest mniejszość i większość Polaków uznaje, że chcemy mieć takiego premiera, chcemy mieć tam te samochody elektryczne, chcemy być skansenem, chcemy za 30 lat być, że tak powiem, krajem na wymarciu demograficznym i być może wcielonym do, nie wiem, jakiejś Republiki Federacji Europejskiej, nie wiem, komunistów czy czegokolwiek to nazywać można będzie, skansen jakiś, który Maoistów. Będzie dojeżdżany przez islam, albo będziemy wtedy mniejszością białych ludzi w Europie, no to okej, no to trzymajmy kurs, który jest, bo to idzie w tym kierunku. Jeżeli chcemy, żeby była silna Polska, niezależna, która może się rozwijać i dzieciom, wnukom, ludziom zapewni jakiś rozwój, szanse rozwojowe generalnie i to intelektualne, przecież edukacja leży, tak? Zobaczmy, co się dzieje z poziomem edukacji. Wszyscy gdzieś dają na jakieś dodatkowe lekcje, zajęcia, bo wiedzą, że no to szkoła przekazuje, to nie jest nic, co pozwoli tym dzieciom gdzieś tam funkcjonować. Zobaczmy, co się dzieje na uniwersytetach, tak? No, widzieliśmy ten raport tej pani profesor, tam jakiś, nawet nie pamiętam jej nazwiska.
0: Poczekaj, ale uniwersytety, ale może ona, idzie fala odbojowa, może ona właśnie zaczynają się bronić.
3: Tylko ona miała habilitację. Ktoś ją tą habilitację dał. Ktoś jej dał doktorat. Przez lata ona funkcjonowała. A potem my mówimy, że nasze uniwersytety są w piątej, najlepsze uniwersytety Polski jest, nie wiem, tam w piątej setce uniwersytetów na świata i potem jest tłumaczone, bo mamy za mało finansowania, bo w tym rankingu to są brane jakość akademików, a my mamy gorsze. To jest jakiś joke po prostu, tak? No jeżeli chcemy mieć państwo takie z kartonu joke'u, no to trzymajmy tak jest, tylko proszę państwa, no też sobie uświadomcie, bo być może nie wszyscy wiedzą, ale elity, które czasami markują tego typu rzeczy, a są naprawdę mądre i widzą, co się dzieje, budują sobie centra życiowe poza Polską. No wszyscy wiemy, ile Polaków, którzy coś rozumieją, zaczęła kupować domy w Hiszpanii, w Portugalii. No i też to już było od
0: PRL-owskiej wiadomo. Albo mieszkania na Florydzie.
3: Albo na Florydzie czy w Stanach Zjednoczonych, tak? Zachęcam państwa, są przeglądarki, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Można sobie w Google wyszukać darmową wyszukiwarkę, wpisywać nazwiska polityków i szukać, w którym stanie mają mieszkania. Zachęcam, będzie ciekawe, że tak powiem,
2: polityków.
3: Temat.
0: Naszych polskich.
3: Od 35 lat ludzi, którzy przewijali się przez polską scenę polityczną, czy topowych biznesmenów, można sobie poszukać, gdzie mają swoje ośrodki życiowe w razie czego.
0: I wtedy można wyrobić sobie taki pogląd, kto tu z nami zostanie, jak przyjdzie, co do czego.
3: I wtedy, czy czasami nie jest tak, że wiedzą, co się dzieje, ale robią, brzydko mówiąc, społeczeństwo w konia. No, to już każdy z państwa sam sobie zdecyduje i zobaczy.
2: Będzie w sobotę Wielka Warszawska. Dobrze, to stawiamy kropkę. Przecinek, kropka.
3: Średnik.
0: Nie, dla uściślenia chciałem tylko powiedzieć, że żeby rządzić w Polsce nie trzeba mieć większości, więc to nie jest tak, że większość Polaków chce to czy tamto. Ja pamiętam taki artykuł, w którym relacjonowano jakieś wewnętrzne posiedzenie Koalicji Obywatelskiej przed wyborami prezydenckimi jeszcze, gdzie było jasno powiedziane, a to był taki portal sprzyjający generalnie koalicji, Trzaskowskiemu i tak dalej, że Donald Tusk jakby uprzedził i zmotywował swoich działaczy, że wybory prezydenckie to są bardzo trudne wybory, bo tu trzeba mieć powyżej 50%. A w systemie takim kanclerskim można przegrać, ale rządzić.
2: O czym powiedział Szczepan Roman, Piotr Nowak.
3: Dziękuję.
2: Tomasz Dzikot.
1: Dziękuję.
2: Krzysztof Skowroński, Bożena Sarnowska, Lech Rustecki i Tomasz Rosłyn zrealizował Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Spotykamy się, panowie, za tydzień.
3: Miłego wieczoru.
4: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
5: Reklama. przyjaźni mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
8: Po reklamie.
9: Autopromocja. W piątek 25 września rozpocznie się czterodniowa podróż papieża Leona XIV do Francji.
10: Zapraszamy Państwa na programy specjalne, w których będziemy relacjonowali pielgrzymkę i opowiadali o tym, jak Francuzi przyjmują Ojca Świętego.
9: Z Paryża Mikołaj Murkociński.
10: A z Warszawy Małgorzata Kleszcz. Do usłyszenia.
9: To była autopromocja.
11: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl medyczno-polityczny pod tytułem Doktor Zapstrzyk.
12: Tu bocianie gniazdo Żółtej Łodzi Podwodnej. Mówią Majtkowa Kleszcz
13: i Majtek Mędrula.
12: Wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego.
13: Powtarzam, wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego.
12: Niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capstrzyka.
13: Niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capstrzyka.
12: Jest gorszy od doktora Moro, serwuje trepanację czaszki.
13: Powtarzam, jest gorszy od doktora Moro, serwuje trepanację czaszki, a la tutenhamon.
12: Mayday, mayday.

mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Reklama.
1: Nasz naród jak lawa.
2: Gen wolności.
3: Młodzież w walce z komuną.
4: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
5: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
6: Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
7: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
8: To będzie opowieść o wojownikach.
9: Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18:00. Scena Stygmat w Warszawie.
10: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
11: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
0: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20:00. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
14: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet w każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
12: To była autopromocja.
15: Czas na motorsport. We współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
16: Dobry wieczór. W świecie wyścigów motocyklowych jest taki wyścig, który swą historią sięga roku 1922. Nazywa się Bol d'Or. Z początku był rozgrywany w okolicach Paryża, na terenie Ile-de-France, i tak było przez całe lata, no ale potem już było różnie. Między innymi tor w Le Mans był używany do tego, by organizować wyścig Bol d'Or, no ale ostatnie lata, od 2015, mamy Paul Ricard, czyli tor też znany, no, jeszcze do niedawna z Formuły 1 w Prowansji. I to jest wyścig 24-godzinny, jeden z absolutnie najważniejszych w ogóle w świecie sportu motocyklowego, wchodzący w skład w długodystansowe Mistrzostwa Świata. No i uwaga, w tym roku polski zespół Wójcik Racing Team wygrał ten 24-godzinny wyścig w klasie drugiej najszybszej, w klasie Superstock. No i uwaga, będziemy gościć kierowcę, który jechał w barwach Wójcik Racing Team w miniony weekend. Właśnie tam, w 24-godzinnym wyścigu Bol d'Or. No i wygrał ten wyścig ze swoimi polskimi i hiszpańskimi kolegami z zespołu. Milan Pawelec, czyli też aktualny mistrz Europy, będzie gościem Radia Wnet i Wnet się z nim połączymy. Natomiast dzisiaj także o polskim kartingu, można powiedzieć, o polskim kartingu, ale to też nazwa redakcji, z którą współpracujemy, a jest z nami jej szef, czyli Paweł Surynowicz. Cześć, Pawle.
17: Witam serdecznie.
16: Realizuje program Tomasz Rosłon, prowadzą go
18: Piotr Nałęcz, dobry wieczór.
16: I Kamil Kowalik, dobry wieczór. I właśnie, będziemy mieli o kilka słów, a nawet więcej o Paul Ricard. Popytamy też Milana Pawelca o jego sezon w Mistrzostwach Europy. On broni tytułu. W następny weekend będzie miał przedostatnią rundę. Także naprawdę wszystko się dzieje teraz. Ale tak w nawiązaniu do tego, że Superstock klasa jest drugą najszybszą i wygrywają 24-godzinny wyścig. I jeszcze jedna ważna rzecz, oni w ogóle wygrywają Puchar Świata w swojej klasie. No to nawiązanie do tego, jak w Le Mans sobie radzimy dobrze w klasie LMP2 za sprawą Inter-Europolu Competition.
18: Tak, można powiedzieć pewnie, że Polacy są mocni, wychodzi nam jako Polakom, wychodzą nam te wyścigi długodystansowe, właśnie Le Mans 24-godzinny, wygrywany już w zasadzie seryjnie przez Inter-Europol Competition, no ale oczywiście nie zapominamy też o tym, że sukces indywidualny w postaci Roberta Kubicy także się przydarzył w ostatnim czasie na tym torze. No i oczywiście teraz pierwsze zwycięstwo tego rodzaju polskiego zespołu Wójcik Racing Team, któremu przewodzi Grzegorz Wójcik, na torze Paul Ricard, wyścig Bol d'Or, słynny, tak jak już powiedziałeś, 24 godziny, czyli także w motocyklach ten kamień milowy został przekroczony, no i oczywiście jest to pierwsze zwycięstwo w tak prestiżowym, tak długim wyścigu, no i w ogóle pierwsze zwycięstwo dla zespołu Wójcik Racing Team w FIM EWC. Chyba się na to zanosiło, bo oni w tym sezonie byli ewidentnie na wznoszącej. Mieliśmy Spa, na którym zajęli drugie miejsce, załoga z numerem 77, Potem trzecie miejsce na Suzuce, no a teraz właśnie ta czwarta runda Boldor, ostatnia runda w tym roku tego czempionatu, no i tam wielki sukces z Milanem Pawelcem także w składzie.
16: No właśnie, jeśli chodzi o EWC, bo taki jest skrót tej serii, czyli długodystansowych mistrzostw świata, tam mamy cztery wyścigi, można powiedzieć, że tylko cztery, no ale weź tutaj jedź na motocyklu 24 godziny, co prawda nie jesteś sam w zespole, ale i tak jest to wielkie wyzwanie i Boldor to jest jeden z tych takich legendarnych wyścigów, no ale co ciekawe, mimo że mamy tylko cztery, no to jeszcze mamy już nie 24-godzinny, a 8-godzinny wyścig Suzuka, 8 hours w Japonii, już wspominałeś o tym, ale to też jest bardzo wielkie święto. To jest naprawdę wielkie święto, jeśli chodzi o japoński rynek i o japońskich fanów wyścigów motocyklowych. My już czekamy na Milana Pawelca, bo niebawem będziemy mieli z nim połączenie, nawet już mamy. Milan Pawelec, aktualny mistrz Europy, no i można to powiedzieć zdobywca Pucharu Świata w klasie Super Stock w wyścigach długodystansowych. Cześć Milan, witamy serdecznie.
0: Dzień dobry, witam.
16: Powiedz przede wszystkim wielkie gratulacje za to, co zrobiliście z kolegami z zespołu Wójcik Racing. Jak ty się czułeś, czy w ogóle byłeś, nie wiem, może za bardzo zmęczony tym wszystkim, czy jednak emocje były tak wielkie, że po prostu no, szalałeś z radości po tym, jak już wiedziałeś, że macie to zwycięstwo w garści?
0: Przede wszystkim chciałbym tu podziękować, bo cały zespół i wszystko to, co zrobiliśmy z panem Grzegorzem Wójcikiem i to, co się wydarzyło właśnie w zeszły weekend, to było coś niesamowitego i to dla historycznego motorsportu i to dla nas, dla Polaków, bo jako mały team Polski stanęliśmy na szczycie, czyli wygraliśmy Puchar Świata. Co mogę powiedzieć? No, pierwszy mój taki dłuższy wyścig w życiu, pierwsze 24 godziny. Bardzo się cieszę, że dołączyłem do tego zespołu i mogłem jechać, znaczy w zespole już byłem wcześniej, ale chodzi mi, że do zespołu w tym wyścigu długodystansowym i że mogłem być z nimi, uczestniczyć w tym wyścigu i wesprzeć ich, także cieszę się bardzo. Tak jak tu już wspomniałeś, było to bardzo męczące oczywiście, ale każdy zawodnik dał się wszystko, byliśmy już na skraju wytrzymałości, ale to, co działo się później, to było coś nie do opisania. Te emocje, ta radość w tym boksie i to świętowanie, to jest coś, co na pewno zapamięta Polska na długi czas i co my zapamiętamy. I to nam daje takiego kopa do walki też i wspiera wszystkich, żeby dalej się ścigać, żeby dalej jeździć, żeby pracować w to, bo jednak Polska ma potencjał i jesteśmy w stanie też stanąć na szczycie, także
16: tak to
0: wyglądało z mojej perspektywy.
16: A jak świętowaliście?
0: No w boksie już mogę zdradzić, że 3 minuty przed końcem już pan Grzegorz Wójcik odpalał szampana.
16: Co za nieodpowiedzialny szef, no i trzeba dojechać.
0: Już go tam powstrzymaliśmy, mówimy szefie, jeszcze chwilę. Już po prostu nie mógł wytrzymać, no bo nie dość, że pierwszy wygrany wyścig w historii polskiego teamu, to jeszcze cały cup, czyli cały Puchar Świata. Także szef już tam skakał z radości, a jak już została ostatnia prosta, już nasz zawodnik wjeżdżał na metę, to no kurczę, no szkoda, że nie musielibyśmy nakręcić z tego film normalnie, bo tam jest chyba, każdy po prostu miał zdarte gardło, każdy się cieszył, każdy był mokry od tego szampana, chyba bardziej byliśmy mokrzy od tego szampana niż na tym torze. Także mega wielka radość, wszystko to po prostu było coś niesamowitego, także bardzo się cieszę, że mogłem uczestniczyć w tej przygodzie.
18: No dla samego pana Grzegorza Wójcika to niewątpliwie musiały być wielkie emocje, bo on przewodzi oczywiście temu zespołowi, on go tworzył, no i wreszcie taki sukces wam się przydarza, natomiast z twojej perspektywy ta radość, te emocje, to jest podobny poziom do tego, co doświadczasz przy okazji swoich indywidualnych sukcesów, przy okazji Mistrzostw Europy Moto2, czy to jednak zupełnie coś innego, kiedy ten sukces rozkłada się przecież na tak wiele osób?
0: Nie, radość jest ta sama. Wydaje mi się, że nawet była większa radość z mojej strony i ze wszystkich wkoło na tych wyścigach długodystansowych, ponieważ wyścig tutaj w Mistrzostwach Europy jedziemy 30 minut, a tam było 24 godziny cały non-stop jechania. Także każdy zawodnik dał z siebie wszystko i te efekty, które dostaliśmy, to było coś, na co zasłużyliśmy. To była nasza ciężka praca, którą przez cały dzień wypracowaliśmy i przez cały team, bo również to nie tylko zawodnicy tutaj robią robotę, ale też mechanicy i te zmiany, wszystko jest na bardzo ważne. Tak, że mi się wydaje, że większa radość i większe takie zaangażowanie było tutaj po tym wyścigu długodystansowym. U mnie też to występuje w Mistrzostwach Europy, ale mi się wydaje, że na mniejszej skali, także śmiesznie.
18: No właśnie, mówisz o tym, że w wyścigach Moto2, Mistrzostw Europy, te wyścigi trwają tak mniej więcej pół godziny. W ogóle wyścigi motocyklowe, jakby się nad tym zastanowić, są krótsze zazwyczaj niż te wyścigi czterech kółek, no bo na przykład w takim MotoGP wyścig niedzielny to jest mniej więcej 50 do godziny czasu. Mamy sprint, który jest oczywiście jeszcze krótszy, natomiast tutaj 24-godzinny wyścig. W związku z tym, jak wytrzymać tak długi okres, nawet biorąc pod uwagę te zmiany po prostu na motocyklu, który dostarcza oczywiście tak wielkich przeciążeń, który jest tak niesamowicie wymagający pod kątem kondycyjnym, fizycznym. Opowiedz, jak to wyglądało właśnie z waszej perspektywy, tej czwórki motocyklistów, którzy tworzyli ten zespół przy okazji tego weekendu. Jak te zmiany wyglądały u was?
0: Znaczy się przede wszystkim do takich wyścigów trzeba się bardzo mocno przygotować, także trening fizyczny i kondycja tutaj robi większą robotę niż umiejętność na motocyklu. Także wszyscy byliśmy bardzo w świetnej kondycji, bardzo dobrze przygotowani. Także wydaje mi się, że wszystko tutaj było na najwyższym levelu. Nie mieliśmy jakichś tam problemów żadnych, jeśli chodzi o kondycję, czy jakiś spadek mocy, czy cokolwiek. Także wszyscy jechaliśmy porówno, każdy jechał tak, jak był plan. Także no, dużo było przygotowań, oczywiście całe życie na to pracujemy i całe życie się ścigamy na tych motocyklach i trenujemy pod to, także w końcu mamy te rezultaty nasze i też tej siły nie zabrakło, także cieszę się bardzo, że to cały team tu w ogóle spełnił tą robotę. No i będziemy jeszcze bardziej ćwiczyć, tak? Jeszcze bardziej, bo Puchar Świata to jest jedno, ale Mistrz Świata to jest drugie, także...
16: Bo mistrz świata, rozumiem, że superbike, tak? To jest już?
0: Tak, to już jest superbike, EWC. Mm-hmm.
16: No dobrze, a jeśli chodzi o twoje zmiany, jak się na nich czułeś? No podejrzewam, że pierwsza, ostatnia to poniekąd dwie różne bajki, jeśli chodzi o poziom zmęczenia.
0: A jeszcze raz?
16: Twoje zmiany podczas wyścigu Boldor, to jak się na nich czułeś? Bo na początku podejrzewam, że no zupełnie inaczej niż na takiej ostatniej zmianie.
0: Aha, no przede wszystkim te pierwsze dwie zmiany to było lightowe, już od trzeciej się zaczęło trochę gorzej, już zaczęły plecy boleć, ręce, kolana, wszystko pomału, ale mieliśmy też za fizjoterapeutę, z którym cały czas pracowaliśmy po każdym stincie, po każdej zmianie, także też miałem jakiś tam mały margines i czas na odpoczynek, na sen, nie było to długa drzemka, ale chociaż 30 minut, także regenerowaliśmy się jak najbardziej. Ale po takim już czwartym stincie, czyli po tej czwartej godzinie jazdy, gdzie musiałem się w nocy ubrać, zimno, kombinezon też trochę mokry, zimny, wsiąść na ten motocykl i jechać, to już było ciężko, już było ciężko. Przede wszystkim mogę powiedzieć, że chyba ta noc była najcięższa dla nas. Poranek już był dużo lżejszy, tak jak i sam początek, ale no przede wszystkim końcówka to było coś strasznego dla mnie, to przede wszystkim, bo mam trochę problemy z plecami, dużo nad tym ćwiczę i pracuję. Już to bardzo dobrze się z tym poprawiłem, ale jednak przy tak długim wysiłku i tak długim wyścigu już to odczuwałem.
16: A czy motocyklista podczas takiego wyścigu, na przykład w nocy albo na tej ostatniej zmianie tak trudnej pod względem fizycznym, o czymś myśli? O czymś innym, nie wiem, o czymkolwiek, że to jest tylko taki automatyzm i nie wiem, no skupienie, koncentracja pełna?
0: I na temat innych zawodników nie wypowiem się, nie wiem, co
16: tak,
0: inni myślą.
16: Jeśli chodzi o mnie,
0: to nie, nigdy nie myślę o niczym, zawsze mam jakby pustkę w głowie, mam zakręt przed sobą i myślę, co mam zrobić nad zakrętem przed sobą, także jakby zawsze dużo osób właśnie mnie o to pyta, że co ty myślisz, co ty robisz i tak dalej. Ale jak wsiadam na motocykl, to jakby w ogóle wyłączam głowę, nie mam żadnej myśli, ani czasami, ani jednego pomysłu na nic. Po prostu wsiadam i jadę tak jak maszyna, tak jak mam, tak jak mi powiedzieli wcześniej, kółko w kółko, te same czasy. Patrzę też często na lap timer, czy w setkę, co do setki robię ten sam czas, żeby mieć to tempo równe, bo to jest jednak bardzo ważne w motorsporcie i na tym bardzo się skupiam. Także totalna pustka, wsiadać, jechać jak maszyna i robić te okrążenia.
18: A co do tej nocy jeszcze, mamy tutaj taką specyfikę, że jedziecie ze światłami na przodzie. W motocyklu w ogóle jest ta dodatkowa trudność, że postrzeganie przestrzeni zmienia się cały czas w zasadzie, bo kładziecie się z jednej na drugą stronę, prostujecie motocykl. No i zapada zmrok, no i pozostaje jeszcze dodatkowa trudność, ograniczona widoczność. No i pytanie, ile daje to oświetlenie z przodu i też właśnie jak to się zmienia, to postrzeganie przestrzeni, no bo to światełko razem z całym motocyklem też oczywiście pracuje, więc zastanawiam się, czy dla was to jest jakieś dodatkowe utrudnienie właśnie, żeby trzymać to tempo.
0: Tak, dla nas najcięższa była to właśnie zmiana z pory dziennej, tak to nazwę, na porę nocną, bo wtedy oczy się inaczej dostosowują, też inaczej widzisz zakręty, też zależy jak tor jest oświetlony, ten akurat nie był za mocno oświetlony, więc musiałeś polegać na światłach z motocykla przednich. Dla mnie to robi dużą różnicę i dla mnie najcięższym właśnie momentem jest zmiana z jasnego na ciemne. Także jak skończyłem ostatni swoją przejażdżkę przykładowo o godzinie 20, gdzie jeszcze było jasno, a zaczynałem już o 24, to było coś ciężkiego dla mnie, bo automatycznie do zakrętów zjeżdżałem za szybko, robiłem dużo masę błędów, po prostu organizm nie był przyzwyczajony i oczy nie były przyzwyczajone do tego zmroku i troszeczkę trzeba się przestawić całkiem, jeśli chodzi o zmrok, a o dzień. Także, ale już po jednej godzinie jazdy, gdy już tak człowiek się w to wczuje, oczy już jakby zapoznają, o co chodzi i wiedzą, co ten, to już jest dobrze.
18: No właśnie, no i to jest jakaś dodatkowa trudność. Powiedz jeszcze, jak odnajdujesz się w ogóle przy dosyć częstych jednak zmianach motocykla, na którym się ścigasz, no bo w ten weekend Boldor, klasa Superstock, a przecież zaraz w najbliższy weekend Aragonia, no i kolejna runda, przedostatnia, Mistrzostw Europy Moto2.
0: Tak, tak. Mam nadzieję, że szybko się zregeneruje na następną rundę Mistrzostw Europy, bo jednak to jest decydująca runda, na której już jesteśmy w stanie wygrać mistrza i tytuł Europy, obronić. Także będę się starał to już zakończyć te mistrzostwo w Aragonie. Taki mam cel, takie mam marzenie na ten rok, więc zobaczymy, jak to pójdzie. Teraz w domu jestem, w czwartek już wylot, także regeneracja i zbieranie sił. I ogień już na następnej rundzie.
16: Te motocykle chyba dość sporo się różnią, Superstock od prototypu Moto2.
0: Tak, tak, no to całkiem dwa inne motocykle, troszeczkę inny styl jazdy, ale ja nie mam z tym problemu, jeśli chodzi o przesiadanie się z maszyny na maszynę, także pójdzie dobrze, pójdzie gładko. No, byłem okay. Na testach dwa tygodnie, trzy tygodnie, bodajże tak, trzy tygodnie przed Francją, przed Boldor, także na tym torze już testowałem, jestem wjechany, czasy już były też dobre, także mam nadzieję, że pójdzie wszystko sprawnie i pomyślnie, tak jak jest w naszym planie.
18: Możesz powiedzieć, że jedziesz ze spokojem do Aragonii, biorąc pod uwagę, że masz 41 punktów przewagi na Tunaje Morradre?
0: Jadę ze spokojem, ale z jednej strony wiem, że u mnie ten spokój nie występuje, bo jeśli chodzi przychodzi do walki, czy przychodzi o wygranie tytułu, to zawsze jest trochę nerwowo. Ja nigdy staram się nie spinać, ale wiem, że zawsze na to, że dzieje się. O, może nie powiem, że jest groźnie, ale dzieje się, jest dużo wyprzedzeń i dużo rywalizacji, którą w sumie każdy lubi, także tego dostarczamy.
16: No właśnie, czyli możesz już zapewnić sobie tytuł Mistrza Europy, obronić go podczas tej rundy. Jeśli nie, to mamy Misano, tam finał. Rok temu no, fenomenalna walka o tytuł mistrzowski w Walencji. Czy Aragonia i Misano to lepsze miejsca dla ciebie od Walencji? Jak te tory czujesz? No, byłeś też tam rok temu już.
0: Na pewno mogę powiedzieć od razu, że Aragon to jest mój jeden z ulubionych torów. Też rok temu uzyskałem tam swoje pierwsze zwycięstwo, także bardzo miło wspominam ten tor i to jest mój ulubiony tor, także jakbym tam zakończył sezon w tym roku, to by było coś w ogóle niesamowitego dla mnie. Więc porównując do Walencji, to jest dużo lepszy tor. A jeśli chodzi o Misano, to jest jeden z torów, którego najbardziej nie lubię. Jest bardzo techniczny i ciężki. Ma bardzo szybkie łuki, którymi sobie nie radziłem rok temu. Nie wiem jak w tym roku. zmieniły się moje umiejętności, więc mam nadzieję, że w tym roku sobie bardzo dobrze poradzę, ale nie lubiłem tego toru, także idealnie się złożyło, że przedostatnia runda to jest Aragon, mamy szansę na tytuł, mój ulubiony tor, także mam nadzieję, że pokaże się z dobrej strony i że tam już za obronię ten tytuł mistrza Europy.
18: No zawsze szansę zwiększa fakt, że w Aragonii mamy dwa wyścigi, a w Misano tylko jeden, więc jest dodatkowa okazja, żeby odskoczyć punktami.
0: Tak, tak, na pewno rywalizacja będzie zacięta. Unai Radre też będzie próbował zgarnąć swoje pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Ja też będę jechał z głową, wiem, że mam te 47 punktów przewagi, także spróbujemy zrobić tak, żeby na Misano nie jechać już ze stresem, jeśli chodzi o ostatnią rundę i o decydującą walkę.
16: Mówił Milan Pawelec, 19-letni mistrz Europy, który może obronić ten tytuł, może wygrać Moto2 Mistrzostwa Europy już w najbliższy weekend, a jak nie, to w Misano mamy nadzieję, że najpóźniej. No ale życzymy, by rzeczywiście twój wymarzony scenariusz się spełnił. No i zwycięzca 24-godzinnego wyścigu Boldor w klasie Super Stock, zdobywca Pucharu Świata w wyścigach długodystansowych. Jeszcze raz gratulujemy. Dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
16: To teraz chwila muzyki, a potem będzie o rozstrzygnięciach ostatecznych w kartingowych Mistrzostwach Polski.

0: Czas na motorsport.
1: Najszybsza audycja w Polsce. Wcześniej utwór El Condor Pasa w wykonaniu The Wainwright Sisters, a teraz o kartingu. Ale jeszcze nie to ważna informacja, bo będzie o rozstrzygnięciach w Mistrzostwach Świata kartingowych, Mistrzostwach Polski kartingowych, ale miniony weekend, to zaznaczmy tak informacyjnie jeszcze, a potem może to rozwiniemy. Adrian Rzeźnik, czyli rówieśnik Milana Pawelca, bo też Adrian ma jeszcze, bo za chyba 8 dni skończy 20 lat, jeszcze ma 20. Adrian Rzeźnik z pilotem Kamilem Kozdroniem sięgnęli po tytuł rajdowych samochodowych mistrzów Polski. Najmłodszy w historii Adrian Rzeźnik, który dokonał tego wyczynu w rajdzie Wisły, pokonał braci Nyszejów, Marcina i Jarosława. Walczyli do ostatniego odcinka specjalnego. Fascynująca walka, ostatecznie 7,4 sekundy na korzyść Adriana Rzeźnika, którego gościliśmy tutaj na początku czerwca. No ale przejdźmy już do kartingu. Będzie o kartingowych Mistrzostwach Polski. One w Biłgoraju kończyły sezon, a Mistrzostwa Świata w Le Mans.
2: Tak jest. No, miałem przyjemność komentowania tych zawodów, finałowej rundy kartingowych Mistrzostw Polski i tak sobie z Frankiem Hałatnikiem zerkaliśmy na komputer obok na monitor, bo w Le Mans najważniejszy weekend wyścigowy roku, jeden z dwóch najważniejszych, bo walka w kategorii KZ, w tej samej, w której ścigali się w Polsce zawodnicy o tytuł Mistrza Świata, w KZ2 ponad 120 zawodników w Le Mans w Pucharze Świata i w KZ2 Masters 70 w Super Pucharze Świata. To jest ważne, bo wszyscy mówią, że jedziemy na Mistrzostwa Świata, ale o tytuł Mistrza Świata walczą tylko ci najlepsi, najbardziej utytułowani, czyli kategoria KZ, najbardziej doświadczeni. No i w tym roku Dawid Liwiński. W tej kategorii 18 pozycja w teamie fabrycznym Drago Corse, a zwycięstwo po raz drugi w historii Szweda Wiktora Gustafsona. Ja się cieszę, bo z teamu CRG, to jest mój team od samego początku, jak jestem w kartingu, kibicuję kierowcom CRG. Drugi tytuł Mistrza Świata, 4 lata temu też triumfował, ale po drodze był 2 razy wicemistrzem Europy. Także Wiktor Gustafsson, przepiękny finał w jego wykonaniu, ponad 4 sekundy przewagi. Też to śledziliśmy na koniec tego weekendu, emocjonowaliśmy się i walką w KMP, czyli w Mistrzostwach Polski, i tym, co się dzieje w Le Mans. Nawet dostałem reprymendę od realizatora, że słuchajcie, no ale jesteśmy na Mistrzostwach Polski, a wy mówicie o tym, co się dzieje w Le Mans.
1: A KZ na Mistrzostwach Świata, w jakim wieku są ci najlepsi?
2: No to są już seniorzy, więc to jest od 16 roku, od 14 roku wzwyż. Sami naprawdę najbardziej doświadczeni zawodnicy. W tym wyścigu finałowym, który był w Le Mans, naliczyłem 7 mistrzów świata, którzy startowali w jednym wyścigu, więc no, teamy fabryczne, największe marki, najwięksi kierowcy, chociaż też w kategorii KZ2 Masters, czyli to jest pułap powyżej 32 roku życia. Tam cała śmietana kartingowa i to są już naprawdę ekstremalnie doświadczeni zawodnicy, którzy się ścigają po 40-50 lat nawet w kartingu. Davide Fore, Włoch, który w 14 roku wygrywał w KZ2 Mistrzostwo Polski, był jednym z faworytów i naliczyłem 7 tytułów FIA, mistrzowskich tytułów FIA Davida Fore, a już wicemistrzowskich to chyba ze 20. No miał sporego pecha, bo jadąc na trzeciej pozycji na 13 okrążeniu silnik odmówił posłuszeństwa i odpadł z rywalizacji. Ale Wiktor Gustafsson zdobył mistrza świata w KZ. Emilien Denner z Francji był wicemistrzem, drugi i trzeci na mecie Rumun Daniel Wasile. I tutaj ciekawostka, bo czwarty był Maksym Orłow, to jest rosyjski kierowca. Ja się bardzo zdziwiłem, bo od 4 lat mamy zakaz prezentowania barw narodowych rosyjskich i białoruskich, a w tej imprezie w Le Mans, nie wiem, nie widziałem żadnego komunikatu ze strony FIA, Rosjanie i Białorusini wystąpili w kombinezonach ze swoimi barwami narodowymi i w oznaczeniach oficjalnej komunikacji była Rosja i Białoruś. Także pisałem o tym też w polskim kartingu w ostatnich dniach. Coś musiało się zmienić w takim razie, bo motorsport to była taka dyscyplina, gdzie naprawdę przestrzegano.
1: Szybko i tak, tak szybko podjęto decyzję i dość rzeczywiście restrykcyjnie to wyglądało.
0: I to zauważyłeś, żeby się odbiło szerszym echem w ogólnoświatowych, nazwijmy to, mediach kartingowych?
2: Nie, właśnie wiele razy, wiele dyskusji prowadziłem i z kolegami po fachu z zagranicy, ze Stanów Zjednoczonych i z Francji, z Włoch. Oni w ogóle zupełnie inaczej do tego podchodzą. Oni mają kompletnie gdzie indziej swój środek ciężkości i Rosjanie dla nich to jest potężna gotówka, potężne pieniądze, które są na padoku do wzięcia. Moim zdaniem Rosjanie zepsuli sport kartingowy, bo za dużo tych pieniędzy było i wiadomo, jak oni podchodzą do dysponują i gospodarują tymi pieniędzmi. Po prostu zepsuli troszeczkę rynek. No ale ja się wcale nie dziwię Włochom, którzy uwielbiają takie historie i sytuacje finansowe, więc mają zupełnie inną perspektywę. Ja kiedyś pamiętam, dyskutowałem w mediach społecznościowych z jednym z dziennikarzy KSP, czyli Kart.com-u. I on powiedział, no dobrze, no ale dlaczego ty jesteś taki stanowczy, taki zasadniczy, no ale co nam to da, że my będziemy izolować na przykład, albo nie będziemy mówić o Rosjanach.
0: Więc nie mamy tego wspólnego kontekstu, my i dziennikarze z zachodniej Europy, czy w ogóle z zachodniej Europy.
2: Ja wtedy zauważyłem coś, co jest oczywiste, że ludzie z Francji, z Niemiec, to nie są Polacy, to oni mają zupełnie inne doświadczenie, inne spojrzenie. Natomiast później, chwilę później się wydarzały historie, tak jak z tym Artemem Sewirukinem, który wykonywał jakieś tam dziwne gesty na podium i była burza na cały świat. Ale wróćmy do Pucharu Świata i Mistrzostw Świata. W Pucharze Świata, czyli w kategorii KZ2, to są kierowcy troszeczkę mniej doświadczeni, to jest taki jakby pierwszy krok w tym biegowym kartingu. Triumf dwóch kierowców teamu Formuła K wygrał Markus Kajak z Estonii. To jest wicemistrz Europy sprzed roku, mistrz Estonii w Porsche GT3. Notabene, również ścigający się w Niemczech, też w samochodzie Porsche. Drugi był Arthur Lehoc z Francji, trzeci też Francuz Alois Girardet z CRG, czyli Francuzi na torze w Le Mans odgrywali w tej kategorii główne role, ale wygrał Estończyk. No i oczywiście w Super Pucharze Świata również Francuz, doskonale znany wszystkim kibicom, Antony Abbas z Sodikart, 37-latek, w 2024 też był pierwszy, rok później trzeci, teraz wygrywa. Angelo Lombardo z Włoch na drugim miejscu, to jest taki charakterystyczny brodacz z Maranello, wygrał w zeszłym roku, teraz był drugi. No a na trzecim miejscu Nowozelandczyk Daniel Bray z Modeny, jadący Parolinem. Tylko jeden polski kierowca w tym weekendzie wyścigowym. Troszeczkę było tam dyskusji w mediach społecznościowych, że no jak mają Polacy jechać w Mistrzostwach Świata czy w Pucharze Świata, skoro w ten sam weekend kategoria KZ2 jedzie w Mistrzostwach Polski. No troszeczkę tutaj...
1: No ciekawie, to ktoś wymyślił.
2: No ale podejrzewam, że ten kalendarz kartingowy jest tak przeładowany, że trudno jest pogodzić.
1: Się strzelić.
2: Dokładnie. Mm. Trudno jest pogodzić. Nie wiem, może dwóch, trzech zawodników jeszcze dodatkowo by pojechało, chociaż no jakby...
0: Remigiusz Samczyk mógłby, bo on już w zasadzie nie musiał jechać w Biłgoraju i nie jechał, prawda?
2: No właśnie, no ale w kazecie nie wiem, czy by wystartował. Remek chyba debiutuje teraz w seniorskiej kategorii pod koniec sezonu. Ale, co ciekawe, na pozycji 15 w KZ2 Masters skończył wyścig Rubens Barrichello, który wrócił do sportu kartingowego po 10 latach nieobecności. Znaczy w sensie był obecny zawsze w motorsporcie, ale jego synowie się ścigali między innymi, ale sam za kierownicę wrócił po 10 latach. Też w Le Mans w 16 roku były mistrzostwa i Puchar Świata. Też tam jechał. No i teraz widziałem kilka wywiadów z Rubensem. Powiedział, że to jest coś pięknego, jak on wspaniale, jak on uwielbia być pod namiotem kartingowym, współpracować z mechanikami. To jest zupełnie coś innego. To jest taki pure racing. To, o czym mówił jego niezżyjący rodak kiedyś, Ayrton Senna, że karting to jest właśnie sól wyścigów.
1: 54 lata ma Rubens Barrichello. Jak ktoś oglądał Formułę 1 ze tych pierwszych lat Roberta Kubicy, no to Barrichello taki łabędzi śpiew miał, można powiedzieć, jeszcze w Formule 1, a wcześniej u boku Michaela Schumachera rywalizował w Ferrari.
0: No to w ogóle jest postać, która przecież w Formule 1 była z dobrych 20 lat, bo początek lat 90.
1: Chyba miał najdłuższy staż pod względem liczby wyścigów przejechanych. Chyba był rekordzistą swego czasu.
0: Od 93 do, już tutaj sobie sprawdzam, zastanawiałem się, czy 11 czy 12. Tutaj wyskakuje mi, że 11.
2: Pamiętam, że chyba pobił Jeana Alesiego w pewnym momencie, jeśli chodzi o długowieczność w F1.
1: Tak, bo właśnie to wypasowało. Chyba William się kończył w tym 11 roku. Tak. I u boku, nie wiem czy nie, Bruna Senny, czyli siostrzeńca bodaj Ayrtona. No, ale to
2: w każdym razie wystartował Rubens na swoim podwoziu swojej marki w teamie Birel Art. No, widzieliśmy już w zeszłym roku w finale światowym Rotaxa Barrichello Kart. Piękne malowanie. Czyli mamy kolejnego kierowcę Formuły 1, który promuje swoim i firmuje swoim nazwiskiem sprzęt kartingowy. Był Robert Kubica, jest Lando Norris, był Fernando Alonso, wielu się przewinęło, łącznie z Hamiltonem. Nie wiem, czy Schumacher chyba nie miał swojego brandu. Natomiast no, teraz jest Barrichello.
0: I czekamy na Maxa Verstappena w takim razie chyba, bo on póki co się bawi kartingiem, tak to pewnie można określić, natomiast jeszcze teamu przynajmniej nie słyszymy, żeby miał.
1: No tak, ale można właśnie nawiązać do tego, co wyczyniał Max Verstappen w miniony weekend, już nie Le Mans, a Silverstone. To jest nowy tor w ogóle, tak?
2: Kartingowy. Tak, to nowy tor, jakby wyodrębniona nitka. Jeden z zakrętów tego wyścigowego toru jest wzięty pod uwagę. Natomiast no, tam będą Mistrzostwa Europy w przyszłym roku na Silverstone. Ja śledziłem ten event Red Bulla.
0: Happening, bo to nie zawody.
2: Tak. No, masę komentarzy na polskim kartingu, na Facebooku możecie Państwo sobie poczytać pod informacją o tym wyczynie Maxa Verstappena. Jeden z moich kolegów powiedział, nie no, teraz to już nie ma, już niemożliwe, żeby on nie wygrał. No muszą mu zrobić wszystko, żeby wygrał, bo to no, chyba temu miało służyć, jakiejś promocji Red Bulla i tak dalej. Natomiast no, jak się wyprzedza 64 kierowców na pierwszym okrążeniu, no to jest fajna zabawa.
0: Tylko dlatego, że potrawisz cię.
2: Tak, tam słyszałem komentarze, nie, wózki nie były równe.
0: On chyba miał jeszcze doważenie, miał dodatkową wagę dołożoną do jego go-karta.
2: Tak, widziałem na jednym z zakrętów, ścięciu zakrętów wypadła mu jakiś tam
0: odważnik.
1: No to dyskwalifikacja. No,
2: ale nie oszukujmy się. Nie oszukujmy się. No, ale ktoś, kto jest czterokrotnym mistrzem świata, skonfrontować go z kimś, kto pierwszy raz siedzi w wózku, bo tam było mnóstwo influencerów, dziennikarzy. Chyba
1: kibice też jacyś mieli możliwość.
2: Jeden z brytyjskich chyba dziennikarzy, jako ostatni dał się wyprzedzić. 37 minut zajęło Maxowi pokonanie 100 kierowców.
0: Chyba to doważenie faktycznie no, sprawiało mu trudność, przynajmniej na początku. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na ten start. Max Verstappen wręcz musiał swoją wagą ciała popychać ten wózek kartingowy do startu i faktycznie to pomogło, no bo przeskoczył kilku rywali już na samym starcie. Natomiast no, wyglądało to dosyć komicznie faktycznie. No.
2: Jeszcze te wózki, którymi oni się ścigali, to są tak zwane rentalowe wózki, czyli nie są to sportowe. To są takie go-karty, które można sobie wypożyczyć z wypożyczalni i one ważą, no nie chciałbym powiedzieć tutaj, że tonę ważą, tak, ale są w zestawie z kierowcą ekstremalnie ciężkie.
1: No i jeszcze jedno, bo to w ogóle jest strasznie zabawne. Strasznie zabawne jest to, jak Max Verstappen ich po prostu pokonywał jak dzieci. Już na pierwszym zakręcie mniej więcej 40 kierowców na dwóch, a oni przecież jeszcze mieli spore ułatwienia, ponieważ mogli w jednym miejscu każdy chyba raz albo dwa razy przeciąć tor. Także to świadczy w ogóle o tym, że no kosmos to wyprawiał ten Verstappen.
0: Tak, aczkolwiek zajęło mu to 37 minut, aby objąć prowadzenie, wyprzedzić 101 kierowców. No i ten tor zresztą był chyba przedłużany specjalnie w stosunku do tego, jak wygląda ta nowa nitka kartingowa, prawda? Bo ona była strasznie długa. No i widać było jeszcze takie dodatkowe bariery zbudowane, żeby ta nitka była po prostu nieco dłuższa.
2: No tak, tam kilka, jak to w tych nowoczesnych torach jest kilka konfiguracji, więc ten tor jest, tak jak w biłkoraju zresztą, jest kilka opcji na to, żeby 3 czy 4 konfiguracje.
1: No dobrze, Max Verstappen wygrał oczywiście, no chyba mu tam dawali maksymalnie 75 minut, coś takiego, on się wyrobił dużo szybciej. No to przejdźmy do tego, co się działo w Biłgoraju, tam była znacznie bardziej zacięta rywalizacja. Może w ogóle zaczniemy od wywiadów ze zwycięzcami. W KZ2 chyba nie miał nikt szans z Sebastianem Janczewskim.
2: Tak, Sebastian Janczewski był mistrzem już po 3 rundach.
3: No to jaka to jest świadomość, jak się jedzie po konkretny cel i ten cel przychodzi?
4: W zasadzie to ten cel już przyszedł przed tą rundą, natomiast z racji tego, że już trochę mało jeżdżę, to postanowiłem i wystartować w ostatniej. Fajnie się ścigało, bo dołączył do nas Kacper Bielecki. Nie zapomniał, jak się jeździ, więc można było trochę powalczyć jak za dawnych czasów w DD2. Trochę nie poszło po mojej myśli. Wczorajsze jakby

0: Z Kacperem jak się ścigałem głównie, no to on jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, wiedział gdzie przyblokować. Potem jak ja przeszedłem na pierwszą pozycję, to też wiedziałem gdzie przyblokować, no i ani on, ani ja jakby nie mogliśmy się nawzajem gdzieś tam wyprzedzić. Ja jego błąd wykorzystałem dzisiaj w pierwszym wyścigu i dlatego mi się udało, ale gdyby nie to, to myślę, żeby nie było żadnej szans.
1: Mówiłeś w wywiadzie tutaj w studio, że pozostajesz praktycznie w biegówce, no to kiedy Cię zobaczymy w Pucharze Świata albo Mistrzostwach Świata?
0: No, to jest ciężkie pytanie. Bardzo bym chciał. Zobaczymy, jak czas i budżet pozwoli. Wiem, że będę startował w tym roku w superfinale Roka, bo udało się tam dostać z tej dzikiej listy, więc tam jeszcze będę w tym roku startował. Może w Łeskę też w Lonato pojadę, żeby zobaczyć po prostu, w którym miejscu jestem, bo też sam z tatą dalej będę pracował nad silnikami, nad podwoziem, nie w zespole żadnym, tylko sami. I stricte tak, żeby się sprawdzić, pojedziemy i zobaczymy.
2: To był wywiad Pawła Sorynowicza, naczelnego polskiego kartingu, z Sebastianem Janczewskim. Tam na miejscu wbił go raju i słyszymy, że plany jeszcze poważne.
1: No tak, ci kierowcy wszyscy bardzo doświadczeni, bo Sebastian jest bardzo doświadczonym kierowcą, który zapowiada, że on gdyby miał się jeszcze ścigać, a pewnie będzie się jeszcze ścigać, to tylko w tych najwyższych kategoriach. Z DD2 poszedł do KZ2, ścigał się w shifterze, stawał na podium w finale światowym, teraz w październiku w połowie będzie kolejny finał światowy, Rock Cup Superfinal, też go zobaczymy, o czym mówił, o tej dzikiej karcie. Także no, mam nadzieję, że będziemy jeszcze długo obserwować Sebastiana, bo naprawdę świetny zawodnik. Po trzech rundach zapewnił sobie mistrzostwo. No i wspomniał o Kacprze Bieleckim. To jest też ikona i taka postać, jeśli chodzi o Rotax Max Challenge, o kategorię DD2. Dwa razy pole position w finale światowym. Także znakomity zawodnik, też długowieczny, ale kilka sezonów go nie widzieliśmy na torze. Wrócił tutaj do Biłgoraju, do KZ2.
3: No właśnie, ale jaka to jest w ogóle historia? No bo nie odbierając nic Sebastianowi Janczewskiemu, pojechał absolutnie fantastyczny sezon, został mistrzem, wygrał 11 wyścigów z 16, jakie były do przejechania w tych czterech rundach. Natomiast tutaj, mimo tej jego dominacji w dotychczasowym sezonie KMP, przyjeżdża na tą rundę, tak jak wspomniałeś, po przerwie Kacper Bielecki. No i to on przejmuje ten wianek dominacji, hegemonii na torze, wygrywa trzy razy, raz staje na drugim miejscu i tym samym wygrywa klasyfikację indywidualną tych zawodów, no to jest coś niepojętego dla mnie.
1: Tak, ale tam w ostatnim wyścigu była kuriozalna sytuacja. Wygrałby z dużą przewagą Sebastian Janczewski kilku sekund, dojechał do kolejnych dublerów, którzy byli i jeden z tych kierowców z końca stawki nie ustąpił mu, nie zachował się tak jak powinien i doszło do zderzenia i Sebastian wbił zderzak, dostał za to 5 sekund kary i stąd wylądował na drugim miejscu i ten trzeci wyścig wygrał Kacper. Gdyby wygrał Sebastian, byłby remis, a lepsza czasówka Sebastiana, bo zdobył pole position, jakby automatycznie dała mu pierwsze miejsce.
2: To posłuchajmy teraz wywiadu z Kacprem.
1: Jak to jest wrócić do biegówki i stanąć na najwyższym stopniu podium?
4: Bardzo fajnie było wrócić z powrotem i się pościgać znowu w kategorii biegowej w kazecie. Nie jest to może moja jakby główna kategoria, w której się ścigałem przez lata, ale całkiem nieźle mi to wychodzi.
1: No Seba powiedział, że bardzo się cieszy, że wróciłeś, bo przypomniały się stare czasy, jak ścigaliście się w DD2.
4: Tak, no wyglądało to w sumie podobnie jak te tam 6 czy 7 lat temu, jak się razem ścigaliśmy, to generalnie jestem mega zadowolony, że miałem możliwość znowu pojeździć sobie go-kartem, bo w tym roku za wiele nie jeździłem.
1: No dobra, jakiś plan na to, żeby wrócić, czy nie?
4: Bardzo bym chciał, ale wszystko roznosi się o budżet, tak wiadomo, że karting nie jest tanim sportem, no i o, muszę policzyć i zobaczyć, ale bardzo z dużą chęcią bym chciał pojechać w przyszłym sezonie.
2: To był wywiad z Kacprem Bieleckim, który powrócił po latach do, no właśnie, i KZ2, i biegówka. To były jego wrażenia. No to jeszcze dopełnijmy Kacper Rajpolt, czyli już kierowca, który no, regularnie zdecydowanie się ściga.
1: Tak, ale w kategorii OK. Tutaj pojechał w tych mistrzostwach gościnnie w KZ2. No, był chyba najmłodszym zawodnikiem na torze, najdrobniejszym, no ale trzecia pozycja w ostatniej rundzie.

0: znakomicie.
1: To robi wrażenie. Tak. Biorąc pod uwagę to, że i starsi, i inaczej zbudowani.
2: No myślę, że doświadczenie tutaj też gra rolę.
1: Mhm. No to no co, rozmowa z Kacprem Rajpoldem.
3: Jak to się ściga w kategorii KZ, bo to w tym sezonie to twój debiut.
4: Tak. Myślę, że tor jest naprawdę fajny, tylko szkoda, że jest tak mało miejsc do wyprzedzania. Trochę jest ciężko, szczególnie w KZ-cie, jak jest taka ciasna nitka. Weekend ogólnie mega fajny, poza tym drugim dniem, szczególnie trzecim wyścigiem, bo niestety się zatrzymałem w pewnym momencie przez tam mały kontakt. Spadłem praktycznie na ostatnie, tam odrabialiśmy, ale no jak już mówiłem, ciężko tu się wyprzedza. Też myślę, że wleciało takich trochę bezsensownych kar. No ale weekend ogólnie pozytywny, skończyliśmy go na trzecim miejscu, więc fajnie.
3: A gdzie będzie można Cię zobaczyć teraz w końcówce sezonu?
4: Teraz w końcówce sezonu zobaczymy, bo na pewno pojedziemy Mistrzostwa Świata, FIA w Lakonce, a dalej nie wiem, musimy jeszcze poustalać parę ze rzeczy.
3: A w przyszłym roku KMP na pewno?
4: Zobaczymy, nie jestem pewien.
1: Czym się różnią Mistrzostwa Świata w Lakonce od Mistrzostw Świata w Le Mans?
2: W Le Mans startowały kategorie bigowe, czyli KZ, KZ2. Natomiast w Lakonce, czyli na końcu, na samym dole włoskiego buta, na tej słynnej Lakonce będą się ścigać kategorie OK i OK Junior.
1: Czyli będzie dopełnienie wszystkich już Mistrzostw Świata wtedy.
2: Tak, czyli bezbiegowe.
1: Tak. Będziemy już mieli i
2: Kacper,
1: biegowe.
2: Kacper tutaj nie chciał mówić więcej, ale wiem, że w przyszłym sezonie chyba raczej w kartingu nie będzie się ścigał, będzie Formuła 4.
1: Już będzie krok wyżej. To powoli co gości zapraszamy, to jak Amelia Wyszomirska tydzień temu tutaj, to już mówią o tej Formule 4. To mam wrażenie, że z roku na rok to przyspiesza ten próg.
2: Tak, ten jest coraz niżej. Został obniżony kilka lat wcześniej i no daje zupełnie większe możliwości. To jest zupełnie inny świat. Samochody, a karting to są dwa różne światy. Ale rozmawialiśmy o powrocie do KMP, do ścigania. Kacper Bielecki kilka sezonów. Posłuchajmy teraz zwycięzcy KZ2 Masters, Michał Kocuba, który wrócił. No, będziemy słyszeć po ilu latach.
5: No jak ścigałem się ileś lat temu, no to sukcesów nie było żadnych. To były dwa bodajże trzy weekendy wyścigowe w KMP w 2001 roku. No i skończył się budżet i skończyło się jeżdżenie, także po 25 latach powrót nie miałem sukcesem, tak?
3: No i jak to smakuje, taki sukces?
5: No wyjątkowo. No nie mieliśmy takiego... Może przeczuwaliśmy, że może być ciężka walka, ale nie sądziliśmy, że potoczy się tak, jak potoczyło, bo wszystkie wyścigi wygrane, wszystkie z bestlapami, czasówka wygrana, więc naprawdę się to wszystko fajnie poukładało. No i co, no można się tylko cieszyć, no.
3: Czy w przyszłym sezonie bierzesz pod uwagę, bo w ten weekend, to jest weekend wyścigowy kartingowych Mistrzostw Świata i Super Pucharu Świata w KZ2 Masters. Może w przyszłym roku będziemy Cię widzieli gdzieś tam w Le Mans.
5: Powiem tak, nie było takich planów. Dawid mnie namawia i myślę, że w końcu gdzieś tam namówi, żeby sobie skosztować tego trochę innego ścigania. No ale jak wyjdzie, zobaczymy, nie? No, myślę, że jest bliżej jedną nogą w tamtą stronę niż w drugą.
2: To Dawid, Michał Kocuba. Dawid, czyli Dawid Gawin, szef teamu, też ścigający się w KZ2, kierowca CKR Racing. No niewątpliwie sukces tych dwóch panów, bo Mistrzostwo Polski KZ2 Masters. Ale tak jak Michał mówił, powrót po 25 latach, jest mnóstwo takich historii, kiedy kierowcy wracają, bo no nie sposób się nie zakochać w sporcie kartingowym. Zresztą obaj byliście na KMP, pracowaliście
1: tak,
2: przy transmisji.
1: Zaraz przejdziemy też do naszych wrażeń. Ale natomiast... to w ogóle robi wrażenie, że i tak jak Rubens Barrichello, ale ten przypadek Michała Kocuby, jak to jest, że można wrócić do kartingu po tylu latach i być tak konkurencyjnym, że można zdobyć tytuł na przykład. W innych dyscyplinach to jest często no, nie do pomyślenia.
2: To jest jak jazda na rowerze. Takiej jazdy, dobrej jazdy się nie zapomina. Po prostu wystarczy odświeżyć sobie tor i wraca się do formy, jeśli się oczywiście pracuje nad ciałem swoim, nad wszystkimi aspektami. to jest coś normalnego w świecie kartingu.
0: A mówiąc o wielkich powrotach, takich jak przy okazji właśnie Michała Kocuby, ten tor, Autodrom Biłgoraj, powrót do ścigania w ramach KMP po 17 latach. Jak oceniasz w ogóle ten tor pod kątem rozgrywania na nim finału kartingowych Mistrzostw Polski? Były te obawy co do wyprzedzania, co do tego, że trening kwalifikacyjny tutaj będzie ustawiał nam rywalizację, ale chyba one nie do końca się sprawdziły. W związku z tym, jak oceniasz właśnie takie, a nie inne ułożenie kalendarza KMP?
2: No oczywiście można dyskutować, ale to są spekulacje, które nie są nic warte moim zdaniem. Jeśli chodzi o Autodrom Biłgoraj, to jest naprawdę jeden z najlepszych torów, na jakich byłem. Świetna infrastruktura, super nitka toru, jeśli chodzi o jazdę po tym torze. Natomiast jest różnica, już rozmawialiśmy kiedyś na ten temat, między torem Słomczyn i między torem w Biłgoraju. Moim zdaniem różnica jest taka, że w Słomczynie projektowano tor, projektantami toru tego i konsultantami byli kierowcy wyścigowi, kartingowi, samochodowi. No tutaj chyba troszeczkę tego zabrakło. Tutaj oczywiście są specjaliści, architekci i tak dalej, ale jednak nie ma takiego pazura wyścigowego jak w Słomczynie czy w Toruniu. Zresztą jak posłuchamy Daniela Zająca, on w kilku zdaniach powie, w czym jest rzecz.
1: No to posłuchajmy teraz właśnie wicemistrza KZ2 Masters.
3: Bezbiegowiec roka to jest zupełnie co innego niż KZ, nie?
6: No oczywiście, że tak. No KZ to KZ. Inaczej się trochę jeździ, ale też jest dużo frajdy.
3: A czy ten tor w tej kategorii biegowej coś zmienia, czy nie?
6: No niestety nie udał się trochę ten obiekt tutaj, jeżeli chodzi o ściganie. Sam obieg jest piękny, zaplecze ma dobre. Dojeżdżenia, tak żeby sobie powiedzieć, już to mówiłem, jest wspaniałym torem. Tutaj się człowiek nie męczy i można się pobawić, ale do ścigania jest... nie jest do ścigania. No nie ma miejsc po prostu, żeby się wyprzedzać.
3: Dobra, a czy jest szansa, że zobaczymy Cię na przykład w finale światowym w Shifterze?
6: Na pewno nie. Generalnie jeszcze w tym roku jest plan na eksperta, ale niewykluczone, że w przyszłym roku przesiądę się już tak na poważnie trochę do tego KZ-a, bo w tym roku to było tak trochę tylko, powiedzmy, połowicznie, tak? Coś sobie wynająłem, wsiadłem w jakiś wóz skądś tam, no i się bawiłem, a w przyszłym roku zainwestuję może w sprzęt i się pościgam.
1: No, Daniel Zając, no czyli rzeczywiście, ale to już wcześniej mówiliśmy na początku tego sezonu kartingowego, że po prostu kierowcy uważają, że tam o wyprzedzanie jest za trudno.
2: No tak, no niektórzy narzekają na to, że dobra, defensywna jazda kierowcy przed nimi no powoduje, że no nie ma takich momentów jak na innych torach, że są dohamowania, że można wcisnąć się gdzieś, opóźnić hamowanie. No tutaj nie, to tak jak Daniel powiedział, do jazdy takiej rekreacyjnej jest doskonały. Natomiast no, tam brakuje kilku elementów takich wyścigowych. Czyli może troszeczkę profilowanego zakrętu.
0: Bo z kolei Słomczyn na przykład jest taki, że tam można w zasadzie kilkoma nitkami pokonywać te zakręty, prawda, rywalizując, i to jest chyba taki smaczek, który kierowcy bardzo doceniają.
2: No nie ma tutaj takich ewidentnych miejsc, ale są tacy zawodnicy, którzy potrafią nawet od zewnętrznej strony wyprzedzić kilku kierowców. Mieliśmy tutaj w ostatnim wyścigu OKN kategorii taki przypadek Tomka Ibsena, zresztą gościliśmy go tutaj kiedyś w studio, który z piątego miejsca wszedł na drugie, wyprzedzając trzech zawodników, i to był majstersztyk. To się po prostu, byliśmy z Frankiem Hałatnikiem, który był ekspertem w transmisji telewizyjnej tej z finału Mistrzostw Polski, się za głowę złapaliśmy, jak to możliwe, że w gronie 30 kierowców, prawie 30 kierowców na takim torze, gdzie naprawdę jest zderzak, w kulminacyjnym, można powiedzieć, momencie tego wyścigu ktoś może pokusić się o tak efektowny manewr. Coś pięknego. Także są kierowcy tacy, którzy boją się ryzykować, a są tacy jak, nie wiem, Tomek Ibsen, Oskar Hildebrański, dla których ściganie to jest ściganie. Po prostu jedziemy, stawiamy wszystko na jedną kartę.
0: A jeszcze co do takich kwestii pobocznych, ale niewątpliwie takich, które wpływają na tą rywalizację, system odliczania wyścigów. z twojej perspektywy, na ile to ma sens w ostatecznym rozrachunku i czy to wpływa w jakiś sposób na większą nieprzewidywalność tej rywalizacji? No bo oczywiście liczymy sobie te punkty brutto, jak to się mówi, no ale tak w zasadzie do ostatniej rundy, jeśli nie mamy do czynienia z jakąś ewidentną dominacją kierowcy, no to nie jesteśmy do końca pewni, jak to się rozstrzygnie matematycznie.
2: Tak, dokładnie. W tym roku były 4 rundy. Jedną praktycznie można było sobie odpisać na zasadzie takiej, że odpisujemy najsłabszy wynik w pierwszym wyścigu z wszystkich 4 rund, drugim, trzecim, czwartym. W zeszłym roku tego nie było, bo były tylko 3 eliminacje. Natomiast ja jestem przeciwnikiem czegoś takiego, bo skoro jedziemy, to jedziemy, prawda? I wygrywa ten, kto ma więcej punktów, bo jechał więcej wyścigów. Nie ma punktatorstwa, nie ma odliczania, nie ma spekulacji. Mnie się to osobiście nie podoba. Są tacy, którzy mówią, że ten system jest bardzo dobry, bo w przypadku jakiegoś niepowodzenia, nie wiem, awarii silnika w czasówce, kiedy startujemy z ostatniej pozycji, mamy jeszcze szansę na to, żeby w tym finałowym weekendzie powalczyć o najwyższe miejsca. Moim zdaniem nie powinno tak być. Spójrzmy na rozgrywki FIA. Jeden weekend wyścigowy i tytuł Mistrza Świata. Tam nie ma Mistrzostwa Europy. Mamy 3, 4, 5 rund. Tam tytuł Mistrza Świata rozstrzyga się jednym weekendem.
1: No właśnie.
2: I za chwileczkę będziemy mieli Puchar Świata w kategorii tej samej, która była w KMP, czyli OKN, za niespełna 4 tygodnie chyba, tak? Czy 3?
1: No właśnie, a tak idąc analogicznie, skoro jedna impreza rozstrzyga o tytule Mistrza Świata, czy Mistrza Europy, chociaż Mistrzostwa Europy to jest różnie.
2: Nie, 4 rundy.
1: I tak samo mamy w KMP, a teoretycznie, skoro mamy serie pucharowe, monomarkowe, czy jedna runda jako kartingowe Mistrzostwa Polski, całość, miałoby to sens twoim zdaniem, czy nie ma co rezygnować z tej tradycji też?
2: Ja myślę, że nie. Kiedyś zresztą w transmisji tej live streamingowej pokazywaliśmy grafikę, jak to było na samym początku i tam było 8 chyba eliminacji. W pierwszej edycji w 67 roku 8 czy 9 eliminacji, także no, ja myślę, że to jest też promocja sportu kartingowego, żeby tych imprez było więcej.
0: No i to jest też coś, co sprawia, że mamy oczywiście cykl. Ten cykl zawodów odwiedza różne części Polski, w związku z tym nie mamy tak, że jest jeden tor, na którym cały czas toczą się te imprezy i pozostała część Polski jest jakąś taką kartingową pustynią, tak? Tylko możemy odwiedzić i Biłgorę, i Bydgoszcz w Kujawsko-Pomorskim, i Poznań oczywiście, i Słomczyn niedaleko Warszawy, więc no to chyba jest coś atrakcyjnego. Nie wiem, czy widziałbyś przestrzeń do tego, żeby tych rund było jeszcze więcej, ale póki co no mamy 4. No,
2: myślę, że powinno być więcej. To jest najbardziej prestiżowa nasza pierwsza seria kartingowa, czyli najważniejsza kartingowe Mistrzostwa Polski. Zresztą w młodszych kategoriach to są Mistrzostwa Polski Młodzików. Moim zdaniem powinno być od marca do września co miesiąc jedna runda, także...
1: Mamy jeszcze tory, mamy Zieloną Górę.
2: Mamy Zieloną Górę, mamy Toruń, mamy Bydgoszcz, Słomczyn, Biłgoraj, także...
1: Czyli 6.
2: Do kogo? Było 11 kiedyś.
0: Do kogo z takim postulatem trzeba się skierować w takim razie? Do pana Pawła Pęcaka, szefa Głównej Komisji Kartingowej? Czy...
2: Nie, ja myślę, że to powinno trafić wyżej. Mieliśmy tutaj dyskusję tydzień temu z panem Mirosławem. Opowiadał w kulisach, jak to wszystko wyglądało w latach komunizmu, jak traktowany był sport generalnie motorowy. Mam porównanie, znam jednego z Estończyków, kierowcę kartingowego, później wyścigowego, którego tata został ministrem infrastruktury. To było ponad 10 lat temu. Była krótka decyzja, jeżeli będziemy dostawać dofinansowania z Unii Europejskiej na poprawę infrastruktury, budowanie dróg, autostrad, to każdy odcinek firma budująca ma wygospodarować 1200-1400 metrów asfaltu na to, żeby zbudować tor kartingowy. I w Estonii do dzisiaj są tory kartingowe w szczerym polu, gdzieś w lesie, nieużywane, czekają na swój czas, bo powstała eska, powstała autostrada i powstał tor kartingowy, który miał służyć poprawie bezpieczeństwa. Tam nie ma mandatów wielkich i nie ma zaostrzenia przepisów, tam jest wyjście do młodzieży, żeby...
1: No Estonia to jest w ogóle jakiś ewenement, jak słucham o tym, jak teraz to wygląda, jeśli chodzi o tory kartingowe, jaki to daje potencjał, to strach pomyśleć, bo ich potencjał w rajdach jest olbrzymi przy tak małej populacji. W Le Mans. To jest chyba pod względem procentowym najbardziej zmotoryzowany, zmotorsportowany, powiedzmy, naród na świecie, biorąc pod uwagę to, ile mamy kierowców rajdowych ze Estonii, jakie sukcesy odnoszą.
2: No to dokładnie, no w Le Mans Puchar Świata Markus Kajak pierwszy w KZ2, także nie ma problemu.
1: No i Robert Virves mistrzem świata w WRC 2, tego sezonu pewnie w WRC 2 też w ogóle zostaje, czy WRC 2 Challenger na ten moment. No dobrze, to jeszcze co, teraz już niższe kategorie, schodzimy z biegów i OKN. Mistrzem kto został w tym roku?
2: Mistrzem Polski został Tomek Cichoracki. Rozmowa z Tomkiem będzie dostępna na polskim kartingu. Ja wybrałem tutaj Aleksa Rogowskiego, bo moim zdaniem to jest odkrycie, jeśli chodzi o ten sezon i kategorię seniorską, bo ten chłopak 14-latek walczył o podium w Rock Capitalia, monomarkowej serii pucharowej we Włoszech, był czwarty. Tutaj zdobył wicemistrzowski tytuł w KMP, a przed nim jeszcze Puchar Świata w Viterbo i finał światowy Rocca Vlonato.
0: I to jest ciekawa historia, bo on prowadził przed tą rundą, prawda, przecież w KMP, ale niestety nie udało się dowieść tego sukcesu do końca. Wyprzedził go Tomasz Cichoracki. 5 punktów. To jest ta różnica, która zaważyła ostatecznie.
2: To jest jedna pozycja w jakimś hicie kwalifikacyjnym.
1: No to posłuchajmy Paweł Surynowicz w rozmowie z Aleksem Rogowskim.
7: Ogólnie w rundzie walczyłem tak naprawdę o tytuł mistrza Polski. Od samego początku tak naprawdę widzieliśmy, że będzie walka jakby do samego końca. No i tak też było, wszystko się tak naprawdę rozstrzygało w ostatnim wyścigu. No niestety się nie udało, mimo tego, że wygrałem ostatni wyścig, zabrakło, przegrałem o 5 punktów. Z mojej strony wydaje mi się, że to było wszystko tak naprawdę, co mogłem zrobić. No, przeciwnik był bardzo mocny, no i tak naprawdę, no to jest jak jest.
2: No ale w pierwszym sezonie w kategorii seniorskiej to chyba dobry wynik.
7: Nie, no też tak uważam, że generalnie w całym sezonie tytuł wicemistrza naprawdę mnie satysfakcjonuje, więc ogólnie wiadomo, zawsze chciałoby się więcej, ale jestem naprawdę zadowolony.
2: Jaki plan na najbliższą przyszłość? Gdzie można Cię zobaczyć?
7: W najbliższej przyszłości teraz będę startował na Mistrzostwach Świata OKN-a w Viterbo i następnie na Rock Cup Superfinal w Lonato.
2: Na przyszły rok?
7: Na przyszły rok, szczerze mówiąc, na pewno pojedziemy KMP, a do tego zobaczymy. Nie mamy jeszcze względnych takich planów ustalonych.
1: Aleks Rogowski, wicemistrz OKN. Bardzo ciekawa walka w ogóle w tej licznej kategorii w tym sezonie.
2: Tak, no, tam odsyłam do zapisu transmisji tej telewizyjnej, która była z weekendu, z drugiego dnia weekendu. Tam wystartował Miłosz Smuk jeszcze w tej kategorii. Też z teamu Amo Racing, teamu Aleksa Rogowskiego. Co ten człowiek wyprawiał w tej kategorii, to jest coś niebywałego. Jechał tak szybko. Oczywiście były tam jakieś kłopoty, problemy, kary, incydenty i tak dalej. Natomiast Miłosz jakby był bronią, tajną bronią tego teamu. Wygrał chyba jeden z wyścigów. Coś niebywałego. Natomiast dzięki temu chyba Aleks też jakby miał wsparcie takie w tej ścisłej czołówce. No i skończył świetnie, bo ten ostatni wyścig sezonu KMP wygrał. Także no to też pokazuje, jaki ma potencjał ten zawodnik.
1: Dzisiaj wyjątkowo wtorek bez programu Justyny Miguły, którą pozdrawiamy i słuchaczy Justyny Miguły, a w związku z tym trochę więcej czasu, by porozmawiać o sporcie motorowym. Będziemy jeszcze kontynuować opowieść o KMP w ogóle, ale chciałem zaznaczyć, że 67 rok, czyli za rok mamy rocznicę 60
2: tak
1: lat.
2: 60 lat, 60 sezon w przyszłym roku. Myślę, że to zasługuje na jakąś fajną oprawę i myślę, że tak będzie, bo patrząc na to, co robi Główna Komisja Sportu Kartingowego, że to się wszystko spina fajnie i oni mają plan po prostu, który realizują i to wychodzi. Zresztą doskonale pamiętacie tą imprezę, o której gadaliśmy w lipcu, czyli kartingowe Mistrzostwa Europy FIA a Rife and Drive. Sukces organizacyjny i sukces sportowy, bo przecież i Kacper Turobojski został mistrzem Europy i Maksymilian Piątek, który tutaj się ścigał w kategorii junior hokej.
0: Tak, wtedy się zastanawialiśmy, czy Kacper powtórzy, Turobojski powtórzy ten sukces, także później, chwilę później tak naprawdę na torze Słomczyn przy okazji KMP. 60. sezon KMP w przyszłym roku, faktycznie masz jakiś pomysł właśnie, jak uczcić tą rocznicę? No bo z perspektywy organizatora wiadomo, że można zrobić ładniejszą oprawę, dekoracje, natomiast jako pasjonat tego sportu, człowiek, który zna go od podszewki, jakie byś miał postulaty, żeby świętować 60. wydanie KMP w przyszłym roku?
2: Marzy mi się powrót do Karting Cafe i myślę, że w przyszłym roku będziemy mieli Karting Cafe, czyli taki program, w którym rozmawiamy z kierowcami. Bardzo możliwe, że będzie to realizowane podczas zawodów kartingowych. Ja przypominam, że jak polski karting transmitował przez kilka lat od 12 do 18 roku zawody, to po pierwszym dniu zawsze była konferencja prasowa i Karting Cafe w postaci rozmów z zawodnikami. Myślę, że warto do tego wrócić, bo nawet jak tutaj gościliśmy Amelię Wyszomirską, to ona mówiła, że w tym programie orlenowskim oni duży nacisk kładą na
1: prezencję.
2: Tak, na media, na zachowania przed kamerą i tak dalej, i tak dalej. Na taką medialność. Więc to jest bardzo ważne dla każdego kierowcy, bo później robiąc krok wyżej, no sponsorzy już wymagają tego, żeby pokazywać się w kombinezonie z naklejkami sponsorskimi.
1: No tak, dzisiaj trzeba działać w wielu płaszczyznach, w wielu wektorach, bo bez mediów społecznościowych, bez właśnie tej prezencji przed kamerą, przed mikrofonem, no wartość kierowcy znacznie się zmniejsza po prostu. No to jest trochę inny świat niż jeszcze, kto by o tym pomyślał w ogóle, nie wiem, 20 lat temu. Nawet niesamowicie to się zmieniło.
2: Dokładnie, to jest przepaść, no są dwa różne światy.
0: A z perspektywy kibiców, uczestników takich rund właśnie w przyszłym roku, sądzisz, że, tak teraz o tym pomyślałem, można by zrobić po prostu w padoku poszczególnych rund kartingowych Mistrzostw Polski jakąś taką właśnie większą fetę, nie wiem, wystawić czy to jakieś symulatory, czy jakieś inne zawody jeszcze porobić, które miałyby integrować kibiców z tą społecznością, jakieś, no niekoniecznie robić z tego oczywiście festyn, bo to słowo by się pewnie źle kojarzyło w tym kontekście, natomiast
1: właśnie jakieś, już może.
0: Jakieś sposoby, żeby nadać jeszcze więcej uroku takiemu wydarzeniu, żeby zrobić z tego takie ogólno-weekendowe przedsięwzięcie po prostu, ja myślę, oprócz tylko ścigania na torze.
2: Ja myślę, że warto by było wyruszyć teraz w końcówce tego roku, w końcówce tego sezonu, czy do Włoch, czy do Portugalii, do Francji, do Stanów Zjednoczonych, zobaczyć, jak te największe imprezy wyglądają i to naprawdę są takie festyny motorsportowe, czy Francuzi, którzy budują całe miasteczko wokół toru, czy Amerykanie, którzy odgrywają hymn, a nad głowami wszystkich uczestników leci F-35. To jest coś niebywałego. Ja pamiętam finał światowy w Nowym Orleanie, że wszyscy stali z otwartymi buziami, bo każda międzynarodowa impreza w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest hymn odgrywany i oczywiście śpiewa jakaś piękna kobieta, leci myśliwiec USF Army. To jest coś niebywałego. No może powinniśmy właśnie wyjść z taką inicjatywą, że to jest potężny, wielki festyn dla wszystkich.
1: No właśnie, bo to jest chyba największe zadanie i najważniejsze, jak przyciągnąć ludzi, kibiców do tego, by oglądać karting w ogóle, KMP oczywiście, ale no, bo nie da się nie zauważyć, że niestety tych kibiców takich, powiedzmy, postronnych brakuje.
0: No właśnie, a założyłbym się, że jest rzesza ludzi, która być może niekoniecznie specjalnie by się wybrała na tor kartingowy, żeby po prostu podziwiać same zawody, bo nie są takimi pasjonatami, których by to tylko i wyłącznie interesowało, ale już jakby to miało postać przedsięwzięcia, gdzie mamy zarówno walkę na torze, ale też jakieś ciekawe wydarzenia w samym padoku. Jest to takie kartingowe, wesołe miasteczko, coś tego rodzaju. Być może to by było po prostu dla nich atrakcyjne, zwłaszcza jeśli można by też samemu rozłożyć się na przykład z jakimś kempingiem, grillem wewnątrz tego całego kartingowego cyrku, to by być może było ciekawe.
2: Nawet. Tak, to jest fajny pomysł, bo to wiele przypadków byłem sam świadkiem czegoś takiego, że ktoś po raz pierwszy przyjeżdżał na padok kartingowy, zaproszony przez kogoś, jakiś wujek, stryjek, brat cioteczny, kolega i ten karting wciąga. Jak się czuje tą atmosferę, jak się słyszy ryk silników, bo ktoś testuje, ktoś tutaj wypala wydech i tak dalej, ten zapach spalin, benzyna, to jest coś niebywałego, to jest po prostu jak narkotyk. Myślę, że to, o czym rozmawialiśmy tydzień temu, zaangażowanie wielkich gwiazd. Jest jeden kierowca, który wspiera kartingowców. To jest Kajetan Kajetanowicz. Nigdy w życiu nie ścigał się w zawodach kartingowych. On jest bardzo często, jeśli nie zawsze, na gali kartingowej radzi, rozmawia, robi zdjęcia. Ja bym sobie życzył, żeby tak jak mówiłem, żeby było tak jak w Wielkiej Brytanii czy we Francji, gdzie ci kierowcy F1 to jest część, nieodzowna część zawodów kartingowych. Ja pamiętam zawody we Włoszech, gdzie pojawiał się Michael Schumacher, Robert Kubica, inni kierowcy. To jest coś naturalnego. Ja to, o czym mówiłem, siedząc, przygotowując jakąś korespondencję, pisząc tekst, ktoś mnie zaczepił, tyknął za plecy. Odwracam się, Jean Alesi. I to jest coś naturalnego, że to są członkowie tej społeczności. U nas to jest wielkie halo i bum, oczywiście. W zawodach we Włoszech, kiedyś w USK, było trzech kierowców, którzy w ciągu 30 sekund powodowali gigantyczny, dziki tłum na padoku. To był Michael Schumacher, to był Fernando Alonso i to był Robert Kubica. Szkoda, że Robert nie przyjeżdża na zawody w Polsce.
0: No właśnie, to jeszcze byłby pewnie smaczek nie lada i dla fanów motorsportu i w ogóle dla fanów sportu jako takiego, jeśli by ktoś znany z tego świata się pojawił i nie wiem, udzielał wywiadu czy jakiejś rodzaju konferencji prasowej, no bo nawet jak są jakieś wystawy motoryzacyjne, to często bywa tak, że oprócz tej po prostu części wystawowej, gdzie mamy stanowiska, no jest zapraszany jakiś gość. Ja też pamiętam, byłem kiedyś na Warsaw Motor Show, no to na przykład był zaproszony Richard Hammond jako gość specjalny. I to było jakieś dodatkowe ubarwienie dla całej tej imprezy. Być może to jest jakiś ciekawy kierunek, a być może jeszcze ciekawym kierunkiem jest zainspirowanie się w jakiś sposób tym, co było chociażby na Drift Masters w tym roku na Stadionie Narodowym. Wiadomo, że nie mamy kibiców samego driftu aż tylu, być może, żeby zapełnić cały Stadion Narodowy, chociaż tego nie wiem, nie przesądzam. Natomiast na pewno świetnym posunięciem było to, że były na przykład te bolidy Formuły 1. W związku z tym być może to jest jeszcze jakiś pomysł, żeby jakieś, nie wiem, dodatkowe przejazdy po prostu po to, że w ramach padoku jeszcze zorganizować.
2: Opcji jest masa. Ja pamiętam...
0: Nie bolidami Formuły 1 oczywiście, dokładnie. No bo tutaj budżet gra swoje.
1: I natomiast miejsce na torze.
2: Wybrałem się kiedyś na tor Silverstone na podsumowanie brytyjskiego sportu kartingowego i tam jest etatowym, zatrudnionym prowadzącym tą galę Jenson Button.
0: Zobacz, na przykład tor Słomczyn jest dostosowany do rallycrossa, wtedy może się pojawić taki Kajetan Kajetanowicz i między sesjami zaliczyć taki przejazd pokazowy.
1: Tak, ale to jest o czym rozmawiacie cały czas, to są różne takie dodatki, co jeszcze może przyciągnąć, ale no wiadomo, że sam karting, tak jak już zauważyłeś, Paweł, on jest bardzo atrakcyjny tak naprawdę, nawet dla kogoś, kto ma pierwszy raz do czynienia z czymś takim, bo koło tego się nie da przejść obojętnie. Może nie każdy się zatrzyma, ale każdy jakoś zwróci na to uwagę, a wielu się zatrzyma i będzie się temu przyglądać, no bo sport motorowy po prostu jest ciekawy. Jest prędkość, jest zapach, jest akcja na torze, szczególnie w kartingu, kiedy to mamy jeszcze wszystko tak naprawdę pod nosem, na wyciągnięcie ręki, wszystko widać, całą akcję na torze. I ja się zastanawiam, czy jest coś, od czego trzeba by zacząć wszelkie takie tego typu akcje, czyli informacja w przestrzeni publicznej odnośnie tego, że dana runda, na przykład jak ja byłem w Bydgoszczy na pierwszej rundzie, nie wydaje, znaczy nie wiem, może czegoś nie wiem, ale mam wrażenie, że gdyby organizator, Polski Związek Motorowy postarał się o reklamę tej rundy w mediach w Bydgoszczy, czy na billboardach, w miejscach, gdzie mamy...
0: Miejskich.
1: Tak, na autobusach, tam, gdzie można wyświetlić reklamę, no to być może wtedy, jestem wręcz przekonany, że część naszych słuchaczy z Bydgoszczy by się stawiła na ten tor, szczególnie, że on jest w mieście. No.
2: Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak wielką robotę robi ten program i to, że tutaj jesteśmy i rozmawiamy o sporcie kartingowym. Wiele razy od 15 lat wysyłałem informacje, zapraszałem kolegów, dziennikarzy z Radiowej Trójki. Sam byłem w studiu, opowiadaliśmy tam z kierowcami o kartingu, czy w telewizji, w TVN-ie, w TVP i tak dalej, i tak dalej. Cisza, nie ma odzewu. Jeżeli tam się nie wbijemy, nie zapłacimy na przykład, nie wykupimy sobie tego czasu, no to jest marna szansa, żeby coś wspomnieć.
1: I prawda jest taka, żeby o czymś wspomnieć w polskich mediach, to często trzeba o tym zapłacić. W tym momencie zaznaczamy, że jeszcze nikt nie zapłacił z żadnych gości czasu na motorsport za to, by być tutaj na antenie, więc przy i okazji podziękowania dla wszystkich, którzy nam dają tę możliwość, dla redakcji Radia Wnet na czele z Krzysztofem Skowrońskim, też dla Pawła Surynowicza, no, który swoją redakcją polskiego kartingu jest to zaangażowany, dla Tomasza Kubiaka i jego dziennikarzy ze świata wyścigów.pl, no bo dzięki temu jest takie miejsce i dla wszystkich patronów Radia Wnet przede wszystkim, no bo to oni finansują między innymi też ten program, za co dziękujemy i zachęcamy. patronite.pl/radiownet, by dołączyć do załogi Żółtej Łodzi Podwodnej.
2: Ja pamiętam imprezę tą lipcową w Słomczynie, kartingowe Mistrzostwo Europy Riffin Drive, to był wielki powrót po 30 latach imprezy FIA do Polski. Wypełnione pół trybuny w Słomczynie i kiedy był finał kategorii juniorskiej i jeden z naszych kierowców wyprzedził na pozycję lidera swojego rywala, to poczułem się jak na stadionie żużlowym albo piłkarskim. Był taki ryk kibiców, taka owacja, że to było coś niebywałego. I tym kierowcą był ten, którego teraz posłuchamy, Maksymilian Piątek.
3: Ja muszę powiedzieć, że w tym ostatnim wyścigu, to w ogóle w dwóch wyścigach, bo policzyłem tam chyba około 20 miejsc do przodu. Jak to się robi?
8: No ogólnie to w drugim wyścigu mi sprężyna od wdechu pękła i do trzeciego wyścigu startowałem z 26 pozycji. No i się cały czas przebijałem, mądra jazda i ukończyłem na piątym miejscu. Więc to jest 21 wyprzedzeń w jednym wyścigu, więc naprawdę jestem zadowolony z tego wyniku. A w ostatnim wyścigu z piątej pozycji po blokowaniu się zawodnika przede mną dojechałem drugi, więc też wynik przyzwoity. Jestem z niego też w miarę zadowolony. Apetyt był na pierwszą pozycję, ponieważ tempo sprzyjało przez cały weekend. Ale no cóż, no, jestem piąty w zawodach, więc nie najgorzej.
3: A jaki plan na najbliższą przyszłość? Gdzie będziesz startował teraz?
8: No, na pewno będę startował w Malezji na Arrive and Drive, gdzie no, spróbuję wygrać tak, jak to się udało w Słomczynie. I to jest taki teraz najbliższy cel.
3: A Viterbo, Puchar Świata Okań?
8: Tak, jeszcze mam akademię Viterbo, na której też spróbuję coś powalczyć i zdobyć jak najwięcej tego cennego doświadczenia.
1: Maksymilian Piątek z 21 pozycji się przebił.
2: Nie z 25 na...
1: 25 nawet. Tak, no. Niesamowite. W każdym razie z trzeciej dziesiątki.
2: Odsyłam do polskiego kartingu.
1: Drive and Drive w Malezji to jest dla tych, którzy wygrali w Warszawie, to podtoczy w Słomczynie.
2: Tak, są trzy eliminacje, azjatycka, europejska i południowoamerykańska.
1: I to jest wielki finał całego Arrive
2: tak.
1: and Drive.
2: I przypominam, że w roku ubiegłym Tomek Cichoracki był trzeci, stanął na podium tej imprezy, to był debiut tej imprezy. Także no, mamy tradycję i kontynuujemy tę tradycję. I Max Piątek, mam nadzieję, że jak wróci z tej Akademii z Witery, bo to go zaprosimy, tutaj porozmawiamy.
1: No koniecznie, we wtorek. A Baby Rock, Micro Max i Mini 60. To są już mistrzostwa Polski młodzików, no ale tam to się też super ogląda, bo no, to jest to, ile tam jest tych młodych, ambitnych, jak jadą w zderzak, to też robi wrażenie.
2: Tak, to są dwie kategorie pierwszego kroku, czyli Rotax Micro Max i Baby Rock. Debiutanci, można powiedzieć, ale też już zawodnicy po części doświadczeni, którzy już ścigają się drugi albo trzeci rok. Zresztą mój partner w komentarzu, Franek Hałatnik, miał dwa tytuły wicemistrzowskie z Baby Rocka właśnie i to były jedyne jego tytuły, jeśli chodzi o karting. No później jeszcze stanął na podium finału światowego w kategorii juniorskiej, także jakby no potwierdził to, że jest kierowcą też w kategoriach tych starszych, ale można powiedzieć, i też się śmieliśmy podczas transmisji, że jest ekspertem, jeśli chodzi o rywalizację tą wśród najmłodszych, a tam no znakomita rywalizacja. W Baby Rocku Paweł Naperty wygrał, drugi był Robert Chodorski, trzeci Ksawery Lukas, ale takim rodzynkiem tej rywalizacji jest tegoroczna debiutantka Michelle Zembska. Coś niebywałego.
1: To posłuchajmy Michelle Zembskiej, debiutantki w Baby Rock.
3: Ciężko jest się ścigać z chłopakami, czy nie?
9: Trochę. Nie zależy w jakiej kategorii.
3: No a w twojej kategorii jak to wszystko wyglądało?
9: No, dla mnie był akurat ten tydzień był udany. I chłopacy w mojej kategorii są faktycznie mega trudni do wyścignięcia. Na przykład Robert Chodorski, Ksawery Lukas, typu jeszcze Paweł Naperty. No i w sumie nie jest aż tak ciężko, bo na przykład na roku kapiestem czwarta byłam, ale byłam trzecia, ale na czwartą pozycję zbili właśnie tutaj, bo niestety starty były trochę smutne.
3: Taki plan na przyszły rok?
9: Wygrać.
3: A w finale światowym jedziesz, czy nie?
9: Jadę. Zapisaliśmy się, nie wiem, czy sobie już, czy jadę, czy nie, ale obstawiam, że mi się uda.
3: Czyli w mini roku?
9: Tak, mini dokładnie.
1: Michelle Zembska, start jaki?
2: Nie, smutny był start, no. Tak? Smutny. To tak jak kobiety patrzą na motorsport, dla nich się liczy właśnie to, że ptaki nie śpiewają, albo że jest smutny start. Zupełnie inna perspektywa.
0: No właśnie, Michelle Zembska, mamy jeszcze chociażby Julii Angelart, ona była trzecia przed tą rundą, ostatecznie kończy sezon na miejscu czwartym w Junior OK. Więc jaki to był w ogóle, twoim zdaniem, rok w KMP dla kobiet?
2: Bardzo dobry, bo Julia przecież w Poznaniu
1: stanęła
2: na najwyższym stopniu podium i pisałem o tym w polskim kartingu, że było po wielu, wielu latach powrót kobiety w KMP. Ostatnią chyba była Klara Kowalczyk, która była trzecia w Rotax Mini, o ile dobrze pamiętam. No ale tutaj był też dla statystyków kartingu rok wspaniały, bo zwycięstwo w wyścigu, zwycięstwo w rundzie i tak dalej, więc taki pełen danych fajnych.
1: No dobra, jedziemy do Micromax, czyli też młodziutcy i tam Artur Ernst został mistrzem, to teraz rozmowa Artura Ernsta z Pawłem Surynowiczem.
3: Powiedz mi o tej rywalizacji, bo praktycznie przed tą rundą już mogłeś się cieszyć z tego, że będziesz pierwszy, prawda?
9: Tak.
3: No to opowiadaj.
9: No, dobra, że mogłem się cieszyć, bo miałem bardzo dużą przewagę, 40 punktów, a Piotr Kruczek nie mógł mi tak czy inaczej zagrozić, więc musiałem po prostu dojechać bez żadnych wykluczeń i tak dalej. Dojechałem tylko z 5 sekund kary. I nic się nie stało, dlatego wygrałem Mistrza Polski.
3: No i jakie to jest uczucie zdobyć Mistrzostwo Polski? Bo to jest zupełnie coś innego niż
9: bardzo
3: puchar.
9: Fajne, bo pierwszy raz zdobyłem. W tamtym sezonie byłem o krok do zdobycia, ale niestety się nie udało. Nie umiałem pojechać do Toru Poznań, przez to straciłem dużo na KMP. No i koniec końców byłem chyba drugi albo trzeci, ale... Jak teraz mam porównać ten sezon KMP do tamtego sezonu, to tamten sezon był ciekawszy, była większa walka.
1: Artur Ernst jest mistrzem, ale zawiedziony trochę w takim razie, bo walki nie było tak dużo.
2: Niezwykle,
1: to jego wina.
2: Niezwykle elokwentny, niezwykle inteligentny chłopczyk, który znakomicie jakby odnajduje się na padoku i w wyścigu. Niezwykle skromny, bo w ostatnim, chyba w trzeciej rundzie powiedział, że no rywale w sumie byli szybsi, a to tam
0: Tak, tak, pamiętam to, tak, pamiętam to, tak, tak, tak.
2: I to nawet chyba, chyba z tobą rozmawiał w studio, prawda?
0: Tak, faktycznie, no taki bardzo, bardzo pokorny faktycznie i to zwróciło uwagę, no, twoją, moją, że faktycznie podchodzi z wielkim szacunkiem do swoich rywali i nie osiada na laurach, nie lekceważy ich zdecydowanie.
2: Zresztą cała kartingowa rodzina, bo i tata kartingowiec i dziadek, który prowadzi team Ernst Racing, także no zresztą widać po wynikach, odsyłam do wyników KMP, tam kilku tych najmłodszych kierowców, no i ta drużyna ze Śląska jest bardzo skuteczna.
1: To jeszcze Mini 60, czyli też powrót tej kategorii.
2: Tak, po 12 latach M60 wróciło do kartingowych mistrzostw Polski. Rewelacyjna, fantastyczna rywalizacja. Chyba 39 zawodników w tym sezonie, w tej klasie, także sukces frekwencyjny również. Przypominam, najwięcej było 50 sklasyfikowanych w OKN, no ale posłuchajmy zwycięzcę mistrza Polski.
1: Filip Stec.
3: Żebyś mi opowiedział troszeczkę o tej rundzie, jak to wyglądało z twojej perspektywy i czy było ciężko i dlaczego zmieniłeś team w ostatniej rundzie?
9: No tak, runda ogólnie i cały sezon był naprawdę bardzo ciężki, ale na szczęście udało się wygrać. Uznaliśmy razem z tatą, że zmienimy team, ponieważ mieliśmy naprawdę już krzywą ramę. Nie opłacało się na jedną rundę, bo już idę do juniora kupować nowe ramy, no ale w nowym teamie udało się wygrać.
3: A jaka była przeprawa? Wymagało to większej jakby pracy w ta ostatnia runda?
9: Nie, dla mnie się jeździło tak samo. Naprawdę był bardzo dobrze ustawiony go-kart. No, ogólnie runda bardzo fajna.
3: Dobra, to teraz gdzie można będzie cię zobaczyć w najbliższej przyszłości? Jakie imprezy startujesz?
9: Będziemy na pewno na następnej rundzie Rotaxa tutaj, pierwszy junior. Podejrzewam, że pojedziemy Rock Cup Superfinał też juniorem. No i postaramy się jechać jakieś WS-ki i Aci.
2: WS-ki i Aci, zwróćcie uwagę, co powiedział Filip na koniec, czyli Aci to jest...
1: Automobil Club Italia,
2: tak
1: coś
2: jest,
1: takiego.
2: Czyli Campionato Italiano i WSK, World Series Karting, ale już w Mini nie będzie jeździł, już nawet w tej najbliższej światowej imprezie Filip będzie w kategorii juniorskiej. Znakomita rywalizacja w tym sezonie, w M60... Filip Stec, Aleks Pelikański, Paweł Markowski, tak wygląda pierwsza trójka. I w tej kategorii wydzielona jest, bo jest taki trend na świecie teraz, że się wydziela kategorie, klasyfikacje, tak jak w KZ2 są mastersi, to w kategorii mini jest under 10, czyli to, o czym Michelle Zębska mówiła, że będzie startować w U, tak? Czyli do lat 10, tam Hugo Heinar też coś niebywałego, bo to jest kierowca, który na stałe mieszka w Rumunii. Ściga się w kategoriach międzynarodowych w Europie i tu przyjechał po raz pierwszy. Rodzice oczywiście Polacy, Hugo też jest Polakiem, ale po raz pierwszy wystartował w KMP.
1: I najchętniej był wywiadów udzielał po angielsku, ale mówi, że nie chce o polsku, że nie umie, tak, ale nieprawda, bo umie i mówi po polsku.
2: Tak, i rodzice mówią, nie, musisz mówić po polsku.
1: No i dobrze, i mówi naprawdę.
0: Dobrze mówi po polsku.
1: No właśnie.
2: Chciałbym was zapytać, bo przesłuchaliśmy już tutaj całą plejadę kierowców. Ja odsyłam, oczywiście zapraszam wszystkich na Polski Karting. Jutro będą ponad 20 wywiadów chyba będzie i opinii kierowców, ale jak wy wspominacie kartingowe mistrzostwa Polski, bo przecież każdy z was pracował przy transmisji telewizyjnej i prowadził studio.
0: To idźmy chronologicznie, Kamil był pierwszy.
1: A ja chciałem od Piotra, bo świeższe wspomnienia. Ale dobra, no to jak całkiem chronologicznie.
2: Wtedy gorąco było chyba w
1: to zaczniemy.
2: Strasznie
1: a ja
2: gorąco.
1: Chciałem jeszcze bardziej w takim razie chronologicznie od Bydgoszczy zaczniemy, bo tam też byłem, ale nie przy transmisji rzeczywiście, bo tylko nagrywałem wywiady dla Radia Wnet. Natomiast chyba to, co najczęściej zapada w pamięć, jak gdzieś jesteśmy po raz pierwszy, to atmosfera. A przy okazji weekendu wyścigowego, kartingowego, no jest ona jedyna w swoim rodzaju. Poniekąd taki, powiedzmy, padok jak w przypadku wyścigów, czyli dla fanów sportu motorowego, no coś pięknego, bo w jednym miejscu masz te wszystkie zespoły, masz te samochody, masz tych kierowców, tylko tutaj wszystko jest na mniejszej przestrzeni i wszystko jest zdecydowanie bardziej dostępne. Nie ma czegoś takiego, że nie wiem, zespoły się odgradzają czymkolwiek, jakimiś ścianami, taśmami od kibiców, tylko masz wszystko na wyciągnięcie ręki dosłownie. Sama liczba kartingowców, przecież w Bydgoszczy nie tylko tam mieliśmy ponad 100.
2: Ponad 130.
1: No właśnie, w sumie ponad 130 w KMP całym tak. wzięło udział. No więc to jest niesamowite, jak na tak naprawdę można by powiedzieć dużej przestrzeni, ale kiedy mamy 130 wózków, mamy zespoły, mamy ich namioty, to się okazuje, że oni ledwo się mieszczą i czasami trudno wręcz tę stawkę wymienić z wyścigu na wyścig, a dużo czasu w tym nie ma, więc naprawdę skupisko tych najlepszych kierowców kartingowych w jednym miejscu, no jest niesamowite, coś niepowtarzalnego. Te widoki, jak robiłem zdjęcia tych dziesiątek wózków kartingowych obok siebie, wszyscy kierowcy, no wszystko jest to w jednym miejscu, to jest dla mnie wielka zaleta, że nie jest tak jak na weekendach wyścigowych, albo jak byłem na Le Mans, no to już kompletnie teraz druga bajka, bo wszystko jest na gigantycznym terenie i musisz się nałazić, jakbyś, no nie wiem, chodził cały dzień jakiś trekking uprawiał, prawda?
2: A tutaj tak,
1: i widzisz tylko wycinek rywalizacji. No właśnie do tego chciałem przejść, że drugą zaletą jest tego, właśnie spadok to jedna zaleta tego, że jest wszystko w jednym miejscu, a druga, no to jest tor, bo masz też tor stosunkowo nieduży, a już i tak sprzyjający oczywiście walce i widzisz cały tor praktycznie, no w Bydgoszczy już zupełnie cały. Także to jest wielka zaleta. No właśnie, jeszcze z trybuny. No w Bydgoszczy na przykład ten minus, że nie ma trybuny takiej z prawdziwego zdarzenia. Kiedyś chyba była, no ale niestety tak mało kibiców przychodziło, że w końcu zaniedbano tę trybunę i nikt już o niej nie
2: dba. Chyba terenu, także tam odgrodzona jest ten stary, część starego toru jest odgrodzona, mm-hmm. jakieś tematy właścicielskie.
1: No to szkoda, no ale to trzeba najpierw postarać się o to, by zwrócić zainteresowanie, by zdobyć ale zainteresowanie Bydgoszczan i potem sprowadzić ich na fajną nową trybunę.
2: Jeśli jesteśmy przy Bydgoszczy, to ten tor będzie zlikwidowany.
1: W ogóle?
2: Niestety, już za 2 lata nie będzie funkcjonował.
1: No to już.
0: Czyli
1: postulat wyrzucam.
0: Przyszły rok... 60. Jeszcze będzie tor w Bydgoszczy. No, co do Słomczyna, no to faktycznie tam ta trybuna jest wyjątkowa i jak się na nią wejdzie, a miałem przyjemność wejść na w zasadzie chyba najwyższą kondygnację albo prawie najwyższą, no to ten widok na tor jest znakomity. Jeszcze przy ładnej pogodzie, no to naprawdę to jest wręcz relaksujące doświadczenie, kiedy się widzi całą połać tego toru. Każdy zakręt można podpatrywać. Świetne doświadczenie. Dla mnie już samo wjechanie do tego miasteczka kartingowego było wyjątkowym doświadczeniem. Po prostu nagromadzenie, tak jak Kamil wskazał, na małej przestrzeni tych wszystkich namiotów, ludzi. Każdy się gdzieś tam krząta, każdy ma jakieś swoje chwilowe zmartwienia, problemy, z którymi stara się w tej krzątaninie sobie poradzić przed startem kolejnego wyścigu. No a faktycznie już po tym, jak ta rywalizacja się kończy, zwłaszcza jeśli mówimy o tych najliczniejszych kategoriach, czyli o OKN, o Junior OK, no to faktycznie jak się znajdzie już na tej wylotówce, powiedzmy, z alei serwisowej, no to w zasadzie ciężko jest przejść, no bo tam wszyscy robią swoje. Poszczególne wózki są ustawione na te stelaże, przy których krzątają się mechanicy. One są wszystkie naćkane. To wszystko jest bardzo kolorowe oczywiście. Robi to wrażenie niesamowite i wizualne, i dźwiękowe. A jednocześnie mam wrażenie, że w całym tym kartingowym padoku jest naprawdę rodzinna atmosfera i łatwiej jest przełamywać pewne lody między ludźmi. To da się wyczuć taką po prostu sympatyczną, bezpośrednią atmosferę. Doskonale zdajesz sobie sprawę, że to są ludzie, których łączy jakaś wspólna pasja i to jest po prostu coś, co sprawia, że miło się tam przebywa, że chcesz tam przebywać. Ja byłem osobiście zachwycony, jak wróciłem po tej rundzie w Słomczynie teraz w sierpniu, no i myślę, że nie po raz ostatni, jeśli będę miał okazję.
2: No a wasze rozmowy z tymi najmłodszymi kierowcami na przykład, jak kończy się wyścig, oni zjeżdżają na wagę, a wy macie 15-20 sekund na to, żeby zaprosić kogoś do studia i żeby zrelacjonował tuż po wyjściu z gokarta.
1: Powiem to by tak Także no super jest to właśnie, jaki mamy przekrój kierowców, że mamy bardzo młodych, nie wiem, 8-letnich i mamy łącznie no z seniorami zupełnymi z kazetów, więc to jest samo fajne, że każdy wywiad już pod tym względem jest inny, że nie tylko mamy inną osobę, inną osobowość, ale też człowieka na innym etapie życia. Natomiast no generalnie tak z mojego doświadczenia wynika, że przeprowadzanie wywiadów zaraz po meczu, po zawodach sportowych na świeżo, zaraz po mecie, że tak powiem, czy po ostatnim gwizdku, to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, jeśli chodzi o wywiad w dziennikarstwie. Ale tutaj było jedno ułatwienie, które też sprawiło, że te wywiady były praktycznie za każdym razem bardzo przyjemne dla tego, kto je przeprowadzał, ponieważ co do zasady przeprowadzaliśmy wywiady ze zwycięzcami. A to dużo zmienia. I w związku z tym, no, też te pozytywne emocje, ich radość, czasami niemal łzy, gdzieś tam zeszklone oczy, bo no, mały chłopak czy dziewczyna naprawdę przeżywają takie pierwsze zwycięstwo, walkę wspaniałą, więc no, to też się udziela. Jest to takie autentyczne, myślę, właśnie bardziej te emocje są autentyczne z uwagi na to, że to są dzieci.
2: To zadam jeszcze drugie pytanie. A który był jakiś wywiad, który zapamiętaliście? Jakaś emocja, jakiś moment?
1: No jeden miałem, trudniejszy jeden się zdarzył, bo Tomek Cichoracki w Poznaniu po jednym z wyścigów narzekał strasznie na to, że ktoś tutaj sabotaż przeprowadzał i przeciw niemu wszystkie klątwy tego świata zostały skierowane. No to oczywiście w emocjach było. No tutaj Tomek, no rzeczywiście, jeżeli miał łzy, to raczej smutku, ale nie łzy, tylko złość w nim kipiała, także to mi się na pewno dało we znaki, no ale też z Julią Angelart, która wygrała wyścig pierwszy niedzielny, potem wygrała całą rundę, też to było ciekawe, bo Julka bardzo przeżywa zawsze porażki, a tutaj wygrała, więc pierwszy raz była z siebie zadowolona.
0: Tak, ja nie przypominam sobie takich trudności, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o tą rundę w Słomczynie, żeby jakiś wywiad sprawił mi trudność. Bardziej takim ciekawym aspektem w tym kontekście były właśnie te najliczniejsze kategorie. Chyba zwłaszcza te ostatnie wyścigi, kiedy walczono o zwycięstwo w rundzie i tych przetasowań na czele było naprawdę dużo. No i wtedy ten wyścig oczywiście jest stosunkowo krótki. W jego trakcie już gdzieś tam zaczynasz myśleć, kogo by tu wziąć, kto tu jest na czele, kto walczy o zwycięstwo. No i w momencie, kiedy to się cały czas zmienia w zasadzie z okrążenia na okrążenie, to nagle się okazuje, że już myślałeś pod kątem wywiadu o tym zawodniku, a tu się okazuje, że no jednak lepiej zrobić z tym. No i tak, trzeba tutaj bardzo szybko
1: dlatego ten wywiad jest tak trudny właśnie na świeżo. No.
0: Ale jednocześnie bardzo, bardzo przyjemny i satysfakcjonujący.
2: Bardzo się cieszę, bardzo wam dziękuję za tą obecność. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze współpracować przy różnych kwestiach kartingowych. Zresztą tak, ten program jest dowodem na to, że gościnne progi waszej audycji służą i to bardzo służą sportowi kartingowemu. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy nieraz.
1: No, myślę, że tak. Teraz już miarka się przebrała. Tydzień temu już był gość kartingowy i kartingowy wtorek, a teraz siedzimy tutaj godzinę 38 minut i 45 sekund.
2: I może podsumujemy sobie tą audycję takim zaproszeniem i też jakby wrzucam taki kamyczek w eter. Mam nadzieję, że się znajdą ludzie, którzy będą wspierać to, czym się zajmujemy, bo to jest duża promocja dla i kierowców, i sportowców, i teamów kartingowych, i serii, i federacji. I mam nadzieję, że się może spotkamy na Mistrzostwach Świata OK na końcu włoskiego Buta na Lakonce w tym roku. Wtedy zobaczycie, jak wygląda prawdziwe miasto, metropolia kartingowa.
0: No to by było ciekawe faktycznie, na pewno.
1: To my jeszcze na koniec dziękujemy Pawłowi, chociaż jeszcze tutaj podziękujemy ostatecznie, ale jeszcze tylko wspomnienie o tym, co się działo w MotoGP.
0: Ojku, teraz ciężko mi jest znaleźć tutaj jakiś punkt wspólny, żeby jakoś te światy połączyć, ale po
1: silnik.
0: Prostu... Być może silnik. Natomiast ciekawe jest to odnośnie MotoGP w ten weekend na torze Spielberg, Austria, na torze Red Bull Ring w Spielberg w Austrii oczywiście. Mamy nowego zwycięzcę w tej królewskiej kategorii, jest nim Pedro Acosta, no doczekał się w końcu po 14 podiach, wcześniej teraz to 15 na najwyższym jego stopniu. Oczywiście to jest motocyklista, który od niedawna jest w tej najwyższej kategorii motocyklowej, natomiast wielokrotnie już były szanse na to, żeby to zwycięstwo odnieść. No ale w końcu je odnosi właśnie na Red Bull Ringu, czyli taka w zasadzie domowa runda, no bo oczywiście to zawodnik KTM-a, który jest sponsorowany przez Red Bulla. To co ważne po tej rundzie to na pewno to, że Jorge Martin odskakuje nieco Markowi Marquezowi w mistrzostwach na 12 punktów dokładnie, a Bezeki traci do lidera 42 punkty, natomiast Acosta, który właśnie wygrał ten niedzielny wyścig, a przewracał się co ciekawe, w sobotnym sprincie przesuwa się z 6 na 4 miejsce w tabeli, traci 72 punkty do lidera. No i biorąc pod uwagę, jak długi jest jeszcze sezon MotoGP, no to wcale przynajmniej o tą walkę o top 3 nie można Acosty na pewno skreślać, bo prezentuje świetną formę, a tutaj wiele, wiele rzeczy się może wydarzyć, co zresztą już ten sezon MotoGP pokazywał.
1: Wspominaliśmy o tym, że sezon rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski z kolei już się zakończył. Adrian Rzeźnik i Kamil Kozdroń nowymi mistrzami. Adrian Rzeźnik najmłodszy w historii. Rajdowy samochodowy mistrz Polski 20 lat dopiero za kilka dni skończy. Po wspaniałej walce z braćmi Szejami wygrywa rajd Wisły i wygrywa nieznacznie tak naprawdę tytuł mistrzowski. Kto wygra rajd Wisły, ten zgarnia tytuł. Tak to wyglądało z grubsza, no i to się udało właśnie Adrianowi Rzeźnikowi. 6-6, jeśli chodzi o OS-y wygrane przy okazji finałowej rundy RSMP. Przed nami Grand Prix Azerbejdżanu, Formuła 1 w ten weekend.

0: Nie będziemy przeprojektowywać zbiorników paliwa. Tutaj się przepisy nie zmieniają, no ale będzie większe spalanie, zwiększy przepływ paliwa. Nie zmieniamy zbiorników, czyli więcej nie załadujemy tej benzyny. No to trzeba coś zrobić. Trzeba skrócić w takim razie dystans wyścigów Formuły 1. No czyli po raz kolejny no, dopasowujemy się de facto do standardów dzisiejszych mediów poniekąd, czyli chcemy krótsze formy. Oczywiście mamy sprinty, mamy sprintów rekordową liczbę, bo już 10 w przyszłym sezonie, nie 6. No i sam wyścig główny będzie krótszy, nieznacznie, ale z 305 mniej więcej teraz wynosi tę długość wyścigu F1 do 290. Zjeżdżamy, zachowując Monako na poziomie 260, no bo jest krótszy tor, a że okrążenie jest dość długie czasowo, no to to zostaje. Światowa Rada Sportów Motorowych jeszcze tę decyzję Formuły 1 musi zatwierdzić, ale to jest formalność, bo zespoły są na tak.
1: Tak, no i jeszcze wtrącę, że mamy właśnie 10 sprintów zamiast 8 jak dotychczas, natomiast nie ma kolizji weekendu F1 z Indy 500, Le Mans i z 24-godzinnym wyścigiem Nürburgring, więc kierowcy mają szerszą pulę możliwości, jeśli chodzi o jakieś dodatkowe zajęcia w trakcie sezonu, jeśli na takie się zdecydują. A co do tej rundy w Azerbejdżanie, no to jeszcze dwie rzeczy trzeba odnotować. Wraca Isaac Adjar po kontuzji nadgarstka do Red Bulla. No i jeszcze uwaga, no bo wyścig jest rozgrywany w sobotę, a nie w niedzielę, wyjątkowo z uwagi na Narodowe Święto Azerbejdżanu, więc trzeba o tym pamiętać.
2: No i pytanie premia. Wspomnieliście o kartingowcu Antonelli. Kiedy po raz ostatni Włoch został mistrzem świata F1?
0: W latach 50.
2: Ponad 70 lat temu. To jest dla Włochów, to chyba to jest ustanowią święto narodowe, jeśli to się stanie.
0: Nie wiem, czy nie Giuseppe Farina być może, nawet albo Alberto Ascari. No dobra, chyba Ascari, tak. Paweł Sorynowicz, polski karting, był z nami. Bardzo dziękujemy za wizytę.
2: Bardzo dziękuję i polecam polski karting. Jesienne wydanie to będzie 50 numer.
0: O, a to była audycja Czas na Motorsport numer 172, jeśli się nie mylę. Tomasz Rosłon ją realizował, prowadzili.
1: Piotr Nałęcz, dziękuję serdecznie.
0: I Kamil Kowalik, dziękuję, dobrej nocy.
3: Czas na Motorsport. We współpracy medialnej z tytułami Świat Wyścigów.pl i Polski Karting.
4: Autopromocja. W piątek 25 września rozpocznie się czterodniowa podróż papieża Leona XIV do Francji.
5: Zapraszamy Państwa na programy specjalne, w których będziemy relacjonowali pielgrzymkę i opowiadali o tym, jak Francuzi przyjmują Ojca Świętego.
4: Z Paryża Mikołaj Murkociński.
5: A z Warszawy Małgorzata Kleszcz. Do usłyszenia.
4: To była autopromocja.
6: Szczecin 98,9 FM. Radio.

0: Перемагаймо разом.
1: Звичайно, разом.
0: Програма для українців у Польщі.
1: Аудиція для українців в Польщі.
0: Разом ми сильніші.
1: Разом jesteśmy сильніші.
2: www.net.fm.
3: Автопромоція.
4: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
5: Sofa Surfing.
6: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
3: Była autopromocja.

0: Nocne powtórki w net.
1: Liście spadają z drzew, bo to już jest jesień. Wprawdzie dopiero drugi dzień jesieni, ale dzisiaj chłodny dzień, chłodny poranek w Warszawie, ale tym się nie przejmujemy, bo w studiu jest mecenas Krzysztof Wąsowski, a jak mecenas jest w studiu, to tak jakby lato do studia wróciło. Dzień dobry, panie mecenasie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy.
1: Ale rozmawiać będziemy o tych sprawach, które są trudne, czyli procesach, w których uczestniczy pan mecenas. Ale zacznijmy od Trybunału Konstytucyjnego i od pana, i od zaprzysiężenia albo braku zaprzysiężenia pana Berka. Czy prezydent ma prawo nie przyjąć zaprzysiężenia od wybranego przez Sejm prawnika, który ma zostać członkiem Trybunału Konstytucyjnego?
2: No zdecydowanie prezydent nie jest notariuszem i nie musi, że tak powiem, zgadzać się z każdym dyktatem nawet Sejmu. Tym bardziej, że istnieją uzasadnione prawne wątpliwości co do tak zwanych, bym powiedział, spełniania przesłanek formalnych przez pana sędziego Berka. Procedura jest rzeczywiście trzystopniowa. Żeby być skutecznie wykonującym swoją funkcję sędzią Trybunału Konstytucyjnego, pierwsze te procedury pan Berek przeszedł. Pewnie też państwo słyszeli dość dużych takich pomrukiwaniach wielu środowisk prawniczych ze względu na swoje upolitycznienie czy zaangażowanie się w działalność rządu. I to jest wybór przez Sejm. Drugi etap to jest złożenie ślubowania wobec prezydenta, i to słowo wobec sprawia bardzo wielu sędziom, jak się okazuje, nawet i prawnikom, duży problem natury rozstrzygnięć semantycznych, co to znaczy, że się wobec prezydenta składa takie ślubowanie. A trzeci element, ten ostatni, to jest objęcie swoich obowiązków służbowych i wyznaczenie referatu przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego. W tej chwili jesteśmy po etapie pierwszym, zarówno z panem Berkiem, jak i z czterema innymi sędziami, którzy też nie złożyli ślubowania wobec pana prezydenta i którzy składali to ślubowanie w zasadzie w sali kolumnowej Sejmu, wobec marszałka Sejmu, wobec notariusza, ale na pewno nie wobec prezydenta Rzeczpospolitej. Więc mamy pięciu sędziów, którzy nie spełnili kryterium do tego, aby orzekać. Nie mają tego elementu, można powiedzieć, w postaci złożenia ślubowania wobec pana prezydenta. W przypadku tej czwórki sędziów istnieją dość poważne głosy prawników i wątpliwości, że skoro oni nie czekali, aż prezydent umożliwi im to złożenie wobec siebie ślubowania, tylko złożyli je wobec pana notariusza i pana marszałka Sejmu, to tak naprawdę powinno być to oznacza zrzeczenie się przez nich urzędu sędziowskiego. I tutaj też jest dość poważna dyskusja w gronach czy w gremiach prawniczych, bo rzeczywiście jakby nie czekając na to ślubowanie wobec pana prezydenta, robią to zupełnie inaczej, tak demonstracyjnie okazując lekceważenie dla obowiązującego prawa, no to niektórzy interpretują to w ten sposób, że to jest po prostu w sposób taki konkludentny, czyli przez sam fakt i jakby złożenia wobec kogoś innego takiego ślubowania, no zrzeczenie się urzędu sędziowskiego, i to jest kolejny problem. Na razie pan Berek napisał taki list do pana prezydenta, chyba wczoraj albo przedwczoraj się on ukazał, że wydaje się, że przynajmniej pan Maciej Berek zauważa to, że ślubowanie musi być złożone wobec pana prezydenta, i tak jakby deprecjonował ruch czwórki swoich poprzedników, którzy w sali kolumnowej odczytywali rotę tego ślubowania. Więc przynajmniej tak jest progres, bym powiedział. Natomiast prezes Trybunału Konstytucyjnego, dopóki dany sędzia wybrany przez Sejm nie złoży ślubowania wobec prezydenta, nie ma prawa dopuścić go do orzekania. I takie są na razie, na dzisiaj, fakty.
1: Fakty, ale to jest jedna z interpretacji, bo druga interpretacja mówi, dobrze, to jest konstytucyjna prerogatywa Sejmu, Parlamentu Polskiego, wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego, i tak naprawdę prezydent, Sejm sprawdza jakby całe dossier i wie o tym, kto powinien zostać sędzią, kto może, kto nie może. Jeżeli dokonuje wyboru, dokonał wyboru, i prezydent po prostu musi to skwitować, i tak chyba było do tej pory.
2: Nie, bo tutaj nawet mamy też orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które wyraźnie wskazywały, że prezydent też pełni na tym etapie funkcję kontrolną. I tutaj oczywiście jest spór, i tu jest rzeczywiście spór prawników, i tu jest kwestia właśnie interpretacji. Natomiast fakty są takie, że prezydent, no mówiąc tak kolokwialnie, tego ślubowania od tych 5 wybranych przez Sejm sędziów nie odebrał. Po prostu nie odebrał. Zresztą wcześniej zrobił to wobec tych nadmiarowo wybranych sędziów, pan prezydent Andrzej Duda w 2015 roku, którzy no też Sejm ich wybrał, ale ewidentnie łamiąc wszelkie zasady prawa i wywołując tak naprawdę ten słynny spór o Trybunał Konstytucyjny.
1: Który trwać będzie, w którym jest groźba wysuwana przez polityków, groźba aresztowania prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
2: No tak, bo idąc taką dość pokrętną logiką, politycy twierdzą, że skoro prezydent nie odebrał ślubowania, a na przykład 4 sędziów złożyła je wobec notariusza i wobec pana marszałka, no to prezes jakby ma na to, prezes Trybunału Konstytucyjnego ma na to przymknąć oko, że tam prezydenta nie było i łamiąc prawo ma ich wprowadzić na tak zwany urząd sędziowski, czego oczywiście prezes nie może zrobić, prezes Trybunału Konstytucyjnego, no ale właśnie tutaj politycy, nadinterpretując tą sytuację, mówią, że to jest przestępstwo przeciwko prawom pracowniczym, nawet tak się niektórzy wypowiadali, tych sędziów właśnie, że oni mogą być co najwyżej bardzo aktywnymi lub nieaktywnymi czytelnikami biblioteki Trybunału Konstytucyjnego, która zresztą jest dość dobrze wyposażona, także tam naprawdę jest co robić, ale rzeczywiście mówi się w ten sposób, że skoro prezes Trybunału Konstytucyjnego no, popełnia to przestępstwo i nadużyć niedopełnienia swoich obowiązków, bo rzekomo miał mieć obowiązek niezaślubowanego przez prezydenta, tak to powiem, sędziego, wprowadzić na urząd, no to popełnia przestępstwo i wtedy, ponieważ na gorącym uczynku każdego sędziego można zatrzymać, to jest taka dość wyjątkowa sytuacja, więc nawołuje się policję, żeby zatrzymać tego prezesa Trybunału Konstytucyjnego i starać się odebrać mu immunitet sędziowski, co może zrobić tylko Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale przy tym zatrzymaniu jest taki kłopocik mały, ponieważ nakazać natychmiastowe zwolnienie od zatrzymania każdego sędziego Trybunału Konstytucyjnego może tylko prezes Trybunału Konstytucyjnego. Więc jeżeli ktokolwiek by chciał zatrzymać, to jest rzeczywiście wyjątkowa sytuacja. Można powiedzieć, że takiego immunitetu nie ma żaden inny prezes sądu, więc prezes Trybunału Konstytucyjnego może nakazać natychmiastowe swoje zwolnienie i to w każdej chwili. I to jest rzeczywiście opisane ustawowo nawet.
1: Tak sobie myślę, że to właściwie wesołe jest życie prawników w Polsce.
2: Bardzo, bardzo. To jest absolutny rock and roll. Tutaj.
1: No tak, bo tak sobie myślę, czy w jednej izbie adwokackiej jest pan mecenas i mecenas Giertych?
2: Tak, oczywiście.
1: I to jest tak, czy to są spotkania mecenasów? Jest na przykład jakaś loża mecenasów, tajna loża, gdzie się wszyscy panowie spotykają i sobie tak się śmieją. Tak, już udało się rozłożyć. Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, sądy powszechne, już jest super po prostu, bo to klienci przychodzą po prostu zdesperowani.
2: Czy ja mam taką nadzieję, że takie tajne loże są gdzieś, tylko ja jeszcze jestem za młody najwyraźniej.
1: Z takiego, nie wiem, czy mecenas może mecenasa oceniać, ale postawy mecenasa Giertycha, jeśli chodzi o Zonda Krypto i o to, że reprezentuje głównego bohatera Zondy Krypto, to jak to się w świecie adwokatów ocenia? No jest poseł, wiceprzewodniczący partii po wystąpieniu. Dobra, ja zamilknę teraz.
2: No tak.
1: No i co? Że co? A, no dobra, to wracamy.
2: Nie oceniamy siebie nawzajem. Przynajmniej nie powinniśmy zgodnie z zasadami etyki adwokackiej.
1: Jakieś zasady przecież trzeba mieć. Przecież adwokaci słyną teraz zasad i prawnicy, i wszyscy, i politycy. Wszyscy mają zasady w Polsce.
2: Ale absolutnie, jak to mówił wybitny barokowy, albo nawet renesansowy kompozytor klasy światowej, niejaki Miles Davis, w muzyce najważniejsza jest pauza. I była taka jego płyta znakomita, Tutu, to też jakaś średniowieczna muzyka, moim zdaniem, chorałowa, i tam właśnie pauza była czymś, czyli milczenie jest tutaj bardzo wymowne. Więc nie powinniśmy komentować, ale myśleć wymownie jak najbardziej tak.
1: To w takim razie to odegrajmy scenę z pauzą. Co pan myśli o postawie mecenasa Giertycha? I żeby ta pauza...
2: Wymowna była, moim zdaniem była bardzo wymowna, taka była. Nawet przeciągnięta, pauza z fermatą.
1: Dobrze, jest pauza siódma, jest 7:20 bez pauzy. W takim razie pytanie, czy pan wybrany, pan Berek, jest radca prawny, radca prawny, pan Berek, może wejść?
2: Nie może. Nie może, ponieważ przynajmniej nie ma takich dowodów na to, żeby wykonywał 10 lat zawód radcy prawnego.
1: Ale to też jest znowu zapisane tak, że może był zapisany wśród...
2: A, że był zapisany, no to wiadomo, tylko że właśnie problem polega na tym, że nawet ci zapisani radcy prawni mogą, czy tak samo adwokaci, mogą nie wykonywać tego zawodu.
1: No dobrze, ale jak ktoś doradza prawnie w jakiejś instytucji dużej, na przykład doradza premierowi Donaldowi Tuskowi, jeśli chodzi o prawo, to jest radcą prawnym? No doradza...
2: Nie jest, ale pytanie, czy wykonuje zawód radcy prawnego, jest zupełnie innym pytaniem.
1: Bo co to trzeba?
2: No bo trzeba spełnić pewne wymogi formalne, po prostu prowadzić działalność, mówiąc wprost, gospodarczą w tym zakresie. A jeżeli się jest urzędnikiem, czy nawet najwybitniejszym z doradców, najwybitniejszego z premierów, no to rzeczywiście tutaj przepisy prawa na to nie zezwalają i wchodzi się w pewną kolizję prawną, dlatego nie można wykonywać wtedy tego zawodu, albo robić to nielegalnie, no ale nie podejrzewam, żeby pan minister Berek robił to nielegalnie.
1: To jest raz litera prawa, raz duch prawa.
2: Duch zawsze przenika literę i litera z duchem się zawsze przenika.
1: Jak przenika, to może nie można się przyczepiać do tego, że wpisany na listę radców prawnych pan Berek był radcą prawnym tylko niespełniającym wymogów jakiegoś tam numer 4, tak?
2: Ja bym powiedział w ten sposób, że prawo jest niewątpliwie pojemne interpretacyjnie i ma pewną pojemność interpretacyjną, ale nie powinno być relatywizowane. To znaczy, mówiąc jeszcze bardziej obrazowo, do swojego pierwszego wykształcenia się odniosę, czyli do muzycznego. Co to jest muzyka? To jest dokładnie to samo jest pytanie o prawo. Muzyka to są nuty? Czy to są te dźwięki, które za chwilę pewnie usłyszymy? No i prawo tak samo. Czy to jest tekst, czyli ta litera? No tak, litera nakazuje pewne ramy interpretacyjne, natomiast granie tych dźwięków to już to jest ta interpretacja. Tylko zasada polega na tym, nie wolno zmieniać nut. Nie wolno zmieniać nut. Nawet w jazzie się nie zmienia nut. Nawet w rock'n'rollu się nie zmienia nut. Można te nuty interpretować, można je rozciągać, można je spłaszczać, można je skracać, można je grać w bardzo różny sposób, właśnie pauzy stosując, ale nie wolno zmieniać nut. A tu już dochodzimy do tego momentu, że się zmienia nuty w tej całej muzyce zwanej prawem.
1: No to przejdźmy, chociaż nie wiem, jaka nuta tutaj zostałaby zmieniona.
2: W baroku była najbardziej popularna nuta pedałowa, tak zwana, czyli podstawowa. A tutaj jest właśnie taka nuta, czyli ta nuta, która mówi o imponderabiliach, o pewnych bardzo określonych zasadach. Co do zasady, to trzeba i to ściśle interpretować, ten wymóg zatrudnienia w charakterze radcy prawnego, właśnie ze względu na to, że to jest taka pomocna dłoń ustawodawcy, bo się nie spełniło innych kryteriów, na przykład bycie doktorem habilitowanym nauk prawnych, albo na przykład byciem sędzią wcześniej. No to to są właśnie te kryteria, które trzeba interpretować ściśle.
1: No dobrze, to w takim razie zmieńmy melodię i zmieńmy nuty, co w procesach księdza Michała, pani z Funduszu Sprawiedliwości.
2: No jutro kolejna rozprawa, już po raz czwarty chyba będzie kontynuować swoje wyjaśnienia trzecia z oskarżonych, pani Karolina, też pani urzędniczka, która przesiedziała 7 miesięcy. Ona bardzo precyzyjnie wyjaśnia wszystkie elementy takie, bym powiedział, techniczno-organizacyjne całego procesu działania Funduszu Sprawiedliwości. I rzeczywiście ja mogę się tutaj obiecać państwu i panu redaktorowi, że ja, jak ona skończy już te swoje wyjaśnienia, przygotuję taki skrót tego i jakby istotne elementy, jak ta historia się układa w sądzie, bo już zeznawała pani Urszula i teraz właśnie jutro mamy nadzieję, że będzie kończyć, może jeszcze będzie jedna rozprawa z tymi wyjaśnieniami pani Karolina. Potem zostaje jeszcze trzech oskarżonych, którzy będą zaczynano składać swoje wyjaśnienia, więc tak myślę, że gdzieś w okolicach zimy rozpocznie się tak zwany przewód dowodowy, w tym sensie, że może będą słuchani pierwsi świadkowie, a numer jeden na liście świadków jest nikomu nieznany Krzysztof Wąsowski, obrońca dwóch oskarżonych, księdza Michała Olszewskiego i Urszuli Dubejko. Prokuratura nie wycofała mnie jako świadka, więc dojdzie do sytuacji naprawdę, myślę, że epokowej w dziele światowego sądownictwa. Jeżeli sąd by się zdecydował słuchać w charakterze świadka obrońcę i to jeszcze na okoliczności obrony dwóch oskarżonych w procesie, a pani sędzia Justyna Koska-Janusz coś takiego sugerowała ostatnio na sali, że ona tutaj będzie rozważać, jak to wszystko zrobić, więc od razu powiem, że ja takich zeznań składać nie mogę, nie mam prawa. Nie to, że nie powinienem. Więc zbliżamy się do takiego kolejnego ciekawego momentu, a w międzyczasie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości dość szybko wyznaczył swoją rozprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny, ponieważ trzeba się trochę cofnąć w czasie, jak prokuratura zabezpieczyła przynajmniej hipotekę tej nieruchomości słynnej archipelagu Wyspy Wolne od Przemocy na ewentualne pokrycie jakichś tam szkód, strat Skarbu Państwa, no to uruchomił się wtedy minister Adam Bodnar, który wydał decyzję nakazującą zwrot. Także tutaj profeto jest karany już dwa razy, czyli najpierw prokurator jakby zajmuje to ich mienie i zupełnie destabilizuje ich działalność, a z drugiej strony minister sprawiedliwości jako dysponent Funduszu Sprawiedliwości nakazuje zwrot to w formie decyzji administracyjnej.
1: Ale zwrot komu i czego?
2: Zwrot tych 66 milionów tej dotacji za archipelag jako właśnie bezprawnej i nielegalnie zabranej. I co się dzieje dalej? Dalej oczywiście składam odwołanie, a właściwie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy tej decyzji. Już następuje pan minister Żurek, który oczywiście utrzymuje decyzję pana ministra Bodnara w mocy, więc składamy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. I co się dzieje w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym? Dość szybko jest wyznaczony skład trzech sędziów zawodowych, z których to dwójka sędziów, w tym pani przewodnicząca składu orzekającego i sprawozdawca, okazuje się, że zaangażowali się w popieranie zwalczania pana ministra Ziobro w postaci listów różnych sędziowskich, a wiadomo, że tę decyzję, tę dotację udzielał minister Ziobro, właściwie jego resort za jego rządów. No więc składam czym prędzej wniosek o wyłączenie tej dwójki sędziów, dwóch na trzech. I dochodzi do sytuacji niebywałej, ponieważ państwo barykadują się w swojej tam sali rozpraw i zostaje wywieszona karteczka przerwa do odwołania, która trwa bodajże 5 godzin albo 4 godziny. Potem się okazało, że był szukany skład, który by rozpatrzył ten wniosek, bo też trzech sędziów musi rozpatrzyć. I oczywiście znalazł się taki skład. No i wydano postanowienie, które nie uwzględniło tego mojego wniosku o włączenie tej dwójki sędziów, ale potem się znowu okazało, że w tej składzie rozpatrującym to właśnie ten wniosek znalazło się także dwóch sędziów na trzech, którzy też podpisywali się pod tymi samymi listami. Też powinni być według mnie wyłączeni. A oni mimo wszystko to orzekli, ponieważ to było posiedzenie niejawne, tajne. Nie wiadomo, gdzie oni to robili. I okazało się, że rzeczywiście wydali. I to jeszcze nie byłoby takie jakby najbardziej bulwersujące, chociaż to jest bulwersujące, bo nie powinni sędziowie, którzy mają rozstrzygać o kwestii wyłączenia sędziów z tego samego powodu, podpisywania różnych apeli politycznych w latach tam 19-23, to jednak mimo wszystko orzekają, nie czują żadnego problemu ani dyskomfortu z tym brakiem orzekania, ale na domiar złego od tego postanowienia przysługuje zażalenie takiemu wnioskodawcy. I nie czekając na to zażalenie, w tym składzie właśnie, który był wyznaczony, nie wylosowany, ale wyznaczony w Sądzie Wojewódzkim Administracyjnym, oni orzekli, oczywiście uwzględniając wszystkie argumenty pana ministra Żurka i oddalili tą skargę kasacyjną. Ja w tej chwili zażaliłem to postanowienie na to, że nie zostali wyłączeni ci sędziowie, więc dochodzi do pewnego kuriozum. Tak się spieszono, więc wrażenie jest takie, takie, że została tam dokonana pewna ustawka, że nawet nie chcą temu księdzu Olszewskiemu, jego fundacji Profeto, nawet w Sądzie Wojewódzkim Administracyjnym dać jakąś szansę składu, który by nie był kontrowersyjny do orzekania. I to się dzieje właśnie na tydzień, dwa tygodnie przed jutrzejszym posiedzeniem Sądu Karnego. A dodatkowo jeszcze trzeba powiedzieć, że uruchomił się także Urząd Skarbowy ze Szczecina, który jest delegowany nie wiadomo przez kogo do tego, żeby nałożyć decyzje podatkowe o zwrot podatku od księdza Olszewskiego, a właściwie od jego fundacji. I ma już decyzję podatkową, więc są trzy razy karani. Ta fundacja Profeto, raz prokurator zabiera ten majątek, drugi raz minister sprawiedliwości, trzeci raz urząd skarbowy. Znaczy, czekamy, kto będzie czwarty.
1: To znaczy prokurator powiedział, że...
2: No, że to jest tak zwane zabezpieczenie.
1: Zabezpieczenie, tak. Czyli nie jest tak, że własność jest
2: nie,
1: nadal fundacji Profeto.
2: Oczywiście.
1: Potem, potem, że trzeba oddać 66...
2: Tak, o to minister żąda, a teraz...
1: Że jeszcze podatek.
2: Jeszcze podatek też w wysokości kilkudziesięciu milionów. Także jeżeli to nie jest jakiś efekt mrożący i skoordynowana akcja, ja piszę do wszystkich, żeby zawieszali te swoje postępowania do czasu, aż rozstrzygnie się sprawa karna, bo to wszystko wpływa na sprawę karną. Oczywiście ani Urząd Skarbowy, ani Minister Sprawiedliwości jest zupełnie niezainteresowany. A jeszcze na domiar złego, Minister Sprawiedliwości w tej sprawie karnej jest stroną jako podmiot tak zwany pokrzywdzony i występuje po stronie prokuratorskiej.
1: No dobrze.
2: Także ja... mamy sytuację naprawdę kuriozalną i I ja się tylko zastanawiam, że akurat dlaczego to Radio Profeto, to Fundacja Profeto jest akurat takim obiektem aż takiego ataku ze wszystkich stron. A, jeszcze dodam, że Urząd Skarbowy także złożył doniesienie na Fundację i jest postępowanie karno-skarbowe w tej chwili jeszcze prowadzone, jakby tego było mało, więc ja myślę, że tam siedzi jakiś niesamowity skład myślicieli, którzy próbują się zastanawiać, jak jeszcze ukarać tą Fundację.
1: No dobrze, a jak w tym wszystkim się odnajduje ksiądz?
2: No ksiądz się odnajduje w tym wszystkim tak, że się od tego po prostu stara się odciąć i popada w taką, jak widzę, coraz większą izolację, żeby mieć po prostu jakiś kawałek spokoju i żeby zupełnie odciąć się od tego świata. I to jest takie dosyć też smutne w tym wszystkim.
1: No dobrze, to mamy jeszcze, to pozdrawiamy księdza Michała i mamy dwie sprawy jeszcze, w których pan mecenas jest zaangażowany, w sprawę RARS-u.
2: Tak.
1: Tam co się dzieje, jeśli można w telegraficznym skrócie?
2: A, w RARS-ie się zmienił prokurator, bo prokurator ZOK, który był tutaj takim słynnym prokuratorem, co trzymał w więzieniu matkę z dzieckiem chorym na spektrum autyzmu, trzymał pana Dominika w areszcie też, który jest niewidomy na jedno oko i drugie oko miał też, tam jest problem zdrowotny. Udało się jednak doprowadzić do ich wypuszczenia. Od tamtej pory nie działo się nic, a jak przyszedł pan prokurator Wełna, no to stracił pracę prokurator ZOK w prokuraturze krajowej. Podobno gdzieś go przenieśli na inny front robót, do innej prokuratury tam w Katowicach. No i przyszedł nowy prokurator, który najpierw przynajmniej o tyle było ciekawie, że starał się wczytywać w akta i podobno ruszają jakieś nowe czynności wreszcie ze świadkami po roku przerwy. No i plotka głosi, że pan prokurator Wełna już nie będzie prokuratorem w Katowicach i przenoszą pana prokuratora Wełnę na nowy front robót, więc za chwilę będzie jakiś nowy prokurator, więc w RARS-ie. A z kolei, jeśli chodzi o kwestię Michała Kuczmierowskiego, który jest też w tej sprawie jakby głównym ośrodkiem, obiektem zainteresowania prokuratury, no prawdopodobnie pojutrze będzie kolejny etap londyńskiej jego sprawy w kwestiach ekstradycyjnych. Ja tam złożyłem swoje takie pisemne jakby świadectwo, jak to wygląda kwestia praworządnościowa u nas. Zobaczymy, podobno wielu prawników też takie dokumenty złożyły i myślę, że sąd angielski będzie się miał nad czym zastanawiać. Także...
1: No i jeszcze precedensowa sprawa Starucha.
2: A, to jest w ogóle ciekawa rzecz, ponieważ... Państwo pewnie słyszeli, że istnieje ktoś taki, kto zasiada na gnieździe, na tak zwanej żylecie, jest miłośnikiem piłki nożnej, generalnie klubowej i Legii Warszawa, i został skazany na wykroczenie, to jest rodzaj wykroczenia, tak zwany zakaz klubowy, zakaz stadionowy, na zakaz uczestnictwa właśnie w tych wydarzeniach piłkarskich na okres 2 lat. I pan prezydent zgodził się go ułaskawić. Co to oznacza? To oznacza, że to jest pewna, no, dosyć ciekawa sprawa precedensowa, tak jak pan redaktor powiedział, ponieważ do tej pory bardzo rzadko prezydent ułaskawiał od wykroczeń. Zawsze było takie bardzo ortodoksyjne i myślę, że nie do końca uprawnione przekonanie prawników, że tylko od przestępstw można ułaskawiać. To wynikało z tego, że alternatywna wobec konstytucji albo uzupełniająca wobec konstytucji procedura udzielania prawa łaski znajduje się w kodeksie postępowania karnego. I stąd też wielokrotnie myślano, że jeżeli nie jest to przestępstwo, które się ocenia na podstawie właśnie stosowania przepisów kodeksu postępowania karnego, no to nie może być prawa łaski. Artykuł 139 konstytucji ma dwa zdania, jak państwo sobie kiedyś zajrzą do konstytucji, do artykułu 139, to pierwsze zdanie mówi mniej więcej tak, że prezydent stosuje prawo łaski. Kropka. Nie jest napisane, czy od wyroków karnych, czy cywilnych, czy administracyjnych decyzji, czy kar administracyjnych. Po prostu prawo łaski. A zdanie drugie mówi, że prezydent nie może ułaskawić jedynie od wyroku Trybunału Stanu. Prawomocnego wyroku Trybunału Stanu. Ja trochę teraz zacząłem nad tym się głębiej zastanawiać i przygotowuję taką monografię, żeby trochę poruszyć środowisko naukowe, bo moim zdaniem przepisy konstytucji absolutnie dopuszczają nie tylko nawet ułaskawienie z prawa łaski, ale także od mandatów, gdzie jest bardzo wiele niesprawiedliwych polityk mandatowych, od kar administracyjnych, na przykład od kary za wycinkę drzewa, które są stosowane zupełnie czasami bardzo irracjonalnie. I to daje, a nawet niektórzy twierdzą, że a nawet od wyroków cywilnoprawnych, gdzie słynne wyroki frankowe i inne, albo niesprawiedliwe odsetki, to jest kwestia, to jest, Amerykanie to bardzo dobrze rozumieją. Prawo łaski jest bardzo szerokim elementem wpływu na i korekty władzy sądowniczej przez prezydenta, co także widać ten ślad w naszej konstytucji. Oczywiście, jeśli chodzi o wyroki cywilne, pewnie jest to za daleko, ale kary administracyjne absolutnie nie.
1: Przyjdzie czas, żeby i o tym porozmawiać. Mecenas Krzysztof Wąsowski był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję, panie mecenasie, za wizytę.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: W studiu krakowskim Mikołaj Murkociński. Dzień dobry, Mikołaju.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Ale nie o Krakowie będziemy rozmawiać. O tym będzie okazja porozmawiać pod koniec dzisiejszego poranka, a o Francji. Co tam się dzieje tuż przed wizytą papieża Leona XIV?
1: Francji brakuje benzyny i w takim wypadku powstaje pytanie, czy będzie benzyna, aby Papa Mobile mogło jeździć po Paryżu, po Lourdes i po Meze, czyli po tych miastach, które papież ma odwiedzić w trakcie nadchodzącej pielgrzymki. Ale tak, Francji brakuje benzyny, tak przynajmniej można było wczoraj wnioskować się z pojawiających się informacji we francuskich mediach, które mówiły o tym, że 21% stacji benzynowych cierpi na brak co najmniej jednego rodzaju paliwa we Francji. Ale nie we wszystkich regionach jest to problem. Na przykład na Korsyce w zasadzie wszystkie stacje mają wszystkie rodzaje paliw, ale problem jest już zdecydowanie poważniejszy we wschodnich regionach Francji oraz w samym Paryżu. Ale jak do tego doszło? Francuskie Ministerstwo Gospodarki jako powody tej sytuacji wymienia oczywiście sytuację na Bliskim Wschodzie oraz coraz intensywniejsze ataki ukraińskie na rosyjskie rafinerie. Ale przecież ktoś może powiedzieć, że obecny kryzys paliwowy dotyka cały świat, całą Europę. W takim razie czemu akurat we Francji kierowcy mogą mieć kłopot z zatankowaniem? Powodów jest kilka, zaczynając od tego, że we Francji wielką popularnością cieszą się silniki diesla. W 2023 roku, taką informację znalazłem, 51% aut jeżdżących we Francji to były właśnie diesle, a jak wiemy, to właśnie na produkcję oleju napędowego największy wpływ, negatywny wpływ mają obecne zawirowania geopolityczne. Po drugie, na przestrzeni ostatnich 20 lat znacznie spadły francuskie moce rafineryjne z powodu systematycznego zamykania zakładów. W ciągu 50 lat liczba rafinerii we Francji spadła z 24 do 6, a tylko od 2010 roku zniknęło 7 rafinerii. Doszło do tego, że Francja musi sprowadzać niemal połowę zużywanych przez siebie produktów rafineryjnych. W 2024 roku było to ponad 22 miliony ton takich produktów, głównie sprowadzanych z Arabii Saudyjskiej, któraż to Arabia Saudyjska, jak wiemy, znajduje się obecnie w oku cyklonu z tych wspomnianych zawirowań geopolitycznych na Bliskim Wschodzie. No i wreszcie mowa także o zdominowaniu rynku paliwowego we Francji przez koncern Total Energy, na którego stacjach cena za litr benzyny została zamrożona na poziomie 1,99 euro, przez co wielu kierowców po prostu jedzie na Total Energy, na te stacje benzynowe i opróżnia dystrybutory, tankując do pełna. Pytanie tylko, czy Francuzi i tak niebawem nie zrezygnują z korzystania z ukochanych aut, biorąc pod uwagę zawrotne ceny paliw. Wczoraj za litr benzyny 95 płacono średnio 2,19 euro, czyli około 9,5 zł, natomiast za litr diesla to już 2,41 euro, czyli dobrze ponad 10 zł za litr. Po wielu dniach wzbraniania się przed podjęciem wszelkiej interwencji, dzisiaj po południu rząd francuski ma przedstawić propozycję rozwiązań mających ulżyć konsumentom. Już teraz zapowiedziano, że stacje benzynowe będą mogły sprzedawać tak zwany letni olej napędowy o 2 tygodnie dłużej, bo do 15 listopada są także oferowane dopłaty dla niektórych sektorów gospodarczych, takich jak rybołówstwo czy budowlanka, no ale w dużej mierze jest to pomoc symboliczna. Pytanie tylko, na ile będzie Francję stać, biorąc pod uwagę ogromną dziurę budżetową wynoszącą 5,4% rocznego PKB, co i tak jest lepiej niż w przypadku, mniej niż w przypadku naszego kraju. Rozpoczęły się w każdym razie prace nad budżetem na rok 2027. Zadanie, które w zeszłym roku, przypomnijmy, kolokwialnie mówiąc, zatopiło dwa rządy. Ostatecznie sztuka ta udała się obecnemu premierowi, skromnemu Sebastianowi Sebastianowi Le Cornu. No ale tym razem może być trudniej, ponieważ po pierwsze jesteśmy w środku kampanii wyborczej, a po drugie rząd chce znaleźć ponad 50 miliardów euro oszczędności. Zadanie, które na pewno nie będzie ułatwione możliwymi ułatwieniami i pomocami właśnie na rynku paliw we Francji.
0: A do tej właśnie w Francji udaje się Leon XIV, a obserwować wizytę papieża z Francji, z Paryża będzie Mikołaj Murkociński. Mikołaju, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, do usłyszenia i udanego dnia.
0: Udany dzień w Warszawie i w Krakowie, bo w Krakowie zbliżają się wybory prezydenckie. O tych wyborach prezydenckich tuż po godzinie 9:00 Mikołaj Murkociński i Hanna Tracz będą opowiadać. A my teraz posłuchamy pani, czy panny, albo pani Zas.
2: Nocne powtórki w net.

0: Co dalej, pana zdaniem, powinno się wydarzyć?
1: Oczywiście pytanie, co się wydarzy, czy co się będzie działo, no bo wiemy, że najprawdopodobniej ten deficyt w przyszłym roku będzie większy. Jest kilka projektów ustaw, które rząd zakłada, że zostaną przeprowadzone i zaakceptowane przez prezydenta, czyli że wejdą w życie w 2027 roku. Między innymi chodzi o podwyżki podatków dla przedsiębiorców oraz dla dużych korporacji, tak? Prowadzenie progresywnej stawki podatku korporacyjnego, co miałoby dać ponad 2 miliardy złotych większego przychodu. Wiemy, że miałby być podniesiony także i wprowadzony sektorowy CIT dla przedsiębiorstw paliwowych, energetycznych, co potem miało być częściowo redystrybuowane do sektora energochłonnego. No ale to są zmiany, które też najprawdopodobniej nie wejdą w życie i zostaną zawetowane. No i to są jakieś dodatkowe ubytki w tej prognozie tego deficytu na przyszły rok, sięgające prawie 10 miliardów złotych. Więc wiemy, że deficyt będzie większy. Mamy spadający rating, bo prognozy Ministerstwa Finansów dotyczące deficytu są gorsze niż na przykład pół roku temu. I ja myślałem osobiście, że tak, nie wiem, jeszcze z pół roku tak się uda nam prześliznąć, bo nic aż tak istotnego w polskiej gospodarce się nie zmieniło, no ale te perspektywy na przyszłość ewidentnie są gorsze, jeżeli chodzi o stan finansów publicznych. I w zasadzie nie widzę tu jakiegoś szczególnego ratunku, który by w ciągu najbliższego roku miał się zmaterializować i poprawić sytuację, bo jakiejś takiej uczciwszej dyskusji o finansach publicznych nie mamy.
0: Ponad 100 miliardów rocznie to jest obsługa długu, który posiada Polska. Tak. Ten dług narasta lawinowo. W którymś momencie znajdziemy się poza czerwoną linią, w którym momencie będziemy wiedzieli o tym, że finanse publiczne, ale nie tylko finanse publiczne, tylko my wszyscy pogrążamy się w kryzysie.
1: Czyli w czerwonej linii możemy znaleźć, czy za czerwoną linią my możemy znaleźć się bardzo szybko i to jest moim zdaniem coś takiego, o czego nie bierzemy kompletnie pod uwagę. To znaczy, że jeżeli nasze rentowności, czyli to ile płaci państwo polskie, emitując nowe obligacje, ten kredyt, który zaciągamy na rynku, on ma w zeszłym tygodniu ze względu na zawieruchę geopolityczną z Bliskiego Wschodu i naszą własną gorszą sytuację fiskalną, on jest na poziomie 6,5%. I tak obrazowo powiem, że no, ta wysokość długu przybliżyła nas bardziej do Bukaresztu niż do Berlina, jeżeli chodzi o... A Rumunia jest krajem, który ma słabą kondycję fiskalną. Kryzysy polityczne, które też były wywołane tym, że nie udało się naprawić sytuacji fiskalnej państwa. No i dzisiaj też przychodzi konsekwencje tego, czyli między innymi tam są wprowadzane pakiety podwyżek podatków, jakichś różnych innych mechanizmów, które zwiększają dochody państwa. Ta czerwona lampka, czy linia, może być po prostu jakimś zdarzeniem geopolitycznym. Może być tak, że Rosja w ramach swojej wojny, poniżej progu wojny, ze światem zachodu czy z Polską, może wywołać coś, co podniesie nam koszty emisji nowych obligacji i my na przykład przez jakiś czas nie będziemy w stanie sprzedawać własnego długu, bo on będzie tak drogi. Bo na przykład rentowności przekroczą 10%.
0: Moment, sprzedawać własny dług to inaczej mówiąc rolować dług, tak?
1: To jest tak, emitować obligacje. Nie będziemy w stanie zorganizować aukcji, na której będziemy w stanie sprzedać nowe obligacje, tak żeby znaleźli się na to nabywcy. Mieliśmy do czynienia z tego typu sytuacją w 2022 roku, kiedy był najgorszy okres kryzysu energetycznego przed jesienią 2022 i my musieliśmy przez kilka tygodni także odwoływać aukcje. I Polska wtedy no, zmagała się z tym problemem tego, co się będzie działo w kolejnym roku, także ze względu na finanse publiczne. Nie jesteśmy bardzo daleko od tego. Dzieli nas w zasadzie tylko 2,5 punkta procentowego od sytuacji z szczytu 2022, a to oznacza, że każde jakieś większe wydarzenie, które by było tylko i wyłącznie typowe dla naszego kraju albo regionu, takie jak właśnie działania rosyjskie, mogłyby wpłynąć na to, co się wydarzy z naszym

0: z naszym długiem i możliwością dodatkowego go zaciągania na rynku. I to jest moim zdaniem problem. My w ogóle pomijamy kwestię tego, gdzie jesteśmy na mapie. Nie patrząc w ogóle na to bezpieczeństwo fiskalne naszego kraju, gdzie mając deficyt 7% przez już w przyszłym roku to będzie piąty rok z rzędu, czyli taki jak w najgorszym kryzysie COVID-u, my nie bylibyśmy w stanie dzisiaj przeprowadzić podobnej interwencji jak w 2020 roku. Jakby dodatkowe 5 punktów procentowych deficytu, czyli weszlibyśmy na 12%, no to jest sytuacja, w której my byśmy byli na pierwszym miejscu na mapie świata. Naprawdę nie mielibyśmy potencjalnie komu sprzedać obligacji, które byśmy chcieli wyemitować. No już nie mówiąc o tym, co by się dalej działo z naszymi rentownościami, z tym, ile byśmy chcieli po prostu długu dalej zaciągać.
1: No dobrze, ale w którym momencie określa się sytuację jako kryzys gospodarczy?
0: No i właśnie, mamy od kryzysu gospodarczego, to jesteśmy daleko. Tak, to jest sytuacja, w której my mamy bardzo narastające ryzyko przyszłości i agencja ratingowa dokonuje obrazu dzisiaj i stara się powiedzieć, co będzie za rok, dwa i jak bardzo te problemy, które my mamy wewnętrznie, trochę tak jakbyśmy poszli jako 40-latek z niezdrowym kręgosłupem do lekarza ortopedy, który by nam powiedział, że trzeba się ruszać, wykonywać ćwiczenia, no i w ogóle najlepiej by było jeszcze zrzucić parę kilogramów, i dzięki temu będzie pan zdrowszy. No i my mamy te rekomendacje, uznajemy, że w sumie nam przeszło, a to problem będzie za parę lat, więc do tych zaleceń się nie stosujemy. I za te parę lat może być tak, że w sytuacji ryzykowej coś się stanie z naszym kręgosłupem i przestaniemy chodzić. No i podobnie może być w sytuacji naszej gospodarki, to znaczy w sytuacji dużego kryzysu, jakiegoś stresu, który by został wywołany zewnętrznego, właśnie, nie wiem, hybrydowej działalności Federacji Rosyjskiej, kryzysu zadłużenia. Wyobraźmy sobie, że Francja, która ma podobne problemy do Polski, ale przy znacznie podwyższonym długu, ma problem ze sprzedażą własnych obligacji albo ma realny taki kryzys fiskalny, który rozlewa się na strefę euro i wracamy do sytuacji jak w 2011-2012 roku, do sytuacji kryzysu greckiego i trzeba będzie strukturyzować dług francuski, jednego z najistotniejszych państw Unii Europejskiej. To będzie oddziaływać także na Polskę. A my nie będziemy mieli wtedy możliwości, czyli trzeba będzie wtedy zaciskać pasa. Pewnie będą redukowane świadczenia socjalne i tak dalej, i tak dalej. W przyszłym roku przekroczymy limit zadłużenia z ustawy o finansach publicznych wynoszący 55%. To jest taki limit, który jest, powiedzmy, dosyć elastyczny, no bo to tylko 55% w relacji do PKB. My mamy naszą własną definicję długu publicznego na potrzeby konstytucji, bo już 60% to my tak faktycznie przekroczyliśmy, ale to jest w PFR, BGK i w ciągle żyjącym funduszu covidowym, który nadal jest używany i służy do ratowania budżetu państwa, żeby tego limitu nie przekroczyć. I to oznacza, że rząd, który będzie formułował gabinet po wyborach w 2027 roku, będzie musiał konstruować kolejny, czyli budżet na 2029 rok zgodnie z zasadami ograniczającymi wydatki, czyli bardzo minimalne waloryzacje świadczeń socjalnych, etc., etc. Albo usunąć ten próg z ustawy o finansach publicznych, czyli za zgodą także prezydenta dokonać zmiany w ustawie o finansach publicznych limitujących konsekwencje tego. No i to będzie bardzo ciekawy test instytucji państwa, który już niestety będzie miał wpływ na przykład na wartość złotego, tak? Czyli będzie złoty mniej warty, bo rynki zobaczą, że nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z naszymi własnymi limitami czy regułami fiskalnymi, które wprowadziliśmy sobie do kraju, w kraju.
1: No dobrze. Tyle, ile potrafiliśmy zrozumieć, tyle zrozumieliśmy z tej całej skomplikowanej ekonomii. Ale to w ogóle, czy żyjemy w świecie piramid finansowych, pana zdaniem? Kraje, państwa, wszyscy zadłużeni dookoła, nie wiadomo jak spłacać te długi, czy zabierać ludziom buty, czy nie zabierać jeszcze ludziom butów. Jak to jest? Jak ci ekonomiści myślą od pewnego czasu, że doszliśmy do tego, że i Francja, i Polska, i Hiszpania, i Włochy, i Stany Zjednoczone, wszystkie te państwa są po uszy zadłużone, także nigdy się już nie wypłacą z tego zadłużenia. Jak to jest możliwe? Kto nad tym myśli?
0: To kraje takie jak Stany Zjednoczone pokazały rzeczywiście, że można mieć bardzo wysoki poziom długu, wysoki deficyt, bo Amerykanie mają większy deficyt niż my nawet, wyższy dług dwukrotnie w relacji do swojej gospodarki i można funkcjonować. Ten model niestety bardzo wiele osób uznało, przez to, że dolar jest walutą rozliczeniową, jest jednocześnie walutą rezerwową. My kupujemy amerykańskie obligacje ze względu na charakter bezpieczeństwa, jaki dają. Już nie będę wchodził w szczegóły dzisiejszej Ameryki, która ma trochę wyższe rentowności, ale z reguły tak jest. I my uznaliśmy, że ten model amerykański ma zastosowanie prawie dla każdego kraju na świecie i że każdy kraj jest w stanie funkcjonować, bo muzyka gra, bo gospodarki się rozwijają i że nie będzie sytuacji, w której problemy jakiekolwiek mogą go spotkać, czyli odpływu kapitału, czyli sytuacji właśnie braku popytu na dług, który emituje dany kraj, a nie wszystkie kraje to Ameryka. I to jest moim zdaniem bardzo takie duże złudzenie, które bardzo wiele osób weszło, że tylko i wyłącznie dlatego, że mamy polskiego złotego albo jest euro, które jest używane, to te emisje obligacji zawsze będą miały miejsce i będą miały nabywców. Sytuacja Polski jest o tyle komfortowa, że 80% długu naszego krajowego jest kupowane przez rynek wewnętrzny, czyli polskie banki, czy banki działające w Polsce, my jako konsumenci indywidualni, my kupujemy polskie obligacje. Ale mówię, w sytuacji dodatkowego zagrożenia zewnętrznego to przestanie mieć rację bytu. I my też dani problemom.
1: Bo wymienił pan Rosję. A czy to jest tak, że przesądzą o przyszłości gospodarczej i politycznej świata Huti, którzy zablokowali teraz cały rynek ropy z Arabii Saudyjskiej, a przez to też petrodolara mogą zablokować?
0: Ma pan rację, bo jeżeli konflikt w Jemenie, który blokuje Morze Czerwone i jednocześnie mamy zablokowaną Zatokę Perską, jeżeli chodzi o możliwości eksportu ropy. I załóżmy, że ten ropociąg, który był używany przez Arabię Saudyjską, ulegnie kolejny raz zniszczeniu, to my wchodzimy w okres takiego przedłużającego się podwyższonej inflacji. I jak mamy wyższą inflację, to co muszą robić banki centralne? Podnosić stopy procentowe. Czyli koszt nowych emisji, obligacji i długu będzie coraz wyższy. Jak dzisiaj płacimy 3,75, a w Stanach Zjednoczonych bank centralny podniósł stopy do 4% i będzie potencjalnie podnosił jeszcze bardziej, to oznacza, że raz my dostaniemy w banku wyższe oprocentowanie, zakładając rachunek oszczędnościowy i więcej zapłacimy za kredyt, ale to samo też państwo. Państwo będzie musiało więcej jeszcze płacić za obligacje, które emituje. Czyli ten dług i jego obsługa, czyli to, ile byśmy my wydawali jako indywidualna jednostka, spłacając nasze zadłużenie, rośnie, bo to oprocentowanie rośnie. I w pewnym momencie może być tak, że będziemy płacić bardzo dużo. I Polska jest na dobrej drodze do tego, żeby płacić najwięcej w Unii Europejskiej za koszty obsługi długu.
1: I tym optymistycznym akcentem kończymy rozmowę o ekonomii w dzisiejszym Poranku Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego.
2: Nocne powtórki Wnet.
3: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę

0: Nocne powtórki wnet.
1: A gościem poranka wnet jest pan Michał Woś, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu i wszystkim słuchaczom.
1: A czy żałował pan kiedyś tego, że został pan politykiem?
2: Nie, nie żałowałem, bo są narzędzia ku temu, żeby zmieniać Polskę. W opozycji trochę mniejsze, w koalicji rządzącej trochę większe, ale w opozycji przynajmniej można nazywać sprawy po imieniu. Widzimy, co tu zrobi z Polską, a naszą rolą jako opozycji jest na przykład mówienie o tym gigantycznym deficycie.
1: Ale są też narzędzia tortur.
2: Tortur może we współczesnych czasach nie, chociaż księdza Michała Olszewskiego czy panie urzędniczki poddano nieludzkiemu traktowaniu. W kategorii naruszeń standardów międzynarodowych to są dwie takie kategorie, które zawsze są w jednym worku, czyli tortury i nieludzkie traktowanie. I nieludzkie traktowanie w sprawie pań urzędniczek i księdza Olszewskiego przy Funduszu Sprawiedliwości stwierdził nawet rzecznik praw obywatelskich, sprzyjający przecież obecnej koalicji, były już rzecznik i organizacje międzynarodowe, na przykład przy ONZ-cie, Komitet do Spraw Tortur, wszczął tej sprawie postępowanie przeciwko rządowi Tuska.
1: Trochę przenośnie użyłem słowa tortur, bo pan również podlega takim małym torturom, czyli jest pan podwójnie oskarżony chyba w tej chwili posłem. Czy dobrze mówię? Jeden to jest jako nadzorca więziennictwa w Polsce, a drugi jako ten, który kupił system Pegasus z Funduszu Sprawiedliwości.
2: Czy ja to nazywam szykanami albo jakimiś tam formą represji wobec oponentów politycznych, wobec opozycji, które stosuje rząd. Będąc precyzyjnym, w sprawie Pegasusa nie kupiłem Pegasusa, chociaż bardzo chętnie bym to zrobił. Udzieliłem legalnego dofinansowania dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ustawa to dopuszczała, wprost w ustawie jest wskazane, że środki funduszu przeznacza się na zakup sprzętu związanego z wykrywaniem przestępstw. To proszę mi pokazać, co lepiej służy wykrywaniu przestępstw.
1: No dobrze, ale dlaczego taka sprawa nie jest zakończona? No bo rozumiem, że ktoś może mieć wątpliwości, więc wszczyna postępowanie. To czemu, jeżeli tak jest zapisane, ta sprawa nie została zamknięta, podkreślona, odhaczona i byśmy się nią nie zajmowali?
2: Bo tak niestety działają sądy w Polsce. Oczywiście przyczyn tego jest mnóstwo. Natomiast 8 wpadkowych postępowań z tym związanych wygrałem. Cała Polska mówiła, jak mi zabrano dom, samochód, zabezpieczono konta, różne zabezpieczenia majątkowe, jakieś dozory policyjne, no i to wszystko powygrywałem. Sąd stwierdził, że to było absolutnie nielegalne. Tak samo jak sąd stwierdził, że absolutnie nie doszło do jakiegokolwiek przywłaszczenia środków, a tym też oczywiście Żurek na prawo i lewo grał, a wcześniej Bodnar. Więc zupełne absurdy. No już 8 różnych postępowań wygrałem, mówię 8-0, z Żurkiem czy z Tuskiem w tej sprawie, w postępowaniach sądowych, no ale na ostateczne rozstrzygnięcie trzeba czekać.
1: No i jest.
2: Natomiast oczywiście druga sprawa, będąc precyzyjnym, nie oskarżenie, a zarzuty związane ze służbą więzienną, ale w tej sprawie, mówię, mniej wolę o sobie mówić, bardziej o sytuacji w Polsce, ale to rzeczywiście jest absurdalne. Otóż nie mogą dopaść Zbigniewa Ziobry, no to robią tego rodzaju absurdy. Całe te zarzuty sprowadzają się do jednego, a mianowicie do awansowania podpułkownika na pułkownika służby więziennej. Jest na to podstawa prawna w ustawie. Można w trybie nagrody kogoś awansować. Minister to może zrobić na wyższy stopień służbowy. I to zrobiłem, tak samo jak rząd Tuska zrobił to 336 razy. I w związku z tym, że po 13 grudnia 2023 roku z tego samego przepisu, z artykułu 169 ustawy o służbie więziennej, ludzie Tuska skorzystali 336 razy, ja też złożyłem zawiadomienie do prokuratury, niech równo traktują wszystkich, niech sprawdzają okoliczności tych wszystkich awansów.
1: Jeszcze dłużej będą trwały przez to rozprawy sądowe. Powiedział pan, że woli pan mówić o Polsce, to ma pan okazję. Proszę bardzo.
2: No to panie redaktorze, pan jest od zadawania pytania, to mogę całą audycję zająć, mówić o tym, jak fatalnie rządzi Tusk. Wystarczy spojrzeć na deficyt budżetowy, gigantyczny dług, przez który no, nie widać, żeby to były jakieś inwestycje, nie wiadomo gdzie te pieniądze. Mafie VAT-owskie podnoszą głowę, agencja Moody's obniża rating Polski pierwszy raz od 24 lat, realny wzrost płac spada. Gospodarka tonie, a Tusk się bawi, prawda, na Tytaniku, rzuca kolejne tematy dla najbardziej rozgrzanego elektoratu swojego, dla tych wszystkich giertyków właśnie Między innymi w mojej sprawie stawiając kolejne zarzuty. No o to chodzi, żeby odwracać uwagę opinii publicznej.
1: Ale co, myśli pan, że takim tematem jest zonda krypto?
2: Jestem o tym przekonany. Proszę zobaczyć, że zonda krypto była realizowana dokładnie tego samego dnia zatrzymania między innymi PKOL-u, dokładnie tego samego dnia, co zatrzymanie 6 działaczy Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku i aresztowanie tych działaczy, 3 z nich, za okradanie powodzian, okradanie pieniędzy dla powodzian. Proszę pokazać, co jest bardziej obrzydliwego. Może Kacprzyk od 3 miesięcy nieprzesłuchany i który mówi, nie wiem, czy o tej porze można mówić, że ma to wszystko, przepraszam, w dupie, cytując wiernie Kacprzyka, który wczoraj został nagrany, czyli tego słynnego lekarza ze Szpitala Południowego, który na 1,5 miliona okradł Polaków, będąc nawet nie w darze bilokacji, a zdaje się, że trilokacji albo więcej w tym samym czasie, prawda, dyżurował w kilku miejscach. No, to są sprawy, na które jest przyzwolenie polityczne. Ten cały salonik VIP to, myślę, najmniej aferalne w tym całym rozkradaniu pieniędzy publicznych na prawo i lewo.
1: A jaka pana zdaniem jest w takim razie strategia Donalda Tuska?
2: Rozgrzać emocje, straszyć PiS-em jak zwykle, ale też, i to widzimy w ostatnich dniach, tu trzeba postawić znak zapytania, mówić o tym głośno, bo zagrożenie ze strony Rosji jest jasne, tak? Znaczy my jesteśmy w takim miejscu Europy i z taką historią doświadczeń z Rosją, że rzeczywiście zawsze trzeba patrzeć tam w tym kierunku bardzo ostrożnie. Natomiast wzmaganie tej wojennej retoryki przez Donalda Tuska wzbudza pytania, realne pytania, o jego plan, być może taki, widząc sondaże swoje, dosyć fatalne, związane chociażby z wprowadzeniem jakiegoś ze stanów wyjątkowych. Wielu łączy kropki w tej sprawie. Klasyk sejmowy mówił, żeby łączyć kropki, więc można się wsłuchiwać w ten głos. Widzimy zamach na Trybunał, widzimy atak na prezydenta i widzimy te wzmożenie retoryki wojennej. To ma oczywiście, patrząc czysto politologicznie, jasny skutek, tak zwany efekt flagi. Na to Donald Tusk liczy w takiej wersji minimum, czyli ludzie wystraszeni wojną gromadzą się wokół rządzących. No ale trzeba stawiać publicznie pytania o kolejne kroki. Czy to rzeczywiście czy chodzi tylko o efekt flagi, czy być może o któryś ze stanów wyjątkowych po to, żeby odsunąć wybory? No bo w końcu wiemy, że Donald Tusk funkcjonuje w rytmie, jak sam to nazwał, demokracji walczącej, tak? Czyli demokracji, w której prawo jest takie, jakie Donald Tusk rozumie, czyli rządzącym wolno wszystko, a mówiąc normalnie po ludzku, wola polityczna jest ponad prawem, a ustroje, w których wola polityczna jest ponad prawem, no to najłagodniej mówiąc, to są ustroje autorytarne i w to gra teraz Donald Tusk, mając tak potężne narzędzia.
1: Ale myśli pan, że te wszystkie wojenne powiadomienia, które dostają mieszkańcy Lubelszczyzny czy Podkarpacia, mogą być elementem takiej, i teraz cudzysłów, zabawy politycznej premiera Donalda Tuska?
2: Z ubolewaniem mówię, że nie jestem w stanie tego wykluczyć. Zwłaszcza, że dostęp do informacji jest ograniczony, że słyszymy jakieś kłamstwa o tajnym raporcie CIA na biurku Tuska, który, jak wiemy, nigdy nie powstał, nie było żadnego tajnego raportu.
1: Ale skąd wiemy, że nie było?
2: Z informacji publicznie przekazywanej przez i współpracowników Tuska, co ciekawe, i przedstawicieli pana prezydenta, którzy dopytali stronę amerykańską i nie było mowy o jakimkolwiek raporcie. Jedynie informacje jakieś krótkie przekazane w ramach spotkania, które no, ciężko nazwać jakimś tajnym raportem CIA. No to się wpisuje wszystko w logikę podgrzewania emocji.
1: Ale jednocześnie nie możemy abstrahować od tego wszystkiego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą.
2: To prawda, dlatego sytuacja dla ludzi, którzy chcą patrzeć władzy na ręce, nie jest łatwa. Z jednej strony to jasne, że trzeba się przygotowywać do ewentualnej wojny, ale z drugiej strony trzeba się opierać na jasnych kryteriach, a nie na fanaberiach Tuska, który jak otwiera usta, znaczy, że kłamie. Jak takiemu człowiekowi wierzyć, jeżeli w tak ważnej sprawie jak polskie bezpieczeństwo ordynarnie kłamie w sprawie jakiegoś nieistniejącego raportu CIA? Jeżeli do tego stopnia się posuwa, zresztą widzieliśmy to samo przy zondzie krypto, prawda, jak mu te ręce tam drżały, jak mówił, że ma niezwykle ważne informacje, a się okazuje, że równie ważne miał jak w kampanii wyborczej przy Murańskim. No to widać, że tutaj chodzi wyłącznie o grę polityczną, a nie o realną troskę o Rzeczpospolitą. To, co można zrobić najlepszego, to w 27 odsunąć ich od władzy i przekazać zwłaszcza sprawy polskiego bezpieczeństwa w ręce ludzi poważnych.
1: Czyli?
2: No na pewno nie tych związanych z Donaldem Tuskiem.
1: Tak, ale kto pana zdaniem jest poważnym politykiem w Polsce?
2: Nie no, wymieniać można wielu. No przede wszystkim pan prezydent Karol Nawrocki, jego otoczenie, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Mariusz Błaszczak, który realnie wzmocnił Ministerstwo Obrony Narodowej czy Polskie Wojsko także, przełamując pewien opór materii, tak to delikatnie nazwę, związany chociażby ze zbrojeniami, z zamówieniami. Ustawa o obronie ojczyzny Jarosław Kaczyński, ale to mówię, no ja tutaj panu nie powiem, kto będzie ministrem obrony narodowej. Na pewno wiem, że nie powinni to być ci nieudacznicy, którzy teraz są u władzy.
1: A jak na, to oczywiście jest daleko idąca spekulacja, ale jak na ten wynik wyborczy wpłynie to, co zdarzyło się w polskim parlamencie ostatnio, czyli wybór wicemarszałka z partii Mateusza Morawieckiego?
2: No, na prawicy zawsze mówimy i będziemy mówili, czy trzeba odsunąć ten zły rząd od władzy. To jest priorytet i działania, które nas ku temu przybliżają, są właściwe, a działania, które nas od tego oddalają, są złe. To zamieszanie w parlamencie, które wywołał Mateusz Morawiecki z marszałkiem Horałą, były złe. Po prostu działały na szkodę obozu patriotycznego. Fakty są jasne, fakty są takie, że wszyscy mamy walczyć o odsunięcie Tuska od władzy i nie powinniśmy wzmagać tych emocji w naszym obozie. Natomiast Mateusz Morawiecki, no, można całą sekwencję faktów przedstawić. Zdaje się, że 28 lipca został zgłoszony Marcin Ociepa na kandydata na marszałka. Cała koalicja Tuska mówiła o tym, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zaproponuje kogokolwiek innego niż Elżbieta Witek, to będzie wybrany. Elżbieta Witek z uwagi na stan zdrowia, to już było publicznie też powiedziane, nie mogła, więc Marcin Ociepa został zgłoszony. Jeszcze na początku września Mateusz Morawiecki mówił o swoim poparciu dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości, a nazajutrz zgłosili pana Horałę. Znowu ambicje wzięły górę. No i niech pokażą same wyniki. Proszę zobaczyć, że na przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości głosowało też zdecydowana większość Konfederacji, w tym panowie Bosak czy Mentzen, zdecydowana większość Hołowni 2050, w tym chyba sam Hołownia, bo sprawa była jasna.
1: Hołownia,
2: miejsce kandydata
1: chyba nie.
2: Chyba wyjął kartę, ale większość jego klubu. To trzeba sprawdzić na stronach sejmowych. Natomiast sprawa była jasna. Miejsce dla klubu, który był największy w wyborach i który zgłosił kandydata, no to jest jasne, że powinno być prezydium. Tym bardziej, że my mówiliśmy o tym, że gdyby była propozycja rozszerzenia do dwóch, o dwie osoby, ilości osób w prezydium, to nie mielibyśmy nic przeciwko, tylko to jest jasna gra polityczna Tuska właśnie na wywoływanie tych emocji. Dlaczego Czarzasty takiej uchwały rozszerzającej nie przedłożył przed głosowaniem? No to jest oczywiste. Po to, żeby Tusk mógł rozgrywać Morawieckiego, a maski opadły. Głosowanie ramię w ramię Morawieckiego, ludzi Morawieckiego z Tuskiem pokazuje, że tu nie ma żadnej gwarancji ze strony tych ludzi na odsunięcie Donalda Tuska od władzy i powiem to niestety i z bólem.
1: Ale co myśli pan, że taka jest w przyszłości możliwa koalicja, do której dołączy partia Mateusza Morawieckiego, w której będzie między innymi Platforma Obywatelska, PSL?
2: No, wydaje mi się to być scenariuszem fatalnym dla Polski, ale problem mam z tym, że gdyby pan mnie o to zapytał na przykład w kontekście Prawa i Sprawiedliwości, no to oczywistym jest, żebym powiedział absolutnie nie. Tego rodzaju koalicja jest wykluczona z tymi szkodnikami. Natomiast w przypadku formacji Mateusza Morawieckiego wszystkie opcje są na stole.
1: To jeszcze sprawa Pegasusa. Komisja specjalna śledcza zakończyła swoje obrady. 300-stronicowy raport ma się ukazać niedługo? Ukaże się, nie ukaże? Pan obserwuje całą sprawę z komisją?
2: Pan już z większym dystansem, bo po pierwsze jest ona nielegalna. Orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego powinna była zawiesić swoje prace. Po drugie jest śmieszna i myślę, że większość społeczeństwa widzi tych prężących muskuły Zębaczyńskich albo świecących intelektem pana Trelę czy panią Srokę. Po trzecie raczej mnie razi to, że ona kosztuje miliony złotych. Zdaje się, że już przekroczyła 6 milionów złotych koszt funkcjonowania tej komisji. Ci ludzie nie pracują, a doradcy cały czas biorą grubą kasę za, nie wiem, nic nie robienia. A po czwarte zdaje się, że to już jest 15. zapowiedź super ważnego raportu, znaczy już od końca zeszłego roku słyszymy że już kończą i tak co miesiąc kończą i co miesiąc tego raportu jak nie było, tak nie ma. Uważam, że to jest po prostu element gry politycznej też Donalda Tuska. Czekają na timing, no, kiedy bardziej się rozkręci życie polityczne, kiedy być może będzie troszkę mniej tematów typu zonda krypto i żeby ten temat znowu odpalić w ramach tej prekampanii, która już się toczy przed wyborami parlamentarnymi. Co więcej, największym show, prawda, największym newsem tego raportu ma być to, co ci ludzie już publicznie mówili, a mianowicie, że zamówili sobie jakiś nowy audyt na zlecenie w ramach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i ten audyt stwierdza, że część obsługi tego oprogramowania, izraelskiego oprogramowania, było w jakiś sposób koordynowane, czyli na zapleczu do tego oprogramowania, powiedzmy w taki sposób aktualizacyjny, mieli dostęp Izraelczycy, no ale to jest przecież tak, że jak ktoś dostarcza jakiś sprzęt, jakieś oprogramowanie w 100%, no to w 100% za nie odpowiada, działa na rzecz służb to, co ma działać. Jeżeli 15 państw ponad, kilkanaście państw Unii Europejskiej, ponad połowa z tego narzędzia korzystała i zwalczała dzięki temu bandziorów, no to cóż to za news, prawda? Natomiast oni chcą wywołać tutaj gigantyczne zamieszanie tym, że sprzęt miał być akredytowany, a Centralne Biuro Antykorupcyjne uznało, że nie musi być akredytowane i teraz się będą przepychać, czy te przepisy o akredytacji obowiązywały co do tego sprzętu, czy nie. No to już nie jest kwestia, ja się na tym nie znam, to jest, odpowiadałem za działkę dofinansowania, sam wybór sprzętu, zakup sprzętu był po stronie Biura Antykorupcyjnego, ale tam są profesjonaliści, którzy doskonale wiedzieli, jak działają i jakie są warunki formalne, też formalnoprawne do tego, żeby taki sprzęt mógł działać.
1: A z jakiego narzędzia podsłuchowego teraz korzystają służby specjalne? Czy z tego Pegasusa? Czy mają jakieś nowocześniejsze narzędzia? Czy może wszystko po prostu jest już teraz jawne?
2: Co ciekawe, mają narzędzie na 100%. Istnieje Pegasus Tuska i nie chodzi o ten Pegasus Tuska zakupiony w 2014 roku z włoskiej firmy Hacking Team. Nie chodzi o Pegasusa tego izraelskiego, tylko w tej chwili ja mogę powtórzyć plotki, bo oczywiście informacji niejawnych w tym zakresie nie mam. Nie wiem, czy pan redaktor chce swój program zamienić na okienko plotkarskie.
1: Proszę bardzo.
2: Ale nie jeżeli
1: chcę,
2: tak, to mogę.
1: Ale jeżeli to będzie plotka od pana ministra, z przyjemnością posłuchamy i ją sprawdzimy.
2: No to dobrze, no to jest ciężkie do weryfikacji, ale mówi się w kuluarach sejmowych o tym, że służby nie w CBA, w innych służbach, tak powiem, został zbudowany taki system zakupiony częściowo z komponentów zagranicznych, a częściowo z własnych sił zbudowany. I oczywiście, że korzystają, bo na czym polega, panie redaktorze, to jest oczywiste dla każdego, sprzęt do realizacji kontroli operacyjnej. Po pierwsze, formalno-prawnie zawsze to zatwierdza sąd, i w przypadku Pegasusa tych 570 przypadków w ciągu 5 lat, czyli 100 kilkanaście przypadków rocznie, zawsze zatwierdzał sąd. Po drugie, do dzisiaj nie ujawnili informacji, kogo podsłuchiwali, bo by wyszło, ilu tam jest zabójców, pedofilów, mafiozów, mafie VAT-owskie, szpiegów. Byłoby ta katastrofa polityczna dla nich, gdyby tą listę ujawnić tych wszystkich Pablo Rubcowów, prawda, z którymi się tam dziennikarze różnorodce spotykali, ładowarki sobie pożyczali, prawda, jak to publicznie padło. Natomiast na czym polega ten sprzęt w nowoczesnym państwie? No 15-20 lat temu ludzie do siebie dzwonili, pisali SMS-y i to oczywiste, że służby podpinały się, nie wiem, do druta i po prostu to były w stanie podsłuchać albo sczytać. Współcześnie już komunikacja, nie wiem, nawet zwykłym WhatsAppem, to jest oczywiste, że to jest szyfrowane i jeżeli odpowiednie narzędzia wewnątrz tegoż urządzenia nie będą zainstalowane, no to służby nie będą w stanie odczytać tego, co jest szyfrowane. W związku z tym te Pegasusy słynne, czy te inne oprogramowania, z których służby teraz korzystają, polegają na tym, że zanim coś zostanie zaszyfrowane, to się odczytuje to, co jest zaszyfrowane po to, żeby za zgodą sądu przeprowadzić kontrolę operacyjną. Jest na to zresztą przepis, bo osobny przepis to jest na prowadzenie podsłuchu rozmów telefonicznych, a osobny przepis, wszystkie od policji po wszystkie służby mają to uprawnienie, jest w ustawach i wpisane, to jest dostęp, fachowo to się nazywa, do telekomunikacyjnego urządzenia końcowego związanego z łączem internetowym. A mówiąc po ludzku, dostęp do smartfona czy laptopa, przez co się uzyskuje dane na nim znajdujące. I myślę, że to nie jest jakiś rock and science we współczesnym świecie, że tego rodzaju urządzenia po prostu funkcjonują i oprogramowania.
1: O czym w Poranku Wnet powiedział kto?
2: Michał Woś.
1: Który? Jest posłem. Który jest posłem Prawa i Sprawiedliwości? Bardzo serdecznie.
2: Który jest szczęśliwym mężem i ojcem w pierwszej kolejności, a potem parlamentarzystą.
1: 8.35 u pana również.
2: Dobrego dnia.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Nocne powtórki w Net.

0: Nie wiem, czy słyszała Małgorzata Klesz piosenkę o Warszawie. Mam nadzieję, że tak. Ile radości, Małgosiu, w tobie stolica budzi?
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. To po kolei odpowiem. Słyszałam na jedno ucho, jak to pewnie radiowcy mają, bo na drugie ucho słuchałam swoich gości, a radości Warszawa budzi wiele. Jak ma nie budzić, jak to jednak jest miasto, w którym człowiek nauczył się chodzić chociażby. No ale to na pewno też jest trochę powodów dla niektórych warszawiaków czy mieszkańców Warszawy do nieradości i z tego powodu powstał taki punkt, o którym dzisiaj będziemy mówić. Mogą państwo usłyszeć teraz ten głos. Jeszcze raz prosimy powtórzyć.
2: Referendum o odwołanie prezydenta Warszawy i Rady Miasta. Zapraszamy do podpisu.
1: I jeden z takich punktów, z kilkunastu punktów w Warszawie, skrzyżowanie ulicy Targowej i Solidarności przy Galerii Wileńska, zbierane są takie podpisy do 28 września, zatem jeszcze kilka dni. Dwóch wolontariuszy już w czapkach, tak chyba trzeba, od godziny 8 do godziny 21 będzie zmiana. To tak tylko uspokajam, że to nie tak kilkanaście godzin na chłodzie. Dzień dobry przede wszystkim.
3: Dzień dobry.
1: No i jak? Pani bardzo uśmiechnięta.
3: No ja uśmiechnięta, wierzę w sukces, że uda nam się zebrać wymaganą ilość podpisów. Ludzie są dobrze nastawieni przede wszystkim. Przynoszą nam listy, gdzie sami zbierają podpisy, wśród domowników, sąsiadów. Także gorąco zachęcam, jeśli ktoś z państwa jeszcze ma takie listy, nie czekać, przynosić jak najszybciej. Dzisiaj do 21 na Wileńskim, ale też jesteśmy w kilku innych lokalizacjach w mieście i zawsze na stronie sorwaw.pl można zobaczyć, gdzie dzisiaj zbieramy.
1: A dlaczego to będzie sukces, jak się uda odwołać prezydenta i Radę Warszawy?
3: Dla mnie sukcesem będzie nawet samo zebranie podpisów, bo chciałabym, żeby władza nie czuła się nieodwołalna, czuła, że obywatele patrzą na ręce i że nie można po prostu bezkarnie podejmować pewnych decyzji i liczyć na to, że kolejna afera przykryje następną i zapomnimy.
1: Pani jest, rozumiem, mieszkanką Warszawy. To, co tak najbardziej przeszkadza, czy boli, poruszając się po tym mieście, żyjąc i rozmawiając z ludźmi mieszkającymi tutaj?
3: Dla mnie taką kroplą, która przelała czarę goryczy, był Szpital Południowy i to tak naprawdę, jak tę sprawę załatwiono, a w zasadzie chyba nie załatwiono, bo no, nawet wczoraj można było posłuchać w Kanale Zero, co pan doktor miał do powiedzenia. No i wiele innych czynników, jeżeli chodzi o życie w mieście. No, ja rzadko się poruszam samochodem, ale jak już się poruszam, to jest droga przez mękę. To miasto jest po prostu nieprzejezdne. Remonty są, nie wiem w jaki sposób, planowane, ale wydaje się, że jest robione wszystko naraz, za długo i za drogo.
1: Ale jak czysto. Ani śmietka tutaj. Stoimy teraz w punkcie, gdzie dużo się dzieje, dużo punktów też usługowych, dużo ludzi, wiele osób pali. Ani jednego śmietka tutaj w tej Warszawie. Czysta ta nasza Warszawa, prawda?
4: Bardzo czysta, to prawda.
1: No więc co jest problemem? Ścieżki rowerowe są bardzo, bardzo przygotowane do tego, żeby przemierzać przez całą Warszawę.
4: Ścieżki rowerowe, ja się sporo poruszam rowerem po Warszawie i one ładnie wyglądają na obrazku i ładnie wyglądają na zdjęciach, kiedy się je otwiera. Natomiast w Warszawie nie ma sieci komunikacji rowerowej. I rowerem jeździ się w ten sposób, że wjeżdżam na ścieżkę, jadę 500-700 metrów i za chwilę ścieżka się kończy, muszę zmienić miejsce albo jeździć po chodniku. Wiem, że tego nie wolno, to proszę to wyciąć. Nie ma sieci dróg rowerowych, tylko są ładne ścieżki, które świetnie się sprawdzają do robienia zdjęć przez polityków i wrzucania na social media, ale jeśli ktoś próbuje poruszać się po Warszawie rowerem, szczególnie jeśli chce przejechać z jednej strony Wisły na drugą, to wcale nie jest takie łatwe i nie wygląda tak jak na obrazkach.
1: Ja jeszcze zapytam o te reakcje ludzi. Za chwilę może ktoś też tutaj do nas podejdzie, ale jakie są komentarze? Bo poza tymi, którzy podpis decydują się złożyć, to są też na pewno tacy, którzy takiego podpisu za wszelką cenę złożyć nie chcą.
5: No tak, jest tak. Są zwolennicy pana prezydenta Trzaskowskiego. Ich argumentem jest przede wszystkim, że Warszawa nigdy nie była tak piękna, jak jest teraz. No, moim zdaniem to nigdy nie była tak zniszczona, jak jest teraz. Bo tak jak tutaj moi przedmówcy też mówili, wszystko jest skomplikowane. ulice są zwężane, miejsca parkingowe są odbierane. W miejscach na parkingi właśnie są robione miejsca zieleni. No i jest wiele na nie.
1: Przez taki dzień mniej więcej, no, przez takie kilka godzin, ile się udaje zebrać podpisów? Jest pan w stanie to określić?
5: Jest to bardzo różnie, ale waha się to od 50 do 150 podpisów dziennie w takim punkcie, jak to my stoimy.
1: To ja teraz troszeczkę się tutaj odsunę, bo mimo że, dziękuję bardzo, bo mimo że taki punkt bardzo ruchliwy, to ja podchodzę, ale to pytanie, my się spieszymy, podpisze się pani za odwołaniem prezydenta Warszawy? Nie, jest, jest godzina 8:43, a więc niektórzy na 9:00 na przykład biegną, ale tu pan z walizkami, to dzień dobry, ja się zapytam, bo jesteśmy przy takim punkcie.
6: I speak English,
1: yes I do, but I have a question about the president, the Warsaw president. No właśnie, ale tu może pan. Taki tutaj punkcik. Akurat czerwony, razem sobie stańmy. Czy pan by się podpisał, a może już podpisał za odwołaniem prezydenta Rafała Trzaskowskiego? Dlaczego?
7: Do pracy się spieszę.
1: No ale czerwone, stoimy.
7: Dziękuję.
1: Dobry prezydent? Nie ma głosu, nie ma odpowiedzi. No widzą państwo, ale pani się do mnie uśmiechnęła. Zachęcił mnie ten uśmiech. Przejdźmy razem jak zielone.
8: Dobrze.
1: Podpisy pod odwołaniem prezydenta Trzaskowskiego. Co pani na to?
8: Proszę zobaczyć, kto te podpisy zbiera. Po buziach. Ja naprawdę staram się być miła, ale to nie są ludzie z Warszawy, które te podpisy zbierają.
1: Tak, takie pani rysy umie wyczytać. A co?
8: Ja mam takie wrażenie odnoszę. Nawet akcent, jak mówią.
1: Czyli pani by się nie podpisała?
8: Absolutnie. Nie, nie.
1: Dobrze jest w Warszawie.
8: Odpowiada.
1: Tak?
8: Może nie jest dobrze, mogłoby być zawsze lepiej, ale na pewno bym się nie podpisała.
1: Czyli, że się tutaj żyje, dobrze Warszawa wygląda i to jest pani prezydent.
8: Bardzo dobrze, tak. I te budowy, które były ostatnio, czyli no, rozkopana cała Warszawa, jestem pełna podziwu tej logistyce. Skąd oni tych ludzi wzięli tyle?
1: A jak pani tak jeszcze zapytam, mówi, że ci, co zbierają, to nie z Warszawy, to skąd oni może są?
8: Ja nie wiem. No przybylcy jakiś. Ale to nie są ludzie, którzy znają Warszawę, którzy znają historię Warszawy, którzy mieszkają w tej Warszawie, może od niedawna.
1: Dziękuję bardzo.
8: Dziękuję
1: dobrego dnia.
8: Dziękuję ślicznie nawzajem.
1: Dziękuję i ten uśmiech może nim zakończymy, bo już godzina 8:45, chociaż ja jeszcze do pani podejdę. Tam po drugiej stronie taki punkt zbierania podpisów pod odwołaniem prezydenta Warszawy. Czy pani się podpisze lub podpisała?
9: Znaczy się, wie pani co, ja jestem warszawianką i raczej nie jestem za tym, żeby go odwołać.
1: Dlaczego?
9: Dlatego, że uważam go za dobrego gospodarza. Tyle się zmieniło, wystarczy pojechać do Śródmieścia, zobaczyć te nowe ulice, ile jest zieleni. A że czasami jest bałagan, no dopóki się coś nie wyremontuje, to zawsze jest bałagan.
1: Czyli Rafał Trzaskowski jest dobrym prezydentem?
9: Dla mnie jest dobrym, to jest moje zdanie.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze czerwone światło. To może pana z taką walizką się pan dokądś wybiera, ale odpowiadać pan nie chce. Niektórzy lubią ciszę o poranku. Musimy to uszanować, ale w tym radiu ciszy na pewno nie będzie. Także jeszcze, jeżeli państwa zachęciło to lub może się państwo nie podpisali, ja oczywiście do niczego nie zachęcam, ale jest taka strona sor.waw.pl, gdzie też można odnaleźć te punkty w Warszawie, bo właściwie to jest naprawdę w wielu dzielnicach stolicy, żeby podpisać się, czy kartę taką wydrukować o odwołanie prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Do 28 września zbierane są podpisy. Jeszcze podejdę do stanowiska, do wolontariuszy. Jak to wygląda? 28 września, tak?
3: Najlepiej do niedzieli, 28 września już musimy te podpisy złożyć u komisarza wyborczego, więc do niedzieli aktywnie zbieramy.
1: Panie redaktorze?
0: Pani redaktor, już zbieram się do podziękowań za tą mini sondę, ale brakuje mi trzeciej osoby.
1: Trzeciej osoby panu brakuje? No to u mnie tam matematyka wyszła inaczej, ale powiedzmy, odstawiana jest hulajnoga. Przepraszam, to ja zapytam, bo przemierza pani tym szybkim sprzętem po Warszawie. Jak to miasto? Jak się tu żyje? Za nami takie stanowisko o zbieranie podpisów o odwołanie prezydenta. Co pani na to?
10: No...
6: Nie moje rejony, że tak powiem.
10: Warszawa?
6: Znaczy nie, inaczej. Niezbyt popieram to wszystko, całe referendum po prostu. Mi się w Warszawie na przykład dobrze żyje. Podobają mi się zmiany, podoba mi się zieleń, podoba mi się rozwój. I nie to, że betonujemy tą Warszawę, więc...
10: To jeszcze takie niedyskretne pytanie.
6: Dobrze się żyje.
10: Pozwolę sobie, ale wiecie. Pani sama zaczęła młodemu. Ile ma pani lat?
6: Ja 23. I uważam, że ludziom w moim wieku dobrze się tu żyje, patrząc po moich znajomych ogólnie. Każdy ma miejsce na rozwój, mamy też czas gdzieś pójść, spędzić w zieleni na przykład, będąc w środku miasta na przykład.
10: Bardzo dziękuję, proszę uważać na tym szybkim sprzęcie. Tak jest, do radia, Radia Wnet. Bardzo proszę, zachęcam do słuchania. Czy to trzecia, czy to czwarta osoba, panie redaktorze, czy tutaj trochę osób się przechadza, jesteśmy w takim punkcie, ale ja nie wiem, czy Hanna Tracz nie marznie gdzieś w Krakowie.
0: Na pewno skryła się pod dachem. Za chwilę połączymy się z Hanną Tracz. To w takim razie opuszczamy ulicę Warszawy. Bardzo ładne dźwięki. Coś się pali?
10: Nie, są to samochody, nie są to ani karetki, ani policja, tylko takie samochody nieoznakowane, a na pewno bardzo czyste, pędzą w kierunku Radia Wnet, placu zamkowego.
0: To w takim razie przechwytujemy transport. Małgorzata Klesz, dziękuję za raport z ulic Warszawy.

0: z jedną z kandydatek na urząd prezydenta miasta Krakowa, panią Aleksandrą Owcą z partii Razem, która zresztą jest radną krakowską. Trzech takich radnych w wyborach prezydenckich obecnych jest, bo to jeszcze Łukasz Gibała i Michał Drewnicki. I Kraków przed wyborami jest taki mało przedwyborczy. Tych plakatów jak kot napłakał, przynajmniej z moich obserwacji tak wynika, i to tylko części kandydatów. No i debaty, które można było posłuchać w różnych stacjach, takie dość dziwne, jeśli chodzi o tematy, między innymi rozmowy o dzikach, czy te dziki, jak sobie z nimi radzić w mieście, bo w Kraków też się z dzikami zmaga. Też dyskusja na temat tego, jak się tutaj obroną cywilną zajmować, czy jest taka infrastruktura, czy jest plan, żeby taka infrastruktura powstawała, z czego tę infrastrukturę budować, no bo pieniędzy nie ma, miasto zadłużone. No i jeszcze dyskusja oczywiście o strefie czystego transportu, ale to wszystko są dyskusje, które podejmują prezydenci, kandydaci na urząd prezydenta miasta Krakowa, no a przecież Rada Miasta odwołana nie została, więc Rada Miasta w większości z koalicji obywatelskiej się składa, więc jak nowy prezydent z tą Radą Miasta będzie funkcjonował, no to się dopiero dowiemy.
1: Chyba że prezydentem zostanie kandydatka Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej, którą i wspiera i minister finansów, i minister sprawiedliwości. Inni ministrowie przyjeżdżają do Krakowa i mówią: tak, to jest nasza kandydatka, to jest przyszły prezydent Krakowa. Czy jakieś sondaże udało się zobaczyć, kto jest najbardziej popularny i czy będzie druga tura wyborów w Krakowie?
0: Tak, jest druga tura na pewnie prawie, że 100% będzie, bo tych 50% żaden z kandydatów w tych sondażach przynajmniej nie zbiera. Króluje w sondażach pan Łukasz Gibała, prawie tam 30 parę procent, później gdzieś kilkanaście procent właśnie pani Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej i na trzecim miejscu pan Drewnicki Michał z Prawa i Sprawiedliwości, później pani Aleksandra Owca i tak dalej kandydaci. Najmniej prawie głosów ma pan mecenas Jerzy Hoffman, który był inicjatorem całego referendum i odwołania byłego już prezydenta miasta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. A ja zapytam, bo przychodzi pani, dzień dobry, czy pani będzie głosowała w wyborach prezydenckich? A na kogo?
2: Na pana Gibałę.
0: A dlaczego na pana Gibałę?
2: No, to dobry człowiek.
0: Była pani na referendum?
2: Nie, nie byłam.
0: Ale cieszy się pani, że już pan Miszalski nie jest prezydentem?
2: Cieszę się.
0: A co takiego pan Gibała? Dlaczego pan Gibała?
2: Jest dobrym człowiekiem, rozmawiałam z nim osobiście, miałam jego taką książkę. No zobaczymy. Ale się spieszę.
0: To ja z panią jeszcze pójdę, żeby pani nie przeszkadzać. Jedno pytanie jeszcze zadam. A największy problem Krakowa, największą zmianę, na jaką pani liczy, co jest do naprawienia, co by pani chciała, żeby się zmieniło?
2: W ogóle przedtem były i Sylwestra, to nie o to chodzi, bo ja nie chodzę, ale Sylwestra, były ubrane na święta i rondo. I w ogóle, no, komunikacja. Przydałoby się.
0: Zmiany po prostu.
2: Zmiany.
0: Bardzo dziękuję.
2: Ja pani również. Miłego dnia.
0: Miłego dnia. No i tak, no to o przystrojenie Krakowa też chodzi mieszkańcom, od takich małych rzeczy najwyraźniej coś, żeby się zmieniło. Czy się zmieni? Pytanie jest też takie, co w trakcie tej 2,5-letniej kadencji tak naprawdę ten prezydent będzie w stanie zrobić. I pytanie, czy to się już liczy jako pełna kadencja, tego nie wiem. Może się dowiem, będąc w Krakowie, czy to znaczy, że tylko jedna reelekcja zostanie takiemu prezydentowi, czy w ogóle warto się ubiegać o ten urząd na 2,5 roku, jak później już tylko raz będzie można ponownie prezydentem Krakowa zostać.
1: W ostatnim zdaniu słychać, że Hanna Tracz ukończyła Uniwersytet Jagielloński, do tego Wydział Prawa. Te wszystkie pytania są bardzo ważne. Specjalne studio Radia Wnet w Krakowie po godzinie 9:00. Tak? Gdzie? Z kim?
0: Tak, z panią Aleksandrą Owcą właśnie na Grzegórzkach, w dzielnicy Grzegórzki. Też później państwu coś o Grzegórzkach opowiemy.

0: więcej, co to za dzielnica, żeby słuchaczom też tym spoza Krakowa, a może tym i z Krakowa przybliżyć trochę, jak ten Kraków funkcjonuje, co tu jest, jak tutaj się mieszka.
1: Grzeguszki? Cóż to takiego?
0: A niegdyś wieś, a obecnie dzielnica Krakowa. Tutaj rondo Grzegórzeckie, dobrze znane. Hala Targowa, jedna z najstarszych. Cmentarz nowy żydowski i Galeria Kazimierz. A no i jeszcze Wiślane Tarasy oczywiście. Także dużo historii, dużo tutaj o Grzegórzkach można opowiadać. A my właśnie w Grzegórzkach jesteśmy.
1: I będziemy słuchać po godzinie 9:00 Hanna Tracz, Mikołaj Murkoci. A my posłuchamy na zakończenie Poranka Wnet, posłuchamy zespołu Manam. Znasz taki zespół?
0: Nie.
1: Ocean Wolnego Czasu, piosenka taka. Znana?
0: Tak, oczywiście, jednak znam Manam i Ocean Wolnego Czasu. To jest moja ulubiona piosenka.
1: Ach, tak myślałem. To słuchamy.

0: żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: Żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Dzień dobry Państwu, godzina 9.16, Hania Tracz
1: i Mikołaj Murkociński.
4: Meldujemy się z Krakowa, z Grzegórzek, a znajdujemy się w sztabie wyborczym pani Aleksandry Owcy, która kandyduje na urząd prezydenta miasta Krakowa. Dzień dobry Pani.
5: Dzień dobry Państwu i miłego dnia.
4: To pierwsze pytanie jest chyba takie, dlaczego Pani stwierdziła, że jest Pani odpowiednią kandydatką, żeby taki urząd objąć w Krakowie?
5: No w Krakowie mieliśmy dosyć specyficzną sytuację, to znaczy wszyscy wiemy referendum, które odwołało prezydenta Miszalskiego, które o mały włos nie odwołało Rady Miasta. No tylko, że to referendum nie odwołało żadnej dziury w chodniku, nie odwołało żadnego zwolnienia grupowego, nie zbudowało nowej linii tramwajowej, ani nowego żłobka czy przedszkola. No i dopiero po tym referendum pojawiają się wybory i to te wybory, które będą 27 września, to jest dopiero ten czas, kiedy wybierzemy tak naprawdę kierunek miasta. Ja jestem od wielu lat bardzo rozczarowana polityką Krakowa. Uważam, że władze miasta w pierwszej kolejności patrzą na interes wielkiego biznesu, deweloperów, a trochę z tyłu zostają potrzeby mieszkańców. Z tyłu zostają tak naprawdę te sprawy, które nas dotykają na co dzień. Mieszkania, praca, transport. I dlatego chciałabym, żebyśmy mieli szansę w końcu wybrać taki kierunek miasta, który jest dobry dla normalnych ludzi, którzy tutaj mieszkają i pracują, a nie tylko dla biznesmenów i deweloperów, którzy chcą sobie kosztem Krakowa zrobić świetny biznes.
4: To tylko 2,5 roku zostało kadencji na tym urzędzie. Co w 2,5 roku prezydent miasta, pani jako prezydent miasta, tak realnie myśli, że byłaby w stanie zmienić w Krakowie?
5: Myślę, że to jest dobry czas, żeby właśnie obrać ten kierunek, żeby podjąć decyzje, które nas ustawią na odpowiedni kurs, więc tutaj na pewno to planowanie w przód, no musimy zacząć po prostu planować nie na 5 lat, nie na 2,5 roku, tylko na dekady, na 10, 15 lat, ale są też w moim programie, który specjalnie skonstruowałam tak, żeby były rzeczy, które da się zaplanować oraz te, które da się zrealizować, są w moim programie sprawy, które da się po prostu doprowadzić do końca przez tę skróconą kadencję, tak żeby wszyscy wyborcy w 29 roku mogli zadecydować, czy sprawdziłam się w tej roli. To są, myślę, że podstawy, to znaczy jeśli chodzi o transport, chciałabym, żebyśmy w tej skróconej kadencji wprowadzili wspólny bilet mieszkańca na kolej i na transport miejski, tak żeby po prostu włączyć istniejącą infrastrukturę kolejową do systemu transportu publicznego na równych zasadach, tak żeby ludzie po prostu mogli znacznie łatwiej dojechać w określone miejsca. To są czasami gigantyczne różnice, bo na przykład z Mistrzejowic, żeby dojechać na Dworzec Główny, no to transportem miejskim jest to około pół godziny, koleją jest to niecałe 10 minut, więc jeżeli włączymy ten transport kolejowy, to radykalnie to poprawi życie ludzi. Chciałabym, żebyśmy podjęli działania w końcu jako miasto w związku ze zmieniającą się sytuacją na rynku pracy, bo mamy w Krakowie zwolnienia grupowe, a miasto po prostu udaje, że tego nie widzi, nie reaguje w żaden sposób. Chciałabym wprowadzić dwa programy. Po pierwsze program wsparcia dla osób, które tracą pracę albo które są zagrożone utratą tej pracy. No a po drugie program Pierwsza Praca skierowany do młodych. W Krakowie od zeszłego roku bezrobocie wśród młodych wzrosło ponad 45%. To są osoby czasami wykształcone, tylko takie, które nie mają doświadczenia, a na zmieniającym się rynku pracy mają po prostu ogromną konkurencję. Chciałabym te osoby wesprzeć tak, żeby te pierwsze doświadczenia zawodowe mogły zdobyć. No i mieszkania, coś co jest w Krakowie moim zdaniem najważniejsze. To znaczy tak musimy tworzyć miejski zasób mieszkań na wynajem. Pełna zgoda, no ale to jest plan raczej na dekady niż na 2,5 roku. Chciałabym tutaj wejść aktywnie w kwestię rynku najmu prywatnego, bo w tym momencie mamy uczciwych wynajmujących, czyli właścicieli mieszkań, uczciwych najemców, ale mamy gigantyczne koszty pośredników. Pośredników, którzy czasami za samo otwarcie drzwi biorą kilka tysięcy złotych. W efekcie młoda rodzina czy młody człowiek, który przyjeżdża tutaj na studia czy do pierwszej pracy, musi czasami wyłożyć nawet 10 tysięcy, żeby wynająć swoje pierwsze mieszkanie. No to nie są kwoty, które ktoś, kto zarabia na przykład 7 tysięcy, albo ktoś, kto przyjechał dopiero na studia, może bez żadnego zawahania po prostu wyłożyć na najem kawalerki. W związku z tym chciałabym, żebyśmy stworzyli Krakowskie Centrum Bezpiecznego Najmu i po prostu zastąpili pośredników w ten sposób, żeby miasto było tym miejscem, które pomaga odnaleźć się wzajemnie z jednej strony właścicielom mieszkań, którzy mogliby dzięki temu liczyć na ulgi podatkowe, a z drugiej strony najemcom, którzy mieliby mniejsze koszty chociażby pośredników.
4: A jak pani będzie rozmawiała z Radą Miasta? Jak pani będzie z nimi współpracowała, nie będąc z tej samej opcji politycznej, co większość radnych?
5: Ja teraz jestem radną niezrzeszoną. Jestem radną pierwszą kadencję i od tego roku, początku tego roku kalendarzowego jestem niezrzeszona. Mimo tego, że nie mam klubu, który miałby inicjatywę uchwałodawczą, udało mi się już, zdaje się, 3 czy 4 uchwały skutecznie złożyć. To wymaga zbierania podpisów po innych klubach. To wymaga znalezienia radnych z innych opcji politycznych, którym zależy na tych sprawach, na których zależy mnie. Czy to była uchwała dotycząca liczebności grup w przedszkolach, czy to była uchwała dotycząca łączenia mandatu radnego z pracą w administracji publicznej, czyli tak zwanego kolesiostwa. Są osoby, które są skłonne się podpisywać pod konkretnymi sprawami, którym po prostu na tych sprawach zależy. Ja potrafię znaleźć sojuszników w różnych opcjach politycznych i myślę, że jako prezydentka również będę to potrafiła.
1: To może ja zapytam o to, jak też odmienić chyba pewną kulturę w Krakowie, bo my również z Hanią, myślę, to nie jest absolutnie żaden sekret, jesteśmy z Krakowa i bardzo, znaczy ja mam takie wrażenie, że dużym problemem jest, no to się nawet mówi niedasizm, że taki powiedzmy synonim, słowo, które, czy termin, którym kojarzymy jakoś z Krakowem, to jest właśnie, że się nie da, że urzędnicy to, tamto, że, no, że po prostu się nie da tego zbudować. Jak właśnie to odmienić? Jak odmienić to poczucie, że jednak mieszkańcy mają na coś wpływ, że na przykład mieszkańcy mają wpływ na to, że nie powstanie jakiś apartamentowiec w centrum Krowodży czy Salwatora?
5: To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że myślę, że wszyscy czujemy ten niedasizm, tylko że problem polega na tym, że on nie jest uniwersalny. To znaczy, kiedy bogaty inwestor chce sobie wybudować hotel na miejscu tak naprawdę symbolu architektury i urbanistyki, mówię oczywiście o miastoprojekcie, chce wybebeszyć cały zabytkowy budynek. Kiedy inwestor chce sobie zrobić hotel na Kazimierzu, jak na przykład ostatnia sprawa Bożego Ciała Józefa, no to wtedy się da. Nie ma znaczenia sprzeciw społeczny, nie mają znaczenia większego dokumenty planistyczne, wszystko można zmienić, nie ma znaczenia, co powie konserwator zabytków, bo sprawa się będzie ciągła, tutaj są prawnicy, wszystko można zaskarżyć. Jakoś się da. Ale nie da się, kiedy chodzi o to, żeby zrobić coś dla ludzi. Nie da się nie wprowadzić podwyżek biletów. Nie da się nie zabudować ostatniego zielonego kawałka. Nie da się wysłuchać normalnie ludzi, kiedy protestują przeciwko szkodliwym decyzjom. I powiedzmy sobie otwarcie, to nie jest kwestia tego, że się nie da, bo są jakieś przepisy, których się nie da obejść, albo nie wiem, nie mamy pieniędzy. To jest kwestia wyboru. To znaczy władze miasta przez ostatnie dekady wybrały, że będzie się dało zrobić to, co chcieliby zrobić inwestorzy, co chciałby zrobić wielki biznes, ale kosztem tego, co chcą mieszkańcy. Wiadomo, że potrzebne są kompromisy. To nie może być tak, że wypniemy się tyłem do biznesu, do inwestorów i olejemy ich kompletnie. Natomiast musimy zachować jakieś proporcje. Miasto to są ludzie. I jeśli ludziom żyje się tu coraz ciężej. Jeśli ludzie wydają na czynsz czy na ratę kredytu już połowę pensji albo lepiej, grożą im zwolnienia grupowe, nie mają, coraz trudniej jest im dojechać transportem publicznym do pracy, bilety są coraz droższe, a kursy są cięte, no to my tych ludzi będziemy tracić. A miasto, no samo nawet z najpiękniejszymi hotelami po prostu nie pojedzie bez ludzi. Więc Chciałabym tutaj skłonić szczególnie mieszkanki, mieszkańców Krakowa do takiej refleksji. Czy to nie da się, zawsze dotyczyło faktycznie wszystkich? Czy to nie jest tak, że po prostu wybieraliśmy sobie władze miasta, które uznały, że jednym mogą się sprzeciwić i to są mieszkańcy, a innym nie? I to jest po prostu wielki biznes. No i mam poczucie, że teraz w tych wyborach to będzie bardzo poważny wybór. Czy my wybierzemy kogoś, kto chce zmienić kierunek, czy wybierzemy kogoś, kto będzie dalej rządził w ten sposób, gdzie jakby mieszkańcy są takim późniejszą myślą, jakimś śladem i duchem, który idzie za wspaniałymi, wielkimi interesami, wielkimi hotelami i Robertem De Niro. No i to właśnie w niedzielę będzie nasz wybór.
1: A czy pani czuje, że ma pani tę moc i siłę i zaplecze, aby właśnie ten, powiedzmy szczerze, establishment polityczny, samorządowy, który w Krakowie już kwitnie od ponad 20 lat, żeby ten establishment rozbić?
5: No myślę, że tak. Myślę, że moją wielką zaletą jest to, że idą za mną ludzie, to znaczy z jednej strony razem ma w Krakowie około 500 osób w naszym okręgu. To są zaangażowani ludzie, którzy po prostu ciężką, wolontaryjną pracą te kampanie prowadzą i wszystkie nasze działania w Krakowie prowadzą. Z drugiej strony od początku tej kampanii dołączyły setki wolontariuszy. Ludzi, którzy po prostu wierzą, że to jest ten kierunek, bo mamy bardzo jasne poglądy. W wielu sprawach się wypowiadaliśmy publicznie. Ja głosowałam przez ostatnie 2,5 roku w bardzo konkretny sposób w Radzie Miasta, starając się jak najlepiej artykułować, dlaczego tak, a nie inaczej decyduję, interweniować tam, gdzie mogę. Myślę, że już widzimy, że setki ludzi w to uwierzyły. W tej kampanii naprawdę czuję to wsparcie osób, których jeszcze parę miesięcy temu naprawdę nie znałam, które po prostu uwierzyły, że możemy coś zmienić. I jestem przekonana, że to jest niesamowita siła, na której możemy jako mieszkanki, mieszkańcy budować, bo my nie mamy bogatych sponsorów, nie sponsorują nas deweloperzy. Nasza partia nawet wyłącznie działa na podstawie składek i darowizn, bo nie mamy subwencji partyjnej. W związku z czym to jest oddolna siła, to jest nasza samoorganizacja pod konkretnym szyldem, który daje też jakąś, powiedzmy, gwarancję tego kierunku, że to będzie zawsze działanie po stronie ludzi, a nie po stronie wielkiego biznesu.
4: To może szkoda, żeby na tylko 2,5-roczną kadencję, jak pani ma takie plany, się ubiegać?
5: Myślę, że tak jak mówiłam, 2,5 roku to jest początek. Jeżeli mieszkańcy, mieszkanki by mi zaufali, żebym mogła poprowadzić Kraków przez te 2,5 roku, to mam nadzieję, że, a przynajmniej zrobię wszystko, żeby poszło mi na tyle dobrze, żeby to był dopiero początek prezydentury, a nie tylko 2,5 roku.
4: To jeszcze zapytamy o strefę czystego transportu, jako że to jest w zasadzie temat, który zdominował tutaj, jeśli chodzi o problemy Krakowa, taką dyskusję w mediach i nie tylko, zresztą wielu twierdzi, że to był ten ostatnia rzecz, która doprowadziła do odwołania poprzedniego prezydenta. Jaki pani ma pomysł, ogląd na strefę czystego transportu? Czy ona jest do rewizji, do zmiany, a może nie jest, może jest właśnie taka, jak powinna być?
5: Po pierwsze, strefa czystego transportu ma określony cel, to znaczy uważam, że w Krakowie powinniśmy podejmować działania, które zmierzają do poprawy jakości powietrza z bardzo prostej przyczyny. Na tym, jakie mamy powietrze, państwo, jak mieszkają w Krakowie, na pewno wiedzą, co się dzieje, szczególnie w zimie. Tracą najbardziej najsłabsi. Tracą starsze osoby, osoby przewlekle chore, kobiety w ciąży, noworodki. To są te grupy społeczne, które na tym tracą. Dlatego powinniśmy podejmować działania, które tę sytuację poprawią. Natomiast ta strefa została wprowadzona moim zdaniem w sposób absurdalny. Ja się wstrzymałam w głosowaniu na Radzie Miasta, dlatego że kiedy dostajemy projekt uchwały pod dofinansowanie od prezydenta 2 dni po tym, jak skończyły się konsultacje, no to to jest bardzo wyraźny sygnał po prostu dla ludzi, że te konsultacje są fasadowe, że one nie mają na celu usłyszenia, co ludzie mają do powiedzenia, tylko są jakimś tam fasadowym procesem. Dlatego no uważam, że tutaj był błąd, jeśli chodzi o samo skonsultowanie tego z ludźmi. Kolejnym błędem na pewno jest to, że w ślad za wprowadzeniem SCT poszły podwyżki cen biletów, poszły cięcia kursów w komunikacji publicznej i zamiast dostosowania SCT do komunikacji publicznej, tak żeby każdy, kto wjeżdża do miasta, po prostu wiedział, gdzie może zostawić samochód i przesiąść się na tramwaj, na autobus, na pociąg, to zamiast tego dostaliśmy równocześnie utrudnienia w transporcie miejskim. No i tutaj moim zdaniem nie ma, jest to kompletnie nie do obrony, bo miasto jest dla ludzi, oni muszą się jakoś poruszać po mieście i kiedy wprowadzamy ograniczenia jednego sposobu transportu, to znaczy, że powinniśmy promować drugi, a nie atakować oba naraz. Jeśli będzie to ode mnie zależało, na pewno będę chciała doprowadzić do tego, że SCT będzie miało jasno określone granice dostosowane do właśnie transportu publicznego, tak żeby każdy, kto wjeżdża do miasta, mógł dobrze sobie sprawdzić, w którym dokładnie miejscu będzie mógł zostawić samochód, przesiąść się na ten transport miejski i doprowadzić do tego, że ten transport miejski po prostu będzie bardziej punktualny, bardziej wygodny, będzie działał lepiej, tak aby ludzie chcieli z niego korzystać, a nie no, wybierali samochód czasami ze względu na to, że no, przesiadka w tramwaju oznacza porównywalne koszty i 2 razy większy czas dojazdu.
1: To już może na zakończenie. Kończy się kampania wyborcza, która była bardzo krótka. Jak pani by określiła Kraków, Krakowian? Kim są Krakowianie dzisiaj?
5: No, przede wszystkim trudno mi się zgodzić, że była krótka, dlatego że my ogłosiliśmy mój start praktycznie od razu po referendum, więc w maju i od tego czasu byliśmy na ulicach, od tego czasu rozmawialiśmy z ludźmi, od tego czasu zapisywali się wolontariusze, więc dla nas to już jest 4 miesiące tak naprawdę ciężkiej pracy na ulicach, które moim zdaniem dają efekty. Krakowianie i krakowianki moim zdaniem przede wszystkim zasługują na więcej. To znaczy pokazaliśmy wielokrotnie, że potrafimy się jednoczyć, że potrafimy budować wspaniałe przedsięwzięcia, wspaniałe tradycje, wspaniałą kulturę w Krakowie. I chciałabym, żebyśmy stworzyli miasto, które pomaga w tym rozwoju, a nie takie, które trzeba w każdą decyzję wpychać. Myślę, że krakowianie i krakowianki zasługują na to, żeby mieć takie miasto, które po prostu będzie działało dla nich, a nie które będzie ich przeciwnikiem. No i mam nadzieję, że po 27 września zaczniemy takie właśnie miasto budować.
4: O czym powiedziała pani Aleksandra Owca, która ubiega się o urząd prezydenta miasta Krakowa. My teraz posłuchamy utworu, ale ja nie wiem, może panią poproszę, żeby pani zapowiedziała. Tutaj koledzy ze sztabu powiedzieli, żebyśmy koniecznie puścili, co to będzie za utwór.
5: Jak rozumiem, to jest utwór fanowski, który dostaliśmy. Jest to piosenka, która jest remiksem, ale można jej posłuchać też na YouTubie, więc mnie się bardzo spodobała.

0: To Państwo usłyszeli i utwór fanowski, jak powiedziała pani Aleksandra Owca, i właśnie później spot wyborczy kandydatki z partii Razem na urząd miasta Krakowa. A my po grzebuszkach spacerujemy i czytamy gazetę.
1: Czytamy gazetę Siła Krakowa. To jest gazeta wydawana przez sztab Aleksandry Owcy. I muszę chyba powiedzieć, że tak obiektywnie rzecz biorąc, najwięcej tych różnych plakatów właśnie ma rozwieszonych na mieście Aleksandra Owca. Wcześniej to był pan Bartosz Bocheńczak, jeszcze w czasie tej prekampanii, no ale jak wiemy, kandydat Konfederacji nie zebrał odpowiedniej liczby podpisów, aby zarejestrować swoją kandydaturę, no ale wracając do tej właśnie gazetki, możemy przeczytać tutaj długi wywiad Kraków dla ludzi, to jest oczywiście wywiad z Aleksandrą Owcą, ale my zachęcamy Państwa do tego, aby powrócić do wywiadu, który przed chwilą przeprowadziliśmy z kandydatką partii Razem. I jeden z ważnych aspektów to kwestia pracy, ponieważ jak Państwo zrozumieli, praca jest problemem w Krakowie. Kraków od lat stawiał na rozbudowywanie centrów outsourcingowych korporacji tutaj właśnie w różnych dzielnicach miasta, no ale teraz nadszedł czas, w którym te centra, te wielkie firmy postanawiają te swoje centra przenieść albo do Indii, albo do innych krajów europejskich, na przykład do Rumunii, i traci się oczywiście na tym Kraków. 1608 osób straciło pracę w zwolnieniach grupowych do końca czerwca. Możemy przeczytać tutaj w tej gazetce, ponad 4000 osób objęte zapowiedziami zwolnień w 2025. I co proponuje pani Aleksandra Owca? Na przykład proponuje program Pierwsza Praca. Miasto uruchomi program dla młodych pracowników, płatne staże i pierwsze umowy w miejskich instytucjach. Albo miejskie brygady remontowe, to muszę przyznać, że to brzmi trochę egzotycznie, miejskie ekipy fachowców to nie tylko nowe miejsca pracy, ale też niższe koszty remontu lokali należących do miasta. Trzeci taki punkt to program Porządny Pracodawca. Praca w miejskich urzędach i instytucjach jako stabilne zatrudnienie. To jest mniej więcej przekaz właśnie tej gazetki. A no i w środku możemy znaleźć duży plakat sympatyków, jeżeli ktoś by chciał rozwiesić, właśnie pokazać swoje wsparcie dla Aleksandry Owcy, to może taki plakat sobie zawiesić w oknie. Chociaż, tak jak stwierdziliśmy tutaj z Hanią, jadąc na krakowskie grzebuszki, ta kampania chyba jest bardzo słabo widoczna. Ogólnie rzecz biorąc, nie widać jakiegoś wielkiego zapału wśród mieszkańców. Zresztą mogliśmy się, Hania mogła się o tym przekonać, próbując rozmawiać z różnymi osobami, które mijaliśmy tutaj na osiedlu nieopodal Ronda Grzegórzeckiego. Bardzo niechętnie wypowiadali się nasi rozmówcy, jeżeli tak możemy ich nazwać, chociaż chyba jedna pani nawet się wypowiedziała.
0: Tak, ale to na żywo była rozmowa, ale tutaj spacerują krakowianie. Ja powiem dzień dobry, ładnie pan uśmiechnę się, dzień dobry. Nie, pan się nie uśmiechnął do mnie, no niestety. Nie jest to łatwe w Krakowie, to znaczy może wszędzie nie jest to łatwe. Jest ta bariera wejścia, niechętnie tutaj jak się widzi mikrofon, to tak się ucieka gdzieś bokiem i myślą przechodnie, że wcale tego nie widać, że właśnie gdzieś zmienili trasę, chociaż planowali iść w naszym kierunku, ale to jedną króciutką rozmowę z panią z osiedla a propos wyborów prezydenckich i jej zapatrywań na nie, to teraz posłuchamy. Na miasta wybierają państwo w niedzielę?
2: Nie wiem, nic. Nie przyszło mi to do głowy.
0: A to jeszcze może pani pójdzie?
2: To chyba tak.
0: A wie pani w ogóle, kto startuje?
2: A nie wiem.
0: Bo co, nic nie ma plakatów, nikt nic nie mówi, w wiadomościach nic nie ma?
2: Nic.
0: A referendum, wie pani, że było?
2: Nie wiem. Nawet nie ma w klatkach na tych, w tych.
0: No to w takim razie zadam pytanie, jak się żyje w Krakowie?
2: Dobrze.
0: Wszystko jest w porządku?
2: Wszystko w porządku.
0: Nie ma żadnych problemów?
2: Nie ma. No na emeryturze nie pracuję, to co mogę mieć, jakie problemy?
0: Czyli Kraków, piękne miasto.
2: No. Od początku się urodziłam tu w Krakowie. No i to tak, jestem już tutaj.
0: A na Grzegórzkach jak się mieszka?
2: Dobrze, ja dopiero teraz, bo ja mieszkałam na Kluczborskiej, na Krowodrzy, ale teraz się przeprowadziłam, bo tam było duże mieszkanie i nie mogłam to utrzymywać i tu mam mniejsze. No. No.
0: Dobrego dnia.
2: Dziękuję.
0: I tak z panią na Grzegórzkach rozmawialiśmy, pytając o wybory prezydenckie, a ja się zapytam pana, dzień dobry, czy pan się wybiera na wybory?
3: Prezydenckie?
0: Tak.
3: Tak, oczywiście.
0: A czy już wie pan, na kogo pan będzie głosował?
3: No, raczej tak.
0: A może pan zdradzić?
3: No może, nie wiem, może na Karola Nawrockiego?
0: Tak? A kandyduje?
3: Chyba tak.
0: Nie, no ale tak naprawdę pytam. To są poważne pytania. Miasto jest miastem, zakładam, w którym pan żyje. Pewnie jest wiele rzeczy do zrobienia. To jeśli nie kandydat jeszcze, a chociaż jeszcze o niego zapytam, to co takiego by pan chciał, żeby się w Krakowie zmieniło? Co jest do zmiany? Chyba, że nie ma nic i się żyje świetnie.
3: Nie wiem, może więcej toalet.
0: Czyli żyje się świetnie.
3: Tak, świetnie. Dziękuję, do widzenia.
0: Do widzenia. No dobrze, no to tak, proszę państwa, nie jest to łatwe z mieszkańcami Krakowa rozmawiać, dowiedzieć się, na kogo głosują, co jest do poprawy, co się podoba, co się nie podoba. Pani tutaj wychodzi, powiemy dzień dobry, dzień dobry. Czy pani się wybiera na wybory prezydenckie?
4: Dobrze, co, nie mam czasu.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. A państwo dzień dobry. Czy państwo na wybory prezydenckie się wybierają?
5: Nie, my tylko jako turyści przepraszam.
0: Jako turyści, no tak, bo Kraków to jest miasto turystów, to można powiedzieć, niektórzy mówią, że jest bardziej dla turystów niż dla mieszkańców i to jest jeden z problemów. Centrum miasta jest pod turystów dostosowane, tak twierdzą mieszkańcy. No czy tak jest, to już może się zapytamy kolejnych przechodniów, ale zanim to może posłuchamy piosenki o Krakowie. Jest taki utwór, który nazywa się, proszę państwa, Pod krakowskim niebem.

0: To utworu pod krakowskim niebem jeszcze posłuchamy, ale to była Ornella Vanoni, której dziś jest rocznica urodzin, i utwór Ti Voglio. A pod krakowskim niebem jesteśmy przy Alei Pokoju i pytamy mieszkańców. Dzień dobry.
1: Dobry.
0: Czy pani się wybiera na wybory prezydenckie?
2: Nie,
1: bo to już nie jest dla mnie, bo ja już jestem staruszką.
0: Ale to głosować pani jeszcze może.
1: Nie, to już uważam, niech młodzi decydują o swojej przyszłości.
0: Kraków, zakładam, że pani już trochę w Krakowie mieszka. Jak się zmienia? Na lepsze, na gorsze? Co by pani poprawiła?
1: No to trudno mi powiedzieć. Nie potrafię tak ad hoc wymyślić coś mądrego.
0: A dobrze się pani mieszka?
1: Słucham?
0: Czy dobrze się mieszka w Krakowie?
1: Dobrze, pewnie, że dobrze.
0: Czyli młodzi niech decydują.
1: No.
0: Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.
1: Do nich należy przyszłość.
0: Do młodych przyszłości należy. No, tak, zobaczymy. To się stanie 27 września po 22 latach rządów prezydenta Majchrowskiego, 2 lata prezydent Miszalski. I co teraz? To faktycznie już ćwierćwiecze się z tego robi. No i zobaczymy, co się 27 września w Krakowie wydarzy. Jutro państwa od razu też zaprosimy. Będziemy, mam nadzieję, rozmawiali z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na Urząd Miasta Krakowa, z panem Michałem Drewnickim. No a ważna informacja z tych sondaży różnych przedwyborczych jest taka, że ponoć prawie co czwarty respondent jeszcze nie wie, na kogo zagłosuje, jeszcze nie wie, na kogo odda swój głos.
3: To chyba również wynika z naszych dzisiejszych prób, przynajmniej podejmowanych, aby porozmawiać z mieszkańcami Krakowa na ten temat, że rzeczywiście nie ma tutaj jasnego kandydata, bo też gdyby się tak wsłuchać w to, co mówili kandydaci, ponieważ były takie debaty organizowane w ostatnich dniach tutaj w Krakowie, no to można wywnioskować, że mniej więcej wszyscy mają bardzo podobne propozycje. No wszyscy się zgadzają co do tego, że trzeba coś zrobić ze strefą czystego transportu, łącznie z tymi, powiedzmy, lewicowymi kandydatami. Wszyscy się zgadzają co do tego, że jest problem z mieszkaniami. Wszyscy zgadzają się co do tego, że komunikacja miejska w Krakowie nie działa i jest za droga. No i tak, można się zastanawiać, na kogo w takim razie tutaj postawić. Tym bardziej, że tych kandydatów jest całkiem sporo. Ale to jest być może także kwestia w ogóle modelu politycznego samego w Krakowie. To pojawiło się w naszej rozmowie z Aleksandrą Owcą, że w Krakowie jest bardzo specyficzne, także bardzo specyficzne środowisko polityczne, można powiedzieć. Dość powiedzieć, że z tego, co wiem, Jacek Majchrowski, wieloletni prezydent miasta Krakowa, który teraz jest takim komentatorem, żeby nie powiedzieć trolem aktualnie, który się wypowiada na temat polityki samorządowej, no on, człowiek w końcu wywodzący się także z lewicy, stwierdził nie tak dawno, że idealną kandydatką byłaby pani Małgorzata Wasserman, no, która jednakowoż w tych wyborach nie startuje. No a na drugą dobrą kandydatkę wskazał panią Piątkowską, która startuje, która jest senatorem z ramienia Koalicji Obywatelskiej, której komitet jest obywatelski, ale która jest kandydatką wspieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL, i która prawdopodobnie dostanie się do drugiej tury, w której zmierzy się z Łukaszem Gibałą. Tak więc nie jest to tylko mowa o tym, o programach, ale jest to także chyba głębsza rozmowa, której nie ma, tak jak obserwuję tę kampanię wyborczą, rozmowa na temat właśnie w ogóle klimatu politycznego w Krakowie i tego, w jaki sposób miastem się zarządza.
0: Pan się patrzy z rakietą tenisową, jedzie pewnie zagrać w tenisa, ale może też jedzie zagłosować w niedzielę w wyborach?
4: No, pewnie tak.
0: Ale... A już wie pan na kogo?
4: Jeszcze nie wiem.
0: A między kim, a kim się pan zastanawia?
4: Pewnie panem Łukaszem. No, a szczerze mówiąc, nawet nie wiem,
0: To inny kandyduje.
4: Tak, tak.
0: A do zmiany co jest, jak się mieszka w Krakowie? Jest pan przedstawicielem głównie ze starszymi mieszkańcami Krakowa. Mieliśmy okazję porozmawiać, a jako młodemu mieszkańcowi, co się podoba, co się nie podoba?
4: Kortów jest mało.
0: Kortów jest mało.
4: Tak. Także...
0: Czyli infrastruktura sportowa do poprawy.
4: Właśnie, o, to chciałem powiedzieć, tak.
0: Dokładnie. A któryś z kandydatów mówi, że to zmieni?
4: No właśnie nie wiem, szczerze mówiąc, nie zaglądałem tam jeszcze, nie.
0: Studiuje pan?
4: Studiuję.
0: Na którym uniwersytecie?
4: Na WF-ie.
0: No i jak się w Krakowie studiuje? Jakie jest to życie studenckie? Łatwo jest być studentem w Krakowie, czy są jakieś wyzwania?
4: No, znaczy na pewno jakieś tam wyzwania są, ale w porządku, jakby podoba mi się, także myślę, że nie ma na co narzekać.
0: Komunikacja miejska za droga?
4: Nie, myślę...
0: Jeździ pan rowerem?
4: No, nie, komunikacją głównie, także nie, jest okej. Na to nie ma co narzekać.
0: Czyli w niedzielę na pewno na wybory pan pójdzie, ale jeszcze nie na 100%, wie pan, czy pan na Łukasza Gibałę zagłosuje.
4: Tak jest, dokładnie.
0: No bardzo dziękuję.
4: Dziękuję również.
3: I tak dlatego też pan powinien słuchać Radia Wnet, ponieważ my próbujemy państwu wytłumaczyć, będziemy państwu próbowali tutaj właśnie wytłumaczyć, na czym te wybory polegają, też właśnie z tego wymiaru lokalnego, ponieważ trudno zaprzeczyć temu, że sprawa wyborów w Krakowie nabrała wymiaru ogólnopolskiego, to w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych, no ale jest ten wymiar lokalny i właśnie z tego poziomu także będziemy państwu opowiadać o tych wyborach na tej ostatniej, pierwszej kampanii.
0: Bo Kraków pięknym miastem jest i potencjalnie mógłby pewnie jeszcze piękniejszym być. Na pewno jest w Krakowie co robić. A czy te wybory prezydenckie coś zmienią? Czy taki prezydent miasta Krakowa będzie miał realny wpływ na Radę miasta Krakowa? No to też jest pytanie, które kandydatom zadajemy. Jest godzina 9:59. My mówimy państwu do usłyszenia. Dobrego dnia. Zapraszamy jutro po godzinie 9, a Mikołaj jeszcze dziś o godzinie 11:30 na serwis międzynarodowy. Hania Tracz.
3: Mikołaj Murkociński.
0: I żegnam się z państwem z Krakowa, gdzie nasza fala dochodzi 95,2 z zimnego Krakowa. Jeśli jeszcze państwo z domów w Krakowie nie wyszli, to kurtki cieplejszą proponuję. Wiecznie 11 stopni było, teraz już 13, ale też mrzy, więc może coś przeciwdeszczowego się przyda, a ja państwu tylko powiem, że debaty są organizowane prawie codziennie przez różne media kandydatów na urząd prezydenta miasta Krakowa. Dziś w TVP3 Kraków i w Radiu Kraków transmisja w 23 września w TVN24, a 24 w Polsce 24, więc będzie można posłuchać tych debat i o czym się debatuje i co kandydaci na urząd prezydenta Krakowa uważają za tematy ważne dla mieszkańców Krakowa. Bardzo serdecznie państwu dziękujemy, życzymy państwu dobrego dnia, do usłyszenia wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A na początek i media, i polityka. Jest z nami Łukasz Żygadło, dziennikarz, publicysta, autor książek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Właśnie książek także o mediach III RP traktujących, to od tego tematu może zaczniemy. No jest przyspieszenie, jest wycofanie różnych pozwów w Stanach, już nie będę w cały ten sądowy element wchodził, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, ale zapytam o to, co to może dla Polski oznaczać, bo od wielu miesięcy mówimy o tym, że TVN zmieni właściciela, że zmieni się być może linia polityczna tej stacji. Jakby tak miało być, co to by oznaczało dla naszej debaty publicznej?
2: Nawet od wielu lat, bo jeżeli ja dobrze pamiętam, to proszę mnie poprawić, 2024 rok Donald Tusk ogłasza, że będzie stacja TVN wpisana na listę polskich spółek strategicznych. Chyba tak, chyba 2024, więc jest pewna obawa w rządzie, że mogłaby się zmienić linia redakcyjna z stacji pod nowym właścicielem, ale ja jestem mimo wszystko tutaj ostrożny z formułowaniem tak daleko idących tez dotyczących stacji TVN, bo po pierwsze, ten proces jeszcze trochę potrwa. To dopiero jest pewna zgoda, pewien układ, który nastąpił w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jeżeli spojrzymy na polski rynek medialny, to jest pytanie, czy ktoś zdecyduje się na tak drastyczną zmianę formy redakcji stacji TVN, bo może to po prostu obrócić się przeciwko interesom nowego właściciela. Nie za bardzo jest miejsce na to, żeby tworzyć na polskim rynku medialnym kolejną konserwatywną prawicową na przykład stację, tak jak niektórzy eksperci wskazywali, że taka może być zmiana linii redakcyjnej TVN, bo niekoniecznie muszą ci widzowie nowi trafić do tej stacji. Dobrym przykładem tego, że nie ma miejsca na kolejną stację, jest wejście do Polski telewizji Newsmax. Telewizji, której prawie nikt w kablówce nie ogląda. Mówię prawie nikt, bo to są bardzo małe pomiary, czasami po kilkaset osób, według danych bodajże Nielsena, jeżeli ja dobrze pamiętam. W internecie ta stacja też nie robi jakichś spektakularnych wyników. Po prostu widzowie są utrwaleni przy swoich mediach, ewentualnie szukają wiedzy w internecie, więc taka zmiana i mogłaby po prostu zaszkodzić stacji TVN, choć TVN też najwięcej zarabia na rozrywce. Zobaczymy. Ja jeszcze studzę tutaj emocje, jeżeli chodzi o zmianę. Może być lekka korekta redakcyjna, może tak bardziej będzie ta stacja informacyjna. Zobaczymy.
1: Jak to będzie miało wpływ, ale sam fakt jest faktem, będzie nowy gracz. Mało co się spodziewa jakiejś radykalnej zmiany, że nagle, bo ja wiem, dziennikarze prawicowi Republiki wejdą do TVN, no to się nie wydarzy, ale wiele osób podkreśla, że jeżeli nawet by doszło do stępienia publicystyki antyopozycyjnej, to już to by dużo znaczyło, bo jednak TVN jest niezwykle istotny, może i najważniejszym zwornikiem systemu rządów liberalnych w Polsce.
2: Tylko ktoś to musiałby robić bardzo umiejętnie, bo widzowie stacji TVN to są widzowie już nastawieni politycznie na daną konkretną opcję. Tak jak zresztą są widzowie telewizji Republika. Myślę, że Radio Wnet też ma w większości słuchaczy, widzów bardziej konserwatywnych. I w momencie, w którym następuje radykalna zmiana, możemy osiągnąć efekt taki, który osiągnął Donald Tusk, przejmując siłowo telewizję polską i stawiając telewizję w stan likwidacji. Po prostu od razu cała widownia przeszła do telewizji Republika i powstała bardzo silna, często nawet w badaniach telewizja najczęściej oglądana telewizja informacyjna w Polsce. No i nie udało się tak przejąć stacji z całym pakietem jej widzów, bo to tak nie działa. Ja się obawiam tego, że jeżeli byłaby taka próba, to po prostu stacja TVN by straciła widownię na stałe. Ani konserwatywny widz by tam nie przyszedł, a widz lewicowo-liberalny odszedłby, nie wiem, może do Onetu, może by coś innego powstało. Jest parę tych mediów w Polsce, które mogą spróbować przejąć tych ludzi, a może tutaj pan redaktor ma rację, że po lekkiej korekcie redakcyjnej zmianie publicystycznej widzowie by zostali. No, trudno to powiedzieć. Ja jednak jestem sceptyczny wobec tych zmian, mimo wszystko.
1: sceptyczny, znaczy, że tutaj wielkiej zmiany nie będzie. A jeżeli by się wydarzyło tak, no bo ten proces jest długi, teraz raczej przyspieszył, jest decyzja prokuratorów w Stanach, nie będzie odszkodowań, proces będzie domknięty, to może budzić obawy. To jest tak, że na to nagle się zobaczy, kurczę, całe moje imperium medialne, które niosło moją formację ideowo-polityczną przez lata, no ITI, jeszcze służby, afera FOS, tak, to było rzeczywiście coś, co było ukoronowaniem III RP, nawet część osób powie ukoronowaniem postkomunizmu właśnie TVN, który już z tym przaśnym PRL-em formalnie jeszcze miał, ale wizualnie miał już nic wspólnego. Był medium, był kwintesencją III RP na dorobku dzikiego kapitalizmu, braku szacunku do tradycji, do wielu innych elementów polskości, właśnie na skroś europejska stacja. No i teraz nagle gdzieś tam ten mechanizm się może zachwiać, to od nie od strony gdzieś tu w Polsce zmiany, tylko zmiany za oceanem.
2: Zmiany za ocean, no zobaczymy. Ja zresztą jestem wychowany na stacji TVN. Ja w mojej książce napisałem, że właśnie byłem uśpiony przez stację TVN, byłem kupiony przez stację TVN, oglądałem jako dziecko, jako nastolatek te wszystkie programy, które tam były, a dopiero jako dorosły człowiek zrozumiałem, że to jest publicystyka i to jest w ogóle opowieść stacji, z którą ja się nie utożsamiam i zacząłem bardzo krytycznie do tego podchodzić, aż musiałem wylać swoje żale w książce. I wielu widzów stacji TVN właśnie tak ma, to tak jak są widzowie z telewizji Republika, oni się utożsamiają z tą telewizją, oni ją oglądają, oni wierzą tej telewizji i to są dwa zupełnie inne środowiska. Jeżeli ten widz nagle zacznie dostawać coś, z czym się nie zgadza w sposób radykalny, albo zaczną się tam pojawiać postacie, których ci widzowie nie szanują, to po prostu będą zmiany na pilocie, będą zmiany, jeżeli chodzi o strony internetowe. Też pamiętajmy, że jeżeli będzie eksodus ze stacji, to ci ludzie odchodzący, mający widownie, mający zasięgi w internecie, no będą namawiać do nieoglądania tej telewizji i przechodzenia w zupełnie inne miejsce. Donald Tusk da kilka komunikatów, że to już nie jest telewizja obiektywna, którą warto oglądać. Przejdźmy tu, to warto oglądać. I to będzie problem. I myślę, że nowy właściciel, jak będzie liczył pieniądze i będzie liczył zyski, a TVN przynosi ogromne zyski, miliardowe zyski, to będzie miał to na uwadze. Pamiętajmy, że jeszcze jest to słynne zabezpieczenie rządu, że to jest spółka strategiczna dla państwa według Donalda Tuska. Wiemy czemu. Roman Giertych przecież otwarcie przyznał, że bez TVN-u nie wygraliby wyborów w 2023 roku. Tu może być jakaś próba blokowania tego poprzez ten zapis, choć uważam, że nieudana, że tutaj międzynarodowe prawo, transakcje, a ewentualnie rząd USA naciśnie na polski rząd, żeby tutaj nie było blokady. Ale dopóki Tusk ma władzę, to też ma jeszcze spółki Skarbu Państwa, które mogą tutaj kupować reklamy. A to może mieć związek też z tym, że będą pewne zakulisowe rozmowy, żeby zmian nie było. No, zobaczymy, jak to się odbędzie w najbliższych miesiącach.
1: To, żeby tylko była jasność, że nie mówimy o jakiejś takiej naszej dziennikarskiej poletku czy fiksacji. Marcin Przydacz, prezydencki minister do spraw polityki międzynarodowej na Platformie X wczoraj napisał informacyjnie, / Paramount usunął ostatnią dużą przeszkodę przed przejęciem Warner Bros. Discovery. Zamknięcie transakcji jest blisko. Już niebawem telewizja TVN będzie miała nowego właściciela i dwie flagi, polska i amerykańska. No, nieprzypadkowo ważny prezydencki minister taki komunikat daje, więc to jest też dla najważniejszych polityków ważne, ale skoro przy prezydencie jesteśmy, przy pałacu prezydenckim, to posłuchajmy tego, jak wygląda aktualna linia między obozem rządowym, koalicją rządową, a pałacem prezydenckim. Wczoraj w telewizji polskiej w stanie likwidacji, no, wystąpił osoba, która wstawiła w stan likwidacji tą telewizję, czyli pan podpułkownik Bartłomiej Sienkiewicz.
3: Zaprasza do pałacu i przyjmuje ślubowanie.
4: Pan prezydent nie segreguje sędziów. Pan prezydent de facto rezygnuje ze swojej pracy. Znaczy, jeśli pan prezydent nie podpisuje chociażby gratulacji dla małżeństw, medali dla małżeństw, którzy mają długie pożycie w małżeństwie, jest 150 osób, które tego nie otrzymały jeszcze. Jeśli pan prezydent wybiera sobie sędziów, profesorów, jednych mianuje, drugich nie. Jeśli pan prezydent odmawia podpisania wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy, że pan prezydent po prostu nie realizuje swojej funkcji. A jak nie realizuje swojej funkcji, to właściwie powinien stracić pensję. A jeśli nie stracić pensję, to może w ogóle...
3: Obciąłby pan budżet kancelarii prezydenta
4: do
3: zera?
4: Może w ogóle powiemy, że skoro albo pan prezydent zabierze się do roboty i zacznie podpisywać to, co ma obowiązek podpisywać, a jeśli nie podpisuje, to znaczy, że mówi, że nie będzie pracował. Jak nie będzie pracował, to po co budżet kancelarii?
1: Tak mówił na TVP Info Bartłomiej Sienkiewicz. No, znacznie śmieszne, ale może i groźne, może i coś to zapowiada taką opcję, jaką wobec Trybunału. Tam też nie przysyłano pieniędzy, bo nie jest nasz. Kancelaria prezydenta, można budżet obciąć.
2: To niech obcinają, no niech próbują to robić. No ja się z tego śmieję, drodzy państwo, bo taki przeczytałem wpis pod, na platformie X pod tym wideo, które właśnie oglądaliśmy, że tak, pan Bartłomiej powinien wrócić do polskiej polityki i zrobić w Polsce porządek, tak jak zrobił z Telewizją Polską porządek. No rzeczywiście, no był ministrem kultury Bartłomiej Sienkiewicz wtedy, kiedy dochodziło do nielegalnego przejęcia telewizji, wyłączenia sygnału telewizji pierwszego od czasów PRL-u. Także oczywiście ma swoich fanów Bartłomiej Sienkiewicz, ale to jest żałosne, to jest takie po prostu opowiadanie pierdół, tak to określę, bez znajomości prawa i no takiej telewizji chcieli, przejął telewizję, to taką telewizję mama przed sobą Justynę Dobrosz-Oracz, która zadaje pytanie i nie dopytuje, nie wiem, czy nie ma wiedzy, czy celowo nie dopytuje, uważam, że pewnie celowo, ponieważ prezydent wykonuje swoje obowiązki, to co opowiada Bartłomiej Sienkiewicz, to są po prostu absolutne bzdury. Prezydent nie jest notariuszem rządu. Jakie obowiązki podpisywać? Co ma obowiązek podpisywać prezydent? Samo zawetowanie jest już pewną czynnością prezydenta, dokonaniem i podjęciem decyzji i to już blokuje takie insynuacje dotyczące tego, że prezydent nie wykonuje obowiązków, to odsuńmy prezydenta, niech Trybunał Konstytucyjny uzna, że nie wykonuje swoich obowiązków, bo coś wetuje. Przecież to są bzdury, to po pierwsze. Po drugie, i prowadząca, i pan były minister, poseł, dziś europoseł powinien wiedzieć, że trwa spór kompetencyjny pomiędzy prezydentem a Sejmem w sprawie przyjmowania ślubowań od wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Odbywa się jakiś proces prawny, odbywa się jakaś dyskusja. Idąc tropem myślenia Bartłomieja Sienkiewicza, to czy Donald Tusk, rząd, Sejm powinni otrzymywać pensję za to, że przez 2 lata nie wybierali sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a powinni po kolei ich wybierać, tylko nagle sobie rząd przypomniał, Donald Tusk przypomniał sobie, że możemy wybrać 5 naraz, 2 lata wstecz sobie uzupełnić i wstawić ich do Trybunału Konstytucyjnego. Przecież to po prostu jest tak tępa, najczystsza propaganda dla najwierniejszych widzów